0: Decyzja w sprawie powrotu programu CPN, czyli ceny paliw niżej, zapowiada minister energii Miłosz Motyka. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi o dużym obciążeniu dla budżetu.
1: Dzisiaj te ceny paliw są wysokie z uwagi na ten konflikt, który się dzieje. Natomiast pan prezydent zawetował ustawę, która gwarantowała wpływ do budżetu na poziomie 4 miliardów złotych, które dzisiaj mogłyby być również wykorzystane po to, aby ten program po prostu przedłużyć, żeby ulżyć Polakom w tych cenach paliw. Niestety tego nie zrobił, a więc dzisiaj na stacjach mamy CPN, czyli ceny prezydenta Nawrockiego.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot za wysokie ceny paliw obwinia rząd.
2: Polacy oczekują aktywności rządu. Rządzący mówią, że zastanawiają się, może wprowadzą jakieś rozwiązania. Rozumiem, że dyskusja będzie trwała do momentu, kiedy Polacy wrócą z wakacji, a rolnicy skończą żniwa. Prezydent wetuje te ustawy, które uzna za stosowne. Związek tej ustawy z cenami na dystrybutorach rządzący próbują usilnie udowodnić. Ja się czasem zastanawiam, co oni by poradzili, kiedy mieliby innego prezydenta i teraz mogą wszystko tłumaczyć wetami.
0: Na stacjach paliw za litr benzyny 95 płacimy około 7 zł. 50 groszy, za olej napędowy nieco powyżej 8 zł. Siedmioletnie dziecko zostało zassane przez dyszę w akwaparku w Częstochowie. Policja wyjaśnia okoliczności i przebieg zdarzenia. Podkomisarz Kamil Sowiński mówi, że dziecko było w parku wodnym z babcią i bratem.
3: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, siedmioletni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
0: Zabezpieczono monitoring, który może pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Jest zgoda na ekshumację polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim, poinformował Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy. Ponadto wydano zgodę na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu. W czerwcu IPN informował, że w Hucie Pieniackiej polscy badacze natrafili na pierwsze mogiły, gdzie mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, powiedziała minister kultury Marta Cienkowska. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania. Minister Stefan Krajewski przypomina, że wnioski można złożyć przez rządową aplikację suszową.
4: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
0: Na pomoc będą mogli liczyć też rolnicy, których uprawy ucierpiały w wyniku gradobicia. W tym sezonie zagrożone suszą jest do 65% gmin, w których są uprawiane różne zboża. W przypadku kukurydzy susza dotknęła co czwartą gminę, a owoców ponad 40%. Zamknięta jest śluza Tartak na kanale Augustowskim. To przedostatni taki obiekt na kanale po polskiej stronie. Joanna Pawlicz z Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wyjaśnia, że doszło do awarii.
5: W związku z nagłą awarią wrót śluzy Tartak, do odwołania śluza Tartak zostaje wyłączona dla ruchu jednostek pływających. Awaria śluzy dotyczy prawego skrzydła wrót dolnych. Doszło do punktowego rozszczelnienia wrót między elementami konstrukcyjnymi a tak zwanym poszyciem.
0: Za kilka tygodni ma się rozpocząć remont śluzy Augustów. W czasie prowadzenia prac obiekt będzie zamknięty. Lato z radiem nadawało wczoraj z Lublina. To ósmy przystanek na wakacyjnej weekendowej trasie. Słuchacze byli na miejscu od samego rana.
6: Dzień dobry. Odwiedziłem Państwa dlatego, że jest moje kochane lato z radiem w Lublinie. Wybija godzina 9:00, słuchamy naszego kochanego radia. No i dlaczego postanowiłem z Państwem tutaj być?
7: Bardzo fajnie. Wiadomo, że słuchając przy odbiorniku jest pewna aura tajemniczości, a tutaj widać całą kuchnię.
8: Córka, ona bardzo lubi słuchać jedynki. I to dlatego jesteśmy i bardzo nam się podoba.
9: Ciekawie opowiadacie, ciekawe audycje, bardzo. No i Polka Dziadek.
0: Lublin coraz chętniej odwiedzają też turyści. W pierwszej połowie roku zrobiło to 1 350 000 osób. To o 54 000 więcej niż rok wcześniej.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Nad ranem na północy krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 do 14 stopni tylko na północy i obszarach podgórskich Karpat. Chłodniej od 7 do 10. W niedzielę przeważnie bezchmurnie. Temperatura od 22 stopni w rejonie Helu, 26 w centrum do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Tak spoglądam na monitor z giełdą i no, musimy powiedzieć, że ten tydzień na pewno przejdzie do historii, bo tak, rekord na WIG-u 20 i to taki rekord z wartościami niewidzianymi od 19 lat i jeszcze do tego przekroczona bariera psychologiczna 4000 punktów. Również w tym tygodniu robi to oczywiście wrażenie i tak się zastanawiam, skoro się mówi o tym, że giełda to taki barometr krajowej gospodarki, to w takim razie powinniśmy być bardzo optymistycznie nastawieni na kolejne miesiące, może kwartały?
4: Niektórzy nawet wskazują, że to jest 3/4 tego poziomu, który giełda przy tej hossie, który giełda może osiągnąć, czyli jest dużo optymizmu dzisiaj w odbiorze giełdy papierów wartościowych i pozycji wyników poszczególnych spółek. Tak więc jeżeli zakładamy, że mogą być jeszcze wyższe poziomy, może być jeszcze większa hossa na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, no to w jakimś stopniu jesteśmy optymistami co do całej struktury polskiej gospodarki, tak? Chociażby ostatnie odczyty, chociażby też w ogóle standing, taki wkład Polski w PKB całej Unii Europejskiej, pojawiły się też dane, jak mocnym jesteśmy tutaj czempionem w tym regionie, za tak zwanymi krajami starej Europy, ale to pokazuje, że jednak jest duży optymizm. Ten optymizm się przejawia w wynikach giełdy papierów wartościowych, no bo ta hossa, która jak pan redaktor słusznie zauważył, no historyczna, bo to ostatnie takie wyniki 19 lat temu, pokazuje, że jest duże zaufanie i mam wrażenie, że to nie jest zaufanie też dużych inwestorów zewnętrznych, którzy patrzą pozytywnie, pomimo takich sygnałów, jak chociażby, które zawsze są brane jako czynniki ryzyka. No, niestety konflikt na Ukrainie. Kwestie związane być może z regulacjami unijnymi. Kwestie dotyczące cen ropy. No, są jakieś czynniki, które mogłyby zachwiać ten optymizm. Ale pomimo tego jednak widać, że są trendy i są prognozy, że polska giełda będzie się nadal rozwijała, będzie osiągała jeszcze lepsze wyniki, co będzie szybko się przekładało na całą naszą gospodarkę. No i na tych czempionów, których dzisiaj na tej giełdzie widzimy, a też i nie tylko publicznych, ale też prywatnych.
3: To robi oczywiście wrażenie, ale też muszę wspomnieć o sytuacji sprzed no, tych prawie 19 lat, kiedy wszyscy też spodziewali się, że końca tamtej hossy nie widać. Odliczano dni niemal do przekroczenia bariery 4000 punktów na WIG-u 20. No i co? No i okazało się, że faktycznie giełda przekroczyła ten poziom, ale prawie 20 lat później. Zawsze pojawia się takie ryzyko. Czy to przypadkiem nie jest już szczyt? Czy to nie jest już koniec dobrego?
4: No to jest charakterystyka giełdy. No, musimy mieć tego świadomość. No, to nie jest coś, co jest pewne w dłuższej perspektywie. Żaden z analityków biur maklerskich nie powie, że ta hossa jest pewną do końca czwartego kwartału, chociażby może do końca trzeciego kwartału. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszym świecie tych czynnik ryzyka jest bardzo dużo. Dużo się mówi o bańce związanej z AI. No i widzimy te wyniki firm chociażby na giełdzie amerykańskiej. Widzimy te wyceny tych firm i też można powiedzieć, że w pewnym stopniu one dojdą do ściany. W pewnym stopniu niektórzy mówią, że to już jest naprawdę wycena na bardzo dużym poziomie.

0: ziemia zahacza już o tak zwaną bańkę spekulacyjną. Tak więc, tak jak pan redaktor wspomniał, no, musimy mieć świadomość, że po bardzo dobrych wynikach ostatnich dni giełdy może przyjść jakiś element, który spowoduje, że ceny tych naszych czempionów akcji spadną do dołu, no i wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. Mamy kilka też na rynku, widzimy na giełdzie wezwań na poszczególne spółki. Oczywiście chciałoby się rzec, że nadal potrzebujemy dużych debiutów, tak? My zawsze żyjemy tym, że kolejny podmiot wchodzi na giełdę, to jest
1: pamięta
0: debiut.
1: Pamięta pan te kolejki
0: dokładnie
1: do biur maklerskich.
0: I myślę, że to jest też taki magnes w ogóle dla pozycjonowania giełdy w świadomości obywateli do inwestowania na giełdzie. No też temu służy ostatnie produkty ministra finansów, pana premiera Domańskiego, który także mówił przy okazji wdrażania nowych produktów i kapitałowo-inwestycyjnych o pozycji giełdy i o potrzebie inwestycji w giełdę papierów wartościowych. Ja myślę, że zawsze wolę być takim umiarkowanym optymistą, bo w dzisiejszym świecie już wiele było dłuższych projekcji, że jednak ten moment pozytywny na giełdzie no z pewnością będzie w dłuższej perspektywie utrzymany, a jednak pojawiały się takie czarne łabędzie jak konflikt na Ukrainie, cieśnina Ormus, ceny ropy, blackout, który dzisiaj doświadczyć możemy w ciągu naprawdę bardzo szybkiego czasu. No widzimy, co się dzieje chociażby na Węgrzech czy w innych krajach, gdzie elektrownie atomowe są wyłączane i nie wiadomo, jak się zachowa cały system energetyczny danego kraju. Tak więc no, to nie jest tak, że nie dostrzegają pewnie też analitycy ryzyk, no ale też trzeba powiedzieć, że w przypadku jakiegokolwiek spadku na giełdzie, no to też się włączają analitycy, bo być może to jest też dobry moment do pewnych inwestycji kapitałowych.
1: Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i o tym przypominamy na naszej antenie wielokrotnie, ale wspomniał pan o konferencji czwartkowej dotyczącej osobistych kont inwestycyjnych. Ciekawy produkt, o którym również rozmawialiśmy już na naszej antenie, ale ja jestem bardzo ciekawy pana spojrzenia właśnie na taki konkretny produkt. Z jednej strony pozwalający na oszczędzanie, na systematyczne oszczędzanie, na skorzystanie z różnych instrumentów rynku kapitałowego, no ale z drugiej strony także no, dostajemy taką premię w postaci ograniczonego opodatkowania, czy tam zdjęcia opodatkowania. Mówię tutaj o podatku Belki. To może w polskich realiach wypalić?
0: Trudne pytanie. Ja powiem szczerze, od razu zachowawczo mam zawsze z tym problem, bo podobne, jak my można powiedzieć, rynkowym story były opowiadane przy innych produktach.
1: To prawda.
0: Oczywiście bardzo zależy dużo od kampanii, bo oczekiwania są bardzo duże. Ministerstwo zakłada i też dzięki przedstawionemu raportowi PKO zakłada bardzo duży napływ konsumentów co do potencjalnych korzystających z tego produktu, co się powinno przełożyć na poziom inwestowania też w różne produkty. Natomiast no, dzisiaj na tym rynku już kilka tych produktów jest i rzeczywiście ja myślę, że taki obywatel musi dokładnie wiedzieć, z czym jest związany ten produkt, czyli bardzo mocna kampania informacyjna. Jakie on ma z tego produktu korzyści? Czemu to służy? Czy coś na tym straci? I kiedy może wejść i wyjść? I czy to będzie obciążone jakimkolwiek kosztami? Tak? Ja jestem pozytywnie nastawiony co do jakby założeń tego produktu, no bo dużo się dyskutowało i myślę, że rządzący mają tego świadomość co do likwidacji podatku Belki. No bo były zapowiedzi, były dyskusje, były rozmowy, jednak no, widzimy, że produkt OKI i to nie jest jego jakaś zła formuła techniczna. No, on jest do pewnego limitu zwolniony z podatku Belki na inwestycje w akcje.
1: 100 tysięcy złotych.
0: Tak, do 100 tysięcy, czy w inne formy oszczędzania do 25 tysięcy. Mhm. I być może to będzie i powinno być zachętą dla polskich obywateli co do po pierwsze sprawdzenia i też spojrzenia na ten produkt jako jakaś pewna forma oszczędzania

0: a następnie inwestycji, tak? Myślę, że przy dobrej kampanii informacyjnej do obywateli, że jest to kolejny produkt, który nie ma służyć jakiejś zagmatwanej logistyce inwestycyjnej, ale ma tak naprawdę pozwalać nam oszczędzać, no i mieć z tego tytułu pewne korzyści do określonej kwoty, patrz, które wcześniej przy innych formach zabierał nam podatek belki. Tak więc ja tu co do samej konstrukcji, oczywiście można by dyskutować, czy ten próg nie powinien być podniesiony więcej, czy nie powinien być do 200 tysięcy, czy do 50 tysięcy, różne inne formy oszczędności. Zostało to przyjęte. Pamiętajmy, że jeszcze nie wiemy, chociaż minister, premier Domański zachowawczo wskazuje, że nie zakłada tutaj weta pana prezydenta, no ale pamiętajmy, że ten projekt jeszcze do końca przeszedł procedurę parlamentarną, ale jeszcze czeka na podpis pana prezydenta. No, no musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość, bo też rozumiem, że kancelaria prezydenta podda, w jaki sposób analizą ten projekt, i wyda stosowną decyzję. No ja zakładam, że jednak będziemy mogli od 1 stycznia 2027 skorzystać z możliwości inwestycji w OKI i że to, co wspomniał pan minister, pan premier Domański na tej konferencji, zakłada też po jakimś czasie być może kolejne zmiany tego produktu, które jeszcze w większym stopniu będą pozytywne dla klientów.
1: Ja lubię w kontekście OKI spoglądać na pierwowzór tego rozwiązania, bo nie jest to autorskie w pełni rozwiązanie z Polski, ale pierwowzorem są konta ISK w Szwecji. I te konta cieszyły się i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem. Mówi się o tym, że w Szwecji ponad 40, czy między 40 a 50% dorosłych obywateli korzysta właśnie z tych kont ISK. Czyli przekładając to na liczbę dorosłych osób w Polsce, to musielibyśmy mieć kilkanaście milionów kont. Biuro Maklerskie PKO zakłada, że po 3 latach będzie to trochę ponad 2 miliony klientów, użytkowników. Jak pan ocenia, czy my mamy szansę na powtórzenie, chociaż w części tego sukcesu, jaki udało się odnieść Skandynawom?
0: To będzie bardzo trudne. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Na to się nakłada szereg czynników. Z jednej strony jakby stałość tego produktu w Szwecji, charakter, sposób alokacji oszczędności, sposób w ogóle oszczędzania. No pamiętajmy, dzisiaj to też wybrzmiało na konferencji pana premiera, no duża część obywateli naszego kraju nadal trzyma oszczędności kolokwialnie w domu, tak? Bądź no, na jakichś klasycznych lokatach bankowych, które w pewnym stopniu w zależności od czasu mają różne oprocentowania. No to jest, tu pamiętajmy, że w Szwecji w zasadzie musiałbym dokładniej jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, nie ma aż tak dużo produktów, gdzie u nas w Polsce to, co już rozmawialiśmy sobie, jednak jest na tym rynku. Potencjalny konsument może sobie pomyśleć, że mamy OKI, mamy wcześniej PPK, mamy wcześniej jeszcze inne produkty, które wdrażały poprzednie rządy.
1: IKE, i tak dalej.
0: Tak, tego jest bardzo dużo i myślę, to, co wspomniałem wcześniej, no, wiele zależy od tej kampanii rzeczywiście, czy konsument, obywatel zrozumie, czym jest OKI i z tego skorzysta, bo mam obawy co do założeń tego programu, że będzie to około 3 milionów obywateli. Myślę, że to jest optymistyczne. Natomiast jeżeli będą zapowiedzi, być może aktualizacji tego programu, być może jeszcze bardziej korzystnych warunków wejścia w OKI, to być może duża część obywateli skorzysta z tego programu i wejdzie w tą formę oszczędzenia. No ona jest korzystna do pewnych limitów i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, tu wiele lat by musiało nam zająć, abyśmy osiągnęli poziom Szwecji w kontekście oszczędzania tak, jak oni oszczędzają i tak, jak mają to już mentalnie w DNA tych obywateli, gdzie u nas ta struktura była zupełnie inna i myślę, że u nas potrzeba czasu, abyśmy mogli powiedzieć, że poziom alokacji oszczędności w domu jest niski, a

0: większość jest w różnych formach, od oprocentowań po różne produkty, które dzisiaj oferuje Ministerstwo Finansów.
1: Wspomniał pan o konieczności przeprowadzenia kampanii, która wiele wyjaśni potencjalnym odbiorcom właśnie tej usługi, tego mechanizmu. I tak się zastanawiam, kampania promocyjna, edukacyjna, na czym ona powinna się opierać? No nie oszukujmy się, wszystkie badania wskazują na to, że Polacy sami przyznają, że o giełdzie, o rynku kapitałowym, no z tą wiedzą bywa różnie, delikatnie mówiąc. Jak pan sobie wyobraża właśnie podejście do takiej nauki u podstaw rynku kapitałowego?
0: To powinien być bardzo jasny przekaz korzyści, tak? No bo jakby rzeczywiście jest tak, że u nas korzystanie z produktów finansowych, zwłaszcza po case'ie dotyczącym oszczędności emerytalnych, czyli słynnym OFE. Myślę, że jakby zrobić badania to w społeczeństwie, to jednak gdzieś z tyłu głowy ciągle duża część pamięta OFE, coś z Polakom zostało zabrane. I myślę, tu jest problem w kontekście tej kampanii i tego informowania i mówienia językiem korzyści. I myślę, że dotarcie do... I nie mówię, że nie trzeba od razu zakładać, że musimy dotrzeć do wszystkich. No musimy dotrzeć do tych osób, które dziś chcą w inny sposób akumulować swoje oszczędności. Nie tylko, nawet tych osób, które mają tych oszczędności więcej. No bo dzisiaj można powiedzieć, przy tym poziomie demografii, przy tych wyzwaniach i nie do końca, czy inwestowanie w kolejne mury, w kolejne mieszkania jest tak naprawdę w dłuższym trendzie korzystne, tak? Czyli tu też trzeba w jakiś sposób tą kampanią językiem korzyści docierać do tych, którzy dzisiaj mogą sobie pozwolić na większe inwestycje, ale być może te środki przeznaczyć na różne formy inwestycji via polska giełda. To jest wielka i duże wyzwanie dla zwłaszcza Ministerstwa Finansów, sektora bankowego, sektora, który będzie promował te produkty, który musi powiedzieć w jasny sposób, że za każdym razem jak wejdziesz w ten pakiet, czyli w OKI i wyjdziesz, to nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów do pewnego poziomu, co się kryje pod... z kwestiami związanymi z większym zainwestowaniem, czyli ponad limitem. No, te wszystkie elementy muszą być wytłumaczane w bardzo jasny sposób, żeby tylko i wyłącznie konsumenci nie zakładali, że w jakiś obszarze nadal podatek Belki ich dopadł, a obiecywali, że nie będzie podatku Belki, obiecywali, że te pieniądze nie będą obciążone jakimkolwiek podatkiem. Tak więc no, tu jest rzeczywiście, żeby mówić o sukcesie tego produktu, to potrzeba trochę czasu. I myślę, że w perspektywie roku to jest bardzo krótko. Tu trzeba perspektywy 3 lat najmniej, aby powiedzieć, że OKI przyjął się na rynku i dzisiaj widzimy tą falę konsumentów, która bardzo mocno korzysta z tego produktu i chce ten produkt w dalszym stopniu w jakimś stopniu rozwijać w ramach swojego portfela domowego. No myślę, że to perspektywa minimum 3 lat, kiedy możemy powiedzieć, że OKI się przyjęło i po pewnych być może drobnych zmianach jest tym produktem, który zostanie z nami na dłuższe lata. No bo dzisiaj polski konsument ma problem z tym, że co rząd to nowy produkt, ich na rynku mamy dużo i z tyłu głowy pamiętamy sytuację związaną z OFE. Tak więc musimy przełamać te dwie bariery po to, żeby mówić mocno o oszczędzaniu, o polskiej giełdzie, o akcjach na polskiej giełdzie, o bezpiecznym oszczędzaniu i pomnażaniu swoich oszczędności.
1: Powiedział pan o perspektywie 3 lat. Ja sobie tak myślę, że to patrzenie w szerszej perspektywie jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli... Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale debiut OKI przypadnie w momencie, w którym będziemy obserwowali jakąś korektę na rynku. Nie daj Boże początek bessy, załamanie trendu. No to może być katastrofalne dla samego projektu.
0: Tak, zgadzam się. To dużo jest tak zwanych czynników, które mogłyby źle wpłynąć. No, zakładam eskalację chociażby kryzysu naftowego i przełożenie się tego kryzysu naftowego na akcje poszczególnych podmiotów, czy w ogóle inflację i standing polskiej gospodarki. Eskalacja konfliktu na Ukrainie. No już dużo jest elementów, które mogą

0: wpłynąć na giełdę, a jednocześnie, które później przełożyły się na w ogóle zaufanie do polskiej giełdy. No bo z drugiej strony, jak słusznie pan redaktor zauważył, no giełda polska jest w hossie. Widzimy dobre wskaźniki i trendy nie tylko spółek publicznych, jak Orlen, jak PGE czy KGHM. No, trochę są uzależnione od cen surowców, no ale perspektywy są pozytywne. Ale też spółek, można powiedzieć, technologicznych, które są dzisiaj w WIG-u, czy spółek szeroko rozumianych sprzedających dobra konsumpcyjne, no to ich wyniki są dzisiaj bardzo dobre. Mhm. Tak więc można powiedzieć, że gdzieś tam ten trend powinien zostać zachowany i myślę, że to powinno pozytywnie wpłynąć na postrzeganie giełdy i to samo widzimy po ruchach inwestorów, którzy jak dzisiaj patrzą na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, tak? Tak więc, no ale trzeba mieć z tyłu głowy to, że zawsze może być jakiś czarny łabędź, który spowoduje, że w tym momencie czy to spółka podjęła decyzję o niewchodzeniu na polską giełdę, bo wybrała giełdę chociaż być w innym kraju, wycofała się, bądź skończyło się wejście na giełdę silnym spadkiem. No tych czynników może być bardzo duże, gdzie myślę, że polski konsument bardzo szybko sobie przełoży, że jednak jest jakieś ryzyko, lepiej nadal trzymać w domu oszczędności, bądź kupować, nie wiem, kawalerki czy inne rzeczy, które są pewne. No to są nasze polskie jakieś tam przyzwyczajenia. To pan redaktor w przykład tej Szwecji wspomniał. No to jednak my mocno się różnimy od tych krajów skandynawskich, gdzie te formy oszczędności mają zupełnie inny charakter.
1: I na koniec jeszcze takie jedno przemyślenie. Tak mi się wydaje, że warto, żebyśmy za oki akurat trzymali mocno kciuki, bo skoro giełda to krwiobieg gospodarki i skoro wiemy, że potrzebujemy też tego kapitału, inwestycji, rozwoju gospodarczego, to może się okazać, że to OKI będzie takim dostarczycielem, niemal dystrybutorem paliwa dla polskiej gospodarki.
0: No miejmy nadzieję. Ja zgadzam się z tym, że być może to będzie to źródło, które jeszcze w większym stopniu stymulować będzie rozwój polskiej gospodarki. No bo te perspektywy są raczej pozytywne. No, mówimy o kolejnej perspektywie finansowej środków unijnych, mówimy o programie SAFE i inwestycjach między sektorem zbrojeniowym a polskimi firmami. Mówimy o kolejnych dużych być może przejęciach przez polskie firmy innych podmiotów zagranicznych. No, tych perspektyw nawet w obrocie takim finansowym jest dosyć dużo i mam nadzieję, że OKI będą tym takim, można powiedzieć, też stymulatorem pobudzającym rynek kapitałowy, polską giełdę, ale też uczącym oszczędności przez naszych obywateli. I myślę, że też takie założenie jest. Ale tak jak mówię, potrzeba czasu i potrzeba oceny, czy w pewnym stopniu, chociażby po roku, nie trzeba aktualizować tego systemu tak, aby jeszcze w większym stopniu, oczywiście dzięki możliwościom budżetowym, zwiększyć poziom oszczędności i parametry tego produktu.
1: Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to
0: spotkanie.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: A życzymy Państwu oczywiście udanego weekendu. To był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak wygląda nasze otoczenie. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu Michał Wojczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Z którym umawialiśmy się od dawna na wywiad o czymś zupełnie innym. Na wywiad o rozwałce, o wyburzaniu, o kompletnej destrukcji. I obiecuję, że o tej kompletnej destrukcji też dzisiaj porozmawiamy, ale zajmiemy się najpierw newsem tygodnia, jeśli chodzi o tematy miejskie. Otóż Warszawa ogłosiła po raz chyba trzeci projekt uchwały krajobrazowej. Uchwały krajobrazowej, którą pewnie Państwo mieszkający w innych miejscach, w innych miastach znają dobrze. Wiedzą, że regulowana jest wielkość reklam, to, gdzie mogą być wieszane, jak ma wyglądać przestrzeń publiczna. No otóż stolica od 11 lat, czyli od czasu, kiedy taką uchwałę mogła zacząć przygotowywać, wciąż tych przepisów nie ma i dzisiaj trochę o tym

0: porozmawiamy. A ja przypomnę jeszcze Państwu nasz mail. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania, zwłaszcza tych, którzy o przestrzeni publicznej i reklamie mają jakąś opinię o tym, jak to powinno wyglądać i gdzie te reklamy mogą wisieć, a gdzie ich nie powinno być. To może krótko tylko powiedzmy, czemu aż 11 lat czekamy, i ciekawe, czy się skończy na 11, na uchwałę krajobrazową dla stolicy Polski.
1: No właśnie, rozglądam się, czy jest to jakiś kawałek niemalowanego drewna, żeby odpukać, bo to jest na razie projekt uchwały skierowany do uzgodnień, jeszcze nie uchwalony, jeszcze nawet nie skierowany do konsultacji. Czemu trwało to tak długo? No właściwie to już raz tą uchwałę miasto uchwaliło.
0: Już witaliśmy się z Gąską.
1: 6 lat temu ta uchwała została przyjęta przez Radę Miasta. Wtedy zablokował ją ówczesny wojewoda mazowiecki z PiS, Konstanty Radziwiłł, który wytoczył całą listę zarzutów wobec tej uchwały. Wszystkie zarzuty upadły, z wyjątkiem jednego, który został podtrzymany przez sądy, że po prostu trzeba było tą uchwałę jeszcze raz wyłożyć do konsultacji.
0: Czyli nie chodziło o treść, tylko o procedurę. I teraz oczywiście jest wykładana bez przerwy, są kolejne elementy tej procedury właśnie konsultowania na poszczególnych etapach. No to przyjrzyjmy się temu, co właściwie tym razem miasto proponuje. Napisałeś w tekście w Gazecie Stołecznej, że projekt wskazuje na kilka ulic, przy których będzie można stawiać billboardy reklamowe i delegalizuje je wszędzie indziej. To brzmi, jak dla mnie, fantastycznie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście billboardy reklamowe znikną z całego praktycznie miasta?
1: Nie. Rzeczywiście jest tak, że przyjęto taką zasadę, że wyliczono to, co jest dozwolone, a cała reszta jest niedozwolona. Z tym, że dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu Julii Przyłębskiej zawdzięczam mu taką zasadę, że nie wolno ograniczać możliwości wykorzystania nieruchomości na cele reklamowe bez odszkodowania. I dlatego w uchwałach reklamowych, nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach, przyjmowana jest zasada takiej grubej kreski. Wszystko, co od tej pory będzie postawione, to już podlega uchwale krajobrazowej, a to, co jest, stoi i powstało legalne, to o tym możemy jeszcze chwilkę pogadać, no to ono może dożyć końca swoich dni, nie zostanie nigdy objęte uchwałą krajobrazową.
0: Bo rozumiem, że gdyby miasto chciało zlikwidować reklamę, która jest legalnie posadowiona i żeby tam już w tym miejscu jej w ogóle nie było po przyjęciu uchwały, to musiałoby zapłacić temu, kto na tej uchwale, na tej reklamie zarabiał.
1: Taka była wytyczna, taki jest sens wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 3 lat.
0: Dobrze, a co z, bo powiedziałeś, do końca swych dni może taka legalna reklama trwać, ale co to oznacza w kategoriach biznesowych, czyli no, czy chodzi o to, że jak ten nośnik się nie wiem, skoroduje i złamie, to wtedy ona może być zlikwidowana, czy o coś innego?
1: Jeżeli skończy się umowa dzierżawy działki, na której stoi billboard, czy wisi siatka, no to nowej już nie będzie można reklamy wywiesić, jeżeli jej rozmiary będą przekraczać to, co jest zapisane w uchwale krajobrazowej. Przy czym zatrzymajmy się jeszcze na sekundkę przy słowie legalna, bo w Warszawie mamy tysiące billboardów i tylko bardzo niewielka część jest postawiona w zgodzie z prawem, to znaczy ma pozwolenie na budowę albo zostało przyjęte zgłoszenie. To jest głośna sprawa z Bemowa. Tam społecznicy wzięli pod lupę 125 billboardów, wysłali do miasta pytanie, ile z tych billboardów ma pozwolenie na budowę.
0: No, ile miało?
1: Pozwolenie miały 2.
0: Ze 120?
1: Ze 125. Też prawdą jest, że nie każda konstrukcja potrzebuje pozwolenia na budowę stosunkowo.
0: Ale to wciąż jest bardzo, bardzo mało. To osobną jest oczywiście wielkim pytaniem, dlaczego stolica jest zasypana, zabudowana nielegalnymi nośnikami i znikają one w wyniku działań społeczników, na przykład pogromców reklamozy, a nie...
1: A to ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tak jest dlatego, że nadzór budowlany w Polsce nie działa. To jest najgorzej działający urząd w Polsce, który jest niedofinansowany, ma za mało ludzi i na dodatek jest skrępowany przepisami, które powstały jeszcze w czasach Gomułki. To jest tak zwany kodeks egzekucyjny.
0: Nic tylko stawiać nielegalne billboardy. No i to już osobny problem, jak później będzie ta uchwała krajobrazowa w takim razie egzekwowana. A co z takimi siatkami, które oblepiają budynki, jak państwo przyjeżdżają do Warszawy, wysiadają na przykład na dworcu, to od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, to nasza, nie architektura, tylko właśnie ogromne twarze bijące z tych wielkich siatek reklamowych. Czy one pozostaną?
1: No to jest jeden z tych zapisów, który przyniósłby znaczącą

0: zmianę. Siatkę reklamową wolno będzie wywiesić tylko, jeżeli ona będzie umieszczona na rusztowaniu służącym remontowi elewacji budynku. No i przepisy mówią, że taka reklama może wisieć, żebym nie skłamał, 8 miesięcy czy 6 miesięcy, a następną można będzie wywiesić dopiero po 8 latach, więc teoretycznie tych siatek powinno być znacznie mniej.
1: No ale to raz na 8 lat remont fasady to jest też jakaś furtka. No dobrze, a co z billboardami, które są ustawiane wzdłuż takich najbardziej ruchliwych, szerokich arterii warszawskich, gdzie stoi jeden za drugim i tutaj mięso jest reklamowane, za chwilę jakieś śrubki, za chwilę jakaś telefonia i tak zabudowana jest cała arteria.
0: Jest to swoją drogą pewien fenomen, bo jak tych billboardów jest tak gęsto, to nie widzimy tego komunikatu. To jest kompletnie kontrskuteczne, więc ja się dziwię, że firmy w ogóle w to idą.
1: No ale idą, a właściciele nośników na tym zarabiają.
0: W uchwale krajobrazowej wyliczona jest odległość pomiędzy nośnikami, odległość od drogi, odległość od pomników. To wszystko jest jakoś tam pomierzone i będą musieli reklamodawcy tych dystansów przestrzegać.
1: Tam między innymi jest wpisane, że jeden taki billboard od drugiego musi dzielić 200 metrów, więc jest korzystna sytuacja. Ale jest też tak, że ten projekt tej uchwały składa się z bardzo długich list ulic. Nawet wyszukałam swoje okoliczne, żeby sprawdzić, co tam wymyślono wobec nich. No i trochę się zmartwiłam, dlatego że billboardy czy nośniki reklamowe są podzielone według wielkości. No i okazuje się, że o ile chodzi o te wielkie, największe, to one rzeczywiście mogą pojawić się tylko w kilku punktach miasta, ale jak chodzi o średnie i mniejsze, to już jest o wiele większa otwartość na to. Więc czy to nie skończy się tym, że będziemy mieć miasto oblepione tymi mniejszymi nośnikami?
0: Na tyle, na ile pamiętam tą uchwałę, a to jest bardzo obszerny dokument, no te zmiany byłyby naprawdę duże, naprawdę znacząca ilość reklam by ubyła. To byłaby niewątpliwie bardzo duża zmiana na plus.
1: A co z takimi miejscami jak ogródki działkowe? Bo rzeczywiście działkowcy się cieszą, że zawsze mogą dorobić ich ogródki działkowe, zyskują pieniądze na różne inwestycje dzięki znośnikom właśnie reklamowym.
0: No to zobaczymy, jak pójdą konsultacje społeczne. W projekcie jest zaproponowane, że na ogrodzeniach ogrodów działkowych nie wolno będzie wywieszać urządzeń reklamowych. Zobaczymy, co na to powiedzą działkowcy, czy ich ewentualne opinie zostaną uwzględnione w trakcie konsultacji.
1: To jest w ogóle paradoks tego typu regulacji, że wszyscy pewnie w większości jesteśmy za tym, żeby miasto było piękne, żeby nie było zasłonięte reklamami, ale jak przychodzi do szczegółów i okazuje się, że na przykład nasza wspólnota nie będzie mogła zarabiać na takim gigantycznym, podświetlonym reflektorami billboardzie, to już nagle zaczynamy mieć z tym kłopot. Więc no, zobaczymy, jak przebiegną konsultacje. One zostaną jeszcze ogłoszone i będziemy się przyglądać, kto jak zabiera głos. Czyli na ten moment, tak podsumowując, to jest uchwała, która, gdyby weszła w takim kształcie w życie, radykalnie zmieniłaby wygląd naszego miasta.
0: Zmieni radykalnie wygląd miasta, nawet jeżeli będzie to rozłożone w czasie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, są urządzenia, które są legalne. Na przykład w ostatnich tygodniach pojawił się taki ogromny ekran reklamowy ustawiony na dachu bloku u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej w samym centrum Warszawy. Drugi taki ogromny ekran powstał na Złotych Tarasach, a mówi się, że trzeci wielki ekran ma powstać na ścianie domu w centrum. No i te dwa urządzenia, które już są, powstały w zgodzie z przepisami. One mają pozwolenia na budowę. Czyli one będą mogły zostać, tak jak mówiłem, do końca swoich dni, czy do końca obowiązywania umowy. Więc to nie jest tak, że z chwilą wejścia w życie uchwały krajobrazowej natychmiast wszystkie reklamy niedopuszczone przez tą uchwałę znikną. To będzie długi proces, no ale miejmy nadzieję, że ciągły. To...
1: Tak, jest też termin na likwidację tych nielegalnych reklam, nielegalnych wedle uchwały, więc zobaczymy, jak to się będzie zmieniać i na ile uda nam się zmienić miasto. Dla wielu reklama jest zwłaszcza taka, gdzie coś miga, świeci, jest dowodem na nowoczesność miasta, ale okazuje się, że wciąż jest mnóstwo osób, mnóstwo grup, które uważają, że nowoczesne miasto to miasto piękne, a nie oblepione reklamą. No to będziemy się tej uchwale i pracom nad nią na pewno przyglądać i czekamy na głosy z innych miast. Między innymi jeden ze słuchaczy napisał, że jest z Łodzi i że w Łodzi oczywiście uchwała już od dawna jest, tyle że nikt jej nie egzekwuje. Istnieje ryzyko takie w Warszawie?
0: Uchwała

0: obrazowa pozwala naliczać kary, no ale ktoś te kary musi naliczyć. To raz. Kary muszą być naliczone właścicielowi nieruchomości. To jest znaczące ułatwienie w porównaniu z dzisiejszą sytuacją, kiedy trzeba znaleźć właściciela nośnika.
1: Ach, to bardzo ciekawa zmiana.
0: Jest taka słynna reklama, która zjadła dom, która stoi w Warszawie z trzech stron dookoła domu w Dolinie Służewieckiej i tam w którymś momencie, ona stoi już chyba 11 lat, nieustannie nadzór budowlany prowadzi postępowanie, żeby ją usunąć. No i tam w którymś momencie tą reklamę sprzedawano człowiekowi ze Słupska, człowiekowi z Rzeszowa, człowiekowi z Przemyśla. Prawdopodobnie te wszystkie transakcje były kompletnie fikcyjne, no ale żeby nadążyć za tymi zmianami, to było bardzo trudne. Teraz będzie łatwiej, bo wystarczy namierzyć właściciela nieruchomości.
1: Czyli działki, budynku, a nie tego, kto trzyma...
0: Choć też jest pytanie, czy właściciel jakiejś działki nie zarejestruje spółki na Cyprze, czy miejscu urzędnicy będą mieli tyle determinacji, żeby śledzić, szukać tych właścicieli.
1: Ale to może już przestajmy podpowiadać. Chociaż akurat to lobby reklamowe ma te swoje sztuczki opracowane. No zobaczymy. I czekamy na Państwa głosy z innych miast. Jak to jest z reklamami w Państwa mieście? Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl. Czekam na dobre rady dla Warszawy i przestrogi. A teraz przejdźmy do rozwałki i ogólnej destrukcji, bo obiecywałam. Dlatego, że pierwotnie umawialiśmy się na wywiad o tym, że w Warszawie niszczy się budynki, które w sumie jeszcze są w dobrym stanie. Co to za zjawisko?
0: No tak, żeby powiedzieć, co to jest za zjawisko, to zapraszam na Służewiec, na ulicę Konstruktorską, do siedziby telefonii komórkowej Plusa. To jest super nowoczesny biurowiec zbudowany 10 lat temu, uszyte jak garnitur na miarę właśnie dla grupy Plusa. No i ten budynek ma zostać zburzony. Plus już nie chce przedłużać tej umowy dużo dłużej, chociaż ostatnio ją troszkę przedłużył. A w tym miejscu nowy inwestor zamierza zbudować apartamentowiec, bo w Warszawie mieszkania idą jak woda. No i najcenniejsze w tej nieruchomości okazuje się, że nie są te biura uszyte na miarę, tylko podziemny parking. Podziemny parking zostanie, a ponad nim zostanie zbudowany apartamentowiec po 10 latach.
1: Lokalizacja też ma znaczenie. Okazuje się, że coraz trudniej jest o mieszkanie, o miejsce na budowę mieszkań właśnie bliżej centrum stolicy. No to w takim razie przyjrzymy się temu bliżej, bo czy mówimy o jakiejś dużej skali? Pan teraz wymienił jakieś konkretne miejsce, jedno, ale w swoich tekstach opisuje to szerzej. Czy możemy powiedzieć, jaka jest w ogóle skala tego zjawiska?
0: No ona jest powszechna. To właściwie gdzie byśmy nie pojechali, do jakiej dzielnicy nie pojedziemy, tam znajdziemy jakąś rozbiórkę. Warszawa jest takim wyjątkowym miastem, w którym równocześnie rozbierane są dwa wieżowce. Jednym jest jeszcze PRL-owski wieżowiec Intraco na Muranowie, a drugim jest w samym centrum miasta wieżowiec Ilmetu. Akurat te dwa budynki są rozbierane pod jeszcze wyższe biurowce. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach biura trochę straciły sens, bo dzisiaj pracodawcy wolą mieć biura przy metrze z dobrą komunikacją, a biurowce na przykład na Służewcu no już nie spełniają tego dobrego dojazdu, natomiast dużo lepiej tam idą mieszkania.
1: Ale w tym jest trochę kłopot, bo oczywiście wydawałoby się, że miasto to trochę takie jak taka konstrukcja z klocków Lego, że można zbudować sobie z klocków wieżowiec, biurowiec, a potem stwierdzić, że jednak nie, w tym miejscu postawimy apartamentowiec, blok mieszkalny. Ale przecież ważne jest też otoczenie. To, jaki jest zaplanowana, nie wiem, przepływy ludzi, ich aktywności. To, czy tam jest, jeśli mówimy o przestrzeni takiej dzielnicy biurowej, no to pewnie liczba parków i miejsc dla dzieci i szkół nie ma takiego znaczenia. A w momencie, gdy zamieniamy te biurowce w mieszkaniówkę, no to dochodzi mnóstwo innych wymagań, których potrzebują, rzeczy, których potrzebują po prostu mieszkańcy. Więc jak to jest z tym zagospodarowaniem przestrzennym? Czy to wszystko się dzieje trochę, no tak jakby ktoś bawił się klockami Lego?
0: Czasami to jest trochę na żywioł, czasami mieści się to rzeczywiście w całej tej infrastrukturze, która powinna towarzyszyć mieszkaniom. Mówiliśmy o Służewcu, na Służewcu jest cała fala rozbiórek biurowców. Służewiec to jest takie warszawskie epicentrum biurowe.

0: Tam mamy 1 000 000 m² biur, to jedno z największych kompleksów biurowych w Polsce. No i to jeszcze do niedawna była praktycznie monokultura biurowa, więc spokojnie można tam biurowców rozebrać pewnie z połowę i wpuścić tam mieszkania i nadal będziemy mieli jeszcze mieszankę funkcji, która będzie miała sens. Czasami w niektórych miejscach nie wystarczyło przewidywalności, siły przewidywania naszym włodarzom. Teraz na przykład jest przykład biurowca przy Placu Zbawiciela, który powstał 20 lat temu i tam jest plan zagospodarowania, który dopuszcza usługi z mieszkaniami. No jak dopuszcza usługi z mieszkaniami, to teraz właśnie pojawił się nowy właściciel, który powiedział, że będzie wygaszać funkcję biurową powolutku i z czasem ten biurowiec zamieni się w mieszkaniówkę.
1: A no właśnie, bo mówiliśmy o biurowcu dla konkretnej telefonii komórkowej, który był szyty na miarę, a teraz zostanie wyburzony i zmieniony w mieszkania. A rozumiem, że większość tych budynków to nie są takie konstrukcje, które łatwo zmienić po prostu w budynek mieszkalny, bez wyburzania, bez marnowania tych wszystkich środków, tych pieniędzy, tego cementu, a przede wszystkim zużycia wody, prądu, tego wszystkiego, co jest konieczne, żeby zbudować budynek.
0: To prawda. W wielu wypadkach nie da się tak łatwo zaadaptować biurowca, zwłaszcza tych, które mają bardzo duże powierzchnie pięter i wtedy w środku tego piętra jest ciemno i jak tam są biura, no to okej, że jest ciemno. Natomiast jak ma być ciemno w mieszkaniach, no to już nie jest okej. Dlatego właśnie część inwestorów stawia na rozbiórkę. Niektóre budynki da się adaptować i dlatego trochę szkoda jest, jeśli budynki są burzone, bo za tym ciągnie się, tak jak powiedziałaś, ogromny ślad węglowy tej całej energii, którą trzeba zużyć, żeby budynek zburzyć, a potem postawić drugi taki sam w tym samym miejscu.
1: No
0: stąd jest bardzo dużo protestów wobec budowy nowego intrako, który stanie na miejscu starego intrako, będzie miał taką samą wysokość i będzie miał tą samą funkcję. No, trochę trudno dostrzec.
1: A jaka jest w tym logika poza...
0: Intrako jest budynkiem bardzo starym, postawionym 50 lat temu i tam są po prostu niskie stropy. Wszystko inne można by przeskoczyć, wypróć, azbest poprawić, no ale niskich stropów nie poprawimy, chyba żeby łączyć dwie kondygnacje w jedną. Tego inwestor nie chce, woli zburzyć budynek i postawić nowy. A oprócz tych wszystkich rozbiórek, które się przetaczają przez Warszawę, teraz powoluteńku coraz częściej zaczynamy mieć do czynienia ze zjawiskiem adaptacji budynków. Jest taki wieżowiec w centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury. Warszawiacy nazywają go przekrętem. To była kiedyś siedziba telekomunikacji polskiej. Przekrętem, bo jest obrócona 45 stopni w stosunku do ulic. I ten budynek jeszcze jest biurowy, ale nowy właściciel zapowiada, że będzie go adaptować na apartamentowiec. No i to w sumie ma sens, bo to jest super lokalizacja. Dwa kroki od wyremontowanych ulic Złotej, Zgoda, które są nową chlubą Warszawy. Dwa kroki od Placu Powstańców Warszawy obsadzonej zielenią. To jest miejsce, w którym spokojnie można sobie wyobrazić apartamentowiec.
1: No tak, rzeczywiście. Chociaż nie wiem, pamiętają państwo, kiedy wydawało się, że właśnie budowa takiego wieżowca pod biura to jest najlepsza inwestycja. Mówiło się o budowaniu warszawskiego Manhattanu, że muszą być te skyscrapery i wtedy będziemy się czuli jak w Ameryce. I wynajem powierzchni pod te biura wydawał się najlepszym biznesem dla prestiżowych firm. Przestrzeń pod ich biura, często ogromna, z dobrym widokiem. To było część też afer przecież takich dotyczących nieruchomości czy działek dotyczyła właśnie tego, że ktoś chce zbudować tam budynek pod biura. A teraz się okazuje, że no, taką kurą znoszącą złote jaja jest jednak mieszkaniówka, prawda?
0: Mieszkaniówka jest kurą znoszącą złote jaja. Biura nadal też mają bardzo dobrą stopę zwrotu. W Warszawie mamy rekordowo niski poziom pustostanów, czyli biur bez najemców. Od kilkunastu miesięcy nieprzerwanie ta odsetek niewynajętych biur spada.
1: Tak, ciekawe, przepraszam, że przerwę, ale ciekawa jestem swoją drogą, czy uchwała krajobrazowa odniesie się do takich rozpaczliwych, desperackich ogłoszeń wynajmy powierzchnię biurową. To często wiszą takie naprawdę ogromne transparenty na budynkach. No i zobaczymy, czy po uchwale krajobrazowej będą...
0: W uchwale krajobrazowej jest jeden bardzo ciekawy zapis. Jestem ciekaw, czy uda się go utrzymać. Mhm. Zakaz umieszczania reklam wewnątrz budynków, które są widoczne z zewnątrz. Czyli na przykład... Nawet nie jestem pewien, czy to ciągle tak jest, ale na dworcu centralnym była przez długi czas taka reklama wyświetlana
1: tak,
0: od środka.
1: Je,
0: od,

0: od spodu
1: szyb. Wciąż jest.
0: Więc teoretycznie taka reklama już będzie nielegalna, no bo ona jest widoczna z zewnątrz. Jestem ciekaw, czy to się uda.
1: Tak, to a propos tych sztuczek, bo pamiętają państwo, że kiedy odnowiono dworzec centralny w Warszawie, umyto go, to był przełom, to też wyremontowano, to obiecywano, że dworzec nie będzie już nośnikiem reklamowym, bo wyglądał zawsze strasznie i to było upokarzające dla tego przepięknego budynku, a potem kolejarze wymyślili sposób i po prostu zamontowali reklamy LED-owe, które zasłaniają fasadę w inny sposób. No ale zobaczymy, to będzie naprawdę fantastyczny proces do obserwacji. A jeszcze wracając do budynków i do mieszkaniówki, wspomniałeś o przestrzeni w Warszawie, która się przeobraziła i jest takim nowym, modnym miejscem, gdzie trzeba być. Chodzi o ścisłe centrum Warszawy, ulicę Złotą i co tam się właściwie wydarzyło?
0: Powiedz, cud. Bo to jest... Cud się wydarzył.
1: Coś, co przez lata było uznawane za niemożliwe.
0: Tak, to chodzi o ulicę Złotą w pobliżu skrzyżowania z Marszałkowską. To jest
1: tuż przy Pałacu Kultury.
0: Tuż przy Pałacu Kultury, dosłownie dwie minuty i jest się już w Pałacu Kultury. Jeszcze dwa lata temu w tym miejscu była rampa tunelu pod Marszałkowską. Z obszaru za domami centrum wyjeżdżało się tym tunelem i tam skręcało się, żeby wyjechać.
1: Bardzo ponure miejsce, głównie obstawione przez samochody, oblepione jakimiś starymi reklamami swoją drogą, nomen omen, i właśnie ten wyjazd dla aut.
0: Wyglądał to naprawdę koszmarnie. Tam piesi przemykali się przytuleni do ścian budynków po wąskich chodnikach. No, ogromną część tej przestrzeni zajmowała właśnie ta rampa.
1: Wydawało się, że to tak już musi być. A co, jak to teraz wygląda? Powiedzmy tym, którzy tam nie byli, nie widzieli.
0: A to zapraszam. Koniecznie musicie państwo zajrzeć, bo to jest nowa atrakcja turystyczna Warszawy. Na Złotej urządzono coś w rodzaju parku linearnego. Posadzono szpalerami drzewa, a przy Marszałkowskiej zbudowano fontannę posadzkową podświetlaną.
1: A co się stało z tunelem i rampą?
0: Tunel
1: i parkingiem?
0: Tunel został zaadaptowany na zbiornik wody. Tam jest no, takim rezerwowym zbiornikiem, z którego można korzystać. Zasypano go, na powierzchni urządzono właśnie ten park. Nie jest niezbędny tunel bezkolizyjny w ścisłym centrum Warszawy, z którego w ciągu 5 minut można dojść do 3 stacji metra i korzystać z 15 linii tramwajowych. Tak. Ja rozumiem, że wszyscy mówią, że mają chorą teściową i muszą rozwieźć trójkę dzieci do różnych przedszkoli. To naprawdę nie jest aż tak powszechny problem. W najściślejszym centrum miasta można spokojnie stawiać na przestrzeń.
1: Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Zamieszkania. Powtórka programu. Świat 24.
3: Ceuta ostatnio przykuwała naszą uwagę. Mała eksklawa hiszpańska na terytorium Maroka stała się sławna przez to, że w pewnym momencie, właściwie w niecałe dwa dni, nagle na jej terytorium pojawiło się prawie tyle imigrantów, ile osób tam na co dzień mieszka. Jest ze mną pan Maciej Pawłowski. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zajmujący się i imigracją, ale także polityką państw śródziemnomorskich. Panie Macieju, oskarża się o ten najazd na Ceutę przemytników ludzi, ale popatrzmy też na politykę troszeczkę. To Maroko również tu się przyczyniło i polityczną swoją grę.
4: Oczywiście mamy filmy, które pokazują, że marokańscy strażnicy graniczni otwierali furtki i przepuszczali tych imigrantów. Więc jak najbardziej tutaj udział marokański jest. No i są też pewne czynniki, które wskazują, że Maroko miało motywy, żeby wobec Hiszpanii w ten sposób zagrać. Ja to dość szeroko tłumaczę w mojej książce pod tytułem Brama do Europy. Nakrótce mówiąc, no, Maroko jest we wrogich relacjach z sąsiednią Algierią. W momencie, gdy Donald Trump zagroził Hiszpanii, że zerwie z nimi relacje handlowe, Hiszpanie zaczęli obawiać się, że stracą dostawcę gazu, więc udali się 20 lipca, premier Sanchez udał się na spotkanie do Algieru z prezydentem Tebunem. Rozmawiali o gazie, ale zapewne rozmawiali też o kwestii Sahary Zachodniej. Choć nie podano tego do publicznej wiadomości, no wywiad marokański o takich rzeczach wie, więc myślę, że to był czynnik, z którym Marokańczycy chcieli ukarać Hiszpanię za zbliżenie z Algierią. Druga kwestia, Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Hiszpańskiego 23 lipca poparła projekt ustawy nadający hiszpańskie obywatelstwo osobom urodzonym w

Saharze Zachodniej. Więc tu też jakby jest sygnał, że jest projekt ustawy, który uderza w integralność terytorialną Maroka, który stwarza furtkę dla partyzantów walczących przeciwko władzom marokańskim na tym terenie, żeby mogli sobie po prostu swobodnie przyjeżdżać do Europy i w ten sposób uciekać przed wojskiem i wymiarem sprawiedliwości.

0: czyli tam teoretycznie pokojowy marsz cywili marokańskich, no ale za nimi też szło wojsko w drugim szeregu, tak w ukryciu, który miał po prostu pokazać, że to jest teren marokański. Natomiast tam mieszka ludność saharyjska, która jest zbliżona kulturowo do Mauretanii tak naprawdę. Mauretania też przez chwilę zgłaszała pretensje do tego terenu, ale szybko się wycofała. I jest organizacja Front Polisario, która uważa, że to powinien być teren niepodległy. I gdzie tu Algieria? Algieria wspiera finansowo Front Polisario, bo liczy, że jeżeli byłoby to niepodległe państwo, to de facto by realizowało interesy Algierii, zapewniałoby Algierii dostęp do Oceanu Atlantyckiego, do fosfatów, które tam są. To jest też teren bardzo dobry, mimo że na pustyni to bardzo dobry pod względem uprawy roli. No i generalnie te państwa od 76 roku toczą taką wojnę medialną, tam czasem są najazdy tych partyzantów Polisario, Maroko zbudowało trzy mury i kontroluje jakieś 90% tego terytorium. Polisario ma swoją stolicę w algierskim mieście Tindouf, zaraz tutaj przy granicy z tym terytorium. No i świat też zaczął uznawać coraz częściej ten plan marokański, żeby nadać autonomię temu terytorium, ale żeby ono pozostawało częścią Maroka. Algierczycy zaczęli przegrywać w tej kwestii, no ale to też nie jest naród, który szybko odpuści, tak? Więc mamy tutaj takie mocne przeciąganie liny.
1: Między Maroko a Hiszpanią jest jeszcze jedna zadra, właściwie dwie. To są te dwie eksklawy hiszpańskie, które na terytorium Maroka zostały. To też właśnie taki pokolonialny spadek.
0: Tam też w latach 70. wojsko marokańskie prawie podeszło pod Ceutę. I wtedy Hiszpanie musieli radzić sobie sami. Stany Zjednoczone im nie pomogły, mówiąc, że Hiszpania nie jest w NATO, tak? I to był taki główny motyw, dla którego Hiszpanie potem do NATO przystąpili i dla którego w ogóle ten kraj się musiał zdemokratyzować, tak? No bo to też jest jeden z warunków uczestnictwa w tych strukturach. To są terytoria Ceuta i Melilla, które w XIV wieku zostały zajęte przez Portugalczyków, którzy po prostu tworzyli takie swoje kolonie handlowe i wtedy to Maroku nie przeszkadzało. Natomiast później Marokańczyków stamtąd wyrzucili Hiszpanię. I tam siedzą od tej pory, bardzo dużo inwestują pieniędzy w te miasta. Ja byłem w listopadzie w Ceucie, widziałem jak to wygląda, dużo bardziej efektownie pod względem infrastruktury, budynków niż otaczające terytoria marokańskie. Zwłaszcza, że te terytoria marokańskie, które były pod kolonizacją hiszpańską, bo tu pamiętajmy, że część Maroka przez Hiszpanów skolonizowana, a część przez Francuzów, no to te, które były koloniami hiszpańskimi, one są mniej rozwinięte niż te, które były francuskie. Natomiast Ceuta i Melilla, tam Hiszpania bardzo mocno w ten teren inwestuje. Marokańczycy oczywiście chcieliby, żeby to do nich wróciło, no ale nie jest to rzecz, którą jakoś publicznie deklarują i nie jest to rzecz na teraz.
1: Maciej Pawłowski, bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia i no, tę wiedzę, którą mieć powinniśmy wtedy, kiedy przyglądamy się takim nadzwyczajnym wydarzeniom.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Pierwsza próba generalna do defilady polskiej armii za nami. Będzie ona jednym z głównych punktów obchodów Święta Wojska Polskiego 15 października, sierpnia.
1: Przyszedłem zobaczyć próbę, jak to wygląda, bo nie wiem, jak to będzie 15.
2: Jakie się udało zdjęcia zrobić?
1: A to się okaże dopiero w domu. W domu niestety. Teraz ciężko mi powiedzieć, słońce świeci, więc nie wiem, w domu przeglądnę. Myślę, że część będzie dobrze. Nie mam jakichś ulubionych, natomiast no, myśliwce nie widzi się na co dzień, więc dlatego głównie to, bo pasażerskie to można wiadomo zobaczyć na, tutaj na Okęciu, natomiast no, takie to rzadko, więc warto przyjść popatrzeć.
0: Tej nocy trwają ćwiczenia poszczególnych komponentów defilady. Na Wisłostradę wjechał ciężki sprzęt, nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też chałubice i wyrzutnie rakiet.

0: Niebawem oddziały piesze rozpoczną próbny przemarsz krokiem defiladowym. Ponad 40 zawetowanych ustaw, tak minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak mówi, że to rok zmarnowanych szans.
1: Te projekty, które pan prezydent kierował do Sejmu, zawierały nawet braki formalne. Chociażby projekt o CPK nie miał źródła finansowania. Projekt ustawy o sądownictwie zakładał 10 lat więzienia dla sędziów. A więc mam wrażenie, że pan prezydent powinien trochę się dokształcić z przygotowywania tych ustaw, które do Sejmu trafiają. Te weta prezydenta to są po prostu takie obrazy hańby, dlatego że zawetował ustawy, które z punktu widzenia rozwoju i bezpieczeństwa kraju są niezwykle ważne.
0: W obronie prezydenta staje poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szot.
2: Po to prezydenta większość Polaków wybrała, po to ja go wspierałem w kampanii i po to dwa razy na niego głosowałem w obu torach, żeby on złe projekty blokował. I myślę, że robi po prostu to, czego od niego jego wyborcy, większość Polaków oczekuje. Prezydencki projekt w sprawie finansowania sił zbrojnych, jak prezydencki projekt w sprawie cen energii. Przeróżne projekty są wprost odrzucane, nie tylko w tej bezprawnej zamrażarce przetrzymywane.
0: Karol Nawrocki podpisał ponad 250 ustaw. Gwałtowne zmiany pogody i silny wiatr mogą być zagrożeniem dla żeglarzy, dlatego ważne są kamizelki ratunkowe. O tym mogli przekonać się uczestnicy obozu żeglarskiego na jeziorze Seksty, którzy wpadli do wody w czwartkowy wieczór, mówi dyżurny MOPR w Giżycku Jakub Mikielewicz.
3: Jeziorze Seksty naszej pomocy potrzebowały aż 32 osoby. Jachty żeglowe się powywracały przez silny wiatr i z rozmowy z naszymi kolegami ze stacji ratowniczej w Mikołajkach. Jak dopływali do lokalizacji i miejsca zdarzenia, nagle zobaczyli cały szereg pomarańczowych ludków w wodzie. Zabezpieczenie od strony tych kamizelek podczas tamtej sytuacji było. Natomiast okazało się, że jednak te cztery osoby, czyli skiperzy, sternicy, nie mieli tych kamizelek.
0: Ważnym elementem bezpieczeństwa na wodzie są też aplikacje alarmowe. Warto mieć w telefonie aplikację Ratunek. Pozwala ona szybko wezwać pomoc i przekazać ratownikom informacje o lokalizacji. Fale upałów w Polsce będą coraz częstsze ze względu na spowodowaną przez człowieka zmianę klimatu, podkreśla profesor Zbigniew Karaczun. Klimatolog mówił w Polskim Radiu, że także zmiany pogody będą coraz bardziej gwałtowne.
4: My jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występowały i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowany przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
0: W tym roku temperatura w Polsce osiągnęła najwyższą wartość w historii. 28 czerwca w Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia. Mija 35 lat od zawalenia się masztu radiowego nadajnika długofalowego programu Pierwszego Polskiego Radia. Budowla, która znajdowała się w Konstantynowie koło Gombina, runęła w czasie prac konserwatorskich. Liczyła ponad 646 metrów wysokości. Do 1991 roku była najwyższą konstrukcją na świecie.
5: Przyczyną katastrofy były błąd grupy konserwującej i jej niedbalstwo. Chodziło między innymi o nieprawidłowe naciągnięcie lin. W 1995 roku zapadła decyzja o odbudowie konstrukcji. Informował o tym speaker Polskiego Radia.
6: Most radiowy programu Pierwszego Radia Publicznego zostanie odbudowany, postanowił Sejm. Posłowie uznali, że z powodów technicznych, ekonomicznych i społecznych jest to niezbędne.
5: Ze względu na protesty mieszkańców gminy Gombin, odbudowa konstrukcji w Konstantynowie nie była możliwa. W zamian za to wzniesiono dwa maszty w Solcu Kujawskim. To nowy kanał dotarcia do słuchacza, powiedział w 2014 roku, w 15. rocznicę uruchomienia Centrum Nadawczego Polskiego Radia, ówczesny prezes rozgłośni Andrzej Siedzieniewski.
7: To jest kanał, który sprawia, że radio będzie mogło znacznie lepiej niż dotąd realizować swoje zadania.
5: Do 2008 roku maszt w Konstantynowie był najwyższą konstrukcją na świecie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Nad ranem na północy kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 10 do 14 stopni na północy i obszarach podgórskich Karpat od 7 do 10. W niedzielę przeważnie słonecznie, temperatura w dzień od 22 stopni w rejonie.

0: rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
1: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Kafe Armia.
2: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Krzysztof Stańczyk. Witam serdecznie, panie generale.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry.
2: I od razu idziemy z pytaniami. Najważniejsze pytanie, chyba najważniejsze wyzwanie teraz przed panem to jest ten słynny KOP, czyli Komponent Obrony Pogranicza. Nie mylić z Korpusem Obrony Pogranicza, bo to historyczna formacja, ale decyzją też kierownictwa resortu obrony zostało to właśnie zmienione na Komponent. Z czym się to wiąże dla pana, jako dla dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej?
3: Przede wszystkim tu chciałbym podkreślić, że Komponent Obrony Pogranicznej jest już od 2023 roku. Została zatwierdzona decyzja o sformowaniu tego elementu w strukturze Wojsk Obrony Terytorialnej. Składał się on do tej pory z dwóch brygad obrony terytorialnej, czyli 19 Nadburzańskiej i 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, i po dwóch batalionach lekkiej piechoty z Brygady Pierwszej Podlaskiej i czwartej Warmińsko-Mazurskiej. Od 1 lipca tego roku Komponent się rozrósł i stanowią je ten element właśnie cztery brygady, o które wspomniałem. Na dziś to jest ponad 14 tysięcy żołnierzy.
2: Żeby to wszystko zadziałało, no bo rozumiem, że to jest taki początek formowania nowej struktury, która będzie odpowiedzialna, tak w bardzo dużym skrócie, za to, żeby no to nasze pogranicze wschodnie było bezpieczne.
3: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, zgodnie z decyzją kierownictwa MON-u na jednym z posiedzeń zdecydowano, że Komponent Obrony Pogranicza jest nierozerwalnym elementem Narodowego Programu Odstraszania Tarcza Wschód. I po sformowaniu tego komponentu od 2028 roku Brygady Obrony Pogranicza przejmą odpowiedzialność za instalacje i elementy Tarczy Wschód. Na dziś już mamy kilka przejętych miejsc składowania, obiektów fortecznych. Nie powiem o liczbach, bo z racji tego, że jest to spotkanie jawne, ale cały czas przejmujemy pewne elementy w ramach właśnie Tarczy Wschód. Ponadto prawdopodobnie przejmiemy również odpowiedzialność i wsparcie Straży Granicznej od wojsk operacyjnych po to, aby wojska operacyjne mogły wyjść z granicy, a zastąpił je Komponent Obrony Pogranicza.
2: Powiedział pan, panie generale, że w 2028 no właśnie ten Komponent Obrony Pogranicza będzie odpowiedzialny za szeroko pojętą Tarczę Wschód. Co musi się do tego czasu zadziać, żebyście rzeczywiście jako Wojska Obrony Terytorialnej, bo cały czas pozostaje ten komponent w tych strukturach, jest powiązany. Co musi się zadziać, żebyście dostali jakby no, ten nadzór nad tą Tarczą Wschód?
3: Przede wszystkim to aktualnie trwa proces przeformowania tych brygad, batalionów, które tworzyły do tej pory Komponent Obrony Pogranicza, właśnie które tworzyły ten komponent w pełnokrwiste bataliony i pododdziały samodzielne tych brygad. Co musi się zadać? To przede wszystkim nabór żołnierzy, szkolenie, ale przede wszystkim też chciałbym podkreślić, że Brygady Obrony Pogranicza różnią się tym od Brygad Obrony Terytorialnej, że uzawodowienie w tych brygadach jest około 17-18%, a więc wyższe co najmniej 10-8% niż w normalnych Brygadach Obrony Terytorialnej.
2: Od razu wejdę w słowo. Dlaczego?
3: Ponieważ sprzęt, który będą dysponowały te brygady, wymaga naprawdę profesjonalnej obsługi i uzawodowienia tych struktur. Ale również wiąże się to o tym, z czym mówiłem, z przejęciem odpowiedzialności za wsparcie Straży Granicznej, i tutaj gotowość żołnierzy musi być natychmiastowa do wsparcia tych elementów. Planujemy pod koniec 2027 roku przeprowadzić ćwiczenie z tymi brygadami, które będzie oceną wstępnej gotowości do wsparcia działań, przede wszystkim jeżeli chodzi o Tarczę Wschód.
2: na teraz, na dzisiejszą chwilę, jak wygląda formuła?

0: podsumowanie COP-u. Czy to jest tak, że oprócz tego, że byliśmy na początku lipca świadkami wyznaczeń dowódców, jakby przemianowania dowódców obecnych brygad OT, no właśnie w te brygady 4 obrony pogranicza, to co dalej jest jakby, no bo pan powiedział o tych żołnierzach, o uzawodowieniu dosyć wysokim w porównaniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. Skąd tych ludzi brać? Jakie muszą mieć kompetencje? Dla kogo będzie służba w ogóle w COP-ie?
1: Służba w COP-ie będzie dla żołnierzy zawodowych i terytorialnej służby wojskowej, ale również aktywnej rezerwy. I tak jak się to dzisiaj odbywa, i służba będzie dla żołnierzy zawodowych, dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, aktywnej rezerwy, ale co jest ważne, my już jesteśmy na granicy i de facto zgrupowanie zadaniowe ZZ Południe utworzone jest z Brygad Obrony Pogranicza, czyli 19 i 20 tworzą ten zasadniczy element, jeżeli chodzi o wsparcie Straży Granicznej. Podobnie jest w przypadku zgrupowania zadaniowego Zapora. Wszystko to jest w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. I tam również główne siły składają się z Brygady Pierwszej Podlaskiej Obrony Pogranicza i Czwartej Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. I te dwie brygady zabezpieczają jakby kierunek północny. Natomiast dwie kolejne brygady na południu Polski, na granicy z Białorusią, przede wszystkim patrolują rzekę Bug i granice z Białorusią. I de facto my już przejęliśmy te zadania, jeżeli chodzi o wsparcie Straży Granicznej. Co musi się dalej zadziać? To przede wszystkim szkolenie żołnierzy. Otworzyliśmy kierunek języka rosyjskiego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu, poziom pierwszy i drugi, właśnie dedykowany dla żołnierzy komponentu obrony pogranicza.
0: Rozumiem, że wynika to z faktu, że raz, że no jest po drugiej stronie narodowość, która się posługuje tym językiem, a dwa pewnie z racji też tego, że mogą się tam pojawiać takie osoby gdzieś w okolicy, które do których trzeba będzie w języku rosyjskim mówić.
1: Tak, zdecydowanie tak. Tereny wschodnie zamieszkuje ludność władająca językiem rosyjskim lub podobnym i myślę, że tutaj znajomość tego języka przez naszych żołnierzy tylko może pomóc, jeżeli chodzi o pełnienie służby. Ponadto wspólnie z Akademią Sztuki Wojennej planujemy otworzyć kierunek właśnie studiów dla żołnierzy tworzących komponent obrony pogranicza. Aktualnie jest to w fazie ewaluacji i uzgodnień, ale myślę, że od października tego roku jakiś kierunek będzie utworzony. Ponadto, tak jak mówię, też robimy różnego rodzaju ćwiczenia ze Strażą Graniczną, bo co jest ważne podkreślenia, Szanowni Państwo, my nie zastępujemy działań Straży Granicznej. My nie zastępujemy Straży Granicznej, my wspieramy Straż Graniczną, a naszym głównym zadaniem to jest przede wszystkim przejęcie obiektów i infrastruktury wchodzącej w skład Tarczy Wschód. I
0: to jest... Dlaczego nie mogłaby tego robić tylko sama Straż Graniczna?
1: To jest element wojskowy. Tarcza Wschód jest elementem wojskowym. Oczywiście są tam pewne elementy, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, mówię o parametrii i tym, co się dzieje na granicy, ale takie rzeczy, jak takie elementy jak obiekty forteczne, obiekty składowania, to są przypisane do Brygad Obrony Pogranicza.
0: Na wyobraźnię też słuchaczy radiowych działają często przykłady. Jakby pan mógł, panie generale, opisać, jak teraz wygląda ta Tarcza Wschód, te instalacje. Co już mamy, czego nam jeszcze brakuje, co w planach?
1: Tarcza Wschód jest, tak jak powiedziałem, narodowym programem odstraszania. Przede wszystkim mamy obiekty forteczne, obiekty składowania. Obiekty forteczne to są obiekty, które w terenach przygranicznych są już na przykład naszpikowane tymi tak zwanymi jeżami.
0: Są
1: też betonowymi. Są też pewne elementy, o których nie mogę powiedzieć, bo są też odcinki granicy, które są dozorowane przez urządzenia tylko i wyłącznie elektroniczne.
0: Czyli tutaj mówimy bardziej o takim odcinku, jak na przykład na pograniczu z Białorusią.
1: Dokładnie tak. Też nie mogę powiedzieć, w którym miejscu, ale to wszystko składa się na tą Tarczę Wschód. I moi żołnierze, moje brygady obrony pogranicza, wspólnie przede wszystkim z wojskami też operacyjnymi, będą tym operować. I dozorować to wszystko, bo to jest najważniejsze, żeby też to dozorować i żeby to było utrzymywane w odpowiedniej kondycji technicznej.
0: Według zapowiedzi kierownictwa resortu obrony w najbliższym czasie będą też powstawały potężne magazyny, składowania, miejsca. Dlaczego to jest tak ważne?
1: No przede wszystkim chodzi o logistykę, bo jak doskonale Państwo wiecie, efektem działania na każdej wojnie jest logistyka i bez dostaw logistycznych, bez zapewnienia ciągłości zabezpieczenia,

0: zabezpieczenia i dostaw amunicji, paliwa, żywności i środków materiałowych dla walczących wojsk będzie trudno wygrać jakąkolwiek bitwę, a przede wszystkim wojnę, do której mam nadzieję, że nie dojdzie, ale musimy być w tym elemencie zabezpieczeni. I dzisiaj też była tutaj u mnie firma, która pokazywała, jak można składować właśnie w takich magazynach wielkopowierzchniowych urządzenia, pewne elementy logistyczne, które nie wymagają twardego podłoża i tak dalej. Także myślę, że na tą całą infrastrukturę logistyczną, magazynową musimy poświęcić wiele uwagi po to, aby w przyszłości w czasie wojny być gotowym.
1: W trakcie początkowej fazy budowania tego narodowego programu, jak tutaj mówimy właśnie o Tarczy Wschód, no pojawiały się takie porównania, że to, co robimy na wschodniej granicy, to będzie trochę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, cofnęli się...
0: Linia Maginota?
1: Linia Maginota, ale to chyba nie jest uprawnione porównanie.
0: To jest to samo, absolutnie nie. Zapewniam Państwa, że to jest całkowicie inna instalacja. Nie ma nic wspólnego z linią Maginota, absolutnie nie. Myślę, że przede wszystkim wojska inżynieryjne i projektanci, którzy realizują ten projekt, też potwierdzą moje zdanie.
1: A czy nie obawiacie się jako wojsko też tego, że będą te wszystkie instalacje no, pod takim stałym nadzorem naszego adwersarza, że będzie ochota, żeby coś tam zepsuć, coś zniszczyć albo coś spróbować wyłączyć?
0: Oczywiście doskonale Państwo wiecie, że każdego dnia, każdej doby są ataki cyber i pewnie też ta linia będzie, te elementy będą poddane. Ale fizycznie po to właśnie tworzymy komponent obrony pogranicznej, żeby ci żołnierze też patrolowali te instalacje, dozorowali i również ochraniali, bo to jest jednym z zadań komponentu obrony pogranicznej.
1: Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz i jeszcze wrócę do tego uzawodowienia, no bo mówimy o tych około 20, no, do no, 18.
0: 18%, tak.
1: Ale co z resztą? To są żołnierze, to są ochotnicy i moje pytanie, czy to są ochotnicy, którzy teraz już są zaznajomieni z tym, jak wygląda no właśnie obrona pogranicza, jak się wypełnia służbę tak blisko granicy wschodniej?
0: Zgadza się, to już teraz są ochotnicy, którzy realizują zadania, tak jak powiedziałem, czy to na północy w ramach operacji Bezpieczne Podlasie na zgrupowaniu zadaniowym Zapora, czy tutaj na południu w ramach zgrupowania zadaniowego Południe. To są już dzisiejsi żołnierze tych brygad obrony pogranicza, którzy na co dzień wykonują te zadania patrolowe, którzy wspierają Straż Graniczną na wyznaczonych odcinkach naszej granicy.
1: Zanim przejdę też do kwestii innych bieżących operacji, bo Wojska Obrony Terytorialnej mają ich dużo, to chciałam jeszcze Pana zapytać, czy jak już Pan wydzieli ten komponent właśnie KOP i to będą głównie żołnierze, którzy będą się skupiali no jednak właśnie na tamtym odcinku, to nie zabraknie Panu na przykład żołnierzy do innych zadań typu do operacji, nie wiem, wsparcia ludności cywilnej, no bo wiemy przecież, że terytorialsi to robią do powodzi, do pożarów, do różnych innych sytuacji kryzysowych, w których zawsze się angażujecie.
0: Myślę, że nie zabraknie nas. Dodam, że na dzisiaj to jest ponad 45 tysięcy żołnierzy i rzeczywiście realizujemy inne operacje, jak Bezpieczny Zachód, gdzie też są żołnierze wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych, Inspektoratu Wsparcia, Żandarmerii Wojskowej. Moi żołnierze wykonują te zadania. Operacja Horyzont. Na początku bardzo duże zaangażowanie, teraz troszeczkę mniejsze spada. Ale jesteśmy też na bardzo ważnym elemencie, jakim jest Jasionka, gdzie ponad 260 żołnierzy codziennie wykonuje zadania ochronne na tym terenie. I nikt z nas nie zdjął zadań, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, bo co chciałbym dodać i podkreślić jeszcze raz, że dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej. I te zadania statutowe, które mamy wpisane w zakres obowiązków, będziemy realizować niezależnie od tego, ile operacji będzie przeprowadzonych.
1: Z czego wynika sukces tej operacji Bezpieczne Podlasie, Pana zdaniem? Bo rządzący wielokrotnie w ostatnich tygodniach właśnie przywoływali to, że jest tam tak bezpiecznie, że praktycznie nie ma prób forsowania pogranicza.
0: Panie redaktor, szanowni Państwo, codziennie otrzymuję meldunki dobowe od moich żołnierzy, dowódców brygad właśnie na ZZ Zapora i ZZ Podlasie. I od 4 miesięcy de facto nie obserwujemy żadnych przekroczeń, jeżeli chodzi o element ZZ Południe i przede wszystkim granice z Białorusią. Obserwujemy próbę przekroczeń przez granicę z Unią

0: Europejską patrz przez granicę z Litwą. I tu każdej nocy, każdej doby jest od 20 do 5 osób, które próbują nielegalnie wjechać na teren Unii Europejskiej.
1: A to i tak też się poprawiło, bo był taki moment, że rzeczywiście ten odcinek litewski był mocno narażony właśnie na tę nielegalną migrację.
0: Tak, ale ten odcinek jest dozorowany dzisiaj przez żołnierzy, ponad 250 żołnierzy z tych dwóch brygad, czyli brygady pierwszej i czwartej warmińsko-mazurskiej. Oczywiście wspieramy Straż Graniczną i to Straż Graniczna mówi, w których miejscach mamy być obecni. Cały czas operacja, mówię, ewoluuje i te zadania patrolowe, które realizujemy na północy, na granicy z Litwą, są ciągle zmieniane i stąd też jest sukces taki, że przechwytujemy te osoby nielegalne. Ale zapytała pani dlaczego. Parymetria granicy, która została zbudowana, mówię, na granicy wschodniej, pozwala to, że my już widzimy, czy ktoś się zbliża do naszej granicy, czy są nielegalne grupy, które próbują przekroczyć. Otrzymujemy sygnał od Straży Granicznej, na przykład od Centrum Zarządzania Kryzysowego, zarządzania informacją Straży Granicznej i wysyłany jest tak zwany QRF i wtedy ci ludzie albo zostają złapani, albo w ogóle nie przekraczają tej granicy.
1: Myśli pan, że rzeczywiście Federacja Białoruś odpuściły ten temat takiego ciągłego atakowania, pstrykania, jak tak bym to już bardzo kolokwialnie określiła, tego naszego pogranicza? Jak stwierdzili, że już nie mają jak tego forsować, to sobie odpuścili?
0: Ja myślę, że na razie zawiesiły. Nie odpuściły, bo znając tutaj taktykę działania i to, co się działo do tej pory od 2021 roku, jest to jakby lekkie wyciszenie, spowodowane różnymi pewnie aspektami, również politycznymi, ale tutaj, tak jak chciałem jeszcze raz podkreślić, jesteśmy czujni i tutaj dozorujemy tą granicę, patrolujemy, czy to z wody, czy z Bugu, czy z innych miejsc w dzień i w nocy, wykorzystując środki przede wszystkim też bezpilotowe, które mamy w swoich zasobach.
1: A ta dronizacja nadciąga też chyba do WOT-u i to takimi wielkimi krokami.
0: Tak, zdecydowanie. Jak w całych siłach zbrojnych, Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia wyposaża nas w nowe drony, nowe możliwości, jeżeli chodzi o obserwacje, a również zwalczanie obiektów. Dlatego też w tym komponencie obrony pogranicza też są pododdziały dronowe.
1: A macie drukarki 3D też?
0: Oczywiście, że tak. Mamy drukarki 3D. Póki co w dwóch brygadach obrony terytorialnej, przepraszam, jeden w Brygadzie Obrony Pogranicza, jeden w Brygadzie Obrony Terytorialnej, ale kolejny będzie w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i to wszystko złoży się na to, abyśmy mogli być też bardziej samodzielni, wydolni, jeżeli chodzi o produkcję tych dronów FPV.
1: Ostatnie minuty naszej rozmowy chciałabym poświęcić na coś, co miało miejsce już kilka tygodni temu, ale co też tak naprawdę świadczy o tym, że cały czas gdzieś to nowe do Wojsk Obrony Terytorialnej przychodzi i nowe wnioski, nowe pomysły. I tutaj oczywiście mówię o grotowisku, bo to już była 6. edycja. Tutaj zawsze jest tak, że jest więcej niż kilka godzin takiego, no można powiedzieć, takiej narady, tak, z ekspertami, też z użytkownikami karabinków grot, które przez te 6 edycji chyba naprawdę bardzo zmieniły. I czy coś jest takiego teraz po tym grotowisku, co już niedługo będziemy obserwować w stałej produkcji?
0: Tak, rzeczywiście to była 6. edycja grotowiska, ale to nie jest tylko dzień narady, bo grotowisko składa się jakby z takich dwóch odsłon. Przede wszystkim to w piątek mamy zawody dla dowódców batalionów. Wszyscy dowódcy batalionów uczestniczą w zawodach strzeleckich właśnie tutaj w Zegrzu. Drugi dzień rzeczywiście jest to konferencja poświęcona tylko i wyłącznie grotowi. Poszczególni eksperci z fabryki broni Łucznik, ale też użytkownicy, przede wszystkim żołnierze, wypowiadają swoje opinie na temat grota. Pytają, ostatnim elementem, który dziś na tym ostatnim grotowisku został podjęty, to jest, czy amunicja może być pakowana w paczki dla 30 sztuk. I rzeczywiście przedstawiciel firmy Mesko powiedział, że tak, dlaczego nie? No bo magazynek, pojemność jest jego 30 sztuk. I oceniam, że w niedługim czasie zobaczymy paczki z amunicją po 30 sztuk pakowane. I to jest fajnie dla żołnierzy i dla użytkowników, nie tylko grota, ale wszystkich użytkowników broni.
1: A to coś zmienia w użytkowaniu, jak się ma taką właśnie

0: paczkę, ten magazynek 30 sztukami?
1: Szybciej z jednej paczki można zapakować, że tak powiem, magazynek niż z dwóch rozkładać i tak dalej. Poza tym też ewidencyjnie też to jest lepiej, jeżeli chodzi o ewidencję. Natomiast jakby efektem i takim kulminacyjnym momentem to było podpisanie też umowy przez kierownictwo MON-u, jeżeli chodzi o przez agencję uzbrojenia, jeżeli chodzi o dostawy grota. I rzeczywiście w tym roku dostaniemy ponad 16 tysięcy grotów do sił zbrojnych. Grotów A3, o tym mówię. Ale też naszym celem i takim najważniejszym punktem tej konferencji było to, aby groty były dla żołnierzy w zestawach. Mam tu na myśli urządzenia optoelektroniczne i tłumnik. Oczywiście tłumniki nie dla wszystkich, ale żeby to był zestaw. I myślę, że to jest jednym z wniosków po naszej konferencji Grotowisko. No i kolejny, trzeci dzień, to jest niedziela, mamy zawody właśnie drużyn z Wojsk Obrony Terytorialnej, z Wojsk Operacyjnych, zawody strzeleckie. W tym roku niestety aura nie pozwoliła na realizację wszystkich konkurencji, również takich siłowych, ale również było dobrze i myślę, że żołnierze byli zachwyceni. Takim elementem dodatkowym jest też, są wystawcy, którzy przyjeżdżają wystawiać się ze swoim sprzętem i mimo skwaru, który był 35 stopni Celsjusza tego dnia, było bardzo wielu wystawców i zawody zakończyły się sukcesem.
0: Te 16 tysięcy sztuk amunicji?
1: Broni.
0: 16 tysięcy sztuk broni, o której pan generał powiedział. Tak, rozumiem, że to...
1: To jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku te dostawy będą realizowane przez fabrykę broni Łucznik. Część trafi do Wojsk Operacyjnych, część trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej, do uczelni Akademii Wojsk Lądowych. W związku z tym podchorążowie będą też mieli możliwość zapoznania się z nowym typem broni.
0: A Grot A3? To jakby tak w skrócie opowiedzieć, przypomnieć naszym słuchaczom?
1: Grot A3, no to na dziś to Mercedes. Grot A3 to przede wszystkim lżejszy, bardziej ergonomiczny, kolba ASG, aeroska, także naprawdę same zalety, jeżeli chodzi o użytkowanie tej broni. Oczywiście baza się nie zmieniła za dużo, ale Grot A3 naprawdę jest pożądany przez żołnierzy i mam nadzieję, że niedługo otrzymają go na użytkowanie.
0: To jest ten Grot A3, ta wersja, która ja pamiętam, że chyba w zeszłym roku, właśnie we wrześniu na targach obronnych w Kielcach rozmawiałam z konstruktorami, z inżynierami na temat tej wersji akurat i sugerowali właśnie, że jesteście mocno zainteresowani.
1: Zgadza się. Tak na dobrą sprawę od 2 lat już mówimy o Grocie A3 i to się zmaterializowało w tym roku. W lipcu została podpisana umowa, a producent, mówię tutaj o fabryce broni Łucznik, dostarczy nam jeszcze ponad 16 tysięcy sztuk w tym roku i myślę, że to już będzie niedługo. Pierwsze dostawy mają nastąpić w sierpniu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Życzę spokojnej soboty.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani. Dziś w Spakowanych człowiek, który widział kawał świata, ale od lat żyje w Styrii. To ksiądz Bartosz Poznański, kapłan, podróżnik i alpinista. Pracował w Stanach Zjednoczonych, Australii, Turcji, we Włoszech, a wybrał Hochsteiermark jako swoje miejsce na ziemi. To jest region, który nie bez powodu nazywa się Zielonym Sercem Austrii. Jeśli Styria nawet w swoim takim oficjalnym emblemacie ma zielone serce, to Hochsteiermark, jeden z 11 takich subregionów Styrii, można określić jako komora tego serca. 72% powierzchni to lasy. To robi wrażenie.
4: Jest to drugi pod względem powierzchni land w Austrii. Ma nieco ponad 1 000 000 mieszkańców. I to, co podkreślają Austriacy, że jeśli wyjeżdżają oni na wakacje, to jadą do Steiermarku, bo jest najtańszy ze wszystkich innych landów.
3: To cenna informacja.
4: Tak, to cenna informacja. Myślę, że zwłaszcza Steiermark jest przez wielu z nas wciąż niedocenianym. Mówię ze własnego doświadczenia.

0: Poznania, jadąc na południe Europy, zazwyczaj przyjeżdża się nocą przez tę Austrię szybko autostradami. I tak naprawdę umyka nam to naturalne piękno. Ja nie miałem pojęcia, że Austria jest tak piękna, że jest tak cudowna, że jest tak różnorodna.
1: Czy możemy użyć takiego porównania, bo ksiądz też był we Włoszech, że Styria jest troszeczkę tak jak Umbria w porównaniu do Toskanii. Wiele osób, które ceni sobie Tyrol i oczywiście jest to uzasadniona ocena, wysoka, ale właśnie jest tutaj taka, jak ksiądz wspomniał, pomijana, niedoceniana troszeczkę ta Styria, która może te góry nie są tak wysokie, bo jeśli mówimy tutaj o samym Hochsteiermark, no to najwyższa góra ma 2200 metrów.
2: Ale na tych stosunkowo niewysokich górach
1: wyznaczono fantastyczne Via Ferraty w samym Hochsteiermarku. Ja ich naliczyłem mniej więcej 7. Kiedyś przechodziłem przez taki Falkensteiner Klettersteig, to jest w okolicy Murzuschlag. No i naprawdę to była dosyć wymagająca wycieczka.
0: Góry Steiermarku nie są wysokie, ale są wyższe niż nasze Tatry, albo niewiele im ustępujące, jeśli chodzi o wysokość. Natomiast są to góry wymagające mimo wszystko. Oferują niesamowite możliwości, ale niezależnie od trasy, którą wybierzemy, czy będzie to tak zwany Wanderung, a więc takie trekkingowe spacerowanie po górach, czy będzie to wspinanie z zestawem do Via Ferraty, a więc po ichniejszemu to Klettersteigu, warto się zawsze do tego przygotować. Jeśli chodzi o klettersteigi, tych klettersteigów, tych Via Ferrat jest w Styrii bardzo dużo. Te, które są dłuższe, te, które są dużo trudniejsze, to Postalmklamm, to Tauplitzalm, to oczywiście legendarne klettersteigi w rejonie masywu Dachsteinu, to przepiękne klettersteigi w Salzkammergut. Wszystko to Styria i oferują ogromną skalę różnorodności, ale jednocześnie piękna. Gezoise, Leopoldsteinersee.
1: A dla osób, które chciałyby spróbować, które by ksiądz tutaj w Styrii polecił?
0: Z pewnością poleciłbym Drachenwand. To jest w Salzkammergut. Nie jest to Klettersteig bardzo wymagający. To jest też Styria, tylko ten zakątek, który nazywa się Steirische Salzkammergut.
1: Nie każdy jest Aleksandrą Mirosław czy siostrami kałuckimi, żeby włazić jak kot po pionowych ścianach. Czasami wystarczy jakaś ładna, fajna trasa spacerowa. Bez tej uprzęży, bez tego całego rynsztunku. I tutaj mamy w Hochsteiermark jedną z najpiękniejszych tras w Austrii, Brundlweg. Wystarczy wrzucić butelkę wody do plecaka. I idziemy. 11 kilometrów przed nami.
0: Przepiękna droga, ale nie tylko ta, bo na przykład w masywie Hochschwab panorama Weg słynna. Jeśli ktoś chce łagodne, zielone wzgórza, może nie tak ostre i nie tak pionowo strzelające w niebo jak Gezoise, jedzie na Sölkpass, Sölkteller, na Hochschwab albo tutaj w okolice Raksu, gdzie można w ciągu 2 godzin spokojnie osiągnąć wierzchołek i po tym graniu sobie wędrować kolejne godziny, można zjechać Seilbahnem do Raksu.
1: Ksiądz się trochę uśmiechnął, jak ja wspomniałem o tej butelce wody na Brundlweg, bo tam przecież jest mnóstwo źródełek i tą wodę można po prostu pić z tych źródełek. Na 11 kilometrach mamy ich zatrzęsienia, do tego różne kładki, kapliczki, chłód szum wody, no coolcation.
0: Ale występuje sporo regionów, sporo gór, w których nie ma ani jednego źródełka, słynne Tote Gebirge, czyli góry martwe. Szedłem kiedyś przez te góry jednego dnia, to było trochę zwariowane, 38 kilometrów i przez cały dzień nie było ani jednego źródełka.
1: Czyli jednak tą butelkę wody lepiej
0: mieć 3 ze sobą.
1: Aczkolwiek czystość wody w Austrii jest wręcz legendarna, można ją w wielu miejscach po prostu pić.
0: Salzkammergut, o którym tutaj wspomniałem, słynie z wielu jezior. Jest ponad 200 jezior w tym rejonie w górach, w górskich. I większość z tych jezior ma klasę wody pitnej. I to, co jest ciekawe w kontekście tych pojawiających się od czasu do czasu wybryków turystów w polskich górach, gdzie próbują wejść do jezior, co jest ściśle zakazane, w Austrii można się w jeziorach kąpać.
1: To jak już jesteśmy przy tych kąpielach, w Styrii, w Hochsteiermark płynie ta główna taka rzeka, która się nazywa Mur. Jest tutaj trochę kąpielisk, ale rzeczywiście, no to jest troszeczkę, jak człowiek wejdzie do tej wody, jak krioterapia. No bo zimna, bieżąca woda, ale jest tutaj trochę takich kąpielisk w jeziorach, gdzie ta woda jest znacznie cieplejsza.

0: Tak, i takim jednym z najbardziej znanych jezior, w których turyści uwielbiają się kąpać, przepiękne, malownicze, nazywane Steirische Meer, a więc Morze Styrii. Ono nie jest relatywnie duże, ono jest być może 7 km długości. Natomiast to jezioro jest przepięknie położone. To jezioro oferuje masę plaż dostępnych, bezpłatnych, w których można przez cały dzień korzystać z uroków krystalicznie czystej wody. Woda ma zawsze przez cały rok 24 stopnie. 12 w Gössel i 12 w Grondelsee. To są dwie miejscowości położone z kraju tego jeziora.
1: A teraz wskakujemy na rowerowe siodełka. Porozmawiajmy o tych rowerach dla takich bardzo ambitnych i dla takich mniej ambitnych rowerzystów. Ja kiedyś przejechałem taką trasą z Murzuszlak pod Sztulek. To jest taka góra, która jest ośrodkiem narciarskim, o czym jeszcze za chwilę porozmawiamy. No i przewyższenie było ponad 800 metrów. Na szczęście jechałem na rowerze elektrycznym, więc tego nie odczułem. Jest sporo tutaj takich tras dla dobrych, wyczynowych, wytrenowanych rowerzystów górskich. Ale taka przeciętna rodzina, jak sobie chce przyjechać do Styrii na rower, czy ona rzeczywiście musi porzucić te marzenia o wietrze we włosach i jeździe przez piękne okoliczności przyrody?
0: Wręcz przeciwnie. Istnieje tak wiele możliwości. Legendarna, jedna z piękniejszych dróg rowerowych Austrii. Ja zaryzykowałbym może nawet i Europy. Słynna Mura Radwig, droga nad rzeką Mur, rozpoczynająca się wysoko w górach na wysokości 1900 metrów. Po 20 kilometrach jesteśmy już dużo, dużo niżej i w zasadzie cały czas w dół jedziemy aż do Chorwacji, w której Mur wpada do Drawy. To jest 460 kilometrów. Mi się udało przyjechać tę drogę kilkukrotnie, wow. Więc jest niesamowita infrastruktura. Czasami myślę sobie, bajka.
1: Ta przepiękna trasa Murzuszlak-Radweg, oznakowana jako R5, ona ma w Hochsteiermarku mniej więcej 70 km długości, ale wiedzie naprawdę przez przepiękne miejsca. Są po drodze stacje kolejowe. Jednego dnia jedziemy tyle, ile damy radę i wracamy pociągiem. Drugiego dnia zaczynamy pociągiem, pokonujemy następny odcinek.
0: Ta trasa ma też ogromny plus, dlatego że ona jest w miarę płaska. Jeśli jedziemy pod górkę, to tej górki w zasadzie nie odczuwamy.
1: A jeśli mamy elektryka, to już w ogóle.
0: To już w ogóle.
1: Po drodze jest Neuberg i w tym Neubergu mamy kilka rzeczy do zobaczenia. Jedna z nich wprawia ludzi w osłupienie, bo wjeżdżają i jest tam taki budynek, który się nazywa Rognerhaus i człowiek się czuje, jakby nagle wylądował w Barcelonie. No Gaudi po prostu.
0: To nie jest Gaudi, to jest architekt tutejszy austriacki.
1: Hundertwasser.
0: Tak, dokładnie. To jest taka willa z bogatą też historią dotyczącą chociażby przechowywania klejnotów korony węgierskiej w czasie II wojny światowej. Dzisiaj to jest willa, w której prezydent Austrii ma swoją rezydencję.
1: Ale zdaje się, że tam jest jeszcze jedna historia, bo Hundertwasser się wściekł, jak zobaczył ten budynek, ponieważ ktoś zrobił go na podobieństwo jego dzieł w Wiedniu, czyli spalarni śmieci, czy tego słynnego budynku komunalnego w centrum Wiednia, ale bez jego zgody.
0: Na szczęście nie istniała jeszcze chyba wtedy instytucja praw autorskich i tak jak on inspirował się z pewnością, inspirował się wieloma innymi współczesnymi mu artystami, Gaudim chociażby, tak ktoś inny zainspirował się nim. I zamiast wściekać się powinien być wdzięczny po prostu, że stał się dla innych inspiracją.
1: Jeśli bym zapytał o to, gdzie jest kolebka narciarstwa, gdzie jest pierwsza stacja narciarska, która powstała w Alpach, no to wszyscy by mówili Davos, może Sankt Moritz, może jakieś inne miejsca, a tu się okazuje, że nie. Że kolebką narciarstwa jest Murzuszlak, gdzie pierwsi narciarze przyjechali na górę Sztulek jeszcze w XIX wieku, a dokładnie w 1890 roku. Jak to się stało?
0: To ma związek z tym pogórzem alpejskim, które tutaj się rozpoczyna, z tymi dużymi górami, które dają takie możliwości, bliskim ośrodkiem wiedeńskim, który naturalnie sam z siebie motywował ludzi do opuszczania miasta, szukania różnego rodzaju form rekreacji.
1: To jest jedna z pierwszych linii kolejowych.
0: Muzeum Kolejnictwa teraz został ukończony.

0: Też tunel, który będzie oddany za 2 lata do użytku i uskuteczni ówczesną, pierwszą wysokogórską kolej, która została zbudowana w Europie. I zachęcam wszystkich, którzy przyjadą do Steiermarku, aby w Mürzzuschlag odwiedzić muzeum. Muzeum Narciarstwa i Muzeum Kolejnictwa.
1: Ach, to Muzeum Narciarstwa. To wygląda jak świątynia dla narciarzy. Tam są takie eksponaty, 1300 metrów kwadratowych i 50 tysięcy artefaktów. Ale jakich? Narty, które podarowały gwiazdy narciarstwa, jak na przykład Liz Gerg czy Sofia Goggia. Ciuchy, w których jeździł Ingemar Stenmark, kolejna legenda narciarstwa. Najdziwniejszy i najciekawszy eksponat, jak widziałem, to była bielizna Julie Mancuso oraz kombinezon Alberto Tomby. A jeśli jeszcze dodam, że dyrektor tego muzeum pożyczył innej szwajcarskiej legendzie narciarstwa Didier Kiszowi swój retro strój i retro narty, na których on wykonał ostatni zjazd, który kończył karierę, no to no nie można ominąć takiego muzeum. Wracamy do Neubergu, bo opowiadaliśmy dużo o tym budynku Hundertwasser, ale tam jest znacznie ważniejszy budynek. To jest jeden z najstarszych kościołów w Austrii. Budowano go ponad wiek.
0: To jest kościół, dawny kościół filialny klasztoru opactwa cystersów w Heiligenkreuz i w 1390, jeśli się nie mylę, rozpoczęli budowę swojego opactwa. Kościół jest ogromny, kościół nazywa się Münster, był konkatedrą swego czasu diecezji Graz-Zeckau. To jest perełka architektury i to jest w Austrii on jest nazywany kościołem z największym drewnianym dachem Europy.
1: Jest trochę tego drewna.
0: Jest tego trochę drewna. Drewna jest 1100 metrów sześciennych drewna modrzewiowego, bez użycia gwoździ. Dzisiaj nie ma już mnichów. Mnisi opuścili opactwo. Na pewno warto to zobaczyć, warto to odwiedzić, zwłaszcza, że leży na trasie do innego ważnego miejsca religijnego, skoro jesteśmy w kościółkowych tematach.
1: Tak, za chwileczkę wiem, do czego ksiądz zmierza, ale jeśli jeszcze zatrzymamy się na moment w tych krużgankach opactwa, tam jest taka bardzo ciekawa manufaktura i tam produkuje się bardzo ciekawe, kolorowe szkło. Można sobie wejść tam za darmo, zobaczyć, jak to się wyrabia.
0: Styria to jest land bogaty w piękno natury, ale też w różnego rodzaju aktywności ludzkie. Mam na myśli jedną z większych kopalni odkrywkowych, do których też można pojechać i zobaczyć, jak się odbywa od ponad 1300 lat wydobywanie rudy żelaza w górach Gezoise. I góry Gezoise moim zdaniem są jednymi z piękniejszych gór, które są w Europie, przepiękne.
1: Ale jedziemy, zdaje się, że ksiądz zabiera nas do Mariazell.
0: Tak. Mariazell, opactwo benedyktyńskie, ośrodek pielgrzymkowy, największe miejsce pielgrzymkowe w Austrii, nazywane przez nas Polaków austriacką Częstochową, z niewielką figurką czarnej też Madonny. Na pewno jest to miejsce, którego pominąć nie powinno się, przejeżdżając przez piękny Steiermark.
1: I mówi to człowiek, który widział wiele różnych miejsc. Ksiądz rowerzysta, ksiądz alpinista, ksiądz Bartosz Poznański. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanych wejść zarówno na Via Ferraty, jak i na Ambonę.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji.
2: Jesteśmy w samym centrum Gdyni, ulica Świętojańska. Ze mną Dorota Marszałek-Jalowska, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni i Jowita Kurach z Centrum Informacji Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. I to podobno pani, choć z Gdańska, to jednak w Gdyni ten pomysł wasze centrum miało, żeby zrobić ogród deszczowy.
3: Cały nasz zespół centrum, i to już w zasadzie około 10 lat temu, wpadł na pomysł, by w Trójmieście zrealizować ogród deszczowy. Coś, co było czymś nowym, co mogło pokazać mieszkańcom, w jaki sposób warto zatrzymywać wodę w mieście. I z tym pomysłem zgłosiliśmy się do Gdyni.
2: Ale w Gdyni przecież

0: jest dużo wody, bo morze tuż za rogiem, więc jest problem z tą wodą, która spada na miasto, na przykład podczas ulewnych deszczy?
1: W Trójmieście oczywiście jest problem podczas nawalnych deszczy. W miastach, które mają dosyć dużą ilość betonu, kanalizację deszczową, woda natychmiastowo uciekałaby z tego miasta, przy okazji bardzo często zalewając poszczególne dzielnice. Więc ważne jest, by tę wodę chwytać, zatrzymywać na później, by zieleń nie musiała być podlewana ręcznie, bo to jest dodatkowa ekonomia, a przede wszystkim adaptacja miast do zmian klimatycznych.
0: Ale ten ogród deszczowy, jakbyśmy go tak opisały, to nie jest duża przestrzeń, duża połać roślin, które łapią deszcz. Jak to wygląda i jak to działa?
2: Nasz akurat nie jest zbyt duży faktycznie, natomiast ogród deszczowy naprawdę może wyglądać przeróżnie. To jest taki ogród, który w zasadzie ograniczany jest wyobraźnią jego projektodawcy. A oczywiście ma pewne założenia, ma pewne bardzo żelazne zasady, żeby funkcjonował i spełniał funkcję. Natomiast co do jego kreacji, co do jego tworzenia, to właśnie pomysłodawca ma pełne pole do popisu. No i rzeczywiście ten nasz, on może nie jest duży, niemniej jednak wypełnia wszelkie takie, powiedziałabym, matematyczne warunki. To na przykład powierzchnia, załóżmy dachu lub inna powierzchnia, z której zbierana jest woda i odprowadzona do tego założenia ogrodowego, ponieważ ta powierzchnia przekłada się na ilość tej wody i ta ilość ma zasilać pewną adekwatną powierzchnię ogrodu po to, żeby mógł on funkcjonować, po to, żeby mógł ją, tą wodę właśnie retencjonować, zachowywać na później, wtedy, kiedy załóżmy jest susza.
0: Czyli na dachu zbiera się woda, która tą rynną spływa do ogrodu deszczowego, ale to chyba trudno przewidzieć, ile deszczu spadnie, no bo te deszcze się bardzo zmieniają. To też jest kwestia zmian klimatu, że nie pada na przykład tak spokojnie, tylko potrafi być nawalny deszcz przez 10 minut albo przez godzinę. To czy to wszystko jest w stanie zostać wykorzystane, zebrane? Czy po prostu to jest część tej wody, która nie ucieknie do kanalizacji, tylko właśnie zasili te rośliny?
2: No właśnie, to różnie bywa. Są pewne wskaźniki, są pewne założenia, które mają pomóc projektantom przy właśnie projektowaniu ogrodów, ale oczywiście z przyrodą jest tak, jak na przykład, nie wiem, chcemy zapraszać ptaki czy inne stworzenia adaptować w miejscach przez nas wybranych, to one ostatecznie decydują o tym, gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą żyć. A z wodą jest tak, że i z tymi ogrodami deszczowymi jest tak, że przyjmujemy pewne wskaźniki. One są oczywiście oparte o pewne dane meteorologiczne, historyczne dane i dostosowujemy je do naszych założeń projektowych. Natomiast przewidujemy i projektujemy również rozwiązania na wypadek, gdyby tej wody było za dużo. Ona jest później odprowadzana do kanalizacji czy w inne miejsce, nie sam ogród. Natomiast no już to jest dużo mniejsza ilość. Tak? Założenie jest takie, żeby największą ilość tej wody jednak zatrzymać, zretencjonować, wykorzystać.
0: I mieć pewność, że nam wody nie zabraknie. Jaka powierzchnia jest tego ogrodu?
2: Tam jest, bo widzi pani, on jest wysoki, to jest taka dość wysoka, podniesiona donica. I tam są różne warstwy gruntu półprzepuszczalnego, który właśnie ma za zadanie zatrzymać tą wodę, więc co do zasady tego jest sporo. Te nawalne deszcze, takie właściwie takie zwykłe, spokojne deszcze, myślę, że go wypełniają w całości. Nawalne, no to są takie, które trudno zatrzymać w ogóle, gdziekolwiek.
0: Pewnie trzeba by więcej takich ogrodów mieć, żeby się to wszystko udało złapać.
1: Można by było oczywiście mieć więcej, ale ważne jest to, w jakim gruncie sadzimy, bo kluczowe jest, by to podłoże było porowate. Najprościej sobie wyobrazić, że to może być na przykład potłuczona cegła, czyli coś, co ma w środku pory i dzięki temu woda z tego deszczu nawalnego zostaje w naszej donicy na później. Czyli w skrócie jest to taka samopodlewająca się rabata kwiatowa. U nas akurat w formie donicy, ale równie dobrze ogród deszczowy może być zakomponowany w gruncie bezpośrednio. Są stosowane specjalne rośliny, które wytrzymują okresowe zalewanie albo też okresową suszę. Dzięki temu, tak jak tutaj widzimy, ten ogród funkcjonuje już 8 lat i rośliny mają się naprawdę świetnie. Dlatego jest to doskonały przykład dla mieszkańców, szczególnie, że teraz zarówno w wielu miastach, jak i też w województwach, zarówno indywidualni mieszkańcy domków jednorodzinnych, czy też wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać dotacje na stworzenie takich ogrodów deszczowych.
0: Jakie rośliny tutaj rosną jeszcze, jakbyśmy mogły zobaczyć i sprawdzić, co to jest? Bo coś fioletowego, coś kwitnącego, coś trawiastego?
1: To, co przekwitło, to były kosatce. Można stosować kosatce żółte, kosatce syberyjskie. Świetnie się sprawdza na przykład mięta wodna i wiele gatunków, które właśnie z jednej strony czasami mogą mieć mokro, a czasami sucho. Więc planując stworzenie takiego ogrodu deszczowego, warto sięgnąć po jakieś wytyczne.
2: A propos inspiracji, bo myśmy akurat ten projekt realizowali wspólnie również, nie tylko z Centrum z Gdańska, ale również z Fundacją Sędzimira, ale on właśnie, poza tym, że miał rozwiązać problem w takim samym, bo jak pani wspomniała, absolutnie sercu, bo to nie tylko ulica Świętojańska, ale ona krzyżuje się z ulicą 10 lutego, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo centralne miejsce Gdyni. No i ono jest pozbawione takich przepuszczalnych powierzchni.

0: W dużej mierze, no bo tak były i są jeszcze wciąż niestety projektowane miasta. Natomiast chodziło o to, żeby stał się on inspiracją dla mieszkańców. Chodziło o to, żeby umiejscowić go również nie tylko właśnie w takich wydawałoby się niesprzyjających warunkach, ale również po to, żeby on mógł, ten mieszkaniec nasz, przechodząc tutaj, potknąć się o ten ogród, zastanowić się, o co w nim chodzi i uzyskać inspirację. I właśnie poza tym, że założyliśmy ten ogród, ale później również uruchomiliśmy program dotacji miejskich, które wspierały małą retencję i te rozwiązania, które mieszkańcy u siebie mogliby zaadoptować, właśnie refundują.
1: Też mogę zaprosić na stronę internetową naszego centrum, gdzie na przykładzie zdjęć makiety takiej interaktywnej podpowiadamy, jak samodzielnie taki ogród właśnie w donicy stworzyć i jakie wybrać gatunki, więc u nas też taki poradnik jest dostępny.
2: Taki ogród deszczowy może założyć każdy z nas, mieszkając w domu, ale także na osiedlu, czyli w bloku. Jeżeli wspólnota się zgodzi, to można próbować. A przyda się on szczególnie podczas upałów, z którymi mieliśmy do czynienia w mijającym tygodniu. Nawet najstarsi górale nie pamiętają takiego gorąca. I właśnie o tym Patryk Michalski rozmawiał z gośćmi, którymi byli Michał Brennek z Zakładu Fizyki i Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN i Urszulą Karaś z Fundacji More in Common Polska. Czy takie upały kiedyś były i co z tą zmianą klimatu? O tym właśnie teraz.
3: Kiedyś takie temperatury w ogóle nie były możliwe i te starsze osoby w naszym społeczeństwie przeżyły odpowiednio więcej tych letnich miesięcy przez lata swojego życia i wiedzą, że kiedy byli młodzi, to takie rzeczy w ogóle się nie działy.
4: Ale ja słyszę czasami też komentarze albo czytam gorzej te komentarze w internecie, które mówią, że kiedyś to przecież też było gorąco. Kiedyś też słońce świeciło i
3: tylko, że był jeden taki
4: rosła.
3: Gorący dzień, prawda? A nie pod rząd 5 czy 6 kolejnych tak bardzo upalnych. I zauważamy je, ale to nie tylko to, że je zauważamy, one też są dla nas dotkliwe i bezpośrednio wpływają na to, jak organizujemy swoje życie, bo bardzo często decydujemy się zrezygnować z normalnych aktywności na dworze, które byśmy podejmowali, a jednak się na nie nie decydujemy. I w sumie co piąty badany mówi, że doświadczył dolegliwości zdrowotnych ze względu na upały. I to są osoby w bardzo różnym wieku, więc to też bezpośrednio wpływa na to, jak się czujemy.
4: Mnie uderzyło na przełomie czerwca-lipca, kiedy ta pierwsza taka ekstremalna fala upałów w tym roku do nas dotarła, uderzyło to, że to był początek wakacji, środek dnia, temperatura za oknem 38-39 stopni w cieniu, puste boiska, puste place zabaw, które powinny być wypełnione dzieciakami, młodzieżą, która korzysta z wakacji i z pięknej pogody.
3: Dokładnie tak, a nie ma na to, co też byłoby zwyczajnie niezdrowe i potencjalnie niebezpieczne, więc również na to się nie decydujemy. Również jako dorośli i to jest bezpośrednio wpływa na niższy komfort naszego życia. Więc nie tylko to dostrzegamy, zmieniamy swoją aktywność, ale też dość jednoznacznie uważamy, że nasze państwo niewystarczająco chroni obywateli przed coraz to bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Tutaj przyglądaliśmy się zarówno takim upałom, jak i na przykład powodziom. I w sumie tylko 15% seniorów, powiedzmy o tych najstarszych, którzy mają najszerszą perspektywę czasową, uważa, że państwo odpowiednio nas chroni. To jest bardzo niewiele.
4: Tak, tu gwoli wyjaśnienia omawiamy wyniki badania, które na ten temat przeprowadziła Fundacja More in Common Polska. To ja wrócę jeszcze do tych komentarzy, bo właśnie w lipcu też można było przeczytać, usłyszeć. Chłodno, pamiętam, sam pojechałem w delegację w drugiej połowie lipca nad morze i było 14 stopni dosłownie nad Bałtykiem na Mierzei Wiślanej. Wspominamy też cały czas minioną zimę, która zaskoczyła nas, chyba zaskoczyła rzeczywiście śniegiem i mrozem. No to gdzie ta zmiana klimatu? Znów też niektórzy pytają, panie Michale.
5: No, ja już się cieszę. A ta zima była taka śnieżna i taka mroźna, nie?
4: Tak.
5: Nie.
4: A to prawda, paradoksalnie styczeń był ekstremalnie suchy.
5: Jak staliście w tych korkach, drodzy państwo, i były zaspy, to rzeczywiście mogliście mieć takie wrażenie, że jest Armagedon. I teraz jest opisane takie zjawisko, że przez to, że ja miałem kłopoty, albo ja widziałem jeden większy opad śniegu, to na dzień dobry ta zima jest rekordowa, śnieżna, bo ja miałem kłopoty.
4: Których też, tu warto zaznaczyć, nie miałem przez kilkanaście poprzednich zim.
5: To już w ogóle o tym nie mówię, ale bardzo łatwo jest nam wtedy ulec takim pułapkom myślowym. Bardzo popularna taka pułapka to jest taka, że za mojego dzieciństwa to było tyle śnieżnych zim. Druga pułapka, za mojego dzieciństwa to na święta Bożego Narodzenia zawsze leżał śnieg. Trzecia pułapka. Zdarzyło się coś i mówimy, o,

Ależ to była rekordowa zima. Proszę Państwa, na większości obszarów kraju zima 2025-2026 nie odznaczała się jakąś ekstremalnie wysoką pokrywą śnieżną. I teraz od tego są właśnie dane i od tego są badania. I zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żebyście mi, broń Boże, nie wierzyli na słowo,

0: zauważyłem, że kierowcy bardzo ładnie zareagowali, wszystko się poruszało powoli i nie było ryzyka. Mhm. I rozjechaliśmy tą zimę. Tak, już 150 km dalej po zimie nie było absolutnie śladu. Jaka była narracja w mediach? No Armagedon, super śnieżna zima, zima znowu zaskoczyła drogowców, zmiana klimatu, precz, lewacy.
1: To prawda? No więc się to, bardzo objawił, o, to, że tutaj o, to. Redaktorzy, którym trudno było dotrzeć do redakcji w Warszawie, no podnosili ten alarm. Podczas gdy moi przyjaciele, którzy mieszkają w Poznaniu, pytali, o czym wy w ogóle mówicie?
0: Tak, tutaj, no,
1: mamy mróz, dobrze, ale w zasadzie
2: ale
1: nie ma
2: żadnych to, że pojawiają się zawsze osoby, które w sytuacji, no czy mroźnej zimy, czy chłodnego lipca będą podnosiły takie słowa, że nie ma zmiany klimatu, no to jednak nie jest większość. Mhm. I to po raz kolejny badania opinii publicznej przychodzą nam z jakąś tam nadzieją i też osadzeniem nas w rzeczywistości, że nie wszystko, co widzimy w mediach, to odzwierciedla stanowiska Polek i Polaków, bo zdecydowana większość z nas zauważa, że klimat się zmienia. Jesteśmy trochę bardziej podzieleni w tym, czy uważamy, że to jest zjawisko, na które człowiek bezpośrednio miał wpływ, a czy na ile to jest proces naturalny i to jest jakieś miejsce, gdzie rzeczywiście nie ma konsensusu, ale to, że klimat się zmienia, no już jest jakąś tam, powiedzmy, powszechną wiedzą. I jeszcze więcej, bardzo powszechna jest obawa związana z tą zmianą klimatu.
1: I przed czym?
2: Przed wszystkim, co się z nią wiąże. Z tym, że nie potrafimy sobie z nią poradzić, z tym, że jest dla nas coraz bardziej wymagająca. To jest też kwestia chociażby cen żywności. Mhm. Widzimy, że susza, czy bardzo gwałtowne opady, czy mrozy wpływają później na ceny żywności, no a to bezpośrednio wpływa na nasz portfel i komfort życia. Więc o ile zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie mówił, gdzie ta zmiana klimatu, no to zwykli Polacy, zwykłe Polki widzą, że to jednak jest coś, co się dzieje.
3: Pierwsza fala upałów w tym roku miała miejsce pod koniec czerwca i na początku lipca. Kolejna za nami. Czy będzie następna? No trudno to na razie przewidzieć, ale zmiana klimatu sprawia, że zjawiska, ekstremalne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Zapraszam na kolejne. Marta Hoppe, miłego dnia. Do usłyszenia.
4: I mamy klimat. Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nadzór budowlany do poniedziałku zamknął hotel w Olsztynie na osiedlu Gutkowo. Powodem jest uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
1: W jednym z hoteli podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych budynku. Nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali łącznie 235 osób. Policjanci obecnie zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: Wśród ewakuowanych jest 90 gości indywidualnych i 145 uczestników i opiekunów dwóch kolonii. System obrony przeciwlotniczej nie nadąża za rozwojem dronów, podkreśla Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że problem dotyczy zarówno państw biorących udział w wojnie, jak i tych narażonych na agresję hybrydową.
2: To jest właśnie clue naszego problemu jako całego sojuszu, a wręcz clue problemu każdego państwa, które chce się bronić. Obecnie doszło do niesamowitego rozwoju, jeżeli chodzi o szczególnie masowość i taniość systemów uderzeniowych, za którym całkowicie nie nadążyły systemy obronne. Mamy wieczny wyścig historii miecza i tarczy. Obecnie ten miecz absolutnie dominuje. Prowadzi do m.in. do tego, co się dzieje na ukraińskim polu walki, czyli braku manewru i pewnej stagnacji.
0: W czwartek nad terenem bazy Bundeswehry w Niemczech zauważono co najmniej dwa drony, a w nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku został znaleziony dron z materiałem wybuchowym i zapalnikiem. Bezzałogowiec znajdował się przy ukraińskim samolocie transportowym. Kim Jong-un, bogaty jak nigdy wcześniej. Z wyliczeń analityków agencji Bloomberg wynika, że od

0: Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę Korea Północna głównie na współpracy z Rosją mogła zarobić nawet 22 miliardy dolarów. Pjongjang zwiększa kontyngent północno-koreańskich żołnierzy w Rosji, a Moskwa coraz bardziej uzależnia się od amunicji z kraju Kima.
1: W latach 2022-2025 Korea Północna otrzymała w walutach obcych około 22 miliardów dolarów. Większość tej sumy zarobiła w związku z rozwojem współpracy z Rosją, głównie w zakresie współpracy wojskowej. Korea Północna wysłała do Rosji kilkanaście tysięcy żołnierzy. Ostatnie dane mówią o kolejnych 30 tysiącach. Koreańczycy z północy na froncie walczą przeciwko Ukraińcom. Według szacunków reżim Pjongjangu otrzymuje za każdego żołnierza około 2000 dolarów amerykańskich miesięcznie. Zdaniem ekspertów Bloomberga Korea Północna jest obecnie w najlepszej sytuacji finansowej i dyplomatycznej od ponad trzech dekad. Dla Kremla, który szuka kroplówek dla swojej machiny wojennej, współpraca z Koreą Północną stanowi coraz ważniejszy element wojny. Ukraiński wywiad uważa, że do Rosji przemieszane są też północno-koreańskie baterie rakiet krótkiego zasięgu z wyrzutniami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Niemiecki film Skin on Skin zwyciężył w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych w Kazimierzu Dolnym. Nagrody wręczono podczas gali zamknięcia 20. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Film opowiada o piekle niemieckiego przemysłu mięsnego. Uzasadnienie jury odczytała reżyser Olga Hajdas.
2: Za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu, za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy. Pierwsza nagroda w wysokości 8 tysięcy złotych za film Skin on Skin, reżyser Simon Schneckenburger. Gratuluję.
0: Nagrodę imienia Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia przyznano twórcom filmu Furia. Lato z radiem zagrało w Lublinie. W wieczornym koncercie wystąpił m.in. Krzysztof Cugowski. Artysta związany jest z projektem od kilku dekad.
3: W 2004 dwa miesiące jeździłem z Lato z radiem. Wtedy była trochę inna konwencja i stały zestaw grających jeździł. Dwa miesiąceśmy jeździli.
4: To ja, to dla ciebie gra, twoje radio.
5: Bardzo fajna atmosfera, wspaniali występujący, także ekstra.
6: Bardzo fajnie. W tamtym roku byłam, w tym roku i w przyszłym jak będzie.
7: Jak się pan bawi?
8: Ekstra!
4: To ja, to dla ciebie gra, twoje radio.
0: Za tydzień przystankiem na koncertowej trasie Lata z radiem będą mrozy na Mazowszu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: Na północy kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W niedzielę przeważnie bezchmurne niebo. Temperatura w dzień od 22 stopni w rejonie Helu, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
10: Polskie Radio 24.
9: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
11: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A moim i Państwa gościem w naszym studiu jest pan Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Tak spoglądam na monitor z giełdą i musimy powiedzieć, że ten tydzień na pewno przejdzie do historii, bo tak, rekord na WIG-u 20 i to taki rekord z wartościami niewidzianymi od 19 lat i jeszcze do tego przekroczona bariera psychologiczna 4000 punktów. Również w tym tygodniu robi to oczywiście wrażenie i tak się zastanawiam, skoro się mówi o tym, że giełda to taki barometr krajowej gospodarki, to w takim razie powinniśmy być bardzo optymistycznie nastawieni na kolejne miesiące, może kwartały?
12: Niektórzy nawet wskazują, że to jest 3/4 tego poziomu, który giełda przy tej hossie, który giełda może osiągnąć, czyli jest dużo optymizmu dzisiaj w odbiorze giełdy papierów wartościowych i pozycji wyników poszczególnych spółek. Tak więc jeżeli zakładamy, że mogą być

0: jeszcze wyższe poziomy, może być jeszcze większa hossa na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, no to w jakim stopniu jesteśmy optymistami co do całej struktury polskiej gospodarki, tak? Chociażby ostatnie odczyty, chociażby też w ogóle standing, taki wkład Polski w PKB całej Unii Europejskiej, pojawiły się też dane, jak mocnym jesteśmy tutaj czempionem w tym regionie za tak zwanymi krajami starej Europy. Ale to pokazuje, że jednak jest duży optymizm. Ten optymizm się przejawia w wynikach giełdy papierów wartościowych. No bo ta hossa, która, jak pan redaktor słusznie zauważył, no historyczna, bo to ostatnie takie wyniki 19 lat temu, pokazuje, że jest duże zaufanie i mam wrażenie, że to nie jest zaufanie też duże inwestorów zewnętrznych, którzy patrzą pozytywnie, pomimo takich sygnałów, jak chociażby które zawsze są brane jako czynniki ryzyka. No, niestety konflikt na Ukrainie. Kwestie związane być może z regulacjami unijnymi. Kwestie dotyczące cen ropy. No, są jakieś czynniki, które mogłyby zachwiać ten optymizm. Ale pomimo tego jednak widać, że są trendy i są prognozy, że polska giełda będzie się nadal rozwijała, będzie osiągała jeszcze lepsze wyniki, co będzie szybko się przekładało na całą naszą gospodarkę. No i na tych czempionów, których dzisiaj na tej giełdzie widzimy, a też i nie tylko publicznych, ale też prywatnych.
1: To robi oczywiście wrażenie, ale też muszę wspomnieć o sytuacji sprzed no, tych prawie 19 lat, kiedy wszyscy też spodziewali się, że końca tamtej hossy nie widać. Odliczano dni niemal do przekroczenia bariery 4000 punktów na WIG-u 20. No i co? No i okazało się, że faktycznie giełda przekroczyła ten poziom, ale prawie 20 lat później. Zawsze pojawia się takie ryzyko. Czy to przypadkiem nie jest już szczyt? Czy to nie jest już koniec dobrego?
0: No jest to jest charakterystyka ryzyko giełdy. No, musimy mieć tego świadomość. No, to nie jest coś, co jest pewne w dłuższej perspektywie. Żaden z analityków biur maklerskich nie powie, że ta hossa jest pewną do końca czwartego kwartału, chociażby może do końca trzeciego kwartału. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszym świecie tych czynnik ryzyka jest bardzo dużo. Dużo się mówi o bańce związanej z AI. No i widzimy te wyniki firm chociażby na giełdzie amerykańskiej. Widzimy te wyceny tych firm i też można powiedzieć, że w pewnym stopniu one dojdą do ściany. W pewnym stopniu niektórzy mówią, że to już jest naprawdę wycena na bardzo dużym poziomie, gdzie on zahacza już o tak zwaną bańkę spekulacyjną. Tak więc, tak jak pan redaktor wspomniał, no musimy mieć świadomość, że po bardzo dobrych wynikach ostatnich dni giełdy może przyjść jakiś element, który spowoduje, że ceny tych naszych czempionów akcji spadną do dołu, no i wtedy będzie zupełnie inna sytuacja. Mamy kilka też na rynku, widzimy na giełdzie wezwań na poszczególne spółki. Oczywiście chciałoby się rzec, że nadal potrzebujemy dużych debiutów, tak? My zawsze żyjemy tym, że kolejny podmiot wchodzi na giełdę, to jest
1: pamięta
0: debiut.
1: Pamięta pan te kolejki
0: dokładnie
1: do biur maklerskich.
0: I myślę, że to jest też taki magnes w ogóle dla pozycjonowania giełdy w świadomości obywateli do inwestowania na giełdzie. No też temu służy ostatnie produkty ministra finansów, pana premiera Domańskiego, który także mówił przy okazji wdrażania nowych produktów i kapitałowo-inwestycyjnych o pozycji giełdy i o potrzebie inwestycji w giełdę papierów wartościowych. Ja myślę, że zawsze wolę być takim umiarkowanym optymistą, bo w dzisiejszym świecie już wiele było dłuższych projekcji, że jednak ten moment pozytywny na giełdzie no z pewnością będzie w dłuższej perspektywie utrzymany, a jednak pojawiały się takie czarne łabędzie jak konflikt na Ukrainie, cieśnina Ormus, ceny ropy, blackout, który dzisiaj doświadczyć możemy w ciągu naprawdę bardzo szybkiego czasu. No widzimy, co się dzieje chociażby na Węgrzech czy w innych krajach, gdzie elektrownie atomowe są wyłączane i nie wiadomo, jak się zachowa cały system energetyczny danego kraju. Tak więc no, to nie jest tak, że nie dostrzegają pewnie też analitycy ryzyk, no ale też trzeba powiedzieć, że w przypadku jakiegokolwiek spadku na giełdzie, no to też się włączają analitycy, bo być może to jest też dobry moment do pewnych

0: inwestycji kapitałowych.
1: Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem i o tym przypominamy na naszej antenie wielokrotnie, ale wspomniał pan o konferencji czwartkowej dotyczącej osobistych kont inwestycyjnych. Ciekawy produkt, o którym również rozmawialiśmy już na naszej antenie, ale ja jestem bardzo ciekawy pana spojrzenia właśnie na taki konkretny produkt. Z jednej strony pozwalający na oszczędzanie, na systematyczne oszczędzanie, na skorzystanie z różnych instrumentów rynku kapitałowego, no ale z drugiej strony także no, dostajemy taką premię w postaci ograniczonego opodatkowania, czy tam zdjęcia opodatkowania. Mówię tutaj o podatku Belki. To może w polskich realiach wypalić?
0: Trudne pytanie. Powiem szczerze, od razu zachowawczo mam zawsze z tym problem, bo podobne, jak mi można powiedzieć, rynkowym story były opowiadane przy innych produktach.
1: To prawda.
0: Oczywiście bardzo zależy dużo od kampanii, bo oczekiwania są bardzo duże. Ministerstwo zakłada i też dzięki przedstawionemu raportowi PKO zakłada bardzo duży napływ konsumentów co do potencjalnych korzystających z tego produktu, co się powinno przełożyć na poziom inwestowania też w różne produkty. Natomiast no, dzisiaj na tym rynku już kilka tych produktów jest i rzeczywiście ja myślę, że taki obywatel musi dokładnie wiedzieć, z czym jest związany ten produkt, czyli bardzo mocna kampania informacyjna. Jakie on ma z tego produktu korzyści? Czemu to służy? Czy coś na tym straci? I kiedy może wejść i wyjść? I czy to będzie obciążone jakimkolwiek kosztami? Tak? Ja jestem pozytywnie nastawiony co do jakby założeń tego produktu, no bo dużo się dyskutowało i myślę, że rządzący mają tego świadomość co do likwidacji podatku Belki. No bo były zapowiedzi, były dyskusje, były rozmowy, jednak no, widzimy, że produkt OKI i to nie jest jego jakaś zła formuła techniczna. No, on jest do pewnego limitu zwolniony z podatku Belki na inwestycje w akcje.
1: 100 tysięcy złotych.
0: Tak, do 100 tysięcy, czy w inne formy oszczędzenia do 25 tysięcy. Mhm. I być może to będzie i powinno być zachętą dla polskich obywateli co do po pierwsze sprawdzenia i też spojrzenia na ten produkt jako jakaś pewna forma oszczędzania, a następnie inwestycji, tak? Myślę, że przy dobrej kampanii informacyjnej do obywateli, że jest to kolejny produkt, który nie ma służyć jakiejś zagmatwanej logistyce inwestycyjnej, ale ma tak naprawdę pozwalać nam oszczędzać, no i mieć z tego tytułu pewne korzyści do określonej kwoty, patrz, które wcześniej przy innych formach zabierał nam podatek Belki. Tak więc ja tu co do samej konstrukcji, oczywiście można by dyskutować, czy ten próg nie powinien być podniesiony więcej, czy nie to powinno być do 200 tysięcy, czy do 50 tysięcy, różne inne formy oszczędności. Zostało to przyjęte. Pamiętajmy, że jeszcze nie wiemy, chociaż premier Domański zachowawczo wskazuje, że nie zakłada tutaj weta pana prezydenta, no ale pamiętajmy, że ten projekt jeszcze do końca przeszedł procedurę parlamentarną, ale jeszcze czeka na podpis pana prezydenta. No, no musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość, bo też rozumiem, że kancelaria prezydenta podda w jaki sposób analizą ten projekt i wyda stosowną decyzję. No ja zakładam, że jednak będziemy mogli od 1 stycznia 2027 skorzystać z możliwości inwestycji w OKI i że to, co wspomniał pan minister, pan premier Domański na tej konferencji, zakłada też po jakimś czasie być może kolejne zmiany tego produktu, które jeszcze w większym stopniu będą pozytywne dla klientów.
1: Ja lubię w kontekście OKI spoglądać na pierwowzór tego rozwiązania, bo nie jest to autorskie w pełni rozwiązanie z Polski, ale pierwowzorem są konta ISK w Szwecji. I te konta cieszyły się i cieszą się nadal dużym zainteresowaniem. Mówi się o tym, że w Szwecji ponad 40, czy między 40 a 50% dorosłych obywateli korzysta właśnie z tych kont ISK. Czyli przekładając to na liczbę dorosłych osób w Polsce,

0: to musielibyśmy mieć kilkanaście milionów kont. Biuro maklerskie PKO zakłada, że po 3 latach będzie to trochę ponad 2 miliony klientów, użytkowników. Jak pan ocenia, czy my mamy szansę na powtórzenie chociaż w części tego sukcesu, jaki udało się odnieść Skandynawom?
1: To będzie bardzo trudne. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Na to się nakłada szereg czynników. Z jednej strony jakby stałość tego produktu w Szwecji, charakter, sposób alokacji oszczędności, sposób w ogóle oszczędzania. No pamiętajmy, dzisiaj to też wybrzmiało na konferencji pana premiera. No, duża część obywateli naszego kraju nadal trzyma oszczędności kolokwialnie w domu, tak? Bądź no, na jakichś klasycznych lokatach bankowych, które w pewnym stopniu w zależności od czasu mają różne oprocentowania. No, to jest, tu pamiętajmy, że w Szwecji w zasadzie musiałbym dokładniej jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, nie ma aż tak dużo produktów, gdzie u nas w Polsce to, co już rozmawialiśmy sobie, jednak jest na tym rynku. Potencjalny konsument może sobie pomyśleć, że mamy OKI, mamy wcześniej PPK, mamy wcześniej jeszcze inne produkty, które wdrażały poprzednie rządy.
0: IKE, IKZE i tak dalej.
1: Tak, tego jest bardzo dużo i myślę, to co wspomniałem wcześniej, no, wiele zależy od tej kampanii rzeczywiście, czy konsument, obywatel zrozumie, czym jest OKI i z tego skorzysta. Bo mam obawy co do założeń tego programu, że będzie to około 3 milionów obywateli. Myślę, że to jest optymistyczne. Natomiast jeżeli będą zapowiedzi, być może aktualizacji tego programu, być może jeszcze bardziej korzystnych warunków wejścia w OKI, to być może duża część obywateli skorzysta z tego programu i wejdzie w tą formę oszczędzenia. No ona jest korzystna do pewnych limitów i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast, tak jak mówię, tu wiele lat by musiało nam zająć, abyśmy osiągnęli poziom Szwecji w kontekście oszczędzania tak, jak oni oszczędzają i tak, jak mają to już mentalnie w DNA tych obywateli, gdzie u nas ta struktura była zupełnie inna i myślę, że u nas potrzeba czasu, abyśmy mogli powiedzieć, że poziom alokacji oszczędności w domu jest niski, a większość jest w różnych formach, od oprocentowań po różne produkty, które dzisiaj oferuje Ministerstwo Finansów.
0: Wspomniał pan o konieczności przeprowadzenia kampanii, która wiele wyjaśni potencjalnym odbiorcom właśnie tej usługi, tego mechanizmu. I tak się zastanawiam, kampania promocyjna, edukacyjna, na czym ona powinna się opierać? No nie oszukujmy się, wszystkie badania wskazują na to, że Polacy sami przyznają, że o giełdzie, o rynku kapitałowym, no z tą wiedzą bywa różnie, delikatnie mówiąc. Jak pan sobie wyobraża właśnie podejście do takiej nauki u podstaw rynku kapitałowego?
1: To powinien być bardzo jasny przekaz korzyści, tak? No bo jakby rzeczywiście jest tak, że u nas korzystanie z produktów finansowych, zwłaszcza po case'ie dotyczącym oszczędności emerytalnych, czyli słynny OFE. Myślę, że jakby zrobić badania to w społeczeństwie, to jednak gdzieś z tyłu głowy ciągle duża część pamięta OFE, coś z Polakom zostało zabrane. I myślę, tu jest problem w kontekście tej kampanii i tego informowania i mówienia językiem korzyści. I myślę, że dotarcie do... I nie mówię, że nie trzeba od razu zakładać, że musimy dotrzeć do wszystkich. No musimy dotrzeć do tych osób, które dziś chcą w inny sposób akumulować swoje oszczędności. Nie tylko, nawet tych osób, które mają tych oszczędności więcej. No bo dzisiaj można powiedzieć, przy tym poziomie demografii, przy tych wyzwaniach i nie do końca, czy inwestowanie w kolejne mury, w kolejne mieszkania jest tak naprawdę w dłuższym trendzie korzystne, tak? Czyli tu też trzeba w jakiś sposób tą kampanią językiem korzyści docierać do tych, którzy dzisiaj mogą sobie pozwolić na większe inwestycje, ale być może te środki przeznaczyć na różne formy inwestycji,

0: via polska giełda. I to jest wielka i duże wyzwanie dla zwłaszcza Ministerstwa Finansów, sektora bankowego, sektora, który będzie promował te produkty, który musi powiedzieć w jasny sposób, że za każdym razem, jak wejdziesz w ten pakiet, czyli w OKI i wyjdziesz, to nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów do pewnego poziomu. Co się kryje pod z kwestiami związanymi z większym zainwestowaniem, czyli ponad limitem. No, te wszystkie elementy muszą być wytłumaczone w bardzo jasny sposób, żeby tylko i wyłącznie konsumenci nie zakładali, że w jakiś obszarze nadal podatek Belki ich dopadł, a obiecywali, że nie będzie podatku Belki, obiecywali, że te pieniądze nie będą obciążone jakimkolwiek podatkiem. Tak więc no, tu jest rzeczywiście, żeby mówić o sukcesie tego produktu, to potrzeba trochę czasu. I myślę, że w perspektywie roku to jest bardzo krótko. Tu trzeba perspektywy 3 lat najmniej, aby powiedzieć, że OKI przyjął się na rynku i dzisiaj widzimy tą falę konsumentów, która bardzo mocno korzysta z tego produktu i chce ten produkt w dalszym stopniu w jakimś stopniu rozwijać w ramach swojego portfela domowego. No, myślę, że to perspektywa minimum 3 lat, kiedy możemy powiedzieć, że OKI się przyjęło i po pewnych być może drobnych zmianach jest tym produktem, który zostanie z nami na dłuższe lata. No bo dzisiaj polski konsument ma problem z tym, że co rząd to nowy produkt, ich na rynku mamy dużo i z tyłu głowy pamiętamy sytuację związaną z OFE. Tak więc musimy przełamać te dwie bariery po to, żeby mówić mocno o oszczędzaniu, o polskiej giełdzie, o akcjach na polskiej giełdzie, o bezpiecznym oszczędzaniu i pomnażaniu swoich oszczędności.
1: Powiedział pan o perspektywie 3 lat. Ja sobie tak myślę, że to patrzenie w szerszej perspektywie jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli... Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale debiut OKI przypadnie w momencie, w którym będziemy obserwowali jakąś korektę na rynku. Nie daj Boże początek bessy, załamanie trendu. No to może być katastrofalne dla samego projektu.
0: Tak, zgadzam się. To dużo jest tak zwanych czynników, które mogłyby źle wpłynąć. No, zakładam eskalację chociażby kryzysu naftowego i przełożenie się tego kryzysu naftowego na akcje poszczególnych podmiotów, czy w ogóle inflację i standing polskiej gospodarki. Eskalacja konfliktu na Ukrainie. No już dużo jest elementów, które mogą wpłynąć na giełdę, a jednocześnie które później przełożą się na w ogóle zaufanie do polskiej giełdy. No bo z drugiej strony, jak słusznie pan redaktor zauważył, no giełda polska jest w hossie. Widzimy dobre wskaźniki i trendy nie tylko spółek publicznych, jak Orlen, jak PGE, czy KGHM, no, trochę są uzależnione od cen surowców, no ale perspektywy są pozytywne. Ale też spółek, można powiedzieć, technologicznych, które są dzisiaj w WIG-u, czy spółek szeroko rozumianych sprzedających dobra konsumpcyjne, no to ich wyniki są dzisiaj bardzo dobre. Mhm. Tak więc można powiedzieć, że gdzieś tam ten trend powinien zostać zachowany i myślę, że to powinno pozytywnie wpłynąć na postrzeganie giełdy i to samo widzimy po ruchach inwestorów, którzy jak dzisiaj patrzą na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, tak? Tak więc, no ale trzeba mieć z tyłu głowy to, że zawsze może być jakiś czarny łabędź, który spowoduje, że w tym momencie czy to spółka podjęła decyzję o niewchodzeniu na polską giełdę, bo wybrała giełdę chociaż być w innym kraju, wycofała się, bądź skończyło się wejście na giełdę silnym spadkiem. No tych czynników może być bardzo duże, gdzie myślę, że polski konsument bardzo szybko sobie przełoży, że jednak jest jakieś ryzyko, lepiej nadal trzymać w domu oszczędności, bądź kupować, nie wiem, kawalerki czy inne rzeczy, które są pewne. No to są nasze polskie jakieś tam przyzwyczajenia. To pan redaktor przykład tej Szwecji wspomniał. No to jednak my mocno się różnimy od tych krajów skandynawskich, gdzie te formy oszczędności mają zupełnie inny charakter.
1: I na koniec jeszcze takie jedno przemyślenie. Tak mi się wydaje, że warto, żebyśmy za OKI akurat trzymali mocno kciuki, bo skoro giełda to krwiobieg gospodarki i skoro wiemy, że potrzebujemy też tego kapitału, inwestycji, rozwoju gospodarczego, to może się okazać, że

0: to Oki będzie takim dostarczycielem, niemal dystrybutorem paliwa dla polskiej gospodarki.
1: No miejmy nadzieję. Ja zgadzam się z tym, że być może to będzie to źródło, które jeszcze w większym stopniu stymulować będzie rozwój polskiej gospodarki. No bo te perspektywy są raczej pozytywne. No mówimy o kolejnej perspektywie finansowej środków unijnych, mówimy o programie SAFE i inwestycjach między sektorem zbrojeniowym a polskimi firmami. Mówimy o kolejnych dużych być może przejęciach przez polskie firmy innych podmiotów zagranicznych. No tych perspektyw nawet w obrocie takim finansowym jest dosyć dużo i mam nadzieję, że Oki będą tym takim, można powiedzieć, też stymulatorem pobudzającym rynek kapitałowy, polską giełdę, ale też uczącym oszczędności przez naszych obywateli. I myślę, że też takie założenie jest. Ale tak jak mówię, potrzeba czasu i potrzeba oceny, czy w pewnym stopniu, chociażby po roku, nie trzeba aktualizować tego systemu tak, aby jeszcze w większym stopniu, oczywiście dzięki możliwościom budżetowym, zwiększyć poziom oszczędności i parametry tego produktu.
0: Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to
1: spotkanie.
0: Dziękuję
1: bardzo.
0: A życzymy Państwu oczywiście udanego weekendu. To był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy i jak wygląda nasze otoczenie. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu Michał Wojczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Z którym umawialiśmy się od dawna na wywiad o czymś zupełnie innym. Na wywiad o rozwałce, o wyburzaniu, o kompletnej destrukcji. I obiecuję, że o tej kompletnej destrukcji też dzisiaj porozmawiamy, ale zajmiemy się najpierw newsem tygodnia, jeśli chodzi o tematy miejskie. Otóż Warszawa ogłosiła po raz chyba trzeci projekt uchwały krajobrazowej, którą pewnie Państwo mieszkający w innych miejscach, w innych miastach znają dobrze. Wiedzą, że regulowana jest wielkość reklam, to gdzie mogą być wieszane, jak ma wyglądać przestrzeń publiczna. No otóż stolica od 11 lat, czyli od czasu, kiedy taką uchwałę mogła zacząć przygotowywać, wciąż tych przepisów nie ma i dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. A ja przypomnę jeszcze Państwu nasz mail. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Zachęcam do pisania, zwłaszcza tych, którzy o przestrzeni publicznej i reklamie mają jakąś opinię o tym, jak to powinno wyglądać i gdzie te reklamy mogą wisieć, a gdzie ich nie powinno być. To może krótko tylko powiedzmy, czemu aż 11 lat czekamy i ciekawe, czy się skończy na 11, na uchwałę krajobrazową dla stolicy Polski.
4: No właśnie, rozglądam się, czy jest to jakiś kawałek niemalowanego drewna, żeby odpukać, bo to jest na razie projekt uchwały skierowany do uzgodnień, jeszcze nie uchwalony, jeszcze nawet nie skierowany do konsultacji. Czemu trwało to tak długo? No właściwie to już raz tą uchwałę miasto uchwaliło.
3: Już witaliśmy się z gąską.
4: 6 lat temu ta uchwała została przyjęta przez Radę Miasta. Wtedy zablokował ją ówczesny wojewoda mazowiecki z PiS, Konstanty Radziwiłł, który wytoczył całą listę zarzutów wobec tej uchwały. Wszystkie zarzuty upadły, z wyjątkiem jednego, który został podtrzymany przez sądy, że po prostu trzeba było tą uchwałę jeszcze raz wyłożyć do konsultacji.
3: Czyli nie chodziło o treść, tylko o procedurę. I teraz oczywiście jest wykładana bez przerwy. Są kolejne elementy tej procedury właśnie konsultowania na poszczególnych etapach. No to przyjrzyjmy się temu, co właściwie tym razem miasto proponuje. Napisałeś w tekście w Gazecie Stołecznej, że projekt wskazuje na kilka ulic, przy których będzie można stawiać billboardy reklamowe i delegalizuje je wszędzie indziej. To brzmi jak dla mnie fantastycznie, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście billboardy reklamowe znikną z całego praktycznie miasta?
4: Nie. Rzeczywiście jest tak, że przyjęto taką zasadę, że wyliczono to, co jest dozwolone, a cała reszta jest niedozwolona. Z tym, że dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu Julii Przyłębskiej zawdzięczam mu taką zasadę, że nie wolno ograniczać możliwości wykorzystania nieruchomości na cele reklamowe bez odszkodowania. I dlatego w uchwałach reklamowych nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach

0: przyjmowana jest zasada takiej grubej kreski. Wszystko, co od tej pory będzie postawione, to już podlega uchwale krajobrazowej, a to, co jest, stoi i powstało legalne, to o tym możemy jeszcze chwilkę pogadać, no to ono może dożyć końca swoich dni, nie zostanie nigdy objęte uchwałą krajobrazową.
1: Bo rozumiem, że gdyby miasto chciało zlikwidować reklamę, która jest legalnie posadowiona i żeby tam już w tym miejscu jej w ogóle nie było, po przyjęciu uchwały, to musiałoby zapłacić temu, kto na tej uchwale, na tej reklamie zarabiał.
0: Taka była wytyczna, taki jest sens wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 3 lat.
1: Dobrze, a co z... Bo powiedziałeś, do końca swych dni może taka legalna reklama trwać, ale co to oznacza w kategoriach biznesowych, czyli no, czy chodzi o to, że jak ten nośnik się nie wiem, skoroduje i złamie, to wtedy ona może być zlikwidowana, czy o coś innego?
0: Jeżeli skończy się umowa dzierżawy działki, na której stoi billboard, czy wisi siatka, no to nowej już nie będzie można reklamy wywiesić, jeżeli jej rozmiary będą przekraczać to, co jest zapisane w uchwale krajobrazowej. Zatrzymajmy się jeszcze na sekundkę przy słowie legalna, bo w Warszawie mamy tysiące billboardów i tylko bardzo niewielka część jest postawiona w zgodzie z prawem, to znaczy ma pozwolenie na budowę albo zostało przyjęte zgłoszenie. To jest głośna sprawa z Bemowa. Tam społecznicy wzięli pod lupę 125 billboardów, wysłali do miasta pytanie, ile z tych billboardów ma pozwolenie na budowę.
1: No, ile miało?
0: Pozwolenie miały 2.
1: Ze 120?
0: Ze 125. Też prawdą jest, że nie każda konstrukcja potrzebuje pozwolenia na budowę stosunkowo...
1: Ale to wciąż jest bardzo, bardzo mało. To osobną jest oczywiście wielkim pytaniem, dlaczego stolica jest zasypana, zabudowana nielegalnymi nośnikami i znikają one w wyniku działań społeczników, na przykład pogromców reklamozy, a nie...
0: A to ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tak jest dlatego, że nadzór budowlany w Polsce nie działa. To jest najgorzej działający urząd w Polsce, który jest niedofinansowany, ma za mało ludzi i na dodatek jest skrępowany przepisami, które powstały jeszcze w czasach Gomułki. To jest tak zwany kodeks egzekucyjny.
1: Nic tylko stawiać nielegalne billboardy. Bo, a i to już osobny problem, jak później będzie ta uchwała krajobrazowa w takim razie egzekwowana. A co z takimi siatkami, które oblepiają budynki, jak państwo przyjeżdżają do Warszawy, wysiadają na przykład na dworcu, to od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, to nasza nie architektura, tylko właśnie ogromne twarze bijące z tych wielkich siatek reklamowych. Czy one pozostaną?
0: No to jest jeden z tych zapisów, który przyniósłby znaczącą zmianę. Siatkę reklamową wolno będzie wywiesić tylko, jeżeli ona będzie umieszczona na rusztowaniu służącym remontowi elewacji budynku. No i przepisy mówią, że taka reklama może wisieć, że mnie skłamał, 8 miesięcy czy 6 miesięcy,
1: 8.
0: A następną można będzie wywiesić dopiero po 8 latach, więc teoretycznie tych siatek powinno być znacznie mniej.
1: No ale to raz na 8 lat remont fasady to jest też jakaś furtka. No dobrze, a co z billboardami, które są ustawiane wzdłuż takich najbardziej ruchliwych, szerokich arterii warszawskich, gdzie stoi jeden za drugim, tutaj to mięso jest reklamowane, za chwilę jakieś śrubki, za chwilę jakaś telefonia i tak zabudowana jest cała arteria.
0: Jest to swoją drogą pewien fenomen, bo jak tych billboardów jest tak gęsto, to nie widzimy tego komunikatu. To jest kompletnie kontrskuteczne, więc ja się dziwię, że firmy w ogóle w to idą.
1: No ale idą, a właściciele nośników na tym zarabiają.
0: W uchwale krajobrazowej wyliczona jest odległość pomiędzy nośnikami, odległość od drogi, odległość od pomników. To wszystko jest jakoś tam pomierzone i będą musieli reklamodawcy tych dystansów przestrzegać.
1: Tam między innymi jest wpisane, że jeden taki billboard od drugiego musi dzielić 200 metrów, więc no to tak. Jest korzystna sytuacja. Ale... Jest też tak, że ten projekt tej uchwały składa się z bardzo długich list ulic. Nawet wyszukałam swoje okoliczne, żeby sprawdzić, co tam wymyślono wobec nich. No i trochę się zmartwiłam, dlatego że billboardy czy nośniki reklamowe są podzielone według wielkości. No i okazuje się, że o ile chodzi o te wielkie, największe, to one rzeczywiście mogą pojawić się tylko w kilku punktach miasta, ale jak chodzi o średnie i mniejsze, to już... jest o wiele większa otwartość na to. Więc czy to nie skończy się tym, że będziemy mieć miasto oblepione tymi mniejszymi nośnikami?
0: Na tyle, na ile pamiętam tą uchwałę, a to jest bardzo obszerny dokument, no te zmiany byłyby naprawdę duże, naprawdę znacząca ilość reklam.

0: by ubyła. To byłaby niewątpliwie bardzo duża zmiana na plus.
1: A co z takimi miejscami jak ogródki działkowe? Bo rzeczywiście działkowcy się cieszą, że zawsze mogą dorobić. Ich ogródki działkowe zyskują pieniądze na różne inwestycje dzięki znośnikom właśnie reklamowym.
0: No to zobaczymy, jak pójdą konsultacje społeczne. W projekcie jest zaproponowane, że na ogrodzeniach ogrodów działkowych nie wolno będzie wywieszać urządzeń reklamowych. Zobaczymy, co na to powiedzą działkowcy, czy ich ewentualne opinie zostaną uwzględnione w trakcie konsultacji.
1: To jest w ogóle paradoks tego typu regulacji, że wszyscy pewnie w większości jesteśmy za tym, żeby miasto było piękne, żeby nie było zasłonięte reklamami, ale jak przychodzi do szczegółów i okazuje się, że na przykład nasza wspólnota nie będzie mogła zarabiać na takim gigantycznym, podświetlonym reflektorami billboardzie, to już nagle zaczynamy mieć z tym kłopot. Więc no, zobaczymy, jak przebiegną konsultacje. One zostaną jeszcze ogłoszone i będziemy się przyglądać, kto jak zabiera głos. Czyli na ten moment, tak podsumowując, to jest uchwała, która, gdyby weszła w takim kształcie w życie, radykalnie zmieniłaby wygląd naszego miasta.
0: Zmieni radykalnie wygląd miasta, nawet jeżeli będzie to rozłożone w czasie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, są urządzenia, które są legalne. Na przykład w ostatnich tygodniach pojawił się taki ogromny ekran reklamowy ustawiony na dachu bloku u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej w samym centrum Warszawy. Drugi taki ogromny ekran powstał na Złotych Tarasach, a mówi się, że trzeci wielki ekran ma powstać na ścianie domu w centrum. No i te dwa urządzenia, które już są, powstały w zgodzie z przepisami. One mają pozwolenia na budowę. Czyli one będą mogły zostać, tak jak mówiłem, do końca swoich dni, czy do końca obowiązywania umowy. Więc to nie jest tak, że z chwilą wejścia w życie uchwały krajobrazowej natychmiast wszystkie reklamy niedopuszczone przez tą uchwałę znikną. To będzie długi proces, no ale miejmy nadzieję, że ciągły. To...
1: Tak, tam jest, tam są ten jest też termin na likwidację tych nielegalnych reklam, nielegalnych wedle uchwały, więc zobaczymy, jak to się będzie zmieniać i na ile uda nam się zmienić miasto. Dla wielu reklama jest wasza taka, gdzie coś miga, świeci, jest dowodem na nowoczesność miasta, ale okazuje się, że wciąż jest mnóstwo osób, mnóstwo grup, które uważają, że nowoczesne miasto to miasto piękne, a nie oblepione reklamą. No to będziemy się tej uchwale i pracą nad nią na pewno przyglądać i czekamy na głosy z innych miast. Między innymi jeden ze słuchaczy napisał, że jest z Łodzi i że w Łodzi oczywiście uchwała już od dawna jest, tyle że nikt jej nie egzekwuje. Istnieje ryzyko takie w Warszawie?
0: Uchwała krajobrazowa pozwala naliczać kary, no ale ktoś te kary musi naliczyć. To raz. Kary muszą być naliczone właścicielowi nieruchomości. To jest znaczące ułatwienie w porównaniu z dzisiejszą sytuacją, kiedy trzeba znaleźć właściciela nośnika.
1: Ach, to bardzo ciekawa zmiana.
0: Jest taka słynna reklama, która zjadła dom, która stoi w Warszawie z trzech stron dookoła domu w Dolinie Służewieckiej i tam w którymś momencie, ona stoi już chyba 11 lat, nieustannie nadzór budowlany prowadzi postępowanie, żeby ją usunąć. No i tam w którymś momencie tą reklamę sprzedawano człowiekowi ze Słupska, człowiekowi z Rzeszowa, człowiekowi z Przemyśla. Prawdopodobnie te wszystkie transakcje były kompletnie fikcyjne, no ale żeby nadążyć za tymi zmianami, to było bardzo trudne. Teraz będzie łatwiej, bo wystarczy namierzyć właściciela nieruchomości.
1: Czyli też działki, budynku, a nie tego, kto trzyma...
0: Pytanie, czy właściciel jakiejś działki nie zarejestruje spółki na Cyprze, czy miejscy urzędnicy będą mieli tyle determinacji, żeby śledzić, szukać tych właścicieli.
1: Ale to może już przestajmy podpowiadać. Chociaż akurat to lobby reklamowe ma te swoje sztuczki opracowane. No zobaczymy. I czekamy na Państwa głosy z innych miast. Jak to jest z reklamami w Państwa mieście? Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl. Czekam na dobre rady dla Warszawy i przestrogi. A teraz przejdźmy do rozwałki i ogólnej destrukcji, bo obiecywałam. Dlatego, że pierwotnie umawialiśmy się na wywiad o tym, że w Warszawie niszczy się budynki, które w sumie jeszcze są w dobrym stanie. Co to za zjawisko?
0: No tak, żeby powiedzieć, co to jest za zjawisko, to zapraszam na Służewiec, na ulicę Konstruktorską, do siedziby telefonii komórkowej Plusa. To jest super nowoczesny biurowiec zbudowany 10 lat temu, uszyte jak garnitur na miarę właśnie dla grupy Plusa. No i ten budynek ma zostać zburzony. Plus już nie chcę przedłużać tej umowy dużo dłużej, chociaż ostatnio ją troszkę przedłużył.

0: A w tym miejscu nowy inwestor zamierza zbudować apartamentowiec, bo w Warszawie mieszkania idą jak woda. No i najcenniejsze w tej nieruchomości okazuje się, że nie są te biura uszyte na miarę, tylko podziemny parking. Podziemny parking zostanie, a ponad nim zostanie zbudowany apartamentowiec po 10 latach.
1: Lokalizacja też ma znaczenie. Okazuje się, że coraz trudniej jest o mieszkanie, o miejsce na budowę mieszkań właśnie bliżej centrum stolicy. No to w takim razie przyjrzymy się temu bliżej, bo czy mówimy o jakiejś dużej skali? Pan teraz wymienił jakieś konkretne miejsce, jedno, ale w swoich tekstach opisuje to szerzej. Czy możemy powiedzieć, jaka jest w ogóle skala tego zjawiska?
0: No ona jest powszechna. To właściwie gdzie byśmy nie pojechali, do jakiej dzielnicy nie pojedziemy, tam znajdziemy jakąś rozbiórkę. Warszawa jest takim wyjątkowym miastem, w którym równocześnie rozbierane są dwa wieżowce. Jednym jest jeszcze PRL-owski wieżowiec Intraco na Muranowie, a drugim jest w samym centrum miasta wieżowiec Ilmetu. Akurat te dwa budynki są rozbierane pod jeszcze wyższe biurowce. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w wielu miejscach biura trochę straciły sens, bo dzisiaj pracodawcy wolą mieć biura przy metrze z dobrą komunikacją, a biurowce na przykład na Służewcu no już nie spełniają tego dobrego dojazdu, natomiast dużo lepiej tam idą mieszkania.
1: Ale w tym jest trochę kłopot, bo oczywiście wydawałoby się, że miasto to trochę takie jak taka konstrukcja z klocków Lego, że można zbudować sobie z klocków wieżowiec, biurowiec, a potem stwierdzić, że jednak nie, w tym miejscu postawimy apartamentowiec, blok mieszkalny. Ale przecież ważne jest też otoczenie. To, jaki jest zaplanowana, nie wiem, przepływy ludzi, ich aktywności. To, czy tam jest, jeśli mówimy o przestrzeni takiej dzielnicy biurowej, no to pewnie liczba parków i miejsc dla dzieci i szkół nie ma takiego znaczenia. A w momencie, gdy zamieniamy te biurowce w mieszkaniówkę, no to dochodzi mnóstwo innych wymagań, których potrzebujemy, rzeczy, których potrzebują po prostu mieszkańcy. Więc jak to jest z tym zagospodarowaniem przestrzennym? Czy to wszystko się dzieje trochę, no tak jakby ktoś bawił się klockami Lego?
0: Czasami to jest trochę na żywioł, czasami mieści się to rzeczywiście w całej tej infrastrukturze, która powinna towarzyszyć mieszkaniom. Mówiliśmy o Służewcu. Na Służewcu jest cała fala rozbiórek biurowców. Służewiec to jest takie warszawskie epicentrum biurowe. Tam mamy 1 000 000 m² biur. To jedno z największych kompleksów biurowych w Polsce. No i to jeszcze do niedawna była praktycznie monokultura biurowa, więc spokojnie można tam biurowców rozebrać pewnie z połowę i wpuścić tam mieszkania i nadal będziemy mieli jeszcze mieszankę funkcji, która będzie miała sens. Czasami w niektórych miejscach nie wystarczyło przewidywalności, siły przewidywania naszym włodarzom. Teraz na przykład jest przykład biurowca przy Placu Zbawiciela, który powstał 20 lat temu i tam jest plan zagospodarowania, który dopuszcza usługi z mieszkaniami. No jak dopuszcza usługi z mieszkaniami, to teraz właśnie pojawił się nowy właściciel, który powiedział, że będzie wygaszać funkcję biurową powolutku i z czasem ten biurowiec zamieni się w mieszkaniówkę.
1: A no właśnie, bo mówiliśmy o biurowcu dla konkretnej telefonii komórkowej, który był szyty na miarę, a teraz zostanie wyburzony i zmieniony w mieszkania. A rozumiem, że większość tych budynków to nie są takie konstrukcje, które łatwo zmienić po prostu w budynek mieszkalny, bez wyburzania, bez marnowania tych wszystkich środków, tych pieniędzy, tego cementu, a przede wszystkim zużycia wody, prądu, tego wszystkiego, co jest konieczne, żeby zbudować budynek.
0: To prawda. W wielu wypadkach nie da się tak łatwo zaadaptować biurowca, zwłaszcza tych, które mają bardzo duże powierzchnie piętr i wtedy w środku tego piętra jest ciemno i jak tam są biura, no to okej, że jest ciemno. Natomiast jak ma być ciemno w mieszkaniach, no to już nie jest okej. Dlatego właśnie część inwestorów stawia na rozbiórkę. Niektóre budynki da się adaptować i dlatego trochę szkoda jest, jeśli budynki są burzone, bo za tym ciągnie się, tak jak powiedziałaś, ogromny ślad węglowy tej całej energii, którą trzeba zużyć, żeby budynek zburzyć, a potem postawić drugi taki sam w tym samym miejscu.
1: No
0: stąd jest bardzo dużo protestów wobec budowy nowego Intraco, który stanie na miejscu starego Intraco, będzie miał taką samą wysokość i będzie miał tą samą funkcję. No trochę trudno

0: dostrzec.
1: A jaka ten jest sens. W tym logika poza...
0: Intraco jest budynkiem bardzo starym, postawionym 50 lat temu i tam są po prostu niskie stropy. Wszystko inne można by przeskoczyć, wypróć, azbest poprawić, no ale niskich stropów nie poprawimy, chyba żeby łączyć dwie kondygnacje w jedną. Tego inwestor nie chce, woli zburzyć budynek i postawić nowy. A oprócz tych wszystkich rozbiórek, które się przetaczają przez Warszawę, teraz powolutańku coraz częściej zaczynamy mieć do czynienia ze zjawiskiem adaptacji budynków. Jest taki wieżowiec w centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury. Warszawiacy nazywają go Przekrętem. To była kiedyś siedziba telekomunikacji polskiej. Przekrętem, bo jest obrócona 45 stopni w stosunku do ulic. I ten budynek jeszcze jest biurowy, ale nowy właściciel zapowiada, że będzie go adaptować na apartamentowiec. No i to w sumie ma sens, bo to jest super lokalizacja. Dwa kroki od wyremontowanych ulic Złotej, Zgoda, które są nową chlubą Warszawy. Dwa kroki od Placu Powstańców Warszawy obsadzonej zielenią. To jest miejsce, w którym spokojnie można sobie wyobrazić apartamentowiec.
1: No tak, rzeczywiście. Chociaż nie wiem, pamiętają państwo, kiedy wydawało się, że właśnie budowa takiego wieżowca pod biura to jest najlepsza inwestycja. Mówiło się o budowaniu warszawskiego Manhattanu, że muszą być te skyscrapery i wtedy będziemy się czuli jak w Ameryce. I wynajem powierzchni pod te biura wydawał się najlepszym biznesem dla prestiżowych firm. Przestrzeń pod ich biura, często ogromna, z dobrym widokiem. To było część też afer przecież takich dotyczących nieruchomości czy działek dotyczyła właśnie tego, że ktoś chce zbudować tam budynek pod biura. A teraz się okazuje, że no, taką kurą znoszącą złote jaja jest jednak mieszkaniówka, prawda?
0: Mieszkaniówka jest kurą znoszącą złote jaja. Biura nadal też mają bardzo dobrą stopę zwrotu. W Warszawie mamy rekordowo niski poziom pustostanów, czyli biur bez najemców. Od kilkunastu miesięcy nieprzerwanie ta odsetek niewynajętych biur spada.
1: Tak, ciekawe, przepraszam, że przerwę, ale ciekawa jestem swoją drogą, czy uchwała krajobrazowa odniesie się do takich rozpaczliwych, desperackich ogłoszeń wynajmy powierzchnię biurową. To często wiszą takie naprawdę ogromne transparenty na budynkach. No i zobaczymy, czy po uchwale krajobrazowej
0: będą... uchwale krajobrazowej jest jeden bardzo ciekawy zapis. Jestem ciekaw, czy uda się go utrzymać. Zakaz umieszczania reklam wewnątrz budynków, które są widoczne z zewnątrz. Czyli na przykład... Nawet nie jestem pewien, czy to ciągle tak jest, ale na dworcu centralnym była przez długi czas taka reklama wyświetlana
1: tak,
0: od środka, od spodu szyb.
1: Wciąż jest.
0: Więc
1: tak.
0: Teoretycznie taka reklama już będzie nielegalna, no bo ona jest widoczna z zewnątrz. Jestem ciekaw, czy to się uda.
1: Tak, to a propos tych sztuczek, bo pamiętają państwo, że kiedy odnowiono dworzec centralny w Warszawie, umyto go, to był przełom, to też wyremontowano, to obiecywano, że dworzec nie będzie już nośnikiem reklamowym, bo wyglądał zawsze strasznie i to było upokarzające dla tego przepięknego budynku. A potem kolejarze wymyślili sposób i po prostu zamontowali reklamy LED-owe, które zasłaniają fasadę w inny sposób. No ale zobaczymy. To będzie naprawdę fantastyczny proces do obserwacji. A jeszcze wracając do budynków i do mieszkaniówki. Wspomniałeś o przestrzeni w Warszawie, która się przeobraziła i jest takim nowym, modnym miejscem, gdzie trzeba być. Chodzi o ścisłe centrum Warszawy, ulicę Złotą. I co tam się właściwie wydarzyło?
0: Powiedzmy, bo to jest... Cud się wydarzył.
1: Coś, co przez lata było uznawane za niemożliwe.
0: Tak, to chodzi o ulicę Złotą w pobliżu skrzyżowania z Marszałkowską. To jest
1: przy Pałacu Kultury.
0: Tuż przy Pałacu Kultury, dosłownie dwie minuty i jest się już w Pałacu Kultury. Jeszcze dwa lata temu w tym miejscu była rampa tunelu pod Marszałkowską. Z obszaru za domami centrum wyjeżdżało się tym tunelem i tam skręcało się, żeby wyjechać.
1: Bardzo ponure miejsce, głównie obstawione przez samochody, oblepione jakimiś starymi reklamami swoją drogą, nomen omen, i właśnie ten wyjazd dla aut.
0: Wyglądał to naprawdę koszmarnie. Tam piesi przemykali się przytuleni do ścian budynków po wąskich chodnikach. No, ogromną część tej przestrzeni zajmowała właśnie ta rampa.
1: Wydawało się, że to tak już musi być. A co, jak to teraz wygląda? Powiedzmy tym, którzy tam nie byli, nie widzieli.
0: A to zapraszam. Koniecznie musicie państwo zajrzeć, bo to jest nowa atrakcja turystyczna Warszawy. Na Złotej urządzono coś w rodzaju parku linearnego. Posadzono szpalerami drzewa, a przy Marszałkowskiej zbudowano fontannę posadzkową podświetlaną.
1: A co się stało z tunelem i rampą?
0: Tunel
1: i parkingiem?
0: Tunel został

0: zaadaptowany na zbiornik wody. Tam jest no, takim rezerwowym zbiornikiem, z którego można korzystać. Zasypano go, na powierzchni urządzono właśnie ten park. Nie jest niezbędny tunel bezkolizyjny w ścisłym centrum Warszawy, z którego w ciągu 5 minut można dojść do 3 stacji metra i korzystać z 15 linii tramwajowych. Tak. Ja rozumiem, że wszyscy mówią, że mają chorą teściową i muszą rozwieźć trójkę dzieci do różnych przedszkoli. To naprawdę nie jest aż tak powszechny problem. W najściślejszym centrum miasta można spokojnie stawiać na przestrzeń.
1: Michał Wojtczuk, dziennikarz Gazety Stołecznej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Zamieszkania. Powtórka programu. Świat 24.
3: Ceuta ostatnio przykuwała naszą uwagę. Mała eksklawa hiszpańska na terytorium Maroka stała się sławna przez to, że w pewnym momencie, właściwie w niecałe 2 dni, nagle na jej terytorium pojawiło się prawie tyle imigrantów, ile osób tam na co dzień mieszka. Jest ze mną pan Maciej Pawłowski. Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zajmujący się i imigracją, ale także polityką państw śródziemnomorskich. Panie Macieju, oskarża się o ten najazd na Ceutę przemytników ludzi, ale popatrzmy też na politykę troszeczkę. To Maroko również tu się przyczyniło i polityczną swoją grę.
4: Oczywiście mamy filmy, które pokazują, że marokańscy strażnicy graniczni otwierali furtki i przepuszczali tych imigrantów. Więc jak najbardziej tutaj udział marokański jest. No i są też pewne czynniki, które wskazują, że Maroko miało motywy, żeby wobec Hiszpanii w ten sposób zagrać. Ja to dość szeroko tłumaczę w mojej książce pod tytułem Brama do Europy. Nakrótce mówiąc, no, Maroko jest we wrogich relacjach z sąsiednią Algierią. W momencie, gdy Donald Trump zagroził Hiszpanii, że zerwie z nimi relacje handlowe, Hiszpanie zaczęli obawiać się, że stracą dostawcę gazu, więc udali się 20 lipca premier Sanchez udał się na spotkanie do Algieru z prezydentem Tebunem. Rozmawiali o gazie, ale zapewne rozmawiali też o kwestii Sahary Zachodniej. Choć nie podano tego do publicznej wiadomości. No, wywiad marokański o takich rzeczach wie, więc myślę, że to był czynnik, w którym Marokańczycy chcieli ukarać Hiszpanię za zbliżenie z Algierią. Druga kwestia, Komisja Sprawiedliwości Parlamentu Hiszpańskiego 23 lipca poparła projekt ustawy nadający hiszpańskie obywatelstwo osobom urodzonym w Saharze Zachodniej. Więc tu też jakby jest sygnał, że jest projekt ustawy, który uderza w integralność terytorialną Maroka, który stwarza furtkę dla partyzantów walczących przeciwko władzom marokańskim na tym terenie, żeby mogli sobie po prostu swobodnie przyjeżdżać do Europy i w ten sposób uciekać przed wojskiem i wymiarem sprawiedliwości w Maroku.
3: Wytłumaczmy tak? Troszeczkę problem Sahary Zachodniej. Konflikt między Algierią a Marokiem, no to jest konflikt taki pokolonialny, prawda?
4: Tak, Sahara Zachodnia do 1976 roku była kolonią hiszpańską. Natomiast gdy Hiszpanie wyszli, nie zdecydowali, co zrobić z tym terenem i Maroko zaczęło zgłaszać do niego pretensje. Tam pojawiło się coś takiego jak Zielony Marsz, czyli tam teoretycznie pokojowy marsz cywili marokańskich, no ale za nimi też szło wojsko w drugim szeregu, tak w ukryciu, który miał po prostu pokazać, że to jest teren marokański. Natomiast tam mieszka ludność saharyjska, która jest zbliżona kulturowo do Mauretanii. Tak naprawdę Mauretania też przez chwilę zgłaszała pretensje do tego terenu, ale szybko się wycofała. I jest organizacja Front Polisario, która uważa, że to powinien być teren niepodległy. I gdzie tu Algieria? Algieria wspiera finansowo Front Polisario, bo liczy, że jeżeli byłoby to niepodległe państwo, to de facto by realizowało interesy Algierii, zapewniałoby Algierii dostęp do Oceanu Atlantyckiego, do fosfatów, które tam są. To jest też teren bardzo dobry, mimo że na pustyni to bardzo dobry pod względem uprawy roli. No i generalnie te państwa od 1976 roku toczą taką wojnę medialną, tam czasem są najazdy tych partyzantów Polisario, Maroko zbudowało 3 mury i kontroluje jakieś 90% tego terytorium. Polisario ma swoją stolicę w algierskim mieście Tindouf, zaraz tutaj przy granicy z tym terytorium. No i świat też zaczął uznawać coraz

0: części ten plan marokański, żeby nadać autonomię temu terytorium, ale żeby ono pozostawało częścią Maroka. Algierczycy zaczęli przegrywać w tej kwestii, no ale to też nie jest naród, który szybko odpuści, tak? Więc mamy tutaj takie mocne przeciąganie linii.
1: Między Maroko a Hiszpanią jest jeszcze jedna zadra, właściwie dwie. To są

0: to też jest jeden z warunków uczestnictwa w tych strukturach. To są terytoria Ceuta i Melilla, które w XIV wieku zostały zajęte przez Portugalczyków, którzy po prostu tworzyli takie swoje kolonie handlowe i wtedy to Maroku nie przeszkadzało. Natomiast później Marykańczyków stamtąd wyrzucili Hiszpanię. I tam siedzą od tej pory, bardzo dużo inwestują pieniędzy w te miasta. Ja byłem w listopadzie w Ceucie, widziałem, jak to wygląda, dużo bardziej efektownie pod względem infrastruktury, budynków niż otaczające terytoria marokańskie. Zwłaszcza, że te terytoria marokańskie, które były pod kolonizacją hiszpańską, bo tu pamiętajmy, że część Maroka przez Hiszpanów skolonizowana, a część przez Francuzów, no to te, które były koloniami hiszpańskimi, one są mniej rozwinięte niż te, które były francuskie. Natomiast Ceuta i Melilla, tam Hiszpania bardzo mocno w ten teren inwestuje. Marokańczycy oczywiście chcieliby, żeby to do nich wróciło, no ale nie jest to rzecz, którą jakoś publicznie deklarują i nie jest to rzecz na teraz.
1: Maciej Pawłowski, bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia i no, tę wiedzę, którą mieć powinniśmy wtedy, kiedy przyglądamy się takim nadzwyczajnym wydarzeniom.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Jest zgoda na ekshumację polskich ofiar w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ponadto wydano zgodę na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu. W czerwcu IPN informował, że w Hucie Pieniackiej polscy badacze natrafili na pierwsze mogiły, gdzie mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Chcemy zapewnić godny pochówek wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, powiedziała minister kultury Marta Cienkowska. Ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, ewakuowano z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie z powodu uszkodzenia jednej ze ścian. Doszło do tego w czasie prac budowlanych. Nikt nie został poszkodowany. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu do poniedziałku. Zdaniem Aleksandra Lachowicza, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, awaria była skutkiem nieumiejętnie prowadzonych prac.
1: Błąd. Moim zdaniem w prowadzeniu robót zawaliła się część ściany, przy której miał powstać basen. Po prostu ją podkopano bez odpowiedniego zabezpieczenia, no i runęło. W tym momencie wydaliśmy decyzję ustną. W poniedziałek to powtórzymy na już pisemnie decyzją. Do czasu usunięcia awarii jako nadzór zabraniamy użytkowania tego obiektu w całości.
0: W chwili uszkodzenia ściany w hotelu przebywało 235 gości, w tym dwie grupy kolonijne z Mazowsza. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wnioski można składać przez rządową aplikację suszową.
2: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
0: Na pomoc będą mogli też liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek gradobicia. Nierówności społeczne, populizm, kryzys klimatyczny oraz inne wyzwania współczesnego świata to tematy międzynarodowej wystawy w Trenczynie na Słowacji.
3: Wystawa organizowana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury ma skłaniać do refleksji nad przyszłością społeczeństwa, współistnieniem i odpowiedzialnością.

0: działalnością, wyjaśnia dyrektor projektu Trenczyn 2026 Stanisław Krajci. Wystawę tworzą prace ponad 10 artystów, w tym Hito Steierla, Artura Żmijewskiego i Sanie Iwekowicz, twórców, którzy prezentowali się również podczas Biennale w Wenecji. Sztuka współczesna jest ważną częścią naszego projektu, nawiązuje dialog z warstwą historyczną. Staramy się oddawać należyty hołd tradycji, pokazując ją w nowym kontekście i w połączeniu z twórczością współczesnych artystów. Wystawa Global Equality and Hospitality jest jednym z największych przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Potrwa do 7 grudnia. Stręczyna Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: W najbliższą środę 12 sierpnia czeka nas wyjątkowe zaćmienie słońca. W Polsce tarcza słońca lokalnie będzie zasłonięta nawet w 85%. Aby bezpiecznie obserwować zjawisko, trzeba się odpowiednio przygotować, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
1: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę między 19.10 a 19.18. Kończy się Tour de Pologne. Rywalizację 83. edycji kolarskiego wyścigu zakończy jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Trasa będzie miała długość niespełna 12,5 km. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zajmuje teraz 23. miejsce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na północy kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura przeważnie od 10 do 14 stopni. W dzień bezchmurne niebo, a termometry pokażą od 22 stopni w rejonie Helu, 26 w centrum do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
5: Uwaga, materiał może zawierać spoiler.
6: Dzień dobry, Bartek Makowski, podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Zbliża się początek września, czyli czas, który pod względem wydarzeń historycznych kojarzy się jednoznacznie z początkiem II wojny światowej i napaścią Niemiec oraz ZSRR na Polskę. Tymczasem dziwnym trafem 2 września konflikt ten również się zakończył. Oczywiście Niemcy były już pokonane, ale ostatnie państwo osi, czyli Japonia, skapitulowała właśnie tego dnia. I niech ta rocznica stanie się okazją, by porozmawiać o mało znanym w Polsce japońskim filmie Cesarz w sierpniu, Emperor in August, prezentującym ostatnie dni poprzedzające ogłoszenie faktu przyjęcia warunków kapitulacji przez Japonię. A o tych wydarzeniach na kanwie filmu porozmawiam z doktorem Michałem Piekzikiem, doktorem prawa na Edinburgh Napier University, pasjonatem i autorem książek o wojnie na Pacyfiku. Niedawno ukazała się nowa monografia Michała, Holenderskie Indie 1941-1942. Cześć Michał.
7: Cześć, cześć Bartku.
6: Muszę cię najpierw zapytać o tytuł tego filmu, bo zdradziłeś mi poza anteną, że nie do końca lubisz to tłumaczenie angielskie, czyli Cesarz w sierpniu. To w takim razie jaki jest prawdziwy tytuł, bo ja się nie będę podejmował czytania tego, jak on brzmi w oryginale.
7: A więc tak, tytuł w oryginale po japońsku brzmi Nihon no Ichiban Nagaihi, co należy bezpośrednio tłumaczyć jako najdłuższy dzień w, i tutaj Japonii, domyślę historii Japonii, ponieważ jest to film historyczny. Dlaczego najdłuższy? Dlatego, że obfitował on wiele dramatycznych wydarzeń, które zdecydowały o tym, że Japonia ostatecznie bezwarunkowo kapitulowała. I można by tutaj rzec, że tak naprawdę o mały włos nie doszłoby do tej bezwarunkowej kapitulacji. Tak się może wydawać po obejrzeniu tego filmu, ponieważ centrum tego filmu, głównym plotem tego filmu jest zamach, który miał miejsce, zamach pałacowy, który miał miejsce w nocy z 14 na 15 sierpnia

0: 1945 roku. Prawda historyczna jest bardziej skomplikowana, niemniej film moim zdaniem jest doskonały i należy go obejrzeć, aby zrozumieć, jak tak naprawdę doszło do zakończenia wojny na Pacyfiku.
1: Polecamy, choć tytuł trudno jest znaleźć tak naprawdę dostępny w Polsce, ale kto chce, ten znajdzie ten film. Ale zanim przejdziemy do clou sedna sprawy, czyli zamachu z nocy z 14 na 15 sierpnia, no to cofnijmy się do początku filmu, bo on się nieprzypadkowo zaczyna w kwietniu 1945 roku. Co się wówczas działo w Japonii?
0: Co się działo w Japonii? Następuje kluczowe przetasowanie na scenie politycznej. Odchodzi gabinet generała Koiso, który był tak zwanym gabinetem tymczasowym, który miał rozeznać sytuację międzynarodową i pójść w stronę albo dalszej walki z aliantami, albo przygotowywania się do zawarcia pokoju, ponieważ kampanie wojskowe, które rozpoczęły się na początku 1945 roku, zakończyły się totalną klęską Japonii. Kręgi decyzyjne japońskie, przede wszystkim, które były skupione wokół osoby cesarza, bo tutaj stąd wyszła inicjatywa, czyli z obozu cesarskiego, nie bezpośrednio od cesarza, ale z obozu cesarskiego, zwłaszcza jego głównego doradcy, którym był tak zwany strażnik pieczęci cesarskiej, Imperial Seal, markiz Kido. I tutaj mianowanym zostaje, wyznaczona zostaje rola dawnemu wojskowemu, chociaż można powiedzieć, że wojskowym się jest całe życie, ale seniorowi wojskowemu, admirałowi Kantaro Suzukiemu, który dostaje jasne polecenie od cesarza w prywatnej rozmowie przed objęciem teki premiera Japonii, że ma on doprowadzić wojnę do Pacyfiku do końca. Czyli po prostu cesarz wyznacza mu bezpośrednio w prywatnej rozmowie, plus jeszcze poprzez szereg rozmów z doradcami cesarza bezpośrednimi, że ma on zebrać taki gabinet, aby osiągnąć cel polityczny, jakim było zakończenie wojny. Przy czym należy tutaj dodać do tego, że na tym etapie jeszcze nie chodziło, broń Boże, o bezwarunkową kapitulację. Cesarz wyznaczył Suzukiego, wiedząc, że będzie miał on duży autorytet i jednocześnie będzie miał dosyć spore znajomości. Wiadomo, że te kontakty interpersonalne zawsze grają dużą rolę, zwłaszcza w tak podzielonych wewnętrznie środowiskach japońskich, jak armia, marynarka, cywilny gabinet, że będzie on w stanie osiągnąć konsensus i Japonia dzięki temu konsensusowi zakończy wojnę. Jeszcze wówczas w kwietniu łudzono się na korzystnych dla Japonii warunkach. I tutaj jest ten tak zwany setting the stage i Kantaro Suzuki już wie, że to nie będzie łatwe zadanie i potem przesuwamy się dalej w kolejnych miesiącach, a nie będzie to łatwe zadanie z dwóch powodów. Japonia jest tragicznie niszczona przez bombardowania strategiczne, to jest pierwszy problem. Drugim problemem jest natomiast to, że mimo tego, że Japonia przegrywa na każdym możliwym odcinku wojny, to jednak mimo wszystko armia czuje się dalej niepokonana i planuje na takim poważnym szczeblu ostateczną obronę Japonii, która w historii przybrała nazwę Hondo Sachsen, czyli tłumacząc dosłownie, operacja na Wyspach Macierzystych, czyli armia przygotowuje się do odparcia bezpośredniej inwazji Amerykanów na Kyushu i na Honshu, tuż zaraz u progu Tokio. No i z takimi właśnie to kartami Suzuki kompletuje swój gabinet, bardzo szybko mu się to udaje, przekonuje tych, których ma przekonać. Oczywiście gabinet nie składa się wyłącznie z osób, które się zgadzają ze Suzukim, ponieważ Suzuki musi właśnie, aby osiągnąć ten kompromis, żeby doprowadzić do pomyślnego zakończenia wojny, musi wciągnąć do gabinetu osoby, które jeszcze chcą walczyć i musi je przekonać, aby one przekonały swoich podwładnych do złożenia broni. Mówiąc w takim ogólnym skrócie. Tutaj rozpoczyna się taka akcja i Suzuki, no jest w dosyć trudnym położeniu, bo jako osoba niezbyt młoda, która no jednak ma jakieś tam ograniczone zdolności fizyczne, no bo nie może tak cały czas jeździć pomiędzy jednym a drugim miejscem, nie ma takiej pierwszej żywotności, że potrafi tak bezpośrednio do ludzi docierać. Jednak ma te swoje schematy myślowe jako osoba w podeszłym wieku i nie jest jej tak łatwo osiągnąć ten kompromis.
1: Nie ukrywam, że uprzedziłeś kilka moich pytań, ale wróćmy jeszcze do pierwszej, absolutnie pierwszej wymiany dialogowej w tym filmie. I tam pada coś, co może zdziwić polskiego widza, bo słyszymy, że społeczeństwo japońskie odwraca się od armii. Tymczasem mam wrażenie, że nadal pokutuje mit, ale czy na pewno jest to mit, o fanatyzmie społeczeństwa japońskiego gotowego do walki do ostatka. No to jaka była prawda o nastrojach społecznych społeczeństwa japońskiego w połowie 1945 roku?
0: Społeczeństwo japońskie było nieustannie okłamywane przez armię i przez ogólnie przez

0: japońskie agencje, które zarządzały mediami a propos przebiegu wojny na Pacyfiku. Żyli w przekonaniu, że może ta wojna jakoś idealnie nam nie idzie, ale wygramy ją ostatecznie, bo nasz duch narodu przesądzi o tym, że my zachowamy tutaj to, co zdobyliśmy. I tak naprawdę 45 rok jest tragiczny dla Japończyków, ponieważ no, doznają oni takiego szoku poznawczego. Nagle pojawiają się bombowce amerykańskie nad wielkimi japońskimi miastami, równają je z ziemią. Gabinet mówi, że dzielnie walczymy, nasi żołnierze dają wszystko, co z siebie mogą, a tak naprawdę no, widać było, że zaczyna brakować jedzenia, zaczyna brakować wody w niektórych miejscach, szpitale są przepełnione, żołnierze, którzy zostali wysłani, albo nie wracają, albo ta korespondencja już ginie, czyli wiadomo, że polegli gdzieś na polach bitew, a to są olbrzymie liczby już wówczas, bo te końcówka 44-45 rok wojny na Pacyfiku, to jest maszynka do mielenia mięsa, tam już nie mowa o tysiącach, ale o setkach tysięcy zaginionych bądź poległych japońskich żołnierzy. No i tak naprawdę społeczeństwo japońskie budzi się z takiego letargu, czyli jakby ufamy naszemu kierownictwu, ufamy naszemu państwu. Cesarz jest, dalej był i jest boską istotą. Bezpośrednio podlegamy armii. W Japonii nie było jeszcze wówczas takiej tradycji obywatelskiego nieposłuszeństwa, no ale ludzie mają swoje umysły i to jest tak, że nie da się w pewien sposób ograniczyć ich myślenia i nie da się w pewien sposób sprawić, że oni nie będą widzieli, co się dzieje na własne oczy. Więc tak, można powiedzieć, że to społeczeństwo japońskie zaczyna widzieć, że Japonia przegrywa wojnę, bo odczuwa to na własnej skórze. Tylko zaczęli być sceptyczni, co jak na warunki dalekowschodnie, tak już jest dużym sukcesem.
1: Właściwie w pierwszej połowie filmu to Kantaro Suzuki jest głównym bohaterem, no może tak do 1/3 filmu to on jest głównym bohaterem i bardzo znacząca, a jednocześnie wydaje mi się, że nie do końca jasna dla widza niezaznajomionego z historią Japonii jest scena powołania Suzukiego na premiera, gdzie cesarz wspomina, że to Suzuki był tym, który był przy nim wówczas. I to wówczas pokazane jest w retrospekcji, w której jeden z oficerów poprawia mundur cesarski. I przyznaję, że ja się poddaję, jeżeli chodzi o odczytanie tej sceny. Do czego się ona odwołuje? Co ona oznacza?
0: Chodzi o to przede wszystkim, że Suzuki był doświadczonym oficerem, który rozpoczynał swoją karierę bardzo, bardzo wcześnie. Rozpoczynał swoją karierę tak naprawdę jeszcze przed I wojną światową. I on w momencie, kiedy cesarz Hirohito obejmował tron w 1926 roku, służył po prostu w tych sztabach, już teraz nie chciałbym zmyślać, już nie pamiętam dokładnie, ale służył po prostu w kadrze kierowniczej w sztabach japońskiej cesarskiej marynarki, japońskiej marynarki wojennej. I on miał bezpośredni dostęp do cesarza Hirohito w pierwszych latach jego panowania. Ale wydaje mi się, że ta scena w filmie, ja też ją tak odczytuję, pokazuje, że cesarz go kojarzył bezpośrednio z najbliższego otoczenia w pierwszych latach jego panowania, kiedy on jeszcze nie był obyty, nie wiedział, jak to państwo działa. Dopiero jakby ten mundur ma symbolizować, jak oni poprawiali mu ten mundur, to ma tak trochę symbolizować jego początki, czyli to co się działo prawie 20 lat wcześniej. I bacznie obserwował to, co się dzieje wokół niego, bo na pewno wiele osób o tym nie wie, ale Hirohito prowadził tak zwane zapiski cesarskie, czyli jakby taką swoją osobistą kronikę, gdzie pisał, co robił, co myślał, co jadł, co pił. No, był cesarzem, więc z punktu widzenia historii Japonii jest bardzo ważne, co robił każdego dnia i jak się zachowywał. I podejrzewam, że na pewno w tych kronikach gdzieś pojawiają się, nie powiem, że bezpośrednie wzmianki o Suzuki, ale na pewno odnotował w głowie fakt, że ta osoba kiedyś przy nim była i on się czuje na pewno bezpieczniej, bo ta osoba dalej przy nim jest, czyli może czerpać z jej doświadczenia życiowego, a w Japonii to nenko dzioretsu, czyli tak zwana hierarchia oparta na wieku i na stanowisku jest bardzo ważna.
1: A co więcej, nie tylko w wieku, doświadczeniu, ale i też poświęceniu, bo chwilę później dowiadujemy się, że Suzuki był 4-krotnie postrzelony w przeszłości. W jakich okolicznościach?
0: Słynny zamach 26 lutego. Suzuki został wyznaczony przez japońskich radykałów armii na osobę do eliminacji. Suzuki nie do końca należał do stronnictwa lewicy, jeżeli mógłbym tak to ująć w dzisiejszej terminologii, stronnictwa lewicy w siłach zbrojnych japońskich, ale na pewno reprezentował ten nurt, który sprzeciwiał się radykalnej militaryzacji i ekspansji Japonii w kierunku Azji Wschodniej i zdecydowanie zdaniem spiskowców trzeba było go usunąć. No, strzelano w jego kierunku 4 razy. No i mówi się, że tak naprawdę Suzuki przeżył cudem, ponieważ otrzymując 4 postrzały, w tym jedno tak naprawdę w klatkę piersiową,

0: piersiową, które przebiło się aż do kręgosłupa, no to według ówczesnej medycyny, no to była osoba no nie do odratowania. Zwłaszcza, że leżał w swoim domu prawie 1,5 godziny bez pomocy, więc się wykrwawiał. No i w tym momencie udało się odratować Suzuki'ego, ale to też jest taki trochę, jakby to powiedzieć, taki mame cisiki po japońsku, czyli taki wiedza szczegółowa, że Suzuki do końca dnia miał w sobie, nosił w sobie jedną kulę po tym zamachu, ponieważ chirurdzy bali się ją usunąć, bo ona znajdowała się bardzo blisko kręgosłupa i bali się, że jeżeli usuną tą kulę, to albo zostanie on całkowicie sparaliżowany, albo po prostu się wykrwawi, bo trzeba będzie bardzo głęboko sięgnąć do tej kuli. No i Suzuki jako już doświadczony senior japońskiej marynarki wojennej, no i później też premier, no tak naprawdę codziennie narzekał na to, że mówił, narzekał, tutaj jakby jego syn w wspomnieniach pisał, że mówił, a ta cholerna kula cały czas daje mi znać. Wolałbym, żeby mnie porządnie kropnęli, a tak to zrobili ze mnie kalekę do końca dni. To wszyscy o tej historii wiedzieli i tak naprawdę no też Suzuki był uważany za takiego trochę szczęściarza, czyli że skoro przeżył te 4 kule, no to może tym razem, jak będą próbowali go usunąć, to też się nie uda.
1: A koncept szczęścia jest istotny w kulturze japońskiej?
0: Tak, bardzo, bardzo. Jeżeli dana osoba jest szczęśliwa, to mówi się, jeżeli gwiazdy są rozpisane pod tą osobę, to tak naprawdę bardzo wiele to znaczy. Zwłaszcza w kontekście takim politycznym, ponieważ wierzy się, że w Japonii, no Japonia jest takim krajem, gdzie ta astrologia, te wszystkie takie kwestie związane z wiarą, z religią są bardzo istotne do osiągania pewnych konsensusów, kompromisów politycznych.
1: A propos konsensusów i kompromisów politycznych, to w filmie kluczowym zadaniem Suzukiego jest obsadzenie posady ministra wojny. Z powodów oczywistych, rzecz jasna. I wybór pada tutaj na generała Koreshikę Anamiego. I tutaj widzimy ciekawą scenę, bo premier musi konsultować swoją decyzję ze sztabem. Jaka była dynamika relacji między gabinetem a armią właśnie?
0: Jest to bardzo skomplikowany temat, na który napisano naprawdę grube monografie, iż to po japońsku, po angielsku nie, ale po japońsku tak. I generalnie struktura władzy w Japonii wyglądała no kosmicznie. Kosmicznie dlatego, że był cywilny gabinet, w skład którego wchodzili wojskowi i teraz tak, wojskowi mogli kontrolować poprzez swoje decyzje, decyzje gabinetu, ponieważ wchodzili w jego skład, mogli zawetować te decyzje, więc mieli taką bezpośrednią kontrolę nad gabinetem. Z drugiej strony gabinet miał w pewnym sensie kontrolę nad armią, bo przydzielał jej fundusze, oczywiście działał poprzez Ministerstwo Armii i Marynarki, ale w rzeczywistości, ponieważ tak zwana struktura, koncepcja dowództwa naczelnego została rozdzielona, czyli tak naprawdę dowództwo naczelne podlegało bezpośrednio pod cesarza, tak naprawdę było tak, że gabinet nie miał za wiele do powiedzenia. Nie chcę mówić nic, bo to jest nieprawda, ale gabinet nie miał za wiele do powiedzenia, jak chodzi o decyzje podejmowane przez armię i marynarkę. Reasumując, żeby podjąć decyzję gabinetu jako takowego, potrzebne było uzyskanie zgody armii i marynarki, ale działania armii i marynarki niekoniecznie wymagały zgody gabinetu. Armia i marynarka nie mogły całkowicie zignorować gabinetu, ponieważ gabinet działał też w oparciu o obecność cesarza, nie jego wolę, nie jego zdanie, tylko w oparciu o obecność cesarza. No i armia i marynarka musiały zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli będą wiecznie torpedować działania gabinetu, no to narażą się cesarzowi. A to było ostatnie, co chciały zrobić.
1: Ta kwadratura koła japońskiego systemu władzy pojawia nam się jeszcze pięknie w innej scenie. To jest scena z udziałem generała Anamiego, gdzie on strzela z takiego tradycyjnego japońskiego łuku i to nam, moim zdaniem, to jest takie piękne połączenie postaci Anamiego z jego mentalnością samuraja, bo on jest takim siogunem tak naprawdę w tym filmie. I Anami w tej scenie podważa decyzję cesarską, tę decyzję o kapitulacji, argumentując, że Japonia jest monarchią konstytucyjną i nawet cesarz musi się podporządkować woli organów władzy, a jednak to ostatecznie decyzja cesarska, podjęta w pięknej również scenie w bunkrze, jest argumentem decydującym o przyjęciu bez warunkowej kapitulacji, tu trochę wyprzedzamy fakty, no to rozwiążmy jeszcze raz tę kwadraturę koła. Kto w ówczesnych warunkach był podmiotem decyzyjnym w polityce japońskiej?
0: Gabinet. Jednoznacznie gabinet. Konstytucja Meiji stanowiła, że decyzje polityczne podejmuje gabinet, ale jak chodzi o decyzje polityczne dotyczące decyzje polityczne, które mają wywierać skutki międzynarodowe, czyli Japonia w tym przypadku, no podpisując, zgadzając się na deklarację poczdamską, czyli zgadzając się na bezwarunkową kapitulację, ta uchwała gabinetu wywierałaby skutki na Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Holandię, na te kraje, które były w stanie wojny z Japonią i one wymagały kontrasygnału.

0: sygnaty cesarza. Czyli cesarz musiał zgodzić się na decyzję gabinetu. I w idealnym świecie tak naprawdę cesarz nie powinien mieć nic do powiedzenia poza faktem, że on zatwierdzał decyzję gabinetu. Ale z racji na to, że w Japonii wydarzył się polityczny klincz, czyli tak naprawdę część gabinetu była za bezwarunkową kapitulacją, druga część gabinetu była przeciwko, z trzeciej strony wszyscy poszukiwali autorytetu cesarza, czyli odwoływali się do tego: nasz cesarzu, nasz panie, pomóż nam podjąć tą decyzję, wyraź swoje zdanie. Hirohito czekał tak naprawdę do ostatniego momentu możliwego, aby wyrazić jasno swoją wolę i deklarację. Dlaczego tego nie zrobił wcześniej? Bo bardzo wiele osób na Zachodzie, historyków, zwłaszcza amerykańskich, mu to zarzuca, bo mówi: no przecież mógł wejść w styczniu i powiedzieć: ja chcę bezwarunkowej kapitulacji, mówiąc kolokwialnie, mam w czterech literach, gdzie będzie moje miejsce po skończeniu wojny. Ważne jest to, żeby Japonia nie została zniszczona i Japończycy nie ucierpieli.
1: Ale chwilę, w styczniu jeszcze nie było nawet deklaracji poczdamskiej.
0: Tak, ale mógł po prostu, już widząc klęski na froncie, już są takie bezpośrednie zarzuty amerykańskich historyków, że już jak ta Iwo Jima upadała, to on już w tym momencie mógł wyjść i powiedzieć: dobra, przegramy tą wojnę, poddajemy się. Nie, nie mógł, z prostego powodu. Dlatego, że gdyby Hirohito zrobił to w nieodpowiednim, za wczesnym momencie, armia wykorzystałaby ten fakt właśnie po to, żeby podważyć jego pozycję w państwie i powiedzieć: hola, hola, ale ty jesteś tylko głową państwa. My podejmujemy decyzję jako gabinet, a my, armia, częściowo wchodzimy w skład gabinetu. I prawdopodobnie skończyłoby się to tym, że cesarza wsadzono by do złotej klatki, nie obalono by go, bo był zbyt wielki szacunek wobec cesarza i oczywiście to była w ogóle symbol narodu japońskiego, to była tak zwana koncepcja suwerenności narodu poprzez osobę cesarską, czyli narodem nie byli Japończycy, tylko cesarz był narodem japońskim w tamtej doktrynie konstytucyjnej, ale cesarz na pewno by skończył w złotej klatce. Czyli po prostu stałby się więźniem we własnym domu i to armia podejmowałaby za niego decyzję, mówiąc, że on nie jest zdolny do prowadzenia polityki, ponieważ to jest niespełna rozumu. Szanujemy go oczywiście, bo jest symbolem narodu, ale to my jesteśmy odpowiedzialni za kierunek polityki państwa.
1: Dodajmy tutaj, że o te właśnie koncepcje cesarza jako uosobienia narodu rozbija się duża część dyskusji wokół przyjęcia deklaracji poczdamskiej, co stanowi też lwią część tego filmu tak naprawdę. O co tutaj chodziło? Jakie były koncepcje dotyczące tego, czy przyjąć, czy nie przyjąć deklarację poczdamską w łonie gabinetu właśnie?
0: A więc tak, należy rozróżnić przede wszystkim dwie odrębne dyskusje, które toczyły się wokół deklaracji poczdamskiej. Pierwsza to jest dyskusja na polu międzynarodowym, czyli to, co Japonia komunikowała aliantom na polu międzynarodowym, co zamierza zrobić, jakie przyjmuje warunki aliantów, jakie odrzuca. Drugą osobną kwestią było to, co sami Japończycy dyskutowali na swoim łonie, na łonie gabinetu wewnętrznie. I teraz tak, gdy Japończycy wiedzieli, czuli to, ale dopiero to zmaterializowało się tego nieszczęsnego 28 lipca 1945 roku podczas wydania tej deklaracji poczdamskiej. Japończycy podejrzewali, że Amerykanie będą dążyć do bezwarunkowej kapitulacji, tak samo jak to zrobiono wobec nazistowskich Niemiec. I Japończycy od samego początku za wszelką cenę pragnęli uniknąć tej bezwarunkowej kapitulacji i wiedząc, że przegrają wojnę, chcieli wywalczyć kapitulację, ale z warunkami. I teraz w trakcie wojny okazało się tak naprawdę po zebraniu tych wszystkich opinii i po zobaczeniu, jak potężni są alianci, czym dysponują, Japonia tak naprawdę na forum międzynarodowym przed Stanami Zjednoczonymi występowała tylko i wyłącznie z jednym oficjalnym warunkiem. Czyli my skapitulujemy, ale wy zachowacie system cesarski. Czyli nie usuniecie Hirohito jako cesarza i nie zlikwidujecie instytucji cesarstwa w naszym państwie. Nasze siły zbrojne się poddadzą, złożymy broń, wycofamy się ze wszystkiego, co zajęliśmy, rozliczycie nas za nasze zbrodnie wojenne, oddamy terytoria, które zajęliśmy, zapłacimy kontrybucję, wszystko tak jak pokonany kraj zrobimy, tylko jeden warunek jest: wy nie usuniecie cesarstwa jako systemu politycznego z naszego państwa i nie sprowadzicie nas do roli republiki albo, broń Boże, jakiegoś tam, nie wiem, kraju socjalistycznego rad, bo też jeszcze tego się Japończycy panicznie bali, że Japonia zostanie podzielona przez Związek Radziecki i przez Stany Zjednoczone. Czyli dokona się tego podziału, jak Niemcy zostały podzielone. I to jest taki oficjalny warunek. I wokół tego tak naprawdę rozgrywa się dramat Japonii. Że Japonii się wydaje, że jest w takim położeniu geograficznym i wojskowym, że jest w stanie aliantom narzucić ten jeden warunek. Armia jeszcze, flota została rozbita, więc flota się już nie liczy. Lotnictwo dogorywa, no bo powiedzmy, że mają tam Japończycy tysiące.

0: samolotów, ale one są pilotowane przez bardzo słabych pilotów. Większość z nich w ogóle to są kamikaze, czyli tak naprawdę mają za zadanie tylko zadawać aliantom straty, a nie walczyć dominację w powietrzu. No i mamy tą armię, która dalej istnieje i tak naprawdę ta armia no, okupuje olbrzymie obszary w Chinach i jej się tej armii wydaje, ale przecież my istniejemy, obiektywnie jesteśmy, są nas miliony, możemy się bronić. No dlaczego mamy się bezwarunkowo poddawać?
1: To jest sytuacja jak Niemiec w 1918 roku.
0: Tak, dokładnie. To jest bardzo dobre porównanie i powiem ci szczerze, teraz nawet mówiąc to, będę używał tego porównania w dalszych dyskusjach, także dziękuję ci za tą inspirację, taką mikroinspirację, bo poniekąd to jest coś takiego, że wielu osobom się wydaje, no ale dlaczego Japonia nie kapitulowała? No z prostej przyczyny. Mając wielomilionową armię, która jest uzbrojona i owszem, znajduje się na wielu obszarach, jest rozprzestrzeniona na wielu obszarach, dalej jesteśmy w stanie tą armię, jak mówiąc z perspektywy Japończyków, dalej jesteśmy w stanie tą armię wykorzystać. Więc dlaczego mamy się bezwarunkowo poddawać? Z jakiego powodu? Przecież Niemcy zostały całkowicie, mówiąc kolokwialnie, zaorane przez Armię Czerwoną, przez Związek Radziecki, przez aliantów zachodnich i wojska alianckie weszły z butami bezpośrednio do Berlina. Hitler popełnił samobójstwo w bunkrze. No tutaj ta bezwarunkowa kapitulacja była jak najbardziej zrozumiała z punktu widzenia wojskowego i politycznego. No ale Japonia?
1: I do tego ostatecznego argumentu tak naprawdę odwołują się bohaterowie tego filmu, mówiąc o tym, że no potrzebna nam w takim razie bitwa decydująca na własnej ziemi. Na czym miał polegać ten, no, argument ostateczny, można powiedzieć, Japonii, który jednak nigdy nie został użyty?
0: Jest to też bardzo trudny temat, ponieważ wielu zachodnich historyków tą dyskusję, która działa się na łonie gabinetu, bierze za taką deklaratywną prawdę, czyli tak naprawdę uważa, że Japończycy zamierzali to zrobić. Była to taka troszeczkę blef karta ze strony armii. Armia szykowała się do obrony Wysp Macierzystych, zaczęła powoli szkolić żołnierzy, sprowadzać, mobilizować, wyposażać ich, budować schrony, wydawać krótkie ulotki, jak korzystać z butelek w domu do robienia takiej podręcznej broni, do zwalczania czołgów. Młodzież ze szkół była brana zamiast lekcji na ćwiczenie walki bambusami, w sensie bambusowymi włóczniami. I wszystko to wspina się w oczach Zachodu na taki idealny obraz japońskiej determinacji, czyli walczymy do samego końca, poświęcimy nawet swoje kobiety i dzieci, byleby nie wpuścić Amerykanów do kraju i nie dopuścić do ich lądowania. W rzeczywistości armia dosyć szybko zorientowała się, i to już było w czerwcu, na przełomie czerwca i lipca, że obrona Wysp Macierzystych jest niemożliwa. Niemożliwa z trzech względów. Dlatego, że wewnętrznie nie ma zgody na nią, bo tylko armia, część armii ją chciała, a reszta, łącznie z cesarzem, gabinetem i flotą, mówiła, że to jest samobójstwo. Nie możemy do tego doprowadzić. Dwa, nie było takiej możliwości, aby wyposażyć tą gromadę, tą wielką masę ludzką w broń i sprzęt, więc tak naprawdę ci ludzie, no co, mieli walczyć gołymi rękoma, nożami kuchennymi, właśnie tymi słynnymi bambusowymi włóczniami. No nie, armia rozumiała, że to jest niemożliwe. Tak nie wyglądała wojna w 1945 roku, to nie było średniowiecze. Z trzeciej strony zaś armia wiedziała, że podnosząc ten aspekt walki Hondokessen, no jednak będzie w stanie coś ugrać w wewnętrznej rozgrywce. Czyli tak naprawdę stawiając na wysoką kartę pod tytułem będziemy walczyć do samego końca, armii wydawało się, że flota razem, bo to przede wszystkim była opozycja wobec premiera, ministra spraw zagranicznych i floty. To są ci trzej gracze, którzy są za bezwarunkową kapitulacją Japonii i próbują przekonać armię, żeby zmiękczyła swoje stanowisko i również się poddała. I armia, próbując iść z wysokiego C, próbowała przekonać i zarówno premiera, ministra spraw zagranicznych, jak i ministra marynarki, czyli admirała Mitsumasa Yonai, przepraszam, nigdy nie wiem, jak to się po polsku odmienia. Próbowała ich przekonać, żeby oni gdzieś tam jeszcze do samego końca negocjowali tą kapitulację warunkową. I w pewnym momencie dochodzi znowu do takiego kryzysu, dlatego że armia powtarza, będziemy walczyć do końca, będziemy walczyć do końca. Hondokessen, czyli ta ostateczna bitwa w obronie Japonii, ale już gabinet i wszyscy dookoła wiedzą, że to jest nierealistyczne, bo nikt tego nie poprze. Nawet sama armia w to nie wierzy do końca, tylko podnosi ten głos. Problem był jednak taki, że to hasło Hondokessen bardzo mocno rezonowało za granicą i dawało Amerykanom pretekst do tego, że wierzyli amerykańscy decydenci, że Japonia faktycznie będzie się bronić do samego końca. Gdzie tak naprawdę w samym japońskim gabinecie było to uważane za szaleństwo, po prostu szaleństwo. To za taką, jak Hirohito

0: słyszał po raz kolejny to Hondo Kessen, to on po prostu, no myślę, że wewnętrznie łapał się za głowę i myślał sobie, boże ci debile z armii, niech oni wreszcie dogadają się z Suzukim i weźcie, już zakończcie to, bo już ileż można gadać na ten temat.
1: No zresztą sam Suzuki, jest taka piękna scena również w tym filmie, gdzie on przechodzi się przez koszary, nie koszary, zbrojownie tej armii poborowej, która ma teoretycznie powstać, ogląda te bambusowe piki i sam twierdzi, że dobra, dobra, ja widzę, że to jest bez sensu, ale powolutku z tą armią, żeby przypadkiem nie wykipiała. To jest też bardzo, bardzo ładna nauka polityki pokazana w tym filmie, że swojemu adwersarzowi zbyt mocno w twarz powiedzieć, że robi głupotę, ale jak wspomnieliśmy, Suzuki jest głównym bohaterem tego filmu tylko tak mniej więcej do 1/3 jego trwania. Później zdecydowanie ciężar tego obrazu przenosi się na generała Namiego i chciałbym poświęcić mu chwilę, no bo początkowo jest on pokazany jako taki twardogłowy wojskowy, zwolennik tej doktryny bitwy decydującej, a później mamy jego ewolucję w postać takiego po pierwsze samuraja, jak już wspomniałem, a po drugie jest mężem stanu, bo podporządkowuje się decyzji cesarza i gabinetu, a przy tym jeszcze opóźnia własnoręcznie właściwie i wywodzi w pole spiskowców, którzy już się tam powoli starają przejąć władzę. Czy zgodziłbyś się z tym portretem generała Anamiego, który jest pokazany w tym filmie?
0: Myślę, że takie 50-50 solidne, dlatego że uważam, że ten film to jest akurat słaby, słaby aspekt tego filmu, nie całkowicie, ale uważam, że ten film trochę ma na celu zmiękczanie, ocieplanie wizerunku generała Anamiego i ten film troszeczkę pokazuje go od innej perspektywy, co jest bardzo dobre, bo nie tylko jako takiego twardogłowego, który do samego końca chciał walczyć, ale też pokazuje dylematy, które miał w głowie, czyli z jednej strony honor, z drugiej strony no był jakby nie patrzeć tym ministrem armii, który no, on był odpowiedzialny za obronę Wysp Macierzystych. Z trzeciej strony, no jakby nie patrzeć, musiał podporządkować się pod wolę cesarza, bo jak już cesarz jasno powiedział, że chce bezwarunkowej kapitulacji, no nie mógł mu się tak po prostu postawić wprost, zwłaszcza, że i premier, i minister spraw zagranicznych i tak jak powiedziała minister marynarki byli też za bezwarunkową kapitulacją, czyli nagle się okazało, że to tylko armia była tym hamulcowym, więc to też taka troszeczkę sytuacja niekomfortowa z jego punktu widzenia. Z trzeciej strony miał bliskich wokół siebie współpracowników, którzy też byli podzieleni, bo część nie widziała sensu w dalszej walce, a część była bardzo twarda, taka rozpalone głowy miała i wręcz nawet położyłaby się pierwsza sama na torach, byleby nie dopuścić, żeby ten pociąg przejechał amerykański, a i tak by przejechał i ich zmasakrował, więc ten Anami w tym filmie jest taki pokazany od takiej troszeczkę też strony ludzkiej, czyli po prostu to nie jest tylko dowódca, generał, który kieruje tymi armiami, ale to też jest osoba, która żyje w bardzo dużych sprzecznościach sama ze sobą, bo ma swój honor, ma swoją dumę, ma swoją wizję, bo ma zdecydowanie poglądy twardogłowe i chce walczyć do końca, ale widzi, że to nie ma sensu i to, czego on chce, to nie ma widać tą ewolucję w filmie, że to, czego on chce, niekoniecznie jest realistyczne i on się z tym godzi powoli. A jak się z tym godzi, to widzi, że im bardziej wejdzie w taką harmonię z cesarzem i wejdzie w harmonię z gabinetem, tym lepiej dla Japonii. Ale to lepiej dla Japonii będzie oznaczało dla niego hańbę. Czyli będzie oznaczało dla niego to, że on będzie przegrany. Będzie po prostu tym tchórzem, który się poddał i który przystał na warunki alianckie. I też właśnie w tym momencie, kiedy pojawiają się ci spiskowcy, to też jest taki moment dla niego, tutaj uważam akurat, że rzeczywisty generał Anami, nie ten filmowy, ale też poniekąd filmowy jest to oddane, że on się zachował bardzo w porządku, bo on powiedział spiskowcom, jeżeli chcecie wywołać bunt, to to róbcie, ale ja wam nie pomogę, po prostu. On powiedział im, ja generalnie nie popieram tego, co robicie, uważam, że jest to szaleństwo. No ale skoro jesteście tacy rozpaleni i rzekomo macie takie wsparcie, bo tam oczywiście spiskowcy kłamali, prawda? Mówili, że o, mają już poparcie pół armii w Tokio i że tylko generał Anami, jak przyłoży do tego rękę, to cała Japonia za panem pójdzie. To nie była prawda i on o tym wiedział. I z drugiej strony też tak pomyślał sobie, myślę, że tak pomyślał generał Anami wewnątrz siebie, że no ci młodzi jeszcze nie przeżyli tyle życia, żeby zrozumieć swój błąd i może muszą się na własnej skórze przekonać. A z drugiej strony ich nie poparł, a przez to, że ich nie poparł, to oni nie odnieśli sukcesu, bo ich ten bunt po prostu rozbił się o podstawowe struktury armii japońskiej.
1: To przejdźmy już w takim razie do tego kulminacyjnego punktu tego filmu, czyli puczu z nocy z 14 na 15 sierpnia.

0: najpierw wyjaśnijmy, kto go organizuje. Kim są te młode głowy, które dążą do tego, żeby jednak zablokować decyzję o bezwarunkowej kapitulacji?
1: No, tak naprawdę to jest właśnie taki drugi moment w filmie, gdzie ta historia jest dosyć uproszczona. Jest ona bardzo fajnie przedstawiona, ale jest uproszczona z wiadomych względów, bo film trwa mniej niż 2 godziny, a historia jest zdecydowanie bardziej taka skomplikowana. A więc głównym prowodyrem tego, według tego filmu, głównym prowodyrem i pomysłodawcą tego buntu jest major Kenji Hatanaka, który jest oficerem sztabu głównego armii, jednym z działów organizacyjnych. W tamtym czasie sztab japoński był bardzo, bardzo rozbudowany z racji na to, że już kończyła się wojna, te armie były milionowe, więc potrzebowano bardzo dużo oficerów sztabowych. I tak naprawdę major Hatanaka jest takim archetypem japońskiego niepokornego wojownika, samuraja, który uważa, że wszyscy wokół niego robią źle, bo wszyscy wokół niego plują na Japonię i wszyscy wokół niego szafują honorem Japonii i cesarza, a on razem ze swoim duchem patriotycznym i ze swoimi kolegami uratują kraj od opresji, czyli od tych nędznych, zaplutych generałów, którzy już nie wierzą w zwycięstwo, ale nie wierzą w zwycięstwo, bo są skorumpowani, nie wierzą w zwycięstwo, ponieważ stracili wolę walki, ale my jako młodzi jeszcze jesteśmy w stanie wykrzesać siebie z tą siłę. Major Hatanaka zawiązuje spisek właśnie ze swoimi kolegami oficerami. Tak naprawdę można powiedzieć, że trzon tego spisku nie rozchodzi się poza warstwę pułkowniczą, czyli tak naprawdę najwyższym postawionym stopniem jest pułkownik Ida, jego bliski współpracownik, i pułkownik Shizaki, który potem bardzo dużą rolę odegra w zajęciu Pałacu Cesarskiego. I oni kopią dołki, czyli chodzą od oficera do oficera i tak troszeczkę, a co, wesprzesz nas, nie uważasz, że to jest skandal, że bo musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wówczas do tego sztabu japońskiego nie docierają pełne informacje, co się dzieje w gabinecie, bo jest to wszystko tajne i tak naprawdę docierają do nich tylko ułamki informacji i te ułamki są bardzo sensacyjne. Cesarz zamierza się poddać. Gabinet będzie wyrażał zgodę na bezwarunkową kapitulację i oni nie wiedzą tak naprawdę, co się dzieje w tym gabinecie. Docierają do nich tylko takie szczątkowe informacje, że będziemy się poddawać, chłopaki. Będziemy musieli złożyć broń i prawdopodobnie zostaniemy wszyscy uznani za zbrodniarzy wojennych. Przyjadą Amerykanie, wezmą nasze kobiety, ukradną nasze dzieci, będą okupować nasz kraj, rozkradną go i nie będzie Japonii. No więc oni czują się przerażeni. Jak to? Przecież nas jest tylu młodych, my możemy walczyć do końca. Czemu nie chcecie nas zaangażować? I oni chodzą po tych oficerach nieszczęsnych armii i szukają wsparcia. Szukają wsparcia oczywiście coraz wyżej, czyli coraz wyższych oficerów. No i muszę powiedzieć szczerze, że tak naprawdę to im się nie udało. Po prostu im się to nie udało. Bardzo wielu oficerów wyższego stopnia mówiło, że mówiąc kolokwialnie, bo też takie padają słowa, tak, to nie jest moje przekleństwo, tylko padają takie słowa we wspomnieniach, morda w kubeł i do biurka, czyli po prostu przestań świrować i idź po prostu wykonywać swoją pracę, bo to nie jest twoja rola, aby podważać decyzję gabinetu. I oni, ci spiskowcy, dochodzą w pewnym momencie do takiego etapu, gdzie oni są tak zdesperowani, że muszą podjąć jakieś określone działanie. I decydują się, bo jakieś tam szczątkowe znowu informacje do nich docierają, że tym decydowanym ruchem będzie po prostu zajęcie Pałacu Cesarskiego, wzięcie cesarza w tak zwany custody, taką po prostu quasi niewolę, gdzie on będzie po prostu będzie aresztowany przez żołnierzy, i w ramach tego wybryku, którym miało być zajęcie Pałacu Cesarskiego, oni będą przekonywać oficerów. Czyli zamierzali postawić na tak zwane fakty dokonane. Zajmiemy pałac i w trakcie zajmowania tego pałacu okaże się, kto jest po naszej stronie, a kto nie, a może ten ogień rewolucji rozleje się na Tokio, a jak się rozleje na Tokio, to rozleje się na całą Japonię i będzie sukces. No i idą tej nieszczęsnej nocy 14 na 15 sierpnia do pałacu, no i udaje im się zająć ten pałac. I to jest właśnie największa tragedia tamtych wydarzeń.
0: Udaje im się zająć ten pałac, ale niczego nie są w stanie wskórać. Nawet trafiają do gabinetu generała Mori, którego zresztą pozbawiają w końcu życia, a on wcześniej im mówi: idźcie sobie do świątyni dumać o swoich decyzjach. Ale właśnie, ten pucz kończy się mimo zajęcia pałacu porażką.
1: Tak, kończy się porażką, ponieważ przekalkulowali swoje szanse. Jeden ze spiskowców, Takeshita, podpułkownik Takeshita, który był

0: był bardzo bliskim, no był, można powiedzieć, członkiem rodziny Anami przez swoje koligacje z małżonką. On obiecywał spiskowcom, że on wywalczył generała Anamiego wsparcie, czyli że wykorzysta swoje prywatne koneksje do tego, że generał Anami ostatecznie szepnie słówko komu trzeba i ci oficerowie w odpowiednim momencie się uaktywnią, przez co spiskowcy nie tylko opanują pałac, ale też cała pierwsza dywizja Gwardii Cesarskiej, bo to ona była odpowiedzialna za pilnowanie Tokio i obszaru, zwłaszcza Pałacu Cesarskiego. Ona całkowicie przejdzie na stronę spiskowców, a jak przejdzie pierwsza dywizja Gwardii, no to w tym momencie cała grupa armii, cały ten obszar armijny przejdzie też na stronę spiskowców, a jak już cały obszar armijny przejdzie, to Japonia będzie w ich rękach. A tu się nagle okazuje, że nawet dowódca dywizji ich nie popiera. No i teraz pytanie, co zrobić? No decydują się go zabić. Zabijają go, wydaje im się, że jak go zabiją, no to przeszkoda została usunięta i teraz wszystkim dookoła wmówią, że mają poparcie. No ale Japończycy, no okej, no jest trudna sytuacja na wojnie, ale istnieją telefony, istnieją kurierzy, istnieje komunikacja atakowa. Może nie jest to komunikacja rodem AD 2025, gdzie wysyłamy SMS-a i za, nie wiem, czy tam piszemy na Messengerze i od razu dostajemy odpowiedź, ale dosyć szybko to dowództwo armii orientuje się, że coś się dzieje w tym pałacu, że jakiś tam przewrót ma miejsce i że mimo to, że oni częściowo opanowują pałac, wchodzą do środka i zaczynają wymagać od tych ludzi, którzy są w pałacu polityków, żeby się podporządkowali, szukają gorączkowo tych taśm, które zostały nagrane przez cesarza z mową, tą przełomową, która miała oznajmić narodowi japońskiemu poddanie się. Oni szukają tego gorączkowo. Nie udaje im się znaleźć tych taśm ostatecznie. No ale nad rankiem dochodzi do po prostu przywrócenia porządku, ponieważ dowódca obszaru armijnego wprowadza swoich żołnierzy, wychodzi bezpośrednio vis-a-vis do spiskowców i zadaje im pytanie, co wy sobie w ogóle wyobrażacie? Oni już nie mogą udawać i blefować, nie mogą zabić dowódcy całego dystryktu na oczach żołnierzy, bo to byłaby jawna niesubordynacja. Więc oni w tym momencie rozumieją, nie, nikt za nami już nie stoi po prostu. I on, ten dowódca dystryktu armijnego, mówi im, generał Tanaka mówi im, że no, no słuchajcie, no zostaje wam tylko jedna opcja. No, ja przywracam porządek, bo ja podlegam Ministerstwu Armii, podlegam Sztabowi Głównemu Armii, podlegam Ministerstwu Armii, tam jestem lojalny, tam jest moja lojalność. Was tylko czeka jedno, po prostu honorowa śmierć, czyli samobójstwo. No i około godziny 11 właśnie major Hatanaka, no i podpułkownik Shizaki popełniają samobójstwo na terytorium, w sensie na trawniku tuż przed Pałacem Cesarskim. No jest to dosyć takie spektakularne, ponieważ właśnie Hatanaka popełnia seppuku, w sensie wyciąga dosyć taki krótki miecz gunto i sobie rozcina żołądek, a w tym czasie podpułkownik Shizaki strzela mu w głowę, aby po prostu nie cierpiał za bardzo. I tak się kończy, a potem Shizaki sam popełnia samobójstwo, strzelając sobie w głowę już bez popełnienia seppuku. Także no, tak się kończą ich przygody tego nieszczęsnego poranka.
1: No, swoją drogą brzmi to trochę jak bunt Satsumy przeciwko rewolucji Meiji. Tutaj odwołuje się rzecz jasna do innego filmu, do amerykańskiego filmu Ostatni Samuraj i do rozmowy z profesor Ewą Pała-Śródkowską, do której serdecznie zapraszam. Wracając do filmu Cesarz w sierpniu, to jeszcze mamy sytuację jeszcze jednego samobójstwa tej nocy, samobójstwa generała Anamiego. On również odbiera sobie wtedy życie.
0: Tak, odbiera sobie życie, ponieważ on wie, że przegrał, jest przegranym i politycznym, i wojskowym. Uległ ostatecznie presji ze strony gabinetu i cesarza. Wydaje mi się osobiście, bo to nie jest oczywiście poparte żadnymi twardymi danymi, bardziej taką oceną sytuacji i czytaniem tego, co do tej pory wyszło na ten temat. Wydaje mi się, że generał Anami wierzył w to, że jego śmierć będzie w stanie odkupić winę cesarza i będzie w stanie odkupić winę wszystkiego złego, co się stało, i on, popełniając samobójstwo, weźmie na siebie całą odpowiedzialność. Po prostu. Czyli, że armia japońska zachowa twarz, bo to on zdecydował o jej kapitulacji, to on za nią odpowiedział i popełnił samobójstwo. Po drugie, to on sprzeciwiał się przez większość czasu bezwarunkowej kapitulacji. Cesarz ostatecznie powiedział: jestem na nią gotowy i generale, proszę, nie zważaj na moją pozycję w państwie, bo ja jestem gotowy ponieść konsekwencje. I tutaj Anami pomyślał sobie, że jak on popełni samobójstwo, no to poniekąd przyczyni się. pójdzie drogą cesarza, czyli wyrazi na to zgodę, ale z drugiej strony też wyrazi taki manifest niezadowolenia ze swojej strony. Czyli on się zgadza, robi wszystko, aby ta bezwątpienia.

0: warunkowa kapitulacja zaistniała, ale z drugiej strony się nigdy nie pogodzi z warunkami alianckimi i po prostu jest to dla niego absolutnie utrata honoru, że cesarz mógłby jakąś pozycję w państwie utracić. No i z trzeciej strony też jakby nie patrzeć, no zostałby, to już taki najbardziej praktyczny zachodni punkt widzenia, zostałby po wojnie skazany jako zbrodniarz wojenny na karę śmierci, więc tak czy siak prawdopodobnie czekał go szafot, tylko to było coś, to było coś, co odległo się, odległoby się, znaczy śmierć odległaby się dla niego w czasie.
1: No, ale tego już w filmie nie słyszymy, o tych zarzutach, które można byłoby mu postawić po II wojnie światowej. Tym samym śmierć, ta filmowa śmierć Anamiego, urasta do takiego romantycznego gestu, i ten film moim zdaniem bardzo romantyzuje tę historię. Jest takim filmem ku pokrzepieniu serc, co nastawia mnie w kierunku takiego pytania, jak twoim zdaniem wydźwięk tego filmu rezonuje ze współczesnym nastawieniem Japończyków do swojej historii.
0: Tak, jest to opowieść o trudnych decyzjach, które nie mogą zostać podjęte z powodu specyficznej mentalności ustroju państwowego. Pokazany jest absurd tego, jak Japonia była skonstruowana politycznie i prawnie podczas II wojny światowej. Pokazane jest, jak to, że mimo to, że kraj przegrywa i wojna jest, no po prostu każdy dzień wojny jest tragedią dla narodu, to jednak mimo wszystko są osoby, dla których ważniejsze jest to, aby zachować honor i żeby jednak mimo wszystko doprowadzić ten konflikt do końca. Ale według własnej wizji, to jest też taka wizja, to jest też takie przesłanie tego filmu. Trzecie przesłanie jest takie, że jednak no, to cesarz uratował sytuację, i to jest też taki hołd ku cesarzowi, pokazujący, że on prawidłowo odczytał sytuację i w odpowiednim momencie zajął głos. I tutaj ja też zgadzam się z tym jako historyk, jako naukowiec, że to cesarz, wola cesarska przesądziła o zakończeniu wojny, bo gdyby nie jego jasno wyrażone zdanie w odpowiednim momencie, to prawdopodobnie ten gabinet dalej by się pałował tygodniami i możliwe, żeby z tego nic nie wyszło, mimo tego, że generalnie wszyscy byli zmęczeni wojną i wiedzieli, że walka jest bez sensu. Więc no, jest to film taki wielopłaszczyznowy, jest tam troszeczkę romantyzacji pewnych postaci na pewno. Szkoda tylko, tak tutaj się złośliwie podśmiewam, że szkoda tutaj, że bo pokazują tą śmierć chwalebną generała Anamiego, jak on ginie i ta jego małżonka też za nim idzie do miasta i w tych pożarach, w tym żarze ognia stara się go odnaleźć, aby jeszcze zamienić z nim słowo ze swoim anata, czyli ukochanym po japońsku. No i co? No i też szkoda, tak się śmieję pod nosem złośliwie, że szkoda, że nie pokazano tego momentu, jak właśnie major Hatanaka popełnia samobójstwo, bo w rzeczywistej historii, czyli to, co się stało, potem odnaleziono w jego mundurze małą karteczkę, na której było zapisany taki krótki japoński poemat. Ja sobie pozwolę go przeczytać, jeżeli nie masz nic przeciwko. Major Hatanaka napisał w swojej karteczce, on ją przygotował, jak już wiedział, że ten jego przewrót pałacowy nie wyszedł, bo już dostał reprymendę tego generała, który dowodził całym obszarem armijnym, dostał informację, że najlepiej, żeby popełnił samobójstwo. Major Hatanaka sporządził swój szybki testament, no bo wiedział, że to jest koniec, no i napisał to sławetny japoński wiersz, który jest bardzo znany, a więc tak, teraz przeczytam wiersz po japońsku, a potem jak to się tłumaczy po polsku. I teraz jest tak. Imawa tada, omoi no kosukoto, nari keri, an unsarishi, mio no narinaba. I teraz tak. Nie mam niczego, czego żałuję. Od tej chwili wszystkie czarne chmury zniknęły nad panowaniem cesarza. I teraz jakby ta ostateczna wiadomość brzmi tak, jakby on teraz został przekonany, że wszystko będzie dobrze, że te czarne chmury z panowania cesarza zniknęły. Teraz historia Japonii się bardzo dobrze ułoży. I teraz pytanie jest następujące. Czy on został przekonany przez, nie wiem, przez tego dowódcę obszaru armijnego, że oni się zajmą cesarzem i wszystko będzie dobrze? Czy uznał, że jest teraz ze sobą w pokoju, ponieważ spróbował zawalczyć o honor cesarski, przegrał, no ale mimo to, że walczył, no to wszystko będzie dobrze? I to jest też taka właśnie zagwozdka, której nie podniesiono w filmie. Mimo wszystko uważam, że ten major Hatanaka, no, był też centralną postacią w pewnym momencie tego filmu, prawda? Taki rozpalony młodzieniec, który symbolizował tych takich niepokornych oficerów, tych, którzy by chcieli walczyć do samego końca.
1: Wiesz, oni są jednak mimo wszystko pokazani jednopłaszczyznowo, to znaczy są po prostu gorącogłowymi ludźmi, którzy nie wyobrażają sobie bezwarunkowej kapitulacji. Tu jednak pogłębiony jest mimo wszystko przede wszystkim generał Anami, wydaje mi się. A czy jako historyk i jako badacz dziejów

0: Japonii, tych najnowszych. Dostrzegasz coś, co twoim zdaniem jest mimo wszystko taką fałszywą nutą w tym filmie? Bo faktycznie wydaje mi się, że dużo tutaj powiedzieliśmy o tym, że ten film dość rzetelnie przedstawia kolejność zdarzeń. Mamy i wielkie bombardowanie Tokio, i dwie bomby atomowe, i w końcu obawy przed tym, że Sowieci wejdą na Hokkaido i nie daj Boże zaanektują je albo stworzą tam jakąś republikę sowiecką. Wydaje się, że wszystko tutaj się składa generalnie. To powiedz mi, czy jednak mimo wszystko widz polski musiałby na coś zwrócić uwagę, żeby nie dać się temu filmowi zmanipulować?
1: Tak, tak. No, te aspekty najważniejsze polityczne są prawidłowo opisane. Sam proces podejmowania decyzji w gabinecie też nie jest sprzeczny. Nie chcę mówić, że jest zgodny, bo to było bardziej skomplikowane. To jest zarys. To jest film, to nie jest dokument dotyczący podejmowania ostatecznej decyzji o bezwarunkowej kapitulacji. Moim zdaniem ten film pozostawia troszeczkę też takie złudzenie, że wszyscy w tym gabinecie tak naprawdę ze sobą tak rozmawiali otwarcie. To jest takie moje złudzenie, które ten film pozostawia. Czyli, że jednak no niby tam trochę pokazane jest, że ten Suzuki musi iść jak po polu minowym, tu nie może tego powiedzieć, tu nie może tamtego powiedzieć, ale ten film, no bo ten film oddaje emocje, on ujawnia zbyt klarowny sposób, co kto myślał. A to nie było takie oczywiste wówczas w Japonii. Każdy czytał swoje myśli, każdy próbował, tak naprawdę takich graczy, którzy otwarcie wyrażali swoje zdanie, było niewielu. I oni z każdego dnia budzili się z przekonaniem, budzili się po prostu spoceni ze strachem, czy ktoś nad ich łóżkiem nie stoi z pistoletem albo z mieczem, żeby im obciąć głowę. Bo takie były realia wówczas w Japonii. Czyli jeżeli ktoś w Tokio był na wysokim stanowisku i głosił otwarcie, że należy bezwarunkowo skapitulować, to był od razu na liście proskrypcyjnej prawdopodobnie młodych, zaangażowanych politycznie oficerów armii, którzy wiedzieli, kogo wykończyć, jak przyjdzie odpowiedni moment i tylko będzie gwizdek za gwizdze, że ruszamy do odbijania Japonii. I tego zabrakło moim zdaniem w filmie, takiego pokazania, że to nie chodzi tylko o dwóch, trzech japońskich oficerów, którzy ubzdurali sobie, że zdobędą pałac i odwrócą losy wojny, tylko chodzi o to, że sama armia w sobie była nieobliczalna. I to jest tak, że sam Suzuki nie wiedział do samego końca, czy po prostu pewnego dnia nie otworzy drzwi do domu, a tam ktoś będzie stał z mieczem, który obetnie mu głowę, prawda? Po prostu w ramach tego, że jest nędznym, zdradzieckim tchórzem, który doprowadził do przyjęcia deklaracji poczdamskiej. Albo planuje nawet to zrobić. I to zabrakło, dlatego w takiej realnej dyskusji, która działa się na łonie gabinetów wówczas, wszystko pływało pomiędzy wierszami. Bardzo niewiele osób otwarcie wyrażało to zdanie, a żeby wyrazić otwarcie to zdanie, no mówiąc kolokwialnie, trzeba było iść naprawdę żelazne jaja, bo to zdanie później szło dalej i na pewno generał Anami, będąc na posiedzeniu gabinetu, potem szedł i opowiadał swoim kolegom na 100%, kto powiedział co i jakie miał stanowisko. A potem plotki żyły swoim własnym trybem i to dzięki temu, właśnie też dzięki takiemu gadulstwu, spowodowanego tym, że wówczas nie było bezpośrednich transmisji, posiedzeń gabinetu, nie wiadomo było, co się dzieje. Też ta sytuacja w Japonii była taka napięta.
0: I to nam wyjaśnia, dlaczego ta niezwykle wzruszająca scena, w której cesarz Hirohito wprost mówi, że podejmuje decyzję o przyjęciu bezwarunkowej kapitulacji, jest tak istotna, no bo to właśnie powiedzenie wprost stało się, jak już wspomniałeś, kluczowe. A o filmie Cesarz w sierpniu, Emperor in August, rozmawiałem z Michałem Piekzikiem, doktorem prawa na Edinburgh Napier University, pasjonatem i autorem książek o wojnie na Pacyfiku. Michał, bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu.

0: Mieszanie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w

0: Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie.

0: Sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę, ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift, co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny i dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią. Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ewakuacja hotelu w Olsztynie powodem uszkodzenia konstrukcji podczas prac budowlanych. Wyjdą na ulicę, by zamanifestować solidarność. W całym kraju odbędą się demonstracje wsparcia dla Ukrainy. Coraz bliżej porozumienia w cieśninie Ormus, rozmowy Iran-Oman na finiszu. Minęła szósta, Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Ponad 230 osób ewakuowano z hotelu na osiedlu Gutkowo w Olsztynie. Powodem jest uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikomu nic się nie stało. Awaria była skutkiem nieumiejętnie prowadzonych prac, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Aleksander Lachowicz.
2: Błąd, moim zdaniem, w prowadzeniu robót. Zawaliła się część ściany, przy której miał powstać basen. Po prostu ją podkopano bez odpowiedniego zabezpieczenia, no i runęło.
1: Nadzór budowlany zdecydował o wyłączeniu hotelu z eksploatacji. Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury. Krytycznie jego dokonania ocenia koalicja rządząca. Prawo i Sprawiedliwość broni jego decyzji.
3: Karol Nawrocki od początku prezydentury zawetował 41 ustaw. Żaden z jego poprzedników nie korzystał tak często z tego prawa. To rok zmarnowanych szans, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
4: Weta prezydenta to są po prostu takie obrazy hańby.
3: Innego zdania jest poseł Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości, który zaznacza, że prezydent spełnia oczekiwania większości Polaków.
5: Prezydencki projekt w sprawie finansowania sił zbrojnych, jak prezydencki projekt w sprawie cen energii. Przeróżne projekty są wprost odrzucane, nie tylko w tej bezprawnej zamrażarce przetrzymywane.
3: Na konfrontacyjną wobec rządu postawę Karola Nawrockiego zwróciła uwagę politolog Magdalena Nowak-Paralusz.
6: Bo tak naprawdę Karol Nawrocki buduje taki archetyp silnego przywódcy.
3: Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku z Rafałem Trzaskowskim, uzyskując prawie 51% głosów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Polacy wspierają Ukrainę. W całym kraju odbędą się dziś manifestacje sprzeciwu wobec antyukraińskich nastrojów. Ich organizatorem jest Komitet Obrony Demokracji. Chcemy zwrócić uwagę na problem rosnącej agresji wobec uchodźców z Ukrainy, mówi przewodniczący KOT Jakub Karyś.
7: Poziom agresji, poziom nienawiści wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj 4 lata temu schronić się przed wojną, jest niedopuszczalny. Nie może być naszej zgody na to, żeby naszych gości, naszych już w tej chwili kolegów, przyjaciół z pracy i przyjaciółki z pracy, robimy razem wspólnie wspaniałe rzeczy. Nie może być naszej zgody na to, że ktoś w Polsce tylko dlatego, że ktoś inny mówi w innym języku, był dla niego nienawistny, był dla niego przemocowy.
1: Manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny odbędą się w 25 miastach. Iran i Oman coraz bliżej porozumienia w cieśninie Ormus. Taką informację przekazał szef irańskiej dyplomacji. Nie oznacza to jednak końca walk. Irańska rakieta trafiła jeden ze statków należący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
8: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zaznaczył, że porozumienie w sprawie żeglugi przez Ormus z Omanem uzależnione jest od wypełnienia przez USA żądań Teheranu. Pośród nich m.in. kompensacje za, jak nazywają

0: To irańskie władze naruszenia ustaleń zawartych między Iranem i USA w Islamabadzie. Tymczasem dziś rano należący do państwowego koncernu petrochemicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich statek w cieśninie Ormus trafiony został irańską rakietą. Władze Emiratów potępiły zdarzenie, nazywając je aktem piractwa. Oficjalne komunikaty nie precyzują rodzaju ładunku przewożonego przez uszkodzoną jednostkę. Nie ma też informacji o ewentualnych ofiarach. Narodowa Kompania Naftowa Abu Zabi już wczoraj informowała, że od początku tego tygodnia doszło do 3 ataków na należące do niej statki. Od początku marca w sumie było to zaś 15 ataków. Ostatnie wydarzenia świadczą o ich intensyfikacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Przed nami wyjątkowy spektakl na niebie. W środę wieczorem dojdzie do częściowego zaćmienia słońca. Tarcza naszej gwiazdy będzie zasłonięta w 85%. Aby jednak bezpiecznie obserwować to zjawisko, należy się odpowiednio przygotować. Nie wystarczą do tego zwykłe okulary przeciwsłoneczne, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: Musimy pamiętać, że największym problemem jest promieniowanie ultrafioletowe, które dociera do naszych oczu, przed którym nie chronią w wystarczającym stopniu okulary przeciwsłoneczne. Dlatego podczas zaćmienia obserwujemy fazę częściową tylko i wyłącznie przez specjalne okulary do obserwacji Słońca. Choć w tym przypadku słowo specjalne mogłoby sugerować, że jest to coś niezwykle drogiego, to tak nie jest. Takie okulary można kupić za zaledwie 8 do 15 zł w internecie lub w sklepach astronomicznych.
1: Warto również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu sprzętu. Zaćmienie słońca w Polsce rozpocznie się w środę około godziny 19:10. Tuż po nim w nocy czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli noc spadających gwiazd.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedzielny poranek wita nas słońcem w niemal całym kraju. Więcej chmur jedynie na Warmii i Mazurach, jednak nigdzie nie powinno padać. Ciepło, a na zachodzie nawet upalnie, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Około 26 w centrum, do 22 na wybrzeżu.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątek stanowi Włocławek, gdzie jest dostateczna. Aktualny udział zielonej energii w produkcji prądu wynosi 15%.
3: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry Państwu, 6 minut po godzinie 6. Małgorzata Szochowska, Ewa Lipowicz, Patrycja Pindakiewicz i Kuba Białobrzewski. Tak, my też o tej porze nie śpimy i życzymy Państwu spokojnego, w miarę ciepłego dnia, pełnego bardzo przyjemnych doświadczeń. Wierzymy, że taki będzie. Dziś niedziela, 9 sierpnia, to już mówiłam, a że niedziela? To dodam. 221 dzień roku, słońce w znaku lwa wzeszło 5 minut po godzinie, 9 minut po 5 zajdzie o 20:13, dzień będzie trwał 15 godzin i 3 minuty. Imieniny obchodzą dziś Roman, Irena, Edyta, Teresa, Jan oraz Ryszard. Składamy Państwu serdeczne imieninowe życzenia. I teraz kalendarium historyczne dla Państwa, czyli co wydarzyło się 9 sierpnia przed laty.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
3: Kalendarium historyczne.
12: 9 sierpnia w roku 1382 książę Władysław Opolczyk ufundował klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.
13: Opolczyk na Rusi znalazł dziwny obraz Pozenia Wschodniego w Zamku Bełskim. Ten obraz chciał przenieść do Opola. W drodze jednak w dziwny sposób orszak z obrazem zatrzymał się na Jasnej Górze i dla stworzenia tego obrazu Opolczyk sprowadził Paulinów z Węgier.
12: Przypomniał ojciec Jerzy Tomziński, trzykrotny przeor jasnogórskiego klasztoru. W roku 1864 urodził się polityk i działacz narodowej demokracji Roman Dmowski.
14: Dmowski uważał, że Polska jest skazana na poszukiwania punktu oparcia w krajach, które nie mają nad Wisłą interesów bezpośrednich, natomiast mogą być zainteresowane w tworzeniu przeciwwagi dla państw nad Wisłą.

0: aktywnych. Odnosiło się to do Niemiec i z tego punktu widzenia Francja postrzegana była jako sojusznik bezalternatywny.
1: Przybliżał profesor Krzysztof Kawalec. Dmowski w II Rzeczpospolitej był posłem na Sejm, a także ministrem spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. Tego dnia, lecz w roku 1907 zakończył się pierwszy eksperymentalny obóz skautowy, zorganizowany przez generała Roberta Baden-Powella. Ten dzień jest uznawany jako data powstania zorganizowanego skautingu, z którego wywodzi się polskie harcerstwo. 96 lat temu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej otwarto po 3 latach budowy Stadion Wojska Polskiego. W inauguracyjnym meczu Legia Warszawa zremisowała z Europą Barcelona 1-1. W roku 1939 urodziła się pisarka i satyryczka Maria Czubaszek. Przez wiele lat współpracowała z Polskim Radiem, a w programie trzecim była współautorką ilustrowanego magazynu autorów. Tworzyła również teksty piosenki.

0: zaśpiewała do tekstu Marii Czubaszek grupa Vox. Tego dnia, lecz w roku 1944 rozpoczęła się bitwa pod Studziankami między oddziałami radzieckiej 8. Gwardyjskiej Armii a elementami dwóch niemieckich dywizji pancernych. Walki trwały do 16 sierpnia i zakończyły się zwycięstwem sił polsko-radzieckich. 9 sierpnia w roku 1945 Amerykanie zrzucili drugą bombę atomową na terytorium Japonii. 3 dni po ataku na Hiroshimę plutonowa bomba Fatman spadła na miasto Nagasaki.
1: Postępowe siły z całego świata uczestniczyły w wielkiej manifestacji antywojennej w Nagasaki. Straciło życie 80 tysięcy ludzi. Atomowa śmierć zapanowała nad miastem.
0: Mówił ówczesny komunikat Radia Moskwa. W roku 1963 urodziła się piosenka Whitney Houston.

0: Podczas jej ponad 25-letniej kariery jej albumy i single rozeszły się w nakładzie przekraczającym 170 milionów egzemplarzy. Pół wieku temu została wystrzelona sonda księżycowa Luna-24. Była to ostatnia radziecka misja w ramach programu Luna, mająca na celu pobranie próbek skał księżycowych i dostarczenie ich na Ziemię. Następne próbki skał księżycowych pobrała i dostarczyła na Ziemię dopiero chińska sonda Challenge w grudniu 2020 roku. 45 lat temu w angielskim Nebworth grupa Queen wystąpiła po raz ostatni z Freddie Mercurym jako wokalistą.
1: Thank you, beautiful people! You've been a really special audience. Thank you very much. Good night, sweet dreams. We love you.
0: Tak wówczas wokalista pożegnał się z publicznością. Było to zwieńczenie największej trasy koncertowej zespołu zatytułowanej Magic Tour, po której zespół zawiesił działalność. 9 sierpnia 1991 roku w Peru zginęli śmiercią męczeńską dwaj polscy franciszkanie, Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek.
2: Po człowieku zostaje dobro uczynione innym osobom. To jest taki najtrwalszy pomnik. To bardzo wyraźnie widać po działaniach ojca Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.
0: Mówił redaktor Krzysztof Tadej, twórca poświęconego misjonarzom filmu zatytułowanego Życia nie można zmarnować. Ćwierć wieku temu wystartowała pierwsza w Polsce telewizja informacyjna TVN24. Pierwszymi szefami stacji byli Maciej Sojka, Adam Pieczyński oraz Grzegorz Miecugow.
3: Kalendarium historyczne.
4: Te informacje przygotował dla Państwa Szczepan Pawłosek, przedstawiła Blanka Pietrzak. Zielona telekomunikacja, co to takiego i jak zasilać setki obiektów nadawczych i jednocześnie dbać o naszą planetę, czyli tak naprawdę o nas wszystkich. Jak wygląda transformacja energetyczna w branży telekomunikacyjnej? Porozmawiamy o odnawialnych źródłach energii, strategiach ESG i zarządzaniu energią w infrastrukturze nadawczej. Zapraszamy na zmianę klimatu.

0: zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak to się dzieje, że możecie nas słuchać w swoich domach? No między innymi o tym właśnie teraz Patryk Michalski.
2: Dziś rozmowa na dobrych falach. Te fale jednak potrzebują energii, by dotrzeć do odbiorców. A dziś to są tysiące obiektów nadawczych, dzięki którym możemy komunikować się albo słuchać audycji radiowych. Jak przy tym dbać o planetę, nie marnować energii, jak firmy telekomunikacyjne na co dzień dbają o planetę? O tym porozmawiam z moim gościem, a w studiu Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel S.A. To jest instytucja, firma, dzięki której nas słychać.
3: Dokładnie tak. Dla szerszego grona słuchaczy Polskiego Radia my z nazwy może niekoniecznie możemy być kojarzeni, natomiast dzięki naszym obiektom nadawczym jesteście wysłyszani. Razem z Polskim Radiem wdrażamy radio cyfrowe. To jest taka usługa, która poprawia jakość tego dźwięku, która dociera do słuchaczy. No, mamy kilkaset dużych obiektów nadawczych, które pozwalają właśnie, żeby ten sygnał mógł docierać do słuchaczy.
2: Coraz więcej mówi się o tym, ile energii zżerają centra danych na całym świecie i ile energii będą zżerać, bo tych centrów danych będzie powstawać coraz więcej. Generalnie telekomunikacja, no to jest taką dziedziną, która potrzebuje też stałej dostawy energii. Jak w takim razie firmy telekomunikacyjne podchodzą do tematu transformacji energetycznej?
3: Absolutnie tu się z panem zgadzam. Czy centra danych, czy telekomunikacja, czy usługi nadawania radia, czy telewizji, to są usługi, które cały czas potrzebują dostępu do zasilania. Z naszego punktu widzenia ta infrastruktura, szczególnie właśnie dotycząca radia i telewizji, czyli komunikacji, która dzieje się do mieszkańców naszego kraju.
2: Części systemu bezpieczeństwa.
3: Absolutnie. Musi mieć zasilanie bezprzerwowe, także nasze centra danych i centra nadawcze mają zapewnione zarówno potężne agregaty, które w przypadku nawet zaniku zasilania z sieci zewnętrznej są w stanie praktycznie bezprzerwowo zapewnić ciągłość nadawania radia, telewizji czy przetwarzania danych, jeżeli mówimy tutaj o centrach danych, by odbiorcy w sytuacji, kiedy właśnie dzieje się coś niedobrego, a my nigdy nie wiemy, kiedy to może nastąpić, mogli mieć niezakłócony dostęp do tego sygnału radiowego, by odebrać informacje, na przykład, nie wiem, gdzie jest punkt zbiórki, gdzie jest jakaś ewakuacja, gdzie można uzyskać jakąś pomoc.
2: No to co w świetle rozwoju też odnawialnych źródeł energii? Czy takie systemy, taka infrastruktura może korzystać z odnawialnych źródeł energii?
3: Tak. Tutaj powiedziałbym, że to jest raczej element takiej długofalowej i przemyślanej strategii. Mamy tych instalacji ponad 90. Te instalacje pracują już dobrych parę lat. Dbanie o efektywność energetyczną, czyli o to, że mamy odnawialne źródła energii, dzięki czemu zmniejszamy nasz ślad węglowy. Mamy system ISO 50001. To jest system zarządzania energią, czyli bardzo takie, powiedziałbym, drobiazgowe spojrzenie na firmę pod kątem energii, jakby niezależnie od medium, którym ta energia przychodzi, bo ten medium to może być czy paliwo, czy ciepło w parze, czy energia elektryczna. I teraz patrząc na to, co nam wchodzi, patrzymy też, co z drugiej strony z tą energią robimy, co możemy zrobić lepiej albo efektywniej, żeby no nie marnotrawić tej energii, tak, żeby być bardziej efektywnym, a co za tym idzie, być tańszym. Nasze urządzenia nadawcze generują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku ciepło, które jakby jest skutkiem ubocznym generowania fali, która później trafia do odbiorców w całej Polsce. I teraz można z tym nie robić nic. Można stawiać potężne systemy klimatyzacyjne, które będą to ciepło jakoś przetwarzały, odbierały i przekształcały w chłód, korzystając oczywiście i zużywając ogromnej ilości energii. Natomiast staraliśmy się i taki innowacyjny projekt powstał na jednym z naszych obiektów w Częstochowie, zarządzić tym ciepłem odpadowym w taki sposób, żeby odebrać je z tych urządzeń specjalnymi kanałami izolowanymi, rozprowadzić po obiekcie i w okresie zimowym to ciepło służy nam do tego, żeby ogrzewać obiekt. I praktycznie te pilotażowe wdrożenie spowodowało, że obiekt nie ma w ogóle ogrzewania poza tym odpadowym. W okresie letnim wyrzucamy to na zewnątrz, tak kolokwialnie powiem, ponieważ to jest w tym wypadku niepotrzebne do tego, żeby dogrzewać bardziej obiekt. Natomiast z drugiej strony te same kanały umożliwiają nam czerpanie z chłodu, który jest na zewnątrz, pobieranie go z tego, co jest na polu albo na dworze, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy.
2: Jest ta stacja.
3: Tak. I przekazywanie do

0: urządzeń, które, żeby je schłodzić, nie korzystając z urządzeń klimatyzacyjnych, albo korzystając tylko w sytuacjach, kiedy jest już za gorąco, żeby to powietrze mogło schłodzić nasze urządzenia.
1: Czyli tej ostatniej mroźnej zimy ten mróz również schładzał urządzenia działające w tej stacji.
0: Dokładnie tak. I to jest jakby takie rozwiązanie, które w tej chwili, tak jak mówię, pieniążko zostało wdrożone na obiekcie na Wręczycy, natomiast jesteśmy już na kolejnych obiektach, już na etapie wdrażania, bo widzimy, że to naprawdę ma potencjał.
2: Maszty nadawcze, które nieraz widzimy podróżując przez nasz kraj, to także dom dla wielu zwierząt, to one potrafią tam zbudować gniazda i żyje im się całkiem nieźle. Nieco inaczej wygląda sytuacja motyli. Te niestety znikają z naszego środowiska. Powodem są m.in. utrata i fragmentacja siedlisk, rolnictwo, pestycydy, nadmierne koszenie. Jak skutecznie pomagać motylom i dlaczego wysianie kilku kwiatków nie rozwiąże problemu? O tym opowiadają Ewelina Szuro i Mikołaj Siemaszko, przyrodnicy.
3: Główną przyczyną to jest niszczenie siedlisk, utrata tych siedlisk. I to doskonale widać w kontekście motyli, gdzie tereny wiejskie, ekstensywnie użytkowane, teraz zamieniają się albo w tereny bardzo intensywnie użytkowane, albo są nieużytkami porastającymi przez gatunki inwazyjne. My też nasze ogrody mocno sterylizujemy, chcemy, żeby rosła sama trawa, dosłownie kilka gatunków obcych i to w żaden sposób nie sprzyja motylom, a każdą gąsienicę, którą zaobserwujemy na jakiejkolwiek roślinie, traktujemy jako szkodnik, nie mając świadomości tego, że właśnie z tych gąsienic, które muszą coś jeść, wyrastają później te motyle, które tak bardzo lubimy. I w zasadzie też dość często podejmuje się działania związane z jakimiś opryskami roślin w ogrodzie zbyt wcześnie, bez sensu, bo co z tego, że jakaś gąsienica zje nam liście jabłoni, nawet jakiejś ozdobnej wierzby, skoro to nie będzie taka ilość obgryzionych tych liści, żeby ta roślina całkowicie przestała funkcjonować.
4: A taka idealna miejscówka, takie idealne siedlisko dla motyli, co powinno zawierać?
5: Czy one przede wszystkim potrzebują roślin żywicielskich? Gąsienice są związane z konkretnymi gatunkami roślin. Bardzo często są to rośliny niepożądane, czyli tak zwane chwasty. Często są to gatunki rodzime, których w tej chwili w naszych ogrodach jest coraz mniej. Kupujemy, sadzimy gatunki obce. Często też kupujemy gatunki potencjalnie inwazyjne, które bardzo szybko przejmują siedliska tych roślin rodzimych. No i przez to też, pomijając oczywiście opryski i intensyfikację rolnictwa, po prostu gąsienice nie mają na czym się pożywiać i nie osiągają dorosłych form.
4: Jakie motyle w ogóle możemy spotkać w Polsce? Bo znamy tego bielinka, kapustnika, cytrynka, paść królowej. To takie trzy, które pewnie większość z nas jest w stanie wymienić.
3: To są w zasadzie setki gatunków, jeśli chodzi o motyle nocne, czyli ćmy, tych gatunków jest w zasadzie najwięcej. Różnorodność gatunków motyli w Polsce jest dość duża i wynika to przede wszystkim z tego, że mamy dużo różnych ekosystemów, bo i mamy łąki takie półnaturalne, i mamy lasy, i mamy mokradła, z którymi też są związane motyle, i doliny rzeczne i tak dalej. I w zasadzie każdy z tych ekosystemów jest takim ekosystemem, z którym związane są konkretne gatunki. No są takie gatunki, które są dość pospolite i dość takie mało wybredne, jak chociażby rusałki, które korzystają z pokrzywy. I tutaj też ciekawostka, pokrzywy bardzo nie lubimy, bo jest traktowana właśnie przez nas jako chwast, ale jest rośliną żywicielską dla co najmniej kilkunastu motyli i chcemy zobaczyć rusałkę pawika u nas w ogrodzie albo na osiedlu, ale tym samym tą złą pokrzywę będziemy cały czas usuwać i będziemy kosić. Jakby mamy też specyficzne gatunki, które korzystają ze specyficznych roślin i to, co przed chwilą powiedziała Ewelina, jest to niezwykle ważne, żeby te rośliny rodzime w danym miejscu były. Najlepiej, żeby to były rośliny rodzime z konkretnej lokalizacji. Chociażby taką rośliną dość ciekawą jest rozchodnik wielki, który jest rośliną żywicielską jednego z najrzadszych gatunków, w zasadzie gatunku, który wymarł tak naprawdę jakby w naturalnych siedliskach on jest wsiedlany. Tym motylem jest niepylak Apollo, który w związku z właśnie zaniechaniem użytkowania łąk takich właśnie górskich, między innymi w Karkonoszach, przez zarastanie tego rozchodnika wielkiego, on wymiera i są trudności, żeby go z powrotem wsiedlać do natury. No i tak w zasadzie z wieloma innymi motylami, bo jeśli będzie

0: będziemy usuwać rośliny żywicielskie konkretnych motyli, to po prostu będzie ich coraz mniej. Tak faktycznie niestety jest.
1: A jakie znaczenie mają motyle w ekosystemie? Do czego one są potrzebne?
0: No przede wszystkim są doskonałymi zapylaczami. To też mało osób wie, ale ćmy są jednymi z lepszych zapylaczy. Co też jest istotne, że wiele roślin, nawet w Polsce jest takich, które otwiera kwiaty tylko i wyłącznie nocą i tylko i wyłącznie właśnie te ćmy mają szansę je zapylać. Ponadto są też źródłem pokarmu dla wielu ptaków, dla wielu innych organizmów. W zasadzie, gdyby nie gąsienice motyli, gdyby nie postacie dorosłe, no to wiele ptaków nie miałoby możliwości wykarmić swoich młodych, więc tutaj też bardzo dużo zależy od takich zależności ekosystemowych i zdrowy ogród to jest taki, gdzie są organizmy, które z naszej perspektywy są pożyteczne i takie, które są tak zwanymi szkodnikami. To wszystko musi ze sobą funkcjonować. Jakby w przyrodzie nie ma określenia szkodnik, to określenie wynika tak naprawdę z rolnictwa wynika.
1: Dla jednego szkodnik, dla innego bardzo pożyteczne stworzenie. Motyle, które pojawiają się w naszym kraju, no były też przyzwyczajone do pewnego klimatu. Wiemy o tym, że są cieplejsze dni, że ten klimat nam się zmienia. Czy to też wpływa na to, jakie motyle się pojawiają?
0: Zmiany klimatu też wpływają na obecność motyli i to nawet nie chodzi przede wszystkim o same kwestie, że jest cieplej i chłodniej i jakieś motyle tolerują inne temperatury. Ma to znaczenie w kontekście wycofujących się roślin, które występowały na terenie Polski, albo roślin, które pojawiają się u nas w Polsce, albo też patogenów chorobotwórczych, które w sposób naturalny w zasadzie przenoszą się z południa Europy i też atakują nasze gatunki, które tutaj występują. Także to jest dość złożony problem i faktycznie te zmiany klimatu też mają na to wpływ.
1: Czy podobne problemy są w innych krajach Europy? Czy to tylko Polska zmaga się z tym problemem zanikania pewnych gatunków motyli, czy zmniejszania ich populacji, czy to widać w całej Europie?
0: W zasadzie w całej Europie tak naprawdę widać spadek populacji owadów zapylających. No i my mówimy o bardziej intensywnym korzystaniu z przyrody, tym te spadki są coraz większe. Duże znaczenie ma też sama kwestia nawet utrzymywania terenów zieleni, bo trzeba mieć świadomość tego, że motyle to są gatunki, które potrzebują roślinności w zasadzie przez cały rok, nawet takiej powiedzmy trawiasto-łąkowej, bo jeśli mamy gąsienicę, to ona musi coś na tej powiedzmy łące, na tym nawet trawniku pod blokiem coś jeść. Jeśli ona później zaczyna się zmieniać w poczwarkę, ona gdzieś musi przeczekać, aż zamieni się w postać dorosłą, później ta postać dorosła musi też na tych samych roślinach złożyć jaja. Więc jeśli w którymkolwiek okresie w roku skosimy rośliny, to albo zabijemy poczwarkę, albo zniszczymy jaja, więc to też jest jeden z powodów, dla których tracimy motyle. Nie bez powodu się mówi o koszeniu mozaikowym, czyli o koszeniu takim, że nie wszystko kosimy naraz, są takie obszary, które kosimy raz w roku, raz nawet na dwa lata, po to, żeby też właśnie tym motylom dać przestrzeń do rozmnażania się, bo tutaj też jest ogromny problem w tym, że zapominamy całkowicie o tym bardzo złożonym życiu tych organizmów.
1: Niekoszenie to jedna z metod, żeby sprawić i żeby przygotować dobre miejsce i przestrzeń dla motyli. Pani Ewelino, a co jeszcze można robić, żeby odwrócić ten trend, żeby jakoś znowu te motyle zechciały u nas się pojawiać?
2: To, co my możemy zrobić jako jednostki indywidualne, to tak naprawdę zmienić sposób użytkowania zieleni wokół nas. Pomijając koszenie, no to jest właśnie tak, zadbanie o to, żeby sadzić w ogrodach gatunki rodzime, nie gatunki obce, żeby wydzielać w ogrodach części, gdzie pozwolimy po prostu tak zwanym chwastom rosnąć i przez cały rok być. To może być jakiś kąt ogrodu, który nie będzie widoczny z tarasu. Dla przyrody to już jest bardzo dużo. Ludzie nie rozumieją, czemu są sterty gałęzi w ogrodzie.
1: Że ten artystyczny nieład jest naprawdę potrzebny przyrodzie.
2: Tak, on jest potrzebny przyrodzie. Są potrzebne chwasty, są potrzebne sterty gałęzi, bo to tam też zimują niektóre gatunki, niektóre w formach dorosłych, inne właśnie w formie poczwarek. Więc to, co my możemy zrobić, no to właśnie zadbać o takie małe rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić. Są motyle, które potrzebują sterty liści pozostawionych na zimę, po to, żeby tam przezimować. Dążyć do tego, żeby takie rzeczy były pozostawiane, żeby dać po prostu czas na to, żeby właśnie motyle się przepoczwarzyły. No i później zadbać o to, żeby miały się na czym posilić, czyli taki kącik z rodzimymi gatunkami często

0: dla nas chwastami, żeby gdzieś w tych ogrodach zostawiać.
1: Mam nadzieję, że podczas spaceru uda się jednak Państwu jakiegoś motyla zobaczyć. Wtedy warto pomyśleć, czy można coś dla niego zrobić. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Już dziś po 12 w TDI. Polska szóstą gospodarką w Unii Europejskiej. Jesteśmy tuż za Holandią. To przełom. Słodki pies, który nie wywołuje alergii. Sukces naukowców może być początkiem nowej rasy. Zapachem i dźwiękiem opowiadają świat. Dziennikarze, podróżnicy mówią, co można przywieźć z wakacji zamiast nudnych zdjęć. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Jest 6.29, prawie 6.30, tak. Jerzy Waszyngton, późniejszy przywódca amerykańskiej wojny o niepodległość i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, za młodu najbardziej pragnął zostać, uwaga, brytyjskim oficerem. Los jednak wybrał dla niego inną drogę. O filmie Młody Waszyngton, wielkiej polityce, brytyjskiej koronie i aspiracjach kolonistów w najbliższym, znaczy nie w najbliższym, no właśnie w tym wydaniu programu Turbo Historia.
2: Powtórka programu. Turbo Historia.
5: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. To jest Turbo Historia, a naszym gościem jest pan Piotr Sutowicz, historyk, publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Civitas Christiana. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
5: A będziemy rozmawiać po pierwsze o Stanach Zjednoczonych, będziemy rozmawiać o wojnie o niepodległość, będziemy rozmawiać też po trzecie o tej postaci, która chyba najmocniej się z tym przełomowym wydarzeniem kojarzy, czyli o George'u Washingtonie. I będziemy przy okazji rozmawiać, a właściwie wyjdziemy od filmu, który gości już na naszych kinach, Młody Waszyngton. Joe Erwin jest reżyserem tego filmu. Wśród odtwórców, no, między innymi takie nazwiska jak Ben Kingsley czy Andy Serkis, czyli słynny Gollum z Władcy Pierścieni. Film, który no, być może nie zawojuje naszych umysłów ani naszych serc i zapewne nie osiągnie tego statusu, jaki osiągnął film Patriota z Melem Gibsonem, ale film, który ogląda się z przyjemnością i co ważne, film pokazujący chyba ten fragment życia George'a Washingtona, który jest kompletnie nieznany.
6: Tak, oprócz takich powiedzmy naukowych tekstów czy publicystycznych, ale głębszych, w powszechnej świadomości nie istnieje coś takiego jak młody Jerzy Waszyngton, że będę używał polskiego imienia. Waszyngton dla nas, dla historii, dla w szkołach, w dyskusjach zaczął się w momencie wojny Stanów o niepodległość. Tak? Koło roku 1775 oto pojawia się, wkracza na arenę historii generał Waszyngton. Tymczasem jakby ten film, i to jest bardzo cenne, że on się pojawił w naszych kinach, pokazuje ten fragment życiorysu, który odsłania ten fragment właśnie nieznany, że Waszyngton to jest kilkadziesiąt lat wcześniej niż rzeczone wydarzenia, niż Deklaracja Niepodległości, niż to, co my o Ameryce wiemy. I film jest o tyle ważny, że stara się, na tyle, na ile środki przekazu filmu na to pozwalają, stara się pokazać takie dojrzewanie Jerzego Waszyngtona do tych spraw, które wydarzyły się 20 lat później niż fabuła filmowa.
5: No i ten film ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę i bardzo duży plus, to znaczy pokazuje nam Jerzego Waszyngtona, to trzymajmy się w takim razie tej polskiej wersji, pokazuje nam w sposób momentami zaskakujący, no bo my pamiętamy o Waszyngtonie jako o przywódcy, pierwszym przywódcy Stanów Zjednoczonych, jako o człowieku, który wywalczył Stanom Zjednoczonym wolność, a tu proszę bardzo, młody Jerzy Waszyngton, jego największym marzeniem jest zostanie brytyjskim oficerem.
6: Tak. Bo o tym też się tak jakby przechodzi mimochodem. Jerzy Waszyngton był Anglikiem. Oczywiście rodzina od 100 lat, już żyjąca w koloniach, od połowy wieku XVII. Tam lokujemy je.

0: jego przodków. Niemniej ta mentalność, którą miał w sobie Waszyngton, to mentalność Anglika, czy też już właściwie Brytyjczyka od 1701 roku. Możemy używać, to nie jest za historyczne, możemy używać tej terminologii Brytyjczyk w tym takim politycznym tego słowa znaczeniu. I tu mamy cały taki klucz sprawy. Jak ktoś taki, jak właśnie patriota w sumie brytyjski, film pokazuje wojnę z Francuzami, tak, prowadzoną przez Imperium Brytyjskie, w jego imieniu działa młody Waszyngton, pokazuje to dojrzewanie, subtelnie to pokazuje, acz bardzo skutecznie, dojrzewanie do czegoś głębszego, do takiego powolnego odsuwania tej brytyjskości na plan dalszy, na rzecz, no właśnie, w filmie to jest taka, pokazane to jako lokalność. Tak? Czyli na przykład, no żeby nie spoilerować filmu, ale kwestia umundurowania, która w pewnym momencie staje, tak? Tych wojsk, nazwijmy to kolonialnych, które mają się odróżniać od Brytyjczyków, tak zwanych czerwonych kurtek. To już późniejsza nomenklatura.
1: Ale to panie redaktorze, bo to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja mam przed oczami również pana tekst poświęcony temu filmowi i w ogóle poświęcony kwestii narodzin Stanów Zjednoczonych. Tam zaznaczyłem sobie specjalnie jedno kapitalnie brzmiące zdanie, właściwie kapitalnie brzmiące pytanie dotyczące tego, o czym pan wspomniał. I do tego na pewno jeszcze będę chciał powrócić. Ale no, zastanawiam się, czy na przykład jednym z kluczowych przesłań tego filmu nie jest pokazanie, że młody Jerzy Waszyngton, brytyjski patriota, chcący zostać brytyjskim oficerem, dla tych brytyjskich oficerów, dla brytyjskiej generalicji, no jednak jest Brytyjczykiem trochę drugiej kategorii, bo on nie jest tak z metropolii.
0: Tak, tak. Też to jest taka kolejna próba, myślę, że oddania takiej prawdy, takiej rzeczywistości. Dla Brytyjczyków z Wielkiej Brytanii ludzie z kolonii zaczynali mieć podobny status, czyli takich poddanych imperium. Czy byli to mieszkańcy Indii, czy Afryki, to późniejsza trochę historia, ale jakby ludzie stamtąd ewidentnie byli kimś innym niż prawdziwy Brytyjczyk. Jest to niewątpliwie element prawdy w tym jest zaklęty. To pokazuje, że to taki ekskluzywizm względem tych ludzi, takie poczucie wyższości, które miało swój udział, niewątpliwy udział w takim buncie, w takim sprzeciwie wobec tej sytuacji, mimo że ci ludzie chcieli. Mamy, ja w innym tekście, albo może w tym, napisałem, że stało się coś takiego dziwnego. Biali anglosascy protestanci wystąpili.
1: To przepraszam, panie redaktorze. Tak, to jest w tym tekście. Naród potrzebuje mitu. To ja przytoczę w takim razie to zdanie, bo to jest to zdanie, które sobie zaznaczyłem. Jak doszło do tego, że biali anglosascy protestanci podnieśli bunt przeciwko białym anglosaskim protestantom z metropolii? No i to jest właściwie zasadnicze pytanie. I ten film trochę w stronę tej odpowiedzi zmierza, ale jej do końca nie odsłania.
0: Nie, nie, bo też mi się wydaje, że po pierwsze środek przekazu, taki jak film, no nie może tak aż dosadnie wtedy element patosu, który by się w to wkradł, spowodowałby, że byśmy tego filmu nie chcieli oglądać, tak? Przypomnę, taki film Wyklęty jest też w Stanach Zjednoczonych nakręcony w roku 1915 pod tytułem Narodziny Narodu. Wyklęty jest głęboko niepoprawny politycznie, najogólniej rzecz mówiąc, ale właśnie ja sobie go ostatnio próbowałem pooglądać. Te elementy, pomijając, że jest to kino nieme, więc no, pewna trudność dla nas przyzwyczajonych do dialogów, rozmów, ale element patosu niszczy film. Więc tutaj mielibyśmy, no, gdyby ten film tak na wprost to próbował jakoś pokazać dogłębnie i byśmy byli świadkami manifestów wygłaszanych przez głównych bohaterów, wyjętych z epoki czy też zupełnie ahistorycznych, nikt by tego nie chciał oglądać. Tymczasem film jest subtelny, gdzie unika pewnych rzeczy, unika, gdzie poddaje je w sposób, to mi się to bardzo podobało w tym filmie, gdzie poddaje to w sposób subtelny widzowi, to tak to robi właśnie, gdzie to można tak sprzedać. Te napięcia, które tam się rodzą pomiędzy tymi Brytyjczykami, a powiedzmy mieszkańcami kolonii, ten opór, to poczucie niższości, wyższości,

0: większości wszystko jest subtelne i nawet, jeszcze o czymś powiem, nawet początkowo mój sprzeciw taki wewnętrzny budził fakt takiego zupełnie zignorowania tej rzeczywistości niewolniczej w filmie. I tak sobie pomyślałem, no nie, no to zasłużyło, to ten temat też trzeba było jakoś podjąć. No przecież w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej żyło 300 tysięcy niewolników wtedy. I tego tam nie ma, nie istnieje, oprócz tam epizodycznej jednej sytuacji, dwóch właściwie sytuacji. Ten problem nie istnieje, tak? I wypowiedzi matki Waszyngtona, że ma do wyżywienia 10 gąb niewolników, tam, to takiego wręcz pogardliwego zwrotu. Ja sobie później zdałem sprawę, jak przemyślałem rzecz, że to jest film dokładnie historyczny. Oni tak myśleli, tak mówili i twórcy filmu tak przekazali ten problem, jakim on był w rzeczywistości. Czyli nie było go. Tak? Dla Brytyjczyków i Amerykanów tego problemu nie było, nie istniał. Zresztą w pierwszej konstytucji amerykańskiej rzeczywiście ten problem został tak zgleichschaft, mimo tego, że konstytucja ma charakter wolnościowy przecież, daleko posunięty, dużo dalej niż w Europie. No więc tych subtelności w filmie jest bardzo, bardzo dużo i są one bardzo ciekawe i to jest wszystko dobrze. No dwie godziny ten film trwa, tak? No gdybyśmy to chcieli bardziej topornie na wszystko narysować, czy kawę na ławę, no to trwałby 4 godziny, to jest następna sprawa, tak?
1: Ale to w takim razie jeszcze jedna kwestia, panie redaktorze, która się w tym filmie pojawia i znów myślę o takiej naszej dosyć chyba pobieżnej wiedzy, albo pobieżnej świadomości tego, jak wyglądały tamte czasy w Ameryce Północnej. Rola Francuzów. Dziś myśląc o Francuzach, to oczywiście wiemy Quebec, czyli część Kanady, tak, być może tak. Nowy Orlean, bo nazwa Orlean nie wzięła się znikąd. No ale tu Francuzi no, pojawiają się właściwie w sercu dzisiejszych Stanów Zjednoczonych.
0: To dokładnie. Francuzi, to tak zwana Luizjana francuska, to jest 2 miliony kilometrów kwadratowych. Może się mylę, jeśli ktoś zaprotestuje w górę, w dół, ale wydaje mi się, że podaje trafną wielkość tego terytorium. To jest obszar zamieszkały przez... No góra, kilkadziesiąt tysięcy Francuzów powiedzmy, bo tubylców, czyli Indian, nikt nie liczy. I czyli to jest ogromny obszar, ale całkowicie pusty. Obecnie, to jest taka ciekawostka, to jest 1/3 terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. To tak, żebyśmy mieli wyobrażenie, jaki był obszar panowania Francuzów na dzisiejszym obszarze Ameryki. Stanów i do tego jeszcze Kanada, tak zwana francuska Kanada, czyli obszar wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca do Wielkich Jezior. Te obszary się zresztą ze sobą łączyły, więc w pewnym momencie można powiedzieć, że w tym, do tej wojny, którą film jakby jej początek narracyjnie pokazuje i rolę Jerzego Waszyngtona w tym konflikcie, do tej wojny to właściwie Francuzi byli panami Ameryki Północnej w dużo większym stopniu niż Brytyjczycy, którzy tylko nad morzem w tych 13 koloniach się tam lokowali. Natomiast i jeszcze do tego, bo to jest kolejna sprawa, pomiędzy posiadłościami brytyjskimi a posiadłościami francuskimi, tak wzdłuż gór Apalachów, jak ktoś tam chce na mapach patrzeć, były terytoria indiańskie, więc one dopiero, te Francuzi i Brytyjczycy dopiero zaczynali z sobą graniczyć. I zwróćmy uwagę, to w filmie też jest jakby z epoki pokazane, czyli tak jak ci ludzie myśleli. Jedni i drudzy dzielili całkowicie nie swoje ziemie, zupełnie ignorując fakt zamieszkania przez ludy tubylcze tych obszarów. Dzielili też wbrew sobie, bo ten konflikt wybuchł na obszarach spornych, których i Francuzi, i Brytyjczycy uważali za swoje po prostu.
1: Punktem zapalnym jest pojawienie się francuskiego fortu na ziemiach, które Brytyjczycy uważają za swoje, za strefę swoich wpływów, może tak?
0: Tak. I to jest zgodne, że tak to było. Tak to było. To rzeczywiście i rzeczywiście ta misja, no mówimy o filmie, ale nie zniechęcamy do oglądania jego. Ta misja, tak jak tam jest opisana w rzeczywistości, tak właśnie wyglądała. Tak? Jerzy Waszyngton miał ich delikatnie rzecz biorąc, poprosić, żeby sobie poszli z tego terenu. No, co
1: na ile skutecznie to się udało, to tego zdradzać nie będziemy. Oczywiście można w razie czego sprawdzić w źródłach historycznych, ale lepiej obejrzeć film.
0: Lepiej obejrzeć, bo jest to wygodne.
1: Zdecydowanie tak. W sensie

0: Tak.
1: I całkiem tak. Miły seans. Turbo Historia. Jeszcze jedna rzecz. Na ile w takim razie ta polityka francuska i polityka brytyjska, jeżeli chodzi o kolonie, ona była odmienna? No bo mówi pan o tym, że rozmawiamy o potężnej części Ameryki Północnej, która była w posiadaniu Francuzów, która była przez tych Francuzów bardzo słabo skolonizowana.
0: Skolonizowana.
1: W przeciwieństwie jednak do tych kolonii brytyjskich, tak?
0: Tak. Brytyjczycy, wspomniałem, 300 tysięcy cirka niewolników i około, żebym nie przestrzelił, ale około miliona mieszkańców.
1: W kontrze do kilkunastu tysięcy Francuzów po drugiej stronie.
0: No policzmy, że 100 tysięcy, tak? Różnica była taka, jeszcze taka, że Francuzi, to nie jest wyraźnie w filmie pokazane, Francuzi umieli przyciągać do siebie Indian, więc mogli liczyć na ich, w większym stopniu na ich poparcie niż Brytyjczycy. Przede wszystkim Francuzi, przez to, że było ich mało, budowali generalnie forty handlowe. Nie kolonizowali tych obszarów wewnętrznych, więc Indianie po prostu przybywali do fortów, zamieniali tam futra na inne rzeczy i uważali, że czerpią z tego tytułu korzyści, więc bardziej sprzyjali Francuzom, ale to nadal jest ogromna dysproporcja ludnościowa. Po drugie, no słabość Francuzów, też tak możemy się na to uśmiechać, możemy otworzyć mapę z XVIII wieku, dzisiaj to nie jest problem, zobaczymy granicę Luizjany francuskiej, ale to były jedynie linie narysowane na mapie, na fragmentach mapy, w której w rzeczywistości w tych miejscach nikt nigdy nie był. Żaden biały człowiek nie penetrował niektórych obszarów, które na mapach były zaznaczone jako francuskie. Więc to taka jest kolejna rzecz, że był to twór trochę taki teoretyczny. Oni się skupiali do dziś dnia, Nowy Orlean, pewne obszary wzdłuż Mississippi, ale w tym dolnym biegu mamy ogromny interior, nieznany, nie w ogóle nie zagospodarowany, poszukiwania przejść i przejścia w ogóle z Kanady do Mississippi przez wielkie jeziora, które wtedy się odbywały. Takie konkwistadorskie wyprawy i znowu w niewielkim stopniu, aczkolwiek większy niż Luizjana, zasiedlone przez Francuzów obszary wzdłuż rzeki Świętego Wawrzyńca, czyli tak zwana francuska Kanada. Tak? Tam trochę więcej, ale to dalej wszystkiego razem będzie 100 tysięcy.
1: No i rzecz ciekawa, bo powiedział pan o tym, że ta sympatia rdzennych ludów, ona była po stronie Francuzów, choć patrząc na
0: możemy
1: film,
0: używać polityczno-poprawnej nazwy natywnych Amerykanów.
1: Tak, no, ale już, tak, patrząc tak. Akurat na film, tam jest taki zabieg, który może trochę ten obraz zaburzyć, bo akurat jedyne indiańskie plemię, które jest pokazane w tym filmie, akurat sympatyzuje z Brytyjczykami i sympatyzuje, wspiera, no może nie w 100%, ale jednak jest po stronie bardziej Waszyngtona niż Francuzów.
0: Znaczy, bardziej jest przeciwko Francuzom niż za Brytyjczykami.
1: No może tak, to chyba lepsze określenie.
0: Tam jakaś zemsta.
1: Tak. Francuzów nienawidzimy bardziej. O, to chyba takie zdanie tam pada.
0: Tak to było, aczkolwiek w walce nie wzięli udziału. Pojawiają się w drugim momencie natywni Amerykanie, żeby już tak to nazywać, po stronie Francuzów. W samej bitwie, której Waszyngton przegrywa zresztą. Są po stronie francuskiej Indianie, tam biorą udział w tym szturmie i pada takie obraźliwe względem Indian zdanie generała Braddocka, ładnie to zagrana rola jest, który mówi i mają tam, jest tam ilość tam Francuzów, nie pamiętam liczby, i towarzyszą ich dzikusy. Taki zwrot pada w tej wypowiedzi. Więc jakby istnieją bardzo w tle. Natomiast muszę się do czegoś przyznać. Nie potrafię powiedzieć, nie jestem aż tak dogłębnym badaczem, czy ten przypadek pokazany, nie znalazłem takiego epizodu, czy ten przypadek współpracy tutaj Waszyngtona z tym półkrólem, bo taką
1: tak jest nazywany, tak.
0: Tak jest nazywany, tak, ten wódz. Czy to był realny przypadek, czy jest to wytwór reżysera, który próbuje tworzyć taki obraz lustrzany, że tu byli Indianie i tu też w zasadzie byli Indianie, tak? Nie wiem, przyznaję się, nie potrafię powiedzieć, jak to było. Natomiast mogę powiedzieć, że w późniejszej wojnie o niepodległość też było tak, jak w tej wojnie z Francuzami, że Indianie, żeby to być takim oględnym, ale jednak, bardziej stali po stronie Brytyjczyków niż walczących o niepodległość Amerykanów.

0: Amerykanów.
1: To też rzecz ciekawa.
0: Też tak to trzeba sobie powiedzieć. I a propos tych zaszłości, ale to wychodzimy trochę do przodu, ale tych zaszłości francusko, powiedzmy, amerykańskich, Francja w wojnie o niepodległość stanęła po stronie kolonii, aktywnie, także zbrojnie stanęła po tej stronie. Natomiast Amerykanom, tak będę tej nazwy używał, nie udało się w żaden sposób przerzucić ich powstania, rewolucji, buntu na stronę Quebecu, który już wtedy był pod brytyjskim panowaniem. Tam nie spotkało się to z życzliwością ludności francuskojęzycznej. To też jest ciekawe. Także jak gdyby takie, z wami nie chcemy mieć nic wspólnego. Mhm. Tak.
1: Ale ta rola Francuzów zasygnalizowana dosyć mocno w tym filmie. Ja też nie ukrywam, cały czas rozmawiając o tych czasach, to gdzieś tam w tyle głowy mamy te obrazki z filmu Patriota, o którym wspomniałem, gdzie ten wątek francuski jest przecież też bardzo mocno zaznaczony. Tak. I on ma tam podobny przebieg, bo przecież jeżeli przypomnimy sobie rolę, którą bohatera, którego odgrywa Mel Gibson, to on wśród swoich współziomków kolonistów jest znany z tego, że dokonał krwawej, okrutnej zemsty na francuskich żołnierzach w tych poprzednich wojnach, które toczyły się wtedy jeszcze między Brytyjczykami a Francuzami. No a teraz nagle Francuzi stają się jego sojusznikami.
0: Tak, to taka wolta była. To znaczy, oczywiście to nie była żadna sympatia Francuzów do wojujących.
1: No, zimna kalkulacja polityczna, tak?
0: Tak, oczywista kalkulacja. Brytania była wrogiem Francji i, że tak powiem, Francuzi i Hiszpanie, bo też trzeba pamiętać, że wtedy podporządkowana trochę Francji Hiszpania też opowiedziała się po stronie kolonii amerykańskich, po prostu kalkulowali. To osłabienie Wielkiej Brytanii było im na rękę. Na tyle na rękę, że trochę wzięli w nawias to złego, co ich spotkało z rąk również tych kolonistów niewiele lat wcześniej. Tamten przypadek, ja nie potrafię też powiedzieć, czy był prawdziwy, ten, mówimy o Patriocie. Mhm. Czy taką był fikcją literacką, ale oddawać mógł pewną rzeczywistość. Zrobię daleką analogię. Mamy przypadek najazdów litewskich na Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego. Natomiast za kilkadziesiąt lat później jeszcze żyje to pokolenie i mamy Unię, tak? Ci sami ludzie tworzą jednolite państwo.
1: I Litwin zasiada na polskim tronie.
0: Tak, ich zasiada, ich tak, człowiek, który w młodości być może w tych rejsach brał udział, na pewno brał, zasiada na polskim tronie, tak? Więc no, takie po prostu kalkulacja to kalkulacja, no tak to było i tyle, nie było tam sentymentu, tak jak nie było sentymentu w tym, no bo wspomnieliśmy o Luizjanie, tak, tej kolonii w Luizjanie, którą Francuzi stracili przecież w wyniku tych działań wojennych. Odzyskali ją w roku 1800 tylko po to, żeby ją oddać, sprzedać właściwie Stanom Zjednoczonym, no, które urosły wtedy o kilkaset procent w stosunku do pierwotnej powierzchni. Więc to nawet tak mogę powiedzieć. Nie o tą Luizjanę tu chodziło, która, tak jak wspomniałem, byliśmy tu w rozmowie, to wynikło. Była terytorium li tylko na mapie narysowanym w dużym stopniu. Chociaż mniejszość francuska do dziś dnia rzeczywiście w tej południowej części istnieje i ma się dobrze.
1: No to, panie redaktorze, to w takim razie tym poplątaniem wątków francusko-amerykańsko-brytyjsko-hiszpańsko-polsko-litewskimi, to tym poplątaniem zakończymy w takim razie pierwszą część naszej rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest pan Piotr Sutowicz, historyk, publicysta. Rozmawiamy o filmie Młody Waszyngton, albo inaczej, ten film jest pretekstem do rozmowy o tamtych czasach i tych prapoczątkach Stanów Zjednoczonych. To była pierwsza część. Na ciąg dalszy zapraszamy do podcastu Polskiego Radia. Proszę szukać hasła Turbohistoria.
2: Ciąg dalszy tej Turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Ekstremalne wyzwania wymagają odwagi, determinacji, ogromnego wysiłku, to pewnie państwo wiedzą. Jednak jeśli podejmujemy je z myślą o innych, na przykład sportowy wyczyn może stać się czymś znacznie więcej. Na przykład sposobem na zaangażowanie ludzi, na zebranie pieniędzy na konkretny, dobry cel. Jak takie działania przekładają się na pomoc? O tym na naszej antenie mówiła Natalia Zdrojewska z Fundacji Pomagam.pl, a rozmawiała z nią Maria Furdyna.
4: Zawsze zastanawia mnie to, jak to działa, że idzie się, czy robi się, podejmuje się jakieś wyzwanie, a jak to się przekłada?

0: Składa konkretnie na zbiórkę.
1: To są tacy nasi bohaterzy bez peleryny, można powiedzieć. I to ma realne przełożenie na zbiórkę. W dzisiejszych czasach taką walutą nie są do końca pieniądze, ale to jest zdobycie właśnie takiej uwagi. I
2: uwagi, zainteresowania.
1: Tak, takiego zainteresowania. I jeżeli jesteśmy w stanie rozkręcić taką akcję, o której będą mówiły media, będziemy je gdzieś tam udostępniać w mediach społecznościowych, my wtedy jako tacy odbiorcy stajemy się kibicami, zaczynamy obserwować i to też jakby jest taki pierwszy krok do podjęcia decyzji właśnie o wpłacie. I też teraz, bo mówi się właśnie, że tutaj są jakieś duże akty pomocy, filantropii, ale tak naprawdę jak się patrzy na różne statystyki, tak już od strony właśnie takiej darczyńców, to tak naprawdę większość wpłat to jest w granicach 20 zł. Nawet ten największy stream charytatywny Łatwogęga, tak, to tam też chyba połowa wpłat była około 20 zł. Więc to pokazuje, że my Polacy jesteśmy takimi bardzo spontanicznymi i emocjonalnymi darczyńcami. Przeglądamy.
2: Czyli wprost można to powiedzieć w ten sposób, że jeżeli usłyszę historię pana Jana, który ma 65 lat, teraz podejmuje wyzwanie, idzie 500 kilometrów po górach i widzę na przykład relacje gdzieś w mediach, albo ktoś słucha naszej rozmowy i w tym momencie zagląda i wpłaca jakieś pieniądze. Czy to można powiedzieć, że to tak działa, że to zainteresowanie?
1: Tak, tak, w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu tak. Tutaj są jakby dwie ścieżki, bo z jednej strony to jest osoba z naszego takiego bliższego otoczenia. To może być członek rodziny, sąsiad, znajomy. Nawet to są takie znajomości ze szkolnej ławki, których nie widzieli, osoby, których nie widzieliśmy od wielu lat. I kiedy mamy takie powiązanie, gdzie możemy się utożsamić, gdzie mamy jakąś taką relację z właśnie tym potrzebującym, czy właśnie z tą osobą, która zbiera, wtedy uruchamia się właśnie w nas taki mechanizm i taka potrzeba pomocy. I właśnie czy Karolina, czy pan Jan, czy właśnie Grzegorz, oni stają się takimi bohaterami, którzy przestają być takim losową osobą, ale zaczynamy mieć takie emocjonalne połączenie z tą osobą, utożsamiamy się z nią i wtedy...
2: Czy takie osoby też uwiarygadniają autentyczność tego, tej konkretnej historii i że tam jest potrzebna pomoc, bo ktoś też podejmuje tak trudne wyzwanie, żeby pomóc drugiej osobie?
1: Tak, dokładnie tak. Bo najczęściej te akcje są na setki, a nawet miliony złotych, tak, więc rzeczywiście to jest taki dowód, czy właśnie sposób na uwidocznienie pewnej luki finansowej. No, najczęściej mówimy tutaj właśnie o takich potrzebach, no niestety finansowych na leczenie, tak, że potrzebujemy rehabilitacji wielu godzin, to kosztuje, operacje, mamy duże tutaj potrzeby te finansowe, więc my podejmujemy to wyzwanie właśnie, żeby to nakreślić i szukamy sposobu, żeby uwidocznić ten problem, to wyzwanie, z jakim się mierzymy, czy to rodzina, czy właśnie pacjenci z jakiegoś obszaru. I naszym celem jest dotarcie do jak największego grona osób, bo statystycznie im więcej osób usłyszy o naszej akcji, to też proporcjonalnie rośnie szansa, że kogoś poruszy ta historia, ktoś pomyśli, okej, mogę mieć wpływ na tę sytuację, moja wpłata realnie komuś albo uratuje życie, albo odmieni los. I też wtedy właśnie jest to takie połączenie emocjonalne.
2: I też chyba jest to, bo bardzo często to słyszymy przy zbiórkach, no bo oczywiście słyszymy o ogromnych wpłatach, ktoś tutaj 100 tysięcy, jakaś inna firma 50 tysięcy, natomiast tak naprawdę kluczowe jest to, że my też możemy pomagać, nawet jeżeli wpłacimy to, co pani powiedziała, te 10-20 zł i mamy realny wpływ i bardzo w wielu zbiórkach to pokazuje, że to jest ten dominujący wkład, czyli my, a nie te jakieś firmy, które dają oczywiście ogromne pieniądze i to też jest bardzo ważne, ale to też jest ten nasz wkład. Wspomniała pani o tym, co nas porusza. To bym chciała, jakie cele tematyczne wybieramy, jeżeli chcemy pomagać?
1: To w takim ogólnym ujęciu powiedziałabym, że to są takie wszystkie cele, gdzie rzeczywiście możemy mieć wpływ na czyjś los. Właśnie uratowanie życia, polepszenie warunków bytowych, finansowych. Więc te wszystkie cele związane z leczeniem, pomocą finansową, kryzysy humanitarne, to również taką rosnącą kategorią są również zwierzęta. I to nie tylko schroniska dla zwierząt, ale również bardzo

Często i coraz częściej Polacy tworzą zbiórki na leczenie swojego pupila, psa, kota, więc wszędzie tam, gdzie jest historia i też jak rozmawiam, czy z organizacjami pozarządowymi, jak taką skuteczną zbiórkę zrobić, to cel w moim odczuciu jest nieco drugorzędny, a raczej właśnie zastanowienie

0: hospicjum. Więc odwrócenie tej narracji i właśnie zastanowienie się i pokazanie, bo my jako darczyńcy przede wszystkim chcemy wiedzieć, na co poszły te pieniądze, ale też właśnie też chcemy czuć, że to coś daje, że moja wpłata, nawet ta przysłowiowa złotówka, dołożyła tę cegiełkę do tego, żeby komuś było w życiu, na świecie lepiej.
1: A z Natalią Zdrojewską z Fundacji Pomagam.pl rozmawiała Maria Furtyna.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Żołnierze maszerują ulicami Warszawy, to w ramach próby generalnej przed defiladą. Prezydent Ukrainy zakończył wizytę w Serbii, oba kraje zacieśniają współpracę. Dziś finał Tour de Pologne w kopalni soli w Wieliczce, odbędzie się dekoracja zwycięzców. Punktualnie 7, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. W Warszawie trwa próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed północą na Wisłostradzie pojawił się ciężki sprzęt. O godzinie 3 żołnierze przemaszerowali nad Wisłą. Próbny przelot mają też za sobą piloci sił powietrznych. Pokaz trwał kilkanaście minut i można było zobaczyć większość maszyn, które mają pojawić się za tydzień na stołecznym niebie. O wrażenia warszawiaków pytała nasza reporterka Agata Król.
4: Czekałem na F-35.
5: Bardzo ładne.
6: Tak, specjalnie tak. Pan przyjechał dzisiaj?
5: Tak, specjalnie przyjechałem.
7: Pogoda się udała,
5: także bardzo fajnie.
6: Jest pan miłośnikiem lotnictwa?
5: Można powiedzieć, że tak.
8: Bardzo pozytywne. Widziałem dużo większa, byłem w tamtym roku i mam wrażenie większe niż w poprzednim. Przyszedłem zobaczyć F-35, bo w dniu, że w tym roku miało być. Natomiast właśnie to był mój cel, żeby zobaczyć.
3: Przygotowania do świętowania trwają nie tylko w wojsku. Na tydzień przed defiladą pojawiają się już utrudnienia dla kierowców podróżujących w rejonie Wisłostrady. Rządzący czekają na podpis prezydenta pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Z szacunków biura maklerskiego PKO wynika, że z nowego instrumentu może skorzystać ponad 2 miliony Polaków. W ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w akcje i jednostki uczestnictwa fundusze. Ma to zachęcić konsumentów do inwestycji w akcje i obligacje, mówił na naszej antenie Arkadiusz Pączka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
9: Myślę, że przy dobrej kampanii informacyjnej do obywateli, że jest to kolejny produkt, który nie ma służyć jakiejś zagmatwanej logistyce inwestycyjnej, ale ma tak naprawdę pozwalać nam oszczędzać, no i mieć z tego tytułu pewne korzyści do określonej kwoty, patrz, które wcześniej przy innych formach zabierał nam podatek belki.
3: Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty i skarbowe obligacje oszczędnościowe, zwolnienie z podatku w ramach OKI będzie do 25 tysięcy złotych. Współpraca gospodarcza i europejskie aspiracje obu państw to główne tematy zakończonej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Serbii. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy odwiedził ten kraj.
10: Najważniejszym politycznym sygnałem spotkania była deklaracja Vučića, że Serbia będzie nadal popierać terytorialną integralność Ukrainy. Serbski prezydent podkreślił, że w tej sprawie nie ma żadnego ale. Jednocześnie zaznaczył, że Belgrad nie rozmawiał z Zełenskim o współpracy wojskowej. Dużo było natomiast o europejskich aspiracjach obu krajów.
11: Ukraina
10: będzie zawsze miała pełne poparcie naszego kraju na jej europejskiej drodze, bo tego pragnie naród ukraiński i władze Ukrainy, powiedział prezydent Serbii. Ważne jest, aby każdy naród w Europie otrzymywał jasne sygnały i jasne poczucie ze strony Unii Europejskiej, że ten naród jest potrzebny w Europie i że Europa nie może sobie pozwolić na utratę kogokolwiek, dodał prezydent Zełenski. Stosunki obu państw dopiero niedawno się ociepliły, bo Serbia ma dobre kontakty z Rosją i nie wprowadziła żadnych sankcji na ten kraj. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Pożary na południu Europy niepokoją polskich turystów. Nie jest to jednak powód do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu, przypomina Polska Izba Turystyki. Taka przesłanka pojawia się dopiero, gdy ogień występuje w miejscu, gdzie wykupiliśmy wycieczkę. Jeśli pożar wydarzył się podczas urlopu, o wszystko powinien zadbać organizator, tłumaczy Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. I dodaje, że inaczej prawo funkcjonuje w przypadku wyjazdów indywidualnych.
12: Wówczas zastosowanie mają warunki umowy z linią lotniczą, z hotelem lub platformą rezerwacyjną. Nie ma automatycznego prawa do bezkosztowej rezygnacji, chyba że przewidują to regulaminy lub przedsiębiorcy sami wprowadzają specjalne rozwiązania dla klientów.
3: przypadku wystąpienia zagrożenia należy skontaktować się z biurem podróży oraz Ministerstwem Spraw

0: zagranicznych. Przed nami ostatni etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Rywalizację 83. edycji zwieńczy jazda indywidualna na czasy ze startem i metą przy kopalni Soli Wieliczka. Trasa będzie miała długość niespełna 12,5 km.
1: Koszulkę lidera zdobył wczoraj Włoch Christian Scaroni, ale różnice nieduże. 3 sekundy traci Francuz Barret, 5 faworyt Holender Lemen. Uwaga też chociażby na Szwajcara Christena. Z polskiej perspektywy dziś pewnie z nadzieją na niezły wynik Filipa Maciejuka czy Michała Kwiatkowskiego. W całym wyścigu wyróżnia się na przykład Filip Gruszczyński. Ma 21 lat i radzi sobie bardzo dobrze. Na razie zajmuje najwyższe miejsce z Polaków, 23.
2: To jest ważne takie podbudowanie się mentalne, że naprawdę da się walczyć.
1: Tour de Pologne to też duża frekwencja wszędzie, gdzie wyścig się pojawia. W tym roku po wielu latach wrócił nad morze, na Pomorze Zachodnie i na ziemię lubuską. Wszędzie tam, ale i wszędzie indziej, tłumy kibiców, a wczoraj na etapie kolarze chwilami czuli się jak na Tour de France.
3: Spełnili moje najwyższe oczekiwania. Był Diabeł, był Jack Sparrow. Fajnie, widzimy się na pewno za rok.
1: Opowiadał Radosław Frontczak. Początek dzisiejszego ścigania przed 14, a zwycięzcę Tour de Pologne poznamy koło 16.30. Wieliczka, Andrzej Grabowski, Polskie Radio.
0: A w ceremonii dekoracji zwycięzców weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niedzielny poranek, słoneczny w niemal całym kraju, nigdzie nie powinno padać ciepło, a na zachodzie nawet upalnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem około 26 w centrum, 22 na wybrzeżu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Prawie 7 minut po godzinie 7. Małgorzata Szuchowska, Polskie Radio 24. Tak, jesteśmy z Państwem od samego rana. I teraz o pewnej modzie. Na karawaning w Polsce chcemy Państwu opowiedzieć, bo ta rozpoczęła się parę lat temu. Pandemia tylko gwałtownie przyspieszyła rozwój tej dziedziny turystyki, choć podróżowanie kamperem nie jest tanie, to jego miłośnicy podkreślają, że właściwie ten problem blednie w porównaniu z pozytywnymi bodźcami i z korzyściami. My, jadąc na przykład do Grecji, zwiedzamy 4 czy 5 państw, nie spieszymy się, codziennie nocujemy w innym miejscu, mamy swoją pościel, lodówkę, kuchnię, łazienkę. To tylko część argumentów za karawaningiem. Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na zakup kampera, nie tylko na jego wypożyczenie i jakie są tego konsekwencje?
3: Reportaż na rano.

0: Chodzi o obiad, kolacja.
1: Tutaj nie ma takich podróżanych żadnych barów, knajpek.
0: Jak są, no to wiadomo, idzie się jakiś obiadek się z jakąś kolację. Tam nie ma tam, że oszczędzamy aż tak, nie. Ale jak nie ma tu w pobliżu nic, to trzeba sobie samą zrobić coś do jedzenia.
1: Zdrowa żywność, kiełbaska, boczusz.
0: Nawet schabowy może być. Później na pewno zjemy i popłyniemy sobie pontonem, bo mamy ponton. To jeszcze sobie popływamy dzisiaj, bo jest ładna pogoda. A później wieczorkiem jakaś lampka wina, jakieś przyjemności i spać.
2: Jest taki zwyczaj, że wiesz, nie panujemy sobie, czyli nie na pan, tylko raczej po imieniu.
3: A na drodze się pozdrawiamy, czy nie bardzo?
2: Staramy się pozdrawiać, znaczy ja pozdrawiam, nie wszyscy odmachują, ale to takie ostatnie 2 lata są, że mniej ludzi odmachuje, dlatego że nie znają zwyczajów. Mamy dużo kamperowców takich przypadkowych ostatnio.
3: Może się nauczą.
2: Muszą się nauczyć, to już nasza w tym rola, tych starych karawaningowców. No ja jeżdżę 31 lat kamperem, także no już troszkę coś tam pojeździłem. U mnie rozłożenie się to jest wyjęcie stolika, 2 krzesełek i korbeczką markizę rozkręcam i ja już mam biwak. 50 km od Warszawy mamy taką swoją odskocznię. No nie zawsze człowiek ma czas zrobić 200 czy 300 km.

0: kilometrów na jakieś dłuższe podróże, tylko po prostu na weekend. Jeziorko jest, woda jest, fajne miejsce, wspaniali ludzie to prowadzą, także trzeba przyjeżdżać.
1: A nie lepiej wynająć sobie pokój gdzieś z wygodami, z łazienką, ze wszystkim pod ręką?
0: Jest to bardzo częsta dyskusja w kręgu karawaningowym. Ja prowadzę taką dużą grupę na Facebooku, Campermeistry, i gdy ktoś mówi, gdzie był i na przykład podaje koszty, ile wydał na paliwo, ile wydał na to, na tamto, to czasami ktoś odezwie się: za tyle pieniędzy to ja bym wynajął hotel na tydzień w jakimś tam ciepłym kraju. No tak, tylko my jadąc na przykład do Grecji, zwiedzamy 4 czy 5 państw. Nie śpieszymy się, bo taka zasada karawaningowca to jest nie śpieszyć się, tylko jak najwięcej zobaczyć. Codziennie nocujemy w innym miejscu. Przede wszystkim we własnej pościeli, mamy swoją łazienkę, swoją kuchnię, swoje jedzenie, swoją lodówkę. Nie jesteśmy od nikogo zależni, aby tylko mieć kasę na paliwo. Ja to na przykład jeżdżę w ten sposób, że przykładowo mam 1000 zł, to jadę za 500 w jedną stronę, jak wydam 500, to aha, dobra, za tyle samo muszę wrócić. Ja nie wyobrażam sobie spać w hotelu, już wszystko w te 2 dni zobaczę i 6 dni siedzenia w tym samym pokoju, na tym samym balkonie, na tej samej plaży, nad tym samym basenem. To nie dla mnie. Wsiadam w kampera, bo już mi się nudzi. Już jadę czasami na drugą stronę jakiegoś jeziora, wioski, miasteczka, lasu, cokolwiek. Zmienić otoczenie. Już mi się podoba.
1: Na długo państwo przyjechali?
2: Na razie na dobę.
1: Czyli rozumiem, że to cel jest jakiś dalszy podróży.
2: Przejechaliśmy całą Polskę wzdłuż. Przejechaliśmy szczególnie zwiedzić Solinę.
1: A no. Państwo skąd jadą?
2: Z Elbląga. Wracamy z powrotem na wybrzeże. Wszędzie jest tłok na polach namiotowych, na kampingach. Ciężko się dostać. Solina piękna. A byliśmy jeszcze... Monika, gdzie byliśmy? Jak ta piękna miejscowość? O, w Sandomierzu. W podziemnych grotach, co są pod miastem zrobione, nie? Pół kilometra. 17 metrów pod ziemią.
1: Planują państwo wcześniej te punkty, w których trzeba się zatrzymać albo zmienić?
2: Nie,
1: czy to
2: my po prostu jedziemy tam, gdzie się spodoba, tam się zatrzymujemy, tak jako tutaj, nie? Bo jechaliśmy nad Zalew Zegrzyński, ale jakoś nam nawigacja pokierowała tutaj.
1: Od dawna państwo tak podróżują?
2: Trzeci rok. Teraz była pandemia, to żeśmy jeździli tylko na wybrzeże, tam do Stegna, Jantar, całe wzdłuż wybrzeże, aż do Szczecina, nie? Codziennie gdzie indziej.
3: Żeby nie w jednym miejscu, bo ja raczej nie jestem taka, żeby siedzieć w jednym miejscu, gdzieś tam wynająć jakiś domek i siedzieć.
2: Spontanicznie. No,
1: niektórym to przeszkadza, zazwyczaj właśnie paniom, że nie ma tej większej kuchni, prawda?
3: To zależy, bo są wygodne też osoby, nie? Wczoraj żeśmy wracali, to żeśmy się zatrzymali na przykład na CPN-ie i prysznic, no wiadomo, trzeba zapłacić, ale można sobie wziąć na CPN-ie prysznic, nie? Także, nie, no to jak to co lubi, no my lubimy takie coś, no właśnie.
0: Znam przypadki, już nie będę mówił, o kim mówię, ale na pewno kolega, pozdrawiam, będzie wiedział o nim. Jego żona powiedziała, że będzie jeździła z nim kamperem pod jednym warunkiem, że będzie parkował go tam, gdzie jest obok hotel, bo ona nie będzie spała w kamperze. Nie będzie gotować, nie będzie się myła w tym kamperze, bo tu jest ciasno, bo jest mało miejsca, a poza tym trzeba robić. I oni jeździli kamperem na wakacje i stawali tylko na tych kempingach, gdzie obok był hotel, bo ona spała w hotelu. No, niestety, no, w karawanie, to w karawaningu jest tak, że najlepiej jest samemu gotować i tak dalej. No, można jeździć po knajpach, pewnie, że można, ale no to trochę się mija z karawaningiem wtedy. No to lepiej wtedy naprawdę jechać do hotelu, wynająć pokój i mieszkać w takim hoteliku sobie. No.
2: Obiad o 14 to trzeba tak. być, i kolacja o tej trzeba być, wszystko trzeba być, nie?
3: A tak, kiedy człowiek chce, jem, kiedy chce. Pójdzie z jej i coś tam sobie upitrasi zawsze, nie?
2: Namiot, w namiocie niewygodnie, plecy bolą, przyjdzie deszcz. Co robić w namiocie? Siedzieć tylko w tym namiocie? W samochodzie to i można usiąść, pogadać. Lodóweczka, wszystko jest, a w namiocie gdzie? Jak mam za namiot płacić, to wolę już kampera mieć i kamperem pojechać, nie? Opłat nie ma takich dużych, tylko samo ubezpieczenie, w sumie i przeglądy.
1: Mają gdzie państwo postawić samochód?
2: Nie, no na parkingu stoi u nas tam na osiedlowym.
1: Bo nikt ten... nie ma pretensji, że miejsca zajmuje trochę?
2: Nie, on zajmuje tyle, co i osobowy, ten większy. To jest to samo.

0: to jest przeróbka, nie, to jest sprinter.
1: Sami państwo tak. przerabiali
2: no,
1: samochód?
2: No, sami, więc nie jesteśmy
1: tak?
2: jesteś
1: własnymi
2: niezależni.
1: Rękami?
2: Tak, tak, wszystko sami.
0: Miałem 20 tysięcy, no to co to? Kupiłem to, co jest, nie?
1: Można zobaczyć,
2: można,
1: jak to wygląda.
2: Można, jest i woda, no wiadomo, nie?
0: Łóżeczko jest podwójne, bo się rozkłada.
3: Łóżko jest najważniejsze, bo trzeba się wyspać.
0: 140 na 2 metry długi. Tu jest cała ta elektrownia.
2: Mamy swój prąd też, nie? Bo są te solary na dachu.
1: Skąd pan wiedział, jak to zrobić?
0: A po co jest internet? Tu jest o, lodóweczka, płyta indukcyjna, kuchenka gazowa, turystyczne, dwie i co więcej trzeba. I tak się co ruszam unowocześnia. Udoskonala, nie?
4: Tam z karetki robimy, nie?
0: Nie, to nie była właśnie karetka.
4: Nie?
0: Prawdopodobnie to było do przewożenia albo więźniów, albo pieniędzy. Bo to są podwójne szyby.
4: Ma nawet dodatkowy zamek, widzę, jaki zrobiony tutaj.
0: Trzeba tylko siadać, jechać, tankować i zwiedzać.
1: To jak więźniów przewozili albo pieniądze, to podejrzewam, że państwo się bezpiecznie czują w środku.
2: Może jeszcze no. tutaj coś znajdziemy, jakąś kasiorę.
4: Na ciężkie czasy szukali zostali.
5: Są ludzie, którzy... Nawet tak użytkują, na przykład busa mają, użytkują tego busa na co dzień. A mają gdzieś tam w garażu jakieś takie mebelki poskręcane. Sobie wstawia i wyjeżdża, nie? Łóżko, kuchenka.
1: Wersalkę nieraz.
5: Tak, wersalkę, kibelek turystyczny, że w razie potrzeby, nie? A nie będzie nic w pobliżu, to też można skorzystać. Jak ktoś jeździł pod namiot i mu się podobało, to taka forma spędzania czasu mu będzie odpowiadała. Najlepiej jest chyba przed zakupem, jak ktoś planuje, a nigdy nie karawaningował, to sobie wypożyczyć. Taniej wychodzi. Już później kupić i sprzedawać, jak się okaże, że to nie to. Kupowaliśmy kampera, to na ulicach to rzadkość było. Teraz to takie popularne się stało. I to widać też po cenach tych samochodów, nie? Że kiedyś to... Za dużo mniejsze pieniądze można je było kupić. Tego kupowaliśmy 10 lat temu. Za takie same pieniądze mógłbym go dzisiaj sprzedać.
1: Od początku takim kamperem pan jeździ? Takim, no, co widać, że to kamper?
5: Tak, tak. To jest nasz pierwszy kamper. Mamy dwójkę dzieci, tam łóżko piętrowe jest z tyłu. Zawsze znajomych można wziąć, więcej się zmieści. Większą grupą można jechać.
4: Aczkolwiek poprzedni właściciel tego auta pojechał ze znajomymi chyba do Norwegii,
5: no i wrócili już jako nieznajomi. Jednak na takiej przestrzeni, jak się dłużej przebywa, no to dochodzi do konfliktów między ludźmi.
1: Bo rozumiem, że dwóch pokoi tu nie ma.
5: Nie ma. Łóżka są oddzielne, ale pokój jest jeden, M1.
4: Proszę bardzo. Trochę może bałagan.
1: Świeżo pan wrócił.
5: Tak. Nie zdążyłem posprzątać. O, jeszcze garki w umywalni. No, no to tak jak widać, tutaj łóżko piętrowe, nie? Dwa łóżka. Tu na alkowie też dwie osoby mogą spać.
1: Spokojnie.
5: I tutaj stolik się opuszcza i się robi jeszcze jedno łóżko. Łazienka, umywalka, kibelek i prysznic oddzielnie. Żona jechała w zeszłym roku, dwa lata temu. I rozerwało jej oponę, nie? Wystrzeliła opona. To tutaj w tej łazience to tak. Porwało podłogę, porwało ubikację i porwało cały prysznic. To wszystko było od nowa zabudowywane.
1: W Polsce.
5: Pod Poznaniem na autostradzie. Mówiła, że widziała w lusterku, jak szampony lecą po autostradzie. Później spotkaliśmy dokładnie taki sam model, tylko młodszy. Kampera, znajomy jechał. Z drugiej strony miał taki sam wystrzał. To też mu opona do środka wpadła i porwała meble. Lodówkę, kuchenkę. No one są tak dosyć delikatnie zbudowane. W środku styropian, z zewnątrz jakieś tam tworzywo. Tak jak na blaszance zbudowany, no to solidniejszy jest. Trwalszy, nie? Samochód.
4: No wiadomo, nie każdego stać na nowy samochód. No mój kosztował raptem 6 tysięcy. Czasami ktoś mnie pyta, mówi, ty jakiego byś kupił kampera? Jakbyś miał kasę? Ja mówię, jakbym miał kasę, to bym nie kupił nowego. Nie lubię nowych samochodów, bo nowsze to się psują. Stare nie. Ja wiele lat...

0: Naprawiałem kampery. Po prostu wiem, jak to jest budowane. Owszem, design robią piękny, ale to jest taka tandeta. To ma wszystko 43 lata. Tutaj nie było nic odnawiane. To jest wszystko oryginalne. I każdy element, czy ogrzewanie, czy cokolwiek, wszystko działa, jest fabryczne. Nawet lodówka ta stara, 40-letnia działa. To są też takie kampery jak tam. No, tam już jest taka górna półka, ale mają tą samą radość z kampera, co i ja. Tylko ja wydałem równowartość felkę do tamtego. Ostatnio zauważyłem taką manię, żeby już w kamperze mieć wszystko. Częste pytania na mojej grupie to są, jak zamontować zmywarkę, suszarkę, pralkę, kuchenki mikrofalowe i tak dalej. Już telewizory, satelity i tak dalej, to już od dawna są. Kurczę, a ja mam trochę inaczej. Ja od tego wszystkiego uciekam, siadając w kampera. Ale łódkę już też chciałem mieć. Bierzemy wiosła. Przydadzą się, nie? W razie czego.
1: Jak pan prowadzi takie miejsce, to co, w sezonie nie bardzo można wyjechać?
2: No my tak robimy z żoną, że po prostu żona zostaje, ja wyjeżdżam, ja zostaję, żona wyjeżdża. Dzieciaki się cieszą, bo dwa razy wakacje mają.
3: Nie strach tak kobiecie samej takim samochodem?
4: Nie,
3: ciężkim.
4: W ogóle nie strach. Ja uwielbiam podróżować. Dla mnie im większy, tym lepiej, bo lubię. Nie boję się absolutnie, czy obsłużyć kampera, czy go prowadzić. Jedyna rzecz, która się zmieniła w moim podróżowaniu, że staram się parkować jednak na kempingu, jeśli jestem z dziećmi, dlatego że uważam, że to jest z lekka bezpieczniejsze. Może taki stereotyp, może nie, ale mimo wszystko zatrzymujemy się na kempingu, nocujemy tam bezpiecznie.
2: Szczególnie we Włoszech, w Hiszpanii są takie szajki, które okradają kampery. Oni po prostu wiedzą, że w tych kamperach są cenne rzeczy, ludzie pieniądze mają. No to też trzeba uważać. Jak z Włoch żeśmy wracali, stanęliśmy na noc na parkingu, już w Austrii, między samochodami ciężarowymi. No i poszliśmy spać, rano wstajemy. Odjechaliśmy jakieś 50 kilometrów i ja tak biorę, tu kurtkę miałem za fotelem, patrzę, nie ma tej kurtki. A żona jeszcze, jak się obudziłem, to mówię, zobacz, torebkę z przodu zostawiłaś, nie? I później ona tak mówi, ta torebka była rozgrzebana, nie? Szuka, wszystko było, tylko pieniądze powyciągali. No, ale już odjechaliśmy 50 kilometrów i ci, co kradli, to liczyli na to, nie? Że kart się nie ukradnie, to się tego nie zgłosi. No i myśmy nic nie słyszeli. Musieli nas zagazować, wejść w tym czasie, jak żeśmy spali, nie, jak nas uśpili. Przewiskali i koniec. No, najgorsze to, że kurczę, jest taka świadomość, że świadomość tej nieświadomości, nie?
3: Że spała, oni
2: tak,
3: chodzili.
2: Oni tak, chodzili, tak, buszowali. Samochodzie. Przecież to różnie mogło się zdarzyć, nie? Jak się człowiek obudził, to by się próbował bronić. No nie wiadomo, jakby to się skończyło. Zawsze jakieś tam przygody się zdarzają.
0: Podobno pies jest dobry dla zabezpieczenia. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja o tym nie myślę, bo jakbym zaczął się bać, to bym przestał jeździć na dziko. Na moje te 30 parę lat kamperowania jedyne przygody negatywne, jakie miałem, typu kradzież, czy jakieś pijańskie burdy, czy coś, to zdarzyły się na kempingach. Na dziko nie zdarzyło mi się. I często mnie ludzie pytają, Gino, ty się nie boisz stanąć tak na dziko, że cię coś zrobią? Ja mówię, nie, no właśnie ja się nie boję tak stanąć.
5: Następni kamperowcy przyjeżdżają.
0: Tak, to jest taki kamperek, widać, przerabiany. Ktoś go sobie sam zbudował. Jest 1/4 kosztów nowego. Tych samochodów się tak dużo zrobiło, że zwyczajnie zaczęło brakować miejsca dla tych ludzi. Kempingi w zeszłym roku to w ogóle była tragedia, tak zatłoczone kampera. Namiotu nie było gdzie postawić. Mocno się zmieniły też koszty kempingów.
5: Wzrosły?
0: Ludzie poczuli, że można na tym zarobić i bardzo mocno to wykorzystują. No akurat tu jest tanio, bo tutaj jest 50 zł za parcelę z prądem, ze wszystkim. Ale już na północy do 200 zł za jedną taką parcelkę. Za mniejszą, bo mało tego, nawet za markizę którą mamy przy kamperach, czyli taki daszek,

0: każą sobie dopłacać. Za prąd każą sobie już płacić po 20 zł dziennie. Ja tego prądu wezmę za 15 groszy, bo ja to policzyłem. W tej chwili nie ma prawie gdzie pojechać i stanąć na dziko. Kiedyś stawaliśmy, można było tydzień na golasa latać, bo nikt nie przyszedł, a w tej chwili stoi 10-15 kamperów. Jeszcze się kłócą między sobą, albo się tak zgadają, że lubią disco polo i jest łopo-copo całą noc, cały dzień, całą noc, cały dzień. Bardzo dużo przypadkowych ludzi nagle dostało kampery. Te ostatnie dwa lata skończyły się tym, że gdziekolwiek się zjedzie z głównej trasy, zakaz wjazdu, zakaz wjazdu, zakaz wjazdu. Przykładowo ja na Mazurach miałem niedaleko Biesowa taką miejscóweczkę nad jeziorem tej Stymy. Ostatnio pojechałem, ogrodzone, nie da się wjechać. Ale że znałem właściciela tego terenu, to podjechałem, mówię, do czego tak się stało, że już nie można tam wjechać? Powiedział wprost, mówi, pan przyjeżdżał, to pan zostawił czyściej jak było. Ale w zeszłym roku taki syf, jak nam zostawili tutaj, było pełno kamperów i ja mam dosyć sprzątania po nich. Po prostu wolę ich nie wpuszczać. I on mówi, pan chce, niech pan sobie wjedzie, daje klucze do bramki, może pan sobie stanąć. Ale nikogo obcego nie wpuszczę. My, stara wiara, taka karawaningowa, dostała po tyłku, jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie, przez tych ludzi przypadkowych, którzy myślą, że wszystko wolno, jak się już ma kampera i wszystko można robić. Tak nie jest. Ja wiem, że wielu jest bogaczy, owszem, mają drogie kampery, biorą je w leasingu, tylko nie mają duszy karawaningowca. Trzeba to zmienić.
1: Mamy dużo chętnych na wynajęcie. Jak już tylko my skończymy urlop, to już są chętni, którzy by chcieli wynająć samochód od nas.
2: Żony i samochodu się nie pożycza.
3: A ja od przyszłego roku już na emeryturze. To już mogę jeździć, gdzie dusza zapragnie, nie muszę wracać na czas.
0: To jest ta wolność, ta przyjemność. Ja nie wiem, gdzie ja będę spał następnej nocy. Zwiedziłem z moją panią praktycznie całą Polskę wzdłuż i wszerz. Ale nigdy nie byłem w Augustowie. Dwa lata temu na majówkę wymyśliliśmy, zobaczymy, jakie to są te augustowskie noce, słynne. Stanęliśmy na parkingu nad jeziorkiem, oczywiście na dziko. Przysnąłem około 24. 15 minut później na ten sam parking przyjechali drifterzy augustowscy i tak do 3 nad ranem jeździli w kółko. Rano mówię, no słuchaj, noc augustowską mamy zaliczoną, idziemy zwiedzać. 1,5 godziny cały Augustów zwiedził. A majówka przed nami, co tu dalej robić? To nawigacja. Tak patrzę, mówię, słuchajcie, jakieś jeziorko jest w lesie. Coś nas ta nawigacja trochę oszukała. Jechałem ze 30 albo 40 km szutrową drogą. Patrzę, granica państwa. Litwa. Trzeba paszporty? Nie trzeba. No to jedziemy na Litwę. No i dojechaliśmy sobie do Doskiennik. No i dalej w głąb. No. To właśnie daje kamper. Że człowiek planuje pojechać do Augustowa, a zwiedza Doskienniki i Litwę. I to jest właśnie kwintesencja karawaningu. Mój kamper, moja wolność.

0: Autopromocja.
1: Politycy wracają do tematu podniesienia kwoty wolnej od podatku. My tłumaczymy, czym w istocie jest to rozwiązanie i czemu tak naprawdę służy. Czy stać nas na podniesienie tej granicy do 60 tysięcy złotych? Będzie też o progu podatkowym. I właśnie na te tematy porozmawiam z Adamem Rucińskim, ekonomistą z firmy doradczej BTFG. W magazynie Saldo już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Jest 7.29, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Za chwilę podcast Świat Wojciecha Cegielskiego. Gościem Wojtka będzie Dominika Chylewska z Caritas Polska. Zapraszamy Państwa.
3: Radio Podcast.
4: Na ścianach zostały ślady po kulach. W salach brakuje ławek i książek. Na przerwie dzieci ustawiają się po posiłek, który dla części z nich może być jedynym tego dnia. Potem wracają do

0: klasy i powtarzają za nauczycielem. Uczymy się, więc rośniemy. W Tigraju szkoła nie jest tylko miejscem lekcji. Ma odbudować rutynę, poczucie bezpieczeństwa i przyszłość po wojnie, która zakończyła się w 2022 roku, ale której skutki i ryzyko powrotu przemocy wciąż są obecne.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym pokazujemy historię ludzi, których często nie widać w nagłówkach mediów. Szukamy nie tylko informacji o wojnie i polityce, ale także ich skutków, tego, co dzieje się z rodziną, szkołą i codziennym życiem. Dziś jesteśmy w Tigraju na północy Etiopii. Wojna zatrzymała się po porozumieniu z 2022 roku, ale nie zniknęły jej skutki ani ryzyko ponownej przemocy. Zobaczymy szkoły ze śladami po kulach, dzieci wracające po kilku latach przerwy i program, który łączy naukę z posiłkiem, zabawą oraz pomocą w radzeniu sobie z traumą. Ten materiał został nagrany po wizycie przedstawicieli Caritas Polska w regionie. Uzupełniamy go o informację, że Dominika Chylewska, jedna z osób, która wypowiada się, jest już byłą pracowniczką Caritas Polska.

0: Etiopia jest bardzo daleko. Żeby tam dotrzeć z Polski, trzeba lecieć samolotem co najmniej 9 godzin. Etiopia jest też ogromna. Konkretnie 3 razy większa od Polski. Ludzi mieszka tam 4 razy więcej niż w Polsce. A do tego jest to jeden z najważniejszych politycznie krajów Afryki. Region Tigraj, o którym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, był jednym z zamożniejszych w Etiopii. Bo to tutaj znajdują się złoto, rudy miedzi, żelaza, cynku i ołowiu. W listopadzie 2020 roku rozpoczęła się tutaj brutalna wojna domowa pomiędzy wojskiem rządowym a armią władz regionu. Więcej o tej wojnie powiem Ci nieco później. To, co ważne teraz, to to, że konflikt kosztował życie 600 tysięcy osób, a region na 2 lata został odcięty od świata. Ludzie głodowali, dzieci nie chodziły do szkół, życie zamarło. Wojny już nie ma, ale ludzie wciąż mają ją w głowach. Choć jak mówią Dominika Chylewska i Nina Mocior z Caritas Polska, które wróciły niedawno z Etiopii, wojennego koszmaru na pierwszy rzut oka niemal nie widać.
1: Etiopia to jest w ogóle kraj pięknych ludzi, pięknych, bardzo serdecznych, bardzo uśmiechniętych, pysznej kawy i tę kawę widać na każdym kroku, kiedy wyruszamy na ulicę Etiopii, ale też kraj, który kojarzymy, myślę, już od lat 80., kiedy odbywały się wielkie międzynarodowe koncerty charytatywno-pomocowe, kojarzymy z pomocą właśnie z ogromnym ubóstwem i je widać na każdym kroku. Przechodząc przez region Tigraj widzimy etiopską wioskę, w której tak naprawdę bardzo często domy nie mają prądu, nie mają bieżącej wody. My mieliśmy okazję spotkać rodziny, które po wodę wyruszają 500 metrów lub po wodę chodzą przez 3 godziny i czasem dziecko nie może pójść do szkoły właśnie dlatego, że tego dnia musi pójść po wodę i one są niesione wtedy na plecach w takich żółtych baniakach. W Polsce mamy szkoły nowoczesne, wyposażone z toaletami. Nikt tak naprawdę nie zastanawia się, czy w szkole będzie toaleta. W regionie Tigraj dziecko, które chce wyjść do toalety, musi się zastanowić, gdzie może to zrobić, czy tam będzie swoboda, czy to będzie po prostu w jakiś godny sposób mogło się wydarzyć, dlatego że w wielu miejscach toalet po prostu nie ma. A brak toalety to po prostu brak takiej godnej edukacji. Myślę, że to jest ważne dla każdego człowieka, ale szczególnie dla dzieci, a jeszcze szczególnie dla dziewczynek, dla których ten element prywatności jest szczególnie ważny. Dlatego my z Caritas chcemy wesprzeć region Tigraj właśnie w budowie toalet, ale wesprzeć też te szkoły właśnie żywieniowo i wspierając zajęcia psychospołeczne, wspierając też wyposażenie sprzętem sportowym. To, co widzieliśmy, to, że kiedy wchodzimy do tej szkoły, która jest naprawdę uboga, bardzo często nie ma ławek. Jeżeli są, no to w bardzo podstawowe ławki i krzesła. Obdrapane ściany, czy jeszcze pozostałości po kulach.

0: ponieważ to było miejsce konfliktu zbrojnego. To nie jest miejsce, gdzie dzieci mogą uczyć się bezpiecznie, swobodnie, gdzie też mają zapewniony komfort tego, że mogą usiąść w wygodnej ławce, w ciepłym pomieszczeniu, gdzie jest oświetlenie. Tego po prostu nie ma. Ja bardzo często miałam okazję, przechodząc tam, widzieć sale, które są tak naprawdę pozostałościami po tych placówkach wojskowych, gdzie są obdrapane ściany albo ewentualnie uzupełnione o jakieś obrazki, alfabet czy jakieś inne, można powiedzieć, takie pomoce szkolne, dlatego że kiedy nie ma książek, to te ściany często służą właśnie za miejsce, gdzie można coś napisać. Więc bardzo podstawowa tablica, ławki i krzesła, jeżeli są, to jest naprawdę dobrze. No i takie szkoły chcielibyśmy wesprzeć. Kiedy my przyjechaliśmy do tych szkół, spotkaliśmy się z dziećmi, zobaczyliśmy, jak dostają właśnie te drugie śniadanie, zobaczyliśmy, jak reagują na piłkę, którą im przywieźliśmy z Polski, bo właśnie jednym z elementów jest to wsparcie sprzętem sportowym, to widzieliśmy, że naprawdę to ma głęboki sens i znaczenie dla tych dzieci, że one radość odnajdują właśnie w tych rzeczach, które dla nas są oczywistością, no bo każde polskie dziecko ma piłkę. Dla tych dzieci jest to bardzo drogi sprzęt, który jest tak naprawdę czymś ekskluzywnym, czymś luksusowym. Szkoła jest bardzo ważnym elementem. Dziecko wstaje, idzie do tej szkoły. Akurat w wioskach, w których my byliśmy, to często są szkoły dość blisko położone od miejsca zamieszkania. Trzeba sobie wyobrazić od razu, że sam ten poranek wygląda inaczej, no bo wygląda inaczej dlatego, że trudno mówić o typowym śniadaniu. To dziecko zazwyczaj je jeden posiłek dziennie. Trudno mówić też o korzystaniu z prądu czy z takiej podstawowej toalety. Tam w domach najczęściej nie ma toalet. Kuchnie są bardzo podstawowe, z jakimś paleniskiem, na którym można przygotować tradycyjną etiopską injirę, czyli taki, można powiedzieć, nasz rodzaj chleba dla Etiopczyków właśnie. I takie dziecko rusza do szkoły, dlatego że wszyscy ludzie, też ci rodzice, z którymi rozmawialiśmy, rodzice naszych podopiecznych, rodzice, których dzieci uczą się w szkołach, które wspieramy, wszyscy mówią o tym, jak edukacja jest ważna i że tak naprawdę ich marzeniem jest to, żeby dzieci mogły się uczyć, mogły do tej szkoły chodzić i mogły po prostu zapewnić sobie lepszą przyszłość. Myślę, że to jest tam dla wszystkich oczywiste. Więc ta szkoła jest takim, podobnie jak u dzieci polskich, jest dość ważnym, kluczowym elementem dnia, no bo spędzamy tam kilka godzin. Widzimy dzieci czasem z plecakami, czasem z książkami, które niosą w dłoniach, jeżeli tych plecaków nie mają, z bardzo podstawowym wyposażeniem. Trudno mówić o chlebaku i butelce wody, tego raczej tam nie ma. To właśnie raczej ten posiłek, który my zapewniamy w ramach wsparcia, jest tym posiłkiem, na który dzieci czekają i wtedy one w przerwach ustawiają się w bardzo zdyscyplinowany sposób, trzeba powiedzieć, w kolejkach po to, żeby właśnie ten posiłek dostać. To drugie śniadanie. No i trwają lekcje, bardzo podobne do tych lekcji, które są u nas. Jest nauczyciel przy tablicy, są dzieci, które siedzą w ławkach, jedne głośniejsze, drugie mniej głośne. No ale właśnie wszystko w takich okolicznościach bardzo niestandardowych i innych niż te nasze, bo jest to po prostu szkoła bardzo, bardzo uboga. Na przerwach mogliśmy zobaczyć dzieci, które wychodzą, biegają, kopią piłkę właśnie, która do nich trafiła z ogromną radością, a później wracają do domów i po prostu uczestniczą w obowiązkach domowych, spędzają czas z rodzicami. Z tym, że tutaj też trudno mówić o... Nikt nie gra w gry, nikt nie ogląda telewizora, tego po prostu nie ma. Mało kto w regionie Tigraj ma telefon, a jeżeli ma, to ja też dopytywałam z zaciekawieniem, gdzie go ładować, no bo jeżeli nie ma prądu w domu, to jak sobie poradzić z tym telefonem? I faktycznie trzeba udać się do miasta oddalonego o kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów, po to, żeby z tego prądu skorzystać. Więc jest to zupełnie inna rzeczywistość. Myślę, że dalej w tej rzeczywistości można odnaleźć dużo radości, ale ta właśnie radość i nadzieja, którą my niesiemy, niosąc tę pomoc, jest bardzo ludziom potrzebna.
1: Podcast Świat to także miejsce, w którym próbujemy zobaczyć cały mechanizm kryzysu, a nie tylko jego najbardziej drastyczny obraz. Dziś mówimy o dzieciach wracających do szkół w Tigraju. Usłyszeliśmy już, jak wygląda ich dzień i czego brakuje w klasach. A za chwilę, dlaczego sam remont budynku nie wystarcza, kto odpowiada za zbrodnie tej wojny i dlaczego pokój w regionie ponownie stał się niebezpiecznie kruchy.

Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: Region Tigraj ma za sobą jedną z najbardziej dramatycznych wojen ostatnich dekad w Afryce. W listopadzie 2020 roku doszło do ostrego konfliktu politycznego między władzami Etiopii a lokalnymi politykami w Tigraju. Rząd wysłał na miejsce wojsko i ogłosił tam stan wyjątkowy. Zamknięto lotniska, odcięto internet, telefony, a lotnictwo rozpoczęło bombardowania pozycji lokalnych oddziałów wojskowych. Brutalne walki trwały 2 lata, w trakcie których Tigraj był odcięty od świata, a kilka milionów ludzi głodowało. Dochodziło do czystek etnicznych, a wojsko dopuszczało się zbrodni wojennych. 800 tysięcy ludzi uciekło ze swoich domów, aż 2,5 miliona dzieci nie chodziło do szkoły. I choć wojna skończyła się po 2 latach, to jak mówi Nina Mocior z Caritas Polska, do normalności jeszcze daleko.
1: Oficjalnie wojna się zakończyła, ale demobilizacja frakcji tych wojennych walczących się do końca nie odbyła. Nie wszystkie szkoły i budynki użyteczności publicznej zostały oddane ponownie do użytku. To też jest przypadek szkół. Do tej pory w szkołach albo stacjonują różne grupy wojskowe, zbrojne, albo też osoby wewnętrznie przesiedlone. Te szkoły się pozamieniały w takie właśnie osady, prawda, siedliska osób wewnętrznie przesiedlonych, całe rodziny. I to jest też ta konsekwencja wojny. Dodatkowo mówimy o tym, że w trakcie tego konfliktu pozwolono na blokadę ekonomiczną, informacyjną, internetu, prądu do regionu Tigraj, co też ma swoje bardzo duże konsekwencje, bo tam realnie mieliśmy do czynienia z klęską głodu, ponieważ nawet pomoc humanitarna nie miała prawa tam wjechać. I to był skandal, po prostu to była skandaliczna sytuacja w kontekście kryzysu humanitarnego, że nawet ten dostęp humanitarny, który powinien być neutralny i niezależny od woli walczących stron, on nie miał miejsca. I to jest też pokłosie tej klęski. Teoretycznie mamy demobilizację, wojny nie ma, ale nie wszystko wróciło do normy, nie wszystko wróciło do swojej codziennej rutyny. To dziecko przede wszystkim nadal czuje lęk. Nadal osoby dorosłe czują lęk, bo bardzo często za górką, prawda, czy w regionie, który jest przygraniczny właśnie z Erytreą, bo to jest północ, prawda, Etiopii, do tej pory osoby też dorosłe i dzieci obawiają się, że za chwilę znowu przyjadą żołnierze, bo ta sprawa nie jest uregulowana. Druga rzecz, dziecko, które już jest wyrwane z edukacji, bardzo często do tej edukacji nie wróci, no bo nawet jeśli ta szkoła jest, to najczęściej nie będzie miało możliwości wrócić, bo ono już rozwojowo przeskoczyło o te 3 lata. Dziecko w sytuacji, kiedy mówimy, jest koniec wojny, ale faktycznie nie ma końca wojny, nadal czuje bardzo duży lęk, nadal jego rodzice czują bardzo duży lęk, nadal rozmawia się o tej wojnie, jest wystawiony na wszystkie sygnały związane z wojną. No i bardzo często ono musi w jakiś sposób zrozumieć tą sytuację, w jakiej się znajduje. I najczęściej to będą powracające obrazy, to będą, no nawet po tych rozmowach z rodzicami, to będą takie zaburzenia potraumatyczne, mówimy, prawda, zespół stresu pourazowego, gdzie dziecko sobie, to są natrętne myśli powracające, to jest bardzo przeczulone reagowanie w sytuacji obiektywnie bezpiecznej, ale bardzo przeczulone reagowanie na zagrożenie. I to jest no, taki ewidentny, prawda, symptom też PTSD, czy właśnie tego potraumatycznego funkcjonowania pourazowego. I proszę sobie wyobrazić, że osoba w ogóle dotknięta takim skrajnym doświadczeniem zagrożenia życia, często przedłużającym się przez 2 lata, tak, czy dzień w dzień zagrożeniem życia, ona traci perspektywę, co było w przeszłości, co jest obecnie i co jest w przyszłości. Dlatego też warto jest, żeby dzieci wracały do swojej rutyny. Warto jest, żeby one miały to przyjazne środowisko w szkole, bo dziecko, które zacznie się bawić, to jest właśnie to, prawda? Dziecko, które zaczyna się bawić, to oznaka, że jest dzieckiem. Więc my chcemy, żeby ta szkoła podstawowych potrzeb, i tak nazywamy nasz program, chcemy, żeby to dziecko powróciło do takiego bardzo całościowego rozwoju swojej osoby, ale też właśnie rozwojowo ta zabawa jest

0: niezbędna. To są zajęcia sportowe, to są zajęcia z kolorami, też często nie ma też materiałów edukacyjnych w tych szkołach. Chcemy, żeby dzieci były bardziej wystawione na kolory, żeby te ściany były odmalowane, żeby w końcu tak wyremontować ściany, żeby tam nie było kul widać, tak? Żeby były okna, a nie płachty wojskowe, prawda, w różnych kolorach, ponieważ dziecko bardzo źle funkcjonuje. Dziecko źle funkcjonuje też w szkole. Dziecko poznawczo źle funkcjonuje. Ma problemy z koncentracją. Bardzo często ma problemy z pamięcią. Więc nawet jak mówimy o takim szkolnym, możliwości szkolnego realizowania swoich zadań, to też jest to bardzo utrudnione. Caritas Polska wspólnie z lokalną Caritas Etiopia pracujemy w 34 szkołach i wspieramy ponad 7 tysięcy uczniów. Realizujemy program dożywiania, czyli zapewniamy tym dzieciom drugie śniadanie. Rozbudowujemy lub całkowicie budujemy nowe toalety i takie sektory sanitarne. I chcemy, żeby też te szkoły miały dostęp do bieżącej wody. A dodatkowo od tego roku rozpoczynamy realizację programu szkół wrażliwych na traumę, w której odbędą się szkolenia zarówno dla pedagogów, jak i dla rodziców, żeby uzupełnić zajęcia w szkole o zajęcia nieco bardziej skoncentrowane na leczenie traumy i wsparcie psychospołeczne dzieci.
1: Proszę sobie wyobrazić perspektywę, w której rodzic ma świadomość, że dziecko przez 3 lata nie uczestniczyło w edukacji. Dla nas jest to w ogóle nie do wyobrażenia. Jeżeli do tego dołożymy właśnie te straty ludzi bliskich spowodowane wojną, no to naprawdę mówimy o jednym z najtrudniejszych regionów, który na pewno potrzebuje naszej pomocy. Dla tych dzieci szkoła jest na pewno ważna i od początku takiego wychowania przebija się tam w różnych narracjach właśnie tych rodziców i dzieci, że wszyscy wiedzą, że szkoła to jest lepsza przyszłość. Nawet kiedy obserwowaliśmy taką codzienność dzieci, jest taki moment, kiedy nauczyciel staje i mówi do dzieci: "We learn, we flourish", tak mi się wydaje. Dzieci powtarzają to po nauczycielu. To jest takie jakby hasło, że kiedy uczymy się, to kwitniemy, kiedy uczymy się, to wzrastamy. To jest jakby hasło, które tam wszyscy powtarzają, bo mają świadomość, że dla nich to jakby edukacja jest naprawdę ceną życia. Myślę, że wszyscy wiemy, że edukacja to jest lepsza przyszłość i w Polsce, i w Europie, ale tam naprawdę ta edukacja, znajomość języków, znajomość w ogóle różnego rodzaju przedmiotów może sprawić, że ktoś właśnie z tego trudu życia w bardzo trudnym miejscu będzie mógł się wyrwać. Dlatego przebija się na każdym kroku to, jak edukacja jest tam dla ludzi ważna. I myślę, że też to miejsce szkoła jest miejscem spotkania rówieśników, właśnie tych gier, zabaw społecznych, jest swego rodzaju taką ucieczką od trudnej codzienności, więc na pewno jest to, ma dużo większe znaczenie i na pewno inne znaczenie niż dla dzieci polskich. Bo w domu jest bieda, bo w domu trudno o ten posiłek, bo właśnie ten posiłek może się wydarzyć w szkole i myślę, że ta szkoła to jest właśnie ta nadzieja na lepszą przyszłość. Ta nadzieja, że idę tam, ponieważ wiem, że jest to potrzebne, żeby naszej rodzinie lepiej się żyło.
2: Najmocniejsza scena tej opowieści nie dotyczy zniszczeń. Dotyczy chwili, w której dziecko zaczyna się bawić, uczyć i planować kolejny dzień. Szkoła nie usuwa wojny z pamięci. Może jednak przywrócić porządek, w którym przyszłość znów ma sens. W Tigraju ta praca nadal odbywa się w cieniu niepewnego pokoju. Podcast Świat znajdziecie także na YouTube, Spotify, Facebooku oraz Instagramie. A premierowych odcinków można słuchać w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
4: Jest 7:49, prawie. Małgorzata Żochowska, tak, cały czas jesteśmy z Państwem i teraz opowiemy Państwu o mieście, które czuje, reaguje i potrafi lepiej zarządzać swoimi zasobami. Smart City to już nie tylko futurystyczna wizja, ale rozwiązanie, które działa tu i teraz. Co dzięki takim rozwiązaniom zyskują miasta oraz ich mieszkańcy? O tym na antenie Polskiego Radia 24 mówił Krzysztof Szostak, Smart City Business Unit Manager Emitel, z którym rozmawiała Maria Furdyna.
5: To znaczy Smart City. Słyszymy o tym już od wielu, wielu lat i tak się zastanawiam, na czym to polega. Czy to jakieś modne hasło?

0: hasło, czy to rzeczywiście realnie zmienia nasze miasta?
1: Ja może powiem tak, że to może jest teraz modne hasło, ale tak naprawdę to jest idea, która ma za zadanie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zwiększyć i polepszyć jakość życia mieszkańców, ma umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów miasta, ma spowodować, żeby miasto było bardziej przyjazne, żeby reagowało na nasze potrzeby. Także jest to zestaw różnych rozwiązań, które mają z jednej strony ułatwić życie w mieście, ale też spowodować wygenerować te realne oszczędności dla miasta.
0: No właśnie, my się zastanawiamy, jak to wszystko działa, bo o konkretach, konkretnych przykładach, które wpisują się w te rozwiązania inteligentnych miast, proszę powiedzieć.
1: Konkretne, na przykład tutaj do końca tego roku wszystkie na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, wszystkie firmy odpowiedzialne za dostarczenie ciepłej wody, energii elektrycznej, też mediów takich jak ciepło w mieszkaniach, muszą dostarczyć systemy zdalnego odczytu. I taki system w tym momencie pełni taką funkcję elementu Smart City. Człowiek już nie musi czekać na inkasenta, który przyjdzie, odczyta liczniki. Liczniki stają się inteligentne, przesyłają drogą radiową informacje do serwerów, z serwerów już bezpośrednio do danej jednostki odpowiedzialnej za dostarczenie takiej energii. Także w tym momencie mamy pełną informację odczytaną z danego momentu bez potrzeby uczestniczenia w tym mieszkańców. Mamy wtedy też kompletną informację dotyczącą, ile tej wody zużyto, czy są jakieś gdzieś wycieki po drodze, bo można, wykonując jednoczesny odczyt z całej sieci, określić bilans wody, czy ta woda gdzieś wycieka, a nie czekając miesiąc na kolejne przyjście inkasenta, zweryfikować, że nagle na licznikach jest duży rozjazd, mamy problem i póki się ziemia nie zapadła, nie wykryjemy tej awarii. A tak naprawdę w ciągu paru godzin jest informacja, że coś się w sieci nie zgadza. To jest przykład akurat wodomierzy. Można też pomyśleć o parkingach. Często w miastach.
0: To są bardzo ciekawe rozwiązania. Jeszcze zdradzę Państwu, że przed wejściem na naszą antenę to pan Krzysztof pokazywał mi właśnie ten czujnik.
1: Tak, malutki czujnik.
0: Mi się wydawało, że to jakaś wielka musi być instalacja, a to jest dosłownie, no nie wiem jak to określić. Po prostu mały czujnik, który proszę powiedzieć, o co chodzi z tymi inteligentnymi parkingami.
1: Dokładnie. To jest taki, to ja może powiem, jak ten czujnik wygląda. To jest taki mały owal, ale to jest jakby w wielkości połowy tubki od pasty. Tak to mniej więcej wygląda.
0: Bardzo dobre określenie. Właśnie tego mi brakowało.
1: Z takim grzybkiem zakończonym. Ten czujnik jest wyposażony w baterię, która pozwala mu działać nawet do 5 lat. Także założenie jest takie, że te czujniki i ta technologia, które wykorzystujemy w rozwiązaniach Smart City, muszą umożliwić długą, trwałą pracę na baterii. I tutaj akurat w tym przypadku mówimy o 5 latach, ale w przypadku wodomierzy i innych rozwiązań to jest nawet do 15 lat. No tutaj w tym przypadku to wygląda tak, że instalujemy taki czujniczek, który w zasadzie ledwo wystaje z ziemi, go się wkręca, albo otwór robi w powierzchni ziemi. Samochód najeżdżając nad ten czujnik zostaje poprzez dwa typy systemów, to jest radiowy i radarowy, wykryty. Tam jest też pole elektromagnetyczne weryfikowane. No i na podstawie tego jest informacja, czy coś się pojawiło w tym miejscu, czy nie. Czy jest samochód, czy nie jest. Także te dwie technologie wykorzystane jednocześnie powodują to, że nie ma z reguły błędnych odczytów. Czyli jak człowiek stanie w tym miejscu, to nie spowoduje wygenerowania alarmu, informacji o zajętości miejsca. Także tutaj...
0: Dobrze, ale powiedzmy, jak to jest ważne? Dla kogo to jest oszczędność? Dla kogo to jest informacja? Bo to jest kluczowe.
1: Tak. To właśnie do tego chciałem zmierzyć, że rzeczywiście często w centrach miast mamy ratusz, wokół są uliczki jednokierunkowe. Ludzie chcą załatwić jakieś sprawy, muszą się tam dostać.
0: Szybko,
1: tak.
0: Okazuje się,
1: że parkingi są z reguły w takich miejscach mocno zajęte, a uliczki są jednokierunkowe. Jak znaleźć miejsce? Czy warto wjeżdżać w ten ciąg ulic, a później kluczyć między nimi?
0: I bez sensu na przykład stać w korkach?
1: Dokładnie. I w tym momencie widzimy informacje na tablicach informacyjnych, czy są jakieś wolne miejsca, czy warto się udać do innej lokalizacji, bo często my, stawiając takie tablice, informujemy o kilku miejscach postojowych na kilku uliczkach i od razu człowiek wie, gdzie się kierować i czy takie miejsce tam znajdzie, czy nie znajdzie. Także oprócz tego, że mamy parkometry, mamy tą informację o miejscu wolnym lub zajętym. To rzeczywiście wygenerowało, akurat mieliśmy taką sytuację w Piasecznie. Piaseczno od tego właśnie wyszło, że zainstalowano takie czujniki na początku. Okazało się, że jak już mieliśmy tą sieć pod te czujniki, to automatycznie można było pójść troszkę dalej. I Piaseczno stało się troszkę takim innowatorem w obszarze IoT, bo później zainstalowano kosze na śmieci, monitoring zapełnienia koszy na śmieci, zainstalowano czujniki jakości powietrza, hałasu. Także budowa sieci powoduje otwarcie na różnego rodzaju...

0: inne rozwiązania. Także tutaj w tym momencie człowiek, wiedząc, czy ma jechać do miasta, czy nie, w tych godzinach, czy nie, to też widzi wolne miejsca lub zajęte, ale też samo miasto widzi, czy należy rozbudować ten parking, bo no jest tam duży obrót tych ludzi, pojawia się tam ich dużo i warto może poszerzyć życie miejsca parkingowe, albo w drugą stronę patrząc, też są bramy wjazdowe dla straży, dla policji, dla pogotowia, miejsca, gdzie nie powinno nic być.
1: Tak, one powinny być
0: wolne. A ludzie
1: wolne,
0: widząc, że nie ma miejsca standardowego, to stawiają samochody w miejscach niedozwolonych.
1: I jak tam się pojawia po prostu czujnik, który informuje, że to miejsce jest tak naprawdę zajęte i proszę tutaj nie stawiać.
0: Dokładnie tak. I w tym momencie informacja idzie do Straży Miejskiej. Co prawda to może nie jest zbyt przyjazne, może bezpośrednio dla mieszkańców, ale to jest jakby
1: dyscyplinujące. No, ale to jest też dla naszego bezpieczeństwa przede wszystkim, bo te rozwiązania związane z w ramach Smart City, tych inteligentnych miast, one mają szereg korzyści, bo z jednej strony mówimy o oszczędnościach, ale to są też elementy związane z ekologią.
0: Dokładnie tak, z bezpieczeństwem. Nawet już tutaj mówiąc o tych parkingach, to, że samochód nie krąży po okolicy, nie szukając tego miejsca, myśmy zrobili...
1: Nadmierna emisja gazu.
0: Dokładnie, CO2. Myśmy zrobili nawet takie przeliczenia i wyszło nam, że takie jedno miejsce, właśnie takim typowym miasteczku, jak takie Piaseczno, wygenerowało w ciągu roku, generuje oszczędności około 300 kg CO2 w ciągu roku. Mniej jest wygenerowanych przez samochody krążące po okolicy. Także to są realne rzeczywiście oszczędności. To też, co pani redaktor wspominała, to bezpieczeństwo. To też jest ważne. Czy jest przejazd dla karetki, czy jest jakiś problem na wyjeździe ze straży dla straży pożarnej, no to też jest ważne. Poza tym też akurat specyficznie mamy też rozwiązanie takie jak monitorowanie poziomu. Tam jest taki kanał wodny. W momencie dużych opadów deszczu woda może się podnieść za wysoko i zalać okoliczne budynki, piwnice. I też jest odpowiednie zainstalowane są czujniki, które monitorują ten poziom wody. I w tym momencie, jeżeli coś się pojawi nie tak, zagrożenie występuje, od razu jest informacja do służb, żeby albo odróżnili odpowiednie kanały, żeby tą wodę spuścić, albo powiadomili odpowiednio osoby i zareagowały na to.
1: Kolejne rozwiązanie to inteligentny system sterowania oświetleniem. Proszę o tym opowiedzieć.
0: A to ja może powiem coś więcej, bo to jest dosyć duży temat, o którym mógłbym teraz może się troszkę już pochwalić. Co prawda nie chciałbym się chwalić teraz, bo dopiero pierwszy etap jest przed nami. Chyba to było w środę na konferencji.
1: Czyli jesteśmy na bieżąco.
0: Tak, w środę na konferencji z prezydentem Trzaskowskim miasto powiadomiło o podpisaniu umowy z Emitel, z firmą Emitel, na realizację systemu zarządzania oświetleniem miejskim w Warszawie. Tu mówimy o jednym z największych kontraktów w ogóle w historii Polski w tym obszarze, bo tutaj to dotyczy około 120 tysięcy lamp. To jest naprawdę potężna ilość i tutaj to jest duże wyzwanie, co wielomilionowe i inwestycje, ale też i wielomilionowe korzyści dla miasta. Na tej konferencji też było wspomniane, jak przebiegał ten cały proces i jakie korzyści miasto uzyskało. I to warto też o tym wspomnieć, bo tutaj włodarze, którzy słuchają w tej chwili, to mogą zauważyć, że sama już wymiana lamp, tych starych lamp sodowych, które do tej pory działały, a przechodząc na inteligentne oświetlenie, musimy dokonać po pierwsze wymiany lamp sodowych na LED-owe, a później dołożyć jeszcze ten element sterujący. No i w tym momencie sama wymiana spowodowała oszczędności na poziomie 60% pierwotnego zużycia energii, a to wygenerowało około, nie wiem, około 5 milionów złotych rocznie oszczędności.
1: Tak.
0: Dołożenie kolejnych systemów, takich właśnie jak zarządzanie, powodujące to, że możemy sterować tym oświetleniem dowolnie.
1: To jest bardzo ciekawe. Proszę o tym opowiedzieć, o tym sterowaniu intensywnością, tak?
0: Dokładnie tak. To można włączyć sobie cały zestaw oparty na przykład na kalendarzu słonecznym. Można ustawić różnego rodzaju czujniki, które na podstawie rzeczywistej jasności na zewnątrz mogą monitorować i zmniejszać lub zwiększać natężenie światła. Chodzi o to, żeby niepotrzebnie w sytuacjach, kiedy jeszcze jest stosunkowo jasno, samochody jeżdżą, jest teren w miarę oświetlony, nie wykorzystywać,
1: nie
0: świecić
1: na 100%. Albo, tak, nie świecić na 100%, tylko tak, na przykład na 30%.
0: Są detektory ruchu, mogą generować w parkach, no nie, pojawia się ktoś w parku, idzie, to lampy działają na 10%, tak żeby było widać coś. A ktoś się pojawi, to się rozświetlają. Można nawet zrobić takie aleje całe. To mówię, trochę fantazuję teraz, ale generalnie można w dowolny sposób, na podstawie dowolnych rozwiązań, czynników, czy to na podstawie danych z internetu, ustalać te poziomy. Nadchodzi burza, robi się ciemno, automatycznie podwyższamy poziom oświetlenia.
2: Z Krzysztofem Szostakiem, Smart City Business Unit Manager Emitel, rozmawiała Maria Furdyna.

0: zniszczył nową drogę. Korea Północna zarabia na wojnie z Ukrainą. Rosja coraz bardziej uzależnia się od reżimu Kima. Minęła ósma. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Nielegalni migranci z Obornik w Wielkopolsce postawili na nogi policję z dwóch powiatów. Wszystko za sprawą incydentu, do którego doszło na lokalnej stacji paliw.
1: Dwaj obcokrajowcy podróżujący dwoma pojazdami zgłosili, że 9-osobowa grupa innych cudzoziemców, która wyszła z pola kukurydzy, zwróciła się do nich z prośbą o podwiezienie na polsko-niemiecką granicę. Kierowcy mieli odmówić, wówczas mieli spotkać się z agresją, a grupa miała im odebrać kluczyki do samochodów i oddalić się w kierunku pola kukurydzy, relacjonuje oficer prasowy obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
2: Zgłaszający okazali się częścią systemu przemytniczego i uczestniczyli w rzucie nielegalnych migrantów na trasie wschód-zachód.
1: Jak wstępnie ustalono, w czasie postoju doszło do awantury między przemytnikami a ich klientami. Nielegalni imigranci rzeczywiście zabrali kierowcom kluczyki i oddalili się w kierunku lasów i pól kukurydzy. Postawieni pod ścianą przemytnicy wezwali policję na pomoc. Zostali zatrzymani, a za 9 obcokrajowcami ruszyła szeroko zakrojona obława. W efekcie do godziny 23:40 całą dziewiątkę, jak się okazało, obywateli Afganistanu zatrzymano w okolicach Obornik i pobliskich lasach. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
0: Prokuratura przesłucha dziś rolnika z Gliwic, który w dzielnicy Ostropa zniszczył nowy asfalt. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Rybackiej. Marzena Szwed z gliwickiej policji powiedziała, że działanie 60-letniego rolnika było celowe.
3: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym został scholowany na parking policyjny.
0: Miasto wyceniło straty na około 400 tysięcy złotych. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Zdementował to jednak Zarząd Dróg Miejskich, który poinformował, że to własność gminy. Nie milknął echa po zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej deportacji obywateli Ukrainy. Partia Jarosława Kaczyńskiego chce, by na Ukrainę odesłać mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni. Poseł partii Paweł Szrot przekonuje, że to pomoże Ukrainie w walce z Rosją.
4: Chcemy odesłać tak naprawdę tych Ukraińców, którzy uchylają się przed służbą wojskową w obronie własnej ojczyzny. Byłoby to istotne wsparcie na rzecz wysiłku obronnego tego kraju i pozwoliłoby uniknąć złych emocji, które towarzyszą pobytowi tych osób w Polsce. Polacy udzielający pomocy uchodźcom ukraińskim widzą tych młodych mężczyzn. To jest oczywiście jakiś odsetek wszystkich uchodźców.
0: Pomysł krytykuje poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
5: Mam wrażenie, że działacze Prawa i Sprawiedliwości szukają sobie wroga. Straszyli Niemcami, straszyli migrantami, teraz chcą straszyć Ukraińcami. To jest wprowadzanie narracji, która jest niezwykle szkodliwa, która powoduje również akty agresji.
0: Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w Polsce liczba obywateli Ukrainy z ważnymi dokumentami pobytowymi utrzymuje się na poziomie około 1,5 miliona osób. Nawet 22 miliardy dolarów to kwota, jaką Korea Północna zarobiła dzięki współpracy z Rosją. Wszystko za sprawą zaangażowania reżimu z Pjongjangu w wojnę na Ukrainie. Kim Jong-un wspiera Rosję nie tylko poprzez eksport amunicji, ale także wysyłanie kolejnych żołnierzy na front.
6: W latach 2022-2025 Korea Północna otrzymała w walutach obcych około 22 miliardów dolarów. Większość tej sumy zarobiła w związku z rozwojem współpracy z Rosją, głównie w zakresie współpracy wojskowej. Korea Północna wysłała do Rosji kilkanaście tysięcy żołnierzy. Ostatnie dane mówią o kolejnych 30 tysiącach. Koreańczycy z północy na froncie walczą przeciwko Ukraińcom. Według szacunków reżim Pjongjangu otrzymuje za każdego żołnierza około 2000 dolarów amerykańskich miesięcznie. Zdaniem ekspertów Bloomberga Korea Północna jest obecnie w najlepszej sytuacji finansowej i dyplomatycznej od ponad trzech dekad. Dla Kremla, który szuka kroplówek dla swojej machiny wojennej, współpraca z Koreą Północną stanowi coraz ważniejszy element wojny. Ukraiński wywiad uważa, że do Rosji przemieszane są też północno-koreańskie baterie rakiet krótkiego zasięgu z wyrzutniami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy Białegostoku mogą jeździć na łyżwach. Nie przesłyszeli się Państwo. W miejskim ośrodku przy ulicy 11 listopada otwarto lodowisko w środku lata. Taką formę ucieczki od letnich upałów chwali coraz więcej mieszkańców.
7: Łyże to jest moja pasja i uwielbiam na nich jeździć, a nie byłam przygotowana, nie wiedziałam, że będzie otwarte, a przyszłam i wielką chęcią poćwiczę sobie.
8: Ja też bardzo lubię łyżwy i to, że jest taka możliwość, to jest bardzo fajna odskocznia od tych upałów ciągłych i sportów letnich. Bardzo chciałam latem przyjść na łyżwy.

0: i cieszę się, że jest w ogóle taka możliwość u nas w Białymstoku.
1: To jest tak naprawdę minimum do tego, żeby sport się mógł rozwijać.
2: Korzystanie z lodowiska w sierpniu jest możliwe dzięki współpracy Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Dziś dużo słońca i ciepło. Na zachodzie nawet upalnie. Do 31 stopni na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, około 26 w centrum, do 22 na wybrzeżu.
3: Autopromocja.
4: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 7 minut po godzinie 8. Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Ani ograniczenia ruchowe, ani wiek, czy też podróż z małym dzieckiem nie oznaczają końca wakacyjnych czy weekendowych wypraw po kraju. Stworzyliśmy listę top regionów i długich szlaków w Polsce, dla których warto spakować walizki i przejechać z jednego końca kraju na drugi. Spakowani to teraz nasza propozycja dla Państwa.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
6: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj udowadniamy, że ograniczenia ruchowe, wiek czy podróż z małym dzieckiem nie oznaczają końca wielkich tygodniowych wypraw. Stworzyliśmy listę top regionów i szlaków w Polsce, dla których warto spakować walizki i przyjechać z drugiego końca kraju na kilka dni, a może i nawet na tydzień, bez obaw o krawężniki, stopnie i inne bariery, które zakłóciłyby nam urlop, jeśli mamy jakąś niepełnosprawność, jeśli jesteśmy seniorem, jeśli mamy małe dzieci na pokładzie i po prostu chcemy wypocząć w wersji light. Naszym gościem jest dr Stanisław Francuz, autor przewodnika Polska bez barier i nowej edycji tego projektu obejmującej aż 1000 szlak w całej Polsce. Ruszamy na szlaki bez barier. Zaczynamy. Co może najpierw nad morze?
7: Mogę uczciwie tutaj powiedzieć, że nad polskim morzem około 100 tras jest i ciężko wybrać taką szczególną. Na pewno, słuchajcie, zapraszam Was po pierwsze do Świnoujścia. Świnoujście naprawdę od Starego Miasta, przeprawa promem, to wszystko jest dostępne, pod Fort Anioła, później pod Wiatrak i później przepiękna nadmorska promenada. To wszystko i z wielką, szeroką plażą. I to wszystko jest przygotowane, mało tego, obrandowane, QR-kody. Drodzy Państwo, to wszystko spotkacie na szlaku z dużymi ułatwieniami, gdzie są i toalety, i restauracje. Więc to jest taki pierwszy punkt, który mi od zachodu przychodzi na myśl. No i z automatu chcę przeskoczyć na drugą stronę, czyli Trójmiasto. Mógłbym powiedzieć jeszcze dalej, Krynica Morska, bo to też cała Mierzeja jest pięknie już udostępniona, zrobiona, ścieżki rowerowe, gdzie wózkowicze mogą na wózkach, z napędem, bez, ale na handbajkach. Ale samo Trójmiasto dzisiaj już jest bajecznie dostosowane, przygotowane. Takie kocie łby zostały przez ostatnie dziesięciolecia wyeliminowane i dzisiaj od Gdańska przez Sopot, przez słynny Mąciak można do Gdyni naprawdę się dostać i przepięknie wzdłuż gdyńskiej promenady do Oceanarium po prostu zwiedzać, łącznie ze słynnym okrętem Błyskawicą. Na północy mamy piękną Łebę, następnie no, przepiękny Kołobrzeg, uzdrowisko, które jest super dostosowane.
6: A jak z wjazdem na plażę?
7: Są po prostu z góry przygotowane zjazdy do tego stopnia, że są tak zwane zygzaki zjeżdżające. Na końcu jest często platforma drewniana, utwardzona i dopiero na końcu są wyłożone latem,

0: poszczególne gminy, miasta robią wyłożone maty. Że na przykład tu najtrudniejsza sytuacja w Łuskowicze, ale mamy z dziećmi, które mogą podjechać na tych matach lub tych platformach drewnianych, zostawić wózek i dopiero wziąć stamtąd małe dziecko i dopiero wyjść sobie na kocyk, na plażę, czy też gdzieś tam, no, żeby się po prostu położyć. Więc jest to doskonale widoczne w krajobrazie i już nikogo to nie razi, że jedni schodzą schodami, a inne osoby, które mają takie potrzeby, szczególne potrzeby, zjeżdżają sobie tymi zakosami. Zobaczmy w Trzęsaczu. Zrobiono normalnie też właśnie takie podjazdy, zjazdy z klifu i dzisiaj te elementy nikogo nie zaskakują. W wielu miejscach są mocno dostosowane dla osób z potrzebami.
1: A gdybyśmy się tak troszeczkę chcieli od linii brzegowej odsunąć, ale jednak wypoczywając nad morzem i zobaczyć coś na Pomorzu, jakie by pan szlaki zaproponował takim osobom, które nie chcą się zbytnio wysilić albo nie mogą się z różnych powodów, nie wiem, są po jakiejś ciężkiej chorobie i chcą to tak zobaczyć w wersji light.
0: Jest taka miejscowość jak Warpnica na przykład, słynne Szmaragdowe Jeziorko, jest pod Szczecinem Puszcza Bukowa, Krzywy Las, ale słynne Gryfino, Gryfice, ale mamy też Słupsk na przykład delikatnie oddalony, więc są to takie miejscowości, Zieleniewo pod Kołobrzegiem, gdzie western piękne rancho jest zrobione, jest Horterux, tak się nazywa, park, ogród dokładnie prywatny zrobiony, gdzie się w labiryntach roślinnych chodzi. Tu jeszcze polecam słynne Wejherowo. No malutka miejscowość, ale perełka od słynnego Wejhera pochodzi, a miasteczko dosłownie zrobione na gładziutko. Jest położone na morenach czołowych. Niby wydawałoby się w okolicy różnice wysokości, a miasteczko jest prawie na płasko zrobione. Więc polecam tego typu miejsca, które mogą być na 2-3 godziny, ale możemy tam spędzić 2-3 dni.
1: A możemy się na przykład wybrać rowerem, bo z tego co pan mówi, te trasy przygotowane dla niepełnosprawnych, ale one są również świetne do takiego właśnie lajtowego zwiedzania okolicy na rowerach.
0: W zasadzie, drodzy Państwo, mogę powiedzieć tak. Polskę północną od Świnoujścia, Szczecina, Świnoujścia, w zasadzie aż na Hel możemy przejechać rowerkiem po wydzielonych trasach, nie korzystając z tras dróg publicznych samochodowych. Więc to jest kolejne takie miejsca, jadąc przez Malbork, Mazury. Mamy wreszcie na Mazurach zakończone 10 lat temu piękną trasę Grindwellu, która biegnie przez całe Mazury, Podlasie i Lubelszczyznę, Podkarpacie i Świętokrzyskie od północy przez wschodnią ścianę aż właśnie od Podkarpacia i do Świętokrzyskiego.
1: Proszę Państwa, wszystkie miejsca, które pan doktor Francuz wymienił, on daje głowę, że to są miejsca bez barier i przystosowane dla takiego właśnie lajtowego, swobodnego, nieśpiesznego zwiedzania, ale skoro już wylądowaliśmy na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, no to spróbujmy tutaj spenetrować ten obszar pod kątem takich miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów.
0: Myślę, że rekomendacją będzie najnowszy przewodnik wydany i teraz najnowszą wersję, którą już przygotowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, to 220 teraz w tym roku. Spróbujemy.
1: Jest czego wybierać?
0: Jest.
1: No to wybierzmy ze trzy.
0: Muszę powiedzieć tak, na pewno Karkonosze. Świetnie przygotowane trasy. Pierwsza taka zrobiona na Kopę i pod Śnieżkę. Obrandowana, wyłożona matami, że tam nie tylko, że jak się wcześniej zgłaszamy w Karpaczu, na wyciąg zadzwonimy, że jest osoby na wózkach, no to wtedy uruchamiają nam gondole i osoby na wózkach wjeżdżają na górze, po matach dostają się do Domu Śląskiego.
1: A to trzeba odpowiednio wcześniej zgłosić?
0: Tak, trzeba zadzwonić oczywiście.
1: 2-3 godziny wcześniej?
0: No myślę, że trzeba po prostu poinformować, żeby oni
1: chyba dzień wcześniej, tak? Żeby przed rozruchem
0: wyciągu. To trzeba zrobić. Natomiast druga taka trasa, która jest w tej chwili kończona, to jest do schroniska Łomniczka. Przepiękne 3 kilometry znowuż obrandowanej trasy dla osób na wózkach. Pozostałe osoby sobie poradzą. No i świeżo oddana w Szklarskiej Porębie do wodospadu Kamińczyka. Dosłownie piękne, tam 2 kilometry zrobionej, gładziutkiej trasy, wyłożonej kamieniem, ale gładziutkim, gdzie pozwala się niepełnosprawnym dotrzeć ze Szklarskiej Poręby do wodospady Kamińczyka i wrócić z powrotem. I to szczególnie wózkowicze sobie z tym poradzą. Jeśli jesteśmy już w Sudetach, to muszę pochwalić ogromnie pana dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. Dlatego, że tam wykonano niesamowitą trasę na błędnych skałach, które są, wiadomo, przejściem, labiryntem bardzo trudnym. Wykonano dokładnie w zeszłym roku i otworzono

0: trasę 400 metrów dla wózkowiczów. Cała trasa po platformach, pomiędzy ścianami, skałami. Jest to namiastka tych gór, można powiedzieć, piaskowców ciosowych w górach stołowych, ale osoby z niepełnosprawnością na wózkach mogą tego też doświadczyć, zwłaszcza szczególnymi porażeniami. Bo na przykład mieliśmy tam niewidzący, którzy szli prowadzeni przez asystentów przez główny szlak w ogóle błędnych skał i dają sobie radę. Intelektualni, niesłyszący, niemówiący, więc to jak najbardziej oni sobie świetnie radzą. Ale jeśli chodzi o wózkowiczów, to była piękna, że tak powiem, praca i niesamowity pomysł na projekt, który wykonano za grube pieniądze. I drugą taką trasę dyrektor Parku Narodowego wykonał z Karłowa do Batorowa. Dawna droga powiatowa, która została zamieniona na trasę pieszo-rowerową dla wózkowiczów, też przepięknie przygotowaną, z miejscami postojowymi, na wypoczynek, z wiatami, z takimi altankami. Doskonała trasa, w jedną stronę 6 km można wrócić z powrotem, no albo z Batorowa zjechać na dół, gdzieś tam już ktoś może podjechać, odebrać, ale to polecam szczególnie. Centrum ekologiczne w Kudowie, też należące do Parku Narodowego, w 100% przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. No skoro mówię o Parku Narodowym Gór Stołowych, to muszę też pana dyrektora Andrzeja Raja pochwalić z Karkonoskiego Parku Narodowego, bo nowe centrum otwarte w Sobieszowie jest w 100% z dostępnością.
1: A co to jest za centrum?
0: Jest to nowe centrum Parku Narodowego Karkonoskiego, gdzie cała i historia, i przyroda, i góry, i nie tylko, bo historia w ogóle pałacu, zamku w Sobieszowie, to wszystko jest ujęte w jednym i osoby z niepełnosprawnością tam mają pełny dostęp, łącznie z pętlami odsłuchowymi, dotykowymi, z brailem, ale w wielu językach jest to zrobione, więc doskonale, mało tego, przewodnicy są szkoleni, kształceni do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
1: Byliśmy na Śnieżce, byliśmy na błędnych skałach, no ale teraz pora wybrać się w najbardziej chyba kultowe polskie góry, czyli Tatry. Da się lajtowo w tych Tatrach, które są takie drapieżne?
0: Mimo wysoko. No, na przykład dzisiaj bez problemu możemy dostać się osoba na wózkach nad Morskie Oko. Bez problemu dostępne są Krupówki, ale wyśmienite trasy można zrobić.
1: I Krupówki to tak powiedzmy umiarkowanie wariant.
0: Jest sporo atrakcji naprawdę w okolicy, idąc po Krupówkach, muzeów i tak dalej, różnych atrakcji. Ale na przykład na Gubałówkę możemy koleją zębatą wjechać, a później przejechać sobie partią szczytową na Butorowy Wierch. Kolejnym na przykład jest Dolina Małej Łąki, która też tak samo można się tam dostać pod skocznię, oczywiście wielką krokiem jak najbardziej i wyciągiem wjechać na górę i zjechać.
1: I cały czas przypominamy, że to są miejsca w pewnym sensie certyfikowane z gwarancją tego, że no, nie zleją nas siódme poty, jak tam będziemy, a ci, którzy mają jakiekolwiek dolegliwości, są rekonwalescentami, dadzą radę.
0: Tak jest. Oczywiście są to miejsca, które są w naszym przewodniku i my często zwracamy uwagę, to co na początku powiedziałem, że trasy górskie u nas mają trzeci stopień trudności. Chodzi o różnicę wysokości. No przykro, pod Wielką Krokiew różnica wysokości niby jest tam 30 metrów z jakichś tam punktów, jak wychodzimy przez Krupówki, no to jednak te 30 metrów na przestrzeni tam kilometra trzeba pokonać. To jest pewne podejście.
1: Poważna informacja jest taka, że w przewodniku 1000 tras w Polsce bez barier są te trasy też podzielone na stopnie trudności. Także jeśli ktoś chce sobie bezpłatnie ściągnąć taki przewodnik, to od razu może się zorientować, czy to jest na jego siły, czy to nie jest na jego siły. Dobrze, zakończmy może naszą podróż nad jeziorami, nie tylko mazurskimi, ale także na Pojezierzu Zachodnim. No bo jak lato, to woda, jak woda, no to kąpanie, może żeglowanie, spływy, jak to wygląda?
0: Pod tym względem chyba taką mekką polskiego żeglarstwa to prawda są Mazury ewentualnie, a spływy to też Krutynia czy też Hańcza. I przede wszystkim tu doskonale zagrał biznes prywatny, bo się okazuje, że niejednokrotnie ciężko przekonać było niektórych samorządowców, że trzeba coś zrobić dla niepełnosprawnych, a okazuje się, że biznes prywatny świetnie to wyczuł w tym interes i potraktował, że to jest też klient. Ta osoba z niepełnosprawnością, czy senior, czy rodziny z małymi dziećmi. Nie, i się okazuje, że zjazdy, podejścia, trapy, keje zostały wszystkie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. My zabieramy wózkowiczów na żagle i pływamy na wielkich jeziorach. Giżycko, Sztynort,

0: Węgorzewo, Rucianenida, tam wszędzie, gdzie się podpływa,
1: i to nie tylko, i to nie tylko stateczkami spacerowymi,
0: nie,
1: prawda?
0: Na jachtach, ale też na kajakach. Normalnie są specjalne rampy przystosowane, które pozwalają, że osoba z niepełnosprawnością, no to muszą być specjalne podjazdy. Ale to wszystko dzisiaj jest robione. Dlaczego? Dlatego, że w tym też właściciele widzą swój interes. Dlatego też całe wybrzeże, znaczy całe pojezierza nasze, można powiedzieć, że powolutku się przystosowują. Miałem okazję być na Jeziorze Głęboki. Tam jest jedno z piękniejszych centrów nurkowania. Drodzy Państwo, tam osoba na wózku, wsadzana na wózek, zakładany jest akwalung, kombinezon, żeby było komfortowo, cieplutko, żeby osoba nie zmarzła, następnie butle i następnie na wózku schodzi na 3, 4, 5, 7, 10 metrów. Więc może oglądać to wszystko, co jest pod wodą. Tam można przyjechać w ogóle nie uprawiając nurkowania i zostaje człowiek w ciągu dosłownie pół godziny przygotowany, ubrany i pierwsze próby wykonuje z instruktorem bez problemu.
1: Proszę Państwa, jak widać, nowoczesna turystyka to nauka, to inżynieria, która realnie otwiera świat dla każdego. Gościem audycji Spakowani był dr Stanisław Francuz. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: 8:22, Małgorzata Żochowska. Teraz zabieramy Państwa w świat piłek małych i dużych. Filip Jastrzębski, dzień dobry Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy od jakiej piłeczki?
1: Możemy od tej takiej małej. Taki,
0: tej najmniejszej?
1: Ładnie jest widoczna, czy to na kortach ziemnych, czy na kortach twardych.
0: Wspaniale.
1: Toronto, tam wybrała się nasza wspaniała Iga Świątek i radzi sobie dobrze, bo awansowała już do ćwierćfinału, a ten turniej to nie byle jaki turniej, prestiżowa impreza w Toronto. Bardzo trudny mecz rozegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Ostatecznie wygrała, co nas bardzo, bardzo cieszy. W pierwszym secie lepsza Ukrainka, wygrała 6-3, a później już Polka doszła do głosu 6-1, 6-2. I w ten sposób awansowała do najlepszej ósemki. Tam zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, więc czeka Iga Świątek następne poważne zadanie. Jedno jest pewne, na pewno w tym turnieju nie trafi na Białorusinkę Arynę Sabalenkę, bo liderka światowego rankingu odpadła po porażce z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Więc niespodzianek sporo w Toronto jest. W piłkarskiej ekstraklasie także co kolejka to niespodzianka. Wczoraj w Kielcach Korona podzieliła się punktami z Legią Warszawa. Ten mecz zakończył się remisem 1-1. Prowadzenie Legii dał Łukasz Zjawiński, a wyrównał Mariusz Stępiński, który tak podsumował to spotkanie.
2: Dobry występ i duży krok do przodu. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Wiele razy mówiłem, że no wynik jest konsekwencją pracy i my wierzymy w to, co robimy. My po straconej bramce nie zmieniliśmy systemu, nie zmieniliśmy gry, tylko konsekwentnie graliśmy to, co zaplanowaliśmy.
1: Dla Legii to pierwsza strata punktów w tym sezonie, stąd niepocieszenie trenera Marka Papszuna.
3: Prowadziliśmy i powinniśmy dowieść to zwycięstwo, natomiast no, nie zrobiliśmy tego i wracamy z jednym punktem. Gdyby ten mecz się inaczej ułożył, to pewnie w miarę byśmy to przyjęli, natomiast no, strzelając na wyjeździe bramkę, będąc już dojrzałym zespołem, to trzeba taki mecz wygrać. Ta pierwsza połowa pod taką kontrolą, można powiedzieć, poza tą jedną sytuacją Korony. I tak jak mówiłem, strzelamy bramkę, właściwie mecz cały trochę taki do zapomnienia z małą ilością sytuacji, ale w drugiej no już tej kontroli nie mieliśmy zbyt mocno, daliśmy inicjatywę.
1: Drugie zwycięstwo w sezonie odniósł Górnik Zabrze. Podopieczni trenera Michała Gaszperika wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Świetny występ zanotował nowy piłkarz z Dominikany, Peter Federico, który zdobył dwie bramki dla Zabrzan. Z drugim zwycięstwem także Pogoń Szczecin. Portowcy pokonali Motor Lublin 3-1. Pomocnik Pogoni Patryk Dziczek podkreślił, że jego zespół miał plan na ten mecz i potrafił go zrealizować.
4: Wiedzieliśmy, jak chcemy grać i myślę, że dzisiaj też to fajnie wyglądało. Widać, że ta praca, którą wykonujemy w tygodniu i po przyjściu też trenera, myślę, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Ta druga połowa myślę, że była dużo lepsza w naszym wykonaniu niż ta pierwsza. Troszkę gdzieś tam może w tej pierwszej połowie za mało jeszcze tą piłką graliśmy, ale w drugiej połowie już tych akcji na pewno takich stworzyliśmy sobie myślę, że więcej. No i cieszy to, że też po tej straconej bramce, tak powiedzmy, która została strzelona na 2-1, szybko odpowiedzieliśmy na 3-1, więc jest się z czego cieszyć. Tym bardziej, że to też moje pierwsze zwycięstwo tutaj w Szczecinie.
1: A co nas czeka dzisiaj o 14:45? Mecz Śląska-Wrocław z Krakowią, następnie mistrz Polski Lech Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice, a wieczorem Jagiellonia Białystok sprawdzi formę

0: łódzkiego Widzewa. Zmieniamy dyscyplinę. Bartosz Zmarzik zwyciężył w zawodach żużlowego Grand Prix Łotwy w Rydze. 8. rundzie Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lampert, a trzeci był Australijczyk Brady Kearns. Tuż za podium uplasował się Kacper Woryna, a za nim Patryk Dudek. Zmarzik objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A w Polsce francuski kolarz Louis Barret wygrał 6. etap Tour de Pologne. Nowym liderem wyścigu został drugi wczoraj Włoch Christian Scaroni. Na 23. miejscu finiszował Filip Gruszczyński.
1: No szkoda właśnie, że nie do samego końca, ale taki główny cel, czyli przetrzymanie ostatniej ściany Bukowina został zrealizowany. No etap morderczy, cały dzień full gas tak naprawdę. To może w sumie mi odpowiadało, bo dzięki temu myślę nie było aż takiego szarpania, też ostatnia właśnie ściana Bukowina była przejechana oczywiście bardzo mocno, ale równo, więc myślę, że to było dla mnie na plus, bo właśnie jak zaczęły się te skoki na samym końcu, to pierwszy drugi i puściłem niestety to koło.
0: Liderem klasyfikacji najaktywniejszych Tour de Pologne pozostaje Radosław Frontczak.
2: Myślę, że ten strach mi dzisiaj dał tą motywację i kibice, którzy spełnili moje najwyższe oczekiwania. I gdzieś tam w tych sektorach podgliczarów te nogi jednak nie tak bardzo nie bolały przez ich doping.
3: Na jakiegoś kibica zwróciłeś szczególną uwagę, bo jednak nie pędziłeś aż tak szybko jak faworyci.
2: Był Diabeł, był Jack Sparrow, paru by się jeszcze innych znalazło. Także fajnie, fajnie. Widzimy się na pewno za rok.
3: Ta czasówka spokojnie, spokojnie, spokojnie, czy może spróbujesz mocniej?
2: Pełen ogień, ostatni dzień, także wszystko co fabryka dała, myślę, w rower będę próbował włożyć.
0: Z Radosławem Frontczakiem rozmawiał Andrzej Grabowski. Na koniec przeniesiemy się do Birmingham. Tam jutro rozpoczną się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Na miejsce dotarli już reprezentanci Polski oraz nasi dwaj wysłannicy Rafał Bała i Krzysztof Kuzak. Witajcie panowie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: To na początek do Krzyśka Kuzaka pytanie, do debiutanta na imprezie takiej rangi. Jak ci się tam wszystko podoba? Czy wszystko dopięte na ostatni guzik w Birmingham?
4: No tak, odebraliśmy już akredytację. Faktycznie debiutuję na takiej imprezie, jeżeli chodzi o lekką atletykę, chociaż miałem przyjemność być na Mistrzostwach Polski w Białymstoku tuż przed zawodami tutaj w Anglii. No, bardzo mi się podobało, więc jestem bardzo podekscytowany. No my z Rafałem jak starsi panowie, już szron na głowie, już może nie to zdrowie, ale w sercu nadal maj, więc bardzo tak optymistycznie podchodzimy do tych zawodów, nie tylko jeżeli chodzi o to, że będziemy je relacjonować dla państwa na antenach Polskiego Radia, no ale przede wszystkim liczymy na bardzo dobre występy biało-czerwonych. Mieliśmy już okazję nawet w samolocie lecieć z przedstawicielami naszej reprezentacji, między innymi z Piją Skrzyszowską i z jej tatą Jarosławem Skrzyszowskim, który jest jej trenerem. Na lotnisku w Birmingham spotkaliśmy także Pawła Fajtka, no a jako ekspert telewizji polskiej oczywiście nasz znakomity dyskobol Piotr Małachowski.
6: To pytanie ci zawodnicy, teraz, którzy tutaj zdobędą medale, to na pewno będą zawodnicy, którzy realnie muszą już myśleć o igrzyskach olimpijskich, tą formę tutaj sprawdzać na Mistrzostwach Europy, a ci, którzy nie wszystkich, których tutaj wymieniłem, po prostu wskakują na pewien poziom, pułap i oni będą walczyć o te minima na igrzyska olimpijskie, ale to na pewno będzie bardzo ważny prognostyk przed taką Piją Skrzyszowską, nie wiem, Marią Żodzik, Pawłem Fajtkiem, nie wiem, Ewą Swobodą, czy Klaudią Kazimierską, gdzie muszą tutaj się pokazać z dobrej strony. Ja tutaj liczę na ich medale, a później na medale albo na wysokie miejsca na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles.
4: No natomiast tata Pii Skrzyszowskiej, Jarosław Skrzyszowski, on podkreśla, że na takiej imprezie oczywiście wyniki są bardzo ważne, ale tak naprawdę liczy się przecież miejsce, które zajmie zawodnik.
7: W sporcie najistotniejsze są zwycięstwa, miejsca, medale. Wynik, rekord świata, rekord Europy, rekord Polski czy jakiś tam wynik bardziej pokazuje potencjał, który może w konsekwencji dać medal. Na takich zawodach jak Mistrzostwa Europy, Świata czy Igrzyska Olimpijskie ja jestem zainteresowany tym, w którym miejscu Pija będzie na mecie, a nie z jakim wynik osiągnie.
0: No to pytanie do Rafała Bały, który jest stałym bywalcem imprez lekkoatletycznych i właściwie widział już wszystko. Rafale, to jakie masz przewidywania przed tymi Mistrzostwami Europy, bo na ostatniej imprezie 6 medali, 2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe. Na co teraz kibice polscy mogą liczyć?
5: No to jak Jarosław Skrzyszowski powiedział, że wynik nie jest do końca ważny, to życzę Pii Skrzyszowskiej, żeby ten wynik miała lepszy niż miała 2 lata temu, kiedy zdobyła brązowy medal i wtedy 12,42 sekundy, fantastyczny rezultat na światowym poziomie. Jeśli pobiegnie szybciej, no to nie wyobrażam sobie, że

0: by nie miała tutaj srebrnego albo nawet złotego medalu. Rzeczywiście kilkanaście szans medalowych. Ty wspomniałeś na początku o piłce, no to tutaj też się sporo dzieje. Zanim do lekkoatletyki, to przecież i Aston Villa z Mattym Cashem będzie grała w środę Superpuchar z Paris Saint-Germain, ale tutaj wszyscy myślą o krykiecie, bo reprezentacja się zbiera, będzie grała z Pakistanem, także w rugby grają w Pucharze Narodów, Fidżi zdeklasowali, także naprawdę wokół piłki dużo się dzieje i wszyscy tej piłce kibicują, ale mamy nadzieję, że od poniedziałku będą kibicowali lekkoatletyce, bo przecież lekkoatleci polscy tutaj 8 lat temu ustanowili rekord świata w biegu na 4x400 metrów. Teraz już tych zawodników nie ma. Są inni, tak jak powiedziałeś, 74 osoby. No mówi się o 12, może 13 szansach medalowych. Zawsze z tego wychodzi połowa albo troszkę więcej, jeśli jest lepiej, także na pewno rzuty młotem, na pewno skok wzwyż Marii Żodzik, na pewno sprinty, te biegi na 400 metrów. Także około 8 medali, jeśli by tutaj było, to by znaczyło, że naprawdę jest progres, jeśli chodzi o polską lekkoatletykę, no i możemy myśleć pozytywnie o Igrzyskach Olimpijskich Los Angeles, bo przecież w przyszłym za 2 lata również w Polsce Mistrzostwa Europy, no i pewnie sporo tej młodzieży, która tutaj wystartuje, będzie już tam walczyła o finały czy o medale. Tak się to wszystko zapowiada, no i wygląda na to, że to będą udane Mistrzostwa Europy również wynikowo, bo przecież wszyscy startują, z tego co patrzyłem na listach startowych, wielkie gwiazdy, nikt nie odpuszcza i europejscy lekkoatleci naprawdę stanowią mocną siłę, jeśli chodzi o te dyscypliny na świecie.
1: Oby tak było, by działo się dużo w Birmingham pozytywnego dla polskiej lekkiej atletyki. Te zmagania będą dla Państwa relacjonować Rafał Bała i Krzysztof Kuzak, którym bardzo dziękujemy, a zatem przyszły tydzień pod względem lekkoatletyki.
2: Dziękuję.
1: Od poniedziałku do niedzieli.
3: Ja na pewno z krokotyczce, bo chciałabym zobaczyć Duplantisa, który niedawno przegrał. Pierwszy raz od ilu lat? Wielu, na pewno.
1: Wiele lat.
3: Ale nie tylko. Bardzo Ci dziękuję, Filip Jastrzębski z Państwem.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Czek turystyczny. Czy to dobre finansowe wsparcie, które zachęci starsze osoby do skorzystania z wypoczynku, z wyjazdu po sezonie, gdy upał nie dokucza, gdy hotele nie są już tak przepełnione? Czy korzystne oferty, które można znaleźć w internecie, nie są oszustwami, na których seniorzy stracą zamiast cieszyć się z wyjazdu? Między innymi o tym rozmawiamy w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
2: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Jest 8.33, prawda, że czas biegnie wyjątkowo szybko. Pasja naukowa i fascynacja naturą Marii Skłodowskiej-Curie. Kwiaty, ogród, szkło uranowe w Muzeum Noblistki. Kim jesteś, Mario? To wystawa w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie o jej niezwykłym, zwykłym życiu, fascynacji nauką, miłości do kwiatów, wycieczkach rowerowych, modzie i szkle barwionym tlenkiem uranu, sztuka designu. Zapraszam Państwa na Ogrody Sztuki.

0: Maja Kluczyńska i Karol Snyk. Witamy Państwa w niedzielny poranek w Ogrodach Sztuki. I dzisiaj, proszę Państwa, o niezwykłej kobiecie, która zasłynęła jako naukowczyni, ale my dzisiaj spróbujemy Państwu zaprezentować wraz z moją gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Spróbujemy Państwa zachęcić, zaprezentować postać Marii Curie Skłodowskiej, takiej innej niż zwykło się o naukowczyni mawiać. Maria Skłodowska-Curie jako kobieta, która odważnie żyła, wrażliwa na piękno, wspaniałe odkrycia naukowe temu towarzyszą i dlatego nie tylko będziemy zapraszały Państwa na wystawę, która w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zatytułowana jest Kim jesteś, Mario? To jest wystawa, która

0: teraz, na wakacje. Bardzo polecamy i zapraszamy, ale także na spacery z Marią, na rowery z Marią. W ogóle, żeby odkryć Marię Skłodowską-Curie, będziemy starały się z panią dyrektor tutaj państwu opowiedzieć same ciekawe wydarzenia, które miały miejsce w życiu tej naukowczyni. Pani dyrektor, to może oprócz wątków botanicznych, naukowych, zacznijmy od takiego, powiedziałabym, trudno nazwać to artefaktem, ale faktem na pewno. Na wystawie mamy wrażenie, że jesteśmy w kwiatach. Nie to zielnik, ni to martwa natura, ni to obraz, a jednak instalacja i kwiaty, które bardzo wiele mówią o życiu Marii Skłodowskiej-Curie.
1: Tak, gdy przygotowywaliśmy tą wystawę w zeszłym roku, to zależało nam na tym, żeby nie tylko pokazać naszą bohaterkę w bardzo różnych rolach życiowych, ale zależało nam na tym, żeby uczynić z niej taką osobę bliską, pokazać ją jako osobę o niezwykle bogatym życiu wewnętrznym, o pasjach, które nie tylko były związane z nauką, czyli taką, której zwykle się nie zna. I stąd ten pomysł na kwiaty, też dlatego, że zauważyliśmy tutaj wraz z kuratorką Anną Mizikowską, że kwiaty się przeplatają w życiu Marii, bo ona kochała naturę, kochała kwiaty. I w jakiś taki przedziwny sposób te kwiaty pojawiały się w takich najważniejszych momentach jej życia w sposób taki nieprawdopodobnie symboliczny. No podam tutaj przykład, bo mamy na przykład, pokazujemy moment, w którym Maria straciła swojego ukochanego męża Piotra Curie. I gdy Piotr ginie w wypadku drogowym w Paryżu, to Maria siedzi w pokoju i na stole stoi bukiet kaczeńców, który on 3 dni wcześniej jej przywiózł ze wsi. I ona patrzy na te kaczeńce. Kaczeńce, które są też kwiatami symbolizującymi tęsknotę za osobą najbliższą. I to jest po prostu nieprawdopodobne, jak w jakiś symboliczny sposób te kwiaty się w życiu Marii pojawiają. Dlatego naszą opowieść, która jest opowieścią złożoną z artefaktów, ze zdjęć, z tekstów, przeplatamy właśnie takimi panelami z zasuszonymi kwiatami, które zawsze pełnią też taką rolę no i dekoracyjną, ale też symboliczną w naszej opowieści.
0: To podążając wątkami botanicznymi, należałoby dodać, że roślinność, czyli kwiaty, krzewy, to wszystko, co naturalne, Maria wraz z mężem ukochali bardzo, bo zarówno w tym domu pod Paryżem był piękny ogród, ale też wokół Instytutu Radowego.
1: Tak, Maria, oczywiście ogrody się nie od razu pojawiły, bo no pierwsze mieszkanko, znaczy mieszkanka studenckie, w których Maria mieszkała, to były po prostu mieszkanka na poddaszach, dawne służbówki.
0: I nie było tam ogród.
1: Trudno tam o ogród. Później pierwsze mieszkanie, w którym mieszkali z Piotrem, też ogrodu nie miało, ale Maria zapisała w swojej autobiografii, że z okna był widok na ogród, więc widać było, że to już było dla nich ważne. No później zamieszkali w większym domu w Paryżu przy bulwarze Kellermana, tam mieli już ogród i on był dla nich bardzo ważny i też dzieci spędzały tam czas, miały różne urządzenia gimnastyczne, więc te ogrody, i oczywiście był ogród jeszcze w domu teściów w Sceaux, wówczas pod Paryżem, dzisiaj tak naprawdę już w ramach tego wielkiego Paryża, który no był też przepiękny. O tym może jeszcze powiemy, bo to jest historia związana ze słynnym zdjęciem rowerowym Marii Piotra. Natomiast zapytała tu pani redaktor o ogrody przy instytutach radowych. Tak, Maria, kochając naturę i regenerując się w naturze razem z Piotrem, bo oni, proszę, To jest nieprawdopodobne, że oni, odkrywszy polon i wiedząc już, że będzie jeszcze inny nowy pierwiastek, na 2 miesiące wyjeżdżają z Paryża na wakacje. Oni, nie można powiedzieć o Marii, że to była kobieta, która dbała o work-life balance, ale trzeba przyznać, że na wakacje zawsze jeździła i jeździli w naturę, jeździli na wieś. Więc te ogrody się przewijają w jej życiu i natura się przewija i ona bardzo wierzyła, że natura pozwala człowiekowi odpocząć i zregenerować się. Dlatego bardzo było dla niej ważne, że zarówno w Instytucie Radowym w Paryżu, jak i w tym warszawskim, żeby były ogrody, żeby była zieleń, żeby naukowcy, czy też osoby chore onkologicznie w szpitalu mogły wyjść i znaleźć ukojenie w naturze.
0: Taka inna energia, ale też wrażliwość i piękno.

0: tak? Wrażliwość, piękno, odpoczynek. My dzisiaj to wszystko wiemy. My dzisiaj wiemy to z badań naukowych, tak? Mamy terapię lasem.
1: Tak. Kąpiele leśne.
0: Kąpiele leśne, tak. Natomiast no, Maria już to wiedziała i ona tego doświadczyła też w swoim życiu i bardzo z tego korzystała i chciała też, żeby inni z tego korzystali. Stąd też taka dbałość o tą zieleń tak naprawdę w każdym aspekcie życia. Nie tylko ogrody, ale też bardzo często Piotr i Maria przynosili do domu kwiaty. Stawiali je w wazonie na stole. Więc tak, te kwiaty, ta zieleń, ta przyroda są obecne w jej życiu w bardzo, bardzo taki wyrazisty sposób.
1: Wspominała pani o Instytucie Radowym. To chcę zapytać o ten przypadek drzewa, które zostało dedykowane naukowczyni.
0: Tak, to bardzo jest ciekawa historia, bo faktycznie przed Warszawskim Narodowym Centrum Onkologii rośnie drzewo, jest to klon jawor. Na nim znajduje się tabliczka, że nosi on nazwę Maria i jest on uważany za drzewo, które Maria posadziła w momencie otwarcia Instytutu Radowego, bo to jest to samo. Dawny Instytut Radowy to dzisiaj Narodowe Centrum Onkologii. No i cóż, myśmy przeprowadzili małe śledztwo, a w zasadzie przeprowadził go współpracujący z nami specjalista Jakub Miller, który przestudiował starannie stare zdjęcia, skonsultował się z dendrologami. Cóż się okazało? Otóż to na pewno nie jest to drzewo, które posadziła Maria, ponieważ mamy nawet zdjęcie z momentu, kiedy w 1932 roku faktycznie Maria przyjechała do Warszawy na otwarcie Instytutu Radowego i widzimy Marię z łopatą, która sadzi symboliczne drzewko. Takich drzewek wówczas 6 zostało posadzonych. No ale dendrologowie przyjrzeli się temu drzewu. To na pewno nie jest klon jawor, jest to głuk. Co więcej, rośnie w innym miejscu niż ten dzisiejszy klon jawor Maria, a klon jawor pojawia się na zdjęciach z tamtego czasu już jako bardzo wysokie drzewo. Więc to jest drzewo po prostu starsze. Ono już musiało widzieć Marię, jak przyjechała do Warszawy. Nasz głuk no, prawdopodobnie uległ zniszczeniu w czasie wojny czy w czasie rozbudowy Instytutu Radowego. Także myślę, że to bardzo fajnie, że jest takie drzewo, które nazywa się Maria. Natomiast nie jest to drzewo, które zostało posadzone przez Marię Skłodowską-Curie.
1: Proszę państwa, przypomnę, w studio pani Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zapraszamy państwa na wystawę zatytułowaną Kim jesteś, Mario? Ale tak naprawdę to staramy się w Ogrodach Sztuki dzisiaj trochę wyjaśnić państwu, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie tak trochę inaczej niż stereotypowo. Kim była? Jaką była kobietą, naukowczynią, ale jaką też była kobietą w życiu codziennym? Maria Skłodowska-Curie. Pani dyrektor, wróćmy jeszcze do tych wątków botanicznych, bo oprócz wystawy Kim jesteś, Mario? Jest też, kiedy wchodzimy do muzeum, na parterze, świetna wystawa. Właściwie tak się zastanawiałam, czy to może być spacer z Marią Skłodowską-Curie, czy też na rowery z Marią, ale w towarzystwie Piotra Curie.
0: Tak, to jest wystawa, która została zainspirowana bardzo słynnym zdjęciem, gdzie Maria i Piotr pozują z rowerami na tle ogrodu w Sceaux.
1: I to kolejna ciekawostka, proszę państwa.
0: Tak, to kolejna ciekawostka, zaraz o tym powiem, ale na początku powiem, że rowery się pojawiają nieprzypadkowo. Maria i Piotr byli niezwykle nowoczesnymi ludźmi i gdy w latach 90. wieku XIX przyszedł szał na rowery, to był prawdziwy szał, proszę państwa. Wówczas rowery zmieniły się technologicznie. To nie były już te takie tradycyjne bicykle z małym kółkiem z tyłu, wielkim z przodu. Miały równe koła, miały mechanizm łańcuchowy. Miały dmuchane opony, co wszystko sprawiło, że nagle stały się po prostu wygodne i ludzie zaczęli na nich masowo jeździć. Niestety mówiąc ludzie, w tym momencie mam na myśli głównie mężczyzn. Kobiety jeździły na rowerach, ale był to wyraz emancypacji kobiecej, no bo przypomnijmy, w tamtym czasie kobiety chodziły wyłącznie w spódnicach. Więc jak wsiadły na rowery, no wymagało to zmiany garderoby.
1: Jednak inny strój był potrzebny.
0: Tak, i więc to, że kobieta wsiada na rower, był to wyraz nowoczesności i takiego niepoddawania się społecznym stereotypom i presji. I Maria na tym słynnym zdjęciu, uwaga, nosi kuloty. To są takie spódnico-spodnie, które były no śmiałym okrzykiem mody, bezwstydnie obnażając kostki, co w tamtym czasie naprawdę było bezwstydne.
1: Współczesne haremki.
0: Tak jest.

0: Więc to, że widzimy Marię w takim stroju, no, no uwaga, z męskim rowerem.
1: Tak, tak, bo to jest różnica.
0: Tak, to już pokazuje jakby, jaką ona była kobietą, jak niezwykle była nowoczesną kobietą. No i obok Piotr. Oni, proszę państwa, kupili te rowery z pieniędzy, które dostali jako prezent ślubny. Maria wspominała w autobiografii, że byli wówczas bardzo ubodzy i tak naprawdę cały ich majątek to było trochę szkła laboratoryjnego, a mimo to przeznaczyli pieniądze, które dostali na dwa lśniące nowe rowery, którymi wyruszyli we Francję. Bretania, Île-de-France, Auvergne, to były te rejony, gdzie w zasadzie przez całe wspólne życie Maria i Piotr jeździli na rowerach. Także ten wątek jest tak piękny, bo on mówi i o umiłowaniu natury, ale mówi o tym też, jak spędzali wolny czas, że byli ludźmi kochającymi naturę, sport, ale też pokazujący emancypację kobiet w tamtym czasie i jak bardzo Maria była progresywna, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, jak na tamte czasy. Dlatego zbudowaliśmy wokół tego całą opowieść, którą wzbogaca jeszcze przepiękny film animowany autorstwa pani Zofii Brzezińskiej, młodej artystki z warszawskiej ASP. No i jest jeszcze tajemnica zdjęcia. Zaczęliśmy się uważnie przyglądać głównemu zdjęciu, które zawsze uchodziło za zdjęcie wykonane w momencie ich ślubu. Czyli ten ślub był w końcu lipca 95 roku. Przyjęcie ślubne było w ogrodzie teściów Soho, ogród widać. Pięknie ubrana Maria, w taki właśnie ten strój, te kuloty, białą bluzkę, Piotr. No ale jak zaczęliśmy się przyglądać, zaczęliśmy rozszyfrowywać rośliny, które tam rosną. Tam rosną, proszę państwa, przede wszystkim przepiękne irysy brodkowe. Tam rośnie piwonia krzewiasta, tam rosną maki orientalne. To są drzewa, proszę zauważyć, niezwykle popularne w tamtym czasie, w okresie secesji, mające też bardzo głęboką symbolikę. To są drzewa z Dalekiego Wschodu, czy rośliny, czy kwiaty z Dalekiego Wschodu, które są obecne też w tamtejszej sztuce, co pokazuje, jak bardzo państwo Curie, rodzice Piotra, znali się na kulturze i byli na bieżąco z kulturą ogrodową tamtego czasu. No ale to, co może najważniejsze, że te rośliny nie miały prawa kwitnąć w lipcu. Znaczy te rośliny kwitły najpóźniej na przełomie maja i czerwca. Więc wiemy, że to nie jest zdjęcie ślubne.
1: I pojawił się Sherlock Holmes?
0: Pojawił się, ach proszę państwa, to jest najpiękniejsza sprawa w pracy muzealnika. To są właśnie tego typu śledztwa. Jak szukamy, szukamy, zastanawiamy się i doszliśmy do tego, że są dwie możliwości. Patrząc jeszcze na bluzkę Marii, która ma takie charakterystyczne wielkie rękawy, które były modne w 95 i 96 roku, tak zwane
1: wraca.
0: Baranie ućce.
1: Tak, ale wraca modę.
0: Tak, no wraca, ale tam wtedy formie, to tak. Były naprawdę przeskalowane te rękawy. Mhm. Wiemy, że 95 rok albo 96, czyli albo przed ślubem, co jest dosyć mało prawdopodobne, no bo raczej pieniądze w prezencie ślubnym na rowery dostali no, w czasie ślubu albo po. Mhm. Więc prawdopodobnie jest to zdjęcie wykonane rok później. Piotr i Maria przyjeżdżali do Soho na rowerach z Paryża do swoich rodziców, teściów na obiady, żeby ich odwiedzić. I prawdopodobnie to zdjęcie zostało wykonane właśnie rok później.
1: Taka lekka rodzinna tajemnica.
0: No, przedziwna, przedziwna sprawa. Przy okazji zresztą odkryliśmy też dwa inne zdjęcia z tej samej sesji zdjęciowej. Również bardzo tajemnicza sprawa, bo nie do wszystkich oryginałów udało nam się dotrzeć. Zaangażowaliśmy w śledztwo naszych kolegów i koleżanki z Musée Curie w Paryżu. Niezwykle ciekawa sprawa, ale przede wszystkim piękna w tym sensie, że właśnie pokazuje, jak bardzo ta natura, jak bardzo te kwiaty, jak to wszystko otaczało Marię i Piotra.
1: Proszę państwa, dziś w Ogrodach Sztuki o Marii Skłodowskiej-Curie pani Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. A zapraszamy państwa, opowiadając tutaj o różnych faktach z życia naukowczyni, na wystawę Kim jesteś, Mario? Ale w ogóle zapraszamy do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Pani dyrektor, dlaczego tak jest, że większość stanowią obcokrajowcy i to mężczyźni? No podczas mojego pobytu tak było. Czy to się potwierdza?
0: Nie potwierdzę mężczyzn, bo, bo tutaj nie mamy takich statystyk. Z mojej obserwacji wynika, że to mniej więcej jest jednak porówno. Natomiast faktycznie większość, 2/3 naszych odwiedzających są obcokrajowcy. Więc oczywiście to cieszy, bo cieszy nas to, że przyjeżdżający do

0: polski goście, naprawdę z całego świata. Policzyliśmy 133 kraje świata w zeszłym roku. Proszę mi uwierzyć. Papua Nowa Gwinea też jest obecna.
1: Tak, tak.
0: To bardzo cieszy, że przyjeżdżając do Polski poznają tak wspaniałą Polkę. Z drugiej strony...
1: Jedyne takie miejsce na świecie dedykowane naukowczyni.
0: Tak, jedyne muzeum biograficzne poświęcone całkowicie Marii Skłodowskiej-Curie, tak. Ponieważ Muzeum Paryskie Mizy Curie jest poświęcone całej rodzinie Curie. Jest bardziej skoncentrowane na nauce. No ale z drugiej strony trochę martwi, że tak mało jest Polaków i warszawiaków. I tutaj bardzo Państwa proszę, pomóżcie zmienić tą statystykę. Przyjdźcie do nas, no bo naprawdę Maria Skłodowska-Curie z moich osobistych badań wynika, że jest najpopularniejszą osobą z Polski na świecie. Sprawdziłam, proszę Państwa, tłumaczenia hasła Wikipedii. Ze wszystkich słynnych Polaków Maria Skłodowska-Curie ma tłumaczenie na największą ilość języków.
1: Tak.
0: Także naprawdę znam też statystyki pokazujące, że jest to osoba uznawana przez młode pokolenie Polek i Polaków za największy autorytet i osobę, która najlepiej reprezentuje Polskę za granicą. Więc warto przyjść, warto zobaczyć, warto poznać tą Marię od takiej strony, o której myślę, że Państwo jej nie znacie.
1: Proszę Państwa, to teraz, żeby potwierdzić tezę o połączeniu ogrodów sztuki i nauki, to jeszcze tylko dodam, że to, że Maria Skłodowska-Curie odkryła polon i rad, że tym wydarzeniom naukowym towarzyszyły badania, o których czytamy, możemy oglądać różne artefakty, które w laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie do obejrzenia właśnie na wystawie zatytułowanej Kim jesteś, Mario? To wracając do tej sztuki, to należy dodać, że i w Art Deco znajdziemy pewne odniesienia do odkryć, zwłaszcza odkryć radu rozłamu atomu i tego podziału na różne cząsteczki, bo kultura popularna i moda też zainspirowane odkryciem radu. To jakby rad stał się taką muzą dla ówczesnych i dla popkultury, bo na przykład inspirował nazwy kosmetyków, jakieś kostiumy powstawały z tytułem, ale kubizm też ma pewne elementy, które były inspirowane de facto sztuką afrykańską, ale w szczegółach obiekty były w wielu takich strukturach poradowe, tak powiem. Ale mówiąc o tej inspiracji, największe wrażenie dla mnie na wystawie to sprawiło szkło uranowe. Pani dyrektor, to szkło uranowe w gablocie, po prostu zielono, no zielono takie, takie bardzo fluorescencyjne. Ono stojąc w gablocie nie promieniuje?
0: Ono promieniuje, tak jak pani redaktor, tak jak ja i wszystko dookoła.
1: Ale bezpiecznie.
0: Bezpiecznie, tak. Oczywiście promieniuje trochę bardziej niż tak zwane tło. Natomiast absolutnie, proszę państwa, w niegroźny sposób. My w ogóle w muzeum też stawiamy sobie takie zadanie, żeby trochę edukować w zakresie radioaktywności i trochę zdjąć ten strach, który jest w Polsce obecny przede wszystkim ze względu na katastrofę w Czarnobylu, która cały czas żyje w naszej pamięci. Szkło uranowe absolutnie potwierdza. To jest cudowna rzecz.
1: Cudowny wynalazek.
0: Cudowny wynalazek. I proszę Państwa, co bardzo ciekawe, to jest wynalazek sprzed Marii Skłodowskiej-Curie. Szkło uranowe było niezwykle popularne w drugiej połowie XIX wieku w Czechach. Przede wszystkim było produkowane w Czechach, które w ogóle są krajem o ogromnych tradycjach szkła artystycznego. I to było, proszę Państwa, jedyne tak naprawdę znane wówczas zastosowanie do takiego pierwiastka, jakim był uran. Nic nie wiedziano wtedy o uranie. Nie wiedziano jeszcze, że promieniuje. Wiedziano natomiast, że sole uranu nadają szkłu taki zielonkawy odcień, który jest wzmocniony w promieniach UV. I takie właśnie wzmocnione promieniowanie UV my fundujemy temu szkłu w naszej gablocie, stąd tak spektakularnie wygląda. No i co bardzo ciekawe, ten uran pozyskiwano przede wszystkim, był to odpad tak naprawdę z kopalni ołowiu, które znajdowały się w Czechach, między innymi przede wszystkim w czeskim Jachymowie. I proszę Państwa,

0: Właśnie te odpady Maria Skłodowska-Curie wykorzystała razem z Piotrem do wydzielenia radu i polonu. One wagonami z Cesarstwa Austro-Węgierskiego jechały do Francji i tam Maria przerabiała je w laboratorium i wydzieliła z nich te minimalne ilości radu i polonu. Więc cała ta historia jest zazębiona i oczywiście szkło uranowe samo w sobie, no Marii, odkrycia Marii miały znaczenie naukowe, tak? Ona nie miała, nie chciała, nie było jej celem to, żeby rad był inspiracją dla artystów, ale stał się inspiracją dla artystów. Tak? Więc
1: dla designu.
0: Dla designu, tak. I tak jak tutaj pani wspomniała, ta cała radowa gorączka, to radowe szaleństwo, które opanowało.
1: A później kolory fluorescencyjne,
0: tak,
1: prawda?
0: Kolory fluorescencyjne, znaczy rad dodawano do wszystkiego. Nawet farby, książeczki dla dzieci malowano właśnie farbą fluorescencyjną. Na szczęście w bardzo wielu przypadkach było to oszustwo. Mówimy na szczęście, no bo nie zdawano sobie wówczas jeszcze sprawy, jak rad może być szkodliwy. Chociaż Maria musiała już coś o tym wiedzieć, bo jej palce w zasadzie od momentu, kiedy zaczęła badać substancje radioaktywne, były poranione. Nawet jak później ekshumowano szczątki Marii, przenosząc je do Panteonu, to było widać cały czas rany na jej palcach. Więc no właśnie, niesamowite są te pierwiastki radioaktywne. Z jednej strony piękno szkła uranowego, z drugiej strony ogromna siła, która drzemie w atomie, którą odkryła Maria i Piotr. Z trzeciej strony zagrożenie. To jest absolutnie fascynujący temat i my w naszym muzeum też bardzo chcemy pokazywać naukę i chcemy pokazywać, jak w racjonalny sposób do tego podchodzić.
1: Proszę państwa, zatem zapraszamy. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Czynne od wtorku do niedzieli.
0: Tak, muzea muszą mieć przynajmniej jeden dzień, proszę państwa, żeby coś naprawić. Więc tak, zapraszamy od wtorku do piątku w godzinach 12-18 i w weekendy od godziny 11 do 18. Prowadzimy też lekcje muzealne przed tą 12, więc zapraszamy też młodzież, dzieciaki. Robimy bardzo fajne lekcje z doświadczeniami. Robimy rajdy rowerowe teraz. Robimy wycieczki z Marią po Warszawie. Bardzo dużo się u nas dzieje. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na ulicę Freta 16. Nasze muzeum, ostatnio mój przyjaciel wspomniał, że to jest takie butikowe muzeum, malutkie, tak. Więc można do niego zajść w czasie niedzielnego spaceru na godzinkę i potem pójść dalej, więc naprawdę będziemy nam bardzo miło, kiedy będziemy mogli państwa gościć.
1: A mnie było dzisiaj miło gościć panią, pani Barbara Gołębiowska, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Miło mi było również spotkać się z państwem. Maja Kluczyńska realizowała audycję Karol Smyk. Dziękujemy, życzymy inspirującego przedpołudnia i tak miłego czasu, jakim są wakacje i urlop. Dziękuję państwu, dziękuję pani dyrektor.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Freta.
2: Ogrody sztuki. Autopromocja.
3: Jak to jest lecieć 250 km na godzinę nad wodą?
4: Czym jest motorowodna Formuła 1?
3: Czy w sporcie motorowodnym jest miejsce dla wariatów?
4: Jak to jest zmagać się z chorobą najbliższych?
3: Gościem najbliższego odcinka audycji Sport wyjaśnia świat będzie Bartłomiej Marszałek.
4: Człowiek znany z waleczności zarówno na wodzie, jak i w życiu.
3: Zapraszamy już dziś o 25.
4: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
3: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wojsko gotowe do defilady. W Warszawie odbyła się próba generalna. Nocny atak Rosji na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne i ranni. Dzisiaj

kolekcja Pride of Poland. Na sprzedaż w Janowie Podlaskim zostanie wystawionych 16 koni. Minęła 9, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Nad ranem w Warszawie odbyła się próba generalna przed zbliżającą się defiladą. Mimo wczesnych

0: Równolegle w Zatoce Gdańskiej odbędzie się największa w historii Polski parada morska. Weźmie w niej udział ponad 20 jednostek pływających, mówił wiceminister obrony Paweł Bejda.
1: Będą to fregaty, będą to korwety, będą to okręty hydrograficzne, niszczyciele min. Będą uczestniczyli nasi sojusznicy z Estonii, Litwy, a także ze Szwecji, oczywiście polska marynarka wojenna. Będą tam też uczestniczyły statki powietrzne.
0: Z kolei w Warszawie zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Obecni będą też żołnierze z krajów sojuszniczych. Wisłostradą przejedzie ponad 300 pojazdów. Zaplanowano skoki spadochronowe i pokaz lotniczy. Początek defilady i parady morskiej 15 sierpnia w południe. Wyjdą na ulicę, by zamanifestować przeciwko antyukraińskiej retoryce. Komitet Obrony Demokracji zorganizuje dziś demonstrację Nie bądź obojętne. Pochody odbędą się w ponad 25 miastach. Obywateli Ukrainy za ich poświęcenie należy docenić, a nie karać, mówi wiceprzewodnicząca KODU Joanna Lasko.
2: Ukrainki i Ukraińcy w Polsce są nie tylko naszymi sojusznikami wobec agresji imperializmu rosyjskiego, są nie tylko istotną częścią naszego społeczeństwa, ale też stanowią ważny element rozwoju gospodarczego Polski. Dopuszczenie do jakichkolwiek aktów agresji wobec Ukrainy i Ukraińców stanowi nie tylko zagrożenie, ale stawia poważne pytanie, czy jako społeczeństwo jesteśmy rzeczywistą częścią demokratycznej europejskiej cywilizacji.
0: Manifestację zaplanowano na godzinę 17. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w nocnym ataku rakietowym Rosji na Charków. Pociski trafiły m.in. w jeden z bloków mieszkalnych. Pod gruzami wciąż uwięzieni są ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Kolejnych 8 osób ucierpiało w rosyjskim ataku na Odessę na południu Ukrainy. Pociski i drony zniszczyły kilka domów mieszkalnych oraz samochody. Władze Nagasaki ostrzegają przed zwiększonym ryzykiem wojny z użyciem broni jądrowej. Takie słowa padły podczas uroczystości w 81. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na miasto.
3: W Nagasaki pamięć ofiar wybuchu bomby jądrowej uczczono minutą ciszy. Burmistrz miasta Shiro Suzuki uważa, że siłowe rządy mocarstw zwiększają zagrożenie użycia broni atomowej. W miarę jak wzajemna nieufność i konflikty dzielą społeczność międzynarodową, siłowe rządy głównych mocarstw stają się coraz powszechniejsze. Sytuacja na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, gdzie państwa posiadające broń jądrową są bezpośrednio zaangażowane, pozostaje nieprzewidywalna. Suzuki w mocnych słowach apelował o świat bez atomu. Broń jądrowa nie jest złem koniecznym, ale złem absolutnym, a ludzkość i broń jądrowa nigdy nie będą mogły współistnieć. W uroczystościach wzięła udział szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi. Nigdy nie możemy pozwolić, aby tragedie, które wydarzyły się w Nagasaki i Hiroshimie 81 lat temu, powtórzyły się. Nasz kraj przestrzega 3 zasad nienuklearnych. Takaichi po wcześniejszym wystąpieniu na rocznicę w Hiroshimie krytykowana była jednak w Japonii za brak jednoznacznych deklaracji, że Japonia na pewno pozostanie państwem bez broni atomowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Najpiękniejsze konie arabskie z państwowych i prywatnych hodowli zawalczą dziś w Janowie Podlaskim o czempionaty Polski. To zwieńczenie Narodowego Pokazu Koni Arabskich, który rozpoczął się w piątek. Konie do pokazów przygotowywane są przez wiele miesięcy, mówi były prezes janowskiej stadniny Marek Trela.
4: Przede wszystkim trzeba wybrać odpowiednie konie, następnie mieć odpowiednich ludzi, którzy będą się nimi zajmować, a ci ludzie z kolei muszą wykonać trening zarówno kondycyjny, te konie muszą być wytrenowane w mięśniach, muszą być pełne sił, a przy tym wypielęgnowane też, czyli muszą być piękne, a jeszcze dodatkowo muszą umieć się zaprezentować i do tego wszystkiego trzeba wysokiej klasy specjalistów.
0: Tuż po czempionatach odbędzie się aukcja Pride of Poland. Kupcy z całego świata będą mogli nabyć 16 koni z państwowych stadnin.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia słonecznie i ciepło, na termometrach przyjemne wartości od 22 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum do 31 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W nocy słabe opady możliwe na Pomorzu.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra, w Solcu-Zdroju umiarkowana. Ponad 42% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na przeważającym obszarze Polski utrzymuje się susza.

0: meteorologiczne.
1: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po 9. Małgorzata Żuchowska. Dzień dobry tym z Państwa, którzy do nas dołączyli i dziękujemy za wytrwałość. Tym z Państwa, którzy są z nami od wczesnych godzin porannych. Czek senioralny, czyli dopłata do wyjazdów, takich jak na przykład wczasy czy weekendy dla polskich seniorów, o tym będziemy mówić za chwilę, można go realizować od 1 września, a rejestracja do końca sierpnia. Kto ile dostanie, jak trzeba te pieniądze wydać, czy może jechać tylko senior i gdzie tę dopłatę można wydać? Na te pytania odpowiemy Państwu w programie Portfel Seniora.
3: Portfel Seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której porozmawiamy o letnich, a raczej tak zwanych posezonowych chyba wyjazdach seniorów i ich finansowaniu. W tym o nowej instytucji, czyli o czeku turystycznym. Moim gościem jest pan Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki i biegły sądowy w tym zakresie. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry pani redaktor, witam słuchaczy.
4: Zacznijmy od tej nowości, czyli od tego wspomnianego czeku dla seniorów, czeku turystycznego. Pytanie, czy właśnie dla seniorów. Od kiedy, dla kogo, w jakiej wysokości, pod jakimi warunkami, czy jest jakaś właśnie granica wiekowa, albo na przykład granica może związana z wysokością dochodu. Ona się bardzo często przy różnych świadczeniach i wsparciach pojawia, a może jest związana z miejscem wyjazdu. No krótko mówiąc, przedstawiamy czek.
5: Po pierwsze, pani redaktor, zacznę od tego, co pani na początku powiedziała, że seniorzy nie muszą jeździć w głównym sezonie, mogą i powinni, kiedy nie jest gorąco, jeździć po sezonie z dwóch powodów. Po pierwsze, no jest trochę chłodniej, po drugie, jest taniej. Główny sezon turystyczny, który trwa teraz, to jest koniec czerwca, lipiec, sierpień, połowa września. To jest najdroższy sezon turystyczny w Polsce, w Europie, no właściwie wszędzie na świecie, jeśli mówiąc o turystyce zorganizowanej i indywidualnej. Natomiast...
4: Czyli zaczynamy po 15 września.
5: Zaczynamy po prostu we wrześniu, pani redaktor.
4: Dobrze.
5: I teraz wracając do czeku.
4: Tak.
5: Czek turystyczny jest przygotowany dla każdego seniora, który kończy 60 lat. I nie ma to znaczenia, czy jest to senior, który jest milionerem, czy senior, który żyje z emerytury. Nie ma tu najmniejszego tematu jego dochodowość.
4: To czyli nie ma znaczenia wysokość dochodu.
5: Nie ma znaczenia, jaki ma dochód. Nie jest to po drugie dopisane do PIT-u, czyli każdy senior na realizację wyjazdu we wrześniu, październiku, listopadzie, mówię to wyraźnie, w tych 3 miesiącach, i w 4 województwach, podlaskie, mazursko-warmińskie, lubelskie i podkarpackie, w tych 4 województwach każdy senior, który się zarejestruje na stronie, zaraz o tym będę mówił.
4: Tak, tak, zaraz powiemy. Polska Wschodnia, na razie to ustalamy, tak?
5: Tak, tak. I to jest ten rejon, który, jak ja mówię, 2 w 1, czyli i seniorzy zyskają i zyskają no, te tereny wschodnie, które są najbardziej poszkodowane przez no, sytuację wojenną na Ukrainie, prawda? Więc ta realizacja będzie... Wrzesień, październik, listopad. Mówię to wyraźnie, ponieważ były niektóre tam sytuacje czy informacje błędne. W tych 3 miesiącach będzie można zrealizować czek turystyczny.
4: Jeszcze muszę dopytać w takim razie o jedną rzecz, bo pan powiedział, że skończy 60 lat. Niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna. No bo wiek emerytalny jest różny, dlatego trochę dopytuję.
5: Wiek emerytalny, który będzie nazywał się senior 60+, czyli PESEL, który będzie oznaczał...
4: I kobieta, i mężczyzna 60+.
5: Nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia, czy jeżeli jest para seniorów, to każdy może dostać, czyli proszę zauważyć, że może to być, nie wiem, uniwersytet trzeciego wieku, gdzie autokarem pojedzie 30 seniorów i każdy będzie miał czek. I teraz ważne, będzie miał czek, który jest od 300 do 600 zł na każdego seniora. Jeszcze raz będę to podkreślał, niezależnie od dochodu seniora.

0: pracy, od emerytury, renty, aha, czy pracuje, nie pracuje. Każdy mu się będzie należało.
1: Dobrze, no to teraz kluczowe takie pytanie, które jest związane właśnie też z tą kwotą. No bo te wydatki, pytanie czy, a jeśli tak, to jak? Senior powinien dokumentować, no bo na jakiejś podstawie chyba ten czek może wynosić 300, PESEL. 500, nie. A ileś tak. 600. Kiedy 300, kiedy 600?
0: Różne województwa, czyli te cztery województwa będą miały podział na każde dostanie województwo, nazwijmy to, i hotelarze, którzy tam będą zarejestrowani, ponieważ teraz trwa nabór chętnych hotelarzy, pensjonatów, agroturystyki, które będą na liście usługodawców, które będą mogły realizować ten czek. Mhm. I dane województwo to będzie dzieliło. Mhm. Ministerstwo zaznacza, że to może być od 300 do 600, a każde województwo będzie to samo wyznaczało, że na przykład w warmińsko-mazurskim przykładowo tak. będzie 450 zł.
1: Rozumiem.
0: Co za tym idzie, więcej osób dostanie.
1: No właśnie, bo od czego to uzależnione jest? Rozumiem, że województwo sobie analizuje, ile osób tam przyjeżdża, więc ile realnie może przyjechać. No i żeby wszyscy przyjechali, że się tak wyrażę.
0: Dokładnie. To wtedy... Jeśli będzie mniejsza suma, tak. mieszcząca się między 300 a 600, no to po prostu więcej tych emerytów, rencistów, bo tak ich nazywają, tak jest, oni są nazwani będą w zarządzeniu tym, które tym zawioduje, będzie więcej mogło z tego skorzystać.
1: Jasne. No to kluczowa kwestia, myślę, dla każdego. Jak senior sobie...
0: Teraz ważna, pani redaktor, przerwę chwilę, bo to jest istotne. Pobyt musi być minimum dwunoclegowy, czyli taki senior, weekend. Jadąc, pobierając taki czek turystyczny, będzie musiało być minimum dwie doby, czyli wyjechał w sobotę, z soboty na niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, albo od razu powiem, lepiej z poniedziałku na wtorek, wtorku na środę, bo
1: taniej.
0: Też jest taniej.
1: Tak, tak, w dni powszednie tak zwane może być taniej, aniżeli w weekend, to prawda. Rozumiem, że może być też dłużej, tylko ta suma się nie zwiększy w związku z tym, jeśli gdzieś będzie
0: oczywiście,
1: 500,
0: oczywiście,
1: to 500.
0: Tak, może być dłużej i wtedy to jest jako dopłata dodatkowa przez tego seniora będzie robiona.
1: W takiej
0: ale
1: samej kwocie.
0: Po prostu rozliczy, jeszcze mówię, że to nie będzie gotówka, to znów będzie na wzór literek, cyferek, które przyjdą na konto takiego klienta, to będzie wirtualny pieniądz, on nie może być sprzedany, nie może być zamieniony, nie może być oddany komuś innemu, to musi zrealizować tylko i wyłącznie ten senior. No i mówię, to jest po prostu wirtualny pieniądz, który będzie dopłatą
1: jasne.
0: Do pobytu seniora na wakacjach,
1: ale,
0: czy na pobycie,
1: przepraszam,
0: na grzybobraniu, pani redaktor.
1: Też,
0: grzybobranie, wrzesień.
1: Dobre, dobre. A teraz jeszcze październik też. A teraz jeszcze taka kwestia mianowicie, bo powiedział pan tutaj, już coś wykombinowałam może trochę, ale powiedział pan, że nie można nikomu oddać, ani się z nikim podzielić. Natomiast no powiedzmy, że jadą dwie osoby. Zakładamy, że wystarczy tych pieniędzy, bo to musimy przyjąć taką koncepcję. Na przykład jadą dwie osoby na te co najmniej dwie noce i jest wystawiany wspólny rachunek. No to rozumiem, że te dwie osoby skorzystają.
0: Tak, nie ma to znaczenia. Aby była ta osoba, która ma czek, jak mówię, jeśli to jest dwie osoby, małżeństwo,
1: nie.
0: i oboje są, to mają wtedy
1: ja
0: przykładowo.
1: Wiem. Dwa razy tyle
0: dwa razy
1: mają.
0: Dwa razy tyle.
1: Tak.
0: Jeżeli jest autokar pełny seniorów, bo to już wiemy, że tak też może zadziałać.
1: Tak.
0: No to wtedy każdy dopłaca tym swoim czekiem. Tak,
1: tak, ale ja trochę przyjęłam, że na przykład jedzie senior z wnuczkiem, który się nim zaopiekuje. No tak przyjmijmy tę koncepcję, albo
0: no
1: nie wiem, z
0: dzieckiem. Dobrze, no to senior
1: to
0: płaci swoim bonem, tak czy swoim czekiem. I jeżeli to wystarcza z wnuczkiem, no to jest okej. Okay.
1: Jasna sprawa. No to teraz jak go wygenerować? Wchodzi się na stronę Urzędu Miasta, czy jak to wygląda?
0: Tak, na końcu sierpnia będzie we w tych wszystkich województwach ogłoszone, że następuje nabór. Będzie to na stronie internetowej. Tutaj zaznaczam znów, żeby nie było oszustw na dziadka, prawda, na kwaterę. Nikt nie będzie dzwonił, że tak, kup u mnie, zapłać mi 50 zł, a ja ci taki bon czy czek, nazywajmy to czek turystyczny, cały czas pamiętajmy. Będzie to na stronie internetowej poprzez PESEL, rejestracja, weryfikacja, czy mamy 60+, i dostaniemy internetowo na maila taki właśnie ten czek, taki ciąg cyferek, który będzie oznaczał konkretny czek i konkretną sumę.

0: Jasne, czyli na samej końcówce sierpnia polujemy. No dobrze, to rozumiem. Jednak czek to nie jest jedyny taki sposób dofinansowania wypoczynku seniorów.
1: Pani redaktor, muszę jeszcze dodać, żebyśmy czek zamknęli do końca. No, przepraszam, ważna informacja. Czek od pobrania będzie ważny 7 dni. Czyli krótko mówiąc, najpierw załatwmy, czy znajdźmy hotel, który chcemy zarezerwować.
0: Jasne.
1: Potem pobierzmy czek, bo jeżeli po tych 7 dniach nie zrealizujemy tego czeku, to ten czek wraca do puli. Okay. Dawniej te wszystkie bony podlaskie i tak dalej, ludzie pobierali, nie korzystali, to przepadało. Mhm. Dzisiaj, jeśli w ciągu 7 dni z tego nie skorzystamy, to wraca to po prostu do puli i ktoś inny może to pobrać.
0: Jasne, to jeszcze jedno pytanie dodam. To jeżeli ktoś chce jednak pomyśli o tych grzybach w październiku i zechce pojechać sobie w Podlaskie 15 października, to powinien generować ten bon dopiero w październiku. 7 dni przed najdalej, tak?
1: Dokładnie tak. 7 dni przed tym planowaną datą generuje, najpierw sprawdza, czy jest w tym miejscu, tam gdzie chce pojechać. Pensjonat, hotel, agroturystyka na pewno będzie, bo zainteresowanie hotelarzy jest duże. Mhm. Rejestrujemy w tym hotelu swój pobyt, czyli wiemy, że mamy miejsce, pobieramy bon i wtedy z tym czek, ciągle się mylę, bo to nowa nazwa, czek turystyczny. I pamiętajmy, że to się tak nazywa.
0: Tak.
1: Wraca do hotelu, już płacąc tym czekiem.
0: Jasne, no dobrze, to właśnie ważne, bo to może jeszcze i w listopadzie potencjalnie wystąpić, więc wtedy trzeba pamiętać. No dobrze, chociaż zakładam, że to pewnie się, bo jak były te bony podlaskie na przykład, pamiętam, to one się wyczerpały w ciągu, nie wiem, jednej północy, o tak się wyrażę.
1: A tutaj wraca z powrotem do puli.
0: Do puli, tak. No właśnie, to może będzie większa szansa, żeby z tego skorzystać. Choć sądzę i tak, że jeśli seniorzy się o tym dowiedzą, to będą jak najszybciej to chcieli z tego skorzystać.
1: No tak, bo to jest po prostu żywy pieniądz, który czeka.
0: Tak, dokładnie. No dobrze. Czek to, tak jak powiedziałam, to nie jest jedyny sposób, który jest dofinansowaniem wypoczynku seniorów. Są tam dopłaty z PFR-u, czasem zakładowego funduszu czasów pracowniczych, także dla pracujących emerytów. Tylko, że tutaj grają rolę właśnie dochody już emeryta. Czy pana zdaniem, to jest pytanie, nie powinno wystarczyć, że ktoś jest po prostu w wieku emerytalnym i takie rozmaite dopłaty dostaje? Przecież, no powiem tak, każdy ma już jakieś deficyty wówczas, każdy tak samo pracował w danym zakładzie pracy, a jednak to jest różnicowane.
1: Tutaj inaczej, inna pomoc, która jest dla seniorów, ona po prostu jest zobligowana różnymi wartościami finansowymi, które senior ma, tak? Czyli wszystko jest zobligowane możliwościami finansowymi, które są związane z emeryturą.
0: Są te ograniczenia. Dochodem. Uważa pan, że jest to zasadne, tak? Rozumiem z tego punktu.
1: Znaczy inaczej. Każda pomoc dla seniorów jest potrzebna, ja to tak nazywam górnolotnie, to jest czek na zdrowie, tak? Że podróżowanie, wypoczynek, to po prostu jest to jakaś recepta na nasze zdrowie. Sam jestem emerytem, rencistą. Znaczy, emerytem, nie rencistą.
0: Tak, no właśnie, jak emerytem, to już nie rencistą.
1: Nie rencistą.
0: No dobrze, tylko te inne jakby dopłaty to oczywiście doliczamy do podatku, natomiast tutaj ważna jest też ta informacja, którą pan powiedział, jeszcze wróćmy może, że ów czek, rozumiem, nie zwiększa przychodu seniora, nie jest doliczany.
1: Absolutnie nie.
0: Czasami to może grać rolę i z tego powodu na przykład nie dostanie jakiegoś świadczenia, tego się ludzie też mogą obawiać.
1: Nie. To jest absolutnie niezależne, wolne od podatku, od PIT-u, od dochodu. Nie ma tu najmniejszego znaczenia. Tu każdy, kto się wylegitymuje PESEL-em 60+, ma taki czek przyznany. Jeśli oczywiście go pobierze, jeśli będzie chciał,
0: słusznie, bo nie ma dochodu, więc podatkowo słusznie w tym
1: przypadku.
0: Dokładnie
1: tak.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy jeszcze do może seniorów, już jak oni tam inaczej też trochę wyjeżdżają, bo coraz częściej też wyjeżdżają na wypoczynek za granicę, bo my tutaj mówiliśmy o Polsce i to do tego województwach wschodnich, no ale wracając z tych zagranicznych wojaży, opowiadają, że widzieli mnóstwo na przykład seniorów z Europy Zachodniej, z Niemiec, nie wiem, Hiszpanii, Holandii, Polaków mniej. Czy to kwestia zasobności emeryckiego portfela, jak pan to widzi, i różnic w tym zakresie z tych państw, o których chociaż powiedziałam, czy jakiegokolwiek innego, czy jakieś inne, nie wiem, przyzwyczajenie związane z wypoczynkiem, nie wiem.
1: Niestety, powiem z bólem, naciskiem na słowo niestety, nie ma u nas żadnych...

0: żadnych dofinansowań takich realnych, prawda, wyjazdów seniorów czy emerytów zagranicznych. Ja to apelowałem, pani redaktor, kiedyś już u pani w programie również, że po prostu warto, żeby wrócić do tych pomysłów, które były dawniej, że poszczególne ministerstwa rządowe, czyli na przykład Polska, Hiszpania, Cypr, bo to tak było, podpisywały umowy z naszym rządem na dofinansowanie pobytów emerytów, rencistów, bo to też tak było, za granicą po sezonie. To było dwa w jednym. Wszyscy się cieszyli. Hotelarze miejscowi się cieszyli, bo mieli klientów. Nasi emeryci się cieszyli, bo mieli przykładowo 500 zł taniej. Weryfikując to datą urodzenia, że jesteś seniorem, mogłeś pojechać taniej na wakacje. Dzisiaj niestety tego nie ma. Apeluję po raz któryś z rzędu, tak jak apelowałem właśnie o choćby te dofinansowanie dla emerytów w Polsce, apeluję do rządu, żeby wrócić do takich rozmów, że po prostu, żeby to było obligatoryjne, że dany rząd Hiszpanii, Cypru, bo to tak było kiedyś, te dwa przede wszystkim państwa dawały, Bułgaria teraz unijna, kto wie, czy by nie chciała, mnóstwo hoteli, po sezonie zaznaczam, po sezonie, żeby z porozumień rządowych było taniej. Wróćmy do tego. Mówię to po raz któryś, może ktoś to w rządzie słucha. Myślę, że może tak i wtedy byłoby to jeszcze realne dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy takich dofinansowań nie ma, aczkolwiek biura podróży, organizatorzy tak zwani zorganizowani robią ukłony dla seniorów. Na przykład imprezy, które są z zaznaczenia, że są dla seniora, czyli wycieczki objazdowe i zaraz o tym powiem, że bardzo dużo emerytów w Polsce zaczyna podróżować, zwiedzać, tak? Z biurami podróży. Oczywiście z prostej przyczyny. Starsze pokolenie zna słabiej języki, tutaj po polsku, za rękę z polskim pilotem i oznaczenie takiej wycieczki jako dla seniora oznacza, że jest to wolniej, że tak powiem, biegamy szybko po muzeach, tylko mamy to wolniej. Rezydent czy opiekun, pilot mówi również wolniej, słuchawki są lepiej ustawione. No to wszystko są jakby też takie priorytety dla seniorów, ale póki nie ma realnej kasy dodatkowej, no to mniej się czego powodu.
1: Czyli trochę brak pieniędzy. Ale ja jeszcze chciałam też jakby połączyć trochę to, co pan mówi o tych apelach, że to jakby po sezonie i tak dalej, z tym czekiem, o którym mówiliśmy na początku, bo kiedyś był bon turystyczny i my też rozmawialiśmy kiedyś o tym, że taki bon by się jednak turystyczny przydał. Dlaczego ja mówię bon i dlaczego odróżniam to od czeku? No bo, no cóż, jakby to powiedzieć, nie tylko jest Polska Wschodnia, tak? Abym powiedziała, że nie łapie się tam ani morza, ani góry, a może seniorzy tam też chcieliby pojechać. No bo jeziora nam się w warmińsko-mazurskim złapią, chociaż to też nie jedyne miejsce z jeziorami w Polsce. Mamy piękną Polskę Zachodnią, są piękne zamki do zwiedzania i tak dalej, i tak dalej. Więc może taki bon na cały kraj tutaj też by się przydał, no w sumie.
0: Leje pani miód na moje serce, pani redaktor, jestem absolutnie za, słuchaczom też mówię publicznie, jestem za jak najwięcej dofinansowań do turystyki dla seniorów, bo to jest, jak powiedziałem, recepta na zdrowie. Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma.
1: Nie ma.
0: Nie słychać jakby w tych wyższych partiach rządowych, żeby to coś było. Może. Jestem za absolutnie klaszczę od razu to, co pani mówi. Absolutnie, żeby to rozszerzyć na całą Polskę. Może znów za jakiś czas, już na pewno nie w tym roku 2026, ale może wróci pomysł, żeby jakiś bon taki dołożyć.
1: Takie ogólnopolskie, o to mi trochę chodzi, bo tutaj ten czek ma jakby oczywiście słuszne zastosowanie, jeśli chodzi o wsparcie operatorów tutaj turystycznych, jakichś hoteli, prawda, nawet rozumiem, podmiotów indywidualnych, które cierpią z powodu, nie wiem, wojny, z powodu tego, że może te regiony też są ogólnie, nie oszukujmy się, też mniej popularne niż może góry i tak dalej. Natomiast no, z punktu widzenia seniora, no to trochę wrzuca ich do jednego worka, tak, znaczy jakby mogą tylko jeździć tu, no, a może chcieliby ze wsparcie mieścić też gdzieś indziej. No a teraz mam jeszcze takie pytanie dotyczące, bo w internecie, chciałabym też tego dotknąć tematu, w internecie często są tanie oferty wyjazdów dla seniorów. To się pojawia i naprawdę ja muszę powiedzieć, że jak się na to patrzy, to są takie dużo tańsze oferty, niż można sobie po prostu zadzwonić gdzieś i telefonicznie, już nie mówiąc o bookingu i tak dalej, zarezerwować. Czy nie są to podejrzane takie oferty? Czy nie powinna się gdzieś zapalać taka lampka, że ta

0: cena jest o połowę niższa. No i jak się ustrzec przed takim ewentualnym oszustwem, nie wiem, sprawdzić tego, to nawet nie są czasami biura, to są od razu hotele, które się tak ogłaszają. Jak to sprawdzić?
1: No tak, po pierwsze, jeśli widzimy ogłoszenie biura podróży, które jest biurem podróży i ja to stawiam w cudzysłów, to sprawdźmy, czy takie biuro podróży może organizować wycieczki, bo turystyka jest organizowana zgodnie z ustawą 2017 roku, która to ustawa mówi, że organizator turystyki, bo on tak się nazywa w ustawie, musi być zarejestrowany, mieć uprawnienia, płacić ubezpieczenie za swoją działalność na wypadek niewypłacalności i jeśli takie warunki spełnia i mówi, że owszem, proszę bardzo, emeryci mamy taniej, to tylko bierzemy. Natomiast jeśli widzimy ofertę, szczególnie w internecie, jak pani dobrze zauważyła, są takie, że kup u nas, masz taniej, 50% taniej, no zapłać właśnie jutro, masz 15 minut, obserwujących jest 3000, miejsc 8, to czerwona lampka się zapala każdemu seniorowi, ale i dorosłemu również.
0: Znaczy, że powinna, jest to podejrzane. Powinna się zapalić.
1: Oczywiście, że jest to podejrzane. Sprawdzajmy. Dzisiaj sztuczna inteligencja generuje widoki z pokoju, które możemy sprawdzić, czy to jest ten sam widok jest na Sycylii, w Warszawie, nad Morzem Polskim.
0: Tak,
1: bo tak możemy to zrobić, sprawdzajmy to, a jeśli nie umiemy tego sami zrobić, to poprośmy swoje dzieci, a nasi wnuczkowie, pani redaktor, na pewno robią to perfekcyjnie.
0: Na pewno. A jeszcze jakby pan krótko mógł powiedzieć, jak to w praktyce wygląda, żebyśmy tak trochę podsumowali te nasze finansowe kwestie. Czy seniorzy raczej, może właśnie ze względów finansowych, a może, nie wiem, innych, preferują raczej wyjazdy krótkie, na przykład takie weekendowe, czy raczej dłuższe, nie wiem, tygodniowe, czy wręcz dwutygodniowe? Jak to jest tak w praktyce?
1: Z naszych badań wynika, pani redaktor, że coraz więcej seniorów chce jeździć, podróżuje. To jest bardzo dobra wiadomość.
0: Tak.
1: Coraz więcej seniorów podróżuje zorganizowanymi wyjazdami, czyli krótko mówiąc, biurami podróży. Mówiłem, że to jest kwestia najprawdopodobniej językowa. Z polskim przewodnikiem, polskim pilotem przeważnie seniorzy wyjeżdżają na 7-dniowe objazdy. Bardzo popularne dla seniorów stają się tak zwane sikibeki, czyli krótko mówiąc, krótkie wyjazdy, niekoniecznie weekendowe i co ciekawe, coraz większe grupy seniorów wyjeżdżają. Czyli krótko mówiąc, ludzie się, że tak powiem, łączą razem, cztery rodziny, dwie rodziny, przyjaciele, więc tu jest jeszcze element integracji, element no, takiego bycia razem.
0: A single? Dużo jest niestety.
1: No pani redaktor, single oczywiście też wyjeżdżają. Single coraz częściej w biurach podróży nie muszą dopłacać do tak zwanej jedynki.
0: Właśnie, to jest problem.
1: Tak, czyli coraz więcej widzimy, że w biurach podróży, czyli w ofertach jest, że single nie płaci.
0: Tak. Ale to jest zagraniczne czy krajowe?
1: Zagraniczne, bo w turystyce krajowej, no to hotel decyduje, tak?
0: No, a natomiast krajowej to jednak się dopłaca przeważnie.
1: No niestety, ale w zagranicznych wyjazdach coraz częściej jest hasło single nie płaci, czyli krótko mówiąc, bo to się tak nazywa.
0: I to może, wie pan co, na podsumowanie już naszej rozmowy, to ja mam jeszcze jeden apel do hoteli w kraju, żeby i takich rozmaitych, prawda, miejsc, żeby jednak do tych jedynek nie kazali dopłacać, bo w przypadku osób starszych jednak sporo jest osób, które są samotne z różnych powodów, więc też nie odbierajmy im tej radości wyjazdu. Chociażby poprzez to, że muszą zapłacić dwa razy tyle, a czasem ich po prostu na to nie stać. No może
1: też
0: nie dwa razy.
1: Też taki apel zgłaszam, pani redaktor. Oczywiście absolutnie hotelarze też weźcie to pod uwagę, że ludzie podróżują z różnych względów. Sami chcą przyjechać, sami mieć ciszę,
0: szczególnie
1: czytać książkę.
0: Jasne.
1: I krótko mówiąc, też o nich zadbajmy.
0: Szczególnie, gdy jest to po sezonie. Szczególnie, gdy jest to po sezonie, więc warto też to wykorzystać. Dziękuję panu uprzejmie. Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki, biegły sądowy, był naszym gościem. Dziękuję, zapraszam na kolejny portal seniora za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Portfel seniora. Ogłoszenie społeczne.
3: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania. Zdjęcie babci.

0: i dziadka. Szalik po tacie. Miś Rafy. Klucze?
1: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: 9:32, Małgorzata Żochowska. Tak, wracamy do Państwa z informacjami o pogodzie. Te na polskieradio24.pl. Piszemy o gorącej niedzieli w naszym kraju. Ostrzegamy Państwa alertami przed upałem. Te obowiązują w trzech województwach. Nawet 31 stopni Celsjusza pokażą dziś termometry na zachodzie naszego kraju. W większości słoneczne aura, synoptycy apelują o rozwagę, o to, żeby chronić się maksymalnie tam, jak tylko to możliwe, tam, gdzie będzie najgoręcej, od ochrony na przykład głowy przez butelkę z piciem. To właściwie niezbędne wyposażenie każdego z nas na teraz. Ktoś z Państwa wybiera się nad morze? W okolicach Helu 22. Na Suwalszczyźnie 23, w centrum kraju około 26, a te największe upały, o których wspominałam, na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, tam nawet 31.
2: Komentarz.
4: Manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny odbędą się dzisiaj w całym kraju. W większości miast są planowane na godzinę 17. To wydarzenie organizowane przez Komitet Obrony Demokracji jest częścią ogólnopolskiej akcji, a jej celem jest sprzeciw wobec narastającej fali hejtu, ksenofobii, przeciwko nacjonalizmowi i przemocy wymierzonej w Ukrainki i Ukraińców, ale także przedstawicieli innych mniejszości. Jak to będzie wyglądało? Teraz z nami Jakub Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji. Dzień dobry, panie Jakubie.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Jaki macie dzisiaj państwo plan na 17?
5: Ja patrzę w tej chwili na mapę Polski i powiem szczerze, ja się wybieram do Warszawy. Będzie 26 stopni. Oprócz tych dużych miast, Poznania, Warszawy, Katowic, Krakowa, Łodzi, Rzeszowa, Białegostoku, Kielc czy Gdańska, Szczecina, Wrocławia, cieszy to, że są też małe miejscowości. Jest Krosno, jest Tarnobrzeg, jest mniejsze, może nie małe, ale mniejsze jest Biała Podlaska, jest Zalewo pod Elblągiem na tej mapie, jest Jelenia Góra. I mam takie przekonanie, że na ulicę wyjdzie dużo ludzi, ponieważ nie da się żyć w nienawiści. Nie da się żyć we wzajemnej nienawiści z sąsiadami, z kolegami z pracy, koleżankami z pracy, z milionem obywateli, którzy płacą podatki, którzy zasilają naszą gospodarkę, którzy stali się od 22 roku naszymi kumplami po prostu.
4: Nie da się żyć,
5: i
4: ale...
5: tylko dlatego, że mówią z pewnym zaśpiewem, to ja nie mogę uwierzyć w to, że komuś przeszkadza 12-letnia dziewczynka w autobusie, która mówi po ukraińsku. Ja pamiętam, że w 95 roku na studiach pojechałem na 2 miesiące do Berlina, żeby sobie dorobić jako student. Nikt nigdy w życiu, mówiłem po niemiecku, ale mówiłem też po polsku, nikt nigdy w życiu nie miał do mnie o to żadnych pretensji, mimo że Polacy wtedy w tym Berlinie zachowywali się źle, bardzo często. Tutaj mamy inną sytuację. Tutaj mamy sytuację taką, że to są ludzie, którzy uciekli przed wojną.
4: A no właśnie, panie Jakubie, mówi pan, że nie może pan uwierzyć w to, że komuś w autobusie przeszkadza 12-letnia dziewczynka. Tylko że to już nie jest kwestia wyobrażenia, tylko

0: faktów, prawda? Przeszkadzają nam ludzie, nie nam, niektórym z nas. Przeszkadzają ludzie mówiący po ukraińsku w kolejkach w naszym otoczeniu. Pan powiedział, że nie wie dlaczego. Ja się bardzo często nad tym zastanawiam.
1: Mnie się wydaje,
0: ja mam takie przekonanie, że niektórym z nas może się wydawać, że im jest tutaj lepiej, że są w jakiś sposób uprzywilejowani, że nie wiem, nie czekają w kolejkach do lekarzy, albo jeszcze, nie wiem, mogłabym używać wielu mitów, które funkcjonują w naszym otoczeniu. Ale ja tylko Państwu przypomnę ostatnią informację od pani minister Dziemianowicz-Bąk, która także w związku z rosnącymi napięciami mówiła, że 70% obywateli Ukrainy w naszym kraju jest aktywnych zawodowo i to formalnie, a nie na czarno, że płaci podatki, że próbuje funkcjonować na podobnych zasadach jak my. Co więcej, ten odsetek jest bardzo zbliżony do aktywnych zawodowo obywateli naszego kraju. Że tyle samo z nas jest aktywnych zawodowo, co Ukraińców mieszkających w Polsce proporcjonalnie.
1: Tak,
0: to jest moje podejście. A pan? Dlaczego pana zdaniem tak jest?
1: I ta przestępczość jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast po pierwsze, szczucie na Ukrainki, na Ukraińców przez dużą część klasy politycznej jest niedopuszczalne. I powiem szczerze, że jeżeli, bo to jest trochę tak, jeżeli oni mogą, to my też możemy, prawda? To po pierwsze. Po drugie, no jesteśmy na hybrydowej wojnie z Rosją, która podsyca te antyukraińskie nastroje, bo to jest w ich interesie. A w naszym interesie jest to, żeby linia frontu była jak najdalej od polskich granic. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to ja przepraszam bardzo, jest idiotą. No, brakuje mi słów po prostu.
0: Nie, to staramy się takich nie używać, dobrze? Bo one też antagonizują. Ale wie pan, wspomniał pan o tej sytuacji z autobusu. Że ten człowiek, który zaatakował dziewczynkę, to mogę to śmiało powiedzieć. Na co dzień ktoś taki jak my. Porządny człowiek,
1: tak,
0: powiedziałabym.
1: Szukałam słowa
0: porządny człowiek na co dzień, który słyszy ten potok z różnych mediów takiej prowokacji. Premier mówił ostatnio o pewnym parasolu politycznym nad takimi działaniami. I to się właśnie tak kończy, tylko czy my sobie to uświadamiamy? Myślę, że nie.
1: Mnie bardzo martwi jeszcze jedna rzecz, że w tym autobusie nie było nikogo, kto zareagował.
0: O, nie.
1: Nie było
0: byli
1: nikogo.
0: Byli tacy, którzy zareagowali. Ten fragment, który...
1: Ale w którym momencie, kiedy już ta dziewczynka została zwyzywana, popchnięta. Jeżeli my będziemy dopuszczać do takiej sytuacji, my będziemy rozdawać takie wlepki, żeby pokazać i trochę zalać kraj takimi naklejkami, w którym pokazujemy, że Polska to nie jest ksenofobiczny, zaściankowy, średniowieczny kraj, w którym nienawidzi się wszystkiego, co inne. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy o tym świat przekonali, bo to jest fatalny wizerunek kraju, to jest fatalne dla ludzi, że wychodzą i mówią szeptem w swoim języku, ponieważ się boją, że zostaną zaatakowani. My zmierzamy jakoś, nie wiem, do takich strasznych czasów przedwojennych, przed 1939 rokiem, po 1935 roku w Polsce, gdzie żyli, byli prześladowani. Na tym nic nie zbudujemy. To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, gdybyśmy się zastanowili i weszli trochę głębiej w to. Przecież ludzie, którzy tutaj uciekli z Mariupola czy z Buczy, tam nie wrócą, bo tam nie ma gdzie wrócić. Te miasta nie istnieją. Więc my będziemy żyli w wielonarodowościowym kraju. I w tym wielonarodowościowym kraju musimy się traktować jak partnerzy, jak współmieszkańcy, bo nie przetrwamy. Ta eskalacja tego wymyślonego konfliktu na litość boską, jeżeli my się będziemy opierać na polityce historycznej, która nigdy niczego dobrego nie zrobiła, na tym, że 80 lat temu świat nie był czarno-biały.
0: Ale wie pan, nie był, nie jest i nie...

0: Wychowywaliście źle.
1: I
0: A my
1: nigdy
0: tego
1: nie
0: nie
1: będzie.
0: rozumiemy. To znaczy, bardzo łatwo jest wzbudzić takie nastroje nienawiści, jeżeli ma się władzę, jeżeli ma się dostęp do mediów, jeżeli siądzie taki jeden konfederata z drugim przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości i będzie mówił, jak to będzie wyrzucał stąd Ukraińców, bo takie ma modus operandi. Ja powiem szczerze, że trochę jestem przerażony brakiem wyobraźni ludzi, którzy potencjalnie mają w tym kraju gdzieś może kiedyś nie rządzić. Mam nadzieję, że nie.
1: Znaczy, wie pan, chodzi też o rodzaj wyobraźni. Pan mówi, pan się dziwi. Ja się nie dziwię, bo to ma wszystko wspólny mianownik i to jest polityczny interes, podsycanie naszych lęków, bo agresja w prostej linii wynika z jakiegoś lęku. Może się póki co kalkulować politycznie, ale to wszystko jest krótkowzroczne. Wspomniał pan o Marianie Turskim. Zresztą jego 11 przykazanie, czyli nie bądź obojętny, jest związane z apelem, który chcecie dziś propagować. I przypominam sobie jego opowieść, taką dojmującą, przejmującą, że
0: że zaczęło się od ławeczki.
1: Zaczęło się od ławeczki. Opowiadał niezwykle obrazowo, tak, że na tej ławeczce najpierw nie wszystkim wolno było siadać, potem nie wszystkim wolno było wchodzić do sklepu, a potem w tramwaju czy w jakimś innym środku komunikacji jedni stali z przodu, inni stali z tyłu. No, chcemy takiej rzeczywistości, no to jeśli tak ją sobie wyobrażamy, to pójdźmy trochę dalej i przypomnijmy sobie, jakie były tego konsekwencje. Zło też zaczyna się od słów, wie pan, panie Jakubie?
0: Tak, tak, ja wiem.
1: Prawda?
0: Doskonale sobie z tego zdaję sprawę.
1: Tak, więc współodpowiedzialność, możemy pana zdaniem mówić o pewnej politycznej... Dobrze, nie, bo nie chcę wszystkich tutaj szeregować. Politycznej odpowiedzialności niektórych polityków za takie czy inne akty przemocy, agresji, może trzeba by im to powiedzieć wprost.
0: No będziemy dzisiaj mówić. Ja, to jest 20 kilka miast. Ja nie policzyłem wszystkich, bo patrzę na mapę. Ja państwa bardzo serdecznie zapraszam. Może tak od razu szybko powiem, że większość z tych manifestacji odbędzie się o godzinie 17. Natomiast, i to dla państwa, bo to już niedużo czasu, o 12 we Wrocławiu, o 12 również w Kołobrzegu, o 12 również w Opolu i Poznaniu, o 12 we Wrocławiu, i o 18 w Kaliszu, pozostałe miasta o 17, w centralnych miejscach, to wszyscy wiedzą, gdzie to się odbywa. Więc chciałbym bardzo wszystkich serdecznie zaprosić, żeby pokazać, że jesteśmy przyjaznym, fajnym, normalnym krajem z fajnymi, przyjaznymi, normalnymi mieszkańcami, którzy tak naprawdę... Ja trochę wierzę, że człowiek jest dobry. Ja trochę wierzę w to, że ludzie są co do zasady dobrzy, że czasem są zmanipulowani, że czasem są, ja wiem, to nie jest wbrew woli, to jest, łatwo jest nienawidzić, łatwo jest znaleźć coś wspólnego.
1: Pan, łatwo jest nienawidzić, łatwo jest gromadzić się wokół wspólnego wroga wtedy, kiedy ktoś nam pokazuje palcem, tego powinieneś
0: tak,
1: się bać,
0: tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Jest dla ciebie zagrożeniem, stąd wynika dla ciebie niebezpieczeństwo, tylko nie ma w tym prawdy.
0: Tak, bo jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Demokracja została wymyślana dla ludzi, którzy dysponują takimi samymi faktami. To znaczy w tym rozbiciu na te nasze bańki, taką, śmaką, owaką, w której każda bańka dysponuje swoimi faktami, to jeżeli jedna z nich dysponuje faktami, które nie są faktami, są nieprawdą, podsycaną jeszcze dodatkowo przez opłacanych za miliony dolarów troli z Rosji, to nie może być równego postrzegania rzeczywistości. No, siłą rzeczy, jak ja czytam te komentarze w sieci, te wymyślone historie o tym, jak to 65 osób zostało zabitych, jak w ogóle to są jakieś kosmiczne rzeczy, Oczywiście.

0: oczywiście w dużej mierze bazujące też na tym, o czym mówię, czyli na polityce historycznej, która no, nie mamy dobrych, nie mieliśmy dobrych relacji z sąsiadami w historii, mogę tak powiedzieć,
1: ale niech był czas,
0: najdelikatniej
1: że
0: jak
1: mieliśmy
0: potrafię.
1: dobre.
0: Ale w ogóle z sąsiadami, no proszę
1: I mamy
0: popatrzeć,
1: dobre.
0: no przecież, no ale 80 lat temu raczej chyba nie. I którzy to nie byli sąsiedzi, to mieliśmy złe z nimi relacje. I teraz co wykopiemy, to znowu?
1: Nie,
0: Wykopiemy
1: pan,
0: znowu konflikt pomiędzy Polską,
1: tak.
0: a nie,
1: tylko jak będziemy
0: Niemcami?
1: Sięgać do historii sprzed 80 lat, to nie każdego to przekona, mimo że ma pan rację. W moim przekonaniu warto jest zapytać każdego z nas, co będzie dalej?
0: Tak.
1: Co będzie
0: bo to jest pytanie.
1: Za dwa dni, za pół roku, za 5 lat? W jakim świecie chcesz, człowieku, żyć?
0: A jednocześnie pomyślmy sobie o tym, że jeżeli ci ludzie, którzy tutaj przy naszej demografii pracują, zostawiają miliardy podatków i żyją normalnie, to co się stanie z naszą gospodarką, jeżeli oni wyjadą? A wyjadą tam, gdzie nie będą prześladowani.
1: Zapytałabym o to pana Bąkiewicza.
0: Się nad tym przez...
1: Zapytałabym o to pana Bocheńskiego, Tobiasza Bocheńskiego, który ostatnio ogłosił ten pomysł, żeby wyłapywać, jeszcze pytanie jak, prawda?
0: Tak.
1: Wyłapywać niepracujących obywateli Ukrainy albo pracujących na czarno i ich odsyłać.
0: Przepraszam, że tak dopytam. Mhm. Wyłapywać, czyli robić łapanki, tak? To znaczy, tak wprost, no bo wyłapywać, to znaczy zrobić łapanki na ludzi. To do tego zmierza. Ja nie chcę rozmawiać ani o panu Bąkiewiczu, ani z panem Bąkiewiczem. Nie chcę
1: pan,
0: też rozmawiać
1: trzeba.
0: Ani o panu...
1: A może trzeba? Może ktoś powinien mu częściej zadawać takie pytania, jak ostatnio w Sejmie. Pani posłanka zapytała go, ile zapłacił ostatnio podatków, albo w ubiegłym roku. Ile dołożył się do naszej wspólnej kasy, bo obywatele Ukrainy się dokładają, większość z nich, tak? 70% przynajmniej. Może jemu trzeba zadawać takie pytania? Może trzeba go pytać o kolegów, którzy gdzieś na granicy, tworząc te niby armię ochroniarzy, potem się cieszyli, że jak się stanie to albo, nie wiem, jak sprowokują jakąś sytuację, to są miliony wyświetleń i tak naprawdę o to im chodzi, bo to jest też monetyzowane, bo na tym się po prostu zarabia. Wie pan, jego trzeba o to publicznie pytać.
0: Pytanie, ja stałem i przemawiałem na tej scenie, na której 100 metrów od nas stał Bąkiewicz i obrażał Wandę Traczyk-Stawską. Ja, przepraszam, ale ja nie chcę z nim rozmawiać i nie chcę go o nic pytać.
1: No to,
0: ja
1: uważam, no to kto to ma z nim rozmawiać? To kto chce pan zostawić tę sprawę,
0: ja
1: tym, którzy
0: chciał, żeby z nim
1: dają mi
0: prokuratura, bo nawoływanie... tę,
1: żeby dali mu mikrofon i przestrzeń ci, którzy korzystają na tym jego fanatyzmie?
0: Ja bym chciał, żeby z nim porozmawiała prokuratura, bo nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym zagrożone jest karą więzienia do 3 lat. Po prostu. I jakby jeden z drugim nagle został złapany i oskarżony i poszedł siedzieć na te 3 lata za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, to myślę, że ta sytuacja mogłaby się nieco zmienić, nie sądzi pani?
1: Nie wiem tego. Chciałabym doczekać takiej sytuacji, w której działa prawo. W której
0: właśnie
1: ktoś, kto nawet jeśli jest europosłem, a stosuje przemoc wobec ludzi, którzy są w miejscu pracy albo wyrażają swoje poglądy, to żeby poniósł za to konsekwencje. Chciałabym, żeby ktoś, kto zrzuca kobietę ze schodów, też poniósł za to konsekwencje. Nie wiem jakie, bo to nie jest moje zadanie. Ale chciałabym mieć pewność, że jeżeli ktoś podniesie na mnie rękę, to za to odpowie. Tylko tyle
0: ja
1: i aż
0: 10
1: tyle.
0: Lat od 10 lat nie mówię o niczym innym, tylko o tym, że Polska musi być demokratycznym państwem prawa. Jeżeli nie będzie kręgosłupów w postaci niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, jeżeli nie będzie kręgosłupów w postaci Sądu Najwyższego, który będzie prawidłowo wybrany i będzie orzekał, Trybunału Konstytucyjnego, który będzie prawidłowo wybrany i będzie orzekał, to my rozpłyniemy się, bo nie będziemy się, nie będzie takiej instancji odwoławczej. Nie, obywatel będzie bezradny, bo nie będzie mógł wyjść, pójść do sądu.

0: i rozstrzygnąć. Pani, politycy mogą mówić jedno, władza ustawodawcza może robić, wydawać ustawy, jakie chce, władza wykonawcza może robić, co chce, ale gdzieś na końcu zawsze w tym kraju był
1: w naszym kraju
0: niezawisły
1: mam
0: sędzia,
1: propozycję.
0: Który mówił, to jest okej, okay, to nie
1: kraju.
0: Jest okej. Okay.
1: Dobrze, panie Jakubie, możemy?
0: W naszym kraju.
1: No.
0: A jak ja powiedziałem?
1: W tym kraju.
0: W tym kraju, tak, w tym naszym pięknym kraju,
1: o,
0: tak, bo to jest
1: świetnie.
0: Nasz kraj.
1: Świetne określenie.
0: Tak samo nasz, jak każdego innego człowieka w tym kraju. W tym naszym kraju, bo to jest nasz wspólny kraj, który jeżeli nie będzie miał zasad i te zasady nie będą stosowane, to rozpłynie się w historii tak, jak się rozpłynął na 123 lata.
1: Panie Jakubie, ale jest jeszcze coś, na co chciałam zwrócić uwagę, że ci, którzy decydują o tym, w jakiej rzeczywistości żyjemy, powinni też stawiać pewne wymagania obywatelom innych krajów, którzy chcą żyć w naszym kraju. Jakiejś integracji, dostosowania się do obowiązującego u nas prawa, respektowania zakazów, nakazów, prawa, obyczajów i tak dalej, i tak dalej. I ja bym chciała też takiej publicznej dyskusji, informacji w przestrzeni, w tej naszej wspólnej przestrzeni, żeby wykluczyć, nie wiem, choćby cień wątpliwości, że komuś jest łatwiej, że komuś jest lepiej, że ktoś czeka krócej do lekarza, a ja to muszę czekać nie wiadomo ile. Wie pan, bo to jest baza do takich antagonizmów, z których
0: ale
1: ludzi się potem nienawiść.
0: Że tak. Tylko czy naprawdę żyjemy w takich czasach, że każdy musi udowadniać, że nie jest wielbłądem? To znaczy, krótko mówiąc, czy... Ja bym chciał, żeby to działało w każdą stronę.
1: Tak.
0: To znaczy, ja bym chciał, żeby każdy był traktowany równo i prawo było przestrzegane wobec każdego tak samo. Ale poziom dezinformacji jest tak duży, że wystarczy powiedzieć cokolwiek i to już zostaje na zawsze. To znaczy, bo wie pani, że Dementi jest na ostatniej stronie i nikt go już nie czyta w dawnych czasach, a teraz jak ktoś zamieści informację nieprawdziwą na Twitterze, która żre, bo ona jest jakimś człowiekiem, który pogryzł psa, przepraszam, że tak powiem, a potem to zdementujemy, to już tego nie przeczyta milion osób, tylko 50 tysięcy i tak naprawdę ten człowiek, który pogryzł psa, zostanie tym człowiekiem na całe życie. I tak, czy nam jest potrzebne odkłamywanie, nam jest potrzebne mówienie prawdy, nam jest potrzebna komunikacja i to ja apeluję.
1: Ale ja właśnie o tym powiedziałam przed chwilą, bo
0: po stronie rządowej jest centrum informacyjne rządu, którego ja nie widzę, a ja chciałbym, żeby ono mówiło, to jest nieprawda, a to jest prawda.
1: Ale wie pan, mówi o tym, że nie każdy będzie, albo nie trzeba udowadniać, że się nie jest wielbłądem, ale jest do tego stanu, czy do tego faktu jest jeszcze droga przez informację. Może wystarczy informacja, tylko rzetelna, podawana nam
0: w strawnej formie. A pamięta pani taką historię, A pamięta pani taką historię, jak taka stażystka zadała pytanie na konferencji prasowej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, gdzie powiedziała KN, po czym, uwaga, podchwyciła to członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i powiedziała, że to była, i ja teraz nie powiem nazwiska tej świetnej zresztą dziennikarki TVP, która na on czas była na wakacjach, i ona powiedziała, że to ona. Podchwycił to Stanowski, który powiedział, że to ona, a ona się o tym dowiedziała, będąc na wakacjach z internetu. I uwaga, za 15 lat nikt nie będzie pamiętał o niczym, tylko że coś tam z nią było nie halo. A ona siedziała na wakacjach i czytała o sobie w internecie, że ludzi, którzy pisali, że trzeba jej głowę ogolić. No
1: dobrze, panie Jakubie, zmierzamy do końca naszej rozmowy.
0: Państwo. W ten sposób może funkcjonować to państwo, ale
1: tak.
0: Jak długo?
1: Zmierzamy do końca naszej rozmowy. No to jestem ciekawa, jaki macie plan na te akcje.
0: Plan jest taki, żeby nas było jak najwięcej. Chcemy, żebyście państwo przyszli do nas i chcemy, żebyście pokazali, że jesteśmy fajnym, tolerancyjnym, dobrym, mądrym krajem, w którym każdy może się czuć bezpiecznie i dlatego zapraszamy do tych wszystkich miast. Pani pewnie

0: chwilę będzie o tym mówić. Ja nie chcę zanudzać czytaniem wszystkich po kolei, choć mogę.
1: Ja zaproszę Państwa na stronę ruchkot.pl i
0: tak,
1: tam
0: zapraszam
1: wszystko
0: na stronę
1: jest, tak.
0: ruchkot.pl. Zapraszam na nasze sociale, zapraszam do Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zalewa, Białej Podlaskiej, Białegostoku, Częstochowy, Gdańska, Gliwic, Jeleniej Góry, Kalisza, Katowic, Kielc, Kołobrzegu, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zalewa na Skwer Wolności o 17 w Zalewie. Bardzo serdecznie Was wszystkich Państwa zapraszam i mam nadzieję, że pokażemy kawałek dobra.
1: Nie, no właśnie o to pytam, tak, że fajnie jest się zebrać, fajnie jest się dobrze poczuć we wspólnocie ludzi myślących podobnie, ale pytam Pana, jak chcecie wykorzystać ten czas, to znaczy jaki macie przekaz, co chcecie powiedzieć ludziom?
0: To jest nasza wspólna sprawa. To jest nasza wspólna sprawa, żeby nie być obojętnym, żeby pokazywać dobrą, fajną Polskę, żeby wspierać osoby, które są prześladowane, które mogą być prześladowane, żeby im pokazywać, że są naszymi, żeby oni się poczuli lepiej też. A dzięki temu i my się poczujemy lepiej, bo będziemy mogli sobie spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, jesteśmy w porządku, nie jesteśmy obojętni. Obojętność doprowadziła do tego, co się działo złego w historii Europy przez cały XX wiek. To obojętność do tego doprowadziła.
1: Jakich macie partnerów? Może pan wymienić?
0: Ojej, jest bardzo dużo, jest amnestii. Zaraz sobie, ja też sięgnę do... Nie, myśmy taki apel przygotowali, który podpisało mnóstwo osób.
1: O, dodam jeszcze właśnie, że państwo też mogą ten apel podpisać w sieci.
0: Tak. Ten apel można podpisać w świecie. Jest Otwarta Rzeczpospolita, jest Akcja Demokracja, jest Związek Ukraińców w Polsce, jest Stowarzyszenie Tadeusza Mazowieckiego, jest Fundacja Strajk Kobiet, jest Fundacja Aktywna Demokracja, jest Inicjatywa Nasz Rzecznik, jest Stowarzyszenie Wspierające Inicjatywę Nasz Rzecznik, jest Fundacja Folkowisko, jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza, jest Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Fundacja To Proste, Olsztyński Marsz Równości, Fundacja Strony Dialogu. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, to jest
1: Musimy
0: bodajże
1: kończyć.
0: 1000 organizacji zrzeszonych, już kończę, Fundacja Wspierania Wsi, Obywatele RP i tak dalej, i tak dalej. Forum Długiego Stołu. Jest mnóstwo organizacji i mnóstwo osób. Joanna Szczepkowska się podpisała.
1: To w takim razie mam propozycję. Ruchkod.pl, już nie ma czasu nawet. Ruchkod.pl, tam wszystkie informacje, miejsca, godziny. Zapraszamy Państwa. Warto sprawdzić i nie być obojętnym. Jakub Karyś, przewodniczący KODU z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Do widzenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Za nami ostatnia próba przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Żołnierze zapewniają, że możemy się spodziewać wyjątkowego widowiska. Wielkopolska policja zatrzymała nielegalnych migrantów. Wobec 11 osób wszczęto procedurę ekstradycyjną. Lublin był 8. przystankiem na trasie Lata z Radiem. Publiczność mówi o rewelacyjnej atmosferze. Minęła 10. Radosław Siennicki. Dzień dobry. Próba generalna wypadła celująco. Przez całą noc na warszawskiej Wisłostradzie żołnierze przygotowywali się do lądowej części obchodów Święta Wojska Polskiego. Jesteśmy gotowi, oświadczył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
2: Ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać. Także

0: Proszę o tym pamiętać i będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady i być tu razem z nami obecni. To będzie dla nas wyraz najwyższego uznania. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda powiedział, że 15 sierpnia możemy się spodziewać wyjątkowego widowiska.
2: Tutaj na Wisło.

0: specjalnymi.
1: 15 sierpnia, równocześnie z defiladą w Warszawie, rozpocznie się Parada Morska w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. W Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informuje o brutalnym rosyjskim nocnym ataku na obiekty energetyczne i port w Odessie. Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie dostaw energii elektrycznej. Zaangażowane są wszystkie niezbędne służby, a prace będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Lokalne władze informują o co najmniej 8 rannych. W nocy Rosjanie zaatakowali też m.in. Charków. W ataku dronowym zginęły co najmniej 2 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Nielegalni migranci postawili na nogi policję z 2 powiatów. Wczoraj wieczorem w okolicy Obornik w Wielkopolsce służby dostały zgłoszenie o incydencie na lokalnej stacji paliw. Szczegóły akcji zna Grzegorz Ługawiak.
2: Dwaj obcokrajowcy podróżujący 2 pojazdami zgłosili, że 9-osobowa grupa innych cudzoziemców, która wyszła z pola kukurydzy, zwróciła się do nich z prośbą o podwiezienie na polsko-niemiecką granicę. Kierowcy mieli odmówić, wówczas mieli spotkać się z agresją, a grupa miała im odebrać kluczyki do samochodów i oddalić się w kierunku pola kukurydzy. Relacjonuje oficer prasowy obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polzin.
3: Zgłaszający okazali się częścią systemu przemytniczego i uczestniczyli w życiu nielegalnych migrantów na trasie wschód-zachód.
2: Jak wstępnie ustalono, w czasie postoju doszło do awantury między przemytnikami a ich klientami. Nielegalni imigranci rzeczywiście zabrali kierowcom kluczyki i oddalili się w kierunku lasów i pól kukurydzy. Postawieni pod ścianą przemytnicy wezwali policję na pomoc. Zostali zatrzymani, a za 9 obcokrajowcami ruszyła szeroko zakrojona obława. W efekcie do godziny 23:40 całą 9, jak się okazało, obywateli Afganistanu zatrzymano w okolicach Obornik i pobliskich lasach. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
1: Wobec zatrzymanych obcokrajowców policja wszczęła procedurę deportacyjną. Na dziś przełożono przesłuchanie rolnika z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył nowy asfalt. Prokuratura tłumaczy te zmiany przyczynami formalnymi. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Rybackiej. Marzena Szwed z gliwickiej policji powiedziała, że działanie 60-letniego rolnika było celowe.
4: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym został scholowany na parking policyjny.
1: Miasto wycenia straty na 400 tysięcy złotych. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Zdementował to jednak Zarząd Dróg Miejskich, który poinformował, że trasa jest własnością gminy. Lublin był 8. przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem. Na scenie na Placu Zamkowym wystąpił szereg gwiazd, m.in. Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Grzegorz Chyży i Krzysztof Cugowski.
5: Różnorodność tym razem łączy, a nie dzieli, artystów, fanów i gatunki muzyczne. Dzięki niej, bez względu na wiek, wszyscy w Lublinie bawili się znakomicie i wieczór mogli uznać za udany.
6: Ja szczególnie panią Justynę Steczkowską bardzo kocham, pozdrawiam.
7: Jak się pan bawi?
8: Ekstra!
6: Bardzo fajnie.
7: Bo tak jak tam?
6: Dobrze!
5: Zdaniem Wiki Gabor koncerty Lata z Radiem mają wyjątkową, niepowtarzalną atmosferę.
9: Ten koncert jest o tyle specyficzny, że za każdym razem jest super. Mam wrażenie, że przychodzi strasznie duży tłum ludzi. Za każdym razem jest więcej, więc jest o tyle fajnie, że po prostu jak wchodzimy na scenę jako artyści, to czujemy tą niesamowitą energię, którą potrzebujemy od widowni.
5: A za tydzień Radiowa Jedynka zaprasza do mazowieckiej miejscowości Mrozy.
1: Z artystami i publicznością rozmawiała Anna Orzeł.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś w całym kraju piękna, słoneczna pogoda. Nigdzie nie powinno padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza w rejonie Helu, przez 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
11: Polskie Radio 24.
10: Słowem wszystko.
12: 6, prawie 7 minut po godzinie 10. Tak, tak. Polskie Radio 24 cały czas z Państwem, a za chwilę Studio Wiedzy.
10: Powtórka programu.

0: Radio Wiedzy.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj paradoksalnie w Studiu Wiedzy będzie dużo pytań o to, co jest antonimem tego, co mamy w nazwie. Niektórzy mówią, że jest zaraźliwa, inni, że nie ma granic. U Polaków to jest podobno cecha typowa przed szkodą, ale ogólnie tych, co się nią cechują, raczej nie sieją i z nimi najlepiej niczego nie znajdować. Być może Państwo już się domyślają, że dzisiaj u nas pytania o głupotę, a dokładnie o jej rolę w życiu ludzkości. I ze mną w studiu dr Piotr Sokołowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie doktorze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Zastanawiałam się nad tą głupotą i pomyślałam sobie, że jest ona na tyle interesującym zjawiskiem, że miałam kłopot ze znalezieniem albo ze sformułowaniem takiej definicji, która w pełni oddawałaby to, czym głupota jest. Bo witając się powiedziałam, że to jest antonim wiedzy, ale mam pełną świadomość, że też nie do końca, dlatego że no to nie jest tylko i wyłącznie odwrotność mądrości i rewers rozumu, prawda?
2: Dokładnie tak. Cała zabawa polega na tym, że o głupocie jest strasznie dużo różnych rzeczy, bo to się zaczęło na tyle, na ile można sobie tam różne źródła znaleźć. W VI wieku przed naszą erą był taki arabski uczony Ali ibn Abu Talib, notabene, który pisał sporo takich mądrości, przysłów, to nie był tekst ciągły o głupocie, ale żadne z nich nie miało takiego charakteru definicyjnego, tylko właśnie czysto operacyjny. I cała zabawa polega dalej na tym, że bardzo długo nie było takiej jednorodnej definicji głupoty, podobnie zresztą jak nie było definicji geniuszu, czegoś, co niby w drugą stronę miałoby iść. I praktycznie rzecz biorąc, to wzięła sobie ten problem na barki literatura piękna, bo bardziej tam ta głupota była jakoś opisywana, definiowana, niż w nauce. Co w pewnym sensie jest zrozumiałe, bo na takie pytanie, czym jest głupota, to usłyszymy tysiące odpowiedzi. Wszystkie będą trafne, ale żadna z nich nie będzie mówiła, co to jest do końca.
1: Trochę tak jakby zapytać właściciela psa, który pies jest najlepszy na świecie. Właściciel psa odpowie mój i tak odpowie każdy właściciel i każdy będzie miał rację.
2: Dokładnie.
1: Panie doktorze, czy można powiedzieć, że skoro przy tych definicjach i poszukiwaniach jesteśmy, że głupota to jest nie tylko niewiedza, ale jednocześnie niewiedza o własnej niewiedzy?
2: Tak. W ogóle, jeżeli ciągle patrzymy na to, czym jest ta głupota, to bardzo duży wkład w głupotę, w wiedzę o głupocie, miał nie kto inny, tylko święty Tomasz z Akwinu. Mianowicie wręcz nawet wyliczył chyba 23, o ile dobrze pamiętam, rodzaje głupoty, które bardzo pięknie, że tak powiem, opisują różnego rodzaju przypadki, gdzie ta głupota występuje, gdzie jest mowa o wiedzy, jest mowa o roztropności, jest mowa o rozumie, czyli jakby wszystkie te rzeczy. To, co jest chyba takim najbardziej wyrazistym kawałkiem tego opisu głupoty, to jest to, że to jest taka nieruchliwość. To z łaciny stupor, że to jest tak naprawdę
1: rodzaj paraliżu intelektualnego?
2: Tak, taki paraliż rozumu. I jak szukałem, jak tam przygotowywałem swoje wykłady, szukałem właśnie tych przeciwieństw, to się okazuje, że tam mamy wszystko, bo tam mamy rozsądek, tam mamy umysł, tam mamy rozum, tam mamy myślenie, tam mamy roztropność. I to są takie próby pokazania tego, co jest po drugiej stronie, po to, żeby zdefiniować głupotę. I tam sięga się po bardzo różne argumenty, począwszy od teologicznych, przez czysto logiczne, czy przez takie, no chciałoby się powiedzieć, potoczne, codzienne, odnoszące się do tego. I tak naprawdę aż do niedawna, bo kilkanaście lat temu, taki emerytowany profesor historii i ekonomii z UC Berkeley opisał coś, co nazwał prawami głupoty, które obejmują no właśnie między innymi coś w rodzaju definicji i to takiej dobrej definicji, bo ona nie ma takiego charakteru teoretycznego, tylko ma charakter operacyjny. I w tej definicji zawarte jest coś takiego, że głupota to nie jest coś, co jest cechą człowieka, tylko to jest efektem jego działania.
1: Świadomego czy nieświadomego?
2: Każdego. I mówi, że głupotą jest takie zachowanie, które czyni krzywdę, problem,

0: innym ludziom, nie przynosząc żadnych korzyści tej osobie, która to zachowanie przejawia. I jak się nad tym zastanowić, to to ma sens. Bo mówimy przecież o tym, że różni ludzie bardzo głupio się zachowują, nic z tego nie mają, a powodują straszną masę problemów. I tak jest.
1: I to też może być zachowanie świadome bądź nieświadome.
0: Tak, tak. I ono oczywiście może wynikać z tej otępiałości rozumu, jakkolwiek to nazwiemy. I o tym pisał, tak jak mówię, Święty Tomasz. Pisał taki polski psycholog, filozof z XIX wieku, niejaki Wiszniewski, który też właśnie pokazuje, że to jest taka nieruchliwość umysłu, że to jest taki umysł leniwy, taki, który nie podejmuje żadnego działania, tylko, że tak powiem, jedzie takim ustalonym jakimś swoim trybem, łącznie z tym, że za tym tkwi przekonanie o tym, że wszystkie rozumy się pojadły.
1: Na pierwszym biegu.
0: Tak, tak, wyłącznie.
1: Panie doktorze, to pomyślałam sobie, że to tę częściową definicję, która się pojawiła, czyli że głupota to jest nie tylko niewiedza, ale także niewiedza o własnej niewiedzy, poszerzamy o to, że jest to również niechęć do tego, żeby ten stan zmienić i wszelkie działania, które przynoszą szkody bez przynoszenia żadnych korzyści.
0: Tak jest.
1: Żadnej ze stron.
0: Zresztą tenże profesor historii i ekonomii, który miał okazję oglądać to, no biorąc pod uwagę dziedzinę, od strony działania społeczeństw, bo to już nie dotyczyło poszczególnych jednostek, ale całych systemów politycznych, gospodarczych, opisał te swoje prawa głupoty, które nawiązywały do tych wcześniejszych przemyśleń, chociażby właśnie świętego Tomasza. Zresztą ja szybciutko o tych prawach bym powiedział.
1: Bardzo proszę.
0: Pierwsze z nich jest takie, że głupców jest bardzo wielu, ale nie doceniamy, jak wielu. I jak myślimy, że jest ich wielu, to się mylimy, bo jest ich więcej. To jest pierwsze. Drugie mówi o czymś takim, że bez względu na miejsce w społeczeństwie, na funkcje, na różne inne zasoby, którymi dysponujemy, zawsze będziemy mieli w każdej z tych grup ludzi taką samą proporcję głupców. To zresztą, jak spojrzymy sobie na chociażby takie sławne zdania Einsteina, notabene nie jego oryginalne, bo on się, że tak powiem, odnosił do świętego Tomasza, który też nie miał swojego oryginalnego zdania w tym zakresie, bo odnosił się aż do Koheleta, czyli do przedbiblijnych przekazów religijnych.
1: I chyba wiem, które zdanie ma pan doktor na myśli, tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota, co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości.
0: Tak jest. To patrząc na to w ten sposób, to rzeczywiście w całej literaturze, i to historycznie aż do dzisiaj, przewija się ta jedna myśl, że liczba głupców jest nieskończona. I jeżeli tak na to patrzymy, to rzeczywiście ona może być nieskończona, bo w każdej grupie, notabene ówże profesor, notabene nazywał się Cipolla, włoskiego pochodzenia, wykonał, żeby sprawdzić, wykonał badanie między innymi wśród noblistów. Czy tam też się to rozkłada w takiej proporcji? Niestety nie ma danych na temat metodologii tych badań, ale powiedział, że zgadza się, tak. Wśród noblistów liczba głupców też jest bardzo duża.
1: Ale co jest bardzo ciekawe, panie doktorze, podając przykłady różnych dzieł i filozofów, i badaczy, i naukowców, którzy zaczęli zajmować się głupotą, nie wymienił pan tego, który zawsze jest wymieniany, czyli Erasma z Rotterdamu.
0: Bo on był,
1: i jego pochwały głupoty.
0: On był w jednym ciągu. I on te pochwały głupoty napisał trochę tak jakby na boku swoich zainteresowań, z taką trochę złośliwą myślą, bo on to wysłał jeszcze w takim pierwszym kształcie do swojego przyjaciela Thomasa Mura, gdzie z greckiego moros to jest głupota właśnie, a mur no to jest brytyjska wersja tego greckiego słowa, że to jemu szczególnie przydatne może być. I oczywiście to była kpina, ironia, bo to wszystko jest pochwałą rzeczywiście, bo głupota sama siebie chwali. Co zresztą za tym tkwi poważna już myśl, że to, co jest charakterystyczne dla głupoty, to jest takie święte przekonanie o swojej mądrości.
1: Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia.
0: Tak.
1: To też pasuje właściwie do tego.
0: Tak, i co więcej, głupota zaczyna w ramach poprawności politycznej dominować, bo nie kto inny, tylko Chomsky, Noam Chomsky, no postać jakby nie było sztandarowa, wypowiedział się w ten sposób, że ludzie inteligentni

0: ostatni powinni się przestać wypowiadać, żeby głupcy nie czuli się źle.
1: To rzeczywiście odwrócona zupełnie logika.
0: Ale jak spojrzymy sobie na różne kwestie dotyczące poprawności politycznej, no to nic dziwnego w zasadzie.
1: Do tej współczesności jeszcze i właściwie przyszłości jeszcze przejdziemy, bo a propos prawa głupoty, o którym pan doktor powiedział, tego, że no, głupców jest nieskończona liczba, a właściwie ilość, to zastanawiałam się, czy to jest pesymistyczny wydźwięk tego prawa, czy jednak w nim jest pewien rodzaj nadziei? No bo tutaj właściwie wracam do takiego fundamentu, czyli czy głupota jest hamulcem, czy siłą napędową dla ludzkości?
0: Znaczy, tu są różne zdania, bo oczywiście z takich obserwacji ludzi, którzy się tą głupotą zajmowali, bo to byli i filozofowie, no właśnie chociażby historyk literatury, to byli socjologowie, to byli ludzie, którzy zajmowali się teologią, w ogóle cały ten wątek teologiczny przecież, traktują głupotę jako coś, co jest ewidentnie negatywne, ale jak sobie na to spojrzymy od tej drugiej strony, pod kątem pytania, jakie pani zadała, to na przykład nie kto inny, tylko Kisielewski, również taka postać pozytywna bardzo, powiedział coś takiego, że gdyby głupiec zrozumiał, że jest głupcem, to byłby trochę mniej głupcem i że to ma taki pozytywny wpływ na to, co może tworzyć jakieś zmiany w rzeczywistości. Nie kto inny, jak Anatole France powiedział, że gdyby to w którejś ze swoich powieści, że ustami swojego bohatera, że żeby być szczęśliwym, to nie można być mądrym. Czyli do szczęścia jest to potrzebne. I w pewnym sensie potwierdziła to Osiecka w którymś ze swoich wywiadów, też właśnie mówiąc o tym, że taka nadmierna zdolność widzenia tego wszystkiego, co nas otacza, powoduje, że nie możemy być szczęśliwi. Co zresztą Erasm z Rotterdamu w pochwale głupoty też umieścił.
1: Mam nawet stosowny cytat, bo dwie są główne rzeczy, które przeszkadzają w nabywaniu doświadczenia. Nieśmiałość, która jakby przyćmiewa umysł, i strach, który malując możliwe niebezpieczeństwa odradza od brania się do czegoś. Od tych rzeczy wspaniale uwalnia głupota.
0: I w tym sensie to ma właśnie taki pozytywny wymiar, ale możemy pójść dalej, bo mowa jest o tym, że głupota prowadzi do różnego rodzaju nieszczęść. No, definicja Cipolli. Nieszczęść, problemów, trudności. I bardzo wielu filozofów, bardzo wielu obserwatorów tematu, może szerzej, mówiło coś takiego, że głupota jest tym pierwszym krokiem do rozwoju. Bo wtedy musi się włączyć inteligencja, żeby naprawić te wszystkie błędy, po fakcie oczywiście, i dzięki temu jest rozwój.
1: Czyli chęć wyrwania się z głupoty tak jest motorem napędowym postępu.
0: Ale spójrzmy historycznie. Głupota, jaką była ideologia nazistowska, która doprowadziła do masakrycznych dramatów społecznych, zniszczeń, tragedii, spowodowała, że po wojnie, po pierwsze, niezależnie od procesów norymberskich, powstało ONZ. Właśnie po to, żeby zapobiegać tego typu działaniom.
1: Wielka ogólno, może nie narodowa, światowa, ale europejsko-zachodnia wola do tego, żeby to nigdy więcej się nie powtórzyło.
0: Próba tego, żeby to się nigdy nie powtórzyło, co oczywiście się okazuje, patrząc na to z perspektywy dzisiejszej, nie do końca skuteczne. Ale to nie zmienia faktu, że jest to przyczynek do tego, żeby mógł być rozwój. To jest istotne.
1: Jest nawet takie o wiele bardziej radykalne, albo inaczej, jeszcze dalej idące zdanie, mówiące o tym, że głupota jest w ogóle fundamentem ludzkości. Tylko aczkolwiek tutaj nie wiem, czy jest aspekt pozytywny w tym zdaniu. Tylko bardziej potwierdzające to, że tych głupców jest nieskończenie wielu.
0: To ma w sobie ten pozytywny wymiar, bo w pewnym sensie jest uogólnieniem tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że fundamentem ludzkości jest to, że problemy, trudności, dramaty, które są wynikiem głupoty, czyli braku myślenia tak naprawdę, braku przewidywania konsekwencji swojego działania, braku analizy przyczyn tego, co się stało, prowadzi do takich prób radzenia sobie z tym. I w tym sensie, bez głupoty, kto wie, czy rozwój mógłby nastąpić. Tu zachichotałem złośliwie, bo to takie smutne trochę stwierdzenie, biorąc jeszcze pod uwagę, że właśnie nieskończona jest liczba głupców, czyli że większość ludzi to głupcy, no to

0: Nie brzmi to dobrze.
1: A ja z kolei zamyśliłam się, bo próbowałam sobie wyobrazić społeczeństwo, w którym głupców nie ma w ogóle.
0: Otóż właśnie...
1: Bardzo nieszczęśliwe społeczeństwo, czy bardzo zaawansowane społeczeństwo?
0: Zaraz do tego dojdziemy, bo ja króciutko jeszcze chciał tylko wrócić do tych praw Cipolli, bo on powiedział właśnie o tym, że w każdej grupie i bez względu na funkcję, podał jeszcze takie prawo, że ludzie nie będący głupcami nie doceniają tego, co jest siłą głupoty, taką destruktywną siłą głupoty. Jest jeszcze kolejne prawo, które mówi, że głupiec to jest najbardziej niebezpieczna osoba, z jaką możemy mieć do czynienia, bo jest nieprzewidywalny i może prowadzić do najgorszych możliwych rzeczy. I te prawa zostały rozszerzone przez człowieka, który nie parał się nauką, ale zajmował się szeroko rozumianym marketingiem, ale już na poziomie globalnym, więc to nie były jakieś tam małe działania, który powiedział coś takiego: to, co jest niebezpieczne w głupocie, to to, że głupota jest w stanie się dogadać błyskawicznie. Głupiec z głupcem po prostu wchodzą w komitywę, no minuta 8, bez najmniejszych problemów. Natomiast z inteligencją jest gorzej, bo ludzie nie będący głupcami, inteligentni powiedzmy, mądrzy, jakkolwiek byśmy to nazwali, muszą się umówić, muszą się dogadać, muszą przyjąć jakieś założenia, a
1: jakieś
0: głupota
1: kompromisy?
0: Odkopa. I ów Żeliwradzi, bo on tak się nazywał, podał jeszcze jedno takie ciekawe rozszerzenie tych praw Cipolli, bo mianowicie powiedział, że każdy z nas jest do pewnego stopnia głupcem. I tu się odwołam znowu do Kisielewskiego. Jeżeli tylko uświadomimy sobie, że zrobiliśmy coś głupiego, czy że jakoś tam wykonaliśmy jakiegoś głupa, mówiąc potocznie, to już jest dobrze.
1: No, samoświadomość jest kluczem do tego, żeby tym głupcem chociaż odrobinę mniej być, ale chciałabym wrócić do tego mojego pytania o to społeczeństwo bez głupców.
0: Tak.
1: Hipotetyczne
0: bardzo. I teraz Livradzi powiedział, że możemy podzielić społeczeństwa na dwie grupy. Na takie społeczeństwa rozwijające się, takie społeczeństwa, w których występuje specyficzne działanie, o którym zaraz, i na społeczeństwa, które są społeczeństwami upadającymi. I wiąże się to z takim rozróżnieniem, które przeprowadził Cipolla, bo mianowicie Cipolla podzielił ludzi na cztery kategorie. Bezradnych, czyli takich, jakby nawiązując do tej jego definicji, takich, którzy swoim działaniem przynoszą korzyść innym, a sobie nie przynoszą korzyści albo wręcz nawet ponoszą straty. Mamy ludzi, którzy są inteligentni, to są tacy ludzie, to jest kategoria, nie chodzi o inteligencję jako taką, którzy swoim działaniem przynoszą korzyść innym i przynoszą korzyść sobie. Co? No z prostego rachunku wynika, że wszyscy są zadowoleni. Istnieją tak zwani bandyci. Ci z kolei przynoszą korzyść sobie kosztem innych. No i wreszcie są głupcy, bo ci swoim działaniem nie przynoszą korzyści sobie i przynoszą problemy innym. Albo nawet sobie przynoszą straty. I teraz Livradzi mówi tak. Jeżeli będziemy mieli społeczeństwo, o którym powiedział, że jest społeczeństwem rozwijającym się, to u władzy zaczyna znajdować się grupa ludzi, którzy należą do tej kategorii inteligentni. Dlaczego? Dlatego, że działając w interesie społecznym innych ludzi, przynoszą im korzyści, ale to wcale nie znaczy, że nie mogą w ten sposób przynosić korzyści sobie. No, tu oczywiście można się zastanowić nad proporcją, kto ma z tego więcej, ale jeżeli sobie wyobrazimy taki pozytywny przykład, to będzie to przynajmniej równowaga. I zresztą myślę, że moglibyśmy spokojnie znaleźć chociażby w Europie kilka takich krajów, które mają tego typu sytuacje, gdzie ta władza jest inteligentna.
1: Pewnie od razu przyjdą na myśl społeczeństwa skandynawskie, które są dla nas takim wyidealizowanym, być może słusznie, społeczeństwem, gdzie po prostu żyje się dobrze.
0: Tak, bo chociażby nieszczęsny przykład z Brevikiem, gdzie Norwegia, gdyby, że tak powiem, poszła w takim głupim wątku, nie takiej inteligentnej władzy, to by wprowadziła jakiś zamordyzm, jakieś takie rzeczy. Nie, oni tego nie zrobili. Oni do tego podeszli jako do czegoś, co się zdarzyło, z czego należy wyciągnąć wnioski, ale te wnioski polegają, jak mówi Livradzi, na przygotowaniu czegoś, co się tak ładnie z angielska nazywa backup, zapasowa inteligencja. Żebyśmy pomyśleli, co się może zdarzyć. Tyle tylko, że to z kolei Cipolla powiedział coś takiego, że z głupcem jest trudno wygrać. Bo o ile

0: bandyta. No to jest człowiek, który stosuje logikę, bo on myśli, jak tu kogoś tam oszwabić, oszukać i tak dalej. Tak, jest jakaś logika, tam jest jakieś myślenie. Natomiast głupiec bezmyślnie wykonuje różne ruchy. Co nie zmienia jednak faktu, że właśnie takie kraje, tak jak pani powiedziała, skandynawskie, nie wiem, być może Szwajcaria na przykład, to są takie kraje, które ten backup mają, bo oni są przygotowani na to i, że tak powiem, zwracają na to uwagę, żeby ewentualnie wyprzedzać to, co jest tam gdzieś.
1: Co ciekawe, wymieniliśmy jedne z najbardziej zamożnych krajów, ale może to jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo jeszcze, panie doktorze, chciałam zapytać o tę współczesność, o której obiecałam, że jeszcze porozmawiamy, ale taką już unurzaną w czymś bardzo konkretnym, bo na pewno pan doktor jest konsumentem mediów bardzo różnych, obserwuje, co się dzieje na świecie i w internecie i zastanawiam się, czy pan ma taką refleksję, że ta nieskończona liczba głupców przyrasta, a mówiąc prosto, czy społeczeństwo głupieje, albo że tę niemądrość się celebruje, nawet mierność.
0: To takie pytanie, powiedziałbym, trudne i rzeczywiście refleksja, a nie jakieś dane na ten temat, bo z jednej strony mamy taką, no, taki trochę płacz nad tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o głupotę, która wiąże się z internetem, z dostępem do różnego rodzaju bzdur, które każdy, biorąc pod uwagę, że głupców jest przeważająca większość, to każdy może napisać i tysiące ludzi, którzy w to wierzą i tysiące ludzi, którzy dają się oszukiwać, dają się wprowadzać w błąd, wszelkiego rodzaju populizmy, które z tym się wiążą, gdzie tego typu rzeczy są po prostu czymś naturalnym, świadczy o tym, że jakby ta liczba głupców powinna rosnąć. Ale tu z kolei
1: znowu pojawia się to prawo.
0: Do Cipolli. On mówi, że ta liczba jest w miarę stała.
1: Tylko po prostu jest bardziej widoczna. Internet jest takim szkłem powiększającym chyba.
0: Zresztą jest taki współczesny, on mówi o sobie, że jest Morozowem. Czyli, no właśnie.
1: Filozofem głupoty.
0: No tak. Van Boxel, Holender. On tam napisał całą gamę różnego rodzaju książek o głupocie, ale on mówi coś takiego, że głupotę da się poklasyfikować ze względu na trzy rodzaje, czy też być może, żeby to lepiej ująć, trzy poziomy rozwoju głupoty. Gdzie jest taka głupota klasyczna? I tu się posługuje takim cytatem z Żiżka, współczesny filozof, tytułem jego książki, że oni nie wiedzą, co czynią, wybacz im Boże. To jest taka klasyczna głupota, ci ludzie po prostu żyją poza rzeczywistością.
1: Istnieje tacy głupota, głupcy poczciwi.
0: Tak, istnieje głupota modernistyczna, nowoczesna i to jest taka głupota, w której ludzie nie żyją poza rzeczywistością, tylko tę rzeczywistość kreują na jakieś tam swoje potrzeby, w swoim umyśle, tym, co filozofowie zresztą wielokrotnie krytykowali, że zbyt dużo myślenia nie prowadzi do dobrych efektów. I wreszcie powiedział o czymś, co jest chyba najbardziej z punktu widzenia współczesności istotne, żeby do pani pytania nawiązać, o tak zwanej głupocie postmodernistycznej, gdzie mówi tak, że to nie jest cecha psychologiczna człowieka, to nie jest jakiś taki element profilu psychologicznego, że głupota tkwi w rzeczywistości. I na przykład mówi o polityku, który przemawia do ludzi, kłamie. Wie, że kłamie, ale on kreuje sobie swoją rzeczywistość. Ludzie wiedzą, że on kłamie, ale przyjmują to. On wie, że oni wiedzą, że on kłamie, ale to nie zmienia faktu, że dalej kreuje tę rzeczywistość i tu mamy takie zjawiska, które są popularne, bo chociażby, znaczy dosyć popularne w takim obiegu cywilizacyjnym, chociażby Orwell, który pisze o nowomowie. A taki polski współczesny filozof Brożek pokazał jako głupotę językową, że to jest pokazanie, znaczy nadawanie słowom zupełnie innego znaczenia niż to, które one mają. Zresztą tu przykład jest cudowny, jak poszła parę lat temu awantura o ceny prądu i któryś z ministrów ówczesnego rządu wypowiedział się w ten sposób, że to nieprawda, że prąd podrożał. Prąd potaniał, ponieważ w międzyczasie zarobki ludzi wzrosły, no i generalnie to płacimy mniej za prąd. Z mojego punktu widzenia, jak ja przestałem płacić 120, a zacząłem płacić 190, to jak słucham tego, co do mnie ktoś taki mówi, to mam przykład z jakąś jawną głupotą. I dla mnie taki człowiek jest

0: skompromitowany z tego powodu, że on powinien być mądrzejszy ode mnie, dlatego że jako ktoś, kto ma decydować o jakichś sprawach mających wpływ na moje życie.
1: No ale nie da się ukryć, że a propos tego, o czym pan doktor powiedział, ewidentnie żyjemy w czasach głupoty postmodernistycznej, czyli doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę z tego, jakimi mechanizmami właściwie rządzi się na przykład polityka, ale no, nie na piśmie umówiliśmy się, że trochę to właściwie
0: tak, myśmy to zaakceptowali. Tak. To jest
1: urządziliśmy się po prostu w czymś niekomfortowym bardzo.
0: Z lenistwa, ponieważ okazuje się, że bardzo mamy dużo takich tendencji do tego, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Zawsze go można oskarżyć, że to jest głupek, który nie potrafił tego zrobić, a ja jestem okej.
1: Ale jednocześnie nie chcemy tego kogoś innego słuchać, kiedy ma rzeczywiście coś mądrego do powiedzenia. Odpowiedzialność, tak.
0: Bo wiemy lepiej.
1: Oczywiście.
0: Bo arogancja i takie przekonanie o swojej mądrości to jest naturalna cecha głupca, a tych głupców jest najwięcej.
1: Nieskończona ilość, tak jak ustaliliśmy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Niezwykle ciekawą, niezwykle fascynującą. Pozostała jeszcze kwestia przyszłości i tego, co tę ludzkość czeka, ale to musimy się na inną rozmowę jeszcze o głupocie umówić i o geniuszu też.
0: Bardzo chętnie.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Piotr Sokołowski, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo również.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
13: Latem Głębia Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczka sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia Ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie. W każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
3: Autopromocja.

0: Jest 10.37, Małgorzata Żochowska i Polskie Radio 24 nie opuszcza dziś Państwa. Jest niedziela, 9 sierpnia. Czy prosili już Państwo o darmową kranówkę w restauracji? No i mamy kolejną awanturkę o darmową wodę w restauracjach, pisze w swoim komentarzu Robert Gwiazdowski. Więc dorzucę swoje dwa grosze, jeden o ekonomii, drugi o legislacji, pisze pan Robert. Zacznijmy od tego, że nie ma darmowej wody, jak piszą różni aktywiści. Nie wierzycie? A jak pijecie wodę z kranu w domu, to jest ona za darmo? Czy może jednak za nią płacicie? W Warszawie aktualnie 6,48 za metr sześcienny i to jest cena brutto. Netto jest 6 zł, te 6 płacicie spółce akcyjnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w mieście stołecznym Warszawa. Pozostałe 48 groszy to podatek stanowiący dochód budżetu państwa. A jak myślicie, skąd restauratorzy w tejże Warszawie mają wodę w swoich kranach? Ano od tego samego MPWiKu ją mają. Darmowa woda w restauracjach za darmo dla nas, owszem, tego byśmy chcieli, ale już nie dla restauratorów. Nie ma darmowych obiadów, a jeśli nie ma darmowych obiadów, to nie ma także darmowej wody.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: Nie będziemy stawać się w tej sprawie po żadnej ze stron barykady, ale po prostu o tym porozmawiamy. Paulina Sobiesiak-Pęszko, ekspertka do spraw polityk żywnościowych, Instytut Strategii Żywnościowych Grunt. Dzień dobry pani Paulino.
3: Dzień dobry państwu.
0: Darmowa kranówka, dlaczego jej nie będzie? Jak pani sądzi, tylko ekonomia czy jeszcze coś?
3: No, najprawdopodobniej to są po prostu no, działanie i krytyka ze strony restauratorów, czyli kwestia obaw przed utratą zysku w związku z potencjalnie mniejszymi zamówieniami napojów. I to oczywiście restauratorzy no, mają swoje racje, mają swoje obawy. I rzeczywiście woda nie jest darmowa, ale powiedziałabym, że nie oznacza to, że mamy wycofywać się z podawania bezpłatnie wody klientom różnych lokali. Dlaczego? Dlatego, że woda jest podstawą posiłku i w Polsce pijemy jej za mało, to znaczy część z nas w ogóle jej nie pije. Nawet ostatnio NFZ zachęcał czy podawał takie informacje o tym, że 10% Polek i Polaków w ogóle tej wody nie pije. Apelował o to, żeby pić jej więcej.
0: To znaczy, jeśli 10% z nas nie pije wody, to jak te 10% z nas żyje?
3: No jakoś żyje, ale to wszystko przekłada się na też koszty dla systemu zdrowia publicznego, bo mniejsza ilość wypijanej wody to też słabsza kondycja i zdrowotna, i intelektualna, więc to wszystko ma znaczenie. Ja patrzę na ten temat wody z perspektywy polityki państwa. Dlatego, że to otoczenie kształtuje nasze nawyki żywnościowe i nasze wybory. I jeśli bezpłatnie, czy za jakąś nawet symboliczną opłatą moglibyśmy dostać, czy nie możemy dostać wody w tej sytuacji, ale możemy dostawać płatne napoje, słodzone, butelkowane, to jakby system nas zachęca do tego, żeby podejmować, żeby decydować się na wybory i droższe, i takie, które no, generują więcej odpadów. Czyli mamy pewną niespójność. Z jednej strony państwo nawołuje, pijcie więcej, a z drugiej no mamy takie decyzje, które pokazują, że przedkładamy interesy no, biznesowe, interesy określonej grupy ponad zdrowie obywateli. Ja bym zachęcała właśnie do spojrzenia na to w tym kontekście.
0: Polska... Zgodzę się z panią absolutnie, zwłaszcza, że w kilku miejscach na świecie, w których byłam, przy stoliku najpierw pojawia się woda, a dopiero potem dzieje się cokolwiek innego, a nie ma takiego kraju na świecie, w którym ona jest darmowa. Zwłaszcza teraz, pani Paulino, kiedy jest coraz goręcej, prawda? I to już nie jest kwestia, nie wiem, smaku, estetyki, tylko po prostu zdrowia.
3: Tak, kranówka jest podawana w restauracjach, w lokalach nieodpłatnie w wielu europejskich krajach, jak Wielka Brytania, jak Francja, Hiszpania, nawet w Stanach Zjednoczonych jest to praktykowane, więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to już taki standard. Rzeczywiście to, że ona jest podawana nie

0: odpłatnie nie oznacza, że ona w ogóle nie kosztuje, ale to jest kwestia też świadomej polityki państwa w zakresie no, takiego, a nie innego kształtowania tych wyborów żywnościowych.
1: I no tak, ale w ten sposób państwo nie kształtuje wyborów żywnościowych, bo kształtuje je rynek i pozbawiając się... Inaczej, rezygnując z tego projektu, państwo pozbawia się wpływu też pośredniego na to, że możemy pić więcej. Jednak ja nie sądzę, że w restauracji wypijemy wodę tylko dlatego, że ona jest darmowa, chociaż kto wie. Ale też nie sądzę, żeby ktoś z nas, patrzy jeszcze na analizę pana Roberta Gwiazdowskiego, który przypomina, że metr sześcienny wody w Warszawie to jest 6,48. Nie sądzę, żeby ktoś podjął się takiego zadania wypicia metra sześciennego. To jest po prostu niemożliwe i niebezpieczne. Więc ile to tak naprawdę może kosztować? Nie wiem, karafka wody litr, no to być może łatwo przeliczyć.
0: No, no właśnie, no to policzmy to. To policzmy to.
1: Dobrze, to ja to zrobię. A proszę panią jeszcze o komentarz, a ja to zrobię. Litr wody, jaką ma pojemność? W decymetrach? Metrach? W odniesieniu? Dobrze, poradzę sobie. Pani też liczy?
0: Tak.
1: Dobrze. Okej, to czekamy w takim razie. To ja dodam jednocześnie też za panem Robertem Gwiazdowskim. Pani Paulina liczy. Dziękuję pani, że pani przejęła tę czynność za mnie, bo tak. We Francji na przykład w 1967 roku pojawiło się to rozwiązanie, ale też nieco humorystycznie zaczęto się domagać, żeby za darmo były także sól, pieprz czy oliwa. I ceny za nie na rachunek w polskich restauracjach nie zobaczymy, co prawda, ale ten koszt oczywiście jest w cenie posiłku. Tak samo jak koszt najmu lokalu, opłata za energię elektryczną, zakup talerzy, szklanek i tym samym wodę. Ale gdyby woda była za darmo, to nawet pan Robert Gwiazdowski, używam słowa nawet, bo jest ekonomistą, a nie specjalistą odżywienia, uważa, że może pilibyśmy jej po prostu więcej.
0: Mhm. No właśnie, czyli...
1: Co pani wyszło, pani Paulino, z rachunku?
0: Że woda z kranu to byłoby około kilku, 3-4 grosze za litr, licząc już wodę, odprowadzanie
1: jasne.
0: Ścieków.
1: Jasne, to z czego tak typu... naprawdę wynika niezgoda restauratorów na to? Że co, że człowiek usiądzie przy karafce wody, będzie siedział w restauracji pół dnia?
0: No, ja myślę, że zwróćmy uwagę na to, że ta propozycja tej bezpłatnej wody pojawiła się w ustawie opakowaniowej, tak zwanej ustawie o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Czyli i to też rodzi pewne problemy, dlatego że w tej ustawie opakowaniowej ta kranówka była przedstawiana głównie jako sposób ograniczania odpadów, prawda? Natomiast to jest kwestia szersza, no właśnie zdrowia publicznego, prawa do wody, standardów też usług gastronomicznych. Powiedziałabym, że nie do końca ten temat jakby był dopasowany do tej logiki tej ustawy, przy okazji której pojawił się ta kwestia tego obowiązku. Natomiast rozumiem też te zalety umieszczenia tego w tej ustawie opakowaniowej, dlatego że no, między innymi wykorzystywano istniejące okno legislacyjne, tak? Czyli ta ustawa wdrażająca regulacje unijne, przy której okazji, której się pojawiła to rozwiązanie, dawała szansę na szybkie ustosunkowanie się do tego, czy ustanowienie tego konkretnego obowiązku. I warto też wspomnieć o tym, że takie rozwiązanie miało podstawę w unijnej polityce wodnej. Tam jest dokładnie... Ja nawet zerknęłam przed dzisiejszą audycję do dyrektywy z 2020 roku w sprawie jakości wody i tam pojawiła się taka zachęta do tego, żeby państwa podawały wodę w restauracjach właśnie bezpłatnie albo za niewielką opłatą. To jest możliwość oczywiście, ale nie obowiązek, ale tak jak rozmawiamy o tym, no ta kwestia dostępu do wody jest w sytuacji też właśnie rosnących fal upału kwestią, no kluczową. Jeżeli pamiętajmy o tym, że my ponosimy ogromne konsekwencje i płacimy, też nasz system zdrowia publicznego nie jest w najlepszej kondycji. Dlatego takie działania, właśnie budowanie tego otoczenia, które pozwala nam na lepsze nawyki, powinno być priorytetem z perspektywy polityki państwa. Ja na to patrzę właśnie przede wszystkim w ten sposób. Rozumiem

0: oczywiście zastrzeżenia restauratorów, trzeba o tym rozmawiać. I ja rozumiem, że ta historia tej kranówki się jeszcze nie kończy, w tym sensie, że zapowiedziano propozycję nowego, innego aktu prawnego, nie wiem jakiego, bo o tym nie było mowy, gdzie by się te regulacje miały pojawić. No właśnie, tutaj to, co się wydarzyło, tak? Czyli jest jakaś ustawa, jest presja jednej grupy, państwo wycofuje się, tak jakby nie miało własnych strategicznych też celów, które by za tym się kryły.
1: Może powinni dostać coś w zamian. Ja wcale nie myślę o rekompensacie finansowej, tylko myślę na przykład o prostych i jasnych zasadach. Tak? Można na przykład spróbować ograniczyć ten obowiązek do klientów lokalu, wnieść jakąś opłatę serwisową, ale też niedowolną, bo ta dowolność, prawda, rodzi różne nadużycia. Może. To nie jest prosty związek. Albo przewidzieć wyjątki w przypadku oficjalnych zastrzeżeń dotyczących jakości wody. Myśli pani, że to jest do zrobienia? Bo obie się pewnie zgadzamy z tym, że tak do końca lekceważyć obaw restauratorów czy ludzi prowadzących gastronomię taką czy inną, lekceważyć nie można.
0: Nie, no oczywiście, znaczy ja uważam, że zadaniem państwa jest dbanie o interesy jakby obu stron. I teraz gdybyśmy mieli w Polsce politykę żywnościową, a nie tylko politykę rolną, która byłaby taką ramą właśnie dla godzenia różnych potrzeb i celów, to byłoby nam łatwiej takie decyzje podejmować.
1: A nie mamy polityki żywnościowej?
0: Nie, polityki żywnościowej nie mamy. Mamy politykę rolną. Natomiast polityki żywnościowej nie mamy i to była, gdyby ona była, to wtedy moglibyśmy właśnie patrzeć na takie różne decyzje z perspektywy różnych celów, jakie mamy, tak? Mamy cele zdrowotne, mamy cele społeczne, gospodarcze, nie wiem, kwestie związane z bezpieczeństwem. I teraz, no właśnie, byłoby nam zdecydowanie łatwiej, dlatego że wiedzielibyśmy, co ma nadrzędną wartość. A tak to z perspektywy takich różnych, no bo na przykład w ogóle popatrzmy na kwestię żywności. To, co ma to, i powiedzmy, co ma to wspólnego z tym case'em czy przykładem kranówki. W Polsce mamy, czy w ogóle mamy piramidę żywienia, która nam mówi, w jaki sposób mamy się odżywiać, co jeść, a mimo tego, tak, Polki, Polacy jedzą bardzo mało warzyw i owoców, polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. I dlaczego tak jest? No bo to właśnie otoczenie kształtuje w taki, a nie inny sposób nasze wybory żywnościowe, że łatwiej nam kupić żywność przetworzoną niż świeże, lokalne warzywa czy owoce. I teraz rozejrzyjcie się państwo po sklepach w swojej okolicy, gdzie robicie zakupy. Co tam dominuje, tak? Wielu z nas żyje na, mówi się o tym, pustynia żywnościowa, czyli ma ograniczony dostęp do świeżej czy zdrowej żywności. I to jest problem. Na przykład, co się okazuje, kiedy popatrzymy na profil produkcji rolnej w Polsce? Są takie dane Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, które pokazują, że jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę zalecenia i rekomendacje zdrowotne, to mamy w Polsce za małą produkcję warzyw, roślin strączkowych, a na przykład mamy 8 razy więcej niż potrzebujemy mięsa. Teraz w szkole będzie od września posiłek wprowadzane rozwiązania posiłków roślinnych na bazie nasion roślin strączkowych. No ale czy te strączki będą dostępne? No jest ryzyko, że nie, dlatego że to wszystko i to, jak wygląda profil produkcji rolnej, to jak wygląda rynek kształtujący nasze wybory żywnościowe, to wszystko działa jakby w jakimś odseparowaniu od siebie, bez takiego namysłu strategicznego. I ten przykład kranówki też to pokazuje.
1: Zastanawiam się, jak możemy funkcjonować, bo zaskoczyła mnie pani trochę tym, że nie mamy polityki żywnościowej. O konsekwencjach jej braku mówiła pani przed chwilą. A co byśmy, jakbyśmy funkcjonowali, co byśmy mogli poprawić, gdyby ona była i co musiałaby koordynować? Jakie sfery i produkcji i wytwarzania, czyli od produkcji po stół?
0: Tak, no generalnie polityka żywnościowa powinna nam łączyć te różne potrzeby i cele i wskazywać te cele, które są dla nas strategiczne. Kwestia produkcji tego, na przykład co się wytwarza, produkcji rolnej, to nie jest tylko kwestia sektora rolnictwa, tak, czy sektora produkcji żywności, ale wielu innych.

0: innych, właśnie naszego zdrowia, nie wiem, kwestii edukacji, naszej kultury czy historii. Tu tych wątków jest jakby bardzo wiele. I teraz taka polityka żywnościowa, która byłaby realizowana na różnych poziomach i na poziomie państwa, i na poziomie poszczególnych samorządów, no, miałaby nam po prostu ułatwić łączenie tych różnych celów i interesów. Ale zadaniem państwa jest no przede wszystkim jednak branie pod uwagę tego interesu publicznego, interesu obywateli. Więc to byłoby takie ułatwienie. My nie musielibyśmy się tak boksować z różnymi tymi rozwiązaniami, bo my wiedzielibyśmy, do czego zmierzamy, jakie są nasze cele takie właśnie kluczowe. I tutaj znów wracając do tej kranówki, jeśli byśmy wiedzieli, że Polki, Polacy piją za mało wody, my musimy to upowszechniać, musimy budować nawyki, budować odpowiednie otoczenie, to moglibyśmy mieć większą pewność co do tego, że państwo rzeczywiście takie rozwiązania z zakresu lepszego dostępu do tej kranówki będzie nam wdrażało.
1: No jasne, i gdybyśmy taką politykę mieli, to dokładnie znalibyśmy koszty różnych dziedzin naszego życia, prawda? Koszty zaniedbań i zyski wynikające z profilaktyki, ze zmiany nawyków, to by się po prostu mogło opłacać i zdrowotnie, i finansowo.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie, także też to podkreślamy, takie działania z zakresu polityki żywnościowej można też prowadzić na poziomie lokalnym w samorządach. No zobaczmy na to z tej perspektywy, jakiego typu żywność, skąd żywność trafia do szkół czy przedszkoli, tak? Więc poprzez system zamówień publicznych, system żywienia zbiorowego, my naprawdę mamy duże możliwości oddziaływania na to budowanie nawyków. I w kontekście wody akurat na przykład rzeczywiście tutaj zachodzą duże zmiany, takie pozytywne, dlatego że mamy coraz więcej miejsc też w szkołach, przedszkolach, gdzie ten dostęp stały do wody jest. My też myślimy o tym w kontekście dobra naszych zwierząt, tak? Bo zwróćcie uwagę państwo na to, że także w restauracjach, o których rozmawiamy, lokalach gastronomicznych, coraz częściej ta woda dla naszego zwierzaka się pojawia.
1: Ja dodam, że coraz częściej ta woda jest nie tylko dla zwierzaka, ale też dla opiekuna, bo jest sporo miejsc. Ja jestem kawoszką, różne miejsca odwiedzam w stolicy i zwykle ta woda w karafce przy wejściu jest. Ona jest jeszcze często z jakąś cytryną, z miętą i nie widzę, żeby ktoś ją sobie do bidonu przelewał.
0: Tak, myślę, że potrzebujemy też trochę więcej zaufania do siebie nawzajem. I myślę, że to, co się wydarzyło, to też jest o tym braku zaufania, tak? Znaczy, z jednej strony może to pogłębiać brak naszego zaufania do państwa, dlatego że najpierw jakieś rozwiązanie jest ogłoszone, potem jest usuwane, tak? Czyli znowu jest jakiś taki brak stabilnego procesu, w którym ktoś bierze odpowiedzialność za wdrożenie danego rozwiązania, ale to też jest o taki braku zaufania nas do siebie nawzajem, tak? Czyli tych restauratorów, o których mówimy, i konsumentów, to stąd te historie o tym, że teraz każdy będzie wypił, nie wiem, po 5 litrów wody i na razie restauracje na jakieś wielkie straty. No po prostu tak to nie działa. Ja bym powiedziała, że dostęp do wody jest po prostu naszym prawem, zwłaszcza w dobie zmieniającego się klimatu, gdzie mamy właśnie przedłużające się fale upałów, gdzie to wszystko po prostu bardzo wpływa na naszą kondycję, na nasze funkcjonowanie i po prostu musimy to brać pod uwagę wszyscy.
1: Jasne. I nie musimy bać się konsekwencji, że skoro dostęp do wody jest naszym naturalnym prawem, to i dostęp do jedzenia jest naszym naturalnym prawem i ktoś pójdzie dalej, prawda? Ja sobie pozwoliłam na taki żart, ale no myślę, że on też bazuje na jakichś lękach i stereotypach. Tak króciutko, jeśli można, ta sprawa na koniec naszej rozmowy, ta sprawa jest do załatwienia, myśli pani?
0: No myślę, że tak, ale dlaczego tak myślę? Dlatego, że wszystko to się pojawiło właśnie w kontekście dyskusji o przedłużających się i coraz częstszych falach upałów i dlatego, że rozgorzała na ten temat dyskusja publiczna. I szczerze mówiąc, i kontekst właśnie ten pogodowy, no i ta presja publiczna, jak wiemy, ma w Polsce bardzo duże znaczenie.
1: Więc jest
0: szansa na to, że to rzeczywiście że wrócimy do tego, że sprawa kranówki nie jest jeszcze zamknięta.
1: Dziękuję pani za rozmowę. Paulina Sobiesiak-Pęszko z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Iran stawia warunki Stanom Zjednoczonym stawką odblokowania cieśniny Ormus. Żołnierze są gotowi. Za nimi próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Minęła 11. Radosław Siennicki. Zapraszam. Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, kiedy Stany Zjednoczone nie spełnią postulatów Teheranu. Takie deklaracje padły z ust wysokiego rangą urzędnika irańskich władz. Tymczasem jemeńscy Huti ponownie zaatakowali rafinerię należącą do Arabii Saudyjskiej. Więcej na ten temat Tomasz Sajewicz.
8: Mohammad Balgerzolgad, sekretarz irański Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w specjalnym oświadczeniu wymienił postulaty Iranu wobec Stanów Zjednoczonych. Cieśnina Ormus nie zostanie otwarta m.in. jeśli Amerykanie nie wycofają się z, jak to określono, blokady Iranu, wypłacą reparacje wojenne i zniosą nałożone na Iran sankcje. Teheran chce też bezwarunkowego uwolnienia zamrożonych aktywów. Stany Zjednoczone miałyby przedstawić długoterminowe gwarancje wstrzymania wszelkich działań militarnych przeciwko Iranowi. Waszyngton dotychczas nie sygnalizował gotowości na przyjęcie tych postulatów. Głównym problemem pozostaje też irański plan pobierania opłat od jednostek w cieśninie Ormus. Te miałyby wynosić od około 5 do 7% wartości ładunku corocznie. Reżimowi w Teheranie przynosiłoby nawet ponad 100 miliardów dolarów. W tej sprawie negocjują władze Iranu i Omanu. Wcześniej szef irańskiej dyplomacji mówił o pozytywnym przebiegu tych rozmów. Tymczasem Arabia Saudyjska poinformowała o kolejnym ataku jemeńskich Hutich na rafinerię. Wiadomo, że doszło do pożaru. Na razie nie ma jednak informacji o rodzaju ataku, zniszczeniach i ewentualnych ofiarach. Tomasz Sajewicz, Polskie.

0: Radio Dubaj.
1: Kilka tysięcy żołnierzy, najnowocześniejszy sprzęt i całonocne ćwiczenia. W Warszawie zakończyła się próba generalna defilady przed świętem Wojska Polskiego. Sztab Generalny zapewnia o gotowości do sobotnich uroczystości. Resort Obrony mówi o największych obchodach w historii. Rzecznik Dowództwa Garnizonu Warszawy.

0: ruszy parada okrętów marynarki wojennej. W specjalnym szyku zaprezentuje się ponad 20 jednostek. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem w wielu miastach odbędą się dziś manifestacje, które organizuje Komitet Obrony Demokracji. Celem jest sprzeciw wobec przemocy wobec Ukraińców i innych mniejszości narodowych. Mówił na naszej antenie przewodniczący KOT Jakub Karyś.
1: Nie da się żyć w nienawiści. Nie da się żyć we wzajemnej nienawiści z sąsiadami, z kolegami z pracy, koleżankami z pracy, z milionem obywateli, którzy płacą podatki, którzy zasilają naszą gospodarkę, którzy stali się od 22 roku naszymi kumplami po prostu.
0: Manifestacje odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Łodzi. Część zgromadzeń rozpocznie się już za godzinę, ale większość zaplanowano na 17. Rekordowo niskie stany rzek w województwie lubelskim. Poziom Wisły na stacji Puławy Azoty wynosi obecnie 65 cm. W Nieliszu poziom rzeki Wieprz to zaledwie 16 cm, a w Kryłowie poziom Bugu to 10 cm. W całym województwie lubelskim odnotowujemy suszę hydrologiczną, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
2: Jest to związane z niedoborem opadów, z niedoborem wody w zlewniach rzecznych, który towarzyszy nam w tym roku już od stycznia. Tylko jeden miesiąc, maj, miał normy opadowe powyżej średniej z wielolecia, a we wszystkie pozostałe mieliśmy bardzo niskie sumy opadów, w tym nawet w okresie wczesnej wiosny i końcówki zimy nawet wynosiły w górnej zlewni Wisły 15%. No i to skutkuje do tego kolejna fala upałów właśnie na obszarze, gdzie mamy suszę hydrologiczną, potęguje parowanie.
0: W całym kraju obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń dotyczących suszy hydrologicznej. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W meczu 1/8 finału Polka wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Postawę Świątek chwali trener tenisa Michał Gawłowski.
3: Dwa dość komfortowo, wynikowo wygrane sety, to też jest ważne, bo wiadomo, że to nie idzie tak łatwo, jak później gdzieś wynik pokazuje, ale widać stabilizację, jeżeli chodzi o ważne punkty. Więc trzymamy kciuki, nie szukajmy kryzysów, kryzys ma każdy, tym bardziej, że jest to sport indywidualny i ten roller coaster emocjonalny zawsze będzie, bo tak jest.
0: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W całym kraju dziś piękna, słoneczna pogoda. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza w rejonie Helu, przez 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
6: 6 minut po 11, Małgorzata Żuchowska i nasze zaproszenie w morską, chwilami niemal, polarną podróż śladami hrabiego Korwina Milewskiego na pokładzie jachtu parowego Litwa, którym w 1897 roku wyruszył ku Morzu Białemu i Oceanowi Lodowatemu. Punktem wyjścia są unikalne fotografie z tej niezwykłej wyprawy dokumentujące rejs przez Bałtyk, fiordy, okolice Półwyspu Kolskiego, Wyspy Sołowieckie i Archangielsk. Punktem wyjścia wystawy, o której za chwilę mowa w programie Głębia Ostrości.
4: Głębia Ostrości.
7: Dzień dobry, tu Głębia Ostrości. W wakacyjnym cyklu Lato z Głębią Ostrości i Muzeum Narodowym w Warszawie rozmawiamy o fotografiach, które kryją w sobie całe historie, wyprawy, spotkania, pamięć, sławę, nieistniejący pejzaż i wycieczki balonem nad Warszawą. Dziś, proszę Państwa, wybieramy się w podróż jachtem na Morze Białe i Ocean Lodowaty śladami hrabiego Korwina Milewskiego. Przyjrzymy się fotografiom z tej wyprawy i temu, jak prywatny kolekcjonerski punkt widzenia staje się częścią muzealnej opowieści. A ze mną w studiu jest Katarzyna Mączewska, kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie. Witam cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, witam również bardzo serdecznie.

0: serdecznie.
1: Kiedy umawiałyśmy się w Muzeum Narodowym na miesiąc z fotografiami z tegoż muzeum, powiedziałaś, że nie może zabraknąć w tym zbiorze hrabiego Korwina Milewskiego, którego wystawa jego kolekcji, jeszcze do 13 września w Muzeum Narodowym. I częścią tej kolekcji, częścią wspaniale przygotowanej narracji na temat tego nieznanego szerszej publiczności kolekcjonera, są zdjęcia. Zdjęcia i wyprawa jachtem na Morze Białe i Ocean Lodowaty. Czy ty wiedziałaś wcześniej o tych niesamowitych zbiorach, które pokazujecie? Czy dla ciebie też to było zaskoczenie, że Korwin Milewski to nie tylko wybitny kolekcjoner, filantrop, niezwykle bogaty człowiek, ale też i fotograf amator?
0: Zgadza się. Fotograf amator, który także zaskoczył mnie swoją taką wyobraźnią i możliwościami i wcielaniem w życie swoich różnych pomysłów, w tym między innymi fotografowania. Rzeczywiście na wystawie poświęconej Ignacemu Korwin-Mileckiemu, która opowiada historię jego kolekcji i tego, co się działo z tą kolekcją od początku przez kolejne dzieje, jest wyjątkowe miejsce w przedostatniej sali wystawy, jak sama kuratorka Renata Hickersberger, kuratorka wystawy i wieloletnia badaczka samej kolekcji Ignacego Korwin-Mileckiego powiedziała, że to jest taka bombonierka. I tą bombonierką jest sala z fotografiami, które wykonywał Korwin Milewski podczas swoich podróży morskich.
1: On kupił jacht.
0: Kupił jacht.
1: Tak. Był jachtmanem. To bardzo piękne określenie. Ale też był fotografem i na wyprawę no, niezwykłą wtedy ze względu na warunki dotarcia tam, ale też ze względu na trudności w fotografowaniu. On zabrał kilka aparatów. Jak mówi, duży aparat i mniejsze aparaty. Jak to jest, że on nauczył się robienia zdjęć? To była wtedy absolutna nowinka, bo przypomnij, o jakim okresie mówimy.
0: Sama podróż, o której rozmawiamy, odbyła się latem 1897 roku. Dwa lata wcześniej Korwin-Mileski nabył od arcyksięcia Stefana Karola Habsburga, swojego przyjaciela, właśnie jacht parowy, któremu zmienił nazwę z Krista na Litwa. I tym jachtem odbywał podróże na pomorzach bliższych i dalszych. I te dalsze morza to była właśnie ta podróż polarna, którą rozpoczął w lipcu, pod koniec lipca, 24 lipca 1897 roku i zakończył w połowie sierpnia. I cóż, te aparaty fotograficzne. Korwin-Mileski był osobą wielu talentów. Nie było przed nim też, jeśli chodzi o możliwości, na przykład ekonomiczne, wielkich przeszkód, a żył w czasach niebywałych. Druga połowa XIX wieku, ten przełom wieku XIX i XX, to jest czas wielkich nowinek technicznych. Pojawiają się automobile. Sam zresztą Korwin-Mileski posiadał automobil i należał zresztą w Paryżu do takiego klubu automobilowego, ale także nie sposób było w tym czasie, interesując się nowinkami technicznymi, nie zainteresować się fotografią. Fotografia jako jeden z największych wynalazków XIX wieku, błyskawicznie rozwijający się w drugiej połowie XIX wieku, od tych daguerotypów przez kolejne techniki, mokry kolodion, po już w końcu XIX wieku, takie też możliwości techniczne, które dawały osobom, amatorom możliwość fotografowania. Korwin-Mileski oczywiście uczył się fotografowania, znał się na przykład z hrabią Benedyktem Tyszkiewiczem, który był fotografem i wiemy
1: oddawał
0: również
1: się tej pasji fotograficznej i sfotografował właśnie hrabiego Korwina-Mileckiego z aparatem fotograficznym, co widać na wystawie.
0: Jak wchodzą Państwo na wystawę, tak wita Państwa takie wielkie powiększenie fotografii przedstawiającej Ignacego Korwin-Mileckiego z aparatem w dłoni w Lasku Bulońskim. I to jest bardzo ciekawe, bardzo polecam popatrzenie troszeczkę na tą fotografię, która w oryginale o wiele

0: Mniejsza znajduje się w ostatniej sali wystawy. Pokazuje też, że Kornej Milewski trzyma aparat w dłoni i gdzieś się patrzy. Patrzy się tam w dal. Otóż szuka tego momentu, który pozwoli mu nacisnąć spust migawki. I to jest ten moment, kiedy możemy też popatrzeć, jak mógł pracować Korwin-Mileski z aparatem, a wiemy, że był osobą o dużej wrażliwości estetycznej, zakończył edukację w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
1: Czyli miał oko.
0: Miał oko, miał smak i może trochę zaryzykuję mówiąc, że zamienił ten pędzel na aparat fotograficzny i oddawał w uchwyconych przez aparat takich momentach tą swoją wrażliwość, której już nie kontynuował później jako malarz. Nie znamy jego prac malarskich, znamy je w reprodukcji, w fotografiach, ale wiemy, że rzeczywiście malował również, wystawiał swoje prace na wystawach, ale szybko to porzucił dla innych możliwości, zarówno kolekcjonerskich, jak i właśnie realizowania swoich wielkich pasji, do których niewątpliwie należały podróże i fotografia.
1: Dlatego dziś rozmawiamy o podróży, wyprawie polarnej i kolekcji zdjęć, którą mogą Państwo do 13 września oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Tytuł wystawy Kolekcjoner, a my rozmawiamy o jednej z pasji kolekcjonera, jak powiedziała Katarzyna Mączewska, czyli o fotografowaniu. Korwin-Mileski pisze w swoim dzienniku, a w słoneczne dni fotografowaliśmy wszystko, co wydało nam się interesujące. I na wystawie widzą Państwo fotografie, które na pierwszy rzut oka nie są atrakcyjne. To są małe, stosunkowo małe odbitki, monochromatyczne. Musimy jednak zwrócić uwagę, że ówcześni turyści, widzowie patrzyli inaczej na fotografię. Nie było dostępnego koloru, wielkich formatów. I oni na tych zdjęciach próbowali uchwycić, przekazać ten świat, który oglądali. Dla nich to było interesujące. Ty, Kasiu, na wystawie zrobiłaś powiększenia niektórych zdjęć, żeby je dostosować do nas, do dzisiejszych widzów, którzy inaczej oglądają zdjęcia.
0: Tak, żeby zwrócić również uwagę w powiększeniu na te detale, na to, co się dzieje rzeczywiście na tych fotografiach, na wystawie właśnie w oddzielnej sali, w kilku gablotach możemy śledzić przez fotografię, jak szła podróż jachtem Litwa. A szła z Gdańska, z portu w Gdańsku, przez porty szwedzkie, norweskie, aż przez fiordy, aż po Archangielsk i na Wyspy Sołowieckie. Rzeczywiście patrząc na te odbitki fotograficzne przygotowane w bardzo ekskluzywnym wydaniu, bo też możemy zwrócić uwagę na to, że to są albumy fotograficzne z tej podróży z 1897 roku. Korwin-Mileski przywiózł negatywy, które później oddał do wywołania i miał taką fantazję, żeby stworzyć albumy fotograficzne, ekskluzywne, specjalnie zaprojektowane zapewne własnego pomysłu, w takich grubych kartonach, luzem, nie zszyte. To nie jest zszyty album, luzem.
1: Czyli można było sobie rozłożyć te zdjęcia.
0: Można było sobie rozłożyć, tak.
1: I
0: tak.
1: Oglądać, przenieść się do tych czasów. I to było nie tylko dla wybranych osób, ponieważ niektóre ze zdjęć hrabiego Korwina-Milewskiego znalazły się w ówczesnej prasie również.
0: Tak, ta podróż nie przeszła obojętnie również dla ówczesnych odbiorców. Generalnie Korwin-Mileski był osobą dosyć publiczną. Sporo go było w prasie.
1: Czyli był takim ówczesnym celebrytą w jakimś sensie?
0: Myślę, że możemy tak powiedzieć spokojnie. Na przełomie XIX i XX wieku często też sam również przygotowywał jakieś adnotacje do prasy. Możemy się dowiedzieć, co kupił, gdzie wystawia swoje prace, któremu z artystów pomaga w na przykład jego artystycznej drodze, poprzez na przykład fundowanie samych pracowni, jak z Wincentem Wodzinowskim. Jest to bardzo też taki moment,

0: bardzo wdzięczne, gdzie prasa bardzo szybko podchwytuje i jest rzeczywiście bardzo popularna. I Korwin Mielecki doskonale sobie z tego zdawał sprawę. Więc po powrocie z podróży morskiej i już po odbiciu zdjęć z negatywów, wysłał te fotografie między innymi na taki bardzo prestiżowy konkurs, bardzo prestiżową wystawę, pierwszą wystawę fotograficzną zorganizowaną w Warszawie w 1901 roku. I między innymi właśnie w prasie z recenzji z tej wystawy pojawiają się fotografie Korwin-Mileckiego z tej wyprawy.
1: Czyli musiały robić te fotografie duże wrażenie. Trochę piszesz o tym w albumie, który towarzyszy wystawie. Wiem, że będzie dodruk, ponieważ już zniknął cały nakład tejże publikacji, a w publikacji również zdjęcia Korwina Milewskiego z tej wyprawy. Zdjęcia bardzo różne, bo przedstawiające obrzędy na Wyspach Sołowieckich, przedstawiające tamtejszych mieszkańców, obozowisko samojedów w okolicach Archangielska, przedstawiające stację wielorybniczą. Bardzo wiele tematów, nie tylko krajobrazy, ludzie, zwierzęta. Mnóstwo rzeczy interesowało Korwin Milewskiego. I poza egzotyką oczywiście można powiedzieć, że były to bardzo intrygujące kadry. Dzisiaj na to patrzymy jako historycy fotografii, czy ludzie, którzy są związani z badaniem ówczesnego folkloru już właściwie nieistniejących terenów, samojedów tej wspaniałej kultury, która no już dawno, dawno zaginęła. Więc te fotografie mają bardzo różne formy i nie dziwię się, że reprodukowano je w ówczesnej prasie. Korwin Milewski chwalił się nimi, jak powiedziałaś, przygotowywał specjalne sety zdjęć. Powiedz, które zdjęcia zwróciły twoją uwagę jako historyczki fotografii? Co cię urzekło w tych zdjęciach?
0: Dla mnie niebywałe są te ujęcia pejzaży morskich. I właśnie na wystawie po jednej stronie możemy zobaczyć w powiększeniu 5 takich właśnie fotografii tych pejzaży morskich. Krajobrazy, które uchwycił Korwin-Mileski z pokładu Litwy, co też nie było przecież proste. Płynąc, wszystko się, prawda, rusza, jest dynamicznie. A on rzeczywiście starał się fotografować jak tylko mógł, jak tylko pogoda dopisywała. Zachował się dziennik z podróży, który był takim moim też przewodnikiem obok fotografii po tej podróży właśnie polarnej. I w owym dzienniku, diariuszu, Korwin-Mileski często właśnie opowiada o tym, co spotyka po drodze, jakich ludzi, jakie również wyrażenia estetyczne mu towarzyszą.
1: A czy pisał o fotografowaniu jako takim, o tym tej czynności, że bierze aparat i idzie, to znaczy bierze aparat, to proszę Państwa, może dużo powiedziane, bo te aparaty razem z całą tą materiałami przygotowawczymi to też były kilogramy, więc nie wiem, czy brał osobiście, ale jak to było, czy też w tym dzienniku o fotografii?
0: Trochę możemy rzeczywiście wyłuskać tych informacji z tego dziennika i jeszcze z dwóch innych dzienników z innych podróży morskich, które odbył w następnych latach. I tak posklejałam też te historie fotograficzne i rzeczywiście troszeczkę więcej dzięki temu mogłam dowiedzieć się, jaka była też ta fotograficzna kuchnia Korwin-Mileckiego. Mianowicie to też jest bardzo ciekawe, jak płynął i dopływali do różnych portów. Często też zamawiał materiały fotograficzne, na przykład szklane klisze wówczas w portach. Dowożono mu je do konkretnego miejsca i wówczas też odbierał po drodze. Wiemy też, że na swoje podróże jachtami różnymi swoim i bliskich mu osób zabierał przynajmniej kilka aparatów fotograficznych. I o ile już wspomnieliśmy o tym zdjęciu, prawda, w Lasku Bulońskim w Paryżu, gdzie trzyma aparat fotograficzny w dłoni, w samym albumie fotografii z podróży polarnej również widzimy na jednym ze zdjęć Korwin-Mileckiego z aparatem w dłoni, też mniejszym, który był takim aparatem, który pozwalał fotografować bez statywu. Ale właśnie

0: Na wyprawy również brał duży aparat, który trzeba było rozłożyć na trójnogu, który również wymagał odpowiedniej stabilizacji, odpowiedniego terenu. I tym też aparatem fotografował między innymi takie wydarzenie poświęcenia wody, które potocznie było zwane Jordanem, w sierpniu, 13 sierpnia
1: 1897
0: roku. Wówczas od już półtora dnia przebywali na Wyspach Sołowieckich, czyli dotarli do tego punktu, który miał być ostatnim takim dłuższym postojem podróży. I wówczas Karol Mielewski dostał specjalne pozwolenie od archimandryty klasztoru sołowieckiego na przyjście z tym dużym aparatem, rozstawienie go i fotografowanie tego całego obrzędu. To była procesja, która wychodziła z klasztoru sołowieckiego, przechodziła nad samą wodę. Więc też kilka ujęć postanowił także zamieścić w zachowanej wersji albumów fotograficznych z tej podróży.
1: Czy to jest tak, że Korwin Mielewski robił te odbitki, czy też zlecał robienie odbitek w dużych ilościach? Czy to są rzadkie bardzo materiały i czy muzeum posiada je w swoich zbiorach?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo z tej podróży akurat wiemy, że robił dużo zdjęć. Wiemy, że robił zdjęcia też podczas późniejszych podróży, które też opisywał bardzo sugestywnie. Jeszcze ich nie znam, ale mówię jeszcze, wszystko przed nami. A te fotografie, które pokazujemy na wystawie kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski, one pochodzą właśnie z tej podróży i zachowały się 3 egzemplarze tych albumów fotograficznych. To były wydawnictwa w zasadzie takie ekskluzywne, które on przygotowywał, zlecał przygotowanie, wiemy, że w Paryżu, w takich bardzo ozdobnych pudłach, właśnie z tymi grubymi kartonami, zmontowanymi po jednej i po drugiej stronie fotografiami. I zapewne przeznaczone były dla jego bliskich albo dla osób, które też z nim uczestniczyły właśnie w tych jego podróżach. Zachowały się, to wiemy, 3 egzemplarze. 2 pokazujemy w Muzeum Narodowym w Warszawie na obecnej wystawie, z czego jedna, różnią się troszeczkę, gdyż jeden z egzemplarzy ma o 3 karty więcej. I jeden egzemplarz znamy, ma 119 fotografii, drugi 129, więc wydaje mi się i na pewno wiemy, że zrobił więcej fotografii, bo owe 150 fotografii, jak informowała prasa, wysłał na wystawę fotograficzną do Warszawy w 1901 roku. Wiemy również, reprodukowana w czasopiśmie Sport, który opowiadał o wystawie, jest fotografia, której nie znam, której jeszcze nie znam, więc wiemy, że było ich więcej. Tak troszeczkę jeszcze miejsca w tym pudle zostało, w tym opakowaniu, które się zachowało, więc myślę, że jeszcze przynajmniej 3, może 4 karty, gdyby się dołożyło, stanowiłoby komplet, więc 2 pokazujemy na wystawie, ten trzeci egzemplarz jest przechowywany w Wiedniu, no być może jeszcze gdzieś okaże się, może ta wystawa jest takim też dobrą okolicznością do tego, żeby poszukać być może gdzieś jakieś zupełnie czasem inne, w innych okolicznościach, może się jeszcze gdzieś znajdą te poszczególne prace. A w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie nie mamy jeszcze fotografii z tej podróży. Są wypożyczone na wystawę, ale w zbiorach muzeum znajdują się fotografie właśnie prac Ignacego Korwin-Mielewskiego między innymi i 2 z fotografii jego obrazów, które pokazywał na wystawie światowej w Wiedniu w 1873 roku, pokazujemy obecnie w gabinecie fotografii w Galerii Sztuki XIX wieku.
1: Czyli osobnym miejscu poświęconym tylko fotografii. Proszę Państwa, no tutaj bardzo takie detektywistyczne zakończenie tej naszej rozmowy o kolekcji zdjęć

0: i dzienniku z wyprawy polarnej na jachcie Litwa. Ja zapytałam Kasiu, co cię urzekło? Powiedziałaś mi o zdjęciach jachtów, zdjęciach morskich. A co z tekstem Korwin-Mikulewskiego? Czy jest coś takiego, co przechowujesz w pamięci, inspirującego, co pozwala ci myśleć, że ta fotografia jest rzeczywiście unikalna, wyjątkowa na tym polskim rynku kolekcjonerskim?
1: Dla mnie tekst, ten diariusz Korwin-Mikulewskiego był niesamowitą przygodą. Ja go czytałam z wypiekami na twarzy, bo rzeczywiście piękne, sugestywne, bardzo, bardzo barwne opisy się w nim znajdują. I cóż, pozwolę sobie zacytować. Oddajmy głos samemu hrabiemu Korwin-Mikulewskiemu.
0: Ostatnie zdanie o głębi ostrości mówi głosem Katarzyny Mączewskiej hrabia Korwin-Mikulewski.
1: Stojąc na mostku, nie możemy się nacieszyć tym widokiem, który trwa za lewą burtą nieprzerwanie. Zawsze inny, ale zawsze piękny i imponujący przez długie godziny. Jedne góry przechodzą w kolejne, coraz bardziej poszarpane, coraz bardziej pełne kontrastów, różowe lub złote w świetle, brązowe i fioletowe w cieniu, coraz bardziej imponujące w miarę, jak słońce ostatecznie rozprasza mgłę. Następnie Litwa bierze zwrot w prawo i przepływa przez labirynt małych wysp i wysepek usianych niskimi granitowymi cyplami, ledwo wystającymi ponad fale, i wpływa do wąskiej cieśniny, która na północy oddziela archipelag Lofotów od wybrzeża Norwegii.
0: Bardzo dziękuję za tę opowieść. Katarzyna Mączewska, kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii Muzeum Narodowego w Warszawie, była Państwa i moim gościem. Spotkamy się za tydzień, proszę Państwa, bo za tydzień o prekursorze polskiej fotografii, twórcy koncepcji fotografii ojczystej, Janie Bułhaku, będziemy opowiadać o jego zdjęciach, o krajobrazach, które już nie istnieją. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Iga Niewiadomska.
2: Głębia ostrości. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo. To siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Już dziś po 12 w TDI. Polska szóstą gospodarką w Unii Europejskiej. Jesteśmy tuż za Holandią. To przełom. Słodki pies, który nie wywołuje alergii. Sukces naukowców może być początkiem nowej rasy. Zapachem i dźwiękiem opowiadają świat. Dziennik

0: Lekarze, podróżnicy mówią, co można przywieźć z wakacji zamiast nudnych zdjęć. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
1: Autopromocja. Jest 11.33, Małgorzata Rzechowska i wirtualna Polska. Brygada Bumelantów. Ukrainy to nie ocali. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada ustawę, na mocy której będzie można deportować każdego dorosłego ukraińskiego mężczyznę, który nie jest legalnie zatrudniony, nawet jeśli PiS jakimś cudem zdołałby przeprowadzić przez Sejm i Senat taką regulację. Ukrainy to nie ocali. Bo jak wynika z rejestrów rządowych i danych PESEL, w Polsce przebywa około 300 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym, czyli między 25 a 60 rokiem życia. W praktyce może być ich więcej, bo nie każdy reguluje swój pobyt. Jednak bezrobocie wśród Ukraińców jest skrajnie niskie. W urzędach pracy zarejestrowano zaledwie 11 tysięcy niepracujących obywateli tego państwa. Rozmowy z przedstawicielami polskiego biznesu wskazują raczej na obawy o ich odpływ, a nie o brak chęci do pracy. Między innymi o tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem.
2: Komentarz.
1: Z nami dr Paweł Kowalski, pracownia marketingu politycznego Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Po co Prawu i Sprawiedliwość ta ustawa?
3: Bo Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na wyjście grupy Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości i w tej chwili znalazło się w takiej pewnej politycznej defensywie. W związku z tym szuka na gwałt tematu politycznego, który może wprowadzić na agendę medialną, który spowodowałby zainteresowanie dużej części opinii publicznej właśnie tym tematem, a nie ciągnącym się i widać eskalującym sporem pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. I wydaje się, wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, wydaje się, że właśnie taki temat z, nazwijmy to, tej ustawy antyukraińskiej jest nośny społecznie, nośny politycznie. Umożliwia zresztą również zainteresowanie czy przyciągnięcie zainteresowania wyborców Konfederacji, ale również Konfederacji Grzegorza Brauna. Ten elektorat Prawo i Sprawiedliwość zamierza powalczyć w przeciągu tego najbliższego roku do wyborów parlamentarnych w roku 2027. Więc z punktu widzenia pewnej strategii politycznej jest to na zimno podjęta decyzja związana właśnie z prowadzeniem tego typu tematu, ale jak słusznie tutaj wcześniej pani redaktor zauważyła, no ona wydaje się, że nie do końca została oceniona przez Prawo i Sprawiedliwość z punktu widzenia konsekwencji dla polskiej gospodarki, a przede wszystkim dla polskich przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych działających w branży budowlanej, branży usług, bo te branże, one po prostu generalnie, jak to się mówi kolokwialnie, stoją na pracownikach z Ukrainy.
1: Pan, proszę.
3: I to powoduje, że wydaje się, że ten temat został po prostu wrzucony tak troszeczkę z pełną premedytacją ad hoc, żeby wywołać właśnie ten cały spór, taki głównie, bo my to obserwujemy jako eksperci, państwo jako dziennikarze, taki emocjonalny, tak? Tutaj się znowu wracamy do historii, znowu wracamy do banderyzmu,
1: odnosimy się do jakichś emocji, my próbujemy je podkręcić, czyli, bo coś na tym wygramy.
3: O to chodzi, żeby podkręcić te emocje, bo jak podkręcimy te emocje, to wtedy po prostu jest łatwiej nam załatwiać takie swoje nasze własne pisowskie interesy związane właśnie i z chęcią zwiększania poparcia dla PiS-u i z krytyką Mateusza Morawieckiego i taką marginalizacją tego, co on mówi, co on robi, no bo ten spór w tym momencie staje się jak gdyby ważniejszy o to, czy pracownicy właśnie z Ukrainy mają być z Polski wydalani, ci niepracujący, tak? No tutaj jest cała, już się toczy też dyskusja ekspertów, w jaki sposób to na przykład będzie sprawdzane, jak oni będą, nie wiem, wyszukiwani, czy będą wręcz łapani. Pojawia się jakieś...

0: pojawiają się terminy typu centra zatrzymań i deportacji. No, mamy pełną, bym powiedział, w środku wakacji taką w zasadzie pełną wojnę, można powiedzieć, z polityczną, głównie na prawicy, bo to powiedzmy temat, który podgrzewa te emocje wśród wyborców prawicowych.
1: No tak, ale pomijam to, że każdy projekt ustawy musi być głęboko uzasadniony i musi być dla niego przeznaczone jakieś finansowanie, prawda? To nie można sobie wymyślić teraz, prawda? Lecimy na Marsa, a dobry rząd znajdzie na to pieniądze. Nie, nie, to tak nie działa.
0: To jeszcze warto
1: się skupić na tym właśnie, o czym pan powiedział. Czy to policja będzie chodzić po ulicach, wsłuchiwać się, czy ktoś nie mówi ze wschodnim akcentem, legitymować ludzi, czy przypadkiem mają albo też nie mają ukraińskiego paszportu, a mówią po ukraińsku, prawda? Czy są zatrudnieni? No ja sobie, czy może ICE poprosimy o pomoc, bo i takie oczywiście argumenty się pojawiają, już nieco złośliwe, przyznam, tak. Ale wie pan, zastanawiam się, pan się zajmuje marketingiem politycznym. Ja sobie próbuję wyobrazić tę sytuację, że siadają przy stole, nie wiem, Tobiasz Bochański, tak, bo on mówi o tym projekcie. Jarosław Kaczyński, nie wiem kto jeszcze, Przemysław Czarnek, doświadczeni ludzie w polityce. Przecież oni jak produkują takie rozwiązania, to oni doskonale wiedzą co robią, prawda? Wiedzą, że nie ma finansowania, tak. Nie ma pomysłu, a będzie zamieszanie.
0: Tak. I o to chodzi. W zamieszaniu jest, jak to się mówi, łatwiej przejmować kontrolę nad tym, co się dzieje na scenie politycznej. A w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość zostało zepchnięte właśnie poprzez to, o czym mówiłem wcześniej, wyjście Mateusza Morawieckiego, ale również poprzez ataki ze strony Konfederacji, ze strony Sławomira Mencena, Krzysztofa Bosaka, że się odcinają tam od PiSu i wręcz dezawuują to, co się dzieje w PiSie, pokazując, że oni są na prawicy lepszą alternatywą. Więc jeżeli tutaj pełna zgoda, to się robi z pełną
1: premedytacją. Jasne, jest tak, jeszcze jeden element, na który...
0: To należy po prostu tak zrobić, bo dzięki temu może się pojawić bardziej dogodne dla nas sytuacja, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Czyli będziemy mogli przejąć tą narrację, agendę pewną tematyczną. W tej chwili, tak jak my w tym momencie skupiamy się na mówieniu o tym, dokładnie o to chodzi, tak?
1: Jest jeszcze jeden aspekt, że ci panowie, których wymieniłam, pewnie jeszcze ktoś, siedzieli przy stole i mówią tak, zaproponujemy taki projekt uchwały, czy tam ustawy, nie wiem, cokolwiek by to było, no to po pierwsze przejmiemy narrację, a po drugie marszałek nie wniesie tego pod obrady, więc będziemy mieli cel, prawda? No bo my jesteśmy za porządkiem, za równowagą i tak dalej, oni nie, więc będziemy mieli też polityczne wskazanie. To się, drodzy słuchacze Polskiego Radia 24, właśnie tak robi.
0: Tak, no, ja przez cały czas tutaj zawsze powtarzam, że jeżeli chodzi o sprawność zarówno medialną, ale przede wszystkim właśnie umiejętność wprowadzania do polskiej debaty politycznej pewnych tematów, które dzielą społeczeństwo bardzo wyraźnie, to Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj mistrzem, ponieważ jest najlepiej, moim zdaniem, zorganizowaną partią marketingowo. Z tego, co wiemy, ona regularnie przeprowadza badania społeczne, zarówno te ilościowe, jak i jakościowe, identyfikuje tematy, które potencjalnie właśnie stanowią dla Polaków, mogą stanowić pewien temat, który może dzielić ich. I później
1: i konsekwentnie analizuje, tak jak pan powiedział, podąża za tymi sondażami, prawda? Próbując na nie reagować, a to nie jest takie oczywiste i popularne w innych ugrupowaniach albo, nie wiem, kampaniach, patrz, Rafał Trzaskowski.
0: Zwróćmy, Prawo i Sprawiedliwość praktycznie w ogóle nie wprowadza żadnych tematów gospodarczych, tak? Jakichś nowych pomysłów związanych z gospodarką, nie wiem, z podatkami, z czymkolwiek. Ono się skupia generalnie na tej warstwie z wartości, warstwie symbolicznej, zresztą

0: No tutaj taką kluczową rolę w moim przekonaniu gra pan prezydent, który w tym ostatnim tygodniu dosyć hucznie świętował tę pierwszą rocznicę swojej prezydentury, a ja uważam, że Karol Nawrocki jest właśnie przykładem udanego projektu marketingowego Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż w tym momencie oczywiście też jest dyskusja na temat tego, czy ten projekt przypadkiem się nie wymknął Prawu i Sprawiedliwości, a przede wszystkim prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu z rąk i już nie jest takim istniejącym samodzielnie bytem. Ja uważam, że tak się stało. Karol Nawrocki zbudował taką, stworzył sobie samodzielną markę polityczną, która jest silniejsza w tym momencie wizerunkowo na przykład niż marka PiS. Jest atrakcyjniejsza dla części wyborców po prawej stronie PiS, tak?
1: Panie doktorze, mnie ciekawi, czy prezes już to wie, czy jeszcze nie. Ja myślę, że to jest w tych kategoriach. Nie czy Karol Nawrocki ma swój własny projekt, czy też nie, tylko czy prezes sobie to uświadamia, czy jeszcze nie.
0: Ja sądzę, że prezes na pewno to sobie uświadamia. On już jest na tyle doświadczonym politykiem, że on pewne rzeczy, podejrzewam, nawet widzi wcześniej. Natomiast ma zdecydowane w tej chwili ograniczenie w postaci podziału Prawa i Sprawiedliwości, Prawie i Sprawiedliwości, bo to ilu posłów jeszcze wyjdzie z Prawa i Sprawiedliwości, to tego nie wiemy. A ja w przeciwieństwie do niektórych ekspertów uważam, że ten projekt Mateusza Morawieckiego wcale nie musi być taki skazany na niepowodzenie.
1: A ja się tutaj też z panem zgadzam, dlatego że Mateusz Morawiecki ma ogromne doświadczenie i w moim przekonaniu bardzo pieniądze i bardzo długo się do tego przygotowywał. Te jego podróże po regionach to wcale nie było poszukiwanie tylko i wyłącznie sojuszników w ramach Prawa i Sprawiedliwości. To był PSL, to była Polska 2050. Ja myślę, że premier Morawiecki bardzo to przemyślał i też zgromadził wokół siebie ludzi, którzy
0: umożliwia mu skuteczne zbudowanie struktur terenowych, bo na jego sukces będzie zależał. No po pierwsze od programu, który gdzieś tam już widzimy, że w zarysach on istnieje. Po drugie, no oczywiście ten jego projekt ma silnego lidera w jego osobie, plus właśnie takie osoby wspierające, jak na przykład Michał Dłoczyk. Plus trzeci element, ma struktury, ma pewnych działaczy w strukturach terenowych, którzy również zadeklarowali, że go popierają. No i wszystkim ma pieniądze. To jest ta różnica w stosunku do tych wcześniejszych grup, które wychodziły z Prawa i Sprawiedliwości, jak tam Zbigniewa do Ziobry, czy
1: Jarosława Gowina, prawda? I innych, tak.
0: One jak gdyby finansowo nie miały takiego wsparcia. Tutaj Mateusz Morawiecki z własnego prywatnego majątku nawet może to znakomicie sfinansować, więc przypatrujmy się, bo to znowu jest kolejny projekt marketingowy, który w moim przekonaniu może odnieść w przyszłym roku sukces. Oczywiście wszystko będzie zależało jeszcze od sytuacji tutaj i wewnętrznej w kraju i tej sytuacji międzynarodowej, ale w moim przekonaniu ma potencjał do tego, żeby był również takim udanym projektem. I kończąc może ten wątek taki marketingowy, wskazuje tylko właśnie na te sukcesy marketingowe Prawa i Sprawiedliwości w postaci wprowadzenia na urząd prezydenta Karola Nawrockiego i tego pierwszego roku prezydentury, który w moim przekonaniu zbudował jego samodzielną, silną markę, która będzie w tym momencie konsolidowała, wydaje mi się, całą prawicę i to on może stać się właśnie takim liderem prawicy przy słabnącym Jarosławie Kaczyńskim, bo jednak to sobie powiedzmy szczerze, zarówno pod względem takiej witalności fizycznej, jak i pewnych tutaj umiejętności, sprawności takiej politycznej, no pan prezes jest niestety coraz bardziej osłabiony i to jest w pełni wykorzystywane przez jego konkurentów politycznych.
1: No dobrze, do siostry to jeszcze przez chwilę przy Prawie i Sprawiedliwości, a potem pójdziemy dalej, bo do siostry komentarz Jakuba Majmurka na stronie Wirtualnej Polski. Nie mogę zacytować, mogę tylko powiedzieć albo parafrazować, że PiS do reszty oszalał, ścigając się z Braunem. Zgadza się pan z tym?
0: Tak, nie do końca.

0: Z punktu widzenia takiej już czystej arytmetyki wyborczej, to jest właśnie ten elektorat, który odszedł od PiS-u wcześniej. Znaczy ten elektorat Grzegorza Brauna, on wcześniej głosował na Prawo i Sprawiedliwość, tylko uznał w jakimś momencie, że to Prawo i Sprawiedliwość jest właśnie za mało radykalne, za mało takie, za mało broni z tych polskich interesów. I w związku z tym Grzegorz Braun zbudował całkiem duże poparcie wokół tej swoich haseł antyukraińskich, antyunijnych. Znakomicie tutaj zresztą też stara się pozyskiwać rozmaite osoby, które tam są łączone z Konfederacją Grzegorza Brauna. I Prawo i Sprawiedliwość chce ich po prostu odzyskać, bo tak nawet patrząc czysto właśnie marketingowo, dużo łatwiej jest odzyskać tych głosujących, popierających nas, którzy byli wcześniej, byli oczywiście z jakichś powodów tam niezadowoleni, odeszli, ale no już raz zagłosowali na nas, niż poszukiwać jakichś kompletnie nowych grup, które chcielibyśmy pozyskać. Więc jest to jak gdyby marketingowo naturalny ruch i taka strategia, która w moim przekonaniu ona nie przyniesie Prawu i Sprawiedliwości sukcesu, ponieważ no Grzegorz Braun jest znacznie bardziej, bym powiedział, jego taka antysystemowość jest dużo bardziej atrakcyjna niż no taki troszeczkę już zgrany ta zgrana retoryka PiS-u, że to tylko oni na prawicy są w stanie powalczyć o interes Polski i w Unii, i wobec tych partii tutaj centro-lewicowych, które w tej chwili rządzą w Polsce. Więc jest to, podsumowując, ruch absolutnie zrozumiały, jeżeli chodzi o strategię taką właśnie marketingową, takie abecadło. Natomiast w moim przekonaniu nie przyniesie on sukcesu Prawo i Sprawiedliwości.
1: A jak długo pan prezes będzie czekał ze zmian? Ja myślę, że pytanie nie brzmi, czy znowu, tak? Czy zdecyduje się na zmianę kandydata na premiera, tylko kiedy? Jak długo będzie jeszcze czekał?
0: Czy ja sądzę...
1: Czy się mylę pana zdaniem?
0: Nie. On na pewno to zmieni, bo tutaj rozumiem, że mówimy o Przemysławie Czarnku. Więc ten projekt po prostu nie wypalił, tak? Znaczy widać było, cele tego były takie, żeby właśnie postarać się odzyskać tam te kilka procent wyborców właśnie między innymi od Brauna albo może od Konfederacji. Projekt jednak generalnie, jak to się mówi, nie wypalił. W związku z tym sądzę, że po wakacjach będziemy mieli jakiś nowy pomysł, niekoniecznie na premiera, ale będzie jakiś nowy pomysł taki marketingowy, z którym Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się nabudować pewien, bym powiedział, zarys przynajmniej tej oferty programowej, z którą pójdzie do wyborów w 2027 roku. I ja bym również tutaj potraktował między innymi właśnie te obecne działania Prawa i Sprawiedliwości, czyli tą ustawę o deportacji niepracujących Ukraińców, czy te działania właśnie Przemysława Czarnka, również jako formę takich testów pewnych pomysłów, które no, marketingowo mogą się okazać pomocne w tej przyszłorocznej kampanii wyborczej PiS-u. Oni po prostu to testują, tak? Sprawdzają, jak właśnie, jaki poziom emocji może mogą wywołać wprowadzaniem takich tematów, na ile te tematy są atrakcyjne właśnie dla tych dwóch grup wyborczych, czyli Konfederacji i Konfederacji Grzegorza Brauna. Tutaj mówię wcześniej, mówiąc o Konfederacji i o Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Więc oni generalnie po prostu testują, sprawdzają, na ile jednak będą w stanie odzyskać czy pozyskać część tych wyborców prawicowych, bo na tym im generalnie zależy. Ja sądzę, że takim długofalowym celem Jarosława Kaczyńskiego jest właśnie no, odzyskanie jak największej części czy tych wyborców prawicowych, żeby oni zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało silniejszą pozycję negocjacyjną, jeżeli w przyszłości oczywiście będą się toczyć jakieś negocjacje o stworzeniu wspólnego

0: rządu pomiędzy tymi partiami prawicowymi.
1: Ciekawa analiza Jacka Gonka, między innymi w Onecie, a propos pana prezydenta. Każde starcie z rządem, każde weto i każda awantura z premierem pozwalają prezydentowi mówić do prawicowego wyborcy ponad głowami i Kaczyńskiego, i Morawieckiego, i Mentzena, i Bezbrauna. Możecie się między sobą kłócić, ale człowiekiem, który naprawdę zatrzymuje Tuska, jestem ja. Tylko że, i to już jest moja refleksja, że bez Kaczyńskiego, Morawieckiego, Mentzena i Brauna, albo bez któregoś z nich, projekt partyjny prezydentowi się nie uda. W co może celować Karol Nawrocki?
0: Znaczy, ja sądzę, że prezydent Nawrocki generalnie, on po pierwsze nie pozycjonuje się jako prezydent arbiter w takim stylu ponadpartyjnego moderatora. On generalnie zbuduje swoją taką markę na sprawczości, konflikcie, reprezentowaniu konkretnego systemu wartości. I jak gdyby marketingowo stosuje taki dosyć prosty mechanizm. Rząd proponuje, prezydent ocenia, podpisuje albo blokuje w konsekwencji i wizerunkowo to stawia prezydenta w pozycji recenzenta rządu. I on tutaj w zasadzie w każdym momencie wygrywa. Mówiąc krótko, Karol Nawrocki zbudował markę większą niż jego takie pierwotne zaplecze, które go popierało, i jest w moim przekonaniu jednym z najcenniejszych w tej chwili aktywów prawicy, choć oczywiście jest pytanie o to, czy to właśnie...
1: Wie pan, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo przyszło mi do głowy takie porównanie, że pan prezydent, że nie jesteśmy na etapie zastanawiania się, jak prawica wykorzysta Karola Nawrockiego, tylko jak Karol Nawrocki chce tę prawicę wykorzystać. Tak, ja myślę, że to ku temu zmierza, i patrząc też pewnie okiem pana jako marketingowca, to co się politycznego, to co się wydarzyło przez ostatni rok, to jest bardzo rozsądny, konkretny i konsekwentny sposób budowania marki, o której pan mówi. Najpierw ją zbudujemy, a potem ją wykorzystamy. Tak.
0: To znaczy, ja sądzę, że prezydent konsoliduje generalnie wyborców prawicy symbolicznie. Natomiast partyjnie oni są rozproszeni. I to właśnie to rozproszenie, te różne w tej chwili grupy prawicowe, partie polityczne prawicowe, one umożliwiają Karolowi Nawrockiemu właśnie rozgrywanie ich między sobą i wzmacnianie własnej pozycji. I sądzę, że również Konfederacja, która jest jednocześnie beneficjentem, ale też może stać się potencjalną ofiarą Nawrockiego, bo on generalnie w tej chwili wydaje się, że no, zbudował, byśmy powiedzieli, drugi realny ośrodek władzy w państwie w tej chwili. To znaczy, ja sądzę, że on z punktu widzenia takiej komunikacji politycznej, ta jego walka, konflikt z rządem jest jak gdyby zasobem dla niego. On się tym buduje i w związku z tym ta prawica, no, on wzywa ją też do tego, żeby ona go wspierała, bo on, krótko mówiąc, w tej chwili no, przedstawia siebie jako takie alternatywne centrum decyzyjne w państwie. Tak? I wydaje się, że no, wizerunkowo on będzie zyskiwał. Pytanie jest tylko jedno. Na ile to jest jego samodzielna, nazwijmy to, wizja, strategia, a na ile ona jest zbudowana właśnie przez tych ludzi, no, bardzo silnie związanych z PiS-em, tak? Myślę tutaj o Zbigniewie Boguckim, o Pawle Szefernakerze, czy o doradcach również, którzy gdzieś tam się pojawiają w jego otoczeniu i którzy, no, wydaje się, że właśnie suflują mu te rozmaite pomysły, te kolejne kroki. I tutaj dla mnie, przyznam się interpretacyjnie, nie znając oczywiście tej kuchni Pałacu Prezydenckiego, nie wiem, na ile on faktycznie jest samodzielny i ma pewne pomysły, które później jego otoczenie jedynie stara się organizacyjnie i medialnie wprowadzać do
1: panie doktorze,
0: dyskusji politycznej.
1: O, jak wspaniale pan zrozumiał moją sugestię.
0: Pół słowa.
1: Tak jest. Doktor Paweł Kowalski, pracownia marketingu politycznego, Uniwersytet Łódzki, z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.
1: A państwu dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia. Małgorzata Żochowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Politycy wracają do tematu podniesienia kwoty wolnej od podatku. My tłumaczymy, czym w istocie jest to rozwiązanie i czemu tak naprawdę służy. Czy stać nas na podniesienie tej granicy do 60 tysięcy złotych? Będzie też o progu podatkowym. I właśnie na te tematy porozmawiam z Adamem Rucińskim, ekonomistą z firmy doradczej BTFG. W magazynie Saldo już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: W Charkowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku. Dron uderzył w blok mieszkalny. Za nami próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Ma być największa w polskiej historii. W Szczecinie powstaje największy w tej części Europy pływający dok. Zbudowane zostały już wszystkie moduły. Teraz czas na ich połączenie. Minęła 12. Radosław Siennicki. Zapraszam. Dwie osoby zginęły, a kilkadziesiąt zostało rannych po rosyjskim ataku na Charków. Dron uderzył w wieżowiec w dzielnicy sołtywskiej. Zniszczonych jest 7 z 10 pięter budynku. Mer miasta Ihor Terechow poinformował, że cały czas prowadzona jest akcja ratunkowa. Pod gruzami nadal są ludzie. Jestem bardzo wdzięczny służbom, które ratowały ludzi od pierwszych chwil. W sumie uratowano ponad 20 osób uwięzionych w tym miejscu, a teraz uratowali uwięzioną kobietę. Rosjanie minionej nocy atakowali także m.in. Odessę oraz obwody mikołajowski, kijowski czy chersoński. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w tym tygodniu Rosjanie użyli około 60 pocisków, ponad 1500 dronów i tyle samo bomb lotniczych. Każdy taki atak na ludzkie życie jest nieustannym przypomnieniem. Potrzebujemy większej presji, większych sankcji wobec Rosji i większej obrony powietrznej dla Ukrainy, napisał Wołodymyr Zełenski na portalu X. Ma to być największe tego typu wydarzenie w historii polskich sił zbrojnych. Na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się dziś próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Kierownictwo resortu obrony oraz dowódcy armii zapowiadają udział kilku tysięcy żołnierzy i setek pojazdów oraz premierowe pokazy najnowocześniejszego uzbrojenia. O szczegółach Piotr Durys.
12: W najbliższą sobotę zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt Polski, a także naszych sojuszników. Jak podkreśla szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, na defiladzie nie zabraknie prawdziwych technologicznych nowości.
13: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
12: Uroczystość to jednak nie tylko przejazd ponad 300 maszyn. Wiceminister obrony Paweł Bejda zdradza, że zaplanowano widowiskowe rozpoczęcie obchodów.
14: Zaczniemy od skoków spadochronowych. Po odegraniu hymnu polskiego 9

0: skoczków spadochronowych wyląduje tutaj przed trybuną honorową.
1: Dodajmy, że równolegle z lądową defiladą w Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających w ramach Parady Morskiej. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Szczecin będzie miał największy w tej części Europy pływający dok. Jest on budowany w stoczni Szczecin.

0: Rok będzie służył do remontów dużych statków, między innymi ich kadłubów, burt i dziobów. Przy jego budowie pracuje około 1000 osób. Łamali prawo, więc teraz Polskę będą mogli zobaczyć jedynie na mapie. Mowa o dwóch Ukraińcach, którzy najpierw trafili do więzienia za kradzież, a po odsiadce dalej popełniali przestępstwa. Mężczyźni zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiej formacji, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
1: Okazało się, że 41-letni obywatel Ukrainy ukradł samochód i kierował nim pod wpływem alkoholu. Natomiast 37-latek posiadał przy sobie substancje psychotropowe w postaci amfetaminy oraz dopuścił się kradzieży z włamania.
0: Straż Graniczna wydała wobec mężczyzn tak zwane zobowiązania do powrotu. Cudzoziemcy opuścili już Polskę. Dużo turystów i dużo interwencji. Dla bieszczadzkich goprowców to bardzo pracowity tydzień, mówi ratownik dyżurny Jerzy Godawski.
2: Wyjechaliśmy kilkanaście razy. Najczęściej są to urazy nóg, są to skręcenia, złamania. I bardzo często też pomagamy ludziom, którzy byli osłabieni ze względu na intensywny wysiłek.
0: Goprowcy przypominają, aby idąc w góry koniecznie zabrać ze sobą naładowany telefon z aplikacją Ratunek. Dzięki niej ratownicy mogą od razu udać się na miejsce zdarzenia dzięki udostępnionej lokalizacji.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A pogoda sprzyja górskim wędrówkom. Dziś w całym kraju niemal bezchmurne niebo, nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 19 stopni na Podlasiu, przez 22 stopnie w centrum, do 26 stopni na Dolnym Śląsku.
3: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza na północy i południu kraju, w centrum dobra. Do 15 trwają zielone godziny, warto włączyć energochłonne urządzenia. 60% prądu w krajowej sieci produkują aktualnie źródła odnawialne. W większości Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Stan wody w wielu rzekach, głównie w centrum i na południowym wschodzie, jest poniżej minimum okresowego.
3: Klimat.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: Jest niedziela, 9 sierpnia, 6 minut po godzinie 12. Maria Furdyna, dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18. A oczywiście zaczynamy od tylko dobrych informacji. Zaczynają podróż tam, gdzie inni kończą. Na wyprawy zawsze zabierają ze sobą dwa ulubione przewodniki. Wyobraźnie i zmysły. Wielbiciele szczęścia w każdej postaci. Autorzy książek Ucho na świat i Świat w zasięgu nosa. Dziennikarze i podróżnicy Katarzyna i Krzysztof Świdrak w rozmowie z Jaremą Jamrożkiem pokazują, że z dalekich podróży można przywieźć coś innego niż setki nudnych zdjęć. Bo świat dzięki barwom, zapachom i dźwiękom może nie być taki zły.
6: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
7: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
8: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
9: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
10: To nie u nas. Zaczynamy.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Polska 6. gospodarką w Unii Europejskiej. To przełom. Słodki pies, który nie wywołuje alergii. Zapachem i dźwiękiem opowiadają świat. To lepsze od setek nudnych zdjęć. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jarema Jamrożek, zapraszam.
3: TDI. Tylko dobre informacje.
11: Polska w 2025 roku znalazła się na 6. miejscu wśród największych gospodarek Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Tak wynika z danych Eurostatu. Największą gospodarką w Unii Europejskiej pozostają Niemcy. Dalej jest Francja, Włochy, Hiszpania oraz Holandia. Polska znalazła się tuż za nią, umacniając swoją pozycję wśród największych gospodarek wspólnoty. To może być przełom dla tych, których przed opieką nad psem powstrzymywała alergia. dwa młode bigle o imieniach Bailey i Alfie na pierwszy rzut oka nie różnią się od innych przedstawicieli swojej rasy, ale w ich ciałach brakuje białka odpowiedzialnego

0: za wywoływanie alergii. To efekt badań uczonych ze Stanów Zjednoczonych. Plan zakłada stworzenie tzw. zwierząt założycielskich, które rozpoczną erę słodkich psów dla alergików. Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego nie spodziewał się, że na służbie przyjdzie mu przyjąć poród. Policjant pomógł przyjść na świat dziecku, gdy ciężarna kobieta w drodze do toruńskiego szpitala nagle zaczęła rodzić. Krótko po narodzinach na miejsce dotarli ratownicy medyczni, a noworodek wraz z matką w dobrym stanie trafił pod opiekę lekarzy. Policjanci podkreślają, że młody aspirant zachował profesjonalizm, opanowanie i postawę godną policjanta. Zaczynają podróż tam, gdzie inni kończą. Na wyprawy zawsze zabierają ze sobą dwa ulubione przewodniki. Po pierwsze wyobraźnię, a po drugie zmysły. Wielbiciele szczęścia w każdej postaci. Autorzy książek Ucho na świat i Świat w zasięgu nosa. Dziennikarze i podróżnicy Katarzyna i Krzysztof Świdrak pokazują, że z dalekich podróży można przywieźć coś innego niż setki nudnych zdjęć. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach. Tylko dobre informacje w Polskim Radiu 24. Dziennikarze, podróżnicy, a przede wszystkim straszne gaduły. Katarzyna i Krzysztof Świdrak. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Mówię, że straszne gaduły, ale będzie o książkach. O książkach, które stworzyliście, które napisaliście. Ucho na świat, Świat w zasięgu nosa. Szczególnie tutaj ta okładka mi się podoba z tą mućką taką na froncie. 13 wspomnień ze stanu wojennego. Okej, okay, ale wywiad z wami na ten temat, całą rozmowę można posłuchać, poczytać na stronach Polskiego Radia. Ja chciałbym się skupić przede wszystkim na dźwięku, na zapachu i zacznę od ciebie, Kasiu. Warszawa to jest jaki zapach, jaki dźwięk dla ciebie?
1: To się zmienia bardzo, bo i Warszawa się zmienia i zmienia się też to, gdzie my bywamy. Ale pamiętam, że jak pisaliśmy naszą książkę o zapachach, to kiedyś będąc w pobliżu Pałacu Kultury, gdzie jeszcze było dużo bardziej nieporządnie, że tak delikatnie się wyrażę. I był taki straszny upał, jak dzisiaj właśnie jest w Warszawie. I był taki wysypany kosz na śmieci i taki asfalt rozgrzany. I to wszystko tak no, nie pachniało zbyt ładnie. I skojarzyło mi się to właśnie z jakimś takim naszym wyjazdem, gdzie byliśmy w pewnym arabskim kraju, gdzie też były takie śmieci zamiecione na bok i to tak strasznie, strasznie cuchnęło, ale z drugiej strony był jakiś zapach jakiegoś jedzenia gotowanego, jakieś budki z jedzeniem i to przyjemne z tym nieprzyjemnym się tak mieszało i pomyślałam sobie, to jest zapach naszej podróży. Tu w Warszawie, pod Pałacem Kultury, gdzie idę i ocieram pot z czoła. I wtedy odkryliśmy, że można zapachami przenosić się w różne miejsca i można gromadzić wspomnienia zapachami dużo bardziej takie dosadne, bym powiedziała, niż na przykład zdjęciami.
0: Czyli dla ciebie zapach Warszawy to jest rozkładający się śmietnik razem z przyprawami i rozgrzanym asfaltem, tak?
1: Teraz już
0: ale
1: nie.
0: Ale ja mam bardzo podobne skojarzenia, bo dla mnie na przykład jako osoba, która przyjechała do Warszawy, to był dźwięk związany z starciem pociągu, czyli ten pisk taki, kiedy pociąg się zatrzymuje na Dworcu Centralnym, a druga rzecz to jest sos czosnkowy z kebabów.
2: Tradycyjny zapach.
0: Tak, tradycyjny polski. Warszawski zapach.
1: To prawda.
0: To jest coś, co mnie się kojarzyło i jakby teraz, kiedy jestem na Dworcu Centralnym i ten Dworzec Centralny też ma swój taki specyficzny zapach, to mi się przypominają czasy studenckie, kiedy właśnie ze swoich rodzinnych Kielc przyjeżdżałem do Warszawy i to wszystko było takie wielkie, nowe, nowoczesne i absolutnie nieznane.
2: Tam, gdzie mieszkamy, a mieszkamy w Wawrze, to dla mnie zapach Warszawy to jest zapach lasu o świcie, bo z naszego domu jak się wychodzi, to od razu jest las.
1: Sosnowy.
2: Taki. I to też jest Warszawa. A jeszcze jak spadnie deszcz, to ten zapach świeżości niech kontrastuje z tym, co Kasia powiedziała o tym asfalcie i o tym wszystkim. Bo to jest tak trochę z tym zapachem tak, że każdy z nas ten zapach odbiera zupełnie inaczej. To wszystko zależy od naszej wrażliwości, od tego, co przeżywamy, jak przeżywamy. I to jest też to, co Kasia powiedziała, że zapach uruchamia nam wspomnienia, takie szufladki otwiera. W zależności od tego miejsca, gdzie byliśmy i jaki zapach poczuliśmy, to tak ten zapach sobie potem zapamiętujemy. Bo na przykład jak byliśmy w Syrii, to plaża w Syrii nam się kojarzyła z kawą. Bo dlatego, że w pewnym momencie, nie wiadomo skąd, pojawił się kelner, naprawdę na plaży, autentycznie, który przyniósł nam kawę.
0: Ale Syrii.
2: Tak. I tak rozglądaliśmy się głowy, kręciliśmy w prawo, w lewo, szukaliśmy kawiarenki, nawet takiej jakiejś budki, czykolwiek. Nic nie było. Nagle pojawił

0: się i ta kawa, to był ten zapach kawy. Tak samo jak zapach daktyli, prawda?
1: No, zapach daktyli to tak, to jest zapach, który nam w ogóle przyniósł pomysł na książkę o zapachach. Bo byliśmy w Palmirze, która wtedy jeszcze mieliśmy to szczęście zwiedzić Palmirę, zanim te piękne, starożytne ruiny zostały zniszczone. Na świecie był taki trudny czas, że wiele ludzi się nie decydowało na wyjazd w tamten rejon. Palmira była przepiękna, zabytki były przepiękne, ale najbardziej nam utkwiło w pamięci ostatnie właściwie kilka godzin, jak żeśmy już wyjeżdżali, była taka uliczka, na której było mnóstwo sklepów z daktylami. I my tak naprawdę wcześniej nie mieliśmy tak jakiejś tak wyobraźni, jak w ogóle rosną, suszą się i sprzedają daktyle. A tam takie całe kiście właśnie były podwieszane na takich, przed sklepikami na zewnątrz. I wszyscy ci, ponieważ byliśmy tam no prawie że jedyni turyści, naprawdę się prawie że rzucali na nas, żebyśmy spróbowali ich daktyli. Odkryliśmy, ile jest rodzajów, gatunków.
2: A to jest więcej niż jeden.
1: Różny stopień, no, tak, różny stopień
2: jest
1: wysuszenia.
2: Jest więcej niż jeden z tej plastikowej
0: torebki, tak? To na 100%. To gwarantujemy, że tak jest, że jest więcej niż jeden.
1: Częstowali tymi daktylami i do tego nam serwowali kawę taką słodką. I to było właściwie nasze śniadanie wtedy. I nam tak bardzo w pamięci ten zapach tych daktyli, bo ich było tam bardzo dużo, tych kiści suszących się, takich słodkich, w tym takim budzącym się upale poranka, że stwierdziliśmy, słuchaj, naprawdę można podróżować zapachami, można podróżować
0: ale
1: nosem.
0: To jeszcze tylko dodam, że to, co Kasia opowiada, to jest też ważne pora dnia. Mianowicie to był taki moment, gdzie noc się jeszcze nie skończyła, a dzień się jeszcze nie zaczął. Czyli szliśmy w taką trochę, myśmy nie widzieli tych daktyli, szczerze powiedziawszy, bo to był taki jeszcze nie świt, a już nie noc. I im dalej w głąb tej ulicy szliśmy, tym coraz więcej tych zapachów się pojawiało i nagle jak zaczął się dzień, to zobaczyliśmy te kiście, o których Kasia mówi. Jak doszliśmy, bo myśmy szli na przystanek, na taki dworzec autobusowy, bo jechaliśmy trochę dalej gdzieś jeszcze. Jak szliśmy na ten przystanek, im dalej w tą ulicę szliśmy bliżej, coraz bliżej tego przystanku autobusowego, to byliśmy tak najedzeni, że w zasadzie nie musieliśmy jeść śniadania. I to jest ten moment, o którym Kasia wspomniała. Pomyśleliśmy sobie, hej, to miejsce pachnie daktylami. I zaczęliśmy sobie otwierać w głowie miejsca, w których byliśmy i kojarzyć je z różnymi zapachami, które tam w tym czasie w różnych miejscach do nas docierały.
2: Kiedy o tym opowiadacie, przed oczami mam film Pachnidło. Nie sądziłem, że można w sposób filmowy opowiadać o zapachu. Wy też wybraliście bardzo trudną sztukę, no bo jak opisać zapach? Jak zabrać ludzi w podróż właśnie zapachem i dźwiękiem? Szczególnie, że używacie do tego tekstu. To jest coś, czego jeszcze Instagram sobie z dźwiękiem radzi, ale z zapachem sobie nie poradzi. Najbardziej egzotyczny zapach, Kasiu, jaki ci się kojarzy?
1: Odkryłam, nie uważam się bez jakiegoś super zapachowego wymiatacza.
2: Super
1: ale,
2: nosa.
1: Tak, super nosa. Natomiast jak byliśmy na Madagaskarze, i szliśmy przez taką dżunglę, no i tam się oczywiście wszyscy mają nadzieję zobaczyć w prawdziwym, naturalnym środowisku lemury. I ja odkryłam, że ja umiem te lemury wywąchać, zanim my je zobaczymy. Naprawdę.
0: No tak, to tak było. Znaczy,
2: jak pachnie lemur?
1: Lemur pachnie tak trochę, tak ostro. I to był taki jakby ostry zapach, taki jakby ostrej wody kolońskiej, coś takiego. I ja mówiłam, szliśmy tą dżunglą tacy upoceni, bo tam jest wilgotność ogromna, z temperaturą ogromną połączona. I nawet lokalesi, którzy z nami szli, mówili, że naprawdę jest bardzo gorąco. I ja mówię, Krzysiu, będą zaraz lemury, zobaczysz, bo ja czuję, że gdzieś są w pobliżu. I nagle pach, wychodzi mama z dzidziusiem na brzuchu, trzymającym się i sobie patrzy na nas i my na nią. I naprawdę te lemury dały się wyczuć.
0: A dla mnie takim zapachem chyba przejmującym najbardziej, jak sobie tak staram teraz w głowie i w pamięci poszukać, to jest zapach Varanasi, tuż nad Gangesem. Jak się idzie tymi schodami wzdłuż Gangesu, to jest taki zapach sacrum i profanum, bo tam wszystko się dzieje. Tam jest i kuchnia, i pralnia, i modlitwa, i zakład fryzjerski, i do tego jeszcze sklep muzyczny na przykład. I to wszystko razem, to sakrum i profanum, to jest taka kwintesencja życia. Przechodząc przez wzdłuż Gangesu, naprawdę można poczuć, według mnie oczywiście, bo każdy to może odbierać zupełnie inaczej. I to jest fajne właśnie, że każdy z nas zupełnie inaczej to odbiera. Takie sakrum i profanum w pigułce, nawet na długości, ja wiem, 100 metrów.
1: Ja myślę, że też bardzo zapachową anegdotą się rozpoczęło w ogóle pisanie naszej książki, ponieważ nasza książka to są wywiady. I pierwszy wywiad, który robiliśmy, to był wywiad z Markiem Kamińskim. No i my, doświadczeni dziennikarze, byliśmy oczywiście bardzo przygotowani, mieliśmy ułożone pytania, plan na to. No, rozmowa do książki to taka jest rozmowa, no, tak. taka mięsista, taka długa. To...
2: Poważna.

0: To nie jest krótki wywiad, prawda? No i spotkaliśmy się z Markiem Kamińskim, przemiłym i przeskromnym człowiekiem. No i zaczęliśmy go pytać, no jak tam pachnie na biegunach? I pytamy, on mówi, no wiecie co, tam tak w sumie nie ma za bardzo zapachów, nie? A my, no ale jak pachną zwierzęta? Mówi, tam praktycznie nie ma żadnych zwierząt. A jak rośliny? No, no rośliny, też tam nie ma roślin. No i tak po 10 tak rozmowy właściwie nam się zaczęło kończyć pytania.
1: To
0: i
1: chyba
0: tak...
1: koniec.
0: I w końcu zaczęliśmy rozmawiać o tych jego wyprawach i wywiązała się z tego wspaniała rozmowa o tym, że na biegunach, na wyprawach Marka Kamińskiego pachnie Marek Kamiński.
1: Po prostu.
2: Tak sobie to wyobraziłem właśnie, słuchajcie, te setki kilometrów, potem ten namiot i do najbliższej łazienki tyle samo, co na ten biegun.
0: Tak, on nam opowiadał, jak ileś tam naście dni na przykład idąc, on mówi, że jest jakiś taki eksperyment, w ogóle opowiadał nam, że on w swoim domu nie trzyma tego sprzętu w domu, bo to jest niemożliwe, tylko ma taki schowek gdzieś tam w ogrodzie.
1: Tak samo wtedy było, tak? Ale wtedy tak było.
0: I tam miał taki składzik na wszystkie rzeczy i mówi, że zrobił taki kiedyś eksperyment i taki polar, który właśnie przez ileś dni go miał na sobie i on te wszystkie z ciała zapachy jego chłonął. Próbował go wyprać tam chyba 15 razy pod rząd w pralce, czy on ten zapach utraci i nie utracił tego zapachu. Także wyszła z tego bardzo ciekawa, naszym zdaniem przynajmniej, rozmowa i jak potem już ta książka była gotowa i ją wręczaliśmy Markowi, to napisał nam taką fajną dedykację, że nam bardzo dziękuję, że dzięki nam odkrył, że na biegunach jeszcze jest coś do odkrycia.
1: Ale też bardzo, bardzo ciekawie też opowiadał i to jest też coś, co działa właśnie na nasze zmysły. Jak bardzo jedna kostka czekolady, każdy może sobie wyobrazić, ile ona ma, centymetr na centymetr?
2: No.
1: Mniej więcej.
2: Moje mają więcej.
1: No, okej. Okay. Ja rozumiem, jest też taka teoria, że wystarczy odpakować
2: jak jedna kostka.
1: Z folii, tak. To jest jedna kostka, tak? To nasze dzieci też
0: nasze
1: znają.
0: Nasze dzieci tak, tą teorię preferują. Pozdrawiamy nasze dzieci.
1: Ja mówię o takiej teorii bardziej zbliżonej rzeczywistości, że tylko taka jedna kosteczka, centymetr na centymetr. I jak bardzo taka kostka, jak pan Marek nam opowiada, jak ona może pachnieć szczęściem. Bo to jest nagroda jego wtedy była za całą podróż, czy tam nawet Jasiek Mielan nam też to opowiadał.
0: Wyznaczał sobie, że on na koniec dnia tą jedną kostkę zje, nie? Że to będzie jakaś nagroda za ten wysiłek, jak już rozbije namiot, będzie już gotów do spoczynku, to wtedy sobie tą jedną kostkę.
1: I to jest zapach szczęścia, centymetr na centymetr. To też jest coś takiego, co my polecamy w ogóle ludziom, naszym znajomym, bliższym, dalszym, żeby poznawali ten świat poprzez zmysły. Bo można zwiedzać zabytki, można oglądać piękne budowle. Jasne, i to jest super. I to jest super. Tylko po pewnym czasie 5 pomników takich samych, 6 katedr takich samych, okej, okay, zaraz znawcy powiedzą, no ale one się różnią, coś tam, jasne.
2: Nie, no po prostu idziesz i masz 6 kościół do odwiedzenia,
1: prawda?
2: Tak?
1: No właśnie. Ale i myśmy właśnie wtedy doszli do wniosku, że a nasze zmysły, dajmy im szansę. Zamknijmy oczy, posłuchajmy dźwięków, powąchajmy tym nosem, bo przecież po to mamy go stworzone do tego. My bardzo, bardzo dużo rzeczy robimy oczami. My oczami mówimy, oczami wąchamy, oczami słuchamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo ciekawe myśmy sobie zrobili taki, nie chcę nazwać tego eksperyment, po prostu doświadczenie takie życiowe, nie tylko. Byliśmy, chyba to było, wydaje mi się, w Delhi albo w Bombaju, nie pamiętam już, albo może w Katmandu, nieważne, być może w Katmandu.
0: Gdzieś tam w podróży.
1: Nie, chodzi o to, że usiedliśmy na ulicy.
2: Czy wy podróżujecie tak, że po prostu sobie wciskacie szpilkę w mapę i mówicie, a, to teraz, tym razem tutaj? Przepraszam, dygresja. Ja tylko dokończę,
1: że fajnie jest usiąść na ławce na przykład, zamknąć oczy na chwilę choćby i posłuchać tego, co nas otacza. Ja wiem, w pewnym pierwszym momencie to będzie hałas, to będzie, mogą być to jakieś krzyki, jakieś samochody i tak dalej. Ale dajmy sobie szansę, żeby z tego wyłowić takie perełki.
0: My zresztą teraz dźwiękowo jeszcze takie robimy eksperymenty, ponieważ od jakiegoś czasu nagrywamy też podcast. I
2: jak się nazywa?
0: Nazywa się Oni Mówią. Mhm. Jest to podcast o podróżach, w którym albo my mówimy, albo my rozmawiamy też z naszymi gośćmi. Ale mamy też takie odcinki wyjazdowe w cudzysłowie, gdzie jak my jesteśmy w podróży, to zabieramy ze sobą mikrofony takie małe. I nagrywamy tam, gdzie jesteśmy, nie bacząc na to, że nie są to idealne warunki, wręcz

0: fajnie, tak uważamy, że coś tam w tle słychać. Mhm. I tak na przykład powstał w Barcelonie odcinek na plaży nagrywany, gdzie burza nadchodziła i po prostu słychać, jak ta burza się zbliża, słychać morze, nad którym my stoimy, ale my tam twardo cały czas mówimy, że no jeszcze damy radę chwilę rozmawiać i nagrywamy. Kiedy jest też odcinek, który nagrał Krzyś z naszym najstarszym synem Tymonem, gdzie byli na wymarzonej wyjeździe w Londynie, na konkretnym wydarzeniu, o którym marzył nasz syn. I nagrywają na lotnisku, gdzie słychać komunikaty na tym lotnisku co chwila w tle, ale to jest takie prawdziwe, żywe i to, że i bardzo, oni tam są i mówią o tym, co się tam
1: bardzo
0: wydarzyło.
1: Bardzo bliskie jest nam, na plakacie widziałem tutaj, jak się wchodzi do Polskiego Radia, bardzo bliskie jest nam wasze hasło. Robimy dźwięki do słuchania. Mhm. To jest fantastyczne hasło radiowe, ale też fantastyczne hasło takie trochę dla nas. Robimy dźwięki do słuchania. Ponieważ my z podróży przywozimy pocztówki dźwiękowe, to znaczy nagrywamy, a to ulice, a to na przykład szum oceanu na Madagaskarze, a to wiatr w Himalajach, a to szum pustyni na Saharze i tak dalej, i tak dalej. I robimy z tego takie pocztówki dźwiękowe, które wysyłamy naszym znajomym i przyjaciołom. I oni tego sobie odsłuchują. Ale doszliśmy do wniosku, że a może warto to robić dla jakiejś większej ilości osób i od czasu do czasu, jak ktoś nas zaprasza, to my się dajemy zaprosić, robimy takie spotkanie, najpierw opowiadamy o naszych dźwiękowych doświadczeniach, a potem mamy taką pocztówkę dźwiękową, która ma z kilkanaście minut, około 20 minut. Prosimy ludzi, zamknijcie oczy. Zobaczycie, że się przeniesiecie w te miejsca, w które za chwilę usłyszycie. I oni te oczy zamykają. To jest Dolby Surround, więc jest super jakościowo. I nagle się okazuje, że ktoś mówi, ja płynąłem łódką po Gangesie, a ja tymi stopami po piasku na Madagaskarze. No i właśnie o to w życiu chodzi, żeby tak do dźwięków podchodzić, żeby te dźwięki stały się takim przyjacielem naszego życia. Bo tak naprawdę, gdyby ktoś zadał pytanie, gdzie jest największa orkiestra na świecie? No właśnie za tymi oknami.
2: Bo nie to, ma konkretnego miejsca. Każdy ma swoją orkiestrę.
1: Mało tego, ja powiem więcej. Kasia zaraz to dopowie. Ja powiem więcej. Ta orkiestra każdego dnia daje nam bezpłatny koncert. I my ten właśnie, koncert każdego dnia jest inny.
0: My właśnie w naszych podcastowych...
2: Ale jesteście dziennikarzami, nie muzykami, no.
0: Nie, ale kochamy bardzo muzykę. Mamy w domu jednego młodego muzyka. I czasem coś tam pobrzdękamy na jakiś
2: na
0: tam...
2: Gra?
0: Na saksofonie. Nasz wykształcony muzyk gra na saksofonie, a my...
2: Nie jest to cichy instrument.
0: No nie jest. Ale my lubimy. On gra jazz, my bardzo lubimy, jak on chyba jak się śmieje czasami. No mamo, chyba, że ćwiczę jeden akord cały dzień, to wtedy nie jest tak przyjemne.
1: Ale żeby było ciekawiej, jeden syn jest muzykiem i tutaj jest jakby ten świat dźwięków, a drugi syn gra w hokeja i to jest świat zapachów. Szatnia hokejowa jest, zapach szatni hokejowej jest nie do podrobienia, gwarantuję, to jest nie do podrobienia.
0: Od razu musiałaś najciemniejszą stronę
2: odtworzyć. Ale to każdy, kto za dzieciaka, nie wiem, w jakichś SKS-ach brał udział i tak dalej, to on wie, że pewnie u dziewczyn pachnie lepiej, ale u chłopaków to pachnie tak, że to się
0: pamięta. Ale trzeba
2: się
0: zgodzić, że hokejowa szatnia to tylko ci, którzy doświadczyli, to wiedzą, że jest to naprawdę mocne doświadczenie.
1: Też wracając do tej orkiestry, która jest na zewnątrz, każdy z nas dostał bezpłatny abonament na słuchanie orkiestry świata. Ja się z tego strasznie cieszę, bo to samo miejsce w środę o godzinie 15 brzmi tak, a na przykład we czwartek o 8 rano brzmi zupełnie inaczej.
0: No właśnie, ja nie ciągle się zasadzam na jedno miejsce do nagrania naszego podcastu, a jest to tak naprawdę ten las, o którym Krzyś wspominał. Bo jest taki, mam naprawdę za oknem sypialni las. Jest taki moment na wiosnę, kiedy są młode ptaki w gniazdach, gdzie o 4 rano tak wrzeszczą wszystkie te ptaki, taki harmider robią, że jak ktoś słaby ma sen, to go potrafią obudzić. I ja mówię, Krzysiu, i musimy wtedy się zerwać, wyjść i uchodzić, bo trzeba się i nagrać podcast. I tej wiosny się nam to nie udało, ale bardzo mam nadzieję, że to kiedyś zrealizujemy, bo myślę, że ten szum ptasi w tle będzie wspaniały.
2: Też ciekawe, bo mam takie poczucie, że oczy już nam się trochę zmęczyły. To, co było piękne, zostało przysłonięte już kolorowymi reklamami, ale jeszcze na szczęście nie udało się zanieczyścić dźwięku i nie udało się wbrew pozorom zanieczyścić zapachu. Bardzo mi się to podoba, ale to jeszcze na koniec zapytam. Syria, Indie, Madagaskar. No powiem szczerze, że wasz paszport naprawdę jest egzotyczny. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak ruszyć w świat, a nie, wiecie... Hurgada.
0: My zawsze mówimy, że każda podróż jest fajna i ta na drugi koniec świata, i ta na drugi koniec ulicy. I w Hurgadzie, wbrew pozorom, byliśmy też i w ogóle w Egipcie, bo mieliśmy okres dużej fascynacji.

0: nurkowaniem i byliśmy tam bardzo często. Ale cóż, no ja to muszę przyznać, że ja zaczęłam takie dalekie podróże dzięki Krzysiowi, bo jak go poznałam, to on już był takim trochę doświadczonym podróżnikiem, tym bardziej, że to był taki czas, kiedy nie było tak łatwo zorganizować podróż. Teraz jest dużo łatwiej, jest dużo więcej wiadomości.
1: Mhm. I możliwości.
0: A wtedy, tak, Krzysiu już miał za sobą pierwsze takie dalekie podróże właśnie gdzieś do Azji czy do Afryki. I pamiętam właśnie, jak jechaliśmy naszą pierwszą podróż, znaczy planowaliśmy ją dopiero, a były też to początki naszej w ogóle znajomości, to Krzyś tak wypytywał, mówi, a słuchaj, jak warunki, bo myśmy bardzo oczywiście basicowo podróżowali, do dzisiaj też podróżujemy w bardzo,
1: bardzo
0: basicowy
1: prosto.
0: Sposób. Czy jak będą takie warunki nie za dobre, to będzie okej, okay. A jak będzie na przykład jakaś jaszczurka gdzieś tam biegać, albo karaluch jakiś się trafi i tak sprawdzał, co to będzie.
1: Znaczy ja znam z opowieści moich rodziców, że moja pierwsza podróż, taka chyba mało świadoma, to było jak miałem lat 3 i spadłem ze stołu. To była moja taka pierwsza gwałtowna podróż, którą odbyłem bardzo nieświadomie w domu naszym rodzinnym. A to, co Kasia wspomniała, to chyba taka, no oprócz tej podróży w Himalaje, gdzie ja się oświadczyłem na 5000 metrów, to jest fantastyczna podróż, to pierwsza taka duża podróż, to ja miałem, lądem do Indii jechaliśmy. Nie samolotem, bo myśmy samolot widzieli na niebie, bo nas nie było stać na samolot wtedy. Myśmy lądem jechali do Indii 2 tygodnie.
2: O, oh, wow.
1: Autobus, czym się dało? Nie było przewodników wtedy jeszcze, mówię, takich kartkowych w Polsce, takich, że można było przeczytać. Była jedna książeczka, żółta książeczka ona się nazywała. To Eddie Pyrek taką książkę kiedyś wydał. Indie za $50 albo za $100. Już nie pamiętam tytułu, jakoś tak to było. I 2 tygodnie myśmy podróżowali od dworca kolejowego do autobusu, do jakiejś marszrutki. Fantastyczne. Ja wtedy poczułem, pierwszy raz poczułem taką, że rzeczywiście zaczynam podróż w Istambule, jak wsiedliśmy w autobus, który jechał do Teheranu. Dworzec PKS-u, powiedzmy, tak? W Istambule jakiś taki PKS-owy dworzec, jak Warszawa Zachodnia, załóżmy, czy jakiś inny w innym mieście w Polsce. Jest autobus, myśmy kupili bilet Teheran. O, fajnie, nie? 2 dni poznaliśmy, w tym autobusie poznaliśmy chłopaków, którzy wracali do domu, do Teheranu, wracali, bo studiowali w Ankarze i oni nas przenocowali. Poznaliśmy się w autobusie. W pociągu, jak jechaliśmy przez Pakistan, poznaliśmy chłopaka, który też studiował i on nas wziął w Kwecie, wziął nas na 4 dni do swojego domu. I to była ta pierwsza taka rzeczywiście podróż lądem. 2 tygodnie w jedną stronę, 3 tygodnie w Indiach i 10 dni z powrotem.
0: Kochamy ten dystans tego podróżowania, zwłaszcza do takich naprawdę innych kultur. I tak jak zawsze wracamy tutaj, to tak widzimy, jak mamy, nie mówię tylko my sami, ale w ogóle jak nam się tutaj żyje naprawdę wygodnie w naszym w miarę bezpiecznym kraju. Jak mamy dużo, jak mamy często dużo za dużo, a jak nam ciągle za mało. I żeby tego nie wprowadzać w życie, to podróże są potrzebne.
1: A jeszcze fajne jest to w tym podróżowaniu, że można spotkać ludzi. Ja na przykład uwielbiam spotkania z ludźmi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby być naiwnym, bo to
2: jasne.
1: Nie w tą stronę. Skoro to jest tylko dobre informacje, bo tutaj jesteśmy. Tak. Spotykanie ludzi daje nam taką niesamowitą przestrzeń do zrozumienia tego kraju nawet. Ja do dziś pamiętam spotkanie z takim Afgańczykiem. Jechaliśmy autobusem przez Indię, autobus się zepsuł, środek nocy, jakiś taki postój, trochę piachu, trochę czegoś. I on poczęstował nas pod płomykiem z kozim serem. Ja do dzisiaj pamiętam to. I on mówi, usiądź. Przyjdzie czas, autobus się naprawi. Nie martw się o to. Na pewno będzie dobrze. Usiądź, pogadaj. W ogóle spotkania
0: tylko
1: z ludźmi
0: takiego
1: to jest
0: podejścia,
1: naprawdę no. Coś, co nam też zostaje. I dźwięki tych ludzi, bo też na przykład Maria Pomianowska, no to jest w ogóle fantastyczna osoba, też związana z Polskim Radiem, ale nie tylko, z kulturą polską, z muzyką, w ogóle fantastyczna osoba, uwrażliwiona dźwiękowo, rewelacyjnie. To ona nam powiedziała, że ona dźwiękowo potrafi rozpoznać na przykład miejsce, w którym jest. Ten ocieranie się na przykład materiału o człowieka.
0: Sposób
1: ten dźwięk,
0: chodzenia nawet ludzi.
1: Tak, dźwięk ulicy i poznawanie świata poprzez zmysły. No ludzie, korzystajcie z tego, co mamy.
2: Przez to wszystko, co opowiedzieliście, to chyba sobie przejdę na dworzec centralny, żeby jeszcze raz usłyszeć ten dźwięk hamującego pociągu, bo dzięki temu może cofnę się trochę do 20 lat wstecz, kiedy to wszystko było takie nowe, było takie zupełnie inne, a jednocześnie niezwykle ekscytujące. Katarzyna i Krzysztof Świdrak, autorzy książki Ucho na świat,

0: świat w zasięgu nosa. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy za zaproszenie i zwiedzajcie świat po swojemu.
3: TDI. Tylko dobre informacje. TDI. Tylko dobre informacje. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.
1: Jest 12:34, czas na tematy gospodarcze w Polskim Radiu 24. Dziś o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, a także o progu podatkowym, który z roku na rok przekracza coraz większa grupa Polaków.
3: Saldo Ekstra.
5: Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o podatkach, ale o tej stronie podatków, która bardzo mocno interesuje nas, ale również siłą rzeczy interesuje polityków. Kwota wolna od podatku oraz próg podatkowy. To będą tematy, którymi się dzisiaj zajmiemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To zacznijmy może od samej kwoty wolnej od podatku. Jaka jest idea właśnie tego mechanizmu? Skąd on się wziął i dlaczego on funkcjonuje w systemie podatkowym?
6: Tak, oczywiście wszyscy wiemy, że podatki służą temu, by zasilać budżet. Natomiast za tą prostą ideą stoi też równie prosta pewna konstrukcja mentalna, filozofia budowania podatków. A mianowicie państwo nasze utrzymuje się z wielu tytułów, z wielu danin, jak to się często określa, to są takie pojęcie bardzo ogólne, w tym z podatków. No i przyjęło się, że w tym systemie społecznym pewne osoby, które mają bardzo niskie dochody, nie muszą płacić podatków, bo te kwoty są zbyt niskie, by je opodatkowywać. No wychodząc z założenia, że jesteśmy społecznością, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wspieramy się nawzajem w trudnych i lepszych chwilach. I takim momentem jest na przykład opodatkowanie. Mówimy, nie opodatkowujemy tych niskich kwot. Niech ta osoba niezamożna nie płaci podatku. Ale ta osoba niezamożna, jeżeli nawet my jako społeczeństwo dochodzimy do takiego wniosku, żeby nie płaciła podatków, ta osoba niezamożna nie będzie płaciła podatku dochodowego, a podatku bezpośredniego. Bo dochodzimy do innej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie my wszyscy, nawet jeśli nie płacimy podatków, bo nie zarabiamy nic, albo mamy życie, prowadzimy życie artystyczne i nie mamy żadnych dochodów, to i tak płacimy podatki pośrednie, codziennie. Codziennie kupując chleb, płacimy podatek VAT. Kupując chleb, płacimy, obecnie chyba stawka wynosi 5%, płacimy 5% podatku. Nie my go odprowadzamy, ale ktoś, kto nam ten chleb sprzedaje, musi naliczyć ten podatek i odprowadzić. Zatem podatki zasadniczo płacimy wszystkie, a kwota wolna od podatku dotyczy podatku dochodowego, czyli od naszych zarobków. Mówiąc, że jeżeli zarobiliśmy małą kwotę, to w ogóle tych podatków nie płacimy. Tak samo jak jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę, że jak usiądzie nastolatek i będzie sprzedawał nam lemoniadę, to też nie będziemy go ścigać, by płacił podatki, by płacił, prowadził księgowość, tylko nie, niech dorabia sobie do tego kieszonkowego. Nie ma sensu, by państwo sięgało również do kieszeni tych mniej zamożnych osób, albo te, które stawiają pierwsze kroki w ogóle w biznesie. Taka jest filozofia i ja się z nią całkowicie zgadzam, zwłaszcza, że tytułów, z których państwo pobiera podatki czy różne daniny, jest naprawdę tak dużo i są to kwoty tak znaczne, że w pewnym momencie tych podatków nie należy pobierać. Po pierwsze, z punktu widzenia właśnie takiej społecznego, czyli mówimy tych biednych, nie opodatkowujemy. Podatkowujemy dopiero wtedy, jeżeli zarobią trochę więcej, tak? Oczywiście dążymy do tego, by była sprawiedliwość w podatkach, ale no tak ustaliliśmy jako społeczeństwo, że do pewnej kwoty tych podatków nie pobieramy. I oczywiście pytanie pozostaje otwarte.

0: możemy się wszyscy spierać, jaka to jest kwota, kiedy nie płacimy podatków, no bo z drugiej strony ten solidaryzm społeczny, który jest bardzo ważny, no też ma pewne swoje granice, to znaczy jesteśmy wspólnotą, która się wspiera w tych trudnych momentach. Jak ktoś ma raz lepsze lub gorsze i wtedy może płacić podatki lub nie, natomiast z drugiej strony to zawsze zastanawiamy się, no gdzie jest ta granica. No i tu pojawia się właśnie ten taki wątek już nawet częściowo polityczny, czyli politycy mówią, my uznajemy, że taka kwota, która nie powinna być opodatkowana, to jest kwota A albo kwota B. I dochodzimy do tutaj już takiego bardzo szerszego zagadnienia, no mianowicie, jaka to jest kwota, od której my nie powinniśmy płacić, przy której nie powinniśmy płacić podatków. I to jest takie bardzo złożone zagadnienie, możemy się spierać. Jedni powiedzą, że to jest taka kwota, która pozwala na przetrwanie. Drudzy powiedzą, że jest to takie kwota, no jednak nie na przetrwanie, ale jednak trochę więcej. I to jest dobra dyskusja, zdrowa dyskusja, natomiast co do koncepcji chyba się zgadzamy. No i obecnie ta kwota wynosi 30 tysięcy złotych. Niektórzy powiedzą, że jest to mała kwota. Ktoś może powiedzieć, że to jest kwota dobra, ponieważ no zasadniczo te podatki musimy płacić. Powinniśmy płacić podatki, bo no państwo... Każde państwo, w tym również państwo polskie, musi z czegoś się utrzymywać. No, musi mieć tego pewną świadomość, że my oczekujemy pewnego standardu życia, pewnej opieki ze strony państwa, pewnej jakości ochrony zdrowia. Tam oczywiście pojawia się również składka zdrowotna, czyli kolejny jakby element danin płaconych przez nas. Natomiast no, musimy mieć pewną świadomość, że to, czego oczekujemy od państwa, opłacane jest przez nas samych. Znaczy budżet, którym dysponuje rząd, i często mówimy, że to jest budżet rządu. Nie, to jest budżet nas wszystkich, nas obywateli. Rząd tylko tym budżetem zarządza. My jako obywatele wszyscy składamy się do tego budżetu, płacąc te podatki bezpośrednie typu PIT właśnie, ale również płacąc na co dzień podatki pośrednie. Kupując, tankując nasz samochód, płacimy tam bardzo dużo podatków, bo właściwie... Można powiedzieć na marginesie, że właściwie cena benzyny składa się przede wszystkim z danin. Tak? To jest większość tej ceny i to jest sztuczna cena, trzeba to sobie powiedzieć wprost, ale przyjęło się również w systemach wielu podatkowych, europejskich zwłaszcza, że paliwa są nośnikiem wpływów do budżetów. Bo w sztuczny sposób, to prawda, ustalono, że akurat ten towar jest obciążony bardzo dużą liczbą i wartościowo danin, podatek, tam pojawi się podatek, akcyza i my to wszystko płacimy. Dlaczego? Ponieważ zasilamy budżet. No i tutaj właśnie jeszcze raz wracamy do tej takiej podstawowego elementu tego systemu podatkowego w przypadku nas jako osób fizycznych, czyli tej kwoty wolnej od podatku i znowu dochodzimy właśnie do dyskusji, czy ta kwota powinna być wyższa czy niższa.
1: Dyskusja już trwa i wielu polityków zwraca uwagę, że to powinna być dwukrotność obecnej kwoty. Mówi się tutaj o 60 tysiącach złotych. Oczywiście teraz Ministerstwo Finansów pewnie będzie się mocno zastanawiało, bo pamiętajmy, to również była obietnica polityczna, czy stopniowo zwiększać kwotę wolną od podatku. Czy przypadkiem nie jest tak, że żeby uciąć tę dyskusję, ta kwota nie powinna być waloryzowana? Mamy inflację, zmieniają się ceny, zmienia się rzeczywistość gospodarcza wokół nas. Czy istnieje jakieś sprawiedliwe rozwiązanie, które mogłoby sprawić, że ta kwota byłaby podnoszona, ale z drugiej strony no też musimy pamiętać o tym, że budżet z gumy nie jest i też potrzebuje tego finansowego paliwa.
0: No właśnie. My chyba często zapominamy, że... Budżet jest nas. Ja zawsze to powtarzam i to bardzo często, pewnie tu jeszcze nie raz powtórzę, to jest nasz budżet, nie rządu. Rząd tylko zarządza tym budżetem. I jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku i ewentualną jej waloryzację, tak jak wielu rzeszczą innych elementów systemu podatkowego, bo to są również waloryzacja progów podatkowych, podobna dyskusja tu się pojawia. I tak i nie. Tak, ponieważ no, takie rozwiązanie jest rozwiązaniem właściwie nienadzwyczajnym, bo w wielu umowach, które zawieramy codziennie, takie elementy waloryzacji występują, gdzie druga strona zastrzega sobie możliwość waloryzowania, na przykład o współczynnik inflacji. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Więc technicznie jest to możliwe. Natomiast tu mówimy o naszym budżecie.

0: trochę tak jak o naszym budżecie domowym. No tutaj się wiele rzeczy może wydarzyć. Tak jak w naszym budżecie domowym mogą nastąpić jakieś różnego rodzaju kryzysy. Może wybuchnąć wojna w Ukrainie, tak jak wybuchła. Może pojawić się pandemia COVID-19, tak jak kiedyś wybuchła. I zasadniczo rządy unikają takiej pułapki, gdzie mają dużo takich wydatków sztywnych albo waloryzowanych, bo to zmniejsza elastyczność zarządzania tym budżetem, zarządzania naszymi pieniędzmi. To tak jakbyśmy sami sobie nałożyli bardzo sztywne ramy zarządzania naszym własnym budżetem domowym w przyszłości. Tak, to ma swoje plusy, bo trochę nas dyscyplinuje, pewnie wielu z nas powiedziałoby, przydałby się taki ktoś, taki Cerber, który by mnie dyscyplinował, wtedy może bym inaczej zarządzał, czy zarządzała swoimi pieniędzmi, ale z drugiej strony mamy też sytuacje takie, które naprawdę są obiektywne. A jeżeli coś jest zapisane w ustawie, w przepisach, taka na przykład taka waloryzacja, no to ma bardzo silną moc i trudno się z tego później wyplątać, zwłaszcza, że są sytuacje nieprzewidziane. No przytoczę jeszcze raz, COVID-19 był takim sztandarowym, jest sztandarowym przykładem, gdzie występują sytuacje nieprzewidziane, gdzie państwo musi reagować i wtedy na przykład, gdzie była ta bardzo dobra reakcja, czyli wsparcie przedsiębiorców, ratowanie miejsc pracy, firm, zakładów, po to, by produkcja była utrzymana. No i w tym momencie jakby ktoś powiedział, no dobrze, ale zapomnieliście jeszcze o waloryzacji. No, powiedział, no my ratujemy tu państwo, my ratujemy bardzo trudną, wychodzimy, próbujemy wyjść z bardzo trudnej sytuacji, a tu jeszcze byłby taki Jerzy Moklesa w postaci tej waloryzacji. No i tak już wtedy państwo się zadłużyło bardzo, po to by ratować, słusznie zresztą, bardzo, ale to zadłużyło się w naszym imieniu, bo łatwiej było się państwu zadłużyć niż nam, obywatelom, i dlatego państwo się zadłużyło po to, by ratować te firmy. I teraz taka waloryzacja mogłaby mieć miejsce. I oczywiście powiedziałbym, ok, to zwiększy przejrzystość systemu, zapewni nam jakby taką poczucie tego, że ten system jest sprawiedliwy, bo on się waloryzuje do inflacji. My ponosimy skutki inflacji, więc niech też państwo, nasz partner, bo jesteśmy my, państwo jesteśmy my, jesteśmy państwem, ale podchodząc instytucjonalnie, państwo też jest partnerem, tak? Ale zasadniczo to my stanowimy państwo, my jako społeczeństwo. Więc taka waloryzacja byłaby dobra, ale z drugiej strony usztywnia to, że państwo musi się wywiązać i zmniejszyć swoje wpływy. I tak, nie ma wątpliwości, że są wydatki, które są określone nominalnie, stanowią taką cichą, ukrytą rezerwę. Niewaloryzowanie tych kwot efektywnie oznacza, że my zaczynamy płacić wyższe podatki z roku na rok. Ale zresztą podobna dyskusja dotyczy również wielu innych świadczeń określonych nominalnie. No, świadczenie 500+, czy następnie 800+, również nie podlega tej waloryzacji. To jest również taka z jednej strony zmniejszenie zobowiązań państwa. Ktoś mógłby powiedzieć, że efektywnie brak waloryzacji, na przykład świadczenia 800+, jest efektywnie jego zmniejszeniem z roku na rok. I to jest prawda, ale podkreślam, ja na to nie patrzę jako wyraz złej woli ze strony rządzących, bo no, myślę, że każdy może stać się takim rządzącym w przyszłości. Życzę tego, żeby ktoś rządził i wtedy musiałby zmagać się z tymi problemami. Ja zawsze postrzegam na to pozytywnie, tak, że rządzący działają w naszym imieniu. Faktem jest, iż nieroztropnie, ale świadomie, więc nie ma co żałować polityków, składają obietnice, z których się później trudno wywiązać. Jedną z takich właśnie obietnic jest ta kwota wolna od podatku obecnie. Szalenie trudna obietnica. Przyznam, że obietnica, która była mało realizowalna już w momencie jej składania.
1: Tak dużo nas kosztuje.
0: Tak dużo nas kosztuje. My musimy mieć tę świadomość i ja zawsze to podkreślam. Państwo polskie naprawdę ma bardzo dużo, daje dużo świadczeń społecznych. No program 500+ kiedyś wywoływał emocje, obecnie w ogóle nie wywołuje emocji. Podnieśliśmy do 800 złotych i uważamy, że to się jest zdane, tak? Jakby nie doceniając tego. Po prostu jest. Ale pamiętam tę dyskusję, które emocje były, że to jest kwota, która naprawdę spowoduje, że ten budżet będzie trudno spiąć. I jest trudno spiąć, bo my cały czas się zadłużamy, ale to świadczenie ma też swoje plusy. Ale my się przyzwyczailiśmy do niego. Państwo polskie ma dużo takich świadczeń, które już musi realizować. Te świadczenia są z czegoś, muszą być czegoś spłacane. My również dopłacamy na przykład do ochrony zdrowia naszej, tak? Składki NFZ, które mamy, nie wystarczają. Musimy dopłacać budżetu, czyli znowu z naszych pieniędzy.

0: pieniędzy. Mamy bardzo duże jako społeczeństwo oczekiwania ze strony państwa, że państwo powinno nam dużo rzeczy gwarantować, zapewniać, wspomagać nas, natomiast mamy bardzo dużą niechęć do płacenia podatków. I trzeba sobie powiedzieć wprost, jeżeli mamy oczekiwanie, że państwo ma rozdzielać te dobra, no to musimy mieć tego pełną świadomość, że państwo wcześniej musi te środki pobrać w taki czy w inny sposób, czy poprzez podatki bezpośrednie. W przypadku osób fizycznych jest to PIT, w przypadku przedsiębiorstw jest to CIT. Czy w postaci podatków pośrednich, takich, które płacimy na co dzień, wspomniany wcześniej chleb, który wszyscy kupujemy i po cichu płacimy w każdym produkcie podatek. Tyle tylko, że no, ten budżet nadal nam się nie spina. Czyli, i warto tutaj to wspomnieć, my tak naprawdę obecnie mamy poziom zadłużenia taki, no, który powoduje, że Komisja Europejska zwraca uwagę, że musimy go zmniejszyć. I faktycznie narastanie długu jest bardzo wysokie. I o ile na przykład poziom zadłużenia ogólny do produktu krajowego brutto jest relatywnie niski, to ten przyrost jest bardzo dynamiczny, ponieważ następuje poprzez takie sukcesywne z roku na rok właściwie korzystanie z limitu po maksie z naszej karty kredytowej, tak bym to określił, tak? Czyli my po prostu mamy to zadłużenie, przekraczamy już nawet tego, to dopuszczalne według Komisji Europejskiej, ten dług narasta. Per saldo nie jest aż tak strasznie wysoki, ale co roku wydajemy znacznie, znacznie więcej niż wynoszą wpływy do budżetu. No i tutaj znowu wracamy ponownie do dyskusji, czy ta kwota wolna od podatku powinna być podniesiona. Jako obywatel powiem oczywiście, no bo ja chcę mieć w kieszeni więcej, ale jako ekonomista, gdybym był ministrem finansów, powiem szczerze, pewnie zachowywałbym się z taką wstrzemięźliwością, jak zachowuje się pan minister Domański. No, on wie, że te środki trzeba będzie skądś uzupełnić, a to są naprawdę bardzo duże kwoty, a do tego czai się jeszcze z tyłu waloryzacja progu podatkowego.
1: No właśnie, 120 tysięcy złotych. Tyle wynosi teraz ten próg podatkowy i no faktycznie przychodzi taki moment, w którym Polacy, którzy zarabiają lepiej, którzy przekraczają właśnie ten próg, no muszą się liczyć z tym, że nagle muszą oddawać państwu więcej. Na czym polega ta idea? Bo powiedzmy, to nie jest polski wynalazek. W wielu krajach to działa, tylko te progi są ustalone na różnych poziomach. Oczywiście tak samo jak oprocentowanie czy też stawka podatku jest na różnych poziomach, ale jak to wygląda w praktyce i czy dostrzega pan szansę, aby ten próg został podniesiony? No bo jeżeli nie jest podniesiony, to przeciętny zjadacz chleba czuje, że no, płaci więcej podatków z roku na rok.
0: No tak. Z jednej strony cenię sobie prostotę podatków, co częściowo osiągnęliśmy, to znaczy mamy 12%, później 32% i później właściwie nic, no. Jak mamy więcej niż milion rocznie, no to pojawia się 4% podatek solidarnościowy. Ta danina jest solidarnościowa, no ale to dotyczy stosunkowo niewielkiej części społeczeństwa. Czyli mamy tę prostotę. Ta prostota jest dobra i zła, no bo mamy przejście z 12%, przekraczamy pewną kwotę i okazuje się, że wchodzimy już w 32%.
1: Różnica znaczna.
0: Różnica
1: odczuwalna.
0: Znaczna. Tak, więc znowu mamy pokusę mówić, a może wprowadźmy kolejną jakąś stawkę pośrednią, ale z drugiej strony to jest komplikowanie całego systemu, a my nie chcemy komplikować. Więc zasadniczo powiem tak, gdybyśmy na przykład w ogóle rozmawiali wyłącznie o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT-cie jako takim, to ja powiedziałbym, że może nie wprowadzałbym dodatkowych stawek, no bo byłoby to komplikowaniem naszego życia, a dążę jednak do prostoty, ale ta kwota powinna być wyżej ustawiona. Z pełną tego świadomością.
1: Na jakim poziomie?
0: No niektórzy mówią, że gdybyśmy waloryzowali od początku tę kwotę 120, to pewnie byśmy się zbliżyli w okolicach nawet 180-200. Tak, taka jest prawda. Ta inflacja trochę była w ostatnich latach dość wysoka, więc pewnie byśmy się zbliżyli w okolicach tych kwot. To był bardzo wysoki uszczerbek, więc nawet te propozycje, które pojawiły się w przestrzeni 180, nie byłyby wartościami takimi bardzo populistycznymi, choć z punktu widzenia budżetu, podkreślam, byłby bardzo ciężki, duży cios, bardzo silny cios. Naprawdę to nie byłoby zwykłe muśnięcie na ringu, to byłby poważny cios, bo jeśli byśmy połączyli to z kwotą wolną od podatku, byśmy

0: to tę kwotę zwiększyli. Później byśmy podnieśli istotnie, nawet w okolicach tych 180 tysięcy, ten pierwszy próg, to naprawdę ubytek byłby potężny, by wszedłby w dziesiątki miliardów złotych, co w sytuacji naszego budżetu byłoby szalenie nieodpowiedzialną działalnością. To mówię zupełnie też wprost, choć też bym skorzystał na tym. Ale to, co najważniejsze jest i to, co najbardziej mnie boli w polskim systemie podatkowym, to jest jego niesprawiedliwość, ale już zupełnie na innym poziomie. To znaczy, niestety, mamy ten system zbyt skomplikowany i zróżnicowany, a mianowicie mamy tak zwane te jednoosobowe działalności gospodarcze. No, z wszystkim nieszczęściami, które za tym idą. Ponieważ ten system powoduje, że opodatkowanie pracy, bo do tego się sprowadza, tak? Budujemy system podatkowy od zera, sobie wyobraźmy taką sytuację, mamy ten komfort. Ten system podatkowy jest niesprawiedliwy, jeśli ktoś świadczy pracę, a najczęściej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą świadczą pracę w takim znaczeniu no bardzo jednoznacznym. Tak? Oczywiście możemy się bawić w niuanse, mówić o ryzykach tej działalności, wiele innych rzeczy wymieniać, ale tak naprawdę sprowadza się to do doświadczenia pracy, czyli wykonywania pracy jako pracownik, a nie działalności gospodarczej. I tutaj mamy bardzo taki niesprawiedliwy system powodujący to, że osoby pracujące na etacie płacą bardzo wysokie podatki w stosunku do tych osób, które są na jednoosobowej działalności gospodarczej. Tu bym chciał od razu dać takie zastrzeżenie bardzo wyraźne. Nie krytykuję tych osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i znam ich argumenty tych osób, że i tak im nie starcza na zbyt wiele, tak? Bo ten system jest tak skonstruowany, że te osoby często prowadzące tę fikcyjną i jednoosobową działalność gospodarczą, to nie są milionerzy, jak często się mówi. To są osoby, które nadal mają te dochody bardzo niskie. Niestety ten system działa w dwie strony. Potencjalny pracodawca liczy to często od drugiej strony. To znaczy nie mówi, dostaniesz taką kwotę, a jak sobie zapłacisz mniejsze podatki, to będziesz dostaniesz w kieszeni więcej, tylko on liczy jakby od końca, mówiąc, netto masz dostać tyle, to ja ci policzę taką stawkę brutto, że ty po zapłaceniu tych wszystkich podatków będziesz miał mniej więcej tyle, a tyle. Nie? To znaczy nie wychodzi od tego, z tego punktu widzenia. To powoduje, że ten system jest skomplikowany, niesprawiedliwy, bo to mówię, dotykamy również innych danin, na przykład składki zdrowotnej. Podkreślam, uważam, że paradoksalnie, gdybyśmy doprowadzili do ujednolicenia tych systemów, to nie spowodowałoby to, że osoby, które przeszłyby na umowę o pracę z jednoosobowych działalności gospodarczych, miałyby bardzo niskie wynagrodzenia. System się jest tak patologiczny, że to jest błędne koło. I jedynym rozwiązaniem jest to, by w jednakowy sposób opodatkować pracę, świadczenie pracy. I wtedy byśmy doszli do takiej sytuacji, gdzie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą stałyby się prawdziwymi pracownikami. Koszty pracodawcy faktycznie pewnie by trochę wzrosły, ale z drugiej strony osiągnęlibyśmy coś, co ma olbrzymią wartość, a mianowicie większą sprawiedliwość społeczną. O ile zawsze w podatkach, o ile w ogóle w podatkach można mówić o sprawiedliwości, bo zawsze będziemy się tutaj pewnie zgadzać, że system jest sprawiedliwy. Każdy powie, że państwo i tak bierze za dużo jako takie. No, to jest zupełnie jakby inne pole do dyskusji. Zasadniczo powinniśmy dążyć do uproszczenia systemu podatkowego, jednakowego systemu opodatkowania pracy. I to powinno być nasz cel. I wtedy moglibyśmy mówić o zupełnie innych stawkach w przypadku opodatkowania tych osób, które pracują na etacie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za to, że podzielił się pan swoim spojrzeniem właśnie na podatki, czyli jedną z dwóch pewnych rzeczy według pewnego powiedzenia. Nie będę już go cytował. Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z

0: Ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Znowu miałam rację.
3: W czym?
4: We wszystkim.
3: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Za nami ostatnia próba przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Żołnierze zapewniają, że przed nami wyjątkowe widowisko. Są zarzuty dla rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. W Janowie Podlaskim dziś słynna na całym świecie aukcja Pride of Poland. Wystawionych zostanie 16 koni. Minęła 13. Radosław Siennicki, zapraszam. Żołnierze są gotowi do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. W nocnych i porannych ćwiczeniach wzięło udział kilka tysięcy wojskowych. Mimo wczesnej pory próbę generalną na warszawskiej Wisłostradzie oglądało wielu mieszkańców stolicy.
8: Pod oddziały! Na ramię! Prezentuj!
9: To tyle lat człowiek ma i tak ogląda to prawie co roku, no to, to jednak ciągnie.
10: Robi wrażenie, my mamy też w rodzinie paru wojskowych, więc podziwiamy.
7: Według zapowiedzi sobotnia defilada ma być największa w historii polskiego wojska. Rzecznik dowództwa garnizonu Warszawa, podpułkownik Artur Sak, mówił w TVP Info, że pokazanych zostanie ponad 300 jednostek sprzętu wojsk lądowych i 60 statków powietrznych.
11: W paradzie lotniczej zobaczymy samoloty F-35, polskie samoloty F-35 po raz pierwszy. W zeszłym roku samoloty były prezentowane, ale to nie były samoloty nasze. W tym roku zobaczymy nasze husarze. Jeżeli chodzi o sprzęt lądowy, będą czołgi K2, Leopard, Abrams, armatohaubice Krab, systemy artyleryjskie Patriot, HIMARS.
7: 15 sierpnia równocześnie z defiladą w Warszawie rozpocznie się Parada Morska w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. W Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających. Litwa wezwała władze Białorusi do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz zakończenia represji wobec społeczeństwa. Oświadczenie litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostało opublikowane w 6. rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi oraz masowych protestów, które po nich wybuchły. Z Wilna Kamil Zalewski.
12: Litewski resort podkreślił, że Wilno nadal nie uznaje wyników wyborów z 9 sierpnia 2020 roku i wyraża solidarność z Białorusinami, którzy mimo represji wciąż opowiadają się za demokracją, prawami człowieka i rządami prawa. Litwa zaapelowała też do Mińska o zaprzestanie wspierania rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz zakończenie hybrydowych działań wymierzonych w państwa Unii Europejskiej, w tym wykorzystywania nielegalnej migracji jako narzędzia presji politycznej. Wilno deklaruje także dalsze wsparcie dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz sił demokratycznych kierowanych przez Swiatłanę Cichanouską. W związku z 6. rocznicą sfałszowanych wyborów i masowych protestów w Wilnie obchodzony jest Dzień Godności Białorusinów, organizowany przez mieszkającą na Litwie białoruską diasporę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
7: Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości usłyszał rolnik, który w Gliwicach zaorał asfalt. Grozi mu od roku do nawet 10 lat więzienia.

Zdarzenia doszło w piątek. 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Zdementował to Zarząd Dróg Miejskich, który poinformował, że trasa jest własnością gminy. Straty wyrządzone przez rolnika są szacowane na 4

0: Kim czempionaty koni arabskich. O tytuły w 6 kategoriach walczą najlepsze konie wybrane podczas piątkowych i sobotnich pokazów. Prezenter koni Paweł Jastrzębski mówi, że aby zwierzęta mogły pokazać pełnię swojego piękna, w czasie prezentacji są specjalnie pobudzane.
1: Delikatnym bacikiem, szuranie, buteleczką, żeby się obudził, żeby się po prostu troszeczkę wystraszył i one wtedy pokażą swój piękny ruch, swój potencjał, swój kłus. To tak samo jak wszyscy sportowcy, którzy się robią rozgrzewkę, a tutaj konika troszeczkę postraszyć delikatnie i on wtedy fajnie uszkami wysłucha, że coś się dzieje i wtedy ruszy, pokaże swój cały potencjał, obszerny ruch, swój impuls, swój balans i wtedy sędziowie oceniają i mamy co podziwiać.
0: O 17:00 słynna na całym świecie aukcja Pride of Poland. Wystawionych na niej będzie 16 koni, w tym 15 klaczy i jeden ogier.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś w całym kraju piękna, słoneczna pogoda. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 22 stopni Celsjusza w rejonie Helu, przez 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
4: Jest niedziela, 9 sierpnia, 6 minut po godzinie 13. Czas na nasz magazyn międzynarodowy i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jakie tematy dziś?
5: Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Dzisiaj będziemy w Japonii. Japonii, która się zbroi. No i tu jest to pytanie, czy to koniec tradycyjnego pacyfizmu tego kraju, ale oczywiście porozmawiamy także o sytuacji w Ceucie. Z jednej strony kryzys zażegnany, no ale sytuacja do końca na pewno nie jest opanowana. No i pytanie, jak ten kryzys migracyjny wpływa na wewnętrzne polityczną układankę w Hiszpanii.
4: Zapraszamy na nasz magazyn międzynarodowy.
2: Świat 24.
5: Zbrojenia drogą do ekonomicznego rozwoju. W ostatnich dniach japońskie władze opublikowały Białą Księgę, w której Tokio wskazuje największe zagrożenia oraz wytycza ścieżki rozwoju armii. Inwestycje w wojsko mają służyć nie tylko bezpieczeństwu, ale także gospodarce i społeczeństwu. Czy Japonia na dobre zażegna, czy też żegna się z zapisanym w konstytucji pacyfizmem? Zapytamy także o japońską gospodarkę. Tu też dużo się dzieje. Z jednej strony sekretarz skarbu USA ratuje słabnącego jena i przeprowadza niewidzianą od lat interwencję na rynku walutowym. Z drugiej strony japońska premier ogłasza cięcia podatków o historycznej skali. A zatem jaka jest kondycja czwartej gospodarki świata? O to za chwilę zapytamy. Iskrzy także na linii Madryt-Rzym. Hiszpania przywróciła kontrolę graniczną dla podróżnych z Włoch. To odpowiedź na analogiczną decyzję rządu Giorgi Meloni po tym, jak do Ceuty hiszpańskiej eksklawy w północnej Afryce dotarło ponad 70 tysięcy Marokańczyków, z których większość już została deportowana. Sytuacja w Ceucie została opanowana, co nie oznacza, że sprawa jest zakończona. W eksklawie nadal przebywa około 1000 nieletnich pochodzących z Maroka. No właśnie, pytanie, co się z nimi stanie, to kwestia, która dzieli i która rozpala polityczne emocje. Lewica, hiszpańska lewica chce, by te osoby trafiły na kontynent, do Hiszpanii i tam przeszły procedurę azylową. Regiony rządzone przez prawicę gwałtownie się temu sprzeciwiają. Czemu doszło do tego kryzysu, w Ceucie i czy podobne sytuacje będą się powtarzały? Także jaką rolę polityka migracyjna odegra w przyszłorocznych wyborach w Hiszpanii. O tym porozmawiamy w drugiej części audycji. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam. Ale na początek Japonia, w której dziś uroczystości upamiętniające 81. rocznicę zrzucenia przez Amerykanów na Nagasaki bomby atomowej. Do tego ataku doszło 9 sierpnia 1945 roku. Trzy dni wcześniej podobny dramatyczny los spotkał inne japońskie miasto Hiroshimę. A z nami dr Marcin Socha z Ośrodka Spraw Azjatyckich. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Na ile ten dramat, sprzed 80 lat i to tragiczne doświadczenie ataku nuklearnego jest żywe w japońskim społeczeństwie i też jak ono wpływa na postrzeganie przez Japończyków sytuacji swojej ojczyzny teraz, bieżącej?
6: No należy zdecydowanie stwierdzić, że ta pamięć o, przede wszystkim bombardowaniach nuklearnych nadal jest, pozostaje żywa w Japonii, ale no wraz ze z takim faktem, że większość ofiar, które doświadczyły, przeżyły tych bombardowań, starzeje się lub powoli umiera.

0: no niestety ta pamięć jest coraz słabsza. Ale należy pamiętać o tym, że w Japonii nadal działa bardzo wiele silnych ugrupowań, które właśnie zabiegają o to, żeby ta pamięć cały czas była przeżyła jak najdłużej i walczą przede wszystkim o to, żeby Japonia dołączyła do grona państw, które będą promować świat wolny od broni nuklearnej, co jest dosyć ciekawym tematem politycznym obecnie.
1: No właśnie, czy ten tradycyjny japoński pacyfizm, który jak wiemy jest zapisany w konstytucji, nadal jest aktualny także w świetle publikacji ostatnich dokumentów japońskiego rządu? Tutaj chodzi chociażby o Białą Księgę, która określa zagrożenia, ale też ścieżki rozwoju zbrojeń w Japonii. Czy ten pacyfizm właśnie jest aktualny, czy też znika? Bo w tym dokumencie jest wręcz wezwanie, by Japonia rozwijała nowe technologie wojskowe, tak żeby w to włączała startupy, by firmy prywatne także brały udział w produkcji uzbrojenia, czy też komponentów, które mogą znaleźć zastosowanie w armii, w wojsku. I tutaj mówimy z jednej strony o zbrojeniach największych od II wojny światowej, jeżeli chodzi o Japonię, no ale też ten procent PKB, który ma trafiać na armię, to jest 2%, a więc no, w Europie, zwłaszcza w naszej części Europy, to na nikim nie powinno robić wielkiego wrażenia.
0: Więc powinniśmy zacząć od tego, że no, ja tutaj spróbuję najpierw trochę bronić Japończyków, tak? Nie możemy powtarzać chińskiej propagandy, tak? Chińskie stanowisko, obecnie stanowisko Pekinu jest takie, że Japonia o swoimi ostatnimi decyzjami teraz także decyzjami podjętymi przez administrację premier Takeichi Sanae wkroczyła na drogę ponownej militaryzacji, tak zwanego neomilitaryzmu. I tutaj absolutnie nie możemy się na to zgodzić. Japonia reaguje na to, co się dzieje na świecie i reaguje na nowe zagrożenia związane z tym, co dzieje się w Ukrainie, także z tym, co dzieje się w Rosji, ale przede wszystkim na to, co robią Chiny. Tak? Także ta polityka powrotu, czy przede wszystkim zwiększenia wydatków zbrojeniowych jest efektem odpowiedzi na to, co dzieje się przede wszystkim na świecie, wzrostu zagrożenia w skali globalnej, ale także jest efektem presji ze strony Stanów Zjednoczonych, które naciskają na Japonię, żeby ta wydawała więcej na uzbrojenie. Tak? Także to, że Japonia wydaje więcej pieniędzy na zbrojenia, nie powinno nas zbytnio dziwić i tutaj proszę, nie chciałbym, żebyśmy po prostu nie mówili o tym, że Japonia wkracza na drogę ponownej militaryzacji, ponieważ uważam, że to jest trochę przesadzone. Nadal uważam, że japoński rząd, czołowi japońscy politycy twierdzą, że Japonia będzie bronić i pozostaje przy najważniejszych zasadach związanymi dotyczących właśnie ochrony przede wszystkim pokoju światowego i poszanowania prawa międzynarodowego. Natomiast oczywiście nie możemy nie zauważyć, że Japończycy, japoński rząd, nie tylko administracja Sanae Takeichi, ale poprzednie rządy, tak jakby wiercą dziury w artykule 9 japońskiej konstytucji, czyli dokonują bardzo ciekawych takich decyzji, przede wszystkim zakupowych, i będą rozwijać nowe technologie zbrojeniowe, które już nie mogą być uznawane za technologie, które mogą tylko i wyłącznie służyć do tak zwanej samoobrony. Tak? Czyli jeżeli spojrzymy na to, co mogliśmy przeczytać w tej nowej Białej Księdze, Japonia stawia tutaj przede wszystkim na drony, na wykorzystanie sztucznej inteligencji, czyli uczy się przede wszystkim na doświadczeniach zdobytych na froncie ukraińskim. I tutaj rzeczywiście należy zauważyć, że japoński rząd chce wydawać coraz więcej pieniędzy na tą automatyzację, chce też wydawać coraz więcej pieniędzy na opracowywanie nowych technologii, które mogłyby ochronić japońskie wyspy przed nowymi zagrożeniami. I należy też pamiętać o tym, że ostatnio, czy kilka miesięcy temu, japoński rząd wprowadził dosyć przełomową decyzję, czyli zniósł ograniczenia dotyczące eksportu uzbrojenia. I tutaj właśnie w tej Białej Księdze, co ciekawe, pojawił się ten nowy komponent, czyli produkcja uzbrojenia, eksport zbrojeń, czy budowa silnej japońskiej armii może być także takim elementem napędowym dla japońskiego wzrostu i dla japońskiej gospodarki, co jest bardzo ciekawym, ale jak najbardziej prawdziwym tutaj założeniem.
1: Wydatki na zbrojenie mają być też, jak powiedzieliśmy, kołem zamachowym właśnie japońskiej gospodarki. Pytanie, jak to jest odbierane w Japonii? Czy takie stawianie sprawy spotyka się ze zrozumieniem ze strony japońskiego społeczeństwa? Bo być może to jest nieistotny szczegół, ale na okładce tego dokumentu, o którym rozmawiamy, tej Białej Księgi, w przeciwieństwie do poprzednich edycji z poprzednich lat, nie ma żołnierzy, nie ma rakiet, nie ma dronów, nie ma czołgów czy okrętów. Jest za to uśmiechnięta japońska rodzina, narysowana w dobrze znanym

0: znanej stylistyce anime, na tle lśniącej przestrzeni, lśniącego miasta, tak jakby zwrot w stronę zbrojeń miał być trochę przykryty i ubrany w ładny obrazek, nie wywołujący takiego poczucia zagrożenia.
1: Znaczy jest to dosyć, jest to bardzo ciekawy zwrot, tak? Zwłaszcza, że jeszcze, no nie wiem, właściwie kilka miesięcy temu sama premier Takaichi, odpowiadając na pytania dotyczące właśnie przyszłych zmian w polityce zbrojeniowej, twierdziła, że ta decyzja właśnie związana na przykład ze zniesieniem limitów w eksporcie uzbrojenia nie jest powodowana chęcią zarabiania pieniędzy i zwiększenia japońskiego PKB, tylko jest po prostu odpowiedzią, przede wszystkim takim narzędziem do budowania sojuszy, czyli to, że Japonia będzie posiadała lepsze uzbrojenia, ale też będzie mogła brać w różnego rodzaju międzynarodowych projektach zbrojeniowych, zwiększy bezpieczeństwo Japonii, głównie właśnie w tym takim kontekście współpracy międzynarodowej. Natomiast teraz tutaj już widzimy tak jakby krok dalej, czyli oficjalnie mówimy, że Japonia może zarabiać na produkcji i eksporcie uzbrojenia. I to jest jak najbardziej prawdą. Ten obrazek, o którym pan mówi, jest też, pokazuje bardzo ciekawą, bardzo szybką zmianę, jaka zachodzi w japońskiej polityce zbrojeniowej, ale też w japońskim społeczeństwie, ponieważ no jeszcze w latach 90. Tematyka zbrojeń była, tak, powiedziałbym, takim tematem trochę tabu. Tak? Teraz już w Japonii, japońskie społeczeństwo jest jakby oswojone i próbują coraz bardziej oswoić z taką koncepcją, to się nazywa powrót, budowa normalnej Japonii, tak? Czyli że Japonia będzie mogła posiadać prawo do produkcji zbrojeń, do posiadania własnej armii, do rozwoju tej armii, czyli próbujemy jakby obejść ten artykuł 9 japońskiej konstytucji, ale także no, jest to taki zabieg, który próbuje moim zdaniem rozwiązać kilka ważnych problemów z tą nową polityką zbrojeniową. Jednym z takich problemów jest na przykład problem z pozyskaniem rekrutów dla japońskich sił samoobronnych. I ta właśnie ta okładka, czy też wiele innych zabiegów, które próbują pokazać te siły samoobrony jako taki pozytywny element i ciekawy element dla wszystkich, powiedziałbym, grup społecznych. To jest to bardzo ciekawy zabieg.
0: Według Tokio Chiny są obecnie największym zagrożeniem dla Japonii. Czym to zagrożenie się przejawia? Co tutaj jest takim głównym punktem napięcia między tymi państwami? Bo też mówimy o krajach, które intensywnie ze sobą handlują i co ciekawe, według ostatnich danych, Japonia ma nadwyżki handlowe w handlu z Chinami. W lipcu to było około 5 miliardów dolarów, a więc no, Chińczycy sporo w Japonii kupują.
1: Tak jest. Znaczy, musimy zaznaczyć, że od momentu objęcia urzędu premiera przez Sanae Takaichi mamy wyraźne pogorszenie w relacjach chińsko-japońskich i od kilku miesięcy dochodzi do różnego rodzaju konferencjach międzynarodowych, szczytach międzynarodowych dochodzi do takiego, powiedziałbym, do eskalacji tego sporu dyplomatycznego, to znaczy Chiny oskarżają Japonię o powrót do militaryzmu, a Japonia broni tutaj swojego stanowiska i twierdzi, że to właśnie Chiny są tym największym zagrożeniem, ponieważ one wydają bardzo dużo pieniędzy na zbrojenia, także na zwiększanie swojej obecności w regionie Azji i Pacyfiku i robią to bez podawania przede wszystkim wiarygodnych danych i informowania o skali tych zbrojeń. Także tutaj mamy taki dosyć zacięty konflikt na tej linii i jak najbardziej Japonia postrzega Chiny i to zostało, jest wyraźnie zaznaczone od kilku lat w tych białych księgach, że Chiny są głównym zagrożeniem dla Japonii, ale także to jest zaznaczone dla bezpieczeństwa i dla swobody żeglugi w regionie Indo-Pacyfiku. I tutaj mam na myśli różnego rodzaju chińskie działania, ostatnie przede wszystkim związane z manewrami wokół Tajwanu, tak? Czyli Japonia zawsze ostrzega, że to, co dzieje się teraz na Ukrainie, może niedługo wydarzyć się w Azji Wschodniej, czyli przestrzega przed możliwością zajęcia Tajwanu przez Chiny. Japonia także próbuje, zbiera taką koalicję państw chętnych, która próbuje przeciwstawić się Chinom, zaznaczając to, że wszystkie decyzje podejmowane właśnie w regionie Azji, Pacyfiku, Indo-Pacyfiku powinny być podejmowane zgodnie z prawem międzynarodowym, a nie zgodnie z różnego rodzaju interpretacją tego prawa przez takie państwa, na przykład jak Chiny czy
0: Rosja. A tak właśnie się dzieje w przypadku Chin i Rosji, bo to jeżeli chodzi o Rosję, to jest trzecie państwo wymienione w tym dokumencie. Chiny, Korea Północna, no i właśnie Rosja jako takie największe zagrożenie dla Japonii.
1: Tak, czy jak najbardziej. No jeden taki przykład to oczywiście możemy podać sytuację na Morzu Południowochińskim, gdzie Chiny używają, roszczą sobie właściwie prawa do większości wód terytorialnych w tym basenie.

0: używając tak zwanego prawa szelfu kontynentalnego. Natomiast Japonia i tutaj większość państw, które znajdują się w otwartym konflikcie z Chinami, no tutaj powołują się na inne przepisy prawa międzynarodowego i jak najbardziej ta polityka japońska i przede wszystkim tych państw postępujących w konflikcie zyskuje poparcie znacznej większości opinii międzynarodowej, ale Chiny tutaj nie szanują tych różnego rodzaju postanowień czy też wyroków. Także tutaj zawsze jest podkreślane to, że działania Chin, na przykład takie jak budowanie sztucznych instalacji na Morzu Południowochińskim, jest ingerencją, właśnie jest zmianą status quo. A Chiny właśnie próbują pokazać teraz to, co robi Japonia, czyli ten właśnie wzrost zbrojeń, jako właśnie podobne działanie, które ma na celu przede wszystkim zdestabilizować sytuację w regionie Azji i Pacyfiku.
1: No właśnie, napięcie rośnie także na tym poziomie dyplomatycznym, ale jak rozumiem, jeżeli chodzi o gospodarkę, to tutaj oba państwa dbają o to, żeby ekonomia, żeby firmy nie cierpiały.
0: Znaczy się, no niestety musimy zauważyć, że właściwie od 2010 roku japoński rząd podjął taką decyzję, i od 2010 roku mieliśmy taki bardzo poważny kryzys właśnie w relacjach chińsko-japońskich. Już wtedy podjęto taką długofalową decyzję w Japonii, nie tylko w Japonii, że będziemy próbować zmniejszyć naszą zależność gospodarczą od Chin. I wprowadzono szereg różnego rodzaju ciekawych decyzji w tym związanych. Oczywiście nie da się wyeliminować tej zależności gospodarczej od Chin. Chiny pozostają nadal kluczowym partnerem gospodarczym Japonii, ale no możemy zauważyć, że również właśnie ta działalność gospodarcza znacznie ucierpiała z powodu tego konfliktu politycznego i dyplomatycznego. Ucierpiała przede wszystkim turystyka, tak, czyli że Chiny namawiają swoich obywateli, żeby nie podróżowali do Japonii. Cierpi przede wszystkim obecność biznesowa japońska w Chinach. To znaczy bardzo wielu japońskich przedsiębiorców, pracowników nie chce przebywać w Chinach, nie chce podejmować pracy w Chinach z obawy na różnego rodzaju, przede wszystkim z obawy przed na przykład możliwością aresztowania i na pogarszającą się sytuację w Chinach. Mam tutaj przede wszystkim na myśli antyjapońskie nastroje w tym kraju. I to, o czym pan wspomniał wcześniej, że Chińczycy ostatnio bardzo dużo kupują od Japonii, jest to jak najbardziej prawda. Jest to przede wszystkim efekt sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Chiny, związanych właśnie z możliwością zakupu sprzętu do produkcji półprzewodników. I oczywiście Chińczycy są zainteresowani, bardzo wielu chińskich firm jest zainteresowane pozyskaniem technologii do produkcji półprzewodników, które nie są objęte właśnie tymi sankcjami. Bardzo wiele firm japońskich znalazło po prostu bardzo, podpisało bardzo wiele wielomilionowych kontraktów.
1: Czyli jak rozumiem, Donald Trump chciał zaszkodzić Chinom, a trochę pomógł swojemu sojusznikowi Japonii w tej mierze.
0: Trochę tak. Tak to mniej więcej trochę wygląda. Także no, ja powiem, oczywiście jak widać, nie zawsze te problemy polityczne i problemy dyplomatyczne no, będą blokować tą współpracę, ale niestety na bardzo wielu frontach ta współpraca będzie jednak moim zdaniem coraz słabsza. Tak, oczywiście Japonia bardzo chętnie będzie sprzedawać Chinom różne swoje produkty. Natomiast warto też zwrócić uwagę na szereg ograniczeń, to znaczy takich, że Chiny wprowadziły ostatnio poważne ograniczenia dotyczące eksportu do Japonii technologii, tak zwanych technologii podwójnego użytku. Ostatnio także sankcjami zostały objęte japońskie firmy właśnie produkujące drony. Także będzie pojawiać się coraz więcej przeszkód w tym wolnym handlu i oczywiście biznes po obu stronach, tam gdzie będzie mógł, będzie starał się te ograniczenia oczywiście omijać, ale no nie zawsze będzie to możliwe.
1: Przemysł zbrojeniowy ma być kołem zamachowym japońskiej gospodarki. Pytanie, w jakim jest ona stanie, japońska gospodarka, i tutaj dużo wątków. Może zacznijmy, panie doktorze, od ciśniny Ormus. Na ile wojna w Iranie i te wysokie czy też podwyższone ceny ropy uderzają w Japonię?
0: Każde właściwie wydarzenie tego typu, każdy problem w regionie Bliskiego Wschodu to jest potężny i bardzo poważny cios dla japońskiej gospodarki, nie tylko dla japońskiej gospodarki, ale dla bardzo wielu państw właśnie w regionie Azji i Pacyfiku. Musimy zaznaczyć, że Japonia jest praktycznie w ponad 90% uzależniona od importu ropy naftowej właśnie z Bliskiego Wschodu i także innych produktów. I to jest bardzo poważny problem. Od początku tego właściwie kryzysu, no japońska gospodarka, jeśli chodzi o ten sektor energetyczny, sektor paliwowy,

0: znajduje się w takim, powiedziałbym, zarządzaniu kryzysowym. Tak? Administracja Sanae Takaichi, co jest bardzo ciekawe, moim zdaniem dosyć, znaczy dobrze poradziła sobie z tym zagrożeniem związanym z zabezpieczeniem podstawowych, przede wszystkim dostępu do paliw i zabezpieczeniem rezerw, ale nie poradziła sobie z innym problemem, to znaczy ze wzrostem cen. Tak? Czyli ten problem w cieśninie Ormus uderza w japońską gospodarkę, ale przede wszystkim uderza w japońskich konsumentów. Mogliśmy zauważyć oczywiście wzrost cen paliw, ale także energii i także bardzo wiele innych produktów, takich na przykład jak produkty naftopochodne, co uderzyło, co od razu było widoczne przede wszystkim w portfelach. Widać było, że portfele Japończyków stają się coraz chudsze. I oczywiście japoński rząd próbuje tutaj temu zaradzić, stosując różnego rodzaju mechanizmy, takie jak dopłaty właśnie do paliw, dopłaty do energii, czy też takie krótkotrwałe narzędzia wsparcia, ale niestety ostatnie sondaże pokazują, że Japończycy bardzo dosyć negatywnie oceniają działania podjęte przez japoński rząd, które miałyby zabezpieczyć, przede wszystkim ochronić japońskich obywateli przed inflacją.
1: No właśnie, tutaj mieliśmy także ostatnio spektakularną interwencję na rynku walutowym, która miała na celu wzmocnienie jena. No i to jest o tyle ważne, że słaby jen, no to jest, oznacza drogi import dla Japonii, no i wyższe ceny dla konsumentów. I tutaj jest no, ciekawe to, że w tej interwencji włączyli się też Amerykanie, by nie doprowadzić do sytuacji, w której Japonia zaczęłaby wyprzedawać amerykańskie obligacje, żeby ratować swoją sytuację, jeżeli chodzi o jena. To z kolei doprowadziłoby do kosztu obsługi amerykańskiego długu, no a w konsekwencji mogłoby dojść do poważnych zawirowań na Wall Street. Tak jak wiemy, tego Donald Trump zdecydowanie nie chce. Stąd też ta połączona akcja sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych i japońskiego banku centralnego.
0: Tak jest. I tutaj należy zaznaczyć, znaczy, trzeba powiedzieć kilka dosyć ciekawych rzeczy. Po pierwsze, musimy pamiętać, że celem właściwie wielu japońskich przywódców od bardzo wielu lat, w tym przede wszystkim premiera Abe Shinzo, było osłabienie jena. I teraz mamy rzeczywiście taką sytuację, że ten jen jest znacznie słabszy. Mamy rekordowo taniego jena od praktycznie 40 lat w porównaniu do dolara amerykańskiego, ale no niestety, jak pan powiedział, to ma bardzo wiele negatywnych konsekwencji, szczególnie, że dzieje się to osłabienie jena postępuje bardzo szybko. I uważam, że niestety, ale no to, co robi Japonia teraz we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czyli ta właśnie współpraca, te interwencje walutowe, to jest konieczność. To jest konieczność, żeby chronić przede wszystkim japońską walutę, ale także stabilność tego systemu finansowego i przede wszystkim chronić ją przed spekulacjami, ponieważ te spekulacje związane właśnie z osłabieniem japońskiej waluty są dosyć widoczne i tutaj japońska minister finansów bardzo zaznacza praktycznie co tydzień, że cały czas będzie japoński rząd będzie i Ministerstwo Finansów będzie reagować na tego typu ruchy właśnie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Niestety to, że jen jest taki słaby, jest przede wszystkim rezultatem tego, że Japonia ma nadal bardzo niskie stopy procentowe w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i innymi gospodarkami światowymi. Przedstawiciele Banku Japonii chcieliby podnieść te stopy procentowe trochę szybciej, natomiast co ciekawe, premier Sanae Takaichi stoi na straży niskich stóp procentowych i dopóki ta nierównowaga w stopach procentowych będzie się utrzymywać na tak dużym poziomie, no trudno będzie tutaj coś zmienić i oczywiście nie należy zapominać o tej presji inflacyjnej, czyli przede wszystkim o rosnących kosztach energii, niedoborach przede wszystkim na japońskim rynku pracy, to znaczy różnego rodzaju problemach ze znalezieniem pracowników w Japonii, ale także pracowników zagranicznych. I to wszystko będzie sprawiać, że no, ta japońska waluta nadal jest zagrożona i będzie podatna przede wszystkim na różnego rodzaju działania właśnie spekulacyjne, które mogą jeszcze bardziej doprowadzić.
1: No właśnie, powiedział pan o tych działaniach spekulacyjnych. No to te niskie stopy procentowe w Japonii prowadzą do tego, że wielu spekulantów, inwestorów zadłuża się w Japonii i te pieniądze później inwestuje w Ameryce, no zyskując na wyższych stopach procentowych, a więc mamy taki dosyć toksyczny układ. To znaczy on działa do momentu, aż wszystko w gospodarce jest dobrze, a kiedy pojawia się taka sytuacja, jak chociażby kryzys irański, to ten domek z kart może runąć.
0: Tak jest, jak najbardziej. I należy też zaznaczyć, że premier Takaichi jakiś czas temu przedstawiła taki plan bardzo ambitnej interwencji, powiedziałbym, finansowej, taki plan rozwoju japońskiej gospodarki.

0: który opiera się na rekordowych inwestycjach w bodajże 14 obszarów technologicznych i ten plan, właściwie sukces tego planu będzie zależał od kilku, właściwie od dwóch najważniejszych czynników, czyli pierwszy czynnik to jest zapewnienie jako takiego przede wszystkim wzrostu gospodarczego, czyli wzrostu PKB i ten plan także ma opierać się właśnie na niskich stopach procentowych, czyli administracja Sanae Takaichi będzie próbowała wpływać na japoński bank centralny, żeby ten
1: utrzymywał stopy procentowe
0: na niskim poziomie, żeby umożliwić przede wszystkim japońskim firmom
1: tak jest.
0: Dostęp do taniego pieniądza.
1: Panie doktorze, tu stawiamy kropkę. Znawca Japonii dr Marcin Socha z Ośrodka Spraw Azjatyckich był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A na zegarze 13:30.
2: Świat 24. Świat 24.
1: Kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, został opanowany, chociaż sytuacja nadal jest bardzo poważna i nadal budzi polityczne spory, tak w samej Hiszpanii, jak i szerzej w Europie. Jak szacują hiszpańskie władze, w eksklawie nadal pozostaje od 3 do 5 tysięcy migrantów. To są te osoby, które w ostatnich dniach dotarły do Ceuty i nie zostały jeszcze z niej deportowane. Taki los, odesłanie do Maroka, spotkał w ostatnich dniach, jak podaje agencja Reutera, ponad 70 tysięcy osób, a i tak władze lokalne mówią, że system pomocy migrantom w Ceucie runął i jest całkowicie przeciążony. Nie był to pierwszy przypadek szturmu na Ceutę. Pytanie, jak ta sprawa wpłynie na hiszpańską politykę, także tę migracyjną. O tym teraz porozmawiamy. Z nami iberysta z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Stanisław Kosmenka. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, jak teraz wygląda sytuacja w Ceucie? Do jakiego stopnia ten kryzys faktycznie został zażegnany?
3: Ten kryzys wydaje się być zażegnany, ale jedynie tymczasowo. Dlatego, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, Hiszpania boryka się z tymi problemami już od bardzo wielu lat. Oczywiście skala tego kryzysu, jego rozmach, jego natężenie w ostatnich dniach były bardzo duże. Natomiast te problemy, zresztą związane, jeśli będziemy mieli czas, to o tym możemy porozmawiać z szerszym kontekstem wyzwań, które dotykają miasta eksklawy Ceutę, Melidię. Nawiedza Hiszpanię dotyka, powiedziałbym, regularnie już od bardzo dawna. I oczywiście tutaj też sytuuje się w tym kontekście duża rola stosunków hiszpańsko-marokańskich, problemu właśnie tej nielegalnych migracji, problemu przestępczości, handlu ludźmi, przemytu substancji psychoaktywnych, terroryzmu. No wątków tutaj jest wiele. Natomiast wydaje się, że władze Hiszpanii nie spodziewały się takiej eskalacji tego kryzysu w ostatnim czasie, choć jak powtarzam, tysiące imigrantów z Maroka, z Afryki w ogóle, nie tylko z regionu Magrebu, z Afryki subsaharyjskiej, dobija się do tych południowych flanek Unii Europejskiej, Hiszpanii już od wielu lat, więc jest to, powiedziałbym, jest to kolejna odsłona tego poważnego kryzysu migracyjnego u bram Europy.
1: No właśnie, ten kryzys migracyjny jest także oczywiście takim punktem spornym, jeżeli chodzi o debatę wewnątrz hiszpańską. Wspomniał pan profesor, że władze hiszpańskie były zaskoczone całą sytuacją, chociażby Cadena Ser, więc hiszpańska radiostacja podawała, że hiszpański wywiad ostrzegał chociażby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że taki problem może się wydarzyć w każdym momencie, że taki kryzys migracyjny może zostać wywołany. Teraz minęło kilka dni od tego kulminacyjnego momentu tej sytuacji. Czy patrząc z perspektywy czasu i mając już trochę więcej informacji, wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło? Co doprowadziło do tej sytuacji?
3: Dodam do tego, o czym pan redaktor wspomniał, że premier Pedro Sanchez znajduje się pod ogromną presją, dlatego że z jednej strony też mieszkańcy tych miast bardzo krytycznie oceniali działania rządu, oskarżając go o indolencję, zaniechania. Rząd Sancheza znajduje się też od dawna już zresztą pod bardzo dużą presją

0: krytyki ze strony opozycji. Tutaj dość wspomnieć Partido Popular, czyli Partię Ludową, czy Partię Vox, tą radykalną prawicę hiszpańską, która zarzuca gabinetowi Sancheza prowadzenie niewłaściwej polityki migracyjnej. I oczywiście także bardzo wiele zaniechań w kontekście uszczelniania granic, w kontekście zbyt, no, zdaniem opozycji, lekkomyślnego legalizowania pobytu tysięcy imigrantów w Hiszpanii. Ja też wspomnę tutaj o tym, o tych napięciach, o tym kryzysie, który miał miejsce wiosną tego roku, kiedy no tutaj władze Hiszpanii zdecydowały się umożliwić legalizację pobytu migrantom, którzy znajdowali się w sposób, trafili w sposób nielegalny na teren Hiszpanii. Spodziewano się 500 tysięcy wniosków w czerwcu, czyli całkiem niedawno już liczba wniosków przewyższyła 1 200 000, więc ta sytuacja władzom Hiszpanii wydaje się trochę wymykać spod kontroli. Tutaj oczywiście teraz rządzący no, podjęli cały szereg decyzji, łącznie z też wspomnianą deportacją, wydalaniem tych osób, ale także wzmocnieniem fortyfikacji, zasieków. Niemniej jestem przekonany, że to są rozwiązania doraźne, które długofalowo tego problemu nie rozwiążą, ponieważ tak jak wspomniałem, oczywiście o różnej sile trwa od lat.
1: No właśnie, to jest tak, że ta, nazwijmy ją, liberalna polityka migracyjna Madrytu, tego rządu, lewicowego rządu, doprowadziła do tej sytuacji? Czy to jest jeden z tych wątków tej historii?
0: To jest jeden z tych wątków, bo ktokolwiek by nie rządził w Hiszpanii, i tak znajdzie się pod dużą presją polityki władz Maroka, bo tutaj nie zapominajmy o znaczeniu wspomnianych przeze mnie stosunków hiszpańsko-marokańskich. Maroko z jednej strony jest bardzo ważnym partnerem Hiszpanii, chociażby w zakresie walki z terroryzmem, z ekstremizmem dżihadystycznym. Tutaj może niewiele o tym się mówi w Polsce, ale na przestrzeni ostatnich lat ta współpraca służb, organów ścigania hiszpańskich i marokańskich rokrocznie doprowadza do zatrzymania wielu radykałów, potencjalnych terrorystów. Jakby ten wątek współpracy jest w interesie obydwu państw. Ale z drugiej strony Maroko też jest pewnym antagonistą i adwersarzem Hiszpanii w kontekście swoich działań rewindykacyjnych, czy takiego sytuujących się w obrębie rewizjonizmu historycznego w odniesieniu właśnie do Ceuty i Melilli. Maroko kwestionuje przynależność tych miast do Hiszpanii i od lat podejmuje różne działania, nie waham się użyć takiego słowa, destabilizacyjne, czy no, niektórzy hiszpańscy eksperci od bezpieczeństwa używają wręcz określenia kreowanie zagrożeń hybrydowych tutaj w kontekście wywierania presji czy podważania zwierzchnictwa Hiszpanii nad tymi miastami, i ten element presji migracyjnej stanowi bardzo ważne narzędzie w tym zakresie.
1: Ale to chodzi tutaj, przepraszam, że od razu panie profesorze dopytam, że tu chodzi o to, żeby gonić tego króliczka, ale nigdy go de facto nie złapać, bo Hiszpania no, nie może ustąpić, jeżeli chodzi o te dwie eksklawy, bo to jest racja stanu dla Madrytu.
0: Nie może, tak, to jest racja stanu. Oczywiście, że to jest racja stanu. Te miasta, zresztą tutaj ja też zawsze używam takiego określenia, że to jest taki wymiar pogranicza i dosłownie i symbolicznie, bo tutaj mamy zetknięcie Europy z Afryką, islamu z chrześcijaństwem, tego kontekstu Unii Europejskiej, terytoriów spoza Unii Europejskiej. Więc tutaj bardzo jest wiele wątków takich też o charakterze społecznym, kulturowym, ale także politycznym. I Ceuta i Melilla są bardzo ważnym ogniwem w tej polityce hiszpańskiej, polityce bezpieczeństwa. Z drugiej strony no Maroko konsekwentnie to kwestionuje i oczywiście no to, na ile władze Maroka uważają, że są

0: w stanie tymi działaniami w jakiejś perspektywie odnieść sukces i odebrać Ceutę i Melillę, to ja się trudno mi jest powiedzieć.
1: No pytanie, czy one w ogóle chcą to zrobić, czy też jest to po prostu takie narzędzie nacisku?
0: To jest element nacisku, natomiast no, różne wypowiedzi tutaj przecież też w kontekście chociażby administracji Donalda Trumpa i tego przecież politycznego, dyplomatycznego konfliktu z Hiszpanią, czy różnych głosów, które się pojawiały, że to są relikty kolonializmu w Afryce Północnej.
1: No takie prawda? Głosy płynęły z Izraela, to panie profesorze, tak, może od razu zapytam, bo ta teoria krąży gdzieś tam w przestrzeni publicznej, to znaczy teoria mówiąca o tym, że tak naprawdę ten kryzys migracyjny został wywołany przez Maroko przy udziale Stanów Zjednoczonych, także Izraela, i tutaj chodziło o to, że Stany Zjednoczone, a konkretnie w dorozumieniu Donald Trump chciał się zemścić za to, że no Pedro Sanchez, jako chyba jeden z takich niewielu polityków światowych, tak ostro krytykował tak Stany Zjednoczone tutaj za wojnę w Iranie, a z drugiej strony Izrael i znów Madryt nie gryzie się w język, jeżeli chodzi o działania Izraela w Strefie Gazy, po prostu nazywając je ludobójstwem. I to powtarza konsekwentnie i właściwie przy każdej okazji.
0: Tak, tak. No, czy za tym stoją Stany Zjednoczone i rząd państwa Izrael, to byłbym ostrożny w takich jednoznacznych ocenach i doszukiwania się całej przyczyny tego kryzysu w tych działaniach. Nie mam takiej wiedzy, czy rzeczywiście to było sprowokowane przez Amerykanów, przez administrację Trumpa i rząd Izraela. Natomiast bez wątpienia władze Maroka do takich kryzysów, do takiej presji migracyjnej walnie się przyczyniają. No rzeczywiście, no tutaj kwestionują to oczywiście to, co pan redaktor też mówi, no chociażby wypowiedzi ambasadora Izraela przy ONZ, który tutaj też no to połączył z jakąś taką przeszłością kolonialną, z tymi reliktami kolonializmu. No natomiast oczywiście no od kilkuset lat zarówno Ceuta i Melilla są pod zwierzchnictwem Hiszpanii. To zresztą też jest element takiego długiego procesu historycznego i tych interakcji bardzo złożonych i bardzo fascynujących skądinąd hiszpańsko-muzułmańskich, prawda, sięgających jeszcze bardzo, bardzo, jak wiemy, zamierzchłej przeszłości i tego władania muzułmańskiego, arabskiego, a tak naprawdę berberyjskiego nad dużą częścią Półwyspu Iberyjskiego, potem procesem rekonkwisty, wypierania muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego, no i później też taką polityką no de facto ekspansjonistyczną, czy w jakimś sensie kolonialną Hiszpanii. Także tam, no oczywiście główna oś kolonializmu hiszpańsko-portugalskiego była skoncentrowana na Ameryce Łacińskiej. Natomiast oczywiście tutaj też ten kontekst po drugiej stronie cieśniny gibraltarskiej też był ważny dla Hiszpanii. On zresztą nadal jest z perspektywy politycznej i strategicznej. Więc tyluż pewnie zwolenników, ilu przeciwników w kontekście oceny procesów historycznych by miało obecny status quo, prawda? To władanie Madrytu Ceutą i Melillą.
1: Czy takie sytuacje będą się w pana ocenie powtarzały? Bo w 2021 roku Marokańczycy także uruchomili podobną falę migracyjną i w odpowiedzi na spór z Hiszpanią, to chodziło o status Sahary Zachodniej, no po prostu wykorzystując ludzi jak broń, element wojny hybrydowej. My doskonale znamy to z naszej wschodniej granicy, bo w podobny sposób zachowuje się Białoruś. Tak. No i wtedy Hiszpania się cofnęła. Teraz też w takim pierwszym odruchu premier Hiszpanii mówił, że to są przemytnicy, że to są gangi, które doprowadziły do tej sytuacji. Słowem, no nie chciał podpaść Rabatowi, nie chciał powiedzieć za dużo. Pytanie, czy to jest sensowna polityka, bo on oczywiście jest za to krytykowany przez opozycję, no ale z drugiej strony jest to, o czym pan wspomniał, czyli chociażby ta współpraca, jeżeli chodzi o te działania antyterrorystyczne.
0: Tak, no tutaj, tak jak powiedziałem, no Maroko jest ważnym partnerem, więc ta polityka siłą rzeczy uważam, że powinna być jakoś wyważona, że Hiszpania z jednej strony stara się teraz te granice uszczelnić, w jakiś sposób podjąć działania, które uchroniły

0: ryby, Ceutę i Melillę i w ogóle Hiszpanię przed podobnymi wydarzeniami. No tak, ten rok 2021 był też znamionował poważny kryzys. Tam było, zdaje się, chyba około 12 tysięcy, więc to nie była ta skala. Zresztą lata wcześniejsze też. Te wartości nie były tak wysokie oczywiście jak teraz, ale ta presja migracyjna wykazuje taką tendencję fluktuacyjną. Ona cały czas się utrzymuje, cały czas Maroko, mówiąc kolokwialnie, ciśnie. Migranci też oczywiście, oni często przecież nie mają żadnej alternatywy, chcą poprawić swoje życie, uciekają, szukają lepszych perspektyw.
1: Przepraszam, że wejdę w słowo, ale gdzieś widziałem takie statystyki, że poziom dochodu między Hiszpanią a Marokiem to jest 5 do 1 oczywiście na korzyść Hiszpanii, a więc to jest przepaść.
0: Tak. Tak, no zresztą no bardzo wielu Marokańczyków mieszka, pracuje legalnie w Hiszpanii. Już drugie, trzecie pokolenia tych środowisk imigracyjnych tam istnieją. No natomiast oczywiście no Hiszpania i cała Unia Europejska nie może przyjąć wszystkich, prawda? Więc tutaj oni też są gdzieś zachęcani, mamieni jakąś taką nadzieją, że jeśli tylko osiągną to wymarzone, to Eldorado, to terytorium Hiszpania, a zarazem Unii Europejskiej, pamiętajmy, że część z nich no, chce ruszyć dalej. Stąd takie było też zaniepokojenie, czy nawet trwoga we Francji, czy we Włoszech, prawda? Że oni dalej część z tych tysięcy osób, gdyby została, gdyby udało im się przedostać na kontynent europejski, no to ruszą dalej, prawda, do innych państw Unii Europejskiej. Więc to jest kwestia złożona. No Maroko, no, ani Maroko, ani Hiszpania nie zmieni swojego położenia geograficznego, prawda? One są skazane na siebie. No tak jak my jesteśmy tutaj skazani na pewnych sąsiadów, wiadomo o kim mówię, ale ta polityka jest taka, no, zakładam, że będzie z jednej strony rząd Sancheza dążył do deeskalacji tego problemu także na płaszczyźnie dyplomatycznej, także w kontekście polityki zagranicznej, żeby poszukać, wrócić do jakiegoś takiego kruchego modus vivendi z władzami w Rabacie, z władzami Maroka, a jednocześnie no nie pozwolić na ten szturm tysięcy migrantów.
1: Panie profesorze, a jak to wszystko jest oceniane w Hiszpanii? Bo widzieliśmy protesty, no, które były także organizowane oczywiście przez partie prawicowe, dla których no, to jest świetna okazja, żeby gdzieś wzmocnić swój przekaz dotyczący ograniczenia migracji, no i też po prostu uderzyć w rząd.
0: Tak,
1: w przyszłym
0: tak,
1: roku
0: tak.
1: Mamy wybory parlamentarne. Jak na to patrzą Hiszpanie? Czy też po prostu tutaj mamy taki podział po tych liniach politycznych, czyli lewica, prawica, czy też na przykład jednak Hiszpania tą migracją jest zmęczona, a może nie?
0: Znaczy to na pewno tutaj ta oś polaryzacji politycznej, tego podziału politycznego jest wyraźna i ten temat rezonuje. Ten temat rezonuje zresztą dość prześledzić program polityczny czy narrację, dyskurs prowadzony chociażby przez polityków Voxu, który jest bardzo poważną siłą, jak pokazują sondaże na hiszpańskiej scenie politycznej, czy partii ludowej. Więc tutaj rządzący znajdują się, można powiedzieć, troszeczkę między młotem a kowadłem, bo z jednej strony są atakowani bardzo silnie i tego typu wydarzenia jak teraz, te o których rozmawiamy, stanowią bardzo ważny oręż polityczny tej batalii, prawda, ataków, krytyki rządu. Z drugiej strony to, co zresztą no, ta decyzja, te działania podejmowane na rzecz legalizacji, no z kolei z drugiej strony środowiska lewicowe reprezentujące różne organizacje pozarządowe, działaczy praw człowieka, różne takie środowiska, które optują na rzecz czy z jednej strony integracji środowisk imigracyjnych, ale także legalizacji ich pobytu, odwołując się zresztą no, nie tylko do argumentów humanitarnych, ale także innych.
1: Chyba także argumenty gospodarcze się pojawiają, prawda?
0: Gospodarcze,
1: bo
0: no właśnie.
1: Hiszpania
0: tak,
1: ma potężny problem demograficzny, zresztą my też
0: tak,
1: znamy to
0: tak,
1: z Polski.
0: Tak. Brakuje rąk do pracy. Legalizacja pobytu też no, w domyśle, w założeniu ma się też przenieść na kontekst przecież dochodów płynących z podatków. No to jest bardzo szereg problemów, szereg kwestii ze sobą powiązanych i złożonych.

0: No na pewno sami mieszkańcy, no to Hiszpanii, no to też zależy oczywiście od sympatii politycznych, od światopoglądu. Wielu jest na pewno tym problemem zmęczonych i zaniepokojonych, no zwłaszcza tutaj mieszkańców też prowadzących swoje biznesy, bary, sklepy, kawiarnie. Już teraz mówię o Ceucie i Melilli, ale też w wielu częściach Hiszpanii. Natomiast oczywiście no też są takie argumenty, że właśnie brakuje rąk do pracy, brakuje, że imigranci stanowią bardzo ważne ogniwo w tej tkance gospodarczej kraju, więc jest to kwestia bardzo złożona. Oczywiście no tutaj dla polityków skrajnej prawicy to ta wizja jest czarno-biała, prawda? I oni zresztą bardzo często, tak jak powiedziałem wcześniej, instrumentalizują ten problem imigracyjny, czy wskazują, no rzeczywiście, jakieś zaniechania, czy niedostatki, czy mankamenty w polityce rządu i to punktują.
1: No właśnie, i ten spór raczej nie będzie wygasał, no bo już mamy informację chociażby taką, że ponad 1000 osób niepełnoletnich nadal pozostaje w eksklawie w Ceucie. No i tutaj mamy spór, bo one powinny zostać przetransportowane do Hiszpanii kontynentalnej. Regiony rządzone przez prawicę zapowiadają, że nie pomogą, mimo iż do tego teoretycznie zobowiązuje je prawo. No i mówią, że nie będą przyjmować w tym przypadku osób niepełnoletnich, nie będą na to wydawać ani euro.
0: To też jest, panie redaktorze, wątek, który nie jest nowy, bo ten wspomniany przez nas kryzys z 2021 roku, to ja o ile pamiętam, to tam było na tą ogólną liczbę 12 tysięcy osób, które tam wtedy do Ceuty usiłowały się dostać, tam trafiło 1100 osób właśnie nieletnich. To są ta kategoria w języku hiszpańskim jest określana menores de edad no acompañados, czyli tacy osoby nieletnie bez opieki, które często no, wyruszają, czy to z Maroka, czy z innych państw, też pamiętajmy, kontynentu afrykańskiego. Często bez dokumentów, często bez osób spokrewnionych. No i tam, tak, no i to jest kolejny dylemat, też natury etycznej, humanitarnej, takiej po prostu ludzkiej, czy też oczywiście praktycznej. No co z nimi zrobić? Różne są tam rozwiązania implementowane na przestrzeni ostatnich lat w Hiszpanii, ale tutaj ten problem też będzie na pewno istniał dalej.
1: Wybory parlamentarne w przyszłym roku. Pytanie, czy lewica, czy też konkretnie Pedro Sanchez ma szansę, aby tę władzę utrzymać? No bo z jednej strony on jest uważany za taki właściwie emblematyczny przykład polityka teflonowego, po którym już nie takie afery i problemy spływały, to z jednej strony, ale biorąc pod uwagę, jaki nastrój jest generalnie w Europie i które siły zyskują na znaczeniu i też jak zmienił się dyskurs polityczny dotyczący migracji w tym politycznym europejskim mainstreamie od 2015 roku, a więc od tego wielkiego kryzysu migracyjnego, czy z takimi poglądami i z takimi decyzjami, chociażby jak ta legalizacja pobytu 500 000 migrantów, gdzie później się okazuje, że to nie jest 500 000, tylko ponad milion, można wygrać wybory w Europie teraz.
0: No jest to trudne. No ta scena polityczna hiszpańska doświadczała na przestrzeni ostatnich lat różnych turbulencji i problemów z wyłonieniem rządu zdolnego skutecznie rządzić, zdolnego sprawować władzę. I Pedro Sanchez oczywiście to jest polityk, który jest doświadczony, który jest wytrawny, jak pan redaktor zauważył, już nie jeden kryzys przetrwał. Natomiast nie sprawdzałem teraz ostatnich sondaży, ale jeszcze niedawno ta tendencja była bardzo sprzyjająca prawicy, w tym też partii Vox i partii Ludowej, więc no, ja nie wykluczam, jest to realna perspektywa, koalicja partii Ludowej z partią Vox i wtedy, no, wtedy Pedro Sanchez straci władzę, no ale o tym już w sumie nie tak nie za długo się przekonamy.
1: Panie profesorze, to już na koniec jeszcze zapytam o te najpoważniejsze problemy, z którymi zmaga się obecnie Hiszpania, no bo omówiliśmy te kwestie związane z migracją. Mamy te gigantyczne pożary. To są te tematy najważniejsze w debacie społecznej obecnie na Półwyspie Iberyjskim?
0: Tak, oczywiście, no te pożary, zresztą one no, nawiedziły nie tylko tego lata, ale wydaje się, że z każdym rokiem skala, zasięg i dewastujące skutki są coraz większe, więc na pewno tutaj też będzie.

0: gdzie będą rządzący, czy na poziomie lokalnym, czy centralnym, poddani ocenie, jak uporali się z tym zagrożeniem, w jaki sposób, wiadomo, no, tych pożarów, one są tak potężne, tak poważne, nie tylko w Hiszpanii, że nie dało się ich ugasić od razu, ale jak w tej sytuacji kryzysowej, jak i czy rząd zdał egzamin. Druga kwestia to jest oczywiście na pewno ta kwestia związana z migracją, która będzie na pewno ogrywana, mówiąc potocznie, jeszcze przez długie miesiące. Więc spodziewam się dalszego tutaj, no oczywiście to też będzie zależało od tego, jakie dalsze wydarzenia nas czekają.
1: To panie profesorze, jeszcze już zupełnie na koniec, a propos pożarów, o których wspomnieliśmy, no bo z jednej strony jest to po prostu dramat, ale to też jest dramat taki w takim wymiarze gospodarczym, bo jednak no, turystyka jest tym kołem napędowym hiszpańskiej gospodarki, no a przez te pożary, no to jednak te pożary są ciosem właśnie w ten sektor, w tę branżę.
0: Tak, no są ogromnym ciosem, nie tylko zresztą w Hiszpanii, ale zresztą też no, tak wysokie temperatury. No, południe Hiszpanii praktycznie jest miejscem trudnym do życia w okresie letnim. Z uwagi na i tak wysokie temperatury, ja już pomijam kwestię nawet pożarów, ale no, chociażby mam na myśli tutaj Andaluzję i temperatury sięgające przez długi czas 40 czy ponad 40 stopni, no, sprawiają, że no, samym mieszkańcom żyje się tam bardzo, bardzo trudno. Nie mówiąc już o turystach, oczywiście, że to jest ogromny, ogromny cios dla społeczeństwa, dla gospodarki. Przecież ludzie też często potracili swój dobytek, potracili swoje biznesy, swoje domy. A jeżeli jeszcze turyści przestaną do tych miejsc się wybierać, no to oczywiście to też przełoży się na dalsze straty.
1: Iberysta z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Stanisław Kosmynka był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Jak to jest lecieć 250 km na godzinę nad wodą?
14: Czym jest motorowodna Formuła 1?
13: Czy w sporcie motorowodnym jest miejsce dla wariatów?
14: Jak to jest zmagać się z chorobą najbliższych?
13: Gościem najbliższego odcinka audycji Sport wyjaśnia świat będzie Bartłomiej Marszałek.
14: Człowiek znany z waleczności zarówno na wodzie, jak i w życiu.

0: Zapraszamy już dziś o 20:05.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
0: i Filip Jastrzębski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kraksa podczas wyścigu kolarskiego. Poszkodowanych zostało 19 osób, 6 z nich trafiło do szpitala. Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje. Prace będą prowadzone w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim. Estonia umacnia granicę z Rosją. W tym tygodniu oddano do użytku 30 km fortyfikacji. Minęła 14. Radosław Siennicki, zapraszam. Groźny wypadek podczas wyścigu kolarskiego. Poszkodowanych zostało 19 osób, 6 z nich trafiło do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zdarzenia doszło w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskiem podczas 21. memoriału imienia Wojciecha Paducha. Startowali w nim młodzicy i juniorzy. Mimo kraksy wyścig jest kontynuowany. Do tego tematu wrócimy zaraz po informacjach. Połączymy się z kapitanem Kasprem Korczakiem ze Straży Pożarnej w Chełmnie. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje. Prace zostaną przeprowadzone m.in. na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Zgoda na ekshumację to efekt porozumienia polsko-ukraińskiej grupy roboczej. A więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Zgodę wyrażono również na przeprowadzenie badań ekshumacyjnych pochówków osób, które zginęły na terenie wsi Ugły na Wołyniu. Ministra kultury Marta Cienkowska przekazała, że Polska otrzymała też zgodę na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. To ma umożliwić dalsze badania DNA i identyfikację ofiar. Z kolei pod koniec sierpnia rozpoczną się poszukiwania drugiej mogiły zbiorowej w Hołosku, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli we wrześniu 1939 roku w obronie Lwowa. Wiosną tego roku polski IPN przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. Odnaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem dziś w całej Polsce odbędą się manifestacje organizowane przez Komitet Obrony Demokracji. Jego przewodniczący Jakub Karyś tłumaczy, że manifestacje mają na celu zwrócenie uwagi na problem rosnącej agresji wobec uchodźców z Ukrainy.
3: Poziom agresji, poziom nienawiści wobec naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj 4 lata temu schronić się przed wojną, jest niedopuszczalny. Nie może być naszej zgody na to, żeby naszych gości, naszych już w tej chwili kolegów, przyjaciół z pracy i przyjaciółki z pracy, robimy razem wspólnie wspaniałe rzeczy. Nie może być naszej zgody na to, że ktoś w Polsce, tylko dlatego, że ktoś inny mówi w innym języku, był dla niego nienawistny, był dla niego przemocowy.
1: Manifestacje odbędą się w 25 miastach w całej Polsce. Większość z nich rozpocznie się o 17. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wczorajszego wypadku w Szczecinie. W jednym z tamtejszych zbiorników przeciwpożarowych topili się dwaj chłopcy w wieku 9 i 11 lat. Po reanimacji u obu przywrócono czynności życiowe, ale stan jednego z nich jest krytyczny. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny. Trwają przesłuchania świadków, zabezpieczono nagrania monitoringu. Estonia zakończyła budowę kolejnych umocnień na granicy z Rosją. W tym tygodniu oddano do użytku prawie 30 km nowych fortyfikacji. Znajdują się one w południowo-wschodniej części kraju. Więcej na ten temat Kamil Zalewski.
4: Minister spraw wewnętrznych Igor Taru podkreślił, że rozbudowa infrastruktury ma zwiększyć zdolność kraju do przeciwdziałania nielegalnej migracji, a także poprawić bezpieczeństwo na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Elementem infrastruktury są m.in. 30-metrowe maszty, gdzie będą zainstalowane kamery, radary oraz systemy wykrywania dronów. Konstrukcje będą mogły zostać wyposażone również w urządzenia do zakłócania pracy bez załogowców. Władze zapowiadają, że budowa całej infrastruktury na wschodniej granicy Estonii ma zakończyć się w przyszłym roku. Jak pisze portal ERR, rząd będzie musiał jeszcze podjąć decyzję w sprawie budowy ostatniego 14-kilometrowego odcinka przebiegającego przez bagna i tereny podmokłe. Początkowo z niego zrezygnowano ze względu na trudne warunki terenowe, jednak jak zaznaczył szef MSW,

0: Rosnąca presja migracyjna w regionie przemawia za ukończeniem całego systemu. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Na rynku głównym w Krakowie rozpoczęły się jubileuszowe 50. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Swoje wyroby prezentuje około 120 rękodzielników. To nie tylko kolorowe stoiska z ceramiką, zabawkami, biżuterią i

0: innego niż
1: na co dzień
0: w sieciowych sklepach i tak z serca tworzone.
1: I że może się nie powtórzyć.
2: Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej potrwają do 23 sierpnia.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W całym kraju piękna, słoneczna pogoda. Na termometrach od 22 stopni Celsjusza w rejonie Helu, przez 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: Jest 14.06. Jak słyszeli Państwo w informacjach Polskiego Radia 24, do groźnego wypadku doszła podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w województwie kujawsko-pomorskim. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a z nami jest kapitan Kasper Korczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Proszę powiedzieć, co się wydarzyło, ile osób zostało rannych?
6: Około godziny 10.50 podczas wyścigu kolarskiego doszło do kraksy. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych łącznie zostało 19 osób. 6 z tych osób została zabrana do szpitala. W kulminacyjnym momencie na terenie działań pracowało 6 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec LPR oraz 6 zastępów Straży Pożarnej.
5: Czy to są poważne obrażenia, te osoby, te 6 osób, które trafiło do szpitali?
6: Wszystkie osoby były przytomne. A do czynienia mieliśmy z obrażeniami typu otarcia, stłuczenia, złamana ręka, podejrzenie wstrząsu mózgu, tego typu urazy.
5: Czy wasze działania na miejscu już się zakończyły? Jak wygląda sytuacja? Co się dzieje?
6: Tak, w tej chwili nasze działania są zakończone już. A wyścig, z tego co wiem, był kontynuowany.
5: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Kapitan Kasper Korczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie był gościem Polskiego Radia 24.
3: Powtórka programu.
5: Jest najmłodszym z 17 parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Powstał ponad 30 lat temu, żeby chronić przed zniszczeniem unikatową przyrodę. Dzięki temu możemy podziwiać jego malownicze krajobrazy, obcować z wieloma gatunkami fauny i flory oraz doceniać walory kulturowe, historyczne i turystyczne. Dziś bohaterem naszej wycieczki w audycji Piękny Nieznany jest Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Jego szlakami poprowadzi Państwa Magdalena Lipiec-Jaremek z Radia Lublin wraz z przyrodnikami.
3: Piękne Nieznane.
7: To są właśnie te dzikie drzewa owocowe rosnące na pięknych właśnie miedzach. Taki krajobraz, słuchajcie, właśnie znika. A wyobraźcie sobie, że na przykład idziecie i wiśnie, czereśnie dzikie, to właśnie tutaj na miedzach się spotyka. I to jest jakby taki krajobraz dzieciństwa, polskiej jakby wsi, który jeszcze można tutaj zobaczyć jako jeden z takich ostatnich.
8: Brzmi jak raj. To rajski krajobraz Lubelszczyzny. W takim razie w drogę po przygodę. A drogi w Lubelskiem zaskoczył Państwa swoją historią.
9: Teraz czujemy, jak jedziemy po takiej drodze. To jest droga wyłożona cegłą, konkretnie klinkierem, wykonanym w Izbicy, gdzie właśnie znajdowała się w okresie międzywojennym największa klinkiernia w ogóle w Polsce. Klinkier wyrabiany był właśnie, ponieważ klinkier musi być wyrobiony z takiej gliny właśnie lessowej. Jest to cegła w wyższej temperaturze wypalana. Ona jest bardzo trwała. Ta droga istnieje już wiele lat i podejrzewam, że będzie istniała o wiele dłużej niż te drogi asfaltowe, którą obecnie jedziemy. Ponieważ mamy przed sobą wahadło, dlatego postanowiliśmy powiedzieć kilka słów wstępu.
10: Po prawej stronie widzimy użytek ekologiczny Chorodysko. Wyróżnia go właśnie takie zbocze przykryte cienką warstwą lesu, spod której ukazują się te wapienne skały kredowe. I właśnie na tym użytku możemy spotkać wisienkę karłowatą, czyli tą roślinę, która znajduje się właśnie na czerwonej księdze roślin.
11: Skierbieszowski Park Krajobrazowy położony jest na działach grabowieckich. Są to wzgórza podzielone przez podłużne doliny dwóch dopływów Wieprza.

0: Kozienicy i Wojsławki. Dzięki temu właśnie są te wzgórza podzielone, dlatego mamy działy grabowieckie.
1: Naszą przewodniczką po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym będzie m.in. Małgorzata Grabek, główna specjalistka z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
0: Teraz możemy odczuć, że jedziemy pod górę, dlatego że działy grabowieckie ogólnie są najwyższą częścią Wyżyny Lubelskiej i my teraz powoli jedziemy właśnie do najwyższego punktu Wyżyny Lubelskiej, punkt w okolicach miejscowości Dębowiec. Tam, gdzie zaczyna się granica Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, właśnie mamy najwyższy punkt, ma wysokość 313 metrów nad poziomem morza i od tego punktu, gdzie będziemy mieli właśnie tablicę graniczną, będziemy zjeżdżać w dół w kierunku miejscowości Dębowiec, Łaziska i Iłowiec. Najwyższy punkt Wyżyny Lubelskiej.
2: Pola wstęgowe, rzadko się spotyka już. U was na Pomorzu do Kaszuby tego nie mają. Nie, jak ja patrzę tutaj, to ja patrzę na krajobraz kulturowy, czyli to, co się wyłania na tej wsi, a oni patrzą na krajobraz przyrodniczy.
3: Gdzieś tam ludzie z innych regionów Polski zauważają, tak śmieją się, że o ile wszędzie indziej takim wyzwaniem dla turystów jest zdobywanie tych szczytów najwyższych, wchodzenie na najwyższe wzniesienie, najwyższą górę, to o tyle u nas, w tej krainie wąwozów, metodą odkrywania tej krainy jest właśnie schodzenie coraz niżej, coraz głębiej, właśnie w tą plątaninę tych głębokich, głębokich wąwozów, parowów.
1: Jeśli tylko nie boją się Państwo wędrować wspólnie w dół, podążajmy za Michałem Zielińskim z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
3: Same wąwozy oczywiście też się dzielą, bo one są na różnym etapie powstawania, więc wąwóz to już jest ta końcowa forma. Wcześniej one nazywane są jarami, wądołami, parowami. Ale oczywiście też miejscowa ludność też te wąwozy jakoś tam zawsze po swojemu nazywała. One nazywane są po prostu dołami. Rozdołami, tak, tak. No różnie. No i jeszcze bardzo często noszą nazwy właśnie jakieś takie związane z jakąś rodziną. Do kogoś, do jakiejś rodziny dana okolica należała. W związku z tym na przykład właśnie Olszowy Dół, bo należał do jakiegoś tam Olszewskiego. A nie będzie ludzi w ogóle, no i spotkamy się rzeczywiście z tą dziką, niezadeptaną jeszcze przyrodą. Te wąwozy, no to jest w ogóle specyfika pasa wyżyn. Wąwozy powstały w ten sposób, że po ostatnim zlodowaceniu topniał lodowiec, który objął swoim zasięgiem północną Polskę. Jak się zaczął wycofywać, to zostawił po sobie właśnie takie pyliste jakieś pola. Tam wiały wiatry, które ten pył wznosiły i on był osadzany właśnie w pasie wyżyn. No i najwięcej tych wąwozów, największe natężenie tych wąwozów, bo i najgrubszą tą czapę tej skały pylistej, która powstała właśnie z osadzania się tego pyłu, czyli lessu, mamy właśnie w naszym regionie, czyli na Lubelszczyźnie. W momencie, kiedy wchodzimy do takich wąwozów, rezygnujemy z poruszania się po jakimś wyznakowanym szlaku, lepiej mieć tą mapę pod ręką, bo no, nigdy nie wiadomo, gdzie te wąwozy nas wyprowadzą. Także trzeba się gdzieś tutaj wspomagać tą kartografią. Przede wszystkim zachęcamy wszystkich, aby zeszli z tych utartych ścieżek, z tych takich największych promowanych atrakcji turystycznych, bo parki krajobrazowe to jest zupełnie inna forma ochrony przyrody niż parki narodowe. W parkach narodowych, jak wiadomo, możemy poruszać się tylko i wyłącznie po wyznakowanych szlakach. W parkach krajobrazowych, które tworzone są na terenach, na których ludzie żyją, mieszkają, gospodarują, nie ma tych ograniczeń. No chyba, że jest rezerwat. No to wiadomo, rezerwat to jest kolejna dodatkowa forma ochrony przyrody. Do rezerwatów nie wchodzimy, jeżeli nie ma szlaków. Ale parki krajobrazowe, potężne powierzchnie, gdzie praktycznie no, nic nas nie ogranicza. Możemy sobie wziąć mapę, czy papierową, czy też teraz są mapy w formie jakiejś aplikacji na smartfonach. Każdy może mieć taką mapę pod ręką i wybrać sobie dowolną ścieżkę, dowolny wąwóz i urządzić sobie spacer.
1: A dlaczego warto, aby był to spacer ścieżkami Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego? Zachęca Paweł Łapiński, dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
4: Przede wszystkim piękne wąwozy, głębokie, rozległe, gęste. To jest atut właśnie tego parku. Piękne wstęgowe pola, urozmaicone różnymi uprawami, wysokimi miedzami, drzewami owocowymi rosnącymi na tych miedzach. No i te krajobrazy jakby wspólnie tworzą niepowtarzalny charakter tego parku, a do tego trzeba jeszcze dodać piękne zabytki kulturowe, jakby wkomponowane idealnie w ten krajobraz i historie z nimi związane. Widzimy tutaj skarpę. Proszę sobie wyobrazić, że Skierbieszowski Park Krajobrazowy tych skarp ma bardzo dużo ze względu na

0: ukształtowanie. I tutaj mamy gniazda brzegówek, które drążą takie norki w lesowych skarpach i zasiedlają je kolonijnie. A tutaj macie skarpę, która jest właśnie otwarta, oczyszczona i te rzeczywiście ptaki mogą znajdować tutaj swoje miejsca lęgowe. A czy oprócz brzegówek mamy również żołny. Żołna jest jednym z najbardziej barwnych ptaków występujących w Polsce. Ze względu właśnie na te zmiany klimatyczne, na ocieplenie klimatu. To jest jeden z tych gatunków, który w tym rozdaniu jakby dostaje punkty, ma swoją zwyżkę, tak? Czyli niektóre gatunki ze względu na ocieplenie, jakby ich liczebność spada i są problemy, natomiast tutaj jeśli chodzi o żołnę, właśnie to ocieplenie klimatu sprzyja tym ptakom.
1: Pytanie, bo tutaj było pytanie z sali pod tytułem, czy to są jednak nie norki chomików?
0: Norki chomików były wtedy, kiedy były ten światło norki z wetkniętym jabłkiem. Bo zobaczcie, to jest niesamowity klimat tego właśnie parku, czyli wstęgowe pola, te wąwozy, te właśnie skarpy, ale jednym z takich cech i elementów, który pamiętam zawsze z wędrówek, czy pieszych, czy leśnych, to są właśnie te dzikie drzewa owocowe rosnące na pięknych właśnie miedzach. I teraz to właśnie widzimy, piękne jabłka są na właśnie drzewie. Taki krajobraz, słuchajcie, właśnie znika. A wyobraźcie sobie, że na przykład idziecie w okresie letnim i wiśnie, czereśnie dzikie, to właśnie tutaj na miedzach się spotyka. I to jest jakby taki krajobraz dzieciństwa polskiej jakby wsi, który jeszcze można tutaj zobaczyć jako jeden z takich ostatnich, bo generalnie teraz ze względu na intensyfikację produkcji rolniczej, te pola się scala, robią się wielkoobszarowe takie przestrzenie monokultury, takie właśnie agralne. A tutaj jeszcze ze względu właśnie może na to, że ten obszar jest troszeczkę biedniejszy, ta fragmentaryzacja rolnictwa jest, ale to wpływa niesamowicie na różnorodność biologiczną, bo jak mamy różne uprawy, małą powierzchnię zasiewu, mamy miedzę, mamy właśnie drzewa owocowe, to mamy też i różnorodność biologiczną, a to woda to dodatkowy element, który niesamowicie zwiększa różnorodność biologiczną. Nie będziemy czekać tutaj, aż przylecą żołny, wracamy do autokaru.
2: I jedziemy w stronę źródlisk w Kryniczkach. To pomnik przyrody, który miejscowa ludność potocznie nazywa pralnią. Opowiada dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS.
3: Czyli znajdujemy się w miejscowości Kryniczki. Jedyne źródło z tych ponad 160 źródeł, które są zarejestrowane, skartowane, które jest pomnikiem przyrody. Tutaj jeszcze kiedyś tej zabudowy nie było. To jest współczesna, można powiedzieć, zabudowa, próba w jakiś sposób zagospodarowania tego źródliska, bo tutaj nie ma jednego wypływu, tak jak to studenci czy studentka, która kartowała ten teren, zarejestrowało, że była kilkanaście wypływów. Te wypływy, czy ta woda źródlana była wykorzystywana tutaj przez okolicznych mieszkańców. Między innymi, tak jak to nazwa wskazuje, mogą Państwo zobaczyć, stara pralnia, czyli wykorzystywano do prania odzieży, ale także ten zbiornik, który tutaj powstał na takim zatamowaniu odpływu, było wykorzystywane też do pojenia zwierząt. No teraz już nie jest wykorzystywane. Niestety te wszystkie źródła, które kiedyś były wykorzystywane, po prostu powoli nie są czyszczone, więc często się zamulają, ale też zarastają roślinnością. Ten wypływ też, który dwa tygodnie temu tutaj rejestrowałam, no to jest już poniżej 0,8 powiedzmy litra na sekundę. Zresztą mogli Państwo zobaczyć, że wewnątrz, tam gdzie był ten główny wypływ, największy wypływ, to ta rura jest poniżej już poziomu wody. Mamy rok dosyć suchy, tak? Zatem też to od razu bezpośrednio możemy zobaczyć na wypływie ze źródeł, że te wydajności o wiele się też w tym roku są mniejsze niż rejestrowane we wcześniejszych latach. Przy czym to źródlisko nigdy nie było bardzo wydajne, jeśli chodzi o wody. Dzisiaj widzieliśmy łaziska, przyjeżdżaliśmy, no to tam te dwa tygodnie temu około 50 litrów ze wszystkich wypływów, to jest, czyli całkiem tak sporobie, który też wydaje mi się, że warto w szczególny sposób chronić, bo to oznacza, że to jest jedno z takich największych źródlisk tutaj na terenie parku.
4: No to może wszyscy przejdźmy tam w stronę kapliczki, dobrze?
2: Na terenie parku przyroda przeplata się z historią.
0: Chodźcie na słowo od przewodnika.
5: Jest to kapliczka poświęcona księdzu

0: Wyszyńskiemu, który właśnie w tym miejscu sam przychodził modlić się, ale także było to miejsce, gdzie odprawiał mszę i spowiadał partyzantów, dlatego że te kompleksy leśne, gdzie właśnie są wąwozy, były też znakomitym miejscem, gdzie mogli ukryć się właśnie walczący tutaj partyzanci.
1: Słuchajcie, zwróćcie uwagę na ten las, na te buczyny. Nasz gatunek roku, który po raz pierwszy w tym roku była to roślina, to był buk zwyczajny. I widzimy właśnie te piękne buki. Nie jest to buczyna karpacka, ale to są siedliska grądowe, w których właśnie dominuje te piękne właśnie majestatyczne drzewo. No i tutaj odbywały się inwentaryzacja SUF, kompleksów leśnych z Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i w pobliżu właśnie tego miejsca, gdzie jesteśmy, odzywał się majestatyczny Puszczyk Uralski. No.
2: A teraz już głos kolejnego przewodnika tego terenu, strażnika parkowego Patryka Zarzeckiego.
3: Też słynie z tego, że jest tutaj rezerwat Głęboka Dolina. Ten rezerwat jest krajobrazowy. Powstał on właśnie ze względu na te rozcięcia erozyjne, aby właśnie chronić te wąwozy i doliny. Jak również drzewostan, czyli ten taki dębowo-jaworowy właśnie z tym gatunkiem, który widzimy, czyli buk. To może przejdziemy tam pod tą budkę lęgową, tak?
4: To jest, proszę Państwa, ta budka wisi dla jaj. Dla jaj to robią.
2: I jeszcze słowo od ornitologa, profesora Grzegorza Grzywaczewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Chodzi o ten efekt, że wywieszona, myślę, że w przyszłym roku, jak tu przyjdziemy, to już będą zasiedlone, bo patrząc na środowisko, w jakim się znajdujemy, to jest wzortowe siedlisko dla sów, przede wszystkim dla puszczyka, dlatego że mamy niezbyt dojrzały drzewostan, czyli tutaj dziupli naturalnych będzie niewiele. Tworząc budkę mamy miejsce, gdzie mogą się rozmnażać. A drugie, co ważne, albo może to jest pierwsze ważne, że jak popatrzymy na to dno lasu, ono jest otwarte. Bo jeśli tylko się pojawia w lesie gęsta warstwa podszytu, tej części krzewów i podrostów drzew, to sowy nie mogą tam polować, bo puszczyk jest sową, która poluje przede wszystkim na podłożu. Czyli on gdzieś sobie siada, obserwuje podłoże, pojawia się gryzoń i wtedy na niego poluje. Czyli to jest, można powiedzieć, wzorcowe miejsce i tutaj trzeba słowa uznania dla wyboru miejsca tego z tą budką powiedzieć. Bardzo dobre miejsce, bo potencjalnie to jest na wiele procent pewne, że taka budka będzie zasiedlona. A ktoś by powiedział, ale dlaczego puszczyk, a nie inne sowy? No, puszczyk jest naszą najliczniejszą sową, ale z drugiej strony dzisiaj jest najliczniejszą, a pojutrze czy za 10 lat może być sową ginącą. Dlatego myślenie tylko o tych najrzadszych gatunkach jest oczywiście ważne, ale również wspieranie tych gatunków, które są liczne na dzisiaj, ale też ważne, na przykład z tej całej idei, która wynika z funkcjonowania parków krajobrazowych, czyli inwentaryzacja, ochrona i edukacja. To jest świetne narzędzie do tego, żeby można było kogoś tutaj przywieźć i pokazać, jak wygląda w praktyce czynna ochrona przyrody. I jeszcze co ważne, mamy też dostęp potem do, a propos robienia dla jaj, do jaj. I proszę sobie wyobrazić, jak tu wspólnie prowadzimy badania, jak porównaliśmy wymiary jaj puszczyka, te, które mamy w parkach krajobrazowych i dane zbierane przez Władysława Taczanowskiego w połowie XIX wieku, to wymiary jaj się nie zmieniły. A co to znaczy? To znaczy, że jednak populacja puszczyka, która zasiedla tą część świata, ona ma się tutaj dobrze. Ani nie są mniejsze, ani są większe, bo jak się popatrzy na różne gatunki ptaków, to one nawet w ciągu 30-40 lat potrafią nawet morfologicznie się zmieniać, bo pewne czynniki środowiskowe na to wpływają. A tutaj okazuje się, że te warunki, które mają w tej części świata puszczyki, są widocznie dobre. A po drugie, jak sobie prześledzimy zasięg, bo mówimy o puszczyku, zasięg puszczyka na świecie, to my się znajdujemy, szukając pewnych aspektów nie tylko lokalnych, ale nawet globalnych, to my znajdujemy się w centrum światowego występowania tego gatunku.
0: Po lewej stronie, tam gdzie te zarośla wierzbowe, jest zbiornik. Jeden z ciekawszych zbiorników, właściwie można powiedzieć najciekawszy zbiornik, dlatego gdyż tam wytworzyło się takie wyjątkowe siedlisko dla tego parku takiego żyznego, lesowego, wąwozowego. Jest tam po prostu takie charakterystyczne dla torfowisk pło. Bardzo trudno się tam dostać właśnie. Zbiornik porośnięty jest osoką aloesowatą. Mają Państwo album, tam są zdjęcia właśnie wykonane z góry, dlatego że tego zbiornika nie można dostrzec, tylko dopiero właśnie z góry widać, jaki on jest przepiękny i oczywiście cenny również przyrodniczo, dlatego ubogiego wody

0: parku. A teraz będziemy koło zbiornika retencyjnego. Nazywa się Czajki od nazwy miejscowości. Faktycznie Czajki tu spotkamy. Ogólnie Skierbieszów jest miastem dosyć starym. Prawa miejskie uzyskał w XV wieku, utracił je w XIX wieku, czyli dzisiaj nie jest miastem, jest siedzibą gminy. Pod koniec XIX wieku właścicielami miejscowego majątku zostali Mościccy, stąd wywodzi się właśnie prezydent Ignacy Mościcki. Taką ciekawostką jest organizowany tutaj jarmark świętego Kiliana, który można powiedzieć jest jarmarkiem nielegalnym, ponieważ właśnie jak miejscowość uzyskiwała prawa miejskie, nadawane były uprawnienia do organizowania jarmarków. Tracąc miejscowość prawa miejskie, utraciła również prawa do organizowania jarmarków, jednak ten jarmark nieprzerwanie odbywa się od właśnie tego wieku XV. Teraz na chwilę się zatrzymamy, ponieważ mamy piękną pogodę, to wysiądziemy. Ale znajdujemy się w miejscowości Stryjów. Tutaj znajdują się ruiny zespołu pałacowo-parkowego rodziny Smorczewskich. Sam pałac jest tam w środku, nie będziemy się tam teraz przyciskać, gdyż jest bardzo zarośnięty. Tutaj za czasów właśnie, kiedy ta rodzina urzędowała, to założenie parkowe jest dziełem jednego z takich bardziej znanych założycieli, właśnie architektów takich krajobrazu, czyli to był Walerian Cronenberg. No niestety, tutaj nawet jakieś szczegóły się nie zachowały, drzewa podejrzewam również nie. A tutaj jesteśmy przy bramie wjazdowej, gdzie znajdował się domek odźwiernego razem właśnie z taką malowniczą kordegardą w kształcie właśnie takiego zameczku, wieży takiej właśnie. Jak będziemy przeglądać album, to koleżanka wykonała przepiękne zdjęcie, Alicja, z lotu ptaka. Właśnie tylko fragment ruin już z tego pałacu, coraz mniej tam zostaje. Jeszcze kawałeczek tam się podejdziemy, zobaczymy ruiny takich budynków gospodarczych. Jak się uda, zobaczymy, czy jest duże błoto, to jeszcze podejdziemy być może do zaprojektowanego przez samego właśnie tutaj Smorczewskiego kaplicy grobowej, w której miał on spocząć z żoną, ponieważ w okresie międzywojennym i już po wojnie oczywiście oni utracili ten majątek, dlatego pochowani są gdzie indziej. Ta kaplica grobowa, w niej do dzisiaj nikt nie spoczywa. Podeszliśmy sobie właśnie do ruin pałacu, do jednego ze skrzydeł. Tutaj były dwa skrzydła. W środku pierwotnie był jeden w środku budynek, potem dobudowane były dwa. Tutaj jeszcze zachowały się herby właśnie Smorczewskich. Nie wiem, jakieś kilkanaście lat temu, jak tutaj byłam, to nie było aż tak zarośnięte. Jeszcze znajdowały się tutaj takie fragmenty tych założeń, bo tu były takie schody, jakieś takie były ozdobne właśnie, takie donice. Można podejść. A, dlaczego to jest ruina? No właśnie, bo tutaj pytanie padło, kto jest właścicielem. Ruina dlatego, że tutaj kiedyś była szkoła, gmina sprzedała budynek. Budynek znajduje się w rękach prywatnych. Właściciel mieszka prawdopodobnie w Kanadzie, płaci regularnie podatki, więc nie da się z tym nic zrobić. Te budynki, takie pozostałości budynków gospodarczych, bo to było całe jedno, można powiedzieć, samowystarczalne gospodarstwo. I to, co się zachowało, to są już niewielka część właśnie tego tutaj istniejących kompleksów. Tam widzieliśmy, jak byliśmy przy tej kaplicy, takie trzcinowisko. Tutaj zaczynał się taki gigantyczny kompleks stawów hodowlanych. On miał około 65 hektarów pierwotnie, później po wojnie nawet były użytkowane około 20 hektarów, także, a teraz, no widać, sama trzcina, nic nie ma wody. Na terenie Skierbieszowskiego Parku nie ma takich jakichś naturalnych jezior. Ten zbiornik wodny, który mijaliśmy w okolicach Kraśniczyna, też nie wiadomo właściwie, jakie ma dokładnie pochodzenie. No tutaj nawet mamy w oddali widoczne, prawdopodobnie są to krzyżówki. W tym roku również udało nam się takie wstępne, można powiedzieć, inwentaryzacje, rozpoznanie ważek w tym parku, również gatunków związanych z wodą. Tutaj akurat na tym zbiorniku jednego dnia, jak mieliśmy kontrolę, to po prostu przepiękny widok. Nad tą wodą tysiące takich ważek, które nazywają się szafranka czerwona, takich czerwonych właśnie samców latało, niepoliczalnych, tylko oczywiście liczebność szacunkowa w tysiącach.
1: Zabytki, historia, ślady dawnych kultur, unikalna przyroda oraz atmosfera.

0: A spokoju sprawiają, że teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę lub dłuższy pobyt z dala od miejskiego zgiełku w pasie od samego Skierbieszowa aż na przykład do wsi Bończa. A w Bończy, jak mawiają rdzenni mieszkańcy, a w Bończy świat się kończy. Ale to już zupełnie inna opowieść. Mówię Państwu do usłyszenia na antenie i do zobaczenia gdzieś na turystycznych szlakach regionu lubelskiego. Magdalena Lipiec-Jaremek, Radio Lublin.
1: Zwiedzanie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i podziwianie jego osobliwości umożliwiają szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia Lubelszczyzny, a kolejny odcinek Piękne Nieznane już w kolejną sobotę po godzinie 10.
2: Piękne Nieznane. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i kupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Znowu miałam rację.
8: W czym?
9: We wszystkim.
8: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 14:33.
10: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
1: A z nami jest Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Piękna, słoneczna pogoda, ale za ciepło jak dla mnie, więc proszę mi powiedzieć, czy ma pan dla mnie dobre informacje, że ten upał taki piekielny nie wróci?
11: Powiem tak, informacje w takim razie są trochę mieszane, ponieważ właśnie przed nami duże ocieplenie. Będzie to taki jednodniowy napływ gorącego powietrza i jutro zdecydowana część Polski znajdzie się w tym właśnie bardzo ciepłym powietrzu. Na przeważającym obszarze temperatura zbliży się i przekroczy miejscami 30 stopni. W Polsce centralnej, południowej miejscami osiągnie 33 stopnie, ale już jutro też będzie wędrował przez Polskę front atmosferyczny. On zacznie swoją wędrówkę od północnego zachodu i z upływem dnia tych chmur będzie coraz więcej. Strefa ta będzie się przemieszczała w głąb Polski, niosąc przelotne opady deszczu, gwałtowne burze połączone z ulewnymi opadami deszczu, z lokalnie gradu i z silnymi porywami wiatru osiągającymi nawet 90 km na godzinę podczas tych burz. No i ten front to jest też zapowiedź wypierania tego gorącego powietrza, więc pani redaktor...
1: Od wtorku będę odpoczywać jednym słowem, tak?
11: Tak, od wtorku będzie zdecydowanie chłodniej. Zresztą to świeże, polarne, morskie powietrze we wtorek już obejmie praktycznie całą Polskę. Będzie ten front po prostu przemieszczał się dalej na wschód i w ślad za nim to chłodniejsze powietrze będzie obejmowało już praktycznie całą Polskę, bo w Warszawie we wtorek około 23 stopni. Wiem, że pani redaktor może to być jeszcze ciut za dużo, ale będzie
1: ja do
11: też
1: 25. Ja do 25 akceptuję. To jeszcze zapytam, bo oczywiście tak. Sprawdziłam przed naszą rozmową na waszej stronie, że podobno od

0: wtorku, no taka przyjemna temperatura i nie powinno być niebezpiecznych zjawisk pogodowych, natomiast od piątku, soboty już widzę, że znowu może powrócić upał powyżej 30 stopni. Czy to prawda?
1: Tak, tak, rzeczywiście nad Polską rozbuduje się wyż. On zapewni nam taką stabilną dosyć, jak w porównaniu do poprzednich okresów, pogodę. Stabilną i stopniowo też, kiedy to centrum wyżu bardziej ulokuje się na wschód od Polski, otworzy to tak dosyć szeroko bramę do napływu coraz cieplejszych mas powietrza. I generalnie przed nami kilka dni takiej bardzo suchej pogody. Oprócz tego poniedziałku, oprócz początku tygodnia, kiedy będzie ten front się przemieszczał, później, tak jak mówiłem, rozbudowa wyżu barycznego, pogoda będzie przeważnie słoneczna, będzie tak umiarkowanie, ale umiarkowanie w stronę ciepła i można powiedzieć, że od czwartku te temperatury zaczną wyraźnie wzrastać, najpierw na zachodzie, południowym zachodzie, w piątek na zachodzie, południowym zachodzie kraju 29 stopni, w sobotę no już ta temperatura w dużej części kraju będzie osiągała 30 stopni, a na zachodzie, południowym zachodzie będzie to nawet 35 stopni. Więc ten kolejny weekend zapowiada się bardzo letnio, bardzo ciepło, chociaż w niedzielę pewnie już gdzieś tam w ciągu dnia od północnego zachodu ponownie front atmosferyczny.
0: To jeszcze na koniec zapytam o jutro, bo maksymalnie 33 stopni, no to nie jest to 38 czy 39, które mieliśmy w ostatnich dniach. Czy te burze, które przyjdą jutro, mówił pan, że porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, czy to będą ostrzeżenia pierwszego, drugiego stopnia, możemy się spodziewać takich niebezpiecznych zjawisk?
1: Tak, możemy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk i te ostrzeżenia będą prawdopodobnie wydane, przy czym te ostrzeżenia pojawią się jutro rano i tutaj jeszcze nie chciałbym wyprzedzić treści tego ostrzeżenia, ale niewykluczone, że ono może też być takim ostrzeżeniem drugiego stopnia.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Przemysław Makarawicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był gościem Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz. Czas na polityczne podsumowanie tego tygodnia. Z nami jest profesor Danuta Plecka, politolog Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Od kilku dni podsumowujemy ten pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Od kilku tygodni analizujemy sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. No to do tych tematów chciałabym przejść w dalszej części rozmowy. Zacznijmy od tego, co dzieje się w koalicji rządzącej, bo Onet informuje, że Szymon Hołownia chce wejść do rządu i chce zostać wicepremierem. Iskrzy na linii Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szymon Hołownia chce przejąć kontrolę nad Klubem Polski 2050 w Sejmie. Pani profesor, czy Szymon Hołownia może jeszcze namieszać w polskiej polityce, czy jego czas już minął?
2: Czy trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Wydaje mi się, że Szymon Hołownia ocknął się z jakiegoś letargu, z jakiegoś snu i na pewno będzie chciał zawalczyć o Polskę 2050. Ja miałam takie wrażenie, kiedy oddawał władze Połczyńskiej Nałęcz czy Henik Kloste, bo przecież ten spór wewnątrz ugrupowania też nas dosyć długo zajmował, jeżeli chodzi o państwa dziennikarzy czy nas politologów, niektórych obywateli również dointeresowało. Miałam takie wrażenie, że zbyt lekko oddawał władzę w Polsce 2050, jakby był w jakimś takim, nie wiem, marazmie, jakby nie potrafił się podnieść z przegranych, z kretesem zresztą, wyborów prezydenckich przez niego i zajęcia dalekiego miejsca, że tak powiem, rankingowego. Czy może namieszać w polskiej polityce? Myślę, że dla koalicji rządzącej to, że Hołownia wchodzi w spór z Pełczyńską Nałęcz, nie jest najlepszym takim prognostykiem na przyszłość, natomiast jest to chyba próba podniesienia ugrupowania, którego de facto już nie ma. Tak? Umówmy się, że to poparcie, które wskazują sondaże dla

0: Polski 2050 świadczą tylko i wyłącznie, że jest to partyjka już w zasadzie w tej chwili, bez której co prawda koalicja rządząca nie miałaby większości parlamentarnej, ale jest to partia, która na pewno w przyszłym rozdaniu parlamentarnym nie będzie istotna.
1: Podobno na jednym z posiedzeń klubu Polski 2050 Szymon Hołownia miał też przekonywać, że Polska 2050 powinna wrócić do współpracy z PSL-em. No, przypomnijmy, przed wyborami w 2023 roku obie partie tworzyły koalicję pod nazwą Trzecia Droga. No i rzeczywiście, tak jak pani profesor wspominała, w sondażach Polska 2050 i Centrum notują marginalne poparcie. Dziś nie mają szans żadnych na przekroczenie progu wyborczego. Czy na wiosnę zacznie się szukanie takich sojuszy przed wyborami parlamentarnymi? Właśnie mówię o tych partiach, które w sondażach nie przekraczają tego progu.
0: Mnie w ogóle nie zaskoczyłaby sytuacja, w której zarówno PSL, jak i Polska 2050 zapukają do drzwi Mateusza Morawieckiego. Szczerze mówiąc, wydaje mi się to sojusz, Mateusz Morawiecki i jego nowo powstająca partia wydają mi się być takimi naturalnymi sojusznikami dla tych, którzy będą chcieli zbudować taką, powiedzmy, koalicję wyborczą centrowo-prawicową, a tutaj zmieściłoby się zarówno PSL, jak i Polska 2050. Jeden oczywiście warunek, że przymkną oko na przeszłość Morawieckiego, no właśnie, jako premiera.
1: Właśnie o to chciałam zapytać. Tak. 6 lat rządów premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Tak, tylko pani redaktor, no, z wyborcami, z obywatelami jest tak, że bardzo szybko zapominają. Mm-hmm. Gdybyśmy dzisiaj zrobili sondaż, czym był Fundusz Sprawiedliwości, to myślę, że niewielu już obywateli pamiętałoby, o co tak naprawdę chodziło w tym funduszu i skąd to całe zamieszanie na przykład ze Zbigniewem Ziobrą czy z Romanowskim. I dlaczego ich się chce ściągnąć do Polski, dlaczego Romanowski na przykład jest poszukiwany. Pamięć obywatela, pamięć wyborcy jest dosyć krótka, a cała zabawa polega na umiejętności zakomunikowania obywatelowi, dlaczego się w taką koalicję wchodzi. Oczywiście tu pewnie usłyszelibyśmy słowa, że dla dobra Polski, dla naszej ojczyzny i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, z drugiej strony Mateusz Morawiecki też nosi teraz podkoszulek, że wspiera kobiety. To też jest ciekawa historia.
0: Bardzo ciekawa historia, ale też jestem ciekawa, bo takich badań jeszcze nie mamy, co na to, jaka jest odpowiedź kobiet na koszulkę Mateusza Morawieckiego, bo ja akurat pamiętam, jak nie wspierał kobiet i spraw nas dotyczących, ale ile z pań pamięta, gdzie były prawa kobiet za czasów rządu właśnie sprawowanych przez Zjednoczoną Prawicę, które firmował również Mateusz Morawiecki. Więc to wszystko jest takie zbudowane w tej chwili na takiej niepamięci, tak bym to określiła. I oczywiście emocjach, które no, taką zdolność politycy mają, że są w stanie podkręcić emocje, które zakrywają czy przykrywają wiedzę na temat polityki, czy tą wiedzę polityczną i potrafią emocjami przykryć różnego rodzaju niedostatki. No i znowu jako obywatele, jako wyborcy część z nas idzie i wierzy na nowo od początku i bierze w tym udział. I potem mamy do czynienia z sytuacjami, które jeżeli obserwujemy w ciągu i się nad nimi zastanawiamy, to mówimy, że to jest w ogóle niemożliwe. Jak do tego doszło? Ale dochodzi.
1: Zobaczymy, co się będzie działo na wiosnę. Myślę, że już jesień będzie także bardzo ciekawa. W Krakowie rozpoczął się wyścig o władzę. 15 komitetów zgłosiło się do Krajowego Biura Wyborczego w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Te wybory 27 września. No, przypomnijmy, dlaczego w ogóle te wybory się odbędą, bo w maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I teraz tak, w czerwcu senatorka Monika Piątkowska została przedstawiona jako wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u.

0: na to stanowisko. Okazuje się jednak, że nie będzie kandydatką wystawioną przez te komitety, bo zarejestrowała Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Piątkowskiej ponad podziałami i to z jego ramienia wystartuje, ale oczywiście będzie miała poparcie obu partii. Co to za zabieg?
1: To jest taki zabieg często stosowany na poziomie wyborów samorządowych, szczególnie w dużych miastach, ale także w miastach, które wybierają swoich burmistrzów, czy w gminach, które wybierają wójtów. Chodzi o to, żeby obywatele mieli taką świadomość, że głosują na swojego przedstawiciela, a nie przedstawiciela polityków czy przedstawiciela politycznego. Natomiast chciałabym tutaj zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, jest to bardzo duża odwaga ze strony zarówno PSL-u, jak i Koalicji Obywatelskiej, ale także ze strony pani Moniki Piątkowskiej, że kobieta decyduje się startować w konserwatywnym Krakowie. I to nie jest w tej chwili tylko i wyłącznie powtarzana plotka, tylko tak po prostu jest. No, naprawdę musiałoby się wydarzyć bardzo dużo w mentalności mieszkańców Krakowa, aby pewien styl myślenia zmienić. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę na to, dlaczego referendum zostało przegrane w zasadzie przez Koalicję Obywatelską, albo inaczej, co stało się przyczyną zabiegów okołoreferendalnych i próby skutecznej, zresztą odwołania prezydenta Miszalskiego. Otóż Kraków przykryty smogiem obruszył się, czy krakowianie, których miasto jest przykryte smogiem, obruszyli się o to, że prezydent Miszalski chciał zmniejszyć jeszcze emisję spalin w centrum miasta. I to było takim pretekstem do tego, żeby w ogóle referendum ogłosić, czy zbierać podpisy pod zgodą na referendum. No i teraz próba zamiany Miszalskiego na kandydatkę zamiast na kandydata może się zakończyć również fiaskiem, tym bardziej, że z tego, co ja się zorientowałam, to jednym z głównych faworytów tych wyborów jest osoba, która kolejny raz już bierze udział w tej konkurencji dotyczącej...
0: Po raz czwarty Łukasz Gibała.
1: Tak, po raz czwarty pan Łukasz Gibała, który chyba ma największe szanse w tej chwili wygrać te wybory.
0: Nawet taki sondaż się pojawił pod koniec czerwca, kiedy Łukasz Gibała dopiero w tym tygodniu zdecydował, że startuje. I jak pod koniec czerwca się pojawił sondaż Ibris w sprawie wyborów w Krakowie, to on wówczas już był na pierwszym miejscu w tym sondażu, mimo że jeszcze w ogóle nie ogłosił, że będzie startować. I co ciekawe, Monika Piątkowska była poza podium.
1: Tak, i tak to się skończy, że Monika Piątkowska będzie poza podium, a te wybory z dużym prawdopodobieństwem dzisiaj mówię, że może wygrać właśnie Łukasz Gibała. Z tym, że tak, myślę, że decyzję o starcie podjął już w momencie, kiedy inicjował, bo nie oszukujmy się, że to nie on inicjował tą całą procedurę referendalną. Zresztą z tego, co donoszą media, bardzo mocno udzielił się tutaj finansowo. I myślę, że do niego krakowianie będą mieli, czy inaczej, dadzą mu kredyt zaufania, dlatego że tak wiele razy startował, a ostatnie wybory, przypomnijmy, przegrał o włos tak naprawdę i to w drugiej turze dopiero z Miszalskim. I myślę, że ma bardzo duże szanse na wygranie tych przedterminowych wyborów.
0: No właśnie, jaka to będzie informacja dla Koalicji Obywatelskiej? To jest były poseł PO i Ruchu Palikota, obecnie przewodniczący Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, no bo no to jest taka porażka wizerunkowa Koalicji Obywatelskiej, że prezydent miasta z tego ugrupowania został odwołany.
1: Tak, to jest porażka wizerunkowa, natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało przełożenie na krajowe wybory na poziomie polskiego parlamentu, te, które mają się odbyć w przyszłym roku. Na pewno będzie to w jakiś sposób podnoszone przez obecną opozycję, ale znaczącego wpływu mieć nie będzie. Ja myślę, że my mamy w ogóle taką zdolność rozgraniczania już w tej chwili tych małych ojczyzn od tego, co się dzieje w krajowej polityce.

0: I na tym opozycja zbyt dużo nie wygra. Natomiast pełna zgoda co do tego, że wizerunkowo nie wygląda to zachwycająco, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską.
1: A jak na wydarzenia w Krakowie patrzy Warszawa? Czy Rafał Trzaskowski ma się czego obawiać? No tutaj się pojawiły takie informacje, że w ciągu zaledwie 4 dni zebrano 15 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miejskiej. Te podpisy są zbierane do 28 września, ale aby referendum mogło się odbyć, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów, czyli a nawet tak naprawdę potrzeba tych podpisów jeszcze więcej, no bo zazwyczaj przy weryfikacji część jest nieważna. Czy Rafał Trzaskowski może obawiać się o swoją przyszłość, czy jednak Warszawa to nie Kraków?
0: Gdybyśmy mieli porównać skalę problemu, bo w przypadku Krakowa nie mieliśmy do czynienia ze skandalem jako takim, chyba że taniec prezydenta na dachu.
1: Tak, ale tam było rzeczywiście szereg decyzji, prawda? Bo to były też bilety, podwyżki.
0: Tak. I to były dosyć odważne, jak na Kraków, proszę zobaczyć, decyzje, które nie spodobały się mieszkańcom Krakowa. W Warszawie mamy inną sytuację. Mamy sytuację braku właściwego nadzoru nad działaniami jednego z największych szpitali w Polsce, tak? I to obciąża bardzo wyraźnie Rafała Trzaskowskiego, ale Warszawa to nie Kraków, no to jest truizm, prawda? Ale warszawiacy patrzą bardziej przychylnym okiem jednak na to, z jakiego ugrupowania Trzaskowski się wywodzi, niż mieszkańcy Krakowa. I to może być atutem akurat Trzaskowskiego, a nie jego wadą. Czy zostanie zebranych tyle podpisów? Bardzo dużo czasu jeszcze mamy, znaczy mają mieszkańcy Warszawy na zebranie tych podpisów. Może się to udać, natomiast ostatecznie niekoniecznie to referendum musi mieć, może być skuteczne, bo może się tak zakończyć referendum, jak w przypadku referendum sprzed wielu lat dotyczących wówczas pani prezydentki Hanny Gronkiewicz-Waltz, gdzie bardzo skuteczna kampania i komunikowanie polityczne polityków z ówczesnej Platformy Obywatelskiej osłabiło chęć uczestnictwa warszawiaków w tym referendum i było ono po prostu nieskuteczne, dlatego że nie dopisała frekwencja.
1: No właśnie, bo tutaj oprócz tego, że trzeba zebrać około 132 tysięcy podpisów, to w ogóle, by wynik referendum był wiążący, do urn musi pójść 3/5 liczby osób, które głosowały w ostatnich wyborach samorządowych, czyli około 450 tysięcy mieszkańców. A Rafał Trzaskowski, no bo oczywiście dotyczy to wszystko sprawa Szpitala Południowego. I jak pani patrzy na to, jak Rafał Trzaskowski bierze odpowiedzialność, ja bym to tak powiedziała. W tym tygodniu były wyniki audytu w Szpitalu Południowym i to Rafał Trzaskowski stanął na tej konferencji i opowiadał wprost o tych nieprawidłowościach, że rzeczywiście wyjaśnia, chce wyjaśnień tego, co działo się w Szpitalu Południowym. Czy te wyjaśnienia złagodzą ten negatywny oddźwięk całej sytuacji w Szpitalu Południowym?
0: Jakiekolwiek działania podejmowane w tej chwili na poziomie lokalnym dotyczące szpitali, czy na poziomie ogólnopolskim, uderzają w jedną grupę zawodową. Uderzają w lekarzy. Zapomina. Tak, i jest mi bardzo przykro to stwierdzić, że politycy, którzy uważają się za demokratów, no, posługują się wręcz hejtem. Oczywiście to, co działo się w Szpitalu Południowym, czy to, co działo się w Miastku, to, co grupa neurochirurgów zakładająca swoją spółdzielnię robiła, kiedy jeden z neurochirurgów zarabiał 26 tysięcy złotych na godzinę. I to trzeba podkreślić. To są działania przestępcze. A już w ogóle to, co działo się w Szpitalu Południowym, jest działaniem przestępczym i to powinno być wyjaśnione przez instytucje do tego w Polsce powołane. Natomiast proszę pamiętać o tym, że ten hejt, który wylał się z ust polityków, nie służy podnoszeniu jakości leczenia pacjentów, bo wszelkie propozycje, które w tej chwili pojawiają się w systemie, już znalazły odpowiedź ze strony lekarzy. Uważacie nas wszystkich za przestępców, chcecie ograniczyć nam możliwości.

0: możliwości zarabiania pieniędzy, chcecie ograniczyć nam możliwości pracy, proszę bardzo, o godzinie 15 zakładamy kapelusz. Sama czytałam wypowiedzi wielu lekarzy w sieci na ten temat. O 15 zakładamy kapelusz na głowę, wychodzimy z pracy i pójdziemy pracować do prywatnego systemu ochrony zdrowia. I co wtedy? Wie pani, jak ja słyszę polityków, którzy mówią, lekarze będą zarabiać mniej i więcej przeznaczymy na procedury leczenia, to proszę mi powiedzieć, kto ma tę procedurę leczenia wykonać? Bo no dla mnie tak. To jest pytanie otwarte. Kto? Donald Tusk? Jarosław Kaczyński? Bo to w tę stronę idziemy. Kto będzie pracował?
1: No, myślę, że jeszcze o systemie ochrony zdrowia, to myślę, że to może być jeden z tematów kampanii przed wyborami parlamentarnymi, podobnie jak nastawienie do Ukraińców. Tutaj mam na myśli kolejną propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, ale nasz czas niestety się kończy. Nie udało się podsumować. Już tyle było podsumowań roku prezydentury Karola Nawrockiego, że już chyba zostało to przeanalizowane na wiele możliwych sposobów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: Profesor Danuta Plecka, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, była gościem Polskiego Radia 24.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
11: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 20 osób ucierpiało podczas wyścigu kolarskiego. Kilku z nich trafiło do szpitala. Zniszczył odnowioną drogę w Gliwicach. Dziś usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat.

0: więzienia. Nie żyje dziennikarz Wojciech Rezner. Przez wiele lat relacjonował wyścigi pokoju i Tour de Pologne. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Kraksa podczas wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo w Królewskie w Kujawsko-Pomorskim zderzyła się grupa zawodników. 6 osób trafiło do szpitala, mówił na naszej antenie kapitan Kasper Korczak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
1: Około godziny 10.50 podczas wyścigu kolarskiego doszło do kraksy. W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych łącznie zostało 19 osób. 6 z tych osób została zabrana do szpitala. W kulminacyjnym momencie na terenie działań pracowało 6 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec LPR oraz 6 zastępów Straży Pożarnej. Wszystkie osoby były przytomne, a do czynienia mieliśmy z obrażeniami typu otarcia, stłuczenia, złamana ręka, podejrzenie wstrząsu mózgu.
0: Do zdarzenia doszło podczas 21. memoriału imienia Wojciecha Paducha. Strażacy zakończyli swoją pracę na miejscu. Wyścig jest kontynuowany. Zaorał nowy asfalt w Gliwicach. Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Do zdarzenia doszło w piątek. 60-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości.
2: Rolnik w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Odpowie za zniszczenie mienia o znacznej wartości. Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Artur Kruczek, podkreśla, że straty szacowane są na setki tysięcy złotych.
3: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną.
2: Jak powiedział mi prokurator Miłosz Rzymełka, do Sądu Rejonowego w Gliwicach skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie 60-latka na okres 3 miesięcy. Na wydanie decyzji sąd ma 24 godziny. Udało mi się też porozmawiać ze świadkiem zdarzenia, panem Karolem. Nie krył on zdziwienia po tym, co zobaczył.
4: Ja myślałem, chcę oddzielić asfalt od tej drogi, coś takiego, nie, tego pola. Ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. No.
2: W sieci pojawiły się informacje o tym, że podejrzany jest współwłaścicielem drogi. ZDM zapewnia jednak, że w całości należy ona do miasta Gliwice.
0: Relacjonował Artur Zubek z Radia Katowice. 81 lat temu Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshimę i Nagasaki. Mogło wówczas zginąć nawet 150 tysięcy osób. W rocznicę tamtych wydarzeń władze Nagasaki ostrzegają przed zwiększonym ryzykiem wojny z użyciem broni jądrowej.
5: W Nagasaki pamięć ofiar wybuchu bomby jądrowej uczczono minutą ciszy. Burmistrz miasta Shiro Suzuki uważa, że siłowe rządy mocarstw zwiększają zagrożenie użycia broni atomowej. W miarę jak wzajemna nieufność i konflikty dzielą społeczność międzynarodową, siłowe rządy głównych mocarstw stają się coraz powszechniejsze. Sytuacja na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, gdzie państwa posiadające broń jądrową są bezpośrednio zaangażowane, pozostaje nieprzewidywalna. Suzuki w mocnych słowach apelował o świat bez atomu. Broń jądrowa nie jest złem koniecznym, ale złem absolutnym, a ludzkość i broń jądrowa nigdy nie będą mogły współistnieć. W uroczystościach wzięła udział szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi. Nigdy nie możemy pozwolić, aby tragedie, które wydarzyły się w Nagasaki i Hiroshimie 81 lat temu, powtórzyły się. Nasz kraj przestrzega 3 zasad nienuklearnych. Takaichi po wcześniejszym wystąpieniu na rocznicę w Hiroshimie krytykowana była jednak w Japonii za brak jednoznacznych deklaracji, że Japonia na pewno pozostanie państwem bez broni atomowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Nie żyje Włodzimierz Rezner, sprawozdawca oraz dziennikarz Radia Kielce. Jego ukochaną dyscypliną sportową było kolarstwo. Przez wiele lat relacjonował wyścigi pokoju i Tour de Pologne, a w latach 90. Igrzyska Olimpijskie w programie pierwszym Polskiego Radia. Włodzimierza Reznera wspomina dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang.
6: Nie chcę liczyć, ile tych Tour de Pologne, ale ponad 30 chyba razem przejechaliśmy. I zawsze był dyspozycyjny, zawsze ten cudowny głos, ta energia, ta radość z tego pokazywania tej dyscypliny sportu jako coś pięknego, coś wyjątkowego, także będzie nam go bardzo, bardzo wszystkim brakowało, ale to, co zostawił po sobie, będziemy mieli w sercach i będziemy zawsze o tym pamiętali.
0: W 2010 roku Włodzimierz Rezner został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 83 lata.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ciepło i słonecznie w całym kraju. Upalnie jedynie na zachodzie. Do 31 stopni będą wskazywać termometry w Lubuskiem i miejscami na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze aktualnie od 21 nad morzem do 25 na południu.

0: południu. Warto przygotować się na kolejną falę gorąca, bo ta pojawi się jutro i obejmie niemal całą Polskę. Będzie przeważnie od 30 do 32 stopni, na północy od 26 do 28.
1: Klimat.
0: Średnie zagrożenie pożarowe w lasach Wielkopolski.

0: 15. Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
0: W sobotę i w niedzielę po godzinie 12 na naszej antenie audycja Tylko Dobre Informacje i ja w tym klimacie pozostanę, bo mamy oczywiście dobre informacje z Toronto. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi 1000 na kortach twardych. W meczu czwartej rundy wczoraj pokonała Martę Kostiuk w trzech setach. 3-6, 6-1, 6-2. Mecz trwał ponad dwie godziny, ale co to było za spotkanie? Początek pierwszego seta był nietypowy. Obie tenisistki przegrały po dwa gemy przy swoim podaniu. Później Ukrainka wyszła na prowadzenie i zwyciężyła 6-3. Serwis u Igi Świątek nie funkcjonował. Wygrała zaledwie jeden punkt przy swoim serwisie, ale w drugim secie Iga Świątek już dominowała, dwukrotnie przełamała rywalkę i wygrała 6-1. Trzeciego seta Iga Świątek także rozpoczęła od przełamania. Ostatecznie ta trzecia partia skończyła się wynikiem 6-2 dla Igi Świątek. To było piąte spotkanie Igi Świątek z Martą Kostiuk. Wygrała 4 z tych pojedynków. Przegrała z Ukrainką tylko raz w czwartej rundzie w Paryżu na kortach imienia Rolanda Garrosa. I teraz robi się ciekawie, bo o awans do półfinału Iga Świątek zagra z Rosjanką Dianą Schneider, która wczoraj pokonała trzecią rakietę świata, Amerykankę Jessica Pegulę. Świątek ze Schneider grała tylko raz, pokonała ją w trzech setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w ubiegłym roku. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na kulturę.
2: W repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie z Kazimierza Dolnego, w którym zakończył się już 20. jubileuszowy festiwal Dwa Brzegi. A to jest zwykle audycja teatralna i dzisiaj o teatrze też będziemy rozmawiać, ale o teatrze, który staje się pretekstem do tworzenia filmowych, nieco teatralnych nawet, powiedziałabym, opowieści, bo z nami znakomity twórca Oskar Sadowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Powinnam powiedzieć aktor, reżyser, scenarzysta, trochę performer.
3: Aktor to, to nigdy albo na końcu, ale myślę, że reżyser, z tym się jakoś utożsamiam, artysta. Ale dlaczego aktor?
2: No bo też miałeś taki jakiś epizod, pamiętam doskonale, ty już tutaj przed naszymi słuchaczami nie mów, że jestem nieprzygotowana do naszej rozmowy, to doskonale.
3: Ja chciałem to zatuszować, ja tylko gram role żeńskie u Krystiana Lupy, ale to gościnne, gwiazdorskie role, więc nikt nie musimy opowiadać.
2: No ale pojawiło się to nazwisko w naszej rozmowie, Krystian Lupa, to dla ciebie ważny twórca teatralny.
3: Myślę, że tak. Z Krystianem pracuję 13 lat i nigdy nie studiowałem. I to było moje marzenie spotkać się z Krystianem. Pierwszy jego spektakl, który zobaczyłem, to była Zaratustra i miałem wtedy 11 lat. I później oglądałem, wiadomo, Kalkwerk, Rodzeństwo, Faktory. Faktory to widziałem co roku, aż stałem się pełnoletni. Widziałem ostatni w ogóle spektakl Faktory. I kiedy skończyłem liceum, zadzwoniłem do Krystiana, że właśnie marzę o tym, żeby być jego asystentem. Powiedział, żebym skończył na początku reżyserię, ale po wielomiesięcznych rozmowach udało się i właśnie od wtedy z Krystianem pracuję. I jest moją razem, Krystian i Piotr Skiba, bo działają w duecie, są moimi, no można powiedzieć, mistrzami, nauczycielami i już teraz współpracownikami, ale myślę, że wszystko, co potrafię, prawie nauczyłem się od nich. I jestem za to mega wdzięczny, bo myślę, że jeżeli chodzi o pracę z aktorem, to życzyłbym każdemu tego spotkania, każdemu aktorowi, każdemu reżyserowi, bo nie chodzi o to, żeby tą jego myśl teatru zaszczepiać później w swoich pracach, tylko to, w jaki sposób on pracuje, tak niesamowicie otwiera wyobraźnię na projekty, które sama czy sam tworzysz. Myślę, że jest to nieocenione.
2: Z jednej strony praca z aktorem, ale z drugiej strony dbałość o szczegół, o wszystkie detale. Tu już odniesienie do filmu, który stworzyłeś, filmu krótkometrażowego, który podbija polski świat filmowy, bo spotykamy się

0: Na kolejnym festiwalu, podczas którego jest prezentowany twój film, za chwilę więcej o nim oczywiście i o tutaj tej historii, doborze aktorów, ale właśnie Oskarze, ta dbałość o szczegół, o to, by ten obraz tu teatralny, a tu filmowy współgrał z opowieścią, by to była płynna opowieść także wizualnie czy estetycznie, to też wydaje mi się, że jest gdzieś wzięte od Krystiana Lupy.
1: Uważność na pewno i czepiarstwo się każdego szczegółu, myślę, że tak, ale w filmie to jest myślę, że jeszcze bardziej istotne, bo tak dużo możemy opowiedzieć nie przy użyciu słów, a właśnie przez detal, przez duży format obrazu i tutaj w naszym filmie w Pieśni o Nocy myślę, że takim czwartym bohaterem jest ten dom. I wystrój tego domu, wspaniała scenografka Kasia Jędrzejczyk ze swoim teamem przygotowała. I właśnie to, co powiedziałaś, dbały, że każdy szczegół, tam jakby jest scena kolacji, gdzie każdy kieliszek nie jest przypadkowy, jakby cały wystrój tego stołu, który jest pewnego rodzaju katafalkiem i czy dzieła sztuki, które wiszą na ścianach, które dobieraliśmy przez parę miesięcy, ściągając oryginały, tak żeby faktycznie jakby przez ekran czuć było wiarygodność tego domu, tego więzienia, które nasi bohaterowie stworzyli dla siebie. Jakiejś bańki, która miała im zastąpić prawdziwe szczęście, czy czymkolwiek jest to szczęście, ale jakieś dla mnie może życie w prawdzie i otaczanie się właśnie pięknym dziełami sztuki. Bardzo mi na tym zależało, żeby to było wiarygodne. I wydaje mi się, że akurat to gdzieś super się udało.
0: To zanim jeszcze o samej fabule, o tej opowieści, o tej odwadze, którą ty miałeś, ale także myślę, że aktorzy, którzy zechcieli współpracować z tobą przy tym projekcie, to tak, w świecie teatralnym, tym naszym, polskim, osiągnąłeś już dużo. Jesteś, z pewnością państwo słyszą po głosie, ale chcę to dodać młodym twórcom. Dlaczego kino? Dlaczego film? Czy kolejny twój środek wyrazu? Czy to będzie główny twój środek wyrazu? Jak to łączysz?
1: Długo nie mogłem się zdecydować. Męczyłem mojego terapeutę. Jak mogę znaleźć odpowiedź na to pytanie? Czemu się poświęcić? Bo nie wiedziałem, czy jest to opera, teatr, czy film. Nie potrafiłem podjąć tej decyzji, bo każde to narzędzie wyrażenia siebie, czy opowiadania historii daje zupełnie inny rodzaj satysfakcji, inną frajdę i inne męki tworzenia. W 2020 roku zrobiłem eksperymentalny film Balladyna na podstawie Słowackiego, który zrobiliśmy w warunkach izolacji, korzystając z różnego rodzaju narzędzi, żeby opowiedzieć całą historię Balladyny Słowackiego. To był pełnometrażowy film, który był na HBO i wtedy poczułem, że ta narracja filmowa daje mi niesamowitą frajdę i że mam do tego, zresztą takie głosy słyszałem, że jest to chyba mój język. Kasia Figura, która grała Goplany w Balladynie, zaprosiła mnie wtedy na krakowski festiwal filmowy, gdzie się poznaliśmy, na projekcję swojego filmu Wiktoria, 30 też Munka. Po zobaczeniu tego filmu zobaczyłem, że jest taka furtka, możliwość jakby wejścia w świat filmowy przez krótki metraż i jakoś to się złożyło w czasie, że w podobnym okresie byłem na tej orgii, gdzie spotkałem tego sex workera, który mi opowiedział tę historię. Więc wtedy zacząłem myśleć, no dobrze, czy to może trzeba napisać ten short, bo ta historia wydała mi się idealna do opowiedzenia w 30 minut, co nie było takie oczywiste później, ale... No, tak jak powiedziałaś, jakiś niesamowity odbiór mamy tego filmu i co jest dla mnie gigantycznym szczęściem i no i takim paliwem do tego, żeby iść faktycznie w tę stronę. Pracuję nad nowymi scenariuszami teraz filmowymi, więc raczej w tym momencie się temu poświęcam.
0: Poznałeś sex workera, który opowiedział ci historię z życia wziętą. Opowieść ta już filmowa dotyczy małżeństwa w dojrzałym wieku, późno dojrzałym, chciałabym dodać. Tu w rolach głównych Ewa Skibińska i Olgierd Łukasz, zaś w roli tego sex workera Hubert Miłkowski, który na prośbę właśnie pani domu, małżonki, przyjeżdża do tej willi I tu pytanie, zadowolić może, spełnić marzenie, spełnić życzenie męża. Tu się pojawia dla jednych kontrowersyjny temat, dla drugich nie. Na pewno dość odważny i na pewno

0: pewno mocny, jeśli my w tym momencie o tym opowiadamy, jeżeli używamy słów. Ale myślę, że Państwo jak zobaczą tę opowieść, to zrozumieją, w jak wysublimowany i delikatny sposób Oskarze, opowiedziałeś tę historię. Myślę, że to dla Ciebie było bardzo ważne, żeby to oprócz tej siły, tej historii, emocjonalności, miało też taki wydźwięk właśnie poprzez ten piękny obraz, poprzez te zdjęcia, które z jednej strony sprawiają, że jesteśmy blisko tych bohaterów, a z drugiej strony pozwalają nam się nieco zdystansować. Jaka była koncepcja, jaki był pomysł na to, by opowiedzieć odważnie i wprost tę historię, niemniej by nią nie przytłoczyć, czy nie uderzyć może za mocno, tak bezpośrednio.
1: Myślę, że to, czego bardzo nie chciałem, to wzbudzenie jakiejś taniej kontrowersji, bo temat jest przede wszystkim bardzo istotny. Myślę, że żyjemy w kraju, w którym nie było rewolucji seksualnej, który w dużej mierze jest katolicki, rządzi nami wstyd. I opowiedzenie historii małżeństwa, które i bohatera, którego gra Olgierd, który nie jest w stanie pokonać tych klapek w głowie, które mamy narzucone przez wychowanie i społeczeństwo, żeby w pełni stać się sobą. I jedyną jakby możliwością, którą jest nadchodząca śmierć, która tą odwagę w nim wzbudza, jest dla mnie niesamowicie przejmująca. Myślę, że wszyscy mierzymy się ze swoimi różnego rodzaju pragnieniami czy wizjami tego, jak chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało, ale brakuje nam odwagi, żebyśmy wyciągnęli rękę po prostu. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, wszyscy te ograniczenia w sobie mamy i z nimi albo staramy się walczyć, albo nie, ale więc temat jest, myślę, bardzo ważny społecznie. Myślę, że wciąż queerowe narracje nie są eksplorowane wystarczająco w Polsce, a zwłaszcza jeżeli chodzi o seks osób dojrzałych. I to nawet nie jest kwestia Polski, tylko w ogóle myślę, że w kinematografii światowej jest to bardzo rzadko poruszany temat. A przecież, jak wiadomo, wszyscy jakby mamy te pragnienia i dlatego zależało mi na stworzeniu obrazu, który nie będzie odstraszał, czy nie będzie właśnie kontrowersyjny, ale będzie prawdziwy. Chodziło o to, żeby stworzyć pewnego rodzaju piękno, które będzie też odzwierciedlało to więzienie tych bohaterów w tym domu przepełnionym sztuką, ale w jakiś sposób uzyskanie tego poczucia, że widz tam jest z nimi. Trochę jak w teatrze, czy w performance, prawda, że nawet nie do końca jesteśmy podglądaczem, tylko że my tam jesteśmy, dlatego zdecydowaliśmy się na użycie wielu szerokich kadrów, długich ujęć i mastershotów, żeby ten widz czuł, że tam jest. Dlatego też te sceny erotyczne, które są w filmie, bardzo mi zależało na tym, żeby nie opowiedzieć tego zbliżeniami na po prostu palce jeżdżące po kolanie i po prostu firankę powiewającą na wietrze, tylko żeby oczywiście w pięknym świetle, bo to wygląda jak dla mnie jak barokowy obraz, ale w jakiejś totalnej surowości opowiedzieć o tym zbliżeniu czy spełnieniu tego pragnienia naszego bohatera.
0: Jak namówić Olgierda Łukaszewicza, znakomitego aktora z dorobkiem, ale już dojrzałego, by podjął się takiej roli i czy w ogóle był jakikolwiek problem z tym związany? Pytam o Olgierda, dlatego że Ewę Skibińską doskonale znasz, bo to jedna z ukochanych, jak nie w ogóle ukochana aktorka Krystiana Lupy, więc domyślam się, że tutaj żadnego problemu nie było, chociaż bardzo postarzyłeś w tym filmie panią Ewę.
1: Ewa przeczytała ten scenariusz 3 lata temu ponad i powiedziała, że ona po prostu marzy, żeby to zagrać. I powiedziałem, no ale Ewa, kochani, po prostu jesteś za młoda, jest jakby kipisz jeszcze seksapilem, wiesz, to są umierające małżeństwo. I no i był poważny casting na rolę Marii. Produkcja była przesuwana wiele razy i pracowałem z paroma aktorkami bardzo intensywnie przy każdym podejściu do tej produkcji, nieważne już z kim. I w ostatnim momencie zdjęcia przesunęły się o tydzień i aktorka, która miała grać Marię, miała spektakl. Więc po 3 latach był telefon do Ewy Skibińskiej: Ewa, błagam cię, ratuj. No i Ewa oczywiście miała czas i po prostu zdarzyła się najwspanialsza rzecz, jaką mogłaby się wydarzyć. Ewa to zagrała, z czego jestem totalnie szczęśliwy i myślę, że z żadną

0: styka aktorek. Nie dotknąłbym tych miejsc, które dotknąłem z Ewą właśnie przez to, że znamy się tyle lat i że tak dobrze ją znam i tak dobrze wiem, jakie rzeczy ona jeszcze skrywa, które można jeszcze wydobyć. Natomiast Olgierdem, no ja po prostu wierzę w jakieś magiczne sytuacje w życiu i to nasze spotkanie jest totalnie metafizyczne i kiedy Olgierd przeczytał scenariusz, zadzwonił do mnie i powiedział, że jak to jest możliwe, że ja do niego przychodzę z tym tematem, kiedy on dokładnie ten temat ma teraz w głowie i robił monodram swój, który cały czas gra. To się nazywało Moje ciało to nie ideologia, teraz to się nazywa Moje ciało spowiedź. Faktycznie jego myśli były tak blisko myśli mojego bohatera, którego napisałem, że to jest niesamowite w filmie i tego nie ma w teatrze. Że nagle po prostu tak igramy z rzeczywistością, iluzorycznie jakby stwarzamy świat, który jest praktycznie realny i który jest praktycznie tak blisko prawdy. My w tym domu mieszkaliśmy przez jakiś czas, robiąc ten film. To, co jest prawdą, co jest nieprawdą, zaczęło się przenikać, ale to jest cholernie niebezpieczne też. Dotykamy często tak trudnych rzeczy, że tak bardzo to się przenika, że myślę, że dla aktorów też to może być bardzo, bardzo trudne. Pomyślałem o tym, jak oglądałem tutaj razem z widownią festiwalu Dwa Brzegi film, ale to też jest niesamowite, że no byłem na planie, prawda, reżyserowałem, zdaję sobie sprawę, że jak oglądam ten dany kadr, to ja tam gdzieś siedzę pod schodami z podglądem. Tak jesteśmy w stanie oszukać nasz umysł, że patrzę na to i ja nie widzę planu zdjęciowego, jakby nie widzę już tego wszystkiego, co tam jest, tylko widzę tych bohaterów, nie widzę Ewy, nie widzę Olgierda i Huberta, tylko widzę tę historię tych bohaterów, mimo że znam ten film po prostu z każdej strony. To jest niesamowite, jak film jest w stanie oszukać nasze umysły.
1: Fascynuje też to, że ten film, tak jak powiedziałam, pokazywany jest w wielu różnych miejscach, na różnych festiwalach. Sam chwilę temu przyznałeś, że piszesz, że tworzysz, myślisz o kolejnych filmowych produkcjach. No ale co z teatrem? No,
0: mogę Państwa serdecznie zaprosić pod koniec września do Teatru Nowego w Poznaniu na mój ostatni spektakl, który zrobiłem, Hotel Molière Resort and Spa. Zapraszam na stronę teatru do repertuaru. Pod koniec września będzie grany i w listopadzie. To jest bardzo duża produkcja z wielką obsadą na dużej scenie. Ale myślę, że teraz sercem jestem przy filmie. Jakby ten proces pisania jest taki trudny, bo trzeba w niego wejść i odrzucić wszystko. W sensie, żeby zanurzyć się, żeby wyciągnąć z siebie te historie i te sceny, to dzisiaj o tym też myślałem. Trzeba całkowicie się odciąć od tych innych, mniejszych, większych prac, żeby faktycznie to coś ważnego urodzić. I dlatego z tym teatrem myślę, że chwilowa przerwa.
1: Teatromani słuchający naszej audycji są zasmuceni, ale wierzę głęboko, że powrócisz do teatru i może z tą właśnie inną już świadomością też kreowania obrazu.
0: Są rozmowy, jesteśmy w trakcie rozmów o przeniesieniu Pieśni o nocy do teatru.
1: O, ale ja teraz nie mogę postawić kropki. To są już zaawansowane rozmowy, tak?
0: Zobaczymy. Myślę, że bardzo dużo osób pyta mnie o to, czy zrobimy z tego filmu pełen metraż i bardzo dużo osób mówi, że wręcz jest to wskazane, ale według mnie to nie jest oczywiste. W sensie rozwinięcie tego filmu nie leży na tacy i tak powinniśmy opowiedzieć tę historię. Jest tam tak wiele tajemnicy, że przy rozszerzeniu tej formy obawiałbym się efektu, dlatego postanowiłem zacząć od spektaklu.
1: Ach, no to tu już postawmy kropkę. Niemniej to zaskakująca informacja, bo to też jest ciekawe, że już po takim doświadczeniu filmowania, bycia i blisko, i nieco daleko, będziesz tworzył jednak szeroki plan w teatrze z udziałem publiczności. I do tej publiczności chciałabym powrócić, bo spotykamy się już wielokrotnie, to powtarzam, na kolejnym festiwalu. Publiczność z wielką ochotą uczestniczy nie tylko w pokazach, ale także i w spotkaniach, w rozmowach z wami. Czy ty jesteś zaskoczony odbiorem twojego filmu?
0: Ku mojemu zaskoczeniu najwięcej takich reakcji sprzeciwu, czy to było w Warszawie na premierze tego filmu. Myślę, że ta męska część

0: widowni była mocno poruszona i ciężko im się patrzyło na ekran. Mówię tutaj jakby... No nie próbowałem, ale o tych heteropanach. I w Warszawie telefony spadały, było jakby gęsto, bardzo gęsto. Natomiast przede wszystkim chcę powiedzieć, że jesteśmy teraz właśnie w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Dwa Brzegi, gdzie nasz film był pokazywany w poniedziałek o 13:00. Seans był wyprzedany, a był to blok krótkich metraży i była kolejka przed. Znaczy ja jestem w szoku, w sensie pozytywnie zachwycony i zaskoczony, że ludzie chcą oglądać kino w tak upalny dzień. Parę osób tam prawie zasłabło na widowni, ale i tak ludzie to kino kochają, przychodzą, no zwłaszcza krótkie metraże, no jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. I wszystkie rozmowy, które odbyłem wieczorem po seansie, ludzi, którzy strasznie dziękowali za to, że poruszamy ten temat. Dużo kobiet, które z ogromną wdzięcznością wypowiadało się na temat właśnie poruszania seksualności osób dojrzałych i tego, że mówimy o tym, że nie boimy się o tym mówić. Rozmawiałem z małżeństwem z Holandii, które podeszło do mnie i pół godziny w zasadzie opowiadali mi o tym, że mimo tego, że Holandia jest dużo bardziej otwartym krajem niż Polska, to tam i tak takie filmy nie powstają. Że niesamowite, że tutaj i to jest wielki, wielki szacunek do studia Munka, że tą odwagę miało, żeby ten film wyprodukować i do Wonder Films. Bo jest to niewygodny temat, myślę. A okazuje się, że to chyba tylko w naszych głowach jest niewygodne. Że to są historie, których ludzie potrzebują. Tak opowiedziane może. Może to też jest tego zasługa. Że widzowie, którzy wydawało mi się, że będą oburzeni, obok mnie siedzą na sali i z uśmiechem patrzą na scenę striptizu, po prostu zakochani. No, rzeczy, które szokują, w ogóle nie szokują, okazuje się. Może mamy jakieś mylne wyobrażenia na temat tego, co oburza ludzi.
1: Ale myślę, że to jest to, o czym powiedziałam na samym początku, czyli jednak umiejętność opowiedzenia tej historii właśnie w taki sposób prawdziwy, odważny, ale z drugiej strony delikatny i jednak z taką naprawdę dużą właściwie dozą szacunku do tych bohaterów, nie tyle aktorów, tylko do tych bohaterów i myślę, że to czuć właśnie oglądając twój film. Czy myśląc o kolejnych produkcjach, pozostajesz wokół tych tematów, czy zupełnie będziesz sięgał po sprawy inne?
0: Oba scenariusze, nad którymi teraz pracuję, to są queerowe historie, gdzieś inspirowane historiami, które mi się przydarzyły.
1: Czyli znowu będzie prawdziwie, chcesz powiedzieć?
0: Będzie bardzo prawdziwie. Jeden projekt jest w sposób eksperymentalny podchodzę do pracy nad scenariuszem i już przy pisaniu scenariusza wiem, kto będzie grał. Także film będzie na granicy mokumentu. Ale będzie to fabularna historia. Niemniej aktorzy, którzy zgodzili się wziąć udział w tym projekcie, opowiadają mi swoje historie, które wpływają na kształt scenariusza. Więc no to będzie bardzo już taka, powiedziałbym, na granicy realności opowieść, co mnie fascynuje. Jednak ten rodzaj eksperymentu staram się z teatru przemycić do kina. I to myślę, że sam proces pisania i odkrywania tego scenariusza będzie bardzo długi przez to podejście. A drugi projekt jest zainspirowany historią z mojego życia, zainspirowany historią filmowania Pieśni o nocy. Jest to historia, która wędruje w stronę thrillera, czyli ma początek realny, rozwinięcie totalnie już fikcyjne. Ale tak, no po prostu ja miałem jakieś takie szalone życie. Mówię to mając 33 lata, wiem, ale bardzo dużo jakichś przedziwnych przygód, które przydarzyły się na mojej drodze i staram się z tego czerpać i oczywiście wymyślać i tworzyć nowe historie, ale że to zawsze jakoś tam musi ze mnie wypłynąć. No nawet ta pieśń o nocy. Moja terapeutka zapytała się mnie, jak zobaczyła ten film, no to w którym momencie jesteś ty? No i mówię, no wiesz, no w sumie to tak trochę wszędzie, nie? Ale chyba tak najbardziej to, jak Ewa mówi na tarasie, i ja przy montażu zawsze płakałem w tym momencie, jak ona mówi o tym, że można przez całe życie przejść szukając osoby, która spełni wszystkie twoje pragnienia, ale to nierealne. Mnie to jakoś strasznie wzrusza, bo jestem singlem. Jeszcze jakoś cały czas mam nadzieję, że jeszcze taką osobę spotkam, co te pragnienia spełnia, ale nie wiem, dlaczego o tym wszystkim mówię. Chodzi po prostu o to, że ja to wszystko jakoś tak przez siebie przelewam i inspirują mnie wszystkie osoby gdzieś, które spotkam na swojej drodze i tych historii tak

0: łapczywie szukam.
1: Oskar Sadowski, prosto z Kazimierza Dolnego, prosto z zakończonego już jubileuszowego festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. To była przyjemność, jak zwykle. Bardzo dziękuję, Oskarze. Będziemy oczywiście przyglądać się i przysłuchiwać temu, co tworzysz i w filmie, i w teatrze. I wierzę głęboko, że wkrótce widzimy się na kolejnym festiwalu.
0: Serdecznie zapraszam na Ińskie Lato Filmowe już za tydzień i we wrześniu do Teatru Nowego w Poznaniu. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Oskar Sadowski, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. To było takie nieco inne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze, ale myślę, że w Oskarze ten teatr jest i właśnie dzięki niemu też jest w tym miejscu, w którym jest. Myślę o tym myśleniu oczywiście artystycznym. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką syli maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: O reklamie.
1: Jest 15:34. Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: Ostatni etap Tour de Pologne. Z nami jest Andrzej Grabowski z redakcji sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Ostatni etap ze startem i metą przy kopalni Soli Wieliczka. Wielkie emocje, bo różnice w klasyfikacji generalnej są niewielkie. Co dzieje się na trasie?
11: No w tym momencie jeszcze czekamy na tych najważniejszych kolarzy tegorocznego Tour de Pologne. Tutaj to, co najciekawsze, to będzie po 16, a zwycięzcę Tour de Pologne poznamy koło 16:30. W tym momencie na trasie w takim bardzo, bardzo efektownym stroju jedzie Michał Kwiatkowski. Rzeczywiście, jak się na niego patrzy, to niektóre sprawy aż zaskakują, bo ten jego strój biało-czerwony mistrza Polski jest nieco inny niż zazwyczaj, bo co prawda koszulka jest biała i czerwona, ale na wysokości brzucha pojawia się ten orzeł Michała Kwiatkowskiego. Poniżej czarne spodenki i taki wręcz świecący się kolorami bielą i czerwienią rower. Michał walczy co sił, ale ten pierwszy punkt pomiaru czasu na tej 12-kilometrowej trasie niezbyt korzystny czasowo, bo Michał traci tam 19 sekund do lidera i zajmuje dość odległe miejsce, więc pewnie nie będziemy mieli jakiegoś zachwycającego wyniku polskiego w tej czasówce, która zakończy 83. Tour de Pologne. Czekamy zatem na to, co najciekawsze, czyli rzeczywiście na to, co po 16, czyli na przejazdy tych najlepszych kolarzy. W tym momencie na metę wpada Magnus Sheffield, to Amerykanin, wpada na ten ostatni zakręt. To jest bardzo, bardzo wąsko pod kopalnią Soli, ale w sam raz na jazdę indywidualną na czas. Rzeczywiście tak można powiedzieć, bo wrzawa dzięki temu, którą kolarz ma na mecie, jest dość duża. Zwłaszcza, że wielu kibiców bije tak dłońmi w te bandy, więc myślę, że te doznania dla kolarzy są naprawdę, naprawdę przyjemne. Do tego dodajemy dość ciepło, bo 25 stopni mniej więcej. Oni w tych lekkich strojach, ale opiewających właściwie większość ciała, więc myślę, że zwłaszcza w przedramiona jest im dość ciepło, bo jednak oni muszą jechać, żeby uzyskać większą aerodynamikę właściwie w strojach, które zakrywają niemal całe górne części ciała.
1: Dziś poznamy zwycięzcę 80.

0: Tego trzeciego Tour de Pologne. Dziś także zakończy się piąta edycja kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. I w roli głównej wystąpi Katarzyna Niewiadoma Fini, która ma w klasyfikacji generalnej 8 sekund straty do prowadzącej Holenderki Demi Vollering. I no niby 8 sekund, tutaj jest niecałe 100 kilometrów. Jak myślisz, co się dziś wydarzy w Nicei?
1: Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że Kasia jest bardzo zdeterminowana, zwłaszcza patrząc po tym, co działo się wczoraj. Kasia
0: była wściekła
1: po tym etapie. Oj, było gorąco wręcz, bo Kasia po etapie aż podjechała do koleżanki Demi Vollering z drużyny jednej z, której to koleżance zarzuciła, że ta zajechała jej drogę i zablokowała jej możliwość doścignięcia Demi Vollering. To Kasia uznała, że to było bardzo, bardzo niesportowe zachowanie. Tutaj pewnie też w jakimś stopniu pojawiła się ta strata, której Kasia nie była już w stanie zniwelować, ale dzisiaj sądzę, że będzie naprawdę na tym etapie dużo się działo. Nie wiem, czy Kasia ten wyścig wygra. Też on jest dość specyficzny, bo to będzie blisko 100 kilometrów, ale właściwie nieustająco góra, dół, cztery razy przejazd przez podjazd Col d'Aize. To jest blisko 8 kilometrów, o średnim nachyleniu blisko 6%, więc to jest pewne wyzwanie dla kolarek, nie mając takiej chwili wytchnienia i właściwie nie wiadomo, co tutaj może się wydarzyć, ale jestem przekonany, że to może być taki pojedynek, jak 2 lata temu na Tour de France. Wtedy Kasia Niewiadoma była tą broniącą się i broniącą żółtej koszulki przed Demi Vollering. Rynki, no z wielkim trudem ją obroniła, ale obroniła o 4 sekundy, więc to może być taki kolejny ich, już legendarny być może, pojedynek. Jesteśmy bardzo ciekawi, ten etap Tour de France Femme ruszy po 16.
0: No właśnie, pewnie po około 19 zobaczymy, co się wydarzy na mecie. Bardzo dziękuję, Andrzej Grabowski z redakcji sportowej Polskiego Radia.
1: Dziękuję.
0: Jest 15:38 w Polskim Radiu 24, czas na tematy międzynarodowe.
2: Komentarz.
0: A z nami jest Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech, we Francji i w Monako. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od sytuacji za naszą wschodnią granicą. Nie ustają rosyjskie ataki na Ukrainę. Rosjanie w nocy uderzyli w Charków, Odessę i Pawłochrat. Są ofiary śmiertelne w Charkowie. W wyniku ataku drona zniszczone zostały 4 piętra wieżowca mieszkalnego. W Odessie zostały uszkodzone budynki mieszkalne i port. To już jest kolejny dzień tych rosyjskich ataków. To jest próba złamania Ukraińców, wymuszenia aktu kapitulacji, żeby społeczeństwo zaczęło wywierać wpływ na władze ukraińskie. Jaka jest taktyka Rosji?
3: Ona się nie zmieniła od momentu agresji Rosji na Ukrainę. Cały czas trwa przecież akcja niszczenia zarówno sił zbrojnych, jak i też infrastruktury cywilnej i społecznej Ukrainy. Nie powiodło się pierwsze założenie, że Ukraińcy przywitają atakujących Rosjan z kwiatami w opozycji jakoby do rządzących, ale to była oczywiście hipoteza fałszywa, którą przyjął był Putin i w związku z tym usiłuje teraz ją wcielić w życie poprzez bezlitosne, łamiące prawo międzynarodowe, ludobójcze ataki na osiedla cywilne. W każdej chwili to czynił. Czynił to i zimą, wtedy kiedy odcinał duże miasta i mniejsze miejscowości Ukrainy od energii elektrycznej, od której zależało w ogóle przeżycie, bo chodzi o utrzymanie temperatur i opalania tych obiektów. Czyni to również i teraz latem, w szczególności kiedy się dowiaduje na przykład od prezydenta Stanów Zjednoczonych, że pomimo obietnic, które złożył na spotkaniu w Ankarze prezydentowi Ukrainy, że Stany Zjednoczone będą dostarczać rakiety Patriot, które mogą zatrzymać rakiety balistyczne rosyjskie, a potem się z tego wycofał. No więc mówią, hulaj dusza, piekła nie ma. W związku z tym w tej sytuacji możemy ostrzeliwać miasta ukraińskie, wiedząc, że nasze rakiety balistyczne nie spotkają się z należytym odporem.
0: Właśnie jak to zaangażowanie Ameryki na Bliskim Wschodzie wpływa na uzbrojenie Ukrainy?
3: No, wiemy, że ostrzał Iranu rakietami wojsk Stanów Zjednoczonych opustoszył magazyny militarne tego wielkiego mocarstwa zza Atlantyku i że w związku z tym oni sami muszą stosować oszczędne sposoby ataku zarówno na terytorium samego Iranu, a i tym samym

0: powstrzymali de facto sprzedaż rakiet Patriot dla Ukrainy, nawet wtedy, kiedy myśmy finansowała to Europa de facto. No więc warunkiem byłoby zwiększenie produkcji w Stanach, ale z technologii produkcyjnej tych rakiet wynika, że tego się nie da zrobić z dnia na dzień i na pewno nie można zwiększyć produkcji, chyba żeby Stany podjęły decyzję, rząd ją musiałby podjąć i zlecić to firmom prywatnym, które te rakiety produkują, żeby przeszły, ja nie wiem, na tryb wojenny, czyli pracy non-stop 24 godziny na 24 godziny, ale tego do tej pory nie zrobiły Stany, no więc dzisiaj de facto one pozostawiły Ukrainę już nie w cudzysłowie z łaski, bo za te rakiety płacą Europejczycy, ale pozostawiły właściwie samą sobie. W tej chwili, jak wynika ze słów, które przekazał nie tak dawno prezydent Zełenski, uzgodniono jednak sposoby uruchomienia tej produkcji dla Ukrainy, ale pomiędzy decyzją, ewentualną decyzją, że to się, że Stany to uczynią, a do pojawienia się tych rakiet w magazynach militarnych Ukrainy, to nie będzie tydzień ani dwa tygodnie, to będzie znacznie odleglejszy czas i ten czas Rosjanie będą wykorzystywać dla prowadzenia brutalnej, morderczej polityki bombardowania infrastruktury cywilnej i przede wszystkim również osiedli mieszkaniowych cywilów na Ukrainie, w głównych miastach, a więc tych, gdzie najłatwiej wzbudzić opór przeciwko rządowi, mówiąc, takiego prezydenta nie chcemy, ponieważ nie jest w stanie nas obronić. On jest w sytuacji jak dramatu antycznego przecież, prezydent Zełenski, no bo potrzebuje amunicji. To jest tak jak...
1: No właśnie, czego teraz najbardziej Ukrainie brakuje w walce z Rosją? Jak patrzymy to, co się działo w tym tygodniu, były te zmasowane ataki rakietowe na Kijów i władze Ukrainy poinformowały, że obrońcom nie udało się przechwycić żadnej z 24 rakiet balistycznych wystrzelonych tylko w środę przez Rosję.
0: No tak.
1: Te rakiety balistyczne to właśnie to jest największy problem, bo nie ma narzędzi do ich zestrzeliwania?
0: No tak, bo one też robią największe szkody. Przenoszą największe ładunki wybuchowe, które uderzywszy w blok mogą unicestwić całkowicie go, no i zginąć i wszyscy jego mieszkańcy. Przy okazji jeszcze rozprysk tego, co się dzieje po takim wybuchu, może zniszczyć i zabić jeszcze dziesiątki innych osób. I tak się też w rzeczywistości dzieje, a więc w pierwszym rzędzie potrzebne są rakiety, które pozwoliłyby Ukrainie kontynuować obronę przeciwko rakietom balistycznym pochodzącym z Rosji. No i do tego Ukraina produkuje swoje pewne egzemplarze, ale jest ich za mało i one nie mają takiego wyposażenia, czy takich zdolności uderzenia w locie, jak mają rakiety amerykańskie. Stąd absolutnie kluczową kwestią jest to, żeby Stany Zjednoczone zaczęły sprzedawać, bo one sprzedają w tej chwili te rakiety Ukrainie za pieniądze w głównej mierze europejskie, ale ten wielki wysiłek europejski nic nie znaczy, skoro nie będzie przedmiotu sprzedaży, czyli rakiety. A więc w tej chwili kluczową kwestią jest stosunek Stanów Zjednoczonych do zwiększenia produkcji tych rakiet, zarówno dla swoich potrzeb, tych nie najbardziej godnych pochwały, czyli ostrzału Iranu, jak i też do sprzedaży dla Ukrainy.
1: Panie ambasadorze, kolejna sprawa to są prowokacje Rosji. No w tym tygodniu był incydent na lotnisku w Lipsku. Dron z zapalnikiem został znaleziony w pobliżu ukraińskiego samolotu. I dzisiaj amerykańskie media informują, że dron do Lipska wysłali Rosjanie. Wall Street Journal powołuje się na amerykańskie służby, z których informacji ma wynikać, że to właśnie Rosja wysłała tego drona. CNN twierdzi, że jeden z amerykańskich przedstawicieli stacjonujących w Europie anonimowo przekazał informacje o stojących za sabotażem służbach Kremla. W ubiegłym tygodniu na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. W tym tygodniu dwa razy, 3 i 4 sierpnia, rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Bałtykiem i to są kolejne tego typu zdarzenia na Morzu Bałtyckim w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Rosja testuje?
0: No, ona testowała od samego początku i testuje tym bardziej teraz.
1: Ale czy teraz jest to nasilenie?
0: No więc to, że dron się znalazł w Lipsku, musimy się zastanowić, jak on tam trafił. Musiałby przelecieć, jest parę tylko możliwości. Musiałby przelecieć z Ukrainy, przez Ukrainę, czy z Białorusi wystrzelony, nad Polską przelecieć i wylądować się na terytorium byłego NRD, dzisiaj Niemiec Wschodnich, albo też, co jest bardziej moim zdaniem prawdopodobne, wystrzelony z jakiegoś statku rosyjskiego, na przykład udawanego statku cywilnego z Bałtyku i przelecieć nad terytorium już tylko i wyłącznie samych Niemiec. Dowodzi też raz jeszcze.

0: dowodzi to tego, że NATO w ogóle, a w tym przypadku również i Niemcy, tak jak i my zresztą, nie jesteśmy przygotowani do prawdziwej inwazji dronowej, gdyby do niej miało ze strony rosyjskiej dojść. Jeden czy drugi dron to jest nic. Oni przez wysyłają setki takich dronów na Ukrainę, więc wyćwiczyli się również w ich produkcji przemysłowej, ale i też w sposobach takiego, aby je skierować na większe odległości. Jest wreszcie trzecia wersja, że jednak mimo wszystko, mimo tego, co piszą czasopisma amerykańskie na podstawie jakichś danych wywiadów amerykańskich, że był to jednak dron zmontowany i wypuszczony gdzieś z terytorium wschodnich Niemiec. Przez kogo? A no właśnie, przez takich różnych szpiegów czy dywersantów, którzy Rosjanie przecież implantują na, czy wykorzystują czasami spośród mieszkańców danego kraju. To jest niewykluczone. Ta sprawa pewnie doczeka się w końcu ostatecznego wyjaśnienia, skąd ten dron i jakim cudem przeleciał na lotnisko w Lipsku i znalazł się w pobliżu statku powietrznego, który miał dostarczać Ukrainę, był załadowany materiałami wybuchowymi dla Ukrainy, czy pociskami dla Ukrainy. Więc gdyby doszło do jego odpalenia w rzeczywistości, albo gdyby on był wybuchu samodzielnie poprzez uderzenie się z tych z ziemią, no to tam się by rozpętało piekło przecież na lotnisku, a więc Rosjanie takie rzeczy będą robić. Oni twierdzą, że to robią dlatego, że Ukraińcy ostrzeliwują ich rafinerię w głębi kraju, więc oni stosują to samo, ale musimy, to jest oczywiście klasyczny rodzaj kłamstwa rosyjskiego uprawianego cały czas jeszcze przed wybuchem wojny z Ukrainą. Starają się po prostu rozniecić wątpliwości co do kontynuacji wojny w państwach albo na terytorium części niektórych państw natowskich, których ludność nie do końca jest chętna trwaniu wsparcia Europy Zachodniej dla walki Ukraińców z Rosjanami na terytorium Ukrainy. Pamiętajmy, że Lipsk jest na terytorium Niemiec Wschodnich, więc tam istnieje bardzo duża grupa ludności, nie tylko tej popierającej alternatywę dla Niemiec, która ma tam bardzo silne podłoże, ale również i takich zwyczajnych obywateli, którzy ze względu na swoją przeszłość w NRD niechętnie patrzą na to, że Republika Federalna Niemiec popiera Ukrainę w jej walce obrończej przeciwko Rosjanom. No więc możemy się liczyć z tym, że tego typu incydenty, to są tego typu zaplanowane akcje Rosjanie będą prowadzili i w tej chwili starają się to zwiększyć rolę, mówię szczególnie w sytuacji, kiedy Ukraina dzisiaj pozbawiona znacznej części środków obronnych przeciwko rakietom balistycznym nie ma takiej skutecznej obrony.
1: W tym tygodniu pojawiła się także informacja Dowództwa Połączonych Sił Powietrznych NATO, że liczba alarmowych poderwań myśliwców sojuszu w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa przy wschodniej flance NATO w lipcu tego roku była o ponad 250% wyższa niż rok wcześniej.
0: No tak. Ja myślę, oczywiście NATO jest sojuszem obronnym, co do tego nie ma wątpliwości. Dopóki samolot rosyjski nie wleci na terytorium któregoś z państw członkowskich NATO, NATO nie podejmie decyzji o jego zestrzeleniu.
1: O jego zestrzeleniu. One są oczywiście przechwycane i odprowadzane.
0: No
1: tak,
0: zjawia się towarzystwo lotników natowskich i w związku z tym Rosjanin odbija i odpływa w dal. Natomiast bywały przypadki tego typu, że oni w tej chwili po tym zdarzeniu, które się kiedyś już parę lat wstecz odbyło na terytorium Turcji, gdzie Rosjanie wlatywali po kolei dwa czy trzy razy i za trzecim razem zostali strąceni, będą starali się takich sytuacji unikać, ale prowokacje polegające na tym, że wpadają w zasięg działania natowskiego lotnictwa obronnego, polskiego, niemieckiego czy innych państw na wschodniej flance, sprawia, że to jest testowanie sposobu reakcji sił zbrojnych państw natowskich na tego typu próby badania sprawności funkcjonowania aparatu obronnego NATO. No i któregoś dnia mogą przekroczyć granice i mam nadzieję, że to będzie wtedy miało dostatecznie dobre uzasadnienie i jednocześnie będzie odpowiednio przygotowane, żeby pokazać, że tutaj nie ma ustępstw i że przekroczenie granicy kończy się po prostu zniszczeniem samolotu.
1: A panie ambasadorze, agresora, czy na ten moment sojusz zdaje ten egzamin i w adekwatny sposób odpowiada na te wszystkie prowokacje, o których teraz rozmawiamy?
0: Jestem przedstawicielem też państwa, które jest członkiem NATO, więc powinienem odpowiedzieć roztropnie, że robi już wszystko, żeby do tego, aby nie.

0: nie przekraczać przyjętych granic prawa międzynarodowego i dawać jednak odpór tym, którzy usiłują wtargnąć naszą przestrzeń powietrzną swoimi akcjami w pierwszym rzędzie lotniczymi. Ale moim zdaniem Sojusz nie robi dostatecznie dużo, bo przede wszystkim w kwestii produkcji amunicji, ponieważ gdyby to było możliwe, Ukraina powinna mieć z rąk Sojuszu Atlantyckiego odpłatnie albo na zasadzie kredytowej środki do tego, żeby odpierać rosyjskie ataki właśnie rakiet balistycznych. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy my w tej sytuacji i się okazuje, że co? Że tylko możemy korzystać ze środków Patriot, których Amerykanie w tej chwili akurat nie mają na tak zwanym stoku, czyli w zapasie, w magazynach? Jeśli tak, to musimy powiedzieć, jeśli mówimy A, musimy powiedzieć B. Jeśli jest to prawdą, to znaczy, że jesteśmy bezbronni na rosyjskie rakiety balistyczne. Czy bylibyśmy tak samo bezbronni, gdyby Rosjanie postanowili uderzyć na któreś z innych państw bloku NATO na flance wschodniej? Gdyby podjęli taką próbę uderzenia rakietami balistycznymi na przykład Litwę, Estonię czy Łotwę, i to skąd oni by dostali rakiety Patriot? Mogłyby tylko dostać pewnie z zapasów wojskowych europejskich państw natowskich, skoro Amerykanie nie mają, albo jak mają, to nie chcą sprzedać. Więc NATO nie robi dostatecznie dużo, jeśli chodzi uzmysłowienie wszystkim decydentom, a w szczególności państwom, które mają przemysł militarny produkujący rakiety obronne, szerokiego rozumiane to słowo trochę wytrych, bo na te balistyczne na Ukrainie działały tylko do tej pory właściwie rakiety Patriot, ale ja zakładam, że wojsko dysponuje jeszcze innymi środkami takimi, które są zdolne je zbić, bo jeśli doszłoby do jakiejś większej awantury sprowokowanej przez Rosjan, to zakładam, że Rosjanie poprzedzą to miesięczną produkcją rakiet balistycznych na zapas po to, żeby w momencie takiej prowokacji swojej rosyjskiej mieć ich taką ilość, żeby środkami natowskimi było trudno się obronić. I na tym polega rosyjska pułapka. My, czyli NATO, wyciągając z tego wnioski, powinno w tej chwili powiedzieć, musimy się na to zazbroić. To znaczy co? Zwiększyć produkcję rakiet skutecznych do obrony przeciwko rakietom balistycznym. To niewyrzut, to jest uwaga pod adresem pierwszym rzędzie Stanów Zjednoczonych, ale również dwóch dużych państw europejskich, trzech właściwie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
1: Panie ambasadorze, to jeszcze kilka minut o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do czasu, kiedy Stany Zjednoczone nie spełnią postulatów Teheranu. Takie deklaracje padły z ust wysokiego rangą urzędnika irańskich władz. I tutaj te postulaty to jest zniesienie blokady Iranu, wypłata reparacji wojennych, zniesienie nałożonych na Iran sankcji. Teheran chce też bezwarunkowo uwolnienia zamrożonych aktywów. Donald Trump co chwilę grozi Iranowi, ale mam takie wrażenie, że te groźby nie robią wrażenia na Iranie.
0: Tak.
1: I ta cieśnina Ormus stała się takim punktem przetargowym.
0: No stała się i warunki, które postawili Irańczycy, pokazują, że nie zostanie ono odblokowane. Bo jeśli powiadają, że mają Amerykanie wypłacić odszkodowanie za zniszczenia, które wywołali swoimi atakami na Iran, plus być może jeszcze odszkodowanie dla osób zabitych w ich atakach, no to Amerykanie tego oczywiście nie zapłacą. W związku z tym bez tego, jak mówią Irańczycy, otwarcia Ormuz nie będzie. No więc musimy się przygotować na trwanie sytuacji, w której jesteśmy, gdzie obie strony będą się dalej zmagać nie tylko słownie, ale i militarnie. Krótko mówiąc, nie widzę w tej chwili końca wojny na Bliskim Wschodzie i doprowadzenia do tego, żeby Amerykanie mogli ogłosić zwycięstwo, które parokrotnie ogłaszał już prezydent Trump, ale słuchacze jego deklaracji oswoili się z nimi i rozumieją, że on sobie, przykro to powiedzieć, żartuje. To nie są żarty, bo za tymi żartami kryją się straty ludzkie i materialne, no ale jego sposób naprzemiennego deklarowania, że Ormuz otwarty, Ormuz zamknięty, zniszczę całą cywilizację irańską, nie będę jej niszczył, dowodzą, że wszyscy przyjęli to do wiadomości i mówią, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest, usiłuję znaleźć słowo, które nie będzie obraźliwe, ale bardzo mało wiarygodne.
1: co uzyskał od 28 lutego prezydent Donald Trump? Czy ta wojna wymknęła się amerykańskiemu prezydentowi spod kontroli? Bo jak popatrzymy na to, co mówił wcześniej o zniszczeniu reżimu, potencjału nuklearnego, rakietowego, nic

0: się z tych postulatów nie udało. Dyskutujemy o cieśninie Ormus, która była odblokowana przed 28 lutego. Oczywiście Donald Trump do porażki nigdy się nie przyzna i on chce wszystko obrócić jako swój sukces. Natomiast amerykański prezydent, czy można powiedzieć, że znalazł się w trudnej sytuacji? No jeszcze oczywiście w kontekście polityki jego krajowej, czyli zbliżających się wyborów połówkowych.
1: No tak, zwyczaj w akademiach wojskowych, gdzie rozważa się różne warianty działań militarnych, mówi się jednak zawsze, że trzeba je zaplanować. Otóż ta ofensywa na Iran na pewno planowana nie była i to już widać po jej przebiegu i również niestety rezultatach. Tam nie było planu. Wojna nawet z dobrze przy założonym planem nie przebiega nigdy tak, jak założyli w cudzysłowie planiści. Na pewno państwa atakującego. Rzadko się zdarza. Wyjątkowymi okazjami jest taka sytuacja, gdzie potężne państwo, mocarstwo, tak jak Stany Zjednoczone, napada na słabsze państwo, widzę na przykład Wenezuela, gdzie można sprzątnąć w ciągu jednej nocy prezydenta i go wywieźć. No ale gdyby posiłowali postawić nogi żołnierzy amerykańskich na terytorium Wenezueli, mielibyśmy batalii pewnie w tej chwili trwającej do tej pory jakąś rzeź, więc tak to nigdy nie jest. Wojna przebiegła, nie miała planu należytego, przebiega w sposób dla samego Trumpa i Stanów Zjednoczonych i całego świata zresztą też nieoczekiwany. Iran de facto nie przestał być w wyniku uderzenia amerykańsko-izraelskiego państwem totalitarno-religijnym. Takim samym pozostał. Też brutalnym, niedemokratycznym, mordującym swoich obywateli, którzy wystąpili o przysługujące im prawa człowieka. No więc sytuacja jest gorsza dzisiaj niż była przed tym uderzeniem amerykańsko-izraelskim.
0: I szans na porozumienie na ten moment
1: nie widzę.
0: Nie
1: w żadnej
0: widać.
1: Chwili nie widać.
0: Panie ambasadorze, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Byrd, był ambasador Polski w Niemczech, we Francji i w Monako. Był gościem Polskiego Radia 24.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Rosjanie wysyłają drony, korzystając z floty cieni. Amerykańskie media zwracają uwagę na niedawne wydarzenia w Lipsku. Prezydent z wizytą w Małopolsce mówił m.in. o rozwoju lokalnych ośrodków. Sąd zdecydował w sprawie rolnika z Gliwic. Mężczyzna trafi do aresztu. Minęła 16. Damian Szpyra. Zapraszam. Za wysłaniem dronów do Lipska stoją Rosjanie, podają amerykańskie media, powołując się na źródła w wojsku. Eksperci w Niemczech wskazują na flotę cieni, której statki służą za platformy startowe dla bezzałogowców. Kolejne akty sabotażu sprawiają, że za Odrą wzmacniana jest obrona przed dronami.
10: Wall Street Journal powołuje się na amerykańskie służby, z których informacji ma wynikać, że to Rosja wysłała drona do Lipska. CNN twierdzi, że jeden z amerykańskich przedstawicieli stacjonujących w Europie anonimowo przekazał informacje o stojących za sabotażem służbach Kremla. Podobne sygnały płyną też z niemieckich źródeł, ale oficjalnie władze kraju nie wskazują.

0: wskazały dotąd Rosji. Gazeta Tagesspiegel wskazuje na raport bawarskiej fundacji Hansa Seidela i Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie, z którego wynika, że statki rosyjskiej floty cieni służą jako punkty startowe dla dronów wysyłanych do akcji sabotażowych w Niemczech. Szef MSW Niemiec zapowiedział w wywiadzie dla dzisiejszego Bilda, że za 10 dni otwarte zostanie Centrum Technologii Dronowych. Na terenie lotniska testowego niemieckiego lotnictwa i kosmonautyki rozwijane i sprawdzane będą techniki stosowane w dronach i w obronie przeciw nim. Na lotnisku w Lipsku, gdzie w nocy z wtorku na środę znaleziono bezzałogowca z ładunkami wybuchowymi, zainstalowany został w tym tygodniu radar specjalizujący się w wykrywaniu dronów. Śledztwo w sprawie sabotażu prowadzi prokuratura federalna. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Tymczasem w Warszawie wojsko przygotowywało się do defilady. W nocnych i porannych ćwiczeniach wzięło udział kilka tysięcy żołnierzy i sprzęt wojskowy. Próbę generalną na Wisłostradzie obserwował wiceminister obrony Paweł Bejda. Jak później przyznał, będzie to imponujące widowisko.
2: Wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej. To będzie uczestniczyło 1800 żołnierzy. Jest to naprawdę też niesamowity sprzęt. Mieliśmy tutaj okazję zobaczyć.
1: Mimo wczesnej pory przygotowania do Święta Wojska Polskiego oglądało wielu mieszkańców stolicy.
3: To tyle lat człowiek ma i tak ogląda to prawie co roku, no to jednak ciągnie.
4: Robi wrażenie, my mamy też w rodzinie paru wojskowych, więc podziwiamy.
1: Defilada w stolicy w sobotę 15 sierpnia. Prezydent zapowiada ściślejszą współpracę z samorządami. Karol Nawrocki mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Małopolski i Skawiny. Podkreślił, że lokalny rozwój mocno wpływa na międzynarodową pozycję Polski, dlatego będzie walczył o dofinansowanie regionów.
5: Będę robił wszystko, żeby wróciły programy dla polskich samorządów, skoro to się udawało. Gdy wybuchała wojna na Ukrainie, gdy była pandemia COVID, to pytam się, i pytałem się przez całą kampanię wyborczą, gdzie są te pieniądze, które trafiały do polskich, zdolnych, rozwijających się samorządów z polskiego budżetu. Ich ciągle, drodzy państwo, nie ma.
1: W Skawinie Karol Nawrocki mówił, że drugi rok jego prezydentury będzie równie aktywny jak pierwszy. Trzy najbliższe miesiące w areszcie spędzi rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt. Mężczyzna usłyszał zarzut o zniszczenie mienia o znacznej wartości. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
6: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Do zdarzenia doszło w piątek. 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Na koniec Łódź i wydarzenie, które zainteresuje miłośników zelektryfikowanej motoryzacji. W przedostatni weekend wakacji 21 i 22 sierpnia na rynek przed łódzką manufakturą przyjadą samochody elektryczne. Do udziału w New Mobility Experience zachęcają wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek i łodzianin, rajdowy mistrz Europy Mikołaj Mikomarczyk.
7: Tutaj na parkingu manufaktury właśnie będą postawione różne rodzaje, różne wersje i różne modele pojazdów elektrycznych, które będzie można przetestować wraz z profesjonalnymi kierowcami, oczywiście za kółkiem.
8: Zapraszam Was serdecznie, będziecie mogli pościgać się ze mną na symulatorze za kierownicą samochodów wyścigowych czy rajdowych. No i wsiądę też podczas jazd testowych na prawy fotel i postaram się wprowadzić Was w świat elektromobilności.
1: Poza stoiskiem samochodów będzie można odwiedzić stoiska edukacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej, pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całej Polsce dziś słonecznie, szczególnie ciepło na zachodzie i południowym zachodzie. Najchłodniej jest z kolei na północy, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: W okolicach Helu tam około 22 stopni, w centralnej części kraju około 26. Natomiast najwyższej temperatury spodziewamy się dziś na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Tam maksymalna temperatura wzrośnie do około 31 stopni.
1: Warto przygotować się na kolejną falę gorąca, bo ta pojawi się jutro i obejmie niemal całą Polskę. Będzie przeważnie od 30 do 32 stopni, na północy od 26 do 28.
11: Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24, 9 sierpnia.

0: 16:06.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: Oko za oko, ząb za ząb. Chińska polityka sankcji odwetowych rykoszetem uderzyła także w Polskę. Dwa polskie podmioty z zakazem importu materiałów uznanych

0: Wojna celna Stanów Zjednoczonych i Chin, a także często motywowane politycznie decyzje chińskich władz godzące w interesy europejskich przedsiębiorców pokazują, że Pekin staje się coraz trudniejszym partnerem, a Unia Europejska ma tego coraz większą świadomość. Już za chwilę Tomasz Sajewicz wyjaśni Państwu, z kim polskim przedsiębiorcom jest po drodze w Azji, z kim nie bardzo i gdzie przebiegają czerwone linie i obszary, gdzie współpraca jest coraz mniej możliwa.
1: Wiek Azji.

0: To jest Wiek Azji. Przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Przemiany geopolityczne mają coraz większy wpływ także na nas i polskich przedsiębiorców. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że poszukiwania nowych rynków zbytu, ich dywersyfikacja także w krajach Azji to zabezpieczenie przed fluktuacjami politycznymi. Kluczową rolę w percepcji możliwości współpracy handlowej i gospodarczej z Azją do niedawna odgrywały Chiny. Wojna celna Stanów Zjednoczonych i Chin, a także często motywowane politycznie decyzje chińskich władz, godzące w interesy europejskich przedsiębiorców, pokazują, że Pekin staje się coraz trudniejszym partnerem, a Unia Europejska ma tego coraz większą świadomość. Oko za oko, ząb za ząb. Chińska polityka sankcji odwetowych rykoszetem ostatnio uderzyła także w Polskę. Dwa polskie podmioty z zakazem importu materiałów uznawanych za materiały podwójnego zastosowania z Chin. Dziś w Wieku Azji porozmawiamy o tym, z kim polskim przedsiębiorcom po drodze w Azji, z kim nie bardzo i gdzie przebiegają czerwone linie i obszary, gdzie współpraca jest coraz mniej możliwa. Ze mną w studio Polskiego Radia 24 dr Patrycja Pędrakowska, Instytut Bojma.
1: Dzień dobry.
0: I profesor Konrad Czonkowski, ekonomista, menadżer wielu banków, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, która to instytucja wraz z Ośrodkiem Studiów Wschodnich opublikowała niedawno raport Polska, Europa, Chiny, współpraca czy pułapka uzależnienia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od tego, co w mojej opinii jest sygnałem zmian w postrzeganiu Polski przez Chińczyków. Politechnika Wrocławska, jedna z polskich firm produkujących czujniki na podczerwień z zakazem importu z Chin. Dwa podmioty na liście 14 podmiotów europejskich. Sankcje odwetowe Pekinu za umieszczenie 14 chińskich podmiotów na liście unijnych sankcji w związku ze sprzedażą do Rosji materiałów podwójnego zastosowania, wykorzystywanych m.in. do produkcji broni. Jak państwo interpretujecie te sankcje?
1: Ja uważam, że to jest kontynuacja trendów, które już od paru lat możemy obserwować. Być może nie zawsze takim echem one odbijają się u nas w Polsce w mediach, bo to jest jednak troszeczkę wydarzenie bez precedensu, że trafiło w Polskę. To jest na pewno coś nowego w tym sensie, że jeszcze tak polskie firmy czy polskie instytucje nie zostały skarcone, można by tak powiedzieć, przez Chiny. Natomiast to jest oczywiście szerszy trend tego, że wiele polskich think tanków mówi o zbliżeniu się współpracy chińsko-rosyjskiej i ze względu na to, gdzie leżymy w Europie Środkowo-Wschodniej, jest to oczywiście proces, którym wszyscy są zaniepokojeni. I z tym związane jest także i można powiedzieć ewolucja spojrzenia na polską gospodarkę jako tak gospodarkę, która ma nam zapewnić bezpieczeństwo, jeśli miałoby dojść do pewnego konfliktu zbrojnego, czy jeśli Polska dalej przez być może jeszcze wiele lat będzie musiała wspierać na różne sposoby Ukrainę w jej walce z Rosją. I wydaje się, że Chińczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej i jak Polska też wydaje mi się w przyszłości będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę na arenie Unii Europejskiej, jako też wzrastająca silna gospodarka z ogromnym potencjałem wojskowym i Chiny obserwują ten wzrost znaczenia Polski. Prawdopodobnie też dlatego polskiej instytucji się dostało.
0: Ale to jest sygnał

0: dla polskich władz także polityczne?
1: Absolutnie, ja tak uważam.
0: Panie profesorze, jak pracodawcy na to patrzą? To jest jednak sytuacja, która budzi poważne zaniepokojenie.
2: Czy budzi poważne zaniepokojenie? Może zacznę od bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie. Ja bym się nie przywiązywał za bardzo do tych sankcji, dlatego że to są sankcje odwetowe. Sankcje odwetowe bardzo często są takimi sankcjami, można powiedzieć, ślepymi. Zaistniała jakaś sytuacja gospodarcza, która nie jest komfortowa dla danego państwa, dla gospodarki.
0: Mamy ponad 20 państw Unii Europejskiej, panie profesorze.
2: Więc trzeba, że tak powiem, karnie obdzielić jakimiś sankcjami jakieś określone państwa i jakieś określone firmy w tych państwach. Czy tak naprawdę te dwa podmioty, które trafiły na tą listę sankcyjną, faktycznie zasłużyły na to, żeby na tą listę trafić? Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale zazwyczaj tak to jest. Jeżeli na przykład z danego państwa wydalamy dwóch dyplomatów, to w ramach symetrycznej odpowiedzi to państwo też wydala dwóch dyplomatów. Czy oni zasłużyli na to wydalenie? Trudno powiedzieć tak naprawdę bardzo często. Być może tak, a prawdopodobnie nie. I tutaj też możemy się spotkać z taką sytuacją, że tak naprawdę te dwa podmioty, które zostały wskazane, one być może niekoniecznie powinny się znaleźć na tej liście, ale z polskiej perspektywy tak naprawdę to, co pani doktor przed chwilą powiedziała, możemy aktualnie zaobserwować faktycznie ewolucję takiego polskiego podejścia do rynków azjatyckich. Ten optymizm, którym kierowaliśmy się od dawien dawna, że możemy kupić dużo, że możemy kupić tanio, on powolutku przesuwa się w kierunku takiej ostrożnej dywersyfikacji, czyli tego deriskingu, o którym bardzo często już zaczynamy mówić. To zjawisko jest napędzane przez globalne napięcia polityczne, przez wojny handlowe i potrzebę zapewnienia takiego bezpieczeństwa gospodarczego, technologicznego, ale też i wpływów politycznych.
0: Ale politycznie, pani Patrycjo, ile razy pani słyszała, że Polska jest bramą Chin do Unii Europejskiej w życiu?
1: Wiele razy.
0: Wiele razy, prawda? Ja też wielokrotnie do tego roku, kiedy to wiceminister rozwoju Michał Jaros na targach Taiwan Expo, Europa Expo, które odbywały się w Polsce, powiedział, że jesteśmy teraz bramą Tajwanu do Unii Europejskiej. Czyli taka poważna jednak zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o relacje gospodarcze.
1: To prawda. Zresztą jak się spojrzy na różne warsztaty dla eksporterów, kiedyś było wiele warsztatów prowadzonych dla Polaków, dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieli wejść do Chin. Teraz niekoniecznie z tych funduszy samorządowych czy z poziomu centralnego finansuje się tego typu warsztaty. Raczej teraz właśnie myśli się o Indiach na przykład, czy o państwach ASEANu, na przykład o Wietnamie. Misje i delegacje są też niekoniecznie teraz organizowane tylko do Chin, albo nawet Chiny są czasami pomijane, a patrzy się na przykład na Koreę Południową, na Japonię, na Tajwan. I rzeczywiście na wielu poziomach widać, że zaszła zmiana.
0: To ja może teraz pana profesora zapytam właśnie o ten raport, który zwraca uwagę na ryzyka związane ze współpracą z Chinami, ale też samym chińskim modelem gospodarczym, który okazuje się być mniej obiecującym niż to, co obiecują Chińczycy.
2: Tak, w naszym raporcie nie ograniczyliśmy się do analizy samego deficytu handlowego, ponieważ deficyt pokazuje jedynie wartość przepływów towarów przez granicę, ale nie mówi, jaka część dochodu, miejsc pracy, inwestycji, innowacji została rzeczywiście utracona przez europejską czy polską gospodarkę. Dlatego w naszym raporcie zastosowaliśmy analizę wartości dodanej, która pozwala oszacować, ile realnej wartości ekonomicznej tworzonej przez przedsiębiorstwa, pracowników, dostawców zostało przeniesione poza Europę. To taka znacznie pełniejsza miara rzeczywistych kosztów gospodarczych niż sam bilans handlowy. I szanowni państwo, ten raport uwypuklił nam, że mamy do czynienia nie z przejściowym spowolnieniem koniunktury w handlu z Chinami, lecz już z głęboką zmianą układu sił generalnie w światowej gospodarce. Nasze modelowanie makroekonomiczne wskazuje, że w samym tylko 2025 roku z europejskiego przemysłu do Chin odpłynęło aż 87 miliardów euro wartości dodanej. I ten deficyt handlowy, o której wspominałem, Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowy poziom 425 miliardów euro. Udział najbardziej niepokojący tak naprawdę jest tempo przejmowania europejskich rynków przez chińskich producentów. udział chińskich marek w rynku samochodów elektrycznych wzrósł z 8% w 2023 roku do 22% w roku 2025. My to widzimy realnie w tej chwili na ulicach, że praktycznie co drugi, co trzeci samochód, który przejeżdża...

0: Oszałamiające tak, tempo, przecież przed pandemią to były jakieś nieliczne pojedyncze auta w Polsce. W tej chwili to jest komponent, który szacuje się, że 12% na koniec tego roku to będą chińskie elektryki.
1: Dokładnie tak. No, Polska znajduje się dziś właśnie w centrum tego zjawiska, ponieważ jest silnie powiązana z europejskimi łańcuchami dostaw i z naszych wyliczeń wynika, że polska gospodarka utraciła w 2025 roku aż 11,5 miliarda euro tej wspomnianej wartości dodanej, z czego 4,2 miliarda przypadało na sektor baterii litowo-jonowych. Byliśmy bardzo silni w budowie tych elementów do samochodów elektrycznych. W tej chwili widzimy
0: pewnie
1: tak naprawdę...
0: Koreańczykom
1: tak,
0: głównie.
1: Absolutnie. Wspominam o fabryce. Możemy to porównać właśnie do tych produktów, które były wytwarzane, które są wytwarzane w fabryce pod Wrocławiem. W tej chwili, jak widać, większość tego asortymentu jest możliwa do zakupu w Chinach. Pewnie wszyscy jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć dlaczego.
0: Pani doktor, zapytam analityka, który nie jest związany bezpośrednio z przedsiębiorcami, ale analizuje procesy, które zachodzą w sferze geopolityki. Czy powinny być rekomendacje, powinna być szersza dyskusja dotycząca tego, jak zmienia się świat, jaki to ma bezpośredni wpływ chociażby na tą firmę polską, która w tej chwili została objęta chińskimi sankcjami? Bo ja takiej dyskusji nie słyszę, a widzę coraz większe zaniepokojenie polskich przedsiębiorców, którzy tak naprawdę są chyba jednak moim zdaniem sami sobie w tym momencie, w którym jesteśmy i rozmawiamy, pozostawieni, jeśli chodzi o relacje gospodarcze z Chinami.
2: Ja się w 100% zgadzam z tą diagnozą. Dla mnie to jest bardzo niepokojące, że nie mamy w Polsce takiej dobrej, rzetelnej debaty na te tematy. Ja uważam, że państwa publikacja jest bardzo ważna, bo ona właśnie po prostu pokazuje dokładnie liczby, szacuje. I pierwszym krokiem powinny być badania, czyli pokazywanie, jak to na nas oddziałuje, jakie są konsekwencje tego modelu gospodarczego, w którym żyjemy, tak bardzo, nie tylko związanego z Chinami, ale też z innymi państwami globalnego południa. Co się stanie, jeśli polskie przedsiębiorstwa przestaną być konkurencyjne, a w niektórych sektorach to się dzieje. Mamy też bardzo negatywne sygnały płynące z Niemiec już od kilku lat, gdzie też ten sektor związany z branżą samochodową radzi sobie coraz gorzej. Więc to są bardzo poważne pytania, na które nie ma oczywiście jednej recepty, ani tutaj nie rozwiążemy tego problemu. Natomiast dla mnie naprawdę pierwszym krokiem są właśnie takie badania. A jak wiemy, w Polsce wciąż za mało pieniędzy przeznacza się na to, żeby określać takie problemy, wyliczać je i pokazywać długofalowo, jaki jest wachlarz konsekwencji, które mogą nas spotkać. W zasadzie ten temat, temat Azji i temat dominacji technologicznej w Azji, z mojego punktu widzenia powinien być tematem numer jeden tego najmłodszego pokolenia 18-26, bo oni będą żyli w tym świecie, w którym wysokie technologie, nie mówię, że wszystkie, ale wiele z nich powstawało w Azji.
0: Ale oni sobie nie zdają sprawy z zagrożeń i co więcej, są konsumentami chociażby obrazu Chin. Niedawny raport NASK-u dotyczący TikToka, jaki obraz Chin promowany jest na tym medium, które jest absolutnie takim, jak ja to nazwałem, disneyowska wersja Chin w wersji komunistycznej partii.
2: Tak, ale treści są też dużo inne, bo na przykład jak spojrzymy na TikToka w Chinach, to tam są często też takie treści edukacyjne, rozwojowe, warsztatowe, natomiast często w Polsce to są zupełnie inne treści, czy w Europie wręcz takie ogłupiające. I to też jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy element, który warto wziąć pod uwagę.
0: Panie profesorze, jak w tej sytuacji współpracować z Chinami? Bo ja jednak rozumiem, że nikt nie postuluje, mam nadzieję, że nie postuluję, żeby tą współpracę całkowicie zawiesić. Jesteśmy jednak systemem naczyń połączonych. Chiny to jest ważny element tego systemu. Jak wiemy, chociażby jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, potrafi skutecznie zdestabilizować pracę fabryk nawet w najodleglejszych zakątkach globu. Jaka jest recepta wobec tego w świetle państwa raportu?
1: Znaczy, całkowite odcięcie się od chińskiej gospodarki, mówmy szczerze, jest absolutnie nierealne. Jesteśmy już zbyt mocno uzależnieni od produktów, które z Chin importujemy, dlatego relacje należy utrzymywać w sektorach przede wszystkim o niskim stopniu ryzyka strategicznego. Takich jak branża spożywcza, rolnictwo, logistyka czy dobra konsumpcyjne. Kluczem w tych relacjach jest jednak twarde egzekwowanie wzajemności w dostępie do rynków, unikanie zbytniego uzależnienia od jednego odbiorcy oraz stałe monitorowanie tych nastrojów politycznych, geopolitycznych.

0: politycznych. Wojna handlowa z Chinami nie przyniesie niczego dobrego. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie w żaden stopniu porównać gospodarki polskiej do gospodarki chińskiej.
1: Ale Europa się przygotowuje na tą wojnę handlową z Chinami.
0: To są dwie zupełnie różne gospodarki. Mówimy o gospodarce, która charakteryzuje się centralnym sterowaniem, centralnym planowaniem i mówimy o nowoczesnych gospodarkach nastawionych na konsumpcję, gospodarkach rynkowych. Mechanizmy, motory tych gospodarek są zupełnie inne. Ten dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, strategie inwestycyjne, w których można oczekiwać stopy zwrotu w dłuższym horyzoncie, z perspektywy Chin pozwalają im właśnie zupełnie inaczej rozgrywać te geopolityczne gry z takimi partnerami na pewno jak Europa i jak widzimy też ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? Tutaj w wielu przypadkach Stany Zjednoczone jednak oczekują szybkiego zysku, szybkiego zwrotu z inwestycji. Chiny czekają. Chiny mogą sobie pozwolić na to, żeby ten zysk osiągnąć w dłuższej perspektywie.
1: Tutaj pan profesor mówił wcześniej o tym, że te cła odwetowe są niejako, jak to by nazwać, ślepy traf trafił na Polskę, ale ja nie do końca się z tym zgodzę, bo jednak chyba dzięki temu trafiliśmy na taką krótką listę państw, które są uznawane, albo przynajmniej jest to sygnał, że możemy trafić na listę państw, które są uznawane za problematyczne z punktu widzenia Pekinu. Już powiedzmy sztandarowy przykład Litwy. Chiny, Pekin zazwyczaj lubi rozmawiać z takim językiem twardym, z mocnymi, ze Stanami Zjednoczonymi. My chyba nie jesteśmy jeszcze Stanami Zjednoczonymi, ale jak w tej sytuacji prowadzić politykę wobec Chin?
2: No, przez Unię Europejską. Jakby kluczowe jest to, żebyśmy rzeczywiście jako Polacy byli coraz też silniejszą grupą w Unii Europejskiej. Ja chciałam też zwrócić uwagę na jeden punkt, o którym dzisiaj może tak dużo nie rozmawialiśmy, ale z mojej perspektywy jest bardzo ważny, bo często przedstawia się Chiny jako zagrożenie i rzeczywiście w wielu sektorach Chiny są zagrożeniem, o tym żeśmy mówili, ale z drugiej strony jest to też państwo, od którego wiele możemy się nauczyć. I wydaje mi się, że też głównym naszym problemem jest to, że niekoniecznie też nasze władze są efektywne, nasza administracja i na poziomie polskiej, i na poziomie Unii Europejskiej. Przespaliśmy wiele szans. Mieliśmy i to i na poziomie unijnym, i na poziomie polskim. Tak? Borykamy się z dużymi problemami i w Polsce, i w Unii Europejskiej na wielu poziomach, ale na przykład tak już z technologicznego punktu widzenia, no mieliśmy mieć to polskie auto. Ja bym nim z wielką chęcią jeździła. I były dotacje, były ogromne pieniądze na przeróżne projekty. I nic z tym się nie zadziało.
1: Dodajmy,
2: tak,
1: wyjaśnijmy słuchaczom, to był projekt za poprzedniej władzy, która chciała zresztą stworzyć ten samochód w kooperacji z Chińczykami. W tej chwili wiemy, że mamy robić to auto elektryczne polskie w kooperacji z Tajwańczykami.
2: Tak, no są jakby różne recepty na to. Ja tylko pokazuję, że mija tyle lat i jakby nic się nie rusza, a tylko jakby częściowo pieniądze polskich podatników są przejadane. To znaczy, ja nie mówię, że Chiny są wzorem do naśladowania w każdym aspekcie, ale możemy się uczyć od nich pewnych rozwiązań. Mianowicie w pewnych sektorach są bardzo efektywni, to trzeba im przyznać. Druga kwestia, tworzą bardzo ciekawe rozwiązania na uniwersytetach technologicznych, na politechnikach, łącząc je z firmami, starając się wymyślać nowe rozwiązania, wprowadzają je w życie. Naprawdę w wielu aspektach są no, po prostu dobrze sobie
1: no
2: radzą.
1: No dobrze, pani doktor, to właśnie bardzo płynnie pani przeszła do tematu, który mnie szczerze powiedziawszy najbardziej interesuje. Wydaje mi się, że może być też ciekawy dla naszych słuchaczy. Kwestia czerwonych linii, bo te czerwone linie istnieją. Stany Zjednoczone zamierzają zakazać importu wszelkich robotów, szczególnie humanoidów, produkcji chińskiej. Tak, u nas po ulicach Warszawy czasami biega sobie goniąc dziki Edward Warchocki, o ile się nie mylę, czasem bryluje na przyjęciach w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej. U nas nie ma tej dyskusji na temat zagrożeń, oprócz takiej ogólnej dyskusji o tym, że wiemy, że chińskie technologie mogą mieć tak zwane backdoory, czyli coś, co umożliwia sterowanie, czy też wejście niepowołanych osób, czyli chińskich władz w sensie przekazywania danych do tych urządzeń, ale ja nie widzę takiej debaty, takiej rozmowy o tym, co można, a czego nie można polskim przedsiębiorcom. Panie profesorze, gdzie są te czerwone linie, jeśli
0: Myślę,
1: chodzi
0: że
1: o współpracę
0: obszarze,
1: z
0: przede wszystkim w obszarze zaawansowanym technologii. Taka bezpieczna współpraca opiera się na sojuszach z rozwiniętymi państwami demokratycznymi, z USA, z Tajwanem wspomnianym już dzisiaj, z Koreą Południową, gdzie te państwa przede wszystkim przestrzegają prawa.

0: praw własności intelektualnej. I te czerwone linie wyznacza to ryzyko transferu technologii podwójnego zastosowania do państw autorytarnych oraz groźba uzależnienia krytycznej infrastruktury cyfrowej od dostawców podatnych na polityczne naciski z zewnątrz. Polska w tej chwili jest w dosyć newralgicznym momencie. Za chwilę albo już prowadzi w bardzo dużym zaawansowaniu i za chwilę zmaterializuje już na placach budowy dwie strategiczne inwestycje. Elektrownię atomową i port Polska, czyli centralny port komunikacyjny, lotnisko, węzeł kolejowy. W obu tych przypadkach następuje bardzo istotny transfer technologii. My wielu tych technologii, które będą technologiami przyszłości, bo zarówno lotnisko, jak i elektrownia wystartują prawdopodobnie około roku 32 bądź trochę wcześniej, musimy szukać technologii przyszłości dzisiaj. Czyli musimy już w tej chwili inwestować, kontraktować konkretne technologie, które będą technologiami jutra. I tutaj tak naprawdę...
1: Czyli nie będziemy ich szukać w Chinach, panie profesorze.
0: Nie możemy ich szukać w Chinach. Tak naprawdę powinniśmy
1: pani doktor?
2: Tak, no nie możemy.
1: Na pewno?
2: Tak, ale chyba takie są nawet decyzje polityczne z tego, co
0: local content,
2: wiem.
0: Dokładnie. Szukamy tego local contentu wszędzie i to jest też odpowiedź na to pytanie tak naprawdę. W tych dużych inwestycjach, ale i w tych mniejszych inwestycjach publicznych, tam w każdej z tych inwestycji powinna jednak pojawić się klauzula local contentu. Czyli jednak takiej technologii, która będzie rozwijana na rynku lokalnym. Oczywiście ta technologia powinna się pojawić w wielu przypadkach z zagranicy. Wspomniany samochód, ja powiem szczerze, trochę nie wyobrażałbym sobie, że wybudujemy zupełnie od zera Mercedesa, tak? Zawsze historycznie budowaliśmy samochody, ale budowaliśmy samochody na licencji tak naprawdę. Tą licencję kupowaliśmy. Ta licencja już była przećwiczona, przetrenowana, zweryfikowana i można na podstawie tej licencji było budować samochody, które faktycznie mogły jeździć. I tutaj podobnie. Jesteśmy oczywiście, dysponujemy wspaniałą myślą techniczną na polskich uczelniach technicznych, ale ta myśl techniczna także w horyzoncie naszej nowożytnej historii nie miała okazji się ugruntowić w takiej realnej gospodarce, tak? Więc tutaj część tej technologii jednak musimy kupić i musimy ją zakorzenić i rozwinąć na rynku lokalnym. Także inwestycje w przemysł 4.0, w robotyzację, w AI, to jest podstawa tak naprawdę. Nie możemy być tanim podwykonawcą, powinniśmy bardzo mocno w tej chwili inwestować właśnie w te segmenty, żeby móc konkurować.
1: Stanów Zjednoczonych i Chin to chyba jest takim wyznacznikiem nie tylko na płaszczyźnie politycznej, ale także to chyba się na pierwszy plan wysuwa technologicznej. Ta cała współpraca powinna opierać się na partnerach niepochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, jak rozumiem.
2: To znaczy, jeśli Chiny będą kontynuować taką politykę, jaką prowadzą, to nie. To zależy też od Chin. To znaczy, być może za parę lat będą skłonne do tego, żeby zmienić swoją politykę, ale póki ona wygląda tak, jak wygląda, to muszą się liczyć z tym, że niekoniecznie inni partnerzy będą chętni na to, żeby wchodzić z nimi w intensywniejsze relacje. Jeszcze oczywiście ważnym państwem są Indie, które pojawiają się w wielu dyskusjach i Indie, mimo że są demokratycznym państwem, tak, oficjalnie, to też na przykład są rozmowy na temat problemów związanych z ewentualnym transferem technologii do Indii, ze względu na to na przykład, że państwo to ma jednak bliskie relacje z Rosją, więc to jest w zasadzie cała taka mozaika różnych czynników, które będą decydować o tym, z jakimi państwami jesteśmy w stanie współpracować, z jakimi nie. I to się też będzie zmieniać w czasie, w zależności od tego też, kto będzie w danym państwie rządził.
1: Chiny tłumaczą, że ukarały Politechnikę Wrocławską, ponieważ chcą przyczyniać się do rozwoju pokoju na świecie. A jeśli chcecie państwo usłyszeć, dlaczego tak Chiny uważają, to zostańcie państwo z nami. Tyle na dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 dr Patrycja Pędrakowska i pan profesor Konrad Trzonkowski, a reszta tej, wydaje mi się, niezwykle fascynującej rozmowy w podcaście na stronach Polskiego Radia 24, do którego już serdecznie zapraszam.
3: Stan dnia. Jest 16:31, słuchają państwo Polskiego Radia 24, a z nami jest młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dzisiaj przy ulicy Sybiraków. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu znajdującego się na 5.

0: piętrze budynku. Na szczęście dziecko na barierce wcześniej zauważyli przechodnie, rozciągnęli koc i złapali dziecko. Jak do tego zdarzenia doszło? Jaki jest stan dziewczynki?
1: Znaczy tak, potwierdzę informację, która pani powiedziała. Dostaliśmy zgłoszenie, że dziecko wisiało między czwartym a piątym piętrem z tej barierki. Już po naszym dojeździe to dziecko spadło z tej barierki. Na całe szczęście przechodnie bądź świadkowie tego zdarzenia szybko zareagowali. Jeden z tych przechodniów, świadków, miał koc. Panowie rozpostarli ten koc i na szczęście udało się to dziecko w ten koc złapać. Przy całym tym impecie tego upadku niestety to dziecko uderzyło lekko o ziemię. Było przytomne, zostało zbadane przez ZRM i zabrane na dalszą diagnostykę do szpitala.
0: Czy ma pan jakieś informacje, jaki jest ten stan dziewczynki?
1: Niestety nie.
0: A czy wiadomo, co z rodzicami? Bo rozumiem, że to już podejrzewam, że okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja. To nie należy do waszych działań.
1: Tak, dokładnie. Całe okoliczności tego zdarzenia na pewno wyjaśnią służby. A jeżeli chodzi o rodziców, to na miejscu zdarzenia była matka dziewczynki.
0: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest 16:36.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: W studiu Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor książki, która ukaże się w oficjalna premiera w najbliższą środę. Malta, Święci i Diabły. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od razu muszę ci to powiedzieć, bo rozmawialiśmy wielokrotnie na temat Ukrainy, na temat sytuacji na wschodzie. We wtorek lub w środę dzwoni do mnie wydawczyni, mówi, że będzie Michał Potocki. Ja mówię, świetnie, wiesz co, nowa książka.

0: Ja mówię, okej, Malta. Ja mówię, słucha? Jak to Malta? Ja mówię, że Michał mi się zawsze kojarzy z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, więc muszę od tego zacząć. Dlaczego Malta?
1: To jest długa historia, natomiast rzeczywiście można to ująć w ten sposób. Zawsze mnie najbardziej ciekawiły peryferie Europy. W jakiś sposób, w jakim sensie Europa Wschodnia to są peryferie Europy, w jakimś sensie Kaukaz Północny i Południowy i Bałkany to też są peryferie Europy. To znaczy, nawet nie chodzi mi o peryferia geograficzne, tylko takie peryferia, gdzie nakładają się na siebie ślady różnych kultur, różnych cywilizacji, różnych religii, różnych grup językowych. I Malta poniekąd też jest takim właśnie peryferium Europy, gdzie się co prawda zupełnie inne ślady nakładają niż w Gruzji czy nie wiem, w Albanii, ale jednak też są to, też jest to wyspa, na której te płyty tektoniczne różnych kultur doprowadziły do wytworzenia się bardzo unikalnej i kultury, i historii, i w ogóle sytuacji wewnętrznej. Natomiast tak na dobrą sprawę napisałem tę książkę przez przypadek. To znaczy po jednej z wizyt na Malcie napisałem reportaż do dziennika Gazety Prawnej, po którym to reportażu zgłosił się do mnie redaktor z wydawnictwa Czarne i zapytał, czy bym nie napisał. No więc usiadłem i napisałem.
0: W tej książce widać ogrom pracy, które włożyłeś, bo jest i o historii, i o języku, o religii, polityce, kulturze. Wielowarstwowo podszedłeś do wyspy. Dla mnie po lekturze tej książki, oczywiście myślę, że wszyscy czytelnicy mogą się zdziwić, bo Malta nam się oczywiście kojarzy z przepiękną wyspą, z wakacjami, wyspa turystyczna. Natomiast dla mnie po lekturze tej książki Malta jest taką wyspą kontrastów. Zastanawiam się, na ile to położenie geograficzne, na ile ta wyspa ukształtowała się w ogóle przez położenie geograficzne.
1: No to ją musiało ukształtować, bo jak popatrzymy na mapę, tak. Malta leży w samym środku Morza Śródziemnego, zarówno pomiędzy wschodem a zachodem, jak i pomiędzy północą a południem. W związku z czym kto tę wyspę kontrolował, ten kontrolował w sumie przepływy pomiędzy wschodnią częścią Morza Śródziemnego, a zachodnią częścią Morza Śródziemnego. Więc odkąd pojawili się żeglarze i pojawiła się nawigacja i pojawiły się państwa, imperia, które zaczynały myśleć właśnie pod kątem morskim o tym, w jaki sposób prowadzić swoją ekspansję i w jaki sposób można poszerzać strefy swojego wpływu, no to się okazało, że kto kontroluje Maltę, ten w dużej mierze oddziałuje później na całe okolice od południowych Włoch po północną część Afryki. I tak było w sumie od samego początku, od pradziejów, to znaczy od czasu, kiedy Fenicjanie zaczynali zakładać tam faktorie handlowe. Fenicjanie, przypomnijmy, to był w zasadzie pierwszy lud, który oparł swoją koncepcję działania, koncepcję rozwoju właśnie na panowaniu na morzach poprzez Arabów, którzy tę wyspę, Imperium Rzymskie, później Arabów, którzy opanowali tę wyspę, gdy już Imperium Rzymskie upadło. Po kolejne dynastie europejskie, które wyparły Arabów, przekazały później Maltę we władanie zakonu joannitów, którzy to joannici ukształtowali chyba dzisiejszą tożsamość Maltańczyków w sposób najistotniejszy, dlatego że to było panowanie, które trwało stosunkowo długo, ponad 200 lat. Później przyszli na 2 lata Francuzi, później na trochę dłużej Brytyjczycy i w końcu Malta stała się wyspą, państwem niepodległym. I wszystkie te okresy coś po sobie zostawiły, to znaczy Fenicjanie pewnie najmniej stosunkowo, no bo to jednak były najdawniejsze czasy. Rzym ze świętym Pawłem, który się rozbił na Malcie, o czym opowiada nam Nowy Testament, rozbił się na Malcie, nauczał Maltańczyków przez 3 miesiące, ówczesnych Maltańczyków przez 3 miesiące, po czym udał się dalej do Rzymu. Maltańczycy dzięki temu myślą o sobie, czy traktują siebie jako pierwszy prawdziwy naród europejski, dlatego że pierwszy, który przyjął chrzest. Później panowanie arabskie, które zostawiło Maltańczykom język. Język maltański jest rozwiniętym i przekształconym, ale jednak językiem wywodzącym się z języka arabskiego. Joannici pozostawili po sobie, czyli zakon maltański, pozostawili po sobie wszystkie te fortece, umocnienia, Vallette, perełkę absolutną na morzu, na skalę ogólnoeuropejską. Miasto powstałe, zbudowane według planu od zera pod koniec XVI wieku. Anglicy pozostawili po sobie ruch lewostronny chociażby, albo fish and chips. Natomiast dużą część też architektury kolonialnej. No i w końcu przyszła niepodległość, która czerpie z tych wszystkich.

0: ich okresów historycznych.
1: Co ciekawe, wspomniałeś o języku maltańskim, który ewidentnie pokazuje no właśnie przenikanie tych kultur arabskiej i europejskiej. Natomiast no, wydźwięk jest taki smutny na przyszłość, jeżeli chodzi o przyszłość tego języka, bo no, młodzi mówią coraz częściej po angielsku. Czy ten język jest rzeczywiście zagrożony?
0: On nie jest aż tak zagrożony jak język białoruski, albo kaszubski, albo irlandzki. Dlatego, że wciąż przytłaczająca większość Maltańczyków nie to, że zna, ale po prostu posługuje się na co dzień językiem maltańskim. Natomiast rzeczywiście jest tak, i to pokazują i badania socjologiczne, i sondaże, i takie nawet odczucie, tam trochę czasu spędziłem się w rzeczy, więc też takie odczucia uliczne, że to najmłodsze pokolenie coraz częściej, czy coraz szerzej korzysta z języka angielskiego w różnych aspektach, w różnych sytuacjach społecznych. Często jest tak, że dzieci, które idą do przedszkola, w przedszkolu zaczynają mówić po angielsku ze względu na to, że opiekunki pochodzą spoza Malty. Rzeczywiście Malta się w ostatnich kilkunastu latach bardzo mocno otworzyła na imigrację i często właśnie również w przedszkolach, czyli w tym momencie, kiedy no, kształtują się nawyki językowe najmłodszych pokoleń, w związku z czym ja też wielokrotnie słyszałem, wielokrotnie spotykałem na przykład gdzieś tam na ulicach rodziny maltańskie, kiedy rodzice do dzieci mówili po maltańsku, ale już dzieci, rodzeństwo między sobą mówiło po angielsku. I rzeczywiście jest tak, że póki co to jest jeszcze 80% ludzi, którzy mówią na co dzień po maltańsku. Natomiast ten odsetek zaczyna spadać, zaczyna maleć. I Tony Zara, jeden z takich najpopularniejszych, najpoczytniejszych pisarzy maltańskojęzycznych, powiedział mi wprost, że w ciągu 50 lat obawia się, że język maltański zostanie zepchnięty gdzieś tam do zupełnej takiej cepeli czy takiego getta. Maltański na razie nie jest zagrożony, ale w skali kolejnych pokoleń może przyjść taki moment, że będzie.
1: Jeżeli chodzi o podział polityczny, bo Malta też jest bardzo ciekawym krajem pod tym względem. Partia władzy, czyli Partia Pracy od kilkunastu chyba lat, tak? Nacjonaliści od kilkunastu lat w opozycji. I ta polaryzacja jest bardzo silna. Dlaczego? Bo trochę mi to przypomina Stany Zjednoczone.
0: Trochę to przypomina Stany Zjednoczone, bo jesteś albo za jednymi, albo za drugimi. Nie ma w zasadzie nic pomiędzy.
1: Nie ma trzeciej drogi.
0: Nie ma trzeciej drogi tak zwanej. Natomiast rzeczywiście od czasu do czasu pojawiają się tam jakieś alternatywne partie, ale głosuje na nie tam 1%, 3%, rzadko więcej, a najczęściej dużo mniej niż nawet 1%. W związku z czym wszyscy głosują albo na Partię Pracy, która jest bardziej lewicowa, progresywna, świecka, albo na partię nacjonalistyczną, która jest bardziej prawicowa, bardziej proeuropejska i bardziej związana z Kościołem katolickim. I te podziały rzeczywiście są zakorzenione bardzo głęboko. Najczęściej jest tak, że poglądy polityczne się dziedziczy, czyli jeżeli twoi rodzice głosowali na Partię Pracy, to ty prawdopodobnie też będziesz głosować na Partię Pracy. Ludzie popołudniami, wieczorami albo w weekendy spędzają czas w klubach partii politycznych, które się przekształciły, są czymś pomiędzy pubami a domami kultury. To znaczy można tam pójść napić się piwa, można zjeść obiad, można pograć w bilard albo obejrzeć mecz w telewizji. I rzeczywiście w zasadzie w każdej miejscowości.
1: Czyli to można powiedzieć, że jeżeli idę do danego pubu, to trochę określam się politycznie?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że ty nie idziesz do pubu. Nie chodzisz raz do tego, raz do tego. Albo chodzisz do lejburzystów, albo chodzisz do nacjonalistów. I to były co prawda badania z lat 90., które teraz przytoczę. To się trochę zmienia. Kolejne pokolenia są już mniej takie hardkorowe, jeśli chodzi o swoje podejście do partii. Natomiast w latach 90. były przeprowadzone badania, z których wynikało, że duża grupa Maltańczyków zadeklarowała, że głosowałaby na swoją partię, nawet wtedy, kiedy ta partia działałaby wbrew ich osobistemu interesowi. Znaczy proszę sobie wyobrazić, jak głęboko korzenie muszą tam tkwić. I obecnie od kilkunastu lat rządzi nieprzerwanie Partia Pracy, nacjonaliści są w opozycji. Natomiast jeśli popatrzeć na skalę tych kilkudziesięciu lat niepodległej Malty, no to się oczywiście zmieniało. Nacjonaliści wprowadzili Maltę do Unii Europejskiej na przykład w czasach, kiedy lejburzyści byli zdecydowanie przeciwni. Później się z tym pogodzili lejburzyści również, jak się okazało, że Malta mocno zyskała na swoim członkostwie w Unii Europejskiej.
1: To jest ciekawy wątek, bo Malta weszła razem z nami w maju 2004 roku do Unii Europejskiej i

0: Tam podział rzeczywiście był ogromny, ta dyskusja. No, Partia Pracy, tak jak powiedziałeś, nie chciała wejścia. Z jakiego powodu? I druga rzecz, jak bardzo to się zmieniło, bo z drugiej strony po niecałych 4 latach zamienili walutę na euro, a te badania z ubiegłego roku pokazują, że 93% społeczeństwa uważa, że kraj zyskał na członkostwie.
1: Tak, nacjonaliści byli za. Malta weszła do Unii za rządów partii nacjonalistycznej, dlatego że ze względu na swoje przywiązanie do wiary i do kościoła, nacjonaliści mówili tak: ochrzcił nas święty Paweł, jesteśmy najstarszymi Europejczykami. Europa
0: trochę,
1: to są...
0: Ja mam trochę wrażenie, że oni jednak nacjonaliści trochę uważają tą Maltę jako naród wadki wybrany.
1: Gdzieś tam w pewien sposób tak, dlatego że ten kult świętego Pawła na Malcie jest rzeczywiście wszechobecny i nawet autor słów hymnu narodowego w jednym ze swoich wierszy pisał właśnie, że Malta i Paweł, któż ich rozdzieli. To znaczy, Paweł jest z Malty, a Malta jest z Pawła. To z kolei też cytat z innego rozmówcy. I poprzez to, że skoro ochrzcił nas sam święty Paweł, jesteśmy najstarszymi chrześcijanami, no to Unia Europejska jako organizacja grupująca, podstawowa organizacja grupująca Europejczyków jest dla nas naturalnym domem. Tak mówili nacjonaliści. Gwarantuje prawa człowieka, gwarantuje sprawiedliwość społeczną, taką rozumianą w sensie społecznej nauki Kościoła. Lejburzyści traktowali to inaczej. Lejburzyści mówili tak: my jesteśmy za mali, przyjmą nas do Unii Europejskiej, to się w tej Unii Europejskiej roztopimy, zaginie nasz język maltański, dlatego że będzie wszechobecna angielszczyzna nas zaleje. Będziemy najmniejszym państwem Unii Europejskiej, czyli wola innych, większych będzie nam narzucana odgórnie, nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Wykorzenią nam nasze tradycje, w związku z czym my powinniśmy zachowywać neutralność tak, jak Partia Pracy to jeszcze w czasach zimnej wojny traktowała. To znaczy Partia Pracy starała się siedzieć okrakiem na barykadzie pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą i niejako kontynuowała to podejście również po zakończeniu zimnej wojny. Partia Pracy doprowadziła do wpisania neutralności do konstytucji i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie, w trakcie kampanii referendalnej były dokładnie te argumenty podnoszone. Później, jak się okazało, że niewielką różnicą głosów zwyciężyła opcja prounijna, nacjonaliści triumfowali, wprowadzili Maltę do Unii Europejskiej, rozpoczął się boom turystyczny, boom inwestycyjny, napłynęły fundusze unijne, Maltańczycy szybko odczuli we własnych kieszeniach, że zyskują finansowo, a przy okazji te wszystkie strachy dotyczące, związane z utratą tożsamości, po prostu się nie sprawdziły. I Partia Pracy, oni dzisiaj mówią, że po prostu zaakceptowaliśmy werdykt wyborców, no ale oni po prostu słyszeli, co mówią w tych klubach partii politycznych w niedzielę ich wyborcy. Okazało się, że Unia Europejska nie jest niczym strasznym i dzisiaj Maltańczycy są rzeczywiście jednym z najbardziej prounijnych społeczeństw w Unii Europejskiej, pomimo że w momencie, w którym wchodzili do Unii, to byli najbardziej ambiwalentni z tej całej wielkiej dziesiątki, która weszła wyłącznie z Polską.
0: I to kolejny przykład tego, jak to społeczeństwo też dla mnie jest, społeczeństwo, no państwo w ogóle jest takim kontrastem, bo tak, z jednej strony rygorystyczny zakaz aborcji, w 2023 roku wprowadzono wyjątek, że w sytuacji zagrożenia życia można dokonać aborcji, ale za zgodą 3 lekarzy. Z drugiej strony od 2015 roku Malta nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu kraju przyjaznego środowiskom LGBT. Jak to połączyć? Ogromny paradoks. Plus kolejna sprawa, tam dominacja też kościoła katolickiego i silna pozycja.
1: Ogromny paradoks i ja to też, rzeczywiście to było jedno z głównych pytań badawczych. Jak to jest, że Malta, która jest bardzo konserwatywnym państwem i zawsze była, w której kościół katolicki, tak jak w Irlandii albo w Polsce, rzeczywiście miał zawsze tradycyjnie bardzo silną pozycję i jeszcze ta tożsamość, która się opiera właśnie o tego świętego Pawła i to wszystko... Jakby z aborcją wszystko się zgadza, tak? Znaczy konserwatywne państwo, więc aborcja jest generalnie zakazana. Ale prawa osób homoseksualnych już takie oczywiste nie są, bo rzeczywiście Malta nawet w tych rankingach organizacji lobbujących za prawami osób homoseksualnych prowadzi na liście najbardziej tolerancyjnych i przyjaznych. Generalnie jak pytałem Maltańczyków, to oni mówili, że no, bo to są dwie różne rzeczy. Aborcja to jest kwestia życia i śmierci. Wchodzimy w dyskusję właśnie, kiedy zaczyna się życie. A tutaj mamy po prostu prawa człowieka. Ktoś chce wziąć ślub, to niech sobie bierze. Ale to nie było takie proste w momencie, w którym te prawa właśnie gejów były wprowadzane. Paradoksalnie wynika to z tego głębokiego zakorzenienia i przywiązania do własnych partii politycznych, bo kiedy władza

0: Biała Partia Pracy odkryła właśnie polityczne złoto w forsowaniu progresywnych przemian światopoglądowych. Bo oni rozumowali w ten sposób. Nasi wyborcy i tak za nami pójdą, nawet jak się nie zgadzają. A partia nacjonalistyczna będzie rozłamana na pół, dlatego że część będzie za, bo też idą z duchem, prawica maltańska też jak w wielu innych państwach zachodnioeuropejskich idzie trochę z duchem czasu, a część będzie właśnie zachowywać tradycjonalizm i będzie przeciwko. Czyli my, nasi będą za, a nacjonaliści będzie takie 50-50, w związku z czym będziemy mieli zawsze przewagę. I rzeczywiście to zadziałało i to działa do tej pory. Przy każdej kampanii wyborczej Partia Pracy rzuca jakiś taki temat właśnie światopoglądowy. To może być, to były właśnie prawa gejów. To były rozwody. W zasadzie zaczęło się od legalizacji rozwodów. Później były prawa gejów. Marihuana. Teraz w czasie kampanii wyborczej w tym roku były wybory, które znów wygrała Partia Pracy, był temat legalizacji eutanazji. Aborcji póki co się nie rusza, bo to jest temat taki najdalej idący, ale w zasadzie nawet jak się rozmawia z politykami prawicy, to oni mówią i do tego dojdziemy. My będziemy przeciwni, ale Partia Pracy pewnie w kolejnej kampanii wyborczej, czyli za 4 lata, być może wtedy rzuci temat legalizacji aborcji, bo to jest takie polityczne złoto, taki samo nakręcający się mechanizm. Z jednej strony właśnie nasz elektorat za nami idzie, a prawica jest podzielona, a z drugiej strony pozwala nam to narzucać tematy, bo to my wprowadzamy tematy, opozycja nacjonalistyczna musi się do nich odnosić, przez co nie ma już czasu na jakieś ich pomysły i w ten sposób Partia Pracy wygrała 4 wybory z rzędu.
1: Patrzę na czas, bo jeszcze wiele wątków chciałabym poruszyć, bo i o migracji, ale chyba to odpuszczę, bo musimy poruszyć wątek bardzo głośnego morderstwa, czyli dziennikarki i śledczej Dafne Caruany Galizji. W 2017 roku wybuchła bomba w jej samochodzie. Ta sprawa wstrząsnęła nie tylko Maltą, ale w ogóle mam takie wrażenie, że całą Europą. W konsekwencji do dymisji podał się premier Joseph Muscat. Toczy się teraz proces maltańskiego biznesmena Jurgena Feneka, oskarżonego o zlecenie zabójstwa dziennikarki, bo sprawcy zostali bardzo szybko zatrzymani, ale jak to morderstwo zmieniło Maltę?
0: Ono przede wszystkim doprowadziło do w zasadzie wielowątkowo ją zmieniło. Myślę teraz, złapałem się na tym, że myślę od czego zacząć. Spolaryzowało ją jeszcze bardziej, dlatego że Dafna Caruana Galizia była dziennikarką bardzo, bardzo kontrowersyjną. Ona pisała bardzo ostro, pisała nie licząc się z tym, że się naraża na pozwy i ze względu na to, że szczyt jej kariery przypadł na czasy, kiedy rządziła Partia Pracy, to pisała głównie o politykach Partii Pracy, bo oni rządzili, w związku z czym mieli najwięcej okazji do różnych machlejek i nieprawidłowości. W związku z czym przez Partię Pracy była postrzegana jako kret Partii Nacjonalistycznej.
1: Tak, że działa na zlecenie nacjonalistów.
0: Ale z drugiej strony nacjonaliści też jej nie kochali, dlatego że ujawniała również różne brudy po stronie nacjonalistów. Ujawniła chociażby, jak lider Partii Nacjonalistycznej miał udziały w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, która służyła za agencję towarzyską. Co dla wyborcy prawicowego było tym bardziej sprzeczne z takim postrzeganiem, jak powinno być. W momencie, w którym została zamordowana, oczywiście wywołało to na początku duży wstrząs społeczny, były marsze jedności, pokazy jedności i tak dalej. Natomiast po pewnym czasie pojawiła się grupa wpływowych działaczy Partii Pracy, którzy zaczęli jej wypominać już po śmierci domniemane i prawdziwe grzeszki i wady. Po pierwsze właśnie zarzucali jej, że tak na dobrą sprawę jej to, że opisywała Partię Pracy, to służyło temu, żeby przykryć grzechy opozycji nacjonalistycznej. Zarzucali jej różne osobiste przywary. Do tego stopnia, że tam w pewnym momencie i tak na dobrą sprawę do tej pory trwa taka wojna o pomnik. To znaczy spontanicznie po jej śmierci pojawiły się upamiętnienia na pomniku upamiętniającym wielkie oblężenie tureckie z XVI wieku, odparte przez zakon joannitów ówczesny. Ludzie tam przynosili kwiaty, znicze, plakaty upamiętniające Dafnę, a jej przeciwnicy pod osłoną nocy przychodzili i zrywali to i zastępowali to własnymi plakatami. To tak naprawdę trwa po dziś dzień. Po raz ostatni na 8. rocznicę jej śmierci w 20 październiku 2025 roku doszło do czegoś takiego, że wpływowy działacz Partii Pracy po prostu przyszedł, usunął to wszystko, jeszcze się tym pochwalił na Facebooku. Czyli efekt był taki, że do tej pory jest to temat dzielący społeczeństwo w dużej mierze, chociaż rzeczywiście wszyscy rytualnie potępiają, że generalnie się mordować nie powinno. doprowadziło to rzeczywiście do upadku rządu i do zmian w Partii Pracy, ale dopiero wtedy, kiedy

0: wyszło na jaw, że...
1: Właśnie, bo to był styczeń 2020 roku.
0: Dopiero po ponad dwóch latach Joseph Muscat odszedł. Został zmuszony przez protesty uliczne, gdy właśnie policja zatrzymała Jorgena Feneka, czyli tego biznesmena, który teraz oligarchę, którego proces właśnie ruszył. Po prawie 9 latach ruszył, ale ruszył. I kiedy wyszło na jaw, że właśnie Jorgen Fenek mógł mieć coś wspólnego z tym zabójstwem, a Jorgen Fenek był powiązany bardzo ściśle z Josephem Muscatem i z jego ludźmi, z paroma ministrami, włącznie z tym, że prowadzili wspólne interesy, no to Maltańczycy wyszli na ulicę i doprowadzili, zmusili Muscata do dymisji. Muscat zresztą sam ma zarzuty i tak na dobrą sprawę kropką nad i w tej całej sprawie będzie moment, w którym to Muscat stanie przed sądem. Młyny sprawiedliwości na Malcie mielą bardzo powoli.
1: Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję do kolejnego spotkania, jak będzie się będą jakieś rozstrzygnięcia w tym procesie. Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor książki Malta, Święci i Diabły, był gościem Polskiego Radia 24. Mamy dosłownie 30 sekund, to powiedz, dla kogo jest ta książka?
0: To jest książka dla nie tylko dla tych 400 tysięcy z nas, którzy corocznie Maltę odwiedzają, ale wielu z nas przecież lubi poznać, lubi dowiedzieć się czegoś więcej o miejscu, w którym spędzamy wakacje. Więc szczególnie te osoby zachęcam do sięgnięcia po książkę, ale myślę, że jest to książka również dla wszystkich tych, którzy interesują się właśnie kwestiami, właśnie tymi lądami, tymi krajami, w których te różne wpływy kulturowe, językowe, religijne, historyczne się mieszają i tworzą bardzo interesującą mieszankę wybuchową.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziecko spadło z 5. piętra bloku w Łomży, zostało przewiezione do szpitala. Będą kolejne ekshumacje na Ukrainie, tamtejsze władze wyraziły zgodę. Okulary AI zakazane w Korei Południowej. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Groźny incydent w Łomży. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sąsiadom udało się złapać dziecko w rozciągnięty koc. Mówi Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
2: Tuż po 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Sprawdzą m.in. gdzie w tym czasie byli rodzice dziecka. Najnowsza propozycja Stowarzyszenia Rozwój Plus to czysty populizm, tak uważa senator Nowej Lewicy Wojciech Konieczny. Mowa o tak zwanej pensji rodzicielskiej, czyli wypłacie 3600 zł na każde dziecko do 3 roku życia. Zdaniem pomysłodawców tak zwana pensja rodzicielska mogłaby poprawić sytuację demograficzną. Nie zgadza się z tym jednak senator Konieczny.
3: To jest chwytliwe takie, 3600, czemu nie 4600? A może by Lewica zaproponowała 6600 albo 12800? Nie ma to przełożenia na jakieś badania. Co powoduje, że Polki chcą rodzić albo nie rodzić? No, jak wyszło panu Morawieckiemu, że 3600 spowoduje, że będzie dużo dzieci, to ja bym chciał zobaczyć te badania.
1: Propozycji broni Mirosława Stachowiak-Różecka z klubu Rozwój Plus.
4: Świetny pomysł, naprawdę. No, jesteśmy w dramatycznej sytuacji demograficznej i naprawdę... Ja rozumiem, prawda, takie argumenty, nic nie trzeba robić, tu nic nie pomoże, bo to zmiana.

0: zmiany kulturowe. No okej, zmiany kulturowe tak. I nad nimi też musimy planować, ale tych nie zmienimy jedną ustawą, ale sytuację finansową w trakcie jednej kadencji parlamentu i jednym projektem ustawy zmienić możemy.
1: Według analiz Polskiego Radia realizacja pensji rodzicielskiej, która byłaby traktowana jako wynagrodzenie, kosztowałaby budżet państwa od 40 do 42 miliardów złotych. To 4 razy tyle, ile pochłania program 800+ na dzieci do 3 roku życia. Jest zgoda ukraińskich władz na kolejne ekshumacje. Mogłoby do nich dojść m.in. na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim i Ugły na Wołyniu, przekazał Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Mogą tam spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
2: Według polityków jest to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o naprawę relacji polsko-ukraińskich. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to w szczególności w interesie Kijowa jest dogłębne wyjaśnienie historii i udzielanie zgód na kolejne ekshumacje.
3: Bo sytuacja dla nas jest jasna. Unia Europejska nie zostanie poszerzona Ukrainę, jeżeli Ukraina nie rozliczy się z historii, jeżeli groby nie będą ekshumowane.
2: Mirosława Stachowiak-Różecka z Klubu Rozwój Plus liczy na kolejne tego typu decyzje.
0: Potrzebujemy tego, Polacy czekają i być może trzeba było to już zrobić dawno, nie doprowadzilibyśmy do takich napięć, jakie kilka tygodni temu obserwowaliśmy.
2: Wiosną tego roku polski IPN przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. Znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Kolejne prace w tym miejscu ruszą pod koniec sierpnia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Teraz Korea Południowa i zakaz korzystania z okularów AI. Mowa o urządzeniach, które są wspomagane przez sztuczną inteligencję. Trafiły one na listę produktów zakazanych. Na razie przede wszystkim w szkołach i na uniwersytetach.
4: Południowo-koreańskie Ministerstwo Edukacji poleciło podległym mu instytucjom, aby włączyły okulary wspomagane przez sztuczną inteligencję na listę przedmiotów zakazanych podczas egzaminów. Nieuczciwe osoby wspomagające swoją wiedzę sztuczną inteligencją w maju tego roku w Korei Południowej wykryto m.in. na egzaminach inżynierskich oraz poświadczających znajomość języka angielskiego. Na razie to pojedyncze przypadki, ale skala problemu może być o wiele większa. Okulary uzbrojone w najnowsze technologie to nowość dla wielu egzaminatorów. Zwrócono też uwagę, aby podczas egzaminów bacznie przyglądać się osobom, których zachowanie wydaje się podejrzane. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Na koniec zaglądamy do Janowa Podlaskiego, gdzie zakończyły się czempionaty koni arabskich. Najlepszą została siwa klacz Epiforana z Michałowa. Zwierzęta oceniało międzynarodowe jury, a publiczność nie kryła zachwytu nad prezentowanymi Arabami.
5: No jesteśmy zachwycone, konie są piękne, pięknie się ruszają. No my podziwiamy barwy koni. Zwracamy uwagę na barwę, na ruch.
6: Bujność grzewy i ogona, ja zwracam na to uwagę. I na szyję. Dla mnie szyja musi być długa, łabędzia.
1: Czempionem ogierów rocznych został Porfirio, również z janowskiej stadniny.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia ciepło i słonecznie w całym kraju, upalnie jedynie na zachodzie. Tam termometry wskazują do 31 stopni, poza tym około 22 na północy, a na południu 27 stopni. Gorąco zrobi się jutro już prawie w całej Polsce, za wyjątkiem obszarów nadmorskich. Będzie przeważnie od 30 do 32 stopni, na północy od 26 do 28.
7: Reklama.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. www.polskieradio.pl.

0: O, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnia.

0: miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Po reklamie.
3: Prawie 8 minut po godzinie 17. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: A teraz zapraszam Państwa na rozmowę Pawła Wojewódki z prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, Pawłem Kacprzykiem. Przybliżymy sylwetkę błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej, niezwykłej arystokratki, która po utracie wzroku stworzyła od podstaw nowoczesny, pionierski system tyflopedagogiki w Polsce oraz założyła słynny ośrodek w Laskach. A to wszystko dlatego, że Senat zdecydował, że rok 2020 szóste jest rokiem błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej.
2: Ich rok.
4: Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Tak, proszę Państwa, to te słynne Laski. To ten słynny dom opieki nad niewidomymi dziećmi, który powstał bardzo, bardzo wiele lat temu. A ja do rozmowy zaprosiłem prezesa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, pana Pawła Kacprzaka. Panie Pawle, postać Róży Czackiej to jest postać z brązu, czy postać żywa?
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nie, to jest, Róża Czacka nie jest postacią z brązu. To jest postać żywa, to jest kobieta z krwi i kości. Niesamowita osobowość swoich czasów, ale też osoba, która wniosła w dzisiejsze czasy bardzo wiele wartości. I mam nadzieję, że trochę o tym porozmawiamy.
4: No właśnie, nazywana jest matką pedagogiki osób ociemniałych, osób niewidzących. To ona stworzyła takie nowoczesne podstawy do nauki, opieki i przystosowania do życia w świecie widzących.
5: Tak, to prawda. Jest uznawana za taką prekursorkę polskiej tyfologii, co znalazło zresztą odzwierciedlenie w tytule tego roku ustanowionego przez Senat. Na marginesie dodam, że w tym roku mija 115 lat od rejestracji Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, więc mamy już dość dużą tradycję. Róża Czacka. Róża Czacka to córka arystokracji. Arystokracji, w której rodzinie choroby oczu się zdarzały i Róża Czacka w wieku 20 kilku lat traci całkowicie wzrok. Na początku się załamuje, natomiast w którymś momencie dr Gepner, okulista, mówi do niej, że pani, która ma możliwości, może pomóc tym, którym nikt nie może pomóc. Niewidomym w Polsce, na terenie Polski, to jest czas zaborów. No wyobraźmy sobie na przełomie XIX i XX wieku osobę z dysfunkcją wzroku.
4: I kobietę.
5: I kobietę.
4: Ale świetnie wykształconą, znającą języki.
5: To prawda. Francuski, angielski, łacina, ukraiński, niemiecki, z tego co pamiętam.
4: I świetnie grająca na fortepianie, czyli mająca słuch, co jest bardzo istotnym elementem w nauce osób niewidomych i niedowidzących.
5: Tak. No ale Róża Czacka nie rzuca się od razu w organizacyjny wir. Najpierw 10 lat podróżuje po Europie, poznaje trendy, spotyka się z tyflopedagogami tamtych czasów, bardzo dużo czerpie z Francji i kiedy wraca do Polski w 1911 roku rejestruje towarzystwo. I stwarza powoli, oczywiście to jest proces, stwarza system opieki dla osób z dysfunkcją wzroku. To jest bardzo ważne słowo, system. Dlatego, że w tamtym czasie nie istniały takie zinstytucjonalizowane sposoby pomocy. Nikt o tym nie myślał. Niewidomi mogli być muzykami, żebrakami, nie wiem kim jeszcze.
4: No i chyba należy też spojrzeć na to od strony społecznej. Osoba z niepełnosprawnościami na przełomie wieku XIX i XX, a nawet na początku wieku XX, osoba z ubogiej rodziny,

0: Właściwie była zepchnięta na absolutny margines. To były już bardzo rzadkie przypadki, że rodzina takimi osobami się zajmowała.
1: Tak, a Róża Czacka mówi, przywróćmy ich społeczeństwo. Oczywiście mówi to językiem tamtych czasów. Dzisiaj byśmy pewnie to inaczej ujęli, ale Róża Czacka, wtedy jeszcze Róża Czacka, mówi, że chce, żeby niewidomy stał się użyteczną częścią społeczności. A więc, aby mógł funkcjonować, pracować, aby mógł spełniać swoje marzenia, plany, aspiracje, dostrzega człowieczeństwo w tych ludziach. I tutaj właśnie mówię Róża Czacka, ale za chwilę, bo już za kilka lat Róża Czacka założy zgromadzenie sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża i stanie się, przyjmie imię zakonne Elżbieta i stanie się matką Elżbietą, Różą Czacką. A w konsekwencji kilka lat temu ogłoszoną błogosławioną Kościoła katolickiego.
0: Pozwoli pan, że jeszcze wrócę do prapoczątków, bo Róża Czacka urodziła się w majątku w Białej Cerkwi, w pięknym pałacu, a przecież to Kresy, Kresy Wschodnie, dalekie Kresy Wschodnie, pierwsza Rzeczpospolita. I przypominają mi się słowa marszałka Piłsudskiego, który powiedział, że Polska jest jak obwarzanek, Kresy urodzajne, centrum nic. I to jest kolejny przykład na to, że osoba z Kresów, no bo osoba z Kresów, osiągnęła tak dużo i zrobiła tak dużo, czyli urodzajna.
1: Urodzajna Ukraina.
0: Tak, ale urodzajna Ukraina nie tylko pod względem ziem, ale również pod względem ludzi, którzy tam się urodzili i mieli dokonania w Polsce.
1: To prawda, rodzina Czackich jest znana. Liceum Czackiego, prawda, to jest też instytucja. No i Róża Czacka miała skąd czerpać. Dla niej bardzo ważnymi osobami była na przykład babka, do której się bardzo często odwoływała, babka Pelagia. No ale też oczywiście rodzice. Choć Róża Czacka mówi, że nie była takim dobrym i posłusznym dzieckiem. Gdzieś tam to się przewija, czyli od początku widać, że miała charakter. No i chyba ten charakter jej też, upór, pomógł później w stworzeniu całej instytucji, prawda? W stworzeniu najpierw oddziałów w Warszawie, a później w Laskach, kiedy otrzymała od państwa Daszewskich ziemię.
0: Ja myślę sobie, że to naprawdę trzeba było mieć ogromne wtedy samozaparcie, żeby zorganizować tego typu placówkę, dlatego że tak jak już mówiliśmy, początek wieku XX, zupełnie inne stosunki społeczne w Polsce, kobieta, no fakt, autorytet Kościoła katolickiego ówczesnego stał mimo wszystko za matką Elżbietą. Czy nie do końca?
1: Mamy taki przekaz, takie wspomnienie. Trochę pan redaktor mnie prowokuje, ale tak, opowiem tę anegdotę, bo ona jest dość powszechnie znana w naszym środowisku. Gdy Róża Czacka pojawiła się w kurii warszawskiej z informacją o zakładaniu zgromadzenia sióstr franciszkanek, no to takie gdzieś zdanie przewinęło się, że zachciało się ślepej babie zakon zakładać. Więc to nie jest tak, że ona była przez wszystkich rozumiana, przez wszystkich zrozumiana. Natomiast wydaje się, że jej takie predyspozycje i też ludzie, których spotkała na swojej drodze, bardzo jej w tym pomogli. Róża Czacka to jest oczywiście błogosławiona Kościoła katolickiego, osoba bardzo uduchowiona, ale również menadżer dużej instytucji, ale również psycholog, który musiał połączyć wiele różnych osobowości w Laskach, bo przez Laski przewinęły się bardzo różne osobowości, ale również tyflopedagog, osoba, która dostosowała alfabet Braille'a do języka polskiego, która rozpoczęła taką psychologię niewidomych, która upodmiotowiła niewidomych. Ona jest też nazywana niewidomą matką niewidomych u nas. Więc wydaje się, że to od Róży Czackiej zaczęło się nowoczesne podejście do niewidomych, do osób niewidomych z dysfunkcją wzroku ogólnie w Polsce. Zaczęto dostrzegać ich wartość, możliwości, to, że mogą być naszymi partnerami. Ja bym powiedział, że psychologia taka ogólna zaczęła o tym mówić gdzieś w latach 60. Róża Czacka początek XX

0: XIX wieku. Więc naprawdę niesamowita osoba.
1: Niesamowita osoba, bo również dotknięta przez los. Raz, że utrata wzroku tam w wieku tych 22-23 lat. Ciężko ranna w 1939 roku utraciła wtedy, no co prawda, niewidzące oko, ale była bardzo rzeczywiście ciężko ranna. No i różne przypadłości zdrowotne Różę Czapską dopadały od czasu do czasu. Ostatnie lata to rzeczywiście była walka, gdzie wycofała się nieco ze swojej pracy, ale nie do końca.
0: Nie, matka Elżbieta cały czas uczestniczyła w życiu Lasek. Kiedy już wiedziała, że nie ma siły i przestała być zarówno matką generalną, przełożoną generalną, jak i prezesem towarzystwa, powierzyła te zadania innym osobom. Ale taki przykład też jej osobowości, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. Ona natychmiast podjęła decyzję, że Laski przystępują też do tego powstania i został w Laskach utworzony szpital powstańczy. Zresztą w Laskach też w czasie II wojny światowej ukrywał się kardynał Stefan Wyszyński. To też wielki przyjaciel matki. Poznali się w latach 20. Był częstym gościem. Zresztą Stefan Wyszyński wtedy, ksiądz Stefan, był kapelanem oddziału AK, który operował właśnie w okolicach Lasek Izabelina, tutaj Campinosu.
1: Myślę sobie, że ten duch matki Elżbiety Różyczackiej, on krąży chyba nad Laskami w dalszym ciągu. Czuje pan tego ducha hrabianki?
0: Czy czuję ducha hrabianki? Czuję ducha hrabianki i siostry zakonnej. Dlatego, że dla nas to jest nierozerwalne. Rzeczywiście do części osób bardziej przemówi osoba z arystokracji, Róża Czacka. Natomiast nie zapominajmy, że Róża Czacka, matka Elżbieta, połączyła w swojej myśli pedagogicznej ciało i ducha. I my tym się różnimy chyba od innych instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością, że dla nas to są dwa równie ważne obszary. Zarówno staramy się przekazywać wartości, jak i jak najwyższy standard wsparcia rewalidacyjnego czy edukacyjnego. Dla nas to jest jeden świat. Więc matka Elżbieta Róża Czacka, mam nadzieję, że patrzy na nas życzliwie. Z góry.
1: Ale to jest rzeczywiście duża umiejętność, połączenie dwóch rzeczy, a mianowicie tego sakrum i profanum. I to chyba się udało, to sakrum i profanum. Chociaż z drugiej strony, patrząc na cel i nad kim Laski, szeroko pojęte, sprawowały i sprawują opiekę, to właściwie to wszystko to jest sakrum.
0: Dochowaliśmy się 3,5 tysiąca absolwentów przez te 115 lat. Wiele z tych osób osiągnęło sukces. Są wśród nich przedsiębiorcy, mamy jednego wiceministra. Mamy osoby, które pracują w bardzo różnych branżach. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą sferę naukową, rewalidacyjną, to daliśmy radę. Mam nadzieję, że te osoby poniosły też w świat świadectwo życia tego, że wartości są ważne.
1: I żadne przeciwności nie dyskwalifikują, że każda przeciwność jest możliwa do przeskoczenia, przejścia i nie staje się w pewnym momencie, może to zabrzmi niewłaściwie, ale tak naprawdę nie dyskwalifikująca.
0: Troszeczkę skoryguję. Są przeciwności w życiu, czasami nie do przeskoczenia, każdego człowieka, ale i matka Elżbieta o tym pisała w swoich notatkach, żeby podnieść ten swój krzyż i nieść go z godnością. Czyli to, o czym my często mówimy, że jeżeli spotykają cię przeciwności, to przejdź przez nie i pójdź dalej. Więc ona mówiła właśnie o tym krzyżu codziennym, o krzyżu niewidomych. Ona wręcz mówiła, że niewidomi mogą uczyć widzących radzenia sobie z trudnościami. Więc w jej modelu z kolei niewidomy, który na początku jest pod takim podmiotem

0: wsparcia staje się też nauczycielem. My się lubimy odwoływać do takiej idei triuno, to też pojawia się ona w pismach matki w różnych, w kilku aspektach, ale ja tu chciałbym powiedzieć o takiej idei współpracy na równym poziomie trzech światów, czyli osób z dysfunkcją wzroku, widzących i sióstr zakonnych. Czyli triuno, trzy w jednym. I laski, mam nadzieję, wciąż takie są. Czyli są osoby z dysfunkcją wzroku, wśród pracowników również. Mamy nauczycieli niewidzących, mamy innych pracowników z dysfunkcją wzroku. Są siostry, które pracują na bardzo różnych stanowiskach. Od księgowości, poprzez internaty, szkoły, po takie stanowiska bardzo... no pracy fizycznej, tak? Gdzieś kuchnia czy sprzątanie. No i mamy osoby świeckie, które no też oczywiście są w różnych miejscach. No i laski takie dzisiaj są. Znaczy laski dzisiaj są na pewno inne niż były ze czasów matki Elżbiety. No nie jesteśmy tylko w laskach.
1: Bo no jesteśmy... właśnie, gdzie jeszcze? Gdzie są jeszcze laski w Polsce?
0: Gdzie są jeszcze laski w Polsce? Ojej, ja bym wymienił tutaj poza laskami podwarszawskimi, gdzie jesteśmy jakby nasza największa działalność i centrala. Jesteśmy w Gdańsku-Sobieszewie, tam mamy przedszkole dla dzieci z dysfunkcją wzroku i ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy. W Rabce Zdroju w górach mamy szkołę taką mniejszą dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i w Żułowie, obok Krasnego Stawu, mamy Dom Pomocy Społecznej dla niewidomych kobiet. Więc no, laski są w całej Polsce. Nasze siostry natomiast działają również w Indiach, działają w Rwandzie i działają na Ukrainie. Nasze siostry cały czas są na Ukrainie.
1: I cały czas zajmują się osobami niewidzącymi.
0: Tak, i wiele osób z Ukrainy wcześniej już, ale też teraz po eskalacji konfliktu trafia do lasek. Mamy bardzo dużo uczniów z Ukrainy.
1: Istnieje taki stereotyp, że prawda, instytucje prowadzone przez zgromadzenia zakonne, przez Kościół katolicki są instytucjami nieco skostniałymi, instytucjami, które bardzo mocno wrosły w pewną tradycję, ale nowoczesność też jest taka XXI-wieczna?
0: Zacznę od sprostowania. Nie jesteśmy prowadzeni przez Kościół katolicki. Jesteśmy świeckim stowarzyszeniem, ściśle współpracującym ze zgromadzeniem, ponieważ mamy wspólną założycielkę. Przełożona generalna jest zawsze u nas w zarządzie pierwszym wiceprezesem i to daje też pewną gwarancję zachowania tej duchowej spuścizny i tych duchowych wartości, które chcemy przekazywać chrześcijańskich. Czy jesteśmy skostniali? Niektórzy uważają, że tak. Jest taka opinia o nas. Mi wydaje się osobiście, że przeszliśmy długą drogę i robimy bardzo wiele nowoczesnych rzeczy. Wydaje się mi, że nasza edukacja jest na bardzo wysokim poziomie. Fakt jest taki, że zmienił się, mówiąc brzydko, profil wychowanka. Kiedy ja zaczynałem pracę w laskach, bo ja zaczynałem pracę w laskach wiele lat temu jeszcze w internacie, to mieliśmy głównie uczniów tylko niewidomych, bez sprzężonych niepełnosprawności. W tej chwili większość naszych uczniów posiada jakąś dodatkową dysfunkcję, co sprawia, że potrzebują dużo więcej wsparcia, dużo więcej zajęć rewalidacyjnych. No my oferujemy cały wachlarz od takich łatwo wyobrażalnych, jak orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku, czynności życia codziennego, właśnie czynności życia codziennego. Zachęcam słuchaczy, żeby spróbowali sobie zrobić kanapkę z zamkniętymi oczami albo zjeść tradycyjnego schabowego nożem i widelcem.
1: Albo nalać gorącej wody z czajnika do szklanki.
0: Tak. Nasze dzieci widzące uczą się przez obserwację. My pewne rzeczy musimy pokazać, nauczyć pewnych czynności. Ale mamy też, wracając do rewalidacji, hipoterapię. Mamy oczywiście logopeda, psycholog. Mamy w szkole rysunek. Może to kogoś zaskoczy, że niewidomi uczą się rysunku. A to jest bardzo dobra podstawa do nauki orientacji w małej i dużej przestrzeni, do schematów różnych. Więc wydaje mi się, że laski nie są skostniałe. Czasami troszkę wolniej reagujemy na różne rzeczy, ale może dlatego, że chcemy to sprawdzić, a nie rzucać się głową w dół.
1: A ile to tych rzeczy, które są teraz

0: zniszczone wymyśliła matka Elżbieta?
1: Matka Elżbieta na pewno dała pewien fundament i podstawy, bo tak jak powiedziałem, psychologia niewidomych, dzisiejsza, opiera się bardzo często na tym, co ona powiedziała czy napisała. Mieliśmy niedawno w Laskach taką konferencję naukową, gdzie pani doktor Kornelia Czerwińska z Akademii Pedagogiki Specjalnej przygotowała wykład, zestawiając to, co mówi dzisiejsza psychologia, z tym, co mówiła matka Czacka. No i okazuje się, że mówiąc innym językiem, innymi słowami, dzisiejsza psychologia mówi to, co mówiła matka Czacka. Więc ja bym powiedział, że w tej takiej sferze naukowej, tyflopedagogicznej, tyflologicznej, no to matka Czacka jest. Trochę dziwię się, że nikt nie wziął na warsztat tej takiej myśli naukowej. Może dlatego, że to jest myśl rozproszona w wielu różnych pismach, też takich bardziej duchowych. I to są jakieś akapity, które tam się pojawiają. Ale może warto, może słucha nas jakiś przyszły student tyflopedagogiki albo osoba, jakiś naukowiec i chciałby się tym zająć.
0: I na przykład napisać doktorat na ten temat.
1: Na przykład. No ale skróty brajlowskie i opracowanie polskiego alfabetu Braila, no to korzystamy z tego do dziś. No to jest właśnie Róża Czacka.
0: I jak było z tymi pierwszymi maszynami do pisma brajlowskiego za czasów?
1: No nie,
0: matki Elżbiety.
1: Zaczynaliśmy od tabliczki od dłutka, czyli ręcznie się wykuwało alfabet Braille'a i w dodatku się pisało lustrzanie, no bo alfabet Braille'a jest wypukły, a my wykuwamy w klęźle. Dzisiaj mamy też, niewidomi korzystają z notatników brajlowskich, komputerowych, z Braille Sensów, korzystają z komputerów, komputery są udźwiękowione. No, dostępność, szeroko rozumiana dostępność, to jest też to, na co bardzo zwraca uwagę współczesny świat. Nie tylko w zakresie osób z niepełnosprawnością wzroku, ale w ogóle osób z niepełnosprawnością.
0: Jeżeli matka Czacka patrzy na was z góry, to sądzi pan, że jest uśmiechnięta, zadowolona i mówi dzisiejszym językiem, tak trzymać.
1: Mam taką nadzieję, robimy wszystko, żeby tak było. A nawet mieliśmy w ubiegłym roku przedstawienie w internacie, gdzie był ten motyw, że matka Czacka obserwowała uczniów i mówiła, co to za małe takie urządzenia mają przy uchu, w których ciągle coś tam przeglądają. Więc mieliśmy takie połączenie matki Czackiej z nowoczesnymi technologiami.
0: I właśnie o matce Czackiej opowiadał prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, pan Paweł Kacprzyk.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: Czy już znasz tę nowość?

0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
4: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
5: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
6: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
7: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
4: Potrzebujemy twojej uwagi.
6: podrugie.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50.
9: Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
10: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 17.34.
2: Gość Polskiego Radia 24.
10: A z nami jest Eugeniusz Triasul, travellist.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
10: Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, sierpień się rozpoczął, półmetek wakacji za nami, a Wy sprawdziliście 7 krajów, które tworzą taką czołówkę sprzedaży zagranicznej, bo to zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi nie słabnie. Jest jeszcze szansa w ostatniej chwili na znalezienie jakiegoś wyjazdu wakacyjnego?
11: Jak najbardziej. No, za granicą takich szans jest bardzo dużo, ponieważ ten wybór kierunków, do których możemy się udać w ostatnich latach, no nie chcę powiedzieć, że stał się niemal nieograniczony, ponieważ na pewno jesteśmy ograniczeni, czy to budżetowo, czy to pod kątem dostępnych połączeń lotniczych, albo kierunków, do których wyjeżdżamy samochodem. Natomiast jest naprawdę tak dużo możliwości, jeżeli chodzi o wypoczynek i czy to pod kątem też trwania takiej podróży, czy pod kątem celu, jaki taka podróż ma. Więc no, możliwości jest naprawdę dużo, a to, co sprawdziliśmy z naszymi ekspertami, to właściwie nie tyle są najpopularniejsze kierunki w ogóle, które są wybierane przez Polaków, ponieważ na pewno ta lista wyglądałaby nieco inaczej i możemy o tym za chwilę powiedzieć, a bardziej przyjrzeliśmy temu, gdzie właśnie ta dostępność jest jeszcze na dobrym poziomie i które kierunki pozwalają ten wypoczynek no, różnorodnie zaplanować.
10: To o jakie kraje chodzi?
11: No myślę, że tutaj bym zaczął na pewno od z jednej strony kierunku, który może się kojarzyć tutaj z wakacjami, ale niekoniecznie wcale wakacyjny jest. Mówię o Hiszpanii, a konkretnie o Sewilli, o stolicy Andaluzji, czyli południowego regionu hiszpańskiego. A mówię, że nie jest kojarzona zbytnio z wakacjami, głównie dlatego, że ona nie ma dostępu do morza bezpośrednio, więc akurat jeżeli naszym celem jest wypoczynek na plaży, no to Sewilla nie będzie tutaj tak naprawdę najtrafniejszym wyborem. Natomiast jeżeli chcemy lepiej poznać kulturę, bardziej postawić na zwiedzanie, czy spacery, czy jakieś inne aktywności, no to zdecydowanie jest bardzo, bardzo dobrym wyborem. Ja myślę, że tutaj do najciekawszych atrakcji tego miasta z jednej strony możemy zaliczyć słynny zespół pałaców królewskich i ogrodów, rozwijany przez stulecia, przez tutaj kolejnych muzułmańskich i chrześcijańskich pałaców, co ciekawe, ponieważ na styku dwóch kultur się znajduje. Też monumentalna katedra, czy historyczne archiwum, które przechowuje chociażby zbiór dokumentów dotyczących hiszpańskich kolonii w obu Amerykach. I to są takie punkty z jednej strony na tej mapie turystycznej, kulturowe, które w Sewilli możemy zobaczyć.

0: Ale też miasto oferuje dużo więcej niż tutaj tylko ta część taka historyczna. Możemy też wspomnieć chociażby o rzece Guadalquivirze, tutaj o wielu rejsach dostępnych. Albo jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, wypożyczamy samochód na miejscu, no to możemy się udać chociażby też do pobliskich miejscowości, które już z kolei dostęp do wody zaoferują, czyli chociażby Cadyz, portowe miasto, które leży na półwyspie nad Atlantykiem, albo ogólnie całe wybrzeże Costa de la Luz, które właściwie jest atlantyckim wybrzeżem w Andaluzji i rozciąga się mniej więcej właśnie od okolic tego Cadyzu wspomnianego po granicę nawet z Portugalią. Kierunków oczywiście jest też dużo więcej, ale
1: Bo ta
0: coś, co
1: Sewilla jest
0: bym...
1: takim najtańszym kierunkiem w waszym zestawieniu, ale to nie tylko hiszpańska Sewilla, to także jest, patrzę, i Budapeszt, czyli stolica Węgier, także Czechy.
0: Tak. Tutaj i Czechy, i Budapeszt, jeżeli chodzi o kierunki bliższe, zdecydowanie takie, które możemy właściwie, do których możemy się nawet samochodem wybrać. No Budapeszt to jest od lat kierunek klasyczny na krótszy wypad, na city break, który też niekoniecznie wcale jest takim typowym miastem na wyłącznie zwiedzanie, ponieważ oczywiście pozwala nam zaznać tego życia miejskiego, no chociażby zobaczyć wzgórze zamkowe, tutaj basztę rybacką, czy popłynąć łodzią, czy tutaj statkiem wzdłuż Dunaju, ale też no, nie zapominajmy, że Budapeszt to też właściwie jest europejska stolica term. To są obiekty, które funkcjonują już też setki lat. Jest dużo tych kąpielisk termalnych na terenie Budapesztu i też takich, które na przykład są bardziej dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi, ale też takich, które pozwalają nam może nieco bardziej w odróżnieniu od klasycznych term zaznać takiego klimatu wakacyjnego. To jest na przykład wyspa Małgorzaty. To właściwie taka zielona przestrzeń rekreacyjna, która jest położona na Dunaju, w niemalże samym centrum Budapesztu. I z jednej strony łączy te duże tereny zielone, rekreacyjne, ale też właśnie działa tam cały kompleks odkrytych i krytych basenów i też licznych atrakcji wodnych. Więc również tutaj możemy na wiele sposobów wypoczywać.
1: A jeżeli chodzi o Czechy, to które miasta w tym momencie są takie dostępne, cenowo atrakcyjne?
0: Właściwie Czechy kierunkiem nie są jakimś wcale drogim, więc niezależnie od tego, w którą stronę spojrzymy, czy to będzie właśnie Praga, czy chociażby Liberec, który przeanalizowaliśmy, to możemy te oferty bardzo atrakcyjne znaleźć. O tym Libercu może bym powiedział trochę więcej, bo to nie jest też miasto, które aż tak dobrze wielu z nas kojarzy. Liberec jest położony no, tutaj właśnie w Czechach, u podnóża Gór Izerskich, też stosunkowo blisko polskiej granicy, więc raz, że jest szybko osiągalny, jeżeli chcemy na też kilkudniową wycieczkę, taką podróż wyjechać. No a dwa, też cenowo pozwala też od około 400 zł z tego, co w naszej analizie zobaczyliśmy, taki pobyt zaplanować. To są 400 zł za dwie osoby też ze śniadaniem, a czasem właśnie z dwoma posiłkami i w dobrym hotelu, więc jest bardzo przystępnie. A jeśli chodzi o takie główne atrakcje, które miasto oferuje, no to na pewno jest Góra Jeszczet, która właściwie no jest symbolem miejscowości, całego regionu, a wyróżnia się też tym, że znajduje się tam też futurystyczny, nietypowy właśnie budynek, który łączy, co ciekawe, jednocześnie funkcje hotelu, restauracji, ale jednocześnie też nadajnika telekomunikacyjnego. Jest ta futurystyczna taka wieża, bardziej wygląda jak obiekt tutaj z science fiction niż klasyczne też schronisko górskie, które no chociażby jest dla tego typu destynacji typowe. Też warto wspomnieć, że oprócz takich szlaków, ścieżek, które w miejscowości znajdziemy i w wypoczynku aktywnego, dla dzieci chociażby w mieście działa duże interaktywne centrum nauki i edukacji z setkami eksponatów, z planetarium. Jest też zoo czy ogród botaniczny, a więc ja myślę, że tutaj też na tyle jest nieodkryty i ciekawy ten

0: Liberec w Górach Izerskich po czeskiej stronie, że warto się mu przyjrzeć właśnie zarówno jeżeli chcemy aktywnie wypoczywać, jak i może w nieco inny sposób, mniej tego ruchu, ale na przykład rodzinnie, jeżeli nie jesteśmy tutaj nastawieni na dużo zwiedzanie.
1: No właśnie, a jak my, bo zmienia się trochę sposób podróżowania Polaków. Coraz częściej ten główny urlop uzupełniamy jakimś krótszym city breakiem, dodatkowym tygodniem wypoczynku, również poza krajem. Jak to się zmienia, że chyba coraz częściej nie ograniczamy się do jednego wyjazdu w roku?
0: Zdecydowanie. No jeden wyjazd taki bardzo długi to już myślę, że przeszłość na pewno, ponieważ do takiej dłuższej podróży, czasem też powiedzmy nieco dalszej albo bliższej, no musieliśmy się przygotowywać, na pewno po prostu przygotowanie zajmowało dużo więcej czasu. Teraz w dobie właściwie no powszechnego w Europie dostępu do informacji, internetu, też wielu tych połączeń lotniczych, rozwijających się sieci dróg czy kolei, podróżowanie jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek było. A duża konkurencja na tym rynku sprawia, że ceny są też bardzo często dla turystów i gości przystępne. No tylko właśnie jest kwestia tego, kiedy rezerwujemy, jak szukamy, bo od tego no właściwie też zależy, jak dużo na taki wypoczynek wydano.
1: Te oferty last minute, one są rzeczywiście atrakcyjne. Jakie jest tutaj ryzyko, jeżeli czekamy do ostatniej chwili? Na jakie ustępstwa musimy pójść?
0: No czasem na ustępstwa, które tutaj, na które musimy pójść, do najważniejszych możemy zaliczyć to, że obiekt, do którego byśmy chcieli jechać, na przykład już wcześniej wybraliśmy hotel albo miejsce, w którym chcielibyśmy nocować, może już nie być dostępny. Więc to jest kwestia dostępności na pewno. Tu musimy być dużo bardziej elastyczni przy ofertach last minute. Przygotować się na to, że o ile uda nam się taką ofertę atrakcyjną upolować, w cudzysłowie, no to niekoniecznie zawsze będzie to ten hotel albo to miejsce, do którego chcemy jechać. Więc jeżeli bardziej zależy nam na jakimś konkretnym kierunku albo w ogóle powiedzmy, że chcemy udać się tutaj na Węgry pojechać, właśnie do Czech albo gdzieś dalej, nie wiem, właśnie do Włoch czy do Hiszpanii, ale jednocześnie nie chcemy podejmować decyzji teraz, tylko szukać na ostatnią chwilę, no to trzeba się liczyć z tym, że ta dostępność może wyglądać inaczej, mimo że cena będzie prawdopodobnie lepsza, no to niekoniecznie w miejscu, do którego chcieliśmy jechać pierwotnie.
1: A jakie to są proporcje? No bo tak jak myślimy o wakacjach, no to jeżeli chodzi o Polskę, no to góry, morze. Jeżeli chodzi o te zagraniczne wyjazdy, no to chyba na pierwszym miejscu, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest Grecja, Turcja. Jaki jest odsetek osób, które chcą poznawać nowe miejsca, chcą co roku w wakacje zwiedzać inny kraj? Albo inne miejsca w Polsce.
0: Jasne. To zależy od tego właściwie o jakim stylu, właściwie o jakim typie podróżnika mówimy. Ponieważ patrząc na dane z biur podróży, tutaj z klasycznych tur operatorów organizujących wycieczki zorganizowane czarterowe, to akurat się odwołam do najnowszego raportu z pierwszej połowy wakacji, w którym to właśnie biura podróży komunikowały, że mniej więcej 2/3 ich sprzedaży w Polsce stanowią właśnie 3 kraje, czyli 2, które już pani redaktor wymieniła.
1: A jaki jest trzeci? Jestem ciekawa.
0: A trzeci jest Egipt.
1: A, okej. Okay.
0: Więc all inclusive dominuje z jednej strony, ale też pamiętajmy, że klienci tour operatorów, no to jest specyficzny też typ klienta, który szuka tego typu wypoczynku. Więc to też nie jest tak, że mimo, że to są duże firmy, możemy przykładać takie dane na cały rynek, ponieważ no jest też duże grono osób, które woli sobie taki wyjazd zaplanować samodzielnie. No i wśród nich chociażby, to jest też ciekawe, bardzo w tym roku zyskują kierunki typu Albania, Malta,

0: Też na przykład dotarłem do informacji, że Bułgaria wraca do łaski, jeżeli chodzi też o wypoczynek tutaj zagraniczny, ale niekoniecznie właśnie z touroperatorem. Więc tutaj też Maroko na przykład, wiem, że bardzo dużym też zainteresowaniem i taką dynamiką wzrostu się cieszy wśród podróżnych, mimo że jeszcze na pewno nie dosięgają te wszystkie miejsce, te wszystkie kierunki wspomniane ostatnio do tej pierwszej trójki, czyli Turcji, Egiptu i Grecji, no to widać, że jest duży potencjał właśnie wśród osób, które nie decydują się na wycieczkę, na wycieczkę zorganizowaną, lecz stawiają w dużej mierze na samodzielne planowanie wyjazdu.
1: A czy możemy to jakoś scharakteryzować, kto się na takie samodzielne wyjazdy decyduje? Czy to jest tak, nie wiem, czy myślę stereotypowo, że rodziny z małymi dziećmi, no to bardziej te wyjazdy zorganizowane, all inclusive, żeby rodzice też odpoczęli, a dzieci też miały atrakcje, a domena osób, nie wiem, młodych albo bez dzieci, to jest właśnie wyjazd zorganizowany na własną rękę.
0: Jeszcze kiedyś, 5 lat temu, bym odpowiedział, że faktycznie stereotypowo można by było się posłużyć takim porównaniem, że rodziny w dużej mierze z dziećmi właśnie to są wyjazdy typu all inclusive, mniej więcej też około 2/3. Natomiast wyjazdy samodzielne to są właśnie pary albo osoby bez dzieci, albo takie, które podróżują samodzielnie. No teraz te granice już na tyle się zacierają i potrzeby ludzi też na tyle trudno sklasyfikować, jeżeli chodzi właśnie czy to o wiek, czy o status tutaj społeczny, czy rodzinny, że no w tym wypadku są rodziny, które mają właśnie dwójkę, trójkę dzieci, a mimo że teoretycznie wyjazd z touroperatorem zdejmuje ciężar właśnie planowania, takiego ogarniania całej logistyki, no to mimo wszystko wolą poświęcić ten czas i samemu zarezerwować właśnie loty, poszukać noclegu albo kilku właśnie hoteli, wypożyczyć samochód na miejscu i zwiedzać bardziej aktywnie, no ale też oczywiście w dalszym stopniu są rodziny, które korzystają z ofert tour operatorów. Co ciekawe, też dotarłem do takich danych, też świeżych, bo sprzed miesiąca, nawet niecałego, które mówią, że w okresie wakacyjnym w ogóle na wyjazdy zagraniczne decyduje się więcej par niż rodzin, co ciekawe. Co też pokazuje, że na przykład rodziny z racji tego, że chcą w większości ułatwić to planowanie i organizację, wybierają na przykład Polskę. Rodziny rzeczywiście w Polsce, jak my patrzymy już kolejne nasze dane, bo tu zdecydowanie więcej wiemy na temat polskiego rynku, no to faktycznie mniej więcej 2/3 wszystkich rezerwacji na lipiec czy sierpień to są wyjazdy rodzinne, podczas gdy no te proporcje na przykład w biurach podróży, które organizują wyjazdy zagraniczne, odwracają się i tam z kolei dominują pary, a nie rodziny.
1: A czy my jesteśmy coraz bardziej świadomymi turystami? Mam tutaj na myśli to, że sprawdzamy oferty, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, porównujemy te oferty, ceny i też może jesteśmy też coraz bardziej wymagającymi turystami, dla których liczy się dla nas to, żeby ten odpoczynek był w ładnym miejscu, z dobrą obsługą, w ładnym, czy to apartamencie, czy hotelu, jak to wygląda?
0: A to zdecydowanie taka zmiana na przestrzeni ostatnich z kilkunastu, kilkudziesięciu lat zaszła, że o ile kiedyś badania pokazywały, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze oferty jest cena, o tyle teraz pierwsze skrzypce gra chociażby właśnie standard pobytu, pogoda. To jest właściwie chyba najważniejszy też z tego, co ostatnie badania mówiły, czynnik, któremu Polacy się przyglądają w największym stopniu, kiedy na wakacje jadą. Bo jeżeli pogody w miejscu, do którego się udajemy, nie będzie, no to możemy stwierdzić, że rzeczywiście wakacje nie będą pewnie należały do tych najlepszych w naszym życiu. Koszty oczywiście tutaj też są wysoko wciąż. To nie jest tak, że całkowicie zapomnieliśmy o tym elemencie.
1: Ale nie jest to jedyny czynnik decydujący, tylko że na przykład no, cena ma znaczenie, ale przestała być jedynym kryterium wyboru, że powiedzmy stawiamy też, no ważne jest dla nas bezpieczeństwo, komfort, jakość usług.

0: Niemal ważny co koszt podróży jest chociażby dogodny termin tego wyjazdu, ponieważ jeżeli zwłaszcza mówimy o wyjazdach rodzinnych, no to tutaj musimy i zgrać dostępny tutaj okres wakacyjny, czyli przerwę od nauki w szkole, ale też możliwość wzięcia urlopu przez rodziców. Dlatego też czasem wolimy rzeczywiście dopłacić nieco więcej, ale mieć ten dobry standard, pewność, że nami się ktoś zaopiekuje w tym miejscu i że ten wyjazd będzie na tyle komfortowy, że no nie będziemy musieli w trakcie martwić się, czy to właśnie o komfort nasz, czy naszych dzieci, czy też o to, jak będziemy mogli ten czas spędzać, czy jakie atrakcje na miejscu zwiedzić.
1: To na koniec jeszcze zapytam, mniejsze miejscowości, czy nadal popularne kurorty, jeżeli chodzi o wyjazdy w Polsce?
0: No zdecydowanie kurorty. No, siłą rzeczy mają największą i najbardziej rozbudowaną bazę noclegową, w związku z czym przyciągają najwięcej ludzi, są w stanie konkurować też cenami, ponieważ no, konkurencja na takim rynku jest dosyć zacięta, a czasem właśnie elementem konkurencyjnym w dużym stopniu są też ceny. Natomiast o tyle mniejsze miejscowości, które powiedzmy mają nieco mniej pod względem chociażby właśnie tego zakwaterowania, to zaoferowania, no to wygrywają właśnie przez to, że oferują bardziej kameralny wypoczynek. Czasem też są tańsze w związku z tym, że potrzebują tego klienta przyciągnąć. A niekoniecznie też ustępują największym kurortom w liczbie i dostępności atrakcji, ponieważ powiedzmy, że są położone w bardzo malowniczym miejscu, mają dostęp do plaż czy do gór i pięknych szlaków, natomiast po prostu są w jakiś sposób bardziej ograniczone terytorialnie, w związku z czym też są rzadziej odwiedzane.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę. Eugeniusz Triasun, travellist.pl, był gościem Polskiego Radia 24. Jarema Jamrożek w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, już powiem, mimo że jeszcze jasno, ale jednak wieczorne pasmo. Jak przeżyłeś wczorajszy mecz Igi Świątek? Rozumiem, że śledziłeś, bo śledziłeś no, wynik, czy jak to było?
2: Wojna nerwów, absolutnie. Po tym pierwszym secie mówię, ojej. Ojej, co tu się będzie działo?
1: Niemożliwe. Tak.
2: Ale potem przerwa
1: ogromny
2: toaletowa
1: szacunek,
2: i znowu
1: tak,
2: się
1: tak
2: odbudowuje Iga. Czekam na kolejny mecz, jestem bardzo ciekaw, jak to się rozstrzygnie. Tak, oglądałem służbowo, muszę przyznać, bardzo przyjemnie, tak się służbowo ogląda. A swoją drogą, tak nawiązując do wakacji, to właśnie mi się przypomniały takie all inclusive w Turcji, wiesz, 12 śniadań, 16 obiadów, podwieczorki pomiędzy.
1: Ale jeszcze rzeczywiście na tych wyjazdach all inclusive, to tam jest tyle tego jedzenia, że jak byłam na... W zeszłym roku byłam w Grecji, to powiem ci, że patrzyłam na to i tylko mi było no po prostu szkoda, że zastanawiałam się, ile tego jedzenia się wyrzuca.
2: A grali jeszcze kaczuszki po niemiecku, bo to zawsze jest taka atrakcja wieczorem, że dzieci tam się w jednym miejscu tak się gromadzą i jest między innymi taki utwór kaczuszki.
1: A coś chyba było. Coś chyba było.
2: Szanowni Państwo, dzisiaj w Polskim Radiu 24 kaczuszek nie będzie, więc w audycji zbliżenie to o tym powiem. Jak polubić siebie i jak z tą miłością nie przesadzić. Ja już się nie mogę doczekać.
1: Zapraszam, Jarema Jamrożek. Ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna. Do usłyszenia.
3: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
3: Czy już znasz ten nowy?

0: Nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Kocham Cię.
7: Ufam Ci.
6: Wierzymy w Ciebie.
8: Dobre dzieciństwo.
9: Brawo.
6: Pięknie.
9: Jesteśmy z Ciebie dumni.
8: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Protest przeciwko hejtowi wobec migrantów. Demonstracje organizowane są w wielu miastach w kraju. Izrael mówi nie Donaldowi Trumpowi. Chodzi o jego plan pokojowy dla Gazy. Gwiezdne wojny z walijskim dubbingiem. Trwają przygotowania do tego wyjątkowego tłumaczenia. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. W ponad 20 polskich miastach rozpoczęły się manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Zebrani chcą wyrazić swój sprzeciw wobec narastającej przemocy wymierzonej w Ukraińców oraz przedstawicieli innych mniejszości. Jednym z takich miast jest Poznań. Mieszkająca w stolicy Wielkopolski Ukrainka Alina mówiła, że do wzrostu agresji doprowadza rosyjska propaganda, manipulacje, dezinformacja i gry polityków.
2: Rosja to państwo terrorystyczne i tylko ona zyskuje na tym, że wierzymy w jej propagandę i że podajemy się jej manipulacją. Bądźmy otwarcie wobec siebie. Sprawdzajmy informacje.
1: Na demonstracji były też podziękowania dla policji za reagowanie na wszystkie akty agresji. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił, że służby zawsze będą reagować na takie zdarzenia.
3: Propaganda rosyjska wchodzi gdzie tylko może, w każdą szczelinę naszego życia. I zaczynają teraz zbierać plony tego, niestety. To są też plony tego. Dlatego tym bardziej my musimy być bardzo odporni. Tym bardziej musimy reagować i zawsze zgłaszać do odpowiednich służb.
1: W większości miast protesty rozpoczęły się po godzinie 17. Ogólnopolską akcję organizuje Komitet Obrony Demokracji. Politycy spierają się w sprawie niedawnej zapowiedzi PiS. Chodzi o deportację niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że zdecydowana większość Ukraińców w Polsce to kobiety i to osoby pracujące.
4: 77% Ukraińców, którzy żyją w Polsce, to są kobiety. 69% osób Ukraińców pracuje, reszta się uczy. Zarabiamy dzisiaj na tej sytuacji jako Polska. Wypłacamy 3 miliardy złotych na 800+, ale Ukraińcy, którzy żyją i pracują w Polsce, wkładają w budżet Polski ponad 13 miliardów złotych.
1: Pomysł Tobiasza Bocheńskiego podoba się Michałowi Wójcikowi z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Bardzo dobra propozycja. Jak obejmiemy władzę, to powinien być wdrożony taki program. Jeżeli są mężczyźni w wieku poborowym, a nie pracują w Polsce, nie widzę powodu, żeby nie byli deportowani. Jak najbardziej, bardzo dobra decyzja.
1: Według statystyk w

0: W Polsce jest prawie milion obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej z powodu trwającej w ich państwie wojny. Izrael odrzucił tzw. plan Trumpa, mowa o 15-punktowym planie pokojowym dla Gazy. To oznacza, że wojska izraelskie nie wycofają się z enklawy.
1: Głównym założeniem historycznego porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan Trumpa i że wojsko nie opuści Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie i nie będzie stanowił zagrożenia dla izraelskich obywateli. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy w historii przygotowywany jest dubbing Gwiezdnych Wojen po walijsku. Specjalna wersja kultowej Nowej Nadziei powstaje przed przyszłorocznym 50-leciem sagi. Premiera odbędzie się w Boże Narodzenie.
2: W obsadzie walijskiego dubbingu Gwiezdnych Wojen znaleźli się przede wszystkim aktorzy pochodzący z Walii. Po walijsku przemówią m.in. Han Solo, księżniczka Leia, Luke Skywalker i Lord Vader. Jedną z największych ciekawostek będzie brzmienie najbardziej znanych kwestii z filmu. Słynne Niech moc będzie z tobą po walijsku brzmi tak.
3: Poet ir grim, wod gytachi.
2: Nowa wersja ma nie tylko uczcić jubileusz sagi, ale też zwrócić uwagę na język walijski, którym posługuje się ponad 500 000 mieszkańców Walii. Ten region królestwa ma zresztą własne miejsce w historii Gwiezdnych Wojen. W 1979 roku w mieście Pembroke Dock zbudowano pełnowymiarowego sokoła Millennium, słynny statek Hanna Solo, wykorzystany przy produkcji Imperium kontratakuje.
0: A relacjonowała Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami przeważnie spokojna noc, opady deszczu spodziewane na zachodzie kraju. Termometry wskażą od 13 stopni na wschodzie, około 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Upały pojawią się znów jutro i obejmą prawie całą Polskę. Będzie przeważnie od 30 do 32 stopni, na północy od 26 do 28.
4: Klimat.
0: Średnie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w Wielkopolsce, Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, a także na południu Pomorza Zachodniego. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, a na południowym zachodzie i zachodzie dobra oraz umiarkowana. 51,5% prądu w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł.
4: Klimat.
5: No, zainspirowały mnie te Gwiezdne Wojny po walijsku. Może znalazłoby się miejsce tam dla piłkarza Garetha Bale'a. Może tam by porządnie zagrał. 6 minut po godzinie 18. Zaczynamy Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jeremia Mrożek przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Dominika Malkut. Najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Jak Państwo słyszeli zresztą w informacjach, Izrael nie zgadza się na warunki pokojowe w strefie Gazy przedstawione przez Stany Zjednoczone. O tym będziemy mówić po godzinie 19. Jest też taki sport, gdzie wodny bolid w 2 sekundy rozpędza się do 100 km na godzinę. Na zakrętach znosi przeciążenia, które sprawiają, że przeciętny człowiek traci przytomność. A w tym wszystkim bierze udział Polak. O tym w programie Sporty wyjaśnia świat po godzinie 20. Z kolei w audycji Zbliżenie o tym, jak polubić siebie i z tą miłością nie przesadzić. To po godzinie 22. Wcześniej jednak Radio Podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu.
7: Radio Podcast.
4: Podcast Polskiego Radia.
8: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartłomiej Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy słuchają, komentują i polubiają odcinki Prawdy Czasu i Prawdy Ekranu. A teraz do sedna. Film Testament Annelise Amandon Seyfried w roli głównej, w reżyserii i według scenariusza Mone Fastwold

przedstawia historię XVIII-wiecznej przywódczyni religijnej, która, nie bójmy się tego stwierdzenia, wyprzedzała swoje czasy. Jak zwykle w tym programie postaramy się odpowiedzieć na pytanie o to, co jest prawdą, a co fikcją w filmie, a pomoże mi w tym Rafał Michalski, amerykanista i jak mieliście się, drodzy słuchacze, okazję przekonać z odcinka poświęconego serialowi

0: teologii katolickiej, hagiografią Anne Lee, biografią wyidealizowaną, niemal świętej. I jak ten film ma się do prawdziwej biografii Anne Lee, czy raczej tego, co o niej wiemy?
1: To znaczy nie wiem. To zaczniemy od takiego rozczarowującego stwierdzenia, że specyfiką tych wczesnych ruchów religijnych, sekciarskich, które narodziły się w Anglii w XVI-XVII wieku, jest to, że one bardzo często nie pozostawiły po sobie tekstów pisanych. To jest dlatego, że kiedy myślimy o tych ruchach, dzisiaj je nazywamy protestanckimi, czy to ruchy kwakrowskie, czy to tego innego rodzaju zamknięte społeczności, one zazwyczaj rodziły się w opozycji wobec kościoła anglikańskiego. A więc tego kościoła sformalizowanego, z tradycją, z pewnym sposobem odczytywania Biblii, pewnego prowadzenia mszy. Oni stawiali na bezpośrednie doświadczenie religii, a taki pisany tekst, pisana doktryna już była odczytywana jako taki archaizm kojarzony z tym wielkim systemem, czy to anglikańskim, czy co gorsza, jeszcze gorsza, tym katolickim, tym watykańskim.
0: Papistowskim.
1: Dokładnie. Więc Anne Lee, Shakerzy, czy też inne grupy, bo to samo możemy powiedzieć o tych późniejszych społecznościach, to one nie pozostawiały po sobie wielu tekstów pisanych. One dopiero były tworzone przez wierzących w połowie XIX wieku. Tak samo będzie z Shakerami. Jak będziemy pewnie Państwu zaraz mówić o tym, to co my wiemy o ich doktrynie, to jest generalnie pisiemnictwo od 1816 roku w górę, czyli 30 lat po śmierci samej Anne Lee. A to dlatego, że Anne Lee, film słusznie wskazuje, ona nie potrafiła pisać, nie potrafiła czytać, ona sama nie czytała Biblii, ona ją słuchała, miała ludzi, którzy podczas tych spotkań, które zaraz będziemy rozmawiać, ją rozczytywali, ale ona sama też bardzo często z tego, co mówi tradycja, co mówią wspomnienia wiernych, mówiła o tym, że religia jest czymś personalnym, a więc na tym personalnym doświadczeniu, świadectwie musimy się skupić, a nie na tym, co jest napisane. Kim była Anne Lee historyczna, to my wiemy, może mogę Państwu stwierdzić, co my wiemy o historycznej Anne Lee. Wiemy to, że się urodziła w Manchesterze. Wiemy to, że pochodziła raczej z biednej, wielodzietnej rodziny. Jej ojciec był raczej kowalem. Ona sama później wyszła za Abrahama, też prawdopodobnie kowala. Miała kilka dzieci. Nie wiemy ile. Wiemy na pewno, że jedno zmarło bardzo wcześnie. Tutaj znowu tradycja mówi o czwórce. Mamy pewne wspomnienia, raczej jednostkowe, o szóstce dzieci. Ale wiemy, że na pewno miała kilka dzieci, na pewno żadne nie dożyło do późniejszego roku życia. Spotyka się w Manchesterze z państwem Wardleyów, o których też pewnie zaraz powiemy, bo to dosyć istotne figury w całym tym ruchu protestanckim. Później ona zostaje kilkukrotnie skazana za naruszanie nabożeństw w Manchesterze, w tych kościołach anglikańskich, i postanawia ona wyruszyć do Nowego Jorku. Później w Nowym Jorku nie wiemy, co się z nią dzieje, do roku 1780, kiedy wyrusza w swoją misję na wschód kraju. Podczas jednej z tych misji zostaje ciężko pobita, umiera jej młodszy brat i tyle o niej wiemy. To jest cała
0: historia. Zasadniczo to, co jest pokazane w filmie.
1: Nie do końca, bo Fastford, zdając sobie sprawę z tego, że ma mało materiału historycznego, ona sięgnęła do najobszerniejszej biografii Anne Lee, jaką my mamy. To jest biografia z roku 1816. I trochę ciężko mi się mówi ta biografia, bo to jest tekst właśnie hagiograficzny. To jest biografia, powiedziałbym, religijna. Ona nam właśnie przedstawia to, co my widzimy w filmie, czyli to, że była ona ciężko pracującą kobietą. To jest przede wszystkim, to jest biografia, w której autorzy sami we wstępie piszą, że ich celem było naprawa reputacji Shakerów. To jest, że oni zrozumieli, że jeżeli oni sami o sobie nie napiszą, to będą tylko o nich pisać, a zazwyczaj o nich pisano negatywnie w Nowym Jorku. Więc oni przygotowali tekst, który jest tekstem na wpół teologicznym, właśnie na wpół biograficznym. To jest, on się opiera w całości na takiej strukturze walki dobra ze złem, gdzie mamy dobro jako Anne Lee i Shakerów i zło, czyli ten cały świat. A właśnie mamy właśnie duchowieństwo anglikańskie, mamy władze amerykańskie i one ze sobą się ścierają. Trochę jest w tym tekście nawiązań do Nowego Testamentu i do tej konstrukcji przypowieści, kiedy Anne Lee spotyka kogoś i tej osobie daje naukę. Trochę podobnie jak to w Nowym Testamencie mawiał Chrystus, z w pewnym momencie elementami Apokalipsy świętego Jana. I to, co my widzimy w tym filmie, czyli chociażby to, właśnie tą czwórkę dzieci, widzimy to jej rzekome objawienie podczas jednego uwięzienia, to chociażby to, skąd wzięło się rozpad małżeństwa, czyli z tego, że jej mąż miał próbować ją zmusić do stosunku seksualnego, ona nie chciała. To jest to wszystko zawarte jest w tym tekście z 1816 roku, który jest właśnie tekstem przede wszystkim teologicznym. To jest on przede wszystkim miał zebrać Shakerów, miał opowiedzieć o ich w tym pozytywnym świetle i on miał pewne podstawowe zasady tego nurtu przedstawić. Tylko, że to jest jeszcze jedna pułapka. To jest ten ruch Shakerów, który my dzisiaj znamy, to jest ruch Shakerów jeszcze późniejszy. Ponieważ ten ruch Shakerów z 1816 roku, sama biografia Anne Lee, ona nam nie za dużo mówi o tym, jaki ten ruch powinien być. To jest, bo wbrew temu, co film nam staje się sugerować,

0: Kierować, to nie Anne Lee stworzyła zasady działania Shakerów, tylko jej następcy. Albo był to ojciec Mecham, albo to była Anne Wright. To byli liderzy, którzy kierowali tym ruchem kilka i lub kilkanaście lat po śmierci samej Anne Lee i to oni wprowadzili te zasady, z którymi my się kojarzymy Shakerów. Czyli zasady starszeństwa, czyli celibat, bo my nie jesteśmy przekonani do tego, czy w Shakerach tych wczesnych celibat był czymś ważnym. Być może najważniejsza była ta kwestia czystości, ale czy celibat był czymś bardzo, bardzo istotnym? Z tej biografii Anne Lee to nie wychodzi. Wychodzi, że Anne Lee była przeciwniczką, ale czy ona nakazywała wszystkim innym, tego nie wiemy. To jest zasada podziału obowiązków. Też jest dużo wcześniejsza niż sama Anne Lee. To jest więc generalnie, to jest ten problem, który my mamy, jak zapoczęłem od tego, z wieloma tymi ruchami, szczególnie amerykańskich sekt, że one nie pozostawiają po sobie wiele informacji. To jest, musimy powiedzieć o tym, że Shakerzy nie byli niczym wyjątkowym, jeżeli chodzi o same zjawisko, bo Stany Zjednoczone, jeszcze nie Stany Zjednoczone, jeszcze Ameryka kolonialna, to był dom sekt. A to był dom sekt z bardzo jednego konkretnego powodu. Była to nowa ziemia. I to musimy powiedzieć trochę o tych wspomnianych państwa Wardleyów, bo oni są kluczowi do zrozumienia tej naszej historii. Małżeństwo Wardleyów, którzy też żyli w Manchesterze, o nich też nie wiemy za wiele. Wiemy o tym, że byli oni członkami społeczności kwakrów. Społeczność kwakrów to była taka grupa, którą możemy też chyba nazwać sektą, która uważała, że musimy odrzucić też ten takie bardzo instytucjonalne myślenie o religii chrześcijańskiej. I oni wierzyli w tak zwane światło ducha. To jest, że każdy człowiek ma w swoim sercu światło, jest to światło Chrystusowe i my poprzez to światło Chrystusowe możemy bezpośrednio rozmawiać z Bogiem. Jo Wardley, czyli pani Wardley, to ona pierwsza doznała objawienia. Ona miała doznać objawienia, jakoby Bóg miał jej powiedzieć, że tak jak w Księdze Rodzaju Bóg tworzy kobietę i mężczyznę, tak dzieło stworzenia zakończy się, kiedy także Bóg na nowo stworzy kobietę i mężczyznę. Zaczął już ten proces, objawiając się Chrystusowi, mężczyźnie, ale musi go zakończyć, objawiając się kobiecie.
1: Czyli to nie był oryginalny pomysł Shakersów, tylko już u kwakrów mamy ten pomysł z równością płci tak naprawdę.
0: W samej społeczności kwakrów, którzy dużo mówili o tym bezpośrednim kontakcie z Bogiem, o tym bezpośrednim odczytaniu religii, to właśnie samo prowokuje tworzenie się tego typu charyzmatycznych liderów. I my możemy takich charyzmatycznych liderów wymieniać kilkudziesięciu, kilkuset. My nawet nie wiemy, ile ich było właśnie przez to, że nie pozostawiali po sobie tekstów. Szczególnie w tym czasie już kolonialnym, to jest, my możemy spekulować, wiemy z relacji prasowych, że byli tacy i tacy ludzie, którzy nazywali się nowym wcieleniem, ale co się z nimi nie działo, to my wiemy. To jest właśnie przez to, że ta koncepcja światła Chrystusowego była taka liberalna i ona się mocno opierała na samodzielnym odczytywaniu Biblii, to właśnie dlatego ona sama tworzyła liderów i tak tego typu liderami było małżeństwo Wardley. Wardleyowie, którzy nazywali się trzęsącymi się kwakrami, nawiązując do samej tradycji Shakersów, bo tutaj jeszcze musimy wspomnieć, że sama nazwa Shakersi jest dosyć stara. To jest, ona się pojawia w prasie angielskiej gdzieś w XVI-XVII wieku i ona oznaczała ludzi, którzy trzęśli się podczas nabożeństw, sygnalizując pewnego rodzaju połączenie się z Bogiem. To jeżeli człowiek się trząsł podczas nabożeństwa, to znaczy, że się łączył z tym Duchem Świętym i ten Duch Święty poprzez te trzęsące się ciało się objawiał ludziom fizycznym i dopiero po tej sesji trzęsienia się, tak to nazwijmy, dochodziło do tej tradycyjnej części nabożeństw. I tak było u samych Wardleyów. To jest, Wardleyowie też na początku spotykali się na te trzęsienie się, aż ludzie mieli opaść o sił, a później dopiero oni prowadzili do świadectw. Bo to właśnie nie były takie nabożeństwa prawdopodobnie w takim tradycyjnym słowa znaczeniu, tylko po prostu zapraszano ludzi, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z Bogiem. I na tego typu spotkania z Wardleyami właśnie natrafiła młoda Anne Lee. Młoda Anne Lee, która na pewno miała twardy charakter, bo młoda Anne Lee, ona z tego, co wychodzi z dokumentów więziennych, ona była aresztowana właśnie często za zakłócanie nabożeństw. I to też nie jest nic nowego. To jest te sekty angielskie i też później kolonialnie miały to do tego, że żeby zdobyć publiczną uwagę, to one musiały iść w kontrowersje. I te kontrowersje najprościej było właśnie pójść do kościoła i przerwać na nabożeństwo, bo wtedy prasa o nas pisała i my mogliśmy wygłosić pewnego rodzaju przemówienie odczytywane przez wszystkich lokalnych mieszkańców.
1: Niewiele się pod tym względem zmieniło, można powiedzieć, no ale to już uwaga na marginesie.
0: Tak, tylko że tutaj mieliśmy ten dodatkowy aspekt tego sprzeciwu wobec instytucji anglikańskiej. Więc to jeszcze ten opór to był właśnie po to, żeby pokazać tą wyższość personalnego odczytywania Biblii niż to poprzez papłanów, biskupów czy przez kościół. I Anne Lee właśnie spotyka się z Wardleyami i my wiemy, że w tych czasach do łączenia się Anne Lee dochodzi ten element bardzo charakterystyczny, czyli element muzyczny. Ponieważ właśnie po tym elemencie, po tym sesji trzęsienia się, czyli kontaktu z Duchem Świętym, te społeczności ze sobą śpiewały i tańczyły.
1: No dobrze, to wspominaliśmy o tym, że jedną z ram tego filmu jest właśnie rama musicalu. No bo skoro częścią ich nabożeństw, tak to nazwijmy, rytuałów, modlitw była muzyka i tańce w rytm muzyki, to aż prosiło się zrobić z tej historii musical. I teraz moje pytanie podchwytliwe jest takie, czy

0: Wiemy, jak wyglądały te nabożeństwa. Czy ta muzyka, którą słyszymy w filmie, jest podobna do tej, którą prawdziwi szejkersi używali w swoich rytuałach?
1: Nie mamy zachowanych tekstów muzycznych tego wczesnego ruchu. Mamy mniej więcej zachowane te teksty z połowy XIX wieku. I państwo, na szczęście inicjatywy już nie szejkersów, ale inicjatywy sympatyków historii szejkersów w Ameryce istnieją i oni dokonali rekonstrukcji części z tych. To jest poprzez chóry. Jak państwo będą, znajdą to na tych najpopularniejszych serwisach streamingowych, państwo zobaczą, znajdą albumy różnych chórów protestanckich, które próbowały odtwarzać bardzo blisko te klasyczne pieśni szejkersów. One na pewno nie były aż takie rytmiczne jak to film. To jest film, mimo wszystko mocno uderza w tą gatunkowość musicalową. Te klasyczne pieśni były bardziej churalne, ale co jest zastanawiające, one były churalne, ale kiedy sobie wrócimy do tekstów prasowych. Bo drugim takim tekstem dla nas źródłowym, dosyć istotnym, jest tekst w prasie tak zwanego Benjamina Westa. My nie wiemy, kim był Benjamin West. My wiemy, że w jednej z gazet nowojorskich w 1783 roku napisał on taki duży tekst o tym, jak zwiedli mnie oni. O nim znając Shakerów. Czyli prawdopodobnie były Shaker. I mimo, że to jest tekst bardzo zajadły, w którym pisze on o pewnego rodzaju herezji, o pewnym łamaniu tego, jak powinna być Biblia odczytywana, to to jest tekst dla nas istotny, dlatego że on tam całkiem szczegółowo opisuje, jak te nabożeństwa Shakersów wyglądały. I on pisze o tym, że podczas tych sesji muzycznych ludzie tak szybko się kręcili, że spadali z nóg. Że to były bardzo intensywne tańce. Więc na pewno to nie była taka koordynacja, to nie było takiego efektowności, to co my widzimy w filmie, bo film mimo wszystko musi działać na tych takich tradycyjnych normach narracyjnych. To były bardziej nieskoordynowane, ale mimo wszystko mocno wycieńczające ruchy, więc tam ludzie szybko biegali, szybko się kręcili, machali rękoma, ale mimo wszystko do muzyki bardziej churalnej, do muzyki takiej właśnie tradycyjnej muzyki protestanckiej Ameryki połowy XIX wieku. Nie wiemy, jak to wyglądało w tych wczesnych szejkerów, ale zakładamy, że jeżeli ta tradycja się zachowała w połowie XIX wieku, to ona się nie wzięła znikąd.
0: Mówimy o pewnej społeczności. Film prezentuje Ann Lee jako taką prekursorkę pacyfizmu. Nie użyję słowa komunizmu, bo to się źle kojarzy, ale na pewno socjalizmu utopijnego i feminizmu. Na czym opierały się zasady wiary i funkcjonowania tej społeczności?
1: To jest interesujące, że akurat komuniści amerykańscy się odwoływali do Shakersów. To jest dlatego, że...
0: Trudno się dziwić, tak?
1: Amerykańscy komuniści generalnie bardzo często się w tych swoich tekstach w latach 30. XX wieku odwoływali się do tych społeczności, których my nazywamy nurtem komunitarystycznym. Bo to były komuny. Shakersi, kiedy pojawili się w Nowym Jorku, w tych okolicach lat 70. XVIII wieku, bo to mniej więcej ten okres, być może 1779, oni w koloniach robili to, co robiły wszystkie inne sekty amerykańskie, czyli po prostu uciekali do lasu i tam budowali własne zamknięte społeczności. Bo mimo, że te środkowe kolonie, Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania w szczególności, one były religijnie bardzo otwarte, szczególnie jak myślę o Pensylwanii, tam byli wszyscy, menoici, katolicy, Żydzi, prawosławni. Do dzisiaj te wpływy każdej możliwej religii my tam widzimy. Te wszystkie organizacje uciekały do miejsc odosobnień, tam budowały swoje farmy, tam próbowały żyć w pewnego rodzaju oderwaniu. W szczególności, że mówimy lata 70., bardzo pewna data powinna nam od razu się przyjść do głowy, to jest oczywiście wojna o niepodległość.
0: Zresztą zasygnalizowana tutaj w kontekście pacyfizmu społeczności szejkerskiej.
1: Dokładnie, nie tylko ich, bo znowu wiele z tych nurtów, one były przede wszystkim pacyfisty, bo pacyfizm stąd, że po pierwsze, że sama Biblia mówi nie zabijaj, więc to z 10 przykazań było odrzucenie wojny, ale po drugie chodziło o zachowanie czystości. Nie tylko zachowanie czystości w sensie seksualnym, ale także zachowanie czystości, jeżeli chodzi o zachowanie.
0: Znaczy dodajmy też, że kwakrze, czyli ta społeczność, z której się wyrodzili jako szejkersi, to też jest społeczność bardzo pacyfistyczna. Oni są znani z tego, że odmawiali brania udziału w wojnach.
1: Do tego przejdziemy zaraz, bo to będziemy musieli zniuansować osobno. Okay.
0: Arthur Eddington, czyli człowiek, który udowodnił twierdzenie Einsteina, był wyszydzany w swojej ojczyźnie właśnie za to, że był kwakrem i nie poszedł na pierwszą wojnę światową.
1: Dokładnie, to jest prawda, ale do wpływu kwakru będziemy musieli zaraz dojść osobno. Ale wracając do samych szejkersów, to jest ich życie to było skupienie się po prostu na pracy. To jest, oni uważali, że wszystko, co jest, mają w domu, jest wspólne. Oni muszą pracować razem. To była wspólnota skupiona właśnie na rolnictwie, później także na pracy mechanicznej. Oni się tym wyróżniali od kilku innych sekt, że oni nie wierzyli w umartwienie się ciała. To dla nich praca nie miała być wartością samą w sobie, tylko dla nich praca miała być po prostu sposobem na wyżycie. A tym, jak się oddaje cześć Bogu, to właśnie modlitwy i takie kontakty z innymi ludźmi. Więc praca, ona była bardzo ważna, ale to nie jest tak, że całe życie miało być poświęcone pracy. Więc oni głównie pracowali, oni głównie skupiali swój czas na rozmowach. To było właśnie to bardzo silny podział płciowy, czyli kobiety musiały ograniczać kontakty z mężczyznami.

0: z nami. Nie wiemy, jak to właśnie wyglądało jeszcze za czasów Unreal, ale wiemy, że już kiedy później pojawiła się Unreal, pojawiła się Wright, pojawił się Mecham, to tam już były takie bardzo szerokie zasady, że chociażby jak mężczyzna idzie schodami, to nie może z tymi samymi schodami iść kobieta, ponieważ się miną, to trzeba też ograniczyć, że mężczyzna i kobieta powinni ograniczać bycie w jednym pokoju samodzielnie, więc te zasady, my wiemy, że one musiały wyrosnąć z jakiegoś takiego bardzo silnego podziału. I Shakersi przede wszystkim, tak jak właśnie te wszystkie inne organizacje, oni się odcinali, bo oni mając bardzo negatywne, jeżeli nie wspomnienia, to wspomnienia pokoleniowe z Anglii, ponieważ Anglia była nietolerancyjna religijnie. Sami Wardleyowie, do nich jeszcze na chwilę wracając, to jest oni prawdopodobnie bardzo często wspominali o chociażby powstaniu kamizardów we Francji. Właśnie w momencie, kiedy protestanci zostali wygnani z Francji, osiedlili się w Anglii. Więc te takie uczucie ciągłego zagrożenia także za nimi popłynęło do Stanów Zjednoczonych. Oni się bardzo obawiali, że kolejna taka fala przyjdzie, w szczególności, że powiedzmy w niektórych koloniach one nie były nietolerancyjne. Oni nie mogli wiedzieć, że akurat Nowy Jork, że akurat Pensylwania aż tak problematyczna nie będzie. A jeszcze tutaj musimy dać trzeci kontekst, że Nowy Jork, w którym się Shakersi osiedli, to była kolonia z dosyć silną jednostką lojalistów. Ponieważ tam w czasie wojny niepodległość na początku nawet była, Nowy Jork był pod kontrolą brytyjską i sami Shakersi oni uważali, że jeżeli by poszli na wojnę, to ci lojaliści mogliby zrobić odwet. Bo oni tego nie chcieli. A więc skoro nie wiedzieli, jak się ta cała wojna niepodległość zakończy, to tak jak wszystkie inne sekty nowojorskie, oni woleli pójść do tyłu i się nie angażować. Więc mamy ten kontekst wojny niepodległość i wojska rewolucyjne, to jest my wiemy o spotkaniach. To jest my wiemy, że ci generałowie wojsk kontynentalnych, oni się spotykali z Shakersami, nie próbowali ich namówić. Wiemy, że na pewno doszło do jakiegoś rodzaju zatrzymań, aresztowań właśnie z powodu odmowy dołączenia do frontu. To jest dlatego, że akurat w Nowy Jork miał tak zwaną komisarzy do spraw spisków. To była organizacja stworzona przez Kongres Kontynentalny, gdzie właśnie wyłapywano lojalistów i amerykańscy ojcowie założyciele obawiali się, czy przypadkiem te sekty to nie będzie agentura rojalistyczna. Dlatego wszystkie te sekty były pod szczególną kontrolą, więc Shakersi też odczuli tego typu naciski, ale powiedzmy, że udało im się z tej wojny wyjść całkiem obronną ręką. I to było właśnie życie takie bardzo typowo utopijne. To jest oni dopiero zaczęli wychodzić z tych lasów w połowie wojny o niepodległość, a tak naprawdę dopiero w latach 80. XVIII wieku. I to z powodu bardzo praktycznego. To jest oni zaczęli wychodzić z lasu nie dlatego, że chcieli rozszerzać swoją religię. O tym mówi nam biografia Anneli z 1816 roku, ale to prawdopodobnie nie był powód. Prawdopodobnie powodem było to, że ludzie sami się do tych Shakersów gnali. Że kiedy ludzie słyszeli, że jest taka społeczność w lesie, to zaczęli do niej dołączać. Dlaczego zaczęli do niej dołączać? A to dlatego, że dla biedoty, dla klasy pracującej, tego typu komuna mogła się wydawać bardzo dobrą alternatywą na życie. A w szczególności w czasie wojny o niepodległość, kiedy obowiązywał w Nowym Jorku system wykupstwa zamienników. To nie jest tak, że wojnie o niepodległość musieli brać wszyscy udział. To jest, jeżeli ktoś był bogaty, to mógł sobie kupić zamiennika i mógł sobie znaleźć osobę biedną, zapłacić jej i ta osoba szła na front zamiast tego bogatego. Więc ci biedni, oni właśnie obawiając się, że być może sami zostaną zmuszeni do wysłania na front, oni także uciekali pod strzechy tego typu organizacji religijnych, w tym Shakersów, w szczególności, że właśnie Shakersi wydawali się o tyle spokojniejszą grupą, że nie byli aż tak silnie apokaliptyczni i właśnie nie mieli tego etosu umartwiania się. I tutaj trzeci powód stąd, dlaczego Shakersi musieli wyjść. Więc kiedy ci ludzie zaczęli tam dołączać, to ta społeczność się robiła coraz większa. I prawdopodobnie Anneli Botona wyruszyła jako pierwsza na tą misjonarską podróż. Ona zauważyła, że jeżeli będzie ich za dużo, to już na pewno społeczność lokalna im na nich się uweźmie. Więc żeby ludzi bardziej zdecentralizować, żeby te społeczności były mniejsze i mniej rzucały się w oczy, to po prostu Anneli musiała pojechać dookoła wszystkich kolonii, tam poszukać miejsc, gdzie można te kolejne osady Shakersów zawiązać. Więc powód prawdopodobnie nie polegał na tym, żeby rozszerzać swoją religię, tylko po to, żeby ci ludzie się mniej rzucali w oczy, żeby nie byli skupowani w jednym lesie, tylko żeby oni byli porozrzucani, czy to właśnie w Nowym Jorku, czy to właśnie w Pensylwanii, czy to bardziej na południu mniej, ale już w szczególności na zachód.
1: A to bardzo ciekawe, bo film z kolei pokazuje, że to brat Anneli, Lewis Pullman w tym filmie gra go, był tym misjonarzem społeczności. Wracając jeszcze do doktryny Shakersów, to chciałem zapytać o te kwestie równościowe i feministyczne. No tam kilkakrotnie pada w tym filmie, że to Anneli jest niejako tym słowem wcielonym drugim Chrystusem, tylko że żeńskim, żeby się paruzja w pełni dokonała. Czy oni faktycznie w to wierzyli? I bardzo ciekawa tutaj jeszcze jedna kwestia. Tam w filmie, wiadomo, to jest społeczność protestancka, więc bardzo oszczędne te budynki są, nie ma w nich ozdób i tak dalej, ale nad wszystkim góruje obraz wiosennego drzewa ze świeżymi liśćmi. No to bardzo jest duży kontrast wobec obrazu krzyża, tak mi się wydaje. No to jest

0: społeczność, sekta chrześcijańska, gdzie nie ma krzyża. O co tutaj chodziło?
1: To zaczynając od tej kwestii misjonarskiej, to jest kolejna rzecz, która wszystkim historykom trochę zadaje pytanie. Wszyscy mamy znaki zapytania, ponieważ kiedy przeczytamy sobie teksty tych późniejszych liderów, w szczególności wspólnego ojca Mecham'a, ojciec Mecham w swoich tekstach wydaje się dosyć sceptyczny wobec przywództwa kobiet. My tam nie widzimy u niego takiego pełnego przekonania, że kobiety na równych prawach jak mężczyźni mogą społecznością Shakersów rządzić.
0: No wiadomo, no facet w drugim pokoleniu po prostu zepsuł piękną utopię, którą próbowała zrobić Anli.
1: Bo film bardzo szybko ustanawia to, że Anli jest nazywana matką w tej społeczności. My też trochę nie wiemy, dlaczego ona jest nazywana tą matką, ponieważ ta biografia z roku 1816, ona nam przytacza dwa różne wytłumaczenia, dlaczego ona jest matką. I nie mówi, które z tych wytłumaczeń jest definitywne, bo wiemy, że ten tekst był pisany przez kilku autorów i prawdopodobnie niezależnie od siebie. Pierwsze wytłumaczenie jest takie, że skoro Anli miała doznać tego objawienia w tym więzieniu jeszcze w Manchesterze i że ona miała przewodzić, miała być tym kolejnym wcieleniem pewnej myśli Bożej, to ona jest ponad tymi wszystkimi ludźmi, dlatego jest matką. Problem jest taki, że kiedy Shakersi bardzo często odwołują się do tekstów biblijnych, właśnie nowotestamentowych i wiele z tych przypowieści z tej biografii Anli, to jest trochę kopia w kopię Ewangelii, szczególnie świętego Jana, musimy sobie powiedzieć to bardzo wprost. W Biblii, w Nowym Testamencie Jezus nie jest nazywany ojcem. Więc tutaj to byłoby zaskakujące, że jeżeli mamy takie silne odwołania, takie silne paralele, to tutaj miało być odstępstwo. Drugie wytłumaczenie, jakie autorzy nam dają, i ono się wydaje bardziej prawdopodobne, to jest to, że Anli miała być opiekunką. To jest, że ona miała taki charakter bardzo właśnie matczyny, opiekuńczy. Musimy pamiętać o tym, że Shakersi, oni jako, że tam był pełna zasada celibatu, tam nie mogły się rodzić dzieci, tam dzieci brano ze schronisk. Bo to były jeszcze czasy, w których organizacje religijne mogły właśnie adoptować dzieci z domów dziecka, dzisiaj byśmy powiedzieli, właśnie z przybytków, w których są dzieci bezdomne. I Anli miała być osobą, tak te teksty nam sugerują, która właśnie miała taką kobiecą opieką, dbać o to, żeby te dzieci po prostu miały godne życie. Więc podobnie stąd była ta matka, ale w tej tradycji późniejszej nie wychodzi nam na to, żeby ta zasada równości płci, jeżeli chodzi o przywództwo, starszeństwo, było aż tak istotna. Więc właśnie to jest ta nasza luka informacyjna, gdzie mamy tylko tą naszą główną biografię z roku 1816. Jak powiedzieliśmy, to jest tekst trochę bardziej teologiczny. I to jest taki tekst, który nam nie tłumaczy tak dokładnie, jak te meandry działania Shakersów miałyby wyglądać, więc czy równość płci była? Na pewno równość płci była na tym zasadzie, że wszyscy pracowali i że wszyscy razem się modlili. Jak było postrzegana władza Anli, czy później Wright, to my tego nie wiemy, bo tutaj mamy tą lukę informacyjną. A jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, o tą kwestię krzyża, to jest właśnie ta różnica pomiędzy Shakersami a między innymi sektami, że jak wspomniałem, Shakersi nie byli apokaliptyczni. Oni się wpisywali w taki nurt, który my nazywamy, mówię z perspektywy osób, które bardziej się zajmują historią polityczną niż historią religijną amerykańską, my go nazywamy tak zwanym przebudzeniem religijnym. Bo kiedy dochodzi tuż przed rozpoczęciem wojny o niepodległość i na pewno po zakończeniu wojny o niepodległość, my zauważamy, że nagle w koloniach i późniejszych stanach zaczyna się otwierać bardzo wiele kościołów, wszystkich denominacji, w szczególności prezbiterian, szczególnie metodystów i także pojawiają się kolejne sekty. I dlaczego do takiego przebudzenia dochodzi? Właśnie dochodzi dlatego, że prawdopodobnie na to wygląda z wielu tekstów, które my mamy. Nagle wielu kaznodziejów, wielu właśnie filozofów protestanckich, oni zaczynają mówić o pewnej koncepcji nowego świata. Że tak jak księdze rodzaju Bóg wyprowadził ludność żydowską z Egiptu, tak teraz Bóg miałby wyprowadzić ludność wierzącą chrześcijańską z tej Europy, która jest nietolerancyjna, do nowego świata, do Stanów Zjednoczonych. W szczególności, że już od tych, muszę powiedzieć, że te nastroje niepodległościowe już od tego roku 1974 wisiały w powietrzu, co się wpisywało, że to była ta walka dobra ze złem, walka tego wolnego świata. Sama Anli w filmie mówi, że właśnie to jest nowy świat, że tam będziemy mogli na nowo szerzyć Ewangelię.
0: Pada nawet słowo o tym, że niedługo wybuchnie wojna o niepodległość, kiedy ona jest jeszcze w Manchesterze. Także
1: To wisiało w powietrzu i to się wpisywało w taką teologiczną myśl o tym, że świat, że za rewolucją polityczną będzie także rewolucja duchowa. W szczególności, że kiedy sobie zaczniemy czytać teksty, szczególnie Thomasa Jeffersona, Thomas Jefferson był deistą. To jest, musimy sobie bardzo jasno. On był osobą wierzącą w byt, ale on między innymi wydał swoją Ewangelię Thomasa Jeffersona. Ewangelia Thomasa Jeffersona to był Nowy Testament, gdzie wycięto wszystkie cuda. To było tylko kilkanaście stron takich przemówień Jezusa, które były zredagowane, takie to były jego przemówienia filozoficzne, a nie religijne. Ale Thomas Jefferson, on w swoich listach bardzo często zastanawiając się nad tym, czy Stany Zjednoczone powinny mieć w konstytucji ten element religijny, czy nie, on zaczyna opisywać coś, co może nam wytłumaczyć, skąd jest to przebudzenie religijne. Bo on pisze w tym duchu, że na czym polega republika?

0: Republika polega na tym, że my jako obywatele oddajemy część swojej wolności na rzecz władzy. Ta władza ma nam zapewnić bezpieczeństwo. Tak samo w zasadzie działa religia. To jest, my oddajemy część naszej wolności Bogu i Bóg ma nam zapewnić bezpieczeństwo. My jako republikanie obawiamy się
1: despotyzmu,
0: obawiamy się władzy królewskiej, a przecież Kościół jest taką władzą despotyczną, królewską, która odbiera wolność, szczególnie ten anglikański, bardzo nietolerancyjny religijnie. I kiedy my w samej konstytucji i samej deklaracji niepodległości my nie możemy zauważyć tych elementów wpływu religijnego, to wszystko na to wskazuje, że dla tych wierzących Amerykanów to faktycznie to myślenie niepodległościowe, suwerennościowe wpisywało się w tą wizję odrodzenia religijnego. W szczególności, że był jeden konkretny powód religijny, dlaczego do Deklaracji Niepodległości doszło. On jest w ogóle rozpisany w Deklaracji Niepodległości, on jest bardzo jasny, jak już sięgniemy do tekstów źródłowych, w szczególności do listów Johna Adamsa. Przecież Kościół angielski chciał biskupa na kolonie wprowadzić, co było bardzo źle postrzegane przez ojców założycieli w koloniach. I dla wielu kościołów, które jeszcze do tego roku 75 deklarowały neutralność, właśnie żeby się nie angażować w wojnę właśnie w ramach pacyfizmu, to kiedy one dołączały, ich przedstawiciele, duchowni zaczęli popierać działania niepodległościowe, to oni bardzo często podawali właśnie ten argument biskupstwa. Takim szczególnym kazusem byli prezbiterianie w Nowym Jorku, gdzie tam wprost oni mówili, że trzeba popierać, bo jeżeli my nie poprzemy tej wojny niepodległość, to nam wprowadzą kościół anglikański siłą w koloniach. W dzisiejszej kresie oni się wpisywali też w ten nurt objawienia duchowego i kiedy my w filmie widzimy tego Lewisa Pullmana, tego młodszego brata, który idzie z misją misjonerską. On wyruszał w takie misje, ale sami ludzie się lgnęli do tych Shakersów. Właśnie w tym takim sporcie duchowym, a szczególnie, że Shakersi, tak samo jak te sekty charyzmatyczne, one mówiły o tym bezpośrednim dojrzeniu z Bogiem i one były utopijne. To jest, one już mówiły, że nie tylko my zbudujemy społeczność duchową, ale my już ją zbudowaliśmy. To jest słuszna komuna. Mamy tutaj, żyjemy, jak przekazała Biblia, mamy działające struktury, więc to nie jest obietnica, tylko jest już coś spełnionego.
1: Jak już mówimy o rozroście tej wspólnoty, to w filmie jednym z motorów napędowych rozrostu wspólnoty Shakersów jest zawód ruchów milenarystycznych, które oczekują końca świata i upatrywały go w zaćmieniu słońca. No, zaćmienie było, świat się nie skończył.
0: To nawet nie było zaćmienie, bo my chyba wiemy, co to było. Nawet sobie zajrzałem bo mamy zachowaną prasę z tamtego czasu. Było to 19 maja 1780 roku. To faktycznie prasa mówi o zaćmieniu, ale wszystkie opisy, które my mamy, zwiastują na to, że po prostu któryś farmer karczował pole, paląc je, być może ogień się wygnął spod kontroli i ten dym przysłonił słońce. Na to wygląda. Ale dla tych ruchów wielu religijnych to nie było dym przysłaniający słońce, tylko prawdopodobnie to był jakiś sygnał właśnie pewnego zaćmienia słońca. I tutaj wracamy do tego, co nam wraca. To jest, Shakersi byli pozytywni. To jest wiele z tych ruchów, które one było apokaliptycznych, Shakersi nie mówili o końcu świata. To jest, oni tam się pojawia element militarystyczny. Tam w tej biografii z 1816 roku Anne Lee w pewnym momencie, ona mówi o tym, że koniec jest prawdopodobnie bliższy niż dalszy. Jest tam taka przypowieść, jak przychodzi do niej dziecko z jakimś owocem i to dziecko się pyta, czy ja po zjedzeniu tego owoca muszę zasiać ziarno, żeby coś wyrosło z tego ziarna. I Anne Lee mówi w dużym uproszczeniu, że zasadą dobrego życia jest praca, tak jakby każdy dzień mógł być już ostatnim dniem. Więc tam na pewno było takie myślenie, że świat się zbliża, ale Anne Lee, czy Mecham, czy jej wszyscy następcy, oni nie szafowali aż tak mocno strachem. I to była ich siła, w szczególności w połowie XIX wieku, bo oni byli w latach 40. bardzo dużą społecznością, kilkanaście tysięcy osób. I to była społeczność, która właśnie była pozytywnie oceniana pod tym względem, że oni się głównie opierali na pracy. Tam na przykład bardzo charakterystyczne były meble. Oni mieli taki bardzo specyficzny styl wyrabiania mebli, które sprzedawali. I ponoć, z tego co my wiemy ze źródeł, one się świetnie sprzedawały na tyle, że społeczności mogły się całkowicie utrzymać.
1: Co więcej, ja sobie sprawdziłem na współczesnych portalach aukcyjnych amerykańskich, czy te meble nadal się cieszą zainteresowaniem. Oczywiście one teraz mają status zabytków, ale nadal są poszukiwane i no, niezłe ceny osiągają. I ponoć Shakersi byli też znakomitymi wynalazcami takich przedmiotów codziennego użytku. Tak. Co wynaleźli?
0: Znowu my nie wiemy za bardzo, co wynaleźli, bo prawo patentowe amerykańskie jest skomplikowane. To jest więc nie będę podawał żadnych przykładów, dlatego że każdy przypadek ma osobne spore historyczne, czy oni na pewno byli pierwsi, czy na pewno nie byli pierwsi. Mogę powiedzieć, w czym oni się specjalizowali. Oni się bardzo mocno specjalizowali i byli oceniani, szczególnie w Pensylwanii, za specjalistów od młynów. odbudowy młynów. Właśnie, że się zajmowali rolnictwem, mieli bardzo dobrze

0: że ponoć zorganizowany właśnie system nie tylko siewu, ale także później przetworzenia plonów i oni bardzo dużo młynów otwierali. Shakersi też trochę wyskakując w przyszłość, ale to, co jest interesujące z Shakersami, znaczy oni, mimo że zaczynali jako ta sekta utopijna, zamknięta, kiedy już przyszło do tej rewolucji chociażby industrialnej, oni jej nigdy nie odrzucili. To jest, oni nie odrzucili technologii w sensie per se, to znaczy skorzystali z pociągów, to jest, nie odcinali się od tej nowej technologii, to znaczy nie wadziła im, nie mieli w swoich mieszkaniach prądu, ale nie przeszkadzała im sama idea prądu. To był być może powód z ich upadku, że oni, że otwierając się na świat, ich członkowie widzieli, co było na świecie, wiedzieli alternatywy i po prostu odchodzili. Ale właśnie kiedy myślimy o Shakersach, to oni nie byli aż tak zamknięci na świat, mimo że właśnie sama Anli była zamknięta mocno na świat i oni mieli kontakty z wieloma innymi religiami. Na przykład w ramach ciekawostki my wiemy o tym, że misjonarze Shakersi spotykali się z misjonarzami mormońskimi. A to musiało być o tyle trudne spory, że mamy nawet objawienie samego Josepha Smitha, czyli ojca ruchu mormońskiego, i w tym objawieniu Joseph Smith miał usłyszeć, że Shakersi to jest zło. Że jednak oni są, że mimo, że mają dobre intencje, oni bardzo źle robią. Że musimy się w pełni z nimi zastrzegać. Więc oni byli znani, oni, to znaczy ich misjonarze byli widoczni i oni już po śmierci, to wszystko po śmierci Anli. To jest, kiedy oni się zaczynają otwierać, kiedy zaczynają powstać pierwsze teksty teologiczne, to lata 20, 30, 40 XIX wieku, mamy pierwszą doktrynę, bo to Lucy Wright, dopiero Lucy Wright pierwsza napisała jakiekolwiek zasady ruchu shakerskiego, więc musimy to oddzielać od tych wczesnych ruchów właśnie, które były bardzo typowe dla tych wczesnych ruchów amerykańskich sekt, od tego, co się, jak ta społeczność wygląda później.
1: A to zapytam jeszcze w takim razie, jeżeli chodzi o te kontakty z innymi społecznościami, to film nam sugeruje, że to był ruch, który był bardzo abolicjonistycznie nastawiony do społeczności osób czarnoskórych, ale też nawiązał pozytywne relacje z rdzennymi Amerykanami. Jak to wyglądało w rzeczywistości?
0: Z rdzennymi Amerykanami prawdopodobnie tak. Z osobami byłymi niewolnikami i po prostu z osobami czarnoskórymi na pewno tak. To jest dlatego, że każda osoba, każdy człowiek ma ten światło chrystusowe w sercu. To nie jest tak, że światła chrystusowego nie mają osoby innych ras. Więc generalnie wiele z tych sekt protestanckich, właśnie kwakrowskich, one były inkluzywne rasowo, ponieważ zakładały, że każda osoba może czytać Biblię. To jest, do każdej osoby Bóg poprzez Biblię przemawia, więc to nas w żaden sposób nie zaskakuje. Tuż przed wojną secesyjną w zasadzie, jakbyśmy znaleźli tych największych abolicjonistów, największych przeciwników niewolnictwa, w dużej mierze to były właśnie osoby bardzo silnie wierzące. Bardzo często także odwołujące się w swoich tekstach, swoich myśli do tych tekstów także kwakrowskich.
1: Zresztą tutaj możemy odwołać do serialu Śmierć od pioruna, o którym rozmawialiśmy, i do prezydenta Garfielda, prezydenta kaznodziei, który też był z gruntu abolicjonistycznie nastawiony.
0: Ale tutaj, ale nawet jeżeli już padł Garfield, to jeszcze my wiemy o tym, że pierwszą społecznością, prawdopodobnie pierwszą społecznością, która dostała oficjalną notyfikację o zachowaniu prawa do niebrania udziału w wojnie, o zwolnieniu ze służby wojskowej, to byli Shakersi. I to byli Shakersi za czasów wojny secesyjnej. I to była notyfikacja wydana przez samego Abrahama Lincolna. Te społeczności religijne, one były bardzo dobrze postrzegane, bo to musimy o tym powiedzieć. To jest, bo kiedy my mówimy o tych wszystkich sektach, to my używamy słowa sekta, która implikuje coś, że to były organizacje mimo wszystko małe, ale organizacja kwakrów ma zasadnicze znaczenie dla historii amerykańskiej. Powiedziałem, że my wrócimy do samej kwakrów. To jest, musimy zniuansować. Jeszcze kiedy Shakersi byli w Manchesterze, kiedy jeszcze Wardleyowie byli dziećmi, tak moglibyśmy powiedzieć, to w Anglii pojawia się William Penn. William Penn, który jest właśnie kwakrem, i William Penn, pomijając całą jego skomplikowaną biografię, jego liczne uwięzienia, William Penn w pewnym momencie dostaje zgody na wypłynięcie do Nowego Świata, do kolonii. On tworzy kolonię, którą my dzisiaj znamy pod nazwą Pensylwania. William Penn był nie tylko zagrożeniem kwakrem, ale William Penn był człowiekiem, który, obudowując się na teologii kwakrowskiej, zbudował nie tylko pierwszą partię polityczną amerykańską, partię kwakrów. To jest w zasadzie pierwsza partia amerykańska w historii, to jest partia kwakrów. Ale on też buduje ustrój, powiedzielibyśmy, republikański. I on tworzy coś, co my dzisiaj nazywamy rule of law, czyli zasady praworządności. I kiedy czytamy sobie Williama Penna, William Penn chociażby pisze w ten sposób, że on jest zwolennikiem trójpodziału władzy, dlatego że człowiek jest z natury zły. A że człowiek jest z natury zły, to musi być kontrola tego złego. Że to nie jest tak, że sama władza jest zła, tylko to człowiek po prostu ma to w sobie, ma w sobie ten grzech pierworodny. Więc William Penn wychodził od tej teologii chrześcijańskiej, protestanckiej, budując ustrój, i sam

0: ten i sama Pensylwania była nie tylko właśnie tą kolonią, czy później stanem najbardziej otwartym religijnie, bo to dosłownie, jak mówię, tam byli absolutnie wszyscy, których państwo mogliby sobie wymarzyć. Wszyscy mogli znaleźć dom w Pensylwanii, ale przede wszystkim tam była naprawdę nowoczesna ustawa zasadnicza, która później była rozczytywana w trakcie konwencji filadelfijskiej, kiedy projektowano konstytucję federalną o Pensylwanii, o naukach z Pensylwanii, dyskutował James Madison, George Clinton. Więc i był wśród ojców założycieli sentyment ruchu kwakrowskiego, który był przez nich postrzegany oczywiście jako sekta, jako organizacja, która ma pewne tendencje do tworzenia się liderów. Tego się James Madison bardzo bał. To jest on w swoim 10. tekście Federalisty pisze takie zdanie, że on się bardzo obawia połączenia religii z państwem, dlatego że religia, tak samo jak państwo, może się doczekać despoty. Niczym to się nie różni. Więc dlatego on był za silnym rozdziałem państwa od kościoła. Ale przez ten przypadek Pensylwanii był pewien taki resentyment ruchu kwakrowskiego i dlatego sami Shakersi, oni w tym już XIX wieku, w latach 30., 40. byli postrzegani ciepło. Nie byli postrzegani całkowicie ciepło, ponieważ znowu tacie religijne były na czymś całkowicie czymś zwyczajnym. To jest były te tradycyjne ośrodki, chociażby purytańskie. Purytanie nienawidzili kwakrów. Purytanie, czyli ci, którzy, czyli najbardziej wierząca, też początkowo angielska społeczność, która uważa, że należy powrócić do pewnego ideału wczesnochrześcijańskiego. I oni nie cierpieli kwakrów, więc tam regularnie dochodziło do bójek, dochodziło do jakichś zorganizowanych walk milicyjnych. To był Ameryka wczesnej, w pierwszych lat to nie było spokojne miejsce, jak dzisiaj często się je w popkulturze opisuje.
1: To skoro już o tym mowa, to ten film wcale nie ma szczęśliwego zakończenia, bo Ann Lee umiera w wieku 48 lat. Właściwie ze względu na powikłania po linczu, którego doznała razem z bratem. Brat umiera rok wcześniej. Czy to miało miejsce tak, jak to jest pokazane w filmie? Właściwie nie wiemy, kto dokonuje tego linczu i dlaczego. Czy coś wiemy na ten temat?
0: Znaczy, my wiemy, że do linczów dochodziło i my wiemy o tym, że we wszystkich organizacjach, bo jak wspomnieliśmy, już za życia Ann Lee kilka społeczności Shakerów było stworzonych, więc i tam każdy z nich spotykało się z atakami lokalnej ludności. Stąd Ann Lee uważała, że te społeczności powinny być małe, żeby jak najmniej się rzucały w oczy. Ale to, co my widzimy w filmie, to wracamy do tego, co jest opisane w biografii z roku 1816. Wtedy to pasowało. To jest to pasowało narracyjnie, że mamy zło, które morduje przywódczynię, matkę, tą osobę, która mówi głosem Bożym. Więc to pasowało do narracji. Czy tak było, czy nie było, my tego nie wiemy. To właśnie ten film, on jest o tyle interesujący, że on w dużej mierze opiera się na tym tekście biograficznym, na tym tekście duchowym, teologicznym i stąd te nieścisłości historyczne, które tam możemy się w pewnym momencie napotykać, możemy się kłócić, czy Nowy Jork wygląda tak, jak co przedstawione, to jest zupełnie osobna kwestia, ale Testament Ann Lee jest właśnie o tyle ciekawy, że on bez takiego współczesnego kinowego cynizmu, dystansu, faktycznie ten tekst z 16 roku bierze, adaptuje go i wszystkie wątki, które państwo zobaczą w tym filmie biograficzne, bardziej szczegółowe, to są właśnie wątki teologiczne. Film ich nie przedstawia jako teologiczne, ale w książce, w tej biografii duchowej one są ewidentnie takim budowaniem mitu, ponieważ Shakersi potrzebowali na początku XIX wieku mitu fundacyjnego. To jest oni mieli społeczność, oni nie mieli doktryny. Powracamy do tego, dopiero Lucy Wright lata później napisze pierwszą doktrynę. Ta pierwsza doktryna miała 13 stron, to był duży dokument. Oni byli negatywnie postrzegani w prasie, bo tam byli ciągle oskarżeni o magię, były ciągle opisywane jakieś dziwne krzyki i jęki w środku nocy, więc to oni mieli złą prasę. Oni potrzebowali figury założycielskiej. Oni potrzebowali mitu, który pokaże, że oni także są społecznością duchową, pozytywną. I dlatego ta biografia powstała, dlatego późniejsze teksty powstały. Ale ale o samej Ann Lee przez to my nie za dużo wiemy, bo znów, ona przypomina tych wszystkich następnych, wcześniejszych i późniejszych liderów organizacji religijnych zcentralizowanych, bo to właśnie dlatego Ameryka ich przyciągała. Dlatego, że to była nowa ziemia i to była nowa ziemia, o tym nie powiedzieliśmy, która wierzyła w indywidualizm. Tam każdy mógł się spełniać, także więc religijnie. Więc znowu o tej społeczności, która była zawiedziona o tym, że do końca świata nie doszło w czasie zaćmienia. Te sekty się pojawiały, one znikały, one się zmieniały. To był taki tradycyjny bieg dostosowywania się do zmieniającego się świata. Pod znów taka jest też ta natura kwakru. To jest przez to, że my mówimy o ludziach, którzy wierzą w osobiste odczytanie Biblii. No oczywiście, jak się zmieniają czasy, tym się już zmienia perspektywa na Biblię, się zmienia odczytywanie Biblii. Więc te sekty, one wszystkie są takie silnie morfujące i my rzadko o której możemy powiedzieć, żeby ich struktury były stałe. No o mormonach możemy tak powiedzieć, ale mormoni też się zmienili. Ci mormoni smithowscy byli zupełnie inni niż my mormonów widzimy chociażby 50 czy 100 lat później.
1: Myślę, że kiedyś porozmawiamy sobie o znakomitym serialu Pod sztandarem nieba, właśnie o społeczności mormońskiej, ale to rozmowa na inną audycję, ale jak

0: wspominałem o tym, że to jest film bez szczęśliwego zakończenia, to miałem na myśli również to, że jeżeli państwo nie wyjdą z seansu albo nie wyłączą filmu zaraz po ostatniej scenie, tylko jednak zostaną przy napisach końcowych, to tam można wyczytać, że obecnie jest zaledwie dwóch Shakersów. Co spowodowało, że właściwie koniec tej grupy, tej nazwijmy to sekty, ale bez negatywnego wydźwięku?
1: W filmie implikuje, że jest dwóch, bo proszę państwa, uprawiamy tutaj fakt checking, jest trójka. To jest nawet to była informacja w mediach ogólnokrajowych, że w zeszłym roku pojawiła się trzecia osoba w jednej z tych społeczności, więc oficjalnie zarejestrowanych mamy trójkę, ale wracając. To jest ruch Shakersów, najsilniejszy był właśnie w latach 30. 40. XIX wieku, kilkanaście tysięcy osób, niektóre estymacje mówią o 40 tysiącach. Może być to prawdopodobne, jak państwo mówimy, ciężko jest to policzyć, bo ciężko jest czasami o tych sektach wiedzieć, gdzie one były, w jakich one były liczbach. Znaczy, ona zaczyna słabnąć ewidentnie po wojnie secesyjnej. To jest tam ewidentnie, a nagle dochodzi do odpływu. To jest odpływ, który może wynikać po pierwsze właśnie z tej otwartości. To jest, że ta doktryna przywiązania do pewnego stylu życia nie była na tyle silna, że łatwiej było ludziom odejść i łatwiej było zauważyć, że ta sekta nie była na tyle zbudowana na takiej silnej doktrynie izolującej, że ci ludzie...
0: To nie są Amisze, tak?
1: To jest dobre porównanie, że to nie jest taka społeczność silnie oparta na zamknięciu. Właśnie, że jak powiedziałem, to jest oni byli otwarci na świat, bo oni chociażby kupowali obligacje. To jest ile Shakersów kupowało, po prostu grało na giełdzie otwarcie, bo to nie było nielegalne według ich doktryny. To byli po prostu żyjący ludzie, którzy po prostu mieli te dwie zasady odróżniające ich, czyli celibat i komuna. I to w zasadzie jest utrzymane do dzisiaj, ale te wszystkie inne, one zaczęły ginąć w czasie, jak kolejne pokolenia zaczęły się pojawiać w tych społecznościach. To był jeden powód. Drugi powód to jest kolej. To jest nagle się okazało, że wielkie kompanie, korporacje kolejowe zaczęły budować koleje. Łatwiej było się po kraju przemieszczać. Więc taka chęć odkrywania Ameryki była większa i jak ktoś wyjeżdżał, szczególnie w tym momencie rozszerzenia się granic, to zostawał w tych nowych społecznościach, tam budował swój dom, tam już był poza tą kontrolą tej społeczności Shakersów, więc to był drugi powód, właśnie ta otwartość Ameryki poprzez uproszczenie się komunikacji. A trzeci powód to było to chyba zdecentralizowanie. To jest to, że przez to, że to były społeczności bardzo od siebie oddalone, przez to były społeczności, w których ta doktryna była momentami dosyć niedookreślona, że była silnie oparta na tym, co mówiło starszeństwo. To jest starszeństwo w jednym domu Shakersów miało nieco inne poglądy niż starostwo w innym domu Shakersów. Więc oni się zaczęli kłócić. I no przecież ten współczesny Shakerzm upadł przez słynną czy niesłynną kłótnię w latach 60., kiedy dwa pozostałe żyjące domy Shakersów, czyli Sabbath Day oraz Sabbath Day oraz drugi bodajże będący w Maine, to jest tam się okazało w latach 60., że wśród starszeństwa właśnie w Sabbath Day zmarł ostatni mężczyzna. I w tym starszeństwie były same kobiety. I te kobiety powiedziały, że ale według doktryny my nie możemy przyjąć nikogo, ponieważ tradycja z połowy XIX wieku mówi, że musi być mężczyzna w starszeństwie. Więc my nikogo nie przyjmujemy, więc zamykamy Sabbath Day. Więc ci Shakersi w Maine powiedzieli, no nie, to jest nielegalne, Shakersi nie mogą się zamykać, bo to jest dom Boży. Więc się zaczęli kłócić. I to była kłótnia, która była opisywana przez nawet prasę, powiedzielibyśmy dzisiaj taką masową, brokową, że dwie pozostałe takie silne społeczności zaczęły się kłócić między sobą, właśnie przez to, że ich taka natura decentralizacyjna trochę prowadziła do tego, że liczyły się charaktery konkretnych starszeństw. Więc to był ten trzeci powód, to było po prostu to, że oni zawsze byli lokalnymi społecznościami, te małe lokalne społeczności religijne zawsze padały pod ciężarem silniejszych społeczeństw, szczególnie, że w międzyczasie było drugie odrodzenie religijne, było trzecie odrodzenie religijne. To jest te większe denominacje, one zaczęły budować swoje własne struktury. Na południu się chociażby pojawiło środowisko południowych baptystów, które przejęło całkowicie kontrolę nad mediami, nad tymi noworodzącymi się miastami na południu Stanów Zjednoczonych. Więc po prostu te małe lokalne społeczności, oni jak na rynku, moglibyśmy powiedzieć amerykańskim, po prostu pod tym nowym naporem przegrały z tymi monopolistami religijnymi, czyli właśnie tymi wielkimi kościołami baptystów, metodystów, w zasadzie prezbiterian i wiele. To był taki tradycyjny los bardzo wielu tych małych religijnych społeczności. Dlaczego się utrzymali mormoni? Mormoni się utrzymali tylko, że po prostu założyli własny stan, założyli własną społeczność, byli oddzieleni, ale nie każda religia miała, nie każda społeczność miała na tyle takie ambicje, żeby się rozszerzać, żeby tworzyć takie silne komuny i one po prostu padały, a w szczególności, że jeszcze po wojnie secesyjnej pojawia się Ku Klux Klan, pojawiają się

0: organizacje natywistyczne, które również patrzyły negatywnie na to, co oni deklarowali jako odstępstwo od protestanckiej myśli. Więc znowu się pojawił taki powoli sytuacyjny strach przed, tak, przed powiedzielibyśmy odstępstwami od tych głównych denominacji. Więc po prostu nowa Ameryka, ona nie była otwarta dla nowych religii. I ten ruch sektowy, który był bardzo charakterystyczny dla tej pierwszej połowy XIX wieku, on naturalnie umarł i po prostu Szejkesi są kolejną z tych grup, które w tym czasie zaczęły umierać.
1: To jeszcze jedno takie pytanie dookreślające, bo tak sobie pomyślałem, że skoro to jest zdroworozsądkowo, skoro to jest społeczność, w której panuje ścisły celibat, no to brak naturalnej zastępowalności pokoleń też musiał mieć jakiś wpływ na upadek tej społeczności, prawda?
0: To jest, właśnie o tym nie wspomniałem. Przecież po wojnie secesyjnej zakazano w wielu stanach adopcji przez organizacje religijne. To też było bardzo prostym przepisem, ale właśnie też uniemożliwiającym Shakersom zdobywanie członków w takiej tradycyjnej formie. Jeżeli chciało się wstąpić do Shakersu, to trzeba było, jeżeli ktoś był małżeństwem, trzeba było to małżeństwo zakończyć. To jest, jeżeli były dzieci, to te dzieci także musiały do tej społeczności wejść, więc ona była zdroworozsądkowa, ale dlatego ona była otwarta w kwestiach gospodarczych. To była taka próba balansu. Dajemy wam możliwość życia, granie na rynku, kupowanie obligacji, właśnie handel. Umożliwiamy wam to, ale za to wy nam oddajecie tą część własnej wolności, czyli celibat, czyli ta pewna hierarchia, pewna komuna. Że to co my, to jak wy przychodzicie, oddajecie nam cały swój majątek, bo mamy wspólny swój majątek, to było odstręczające, w szczególności to musiało być odstręczające właśnie po wojnie secesyjnej, kiedy Ameryka wchodzi w tą erę wielkiego rozwoju. Mamy Gilded Age, mamy erę rekonstrukcji, mamy ten rodzący się kapitalizm, mamy w zasadzie na nowo odrodzonego ducha amerykańskiego snu, kiedy się ten rynek otwiera, kiedy powstają nowe przedsiębiorstwa, kiedy wiele stanów zaczyna prowadzić coś, co my moglibyśmy nazwać politykę probiznesową. Więc to taka myśl, że zdobywam majątek i on nie jest mój, tylko ja go muszę oddawać dla społeczności, w której być może tylko ja cały swój czas oddaję na pracę, to też musiał być odstręczające ta półkomuna, to jest ona ani nie była na tyle silną komuną, żeby zatrzymać u siebie ludzi, ale też była na tyle słaba, że była postrzegana po prostu jako obciążenie dla wielu jej członków. Więc to też na pewno był powód, dlaczego te komuny, które nie były takimi ścisłymi izolacjami, jak właśnie wspomniani Amisze, to jest dlaczego one także zaczęły naturalnie się zamykać po wojnie secesyjnej, kiedy ta Ameryka stała się już taką Ameryką silnie promującą kapitalizm. Bo właśnie kiedy wcześniej rozmawialiśmy o Garfieldzie, Garfield też w czasie swojej kampanii wyborczej mówił o Ameryce przedsiębiorczości. Więc to też nam się wpisywało, że ten indywidualizm, właśnie to przestał być indywidualizm rewolucyjny, czyli indywidualizm, że ja jako człowiek stanowiący samego siebie, co się wpisywało w ducha, że stanowię swoją relację z Bogiem, ale to się stał indywidualizm materialny. Że ja stanowię o tym, jaka będzie moja przyszłość. Że moja praca dzisiaj może być ciężka, ale jutro może dać mi pewne pozytywne owoce, no to też się kłóciło z tą taką ideą, którą pan redaktor nazwał komunistyczną, do czego się też komuniści odwoływali, czyli że wszyscy pracujemy na wspólne. I z tych tekstów, które my mamy, no to faktycznie ten taki spadek członków był coraz większy. Chyba on był największy po pierwszej wojnie światowej, kiedy już wojna była czymś totalnym, kiedy już trudno było się tak jasno opowiedzieć przeciwko wojnie, a w szczególności trudno było się opowiedzieć przeciwko wojnie podczas II wojny światowej. Bo jeszcze możemy mówić o tym, że wojna secesyjna była zła, bo to było mordowanie brata brata. Ale już w przypadku II wojny światowej powiedzenie o tym, że nie wolno chronić Żydów przed tą ideologią faszystowską, to już byłoby trudniejsze. I z tym też Amisze mieli ewidentnie problemy, bo mamy takie teksty, w których oni w latach 30. próbowali argumentować, dlaczego wojna jest zła, ale to widać, że to był dla nich taki problem silniej już teologiczny.
1: O filmie Testament Anne Lee rozmawiałem z Rafałem Michalskim, amerykanistą. Bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie odcinka i zapraszam do komentowania, a także do posłuchania odcinka poświęconego śmierci od pioruna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Bartek Makowski, dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.

0: spółka z o.o.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
3: dalej masz. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Protestują przeciwko hejtowi wobec Ukraińców. W wielu polskich miastach trwają demonstracje organizowane przez KOT. Kraksa podczas wyścigu kolarskiego ucierpiało wiele młodych zawodniczek. Tajfun Delfin uderzył we wschodnie wybrzeże Chin. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Warszawa, jednym z 20 miast w Polsce, w których odbywają się protesty pod hasłem Nie bądź obojętny. Zebrani na Placu Zamkowym protestują przeciwko hejtowi i przemocy wobec imigrantów. Jak sami podkreślają, nie zgadzają się na agresywne zachowania wobec obywateli Ukrainy.
2: Przyszłam tu, żeby zaprotestować przeciwko przerażającemu hejtu, jadowi i agresji, która spotyka naszych ukraińskich sąsiadów w Polsce. Jest to haniebne.
3: W moim wypadku to jest kwestia ochrony własnych osobistych interesów. Jeżeli pozwolimy na to, że jedna grupa będzie zaszczuwana bezkarnie, za chwilę pojawią się następne, a ja nie chcę stąd emigrować.
4: Żeby walczyć przeciwko hejtowi, atakom na innych ludzi, tylko dlatego, że są trochę inni. Widać, że jest tego dużo.
1: Organizatorem wydarzenia są m.in. Komitet Obrony Demokracji oraz Akcja Demokracja. Ponad 30 osób ucierpiało w dzisiejszej kraksie podczas wyścigu kolarskiego. Do wypadku doszło w gminie Kijewo-Królewskie w województwie kujawsko-pomorskim. W wyścigu brały udział młode zawodniczki, powiedział wójt gminy Arkadiusz Stefaniak.
5: Podobno jedna z dziewczynek, chcąc wyprzedzić peleton i wyjść na finisz, tak naprawdę na pierwszym miejscu, gdzieś skręciła, zajechała peletonowi drogę i no niestety to już całe następstwo wszystkich nieszczęść. To jeden z pierwszych wyścigów najmłodszej dziewczynki. Tempo tego wyścigu nie było tak duże, tak, bo zdarzają się, jak najeżdżą juniorzy, to chłopcy dużo szybciej, dużo mocniej. Tutaj nie było na szczęście tak dużej prędkości.
6: Wyglądało to naprawdę niezbyt dobrze, bo akurat byłem tutaj w remizie, gdzie poszkodowani akurat przyjeżdżali, byli przewożeni przez karetki, przez zespoły strażackie. Strażacy bardzo się uwijali, brakowało rąk do pomocy, bo w pierwszej kraksie chyba uczestniczyło 15 czy 16 osób. Potem kolejna, jeszcze jedna, więc wielkie szapoba dla strażaków, którzy udzielili tej pomocy. Wykonali świetną robotę.
1: Dodawał Mariusz Uranowski, sołtys Kijewa Królewskiego i Kosowizyny. Do zdarzenia doszło podczas 21. memoriału imienia Wojciecha Paducha. 3 najbliższe miesiące w areszcie spędzi rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych, mówi Marzena Szwed z gliwickiej policji.
7: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Do zdarzenia doszło w piątek w dzielnicy Ostropa. Rolnik zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Tajfun Delfin uderzył we wschodnie wybrzeże Chin. W Szanghaju odwołanych zostało ponad 80% połączeń lotniczych. Według szacunków żywioł sparaliżuje w najbliższych dniach ruch na 44 lotniskach.
8: Na szanghajskich lotniskach dziś odwołano ponad 2200 rejsów. W poniedziałek nie odbędzie się co najmniej 700. Zamknięte zostaną lotniska m.in. w Nankinie i Wuhan. Sparaliżowany został też ruch kolei wysokich prędkości

0: część tras została skrócona. Tajfun Delfin uderzył w chińską prowincję Zhejiang. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i zabezpieczenie okien. Wiatr osiąga w porywach ponad 150 km na godzinę. Minister zasobów wodnych Chin Li Guoying uważa, że Delfin to najsilniejszy tajfun, jaki w tym roku przeszedł nad Chinami. Jest też czwartym w ciągu miesiąca. Jak podały chińskie media, w piątek, już po ogłoszeniu alertów pogodowych w mieście Wenling, potężna fala po uderzeniu w nadmorski bulwar uniosła 9-letniego chłopca, który spacerował tam z rodziną. Poszukiwania zostały wstrzymane ze względu na trudne warunki pogodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Przetrwały II wojnę światową, ale już nigdy nie wróciły do swoich właścicieli. W czeskiej Pradze można zobaczyć książki skonfiskowane przez nazistów. Należały do bibliotek gminy żydowskich, seminariów rabinicznych oraz prywatnych właścicieli.
2: Księgi rabowane w okupowanych krajach przez Niemców miały utworzyć największy zbiór judaik na świecie. Naziści zamierzali je studiować, aby lepiej zrozumieć tych, których uznali za największych wrogów, by efektywniej ich zwalczać. Celem było wypaczenie i wymazanie pamięci oraz historii. Wyjaśnia Jana Iraskowa z Centrum Dokumentacji Dóbr Kultury Ofiar II Wojny Światowej. Część zbiorów Niemcy przewieźli do Czech podczas bombardowania Berlina i Frankfurtu. Chcieliśmy pokazać, jak obchodzono się z hebrajskimi drukami w czasie wojny i po niej. Przemieszczanie ogromnej liczby książek nie skończyło się bowiem w 1945 roku. Również w okresie powojennym książki zostały dość poważnie uszkodzone. Czeskim badaczom udało się ustalić pochodzenie ponad połowy z około 600 książek, które trafiły w ich ręce. Wśród nich były wolumeny z Warszawy, Wrocławia i Bytomia. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Wystawa w praskiej galerii Clementinum potrwa do 4 października.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy przeważnie spokojnie, opady deszczu możliwe na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Termometry wskażą od 13 stopni na wschodzie, około 16 w centrum do 19 na zachodzie. Upały pojawią się znów jutro i obejmą prawie całą Polskę. Będzie przeważnie od 30 do 32 stopni, na północy od 26 do 28.
4: Sześć minut po godzinie 19.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Izrael odrzuca najnowszy plan dla Strefy Gazy ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa i nie wycofa swoich sił z tego terytorium, dopóki nie nastąpi całkowite, tu cytat, prawdziwe rozbrojenie Hamasu. Tak oznajmił dziś izraelski premier Benjamin Netanyahu i o tym już teraz na antenie Polskiego Radia 24.
3: Komentarz.
4: A moim Państwa gościem jest dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito Toruń. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dzień dobry Państwu.
4: Panie doktorze, Donald Trump ogłosił pod koniec lipca, że zainicjowana przez niego Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie Strefy Gazy. To wiąże się z rozbrojeniem Hamasu, z wycofaniem się sił Izraela z tego terytorium. Trump mówił, że osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazy rządził nowy rząd palestyński, który ma ściśle współpracować z Radą Pokoju. Czy te wszystkie zapowiedzi już możemy włożyć między bajki?
6: Wydaje mi się, że tak, ponieważ tutaj jakby ten polityk no nie zna tych realiów Bliskiego Wschodu, mianowicie niechęci mieszkańców Palestyny, chociażby do wszelkich inicjatyw rządu Stanów Zjednoczonych i oczywiście te wizje, o których słyszeliśmy, aby odbudować Palestynę tak na wzór kurortów takich turystycznych, to myślę, że ten pomysł jeszcze tutaj jakby no nie zyskał poparcia w żaden sposób społecznego.
4: Benjamin Netanyahu wybija się na niepodległość. Można odnieść takie wrażenie, że przecież bez Stanów Zjednoczonych cała ta kampania przeciwko Palestynie, a potem jeszcze dochodziły kolejne konflikty, no nie miałaby odpowiedniego wsparcia. Teraz, kiedy Benjamin Netanyahu w jaki sposób osiągnął swój cel, Stany Zjednoczone już nie są mu potrzebne?
6: Zdecydowanie są potrzebne, ponieważ Stany Zjednoczone jest to największy sojusznik państwa Izrael. Również jest to gwarant jego bezpieczeństwa w ujęciu strategicznym. Widzimy również, że ten konflikt, mianowicie mam na myśli tutaj,

Tutaj konflikt ten najnowszy, który się toczy przeciwko Iranowi, to w dużej mierze również jest w interesie Izraela. Natomiast no nie ukrywajmy, że największe koszty wojny ponosi właśnie rząd Stanów Zjednoczonych. I teraz jest, można powiedzieć, sytuacja Stanów Zjednoczonych w dość niekorzystnym położeniu, ponieważ chcieliby już ten konflikt zakończyć, a strona irańska do tego się wcale

0: własnego kraju prowadzi politykę, która, no jakby nie patrzeć, powinna opiewać i powinna dążyć do racji stanu. Natomiast wydaje mi się, że już od dłuższego czasu, od kilku lat bodajże, Izrael podejmuje i rząd Izraela autonomiczne decyzje. Chociażby mamy na to przykład w południowym Libanie, gdzie operacje przeciwko organizacji terrorystycznej Hezbollah, który jest wspierany wprost z Iranu, były realizowane bez informowania Stanów Zjednoczonych. Więc widzimy, że ta sytuacja i te działania, czy to polityczne, czy militarne, one są jakby autonomiczne i bez oglądania się tutaj na sojuszników. Jeszcze tutaj bym tylko chciał nawiązać do tej sytuacji, kiedy to właśnie palestyński Hamas zaatakował Izrael. To była troszkę inna taka sytuacja, ponieważ Izrael jakby wywiązywał się z tych swoich podstawowych obowiązków. Natomiast teraz dużo komentatorów, którzy śledzą wydarzenia w Libanie, mówi w ten sposób, iż pewne granice zostały przekroczone, ponieważ mimo tego, że cele militarne zostały osiągnięte przez siły obrony Izraela, to jednak ta operacja nadal jest kontynuowana.
1: No, Izrael to tłumaczy, że dąży do prawdziwego rozbrojenia Hamasu. Panie doktorze, czy Benjamin Netanyahu może prowadzić tę kampanię bez wsparcia Stanów Zjednoczonych? To znaczy zasadził się na Palestynę i nie zamierza jej odpuścić do samego końca? Mam na myśli raczej do samego końca w postaci wyborów, no bo rozumiem, że to jest ta data graniczna dla Netanyahu.
0: Tak. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy, analizując ten problem, odnieść się do tego, że z punktu widzenia prawa izraelskiego mieszkańcy Strefy Gazy, czyli Palestyńczycy, oni są w myśl prawa międzynarodowego obywatelami Izraela. W związku z tym Izrael troszkę ma inną percepcję na to, co chociażby świat arabski, no bo świat arabski nie uznaje państwa Izrael i nie uważa, że mają jakąkolwiek jurysdykcję nad Strefą Gazy. No i teraz tak, wracając do Hamasu, czyli do ugrupowania politycznego, która bardzo się zradykalizowała, uznawana jest przez społeczność międzynarodową za organizację terrorystyczną. I tutaj bym chciał wskazać, że militarnie Hamas już, powiedzmy, nie istnieje wręcz, tak? Tutaj Izrael te cele osiągnął. Natomiast pytanie, czy Izrael faktycznie chce anektować te ziemie i, powiedzmy, pozbyć się rdzennych mieszkańców tych ziem? To takie stawiam pytanie retoryczne, no bo można takie wrażenie przyjąć, odebrać.
1: Panie doktorze, jesteśmy jakby dalej na Bliskim Wschodzie, natomiast Iran uzależnił pełne otwarcie cieśniny Ormuz od spełnienia przez Stany Zjednoczone szeregu bardzo różnych i bardzo twardych żądań. No i teraz tak, Waszyngton ma między innymi zrezygnować z gróźb wobec Iranu, trwale zakończyć wojnę z Iranem, jego sojusznikami, znieść blokadę irańskich portów i sankcje, wycofać swoje siły z regionu, bezwarunkowo odmrozić irańskie aktywa oraz w pełni, i tu cytat, zrekompensować szkody wojenne. No, można powiedzieć, że brakuje chyba jeszcze tylko, nie wiem czego, złotej korony. Wszystko jakby tutaj jest w tym zestawie. No to można sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone idą na takie ustępstwa, czy po prostu Iran może żądać czego chce?
0: To jest świetne pytanie, bo teraz tak, jakbyśmy wrócili pamięcią do 18 czerwca 2026 roku, to prezydent Trump w Wersalu podpisał takie memorandum, gdzie takie punkty, takie żądania wstępnie zaakceptował. Natomiast już płyną głosy ze Stanów Zjednoczonych, że elektorat republikanów, w tym demokraci oczywiście, nie akceptują chociażby tego, żeby Stany Zjednoczone płaciły Iranowi odszkodowania wojenne w wysokości około 300 miliardów dolarów. Bo to jest po prostu dla podatnika amerykańskiego nieakceptowalne. Dodatkowo, jeżeli te porozumienia i te wytyczne irańskie byłyby spełnione, chociażby odmrożenie aktywów finansowych czy zniesienie sankcji gospodarczych, to każdy znawca tutaj, powiedzmy, tematyki

0: powie tak, że te pieniądze trafią na nie tylko odbudowę Iranu cywilną, ale również wojskową, czyli Iran zacznie się bardzo silnie zbroić, przygotowywać do kolejnej, powiedzmy, obrony, tak? I dlatego uważam, że te warunki Stany Zjednoczone nawet nie tyle, co nie mogą, co nie chcą, to nie mogą po prostu ich zrealizować. Dodatkowo na przykład to, co rząd irański żąda, czyli zaprzestanie działań wobec tych sojuszników rządu szyickiego, szejków, czyli chociażby ten właśnie libański Hezbollah, jemeński ruch Huti, czy ten palestyński Hamas, to tak naprawdę bym powiedział, że Stany Zjednoczone na to do końca wpływu nie mają. No bo tak, z Hezbollahem przede wszystkim walczy Izrael, z tymi bojownikami jemeńskimi to przede wszystkim koalicja międzynarodowa, która zwalcza piractwo. Więc jakby mam wrażenie, że Iran zażądał od Stanów Zjednoczonych bardzo wysokich warunków, tak wysokich, że w najbliższym, powiedzmy, miesiącu, dwóch Stany Zjednoczone nie są w stanie ich spełnić.
1: Czy Iran w związku z tym, stawiając takie warunki, chce pokazać, że to on jest wygranym w tym konflikcie i jako wygrany może żądać, czego chce?
0: No właśnie, tu trzeba by było teraz jeszcze tak przeanalizować to, czy Iran może również żądać tych warunków w nieskończoność? Uważam, że nie, ponieważ militarnie on w kwestii, powiedzmy, walki rakietowej i powietrznej, on całkowicie przegrał, tak? Czyli powiedzmy, armia Iranu w tym kontekście nie istnieje. Natomiast z punktu widzenia strategicznego możemy powiedzieć, że tak, Iran wygrał, ponieważ może teraz przeczekać ten konflikt, obserwować rynki ropy naftowej, gazu, patrzeć na to, jak rośnie presja na rząd amerykański, który, podejrzewam, będzie nadal chciał negocjować i prawdopodobnie do zapłaty jakichś odszkodowań dojdzie, no ale jestem przekonany, że to nie będą odszkodowania rzędu 300 miliardów dolarów.
1: Panie doktorze, no jakby wydaje mi się to racjonalne z punktu widzenia mnie jako kierowcy. No, widzę, że Stany Zjednoczone po tym, jak zaatakowały Iran, to cena ropy skoczyła. Teraz za paliwo na warszawskiej stacji paliw płacimy w okolicach 7,40. No jakby z punktu widzenia, nazwijmy to, państwa sojuszniczego do Stanów Zjednoczonych, no chyba racjonalne jest domaganie się zakończenia tej wojny jak najszybciej i powrotu do normalnej sytuacji, bo dlaczego polski kierowca ma płacić za wojnę Donalda Trumpa?
0: Tak, oczywiście. Tutaj jako społeczność międzynarodowa, jako członek NATO, również myślę, że to jest dla nas sytuacja niekorzystna. Chciałbym zwrócić uwagę, że nam jako Polakom zagraża jedna istotna kwestia. Mianowicie zrujnowany Iran to potencjalni uchodźcy, to w przyszłości potencjalne osoby, które również będą szukały schronienia między innymi w naszym kraju. I oczywiście tutaj nie chciałbym wyciągać daleko idących wniosków, natomiast może się tak zdarzyć, że będziemy mieli do czynienia z jakąś właśnie falą migracji, tak?
1: Panie doktorze, po miesiącach nieobecności Mojtaba Chamenei pojawił się na krótkim nagraniu. Film opublikowała irańska agencja MER. To jest taka no, na wpół oficjalna agencja bliska rządowi irańskiego. Film trwa zaledwie 12 sekund, ale sam fakt pojawienia się najwyższego przywódcy duchowego Iranu jest takim elementem, który może wzmocnić irański opór. Czy to jest dowód życia, który może wzmocnić właśnie ten opór?
0: Zdecydowanie tak. Jest to taki element na użytek propagandy w wewnętrznej. Dodatkowo również ma pokazać partnerom Iranu, że jakby tutaj ten czynnik decyzyjny jest na swoim miejscu, że jest to konsekwentna strategia, że jest to plan, który prowadzi do wyjścia z tego konfliktu zwycięsko. Oczywiście tutaj można by było dyskutować, bo Iran

0: został faktycznie dotkliwie zniszczony, zwłaszcza jeżeli chodzi o obiekty infrastruktury energetycznej. Natomiast musimy pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone to jest potęga numer jeden na świecie z ponad 300 milionami obywateli, a Iran, jakby co nie patrzeć, w pierwszej lidze nigdy nie grał, jeżeli chodzi tutaj o te czynniki militarne. Więc jakoby zawarcie tego trwałego już rozejmu i jeszcze uzyskanie jakichkolwiek odszkodowań, uważam, że w Iranie i świecie arabskim będzie interpretowane jako pokonanie Stanów Zjednoczonych, a tutaj tylko chciałbym słuchaczom przypomnieć, że Stany Zjednoczone są bardzo nielubiane w krajach arabskich, chociażby przez te wcześniejsze interwencje militarne, chociażby w Iraku z 2003 roku.
1: No i w tym momencie w regionie jedyne poparcie, jakie może zyskać, to właśnie Izrael, który na propozycje amerykańskie nie chce się zgadzać. Panie doktorze, co jakiś czas w mediach pojawiają się takie doniesienia, że Rosja może doprowadzić do jakiegoś incydentu, do sytuacji, która może wzbudzić wątpliwości w Europie. Chodzi o różnego rodzaju atak hybrydowy. Najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu wskazują, że Władimir Putin może w najbliższych latach przeprowadzić jakiegoś rodzaju wrogą operację. Na ile wierzyć tym doniesieniom, tak żebyśmy nie popadali też w jakąś taką spiralę strachu?
0: Znaczy tak, przede wszystkim nie należy ulegać właśnie strachowi, nie należy również ulegać propagandzie rosyjskiej i tym działaniom hybrydowym, czyli tym działaniom poniżej progu wojny, no bo jednak tym czynnikom decyzyjnym Federacji Rosyjskiej zależy na tym, żeby przeciwnicy rosyjscy, konkurenci, tak, wręcz no, bali się Rosji, tak. Natomiast tak, z punktu widzenia militarnego, no nie ma co ukrywać, że Federacja Rosyjska jest największym tutaj zagrożeniem dla krajów wschodniej flanki NATO, w tym Polski. W przyszłości nie można wykluczyć, jest to wręcz prawdopodobne, że Federacja Rosyjska, jeżeli nie zmieni swojej taktyki postępowania, to incydenty będą się pojawiać. Myślę, że za kilkanaście miesięcy możemy usłyszeć o jakimś zmasowanym cyberataku na przykład na państwa bałtyckie, czy również to, że Rosja zacznie w większym stopniu wspierać ruchy separatystyczne, chociażby w Estonii i Łotwie. No i tutaj dlaczego mówię o Estonii i Łotwie? No przede wszystkim dlatego, że tam mieszka wiele tysięcy rdzennych Rosjan, bo w Estonii to już jest około 300 tysięcy Rosjan, a w Łotwie około 440 tysięcy. No i oczywiście te liczby może nie są powalające, tak, na w skali polskiej, ale w skraju tego kraju, całości tych krajów, to w Estonii ci Rosjanie stanowią aż 23%, a w Łotwie aż 25%. Więc jakby nie patrzeć, tu ten potencjał jest duży. I teraz tak, Rosjanie łotewscy i estońscy mają swoje organizacje, które jakby no, mają bardzo duże poparcie, no i one są rozwijane. Więc nie wiem, ale może w przyszłości być tak, na wzór ukraiński, że te organizacje mogą zostać wykorzystane przez służby chociażby specjalne Federacji Rosyjskiej.
1: Jak w takiej sytuacji może zareagować na to, ewentualnie jak może się zabezpieczyć, żeby do takich prowokacji nie dochodziło? No bo jakiegoś sygnału, jakiejś odpowiedzi należy się spodziewać.
0: Oczywiście, więc tak, przede wszystkim NATO powinno kontynuować te działania, które są realizowane. Bardzo istotne jest, aby NATO współpracowało ze sobą, poszczególne służby koordynowały się. Jeżeli chodzi o działania służb wywiadowczych rosyjskich, to tutaj główną osią neutralizacji tych zagrożeń będą kontrwywiady poszczególnych państw natowskich. I bardzo ważne jest to, aby przede wszystkim również obserwować to,

0: co się dzieje chociażby na froncie ukraińskim. Ponieważ w mojej ocenie w chwili obecnej to jednak te główne siły rosyjskie są zaangażowane właśnie tam. Natomiast jeżeli dojdzie do tego rozejmu, a prędzej czy później i tak musimy go mieć, bo jednak ten konflikt trwa już te 4 lata, tak, to wtedy Federacja Rosyjska przerzuci, alokuje te siły, środki gdzieś indziej, tak. No i niestety tutaj patrząc na mapę Europy, to niestety ta Estonia, Łotwa, no to ma granicę lądową z Federacją Rosyjską, więc jakby ich położenie jest niezwykle niekorzystne, a dla Federacji Rosyjskiej rozumiem, że ten teren byłby niezwykle, niezwykle ważny. Oczywiście, żeby to było jasne, wykluczyłbym otwarty, frontalny atak. Czegoś takiego nie będzie z tego względu, że Federacja Rosyjska jest dużo słabsza od NATO, tak, militarnie. Natomiast mówię, działania, operacje hybrydowe w mojej ocenie będą miały miejsce.
1: To panie doktorze, jeszcze na koniec zapytam. 15 sierpnia w Warszawie, ale również w Gdańsku wielka defilada wojskowa. 10 tysięcy żołnierzy, mnóstwo sprzętu wszelkiego rodzaju. Mamy się czym pochwalić? To będzie takie prężenie mózgu, albo inaczej, pokazanie też społeczeństwu spokojnie, zobaczcie co posiadamy?
0: Tak, zdecydowanie to jest taka forma prezentacji wojska, pokazanie podatnikowi, obywatelowi, na co idą nasze podatki, więc również tutaj funkcja odstraszania wojska. Szczerze mówiąc, to bardzo lubię tego rodzaju wydarzenia, sam jak tylko mogę biorę w nich udział, bo jednak ten sprzęt jest bardzo interesujący, okazały. Mamy te nowe zakupy, prawdopodobnie również zostaną wykorzystane F-35, również najnowsze czołgi, armatohaubice i tak dalej. W związku z czym jak najbardziej tutaj ta funkcja odstraszania i też promowania wojska, ponieważ no, nie jeden młody człowiek, nasz obywatel, nie jeden Polek, Polka, pod wpływem takiego rodzaju wydarzenia może pomyśleć, aby właśnie tą drogę kariery obrać.
1: A sprzęt można wyprodukować, a żołnierzy nie tak łatwo odtworzyć, więc na pewno to się przyda. Doktor Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet WSB Merito Toruń. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
5: Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty

0: Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
6: Ogłoszenie społeczne. Powtórka programu.
8: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
9: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
10: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
11: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
12: To nie u nas. Zaczynamy.
13: TDI. Tylko dobre informacje.
14: Polska 6. gospodarką w Unii Europejskiej. To przełom. Słodki pies, który nie wywołuje alergii. Zapachem i dźwiękiem opowiadają świat. To lepsze od setek nudnych zdjęć. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
13: TDI. Tylko dobre informacje.
14: Polska w 2025 roku znalazła się na 6. miejscu wśród największych gospodarek Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Tak wynika z danych Eurostatu. Największą gospodarką w Unii Europejskiej pozostają Niemcy. Dalej jest Francja, Włochy, Hiszpania oraz Holandia. Polska znalazła się tuż za nią, umacniając swoją pozycję wśród największych gospodarek wspólnoty. To może być przełom dla tych, których przed opieką nad psem powstrzymywała alergia. Dwa młode bigle o imieniach Bailey i Alfie na pierwszy rzut oka nie różnią się od innych przedstawicieli swojej rasy, ale w ich ciałach brakuje białka odpowiedzialnego za wywoływanie alergii. To efekt badań uczonych ze Stanów Zjednoczonych. Plan zakłada stworzenie tzw. zwierząt założycielskich, które rozpoczną erę słodkich psów dla alergików. Aspirant sztabowy Paweł Kozłowski z Kowalewa Pomorskiego nie spodziewał się, że na służbie przyjdzie mu przyjąć poród. Policjant pomógł przyjść na świat dziecku, gdy ciężarna kobieta w drodze do toruńskiego szpitala nagle zaczęła rodzić. Krótko po narodzinach na miejsce dotarli ratownicy medyczni, a noworodek wraz z matką w dobrym stanie trafił pod opiekę lekarzy. Policjanci podkreślają, że młody aspirant zachował profesjonalizm, opanowanie i postawę godną policjanta. Zaczynają podróż tam, gdzie inni kończą. Na wyprawy zawsze zabierają ze sobą dwa ulubione przewodniki. Po pierwsze wyobraźnię, a po drugie zmysły. Wielbiciele szczęścia w każdej postaci. Autorzy książek Ucho na świat i Świat w zasięgu nosa. Dziennikarze i podróżnicy Katarzyna i Krzysztof Świdrak pokazują, że z dalekich podróży można przywieźć coś innego niż setki nudnych zdjęć. I o tym już teraz w Tylko Dobrych Informacjach. Tylko dobre informacje w Polskim Radiu 24. Dziennikarze, podróżnicy, a przede wszystkim straszne gaduły. Katarzyna i Krzysztof Świdrak. Dzień dobry.
15: Witamy serdecznie.
16: Dzień dobry.
14: Mówię, że straszne

0: Straszne gaduły, ale będzie o książkach. O książkach, które stworzyliście, które napisaliście. Ucho na świat, świat w zasięgu nosa. Szczególnie tutaj ta okładka mi się podoba z tą mućką taką na froncie. 13 wspomnień ze stanu wojennego. Okej, ale wywiad z wami na ten temat, całą rozmowę można posłuchać, poczytać na stronach Polskiego Radia. Ja chciałbym się skupić przede wszystkim na dźwięku, na zapachu. I zacznę od ciebie, Kasiu. Warszawa to jest jaki zapach, jaki dźwięk dla ciebie?
1: To się zmienia bardzo, bo i Warszawa się zmienia i zmienia się też to, gdzie my bywamy. Ale pamiętam, że jak pisaliśmy naszą książkę o zapachach, to kiedyś będąc w pobliżu Pałacu Kultury, gdzie jeszcze było dużo bardziej nieporządnie, że tak delikatnie się wyrażę. I był taki straszny upał, jak dzisiaj właśnie jest w Warszawie. I był taki wysypany kosz na śmieci i taki asfalt rozgrzany. I to wszystko tak nie pachniało zbyt ładnie. I skojarzyło mi się to właśnie z jakimś takim naszym wyjazdem, gdzie byliśmy w pewnym arabskim kraju, gdzie też były takie śmieci zamiecione na bok i to tak strasznie cuchnęło, ale z drugiej strony był jakiś zapach jakiegoś jedzenia gotowanego, jakieś budki z jedzeniem i to przyjemne z tym nieprzyjemnym się tak mieszało i pomyślałam sobie, to jest zapach naszej podróży. Tu w Warszawie, pod Pałacem Kultury, gdzie idę i ocieram pot z czoła. I wtedy odkryliśmy, że można zapachami przenosić się w różne miejsca i można gromadzić wspomnienia zapachami dużo bardziej takie dosadne, bym powiedziała, niż na przykład zdjęciami.
0: Czyli dla ciebie zapach Warszawy to jest rozkładający się śmietnik razem z przyprawami i rozgrzanym asfaltem, tak?
1: Teraz już
0: ale
1: nie.
0: Ja mam bardzo podobne skojarzenia, bo dla mnie na przykład jako osoba, która przyjechała do Warszawy, to był dźwięk związany z starciem pociągu, czyli ten pisk taki, kiedy pociąg się zatrzymuje na dworcu centralnym, a druga rzecz to jest sos czosnkowy z kebabów.
2: Tradycyjny zapach.
0: Tak, tradycyjny warszawski zapach.
1: To prawda.
0: To jest coś, co mnie się kojarzyło i jakby teraz, kiedy jestem na dworcu centralnym i ten dworzec centralny też ma swój taki specyficzny zapach, to mi się przypominają czasy studenckie, kiedy właśnie ze swoich rodzinnych Kielc przyjeżdżałem do Warszawy i to wszystko było takie wielkie, nowe, nowoczesne i absolutnie nieznane.
2: Tam, gdzie mieszkamy, a mieszkamy w Wawrze, to dla mnie zapach Warszawy to jest zapach lasu o świcie, bo z naszego domu jak się wychodzi, to od razu jest las.
1: Sosnowy.
2: Taki. I to też jest Warszawa. A jeszcze jak spadnie deszcz, to ten zapach świeżości niech kontrastuje z tym, co Kasia powiedziała o tym asfalcie i o tym wszystkim. Bo to jest tak trochę z tym zapachem tak, że każdy z nas ten zapach odbiera zupełnie inaczej. To wszystko zależy od naszej wrażliwości, od tego, co przeżywamy, jak przeżywamy. I to jest też to, co Kasia powiedziała, że zapach uruchamia nam wspomnienia, takie szufladki otwiera. W zależności od tego miejsca, gdzie byliśmy i jaki zapach poczuliśmy, to tak ten zapach sobie potem zapamiętujemy. Bo na przykład jak byliśmy w Syrii, to plaża w Syrii nam się kojarzyła z kawą. Bo dlatego, że w pewnym momencie, nie wiadomo skąd, pojawił się kelner, naprawdę na plaży, autentycznie, który przyniósł nam kawę.
0: Ale
2: tak, tak. I tak rozglądaliśmy się głowę, kręciliśmy w prawo, w lewo, szukaliśmy kawiarenki, nawet takiej jakiejś budki, cokolwiek. Nic nie było. Nagle pojawił się i ta kawa, to był ten zapach kawy. Tak samo jak zapach daktyli, prawda?
1: No zapach daktyli to tak, to jest zapach, który nam w ogóle przyniósł pomysł na książkę o zapachach. Bo byliśmy w Palmirze, która wtedy jeszcze mieliśmy to szczęście zwiedzić Palmirę, zanim te piękne, starożytne ruiny zostały zniszczone. Na świecie był taki trudny czas, że wiele ludzi się nie decydowało na wyjazd w tamten rejon. Palmira była przepiękna, zabytki były przepiękne, ale najbardziej nam utkwiło w pamięci ostatnie właściwie kilka godzin, jak żeśmy już wyjeżdżali, była taka uliczka, na której było mnóstwo sklepów z daktylami. I my tak naprawdę wcześniej nie mieliśmy tak jakichś tak wyobraźni, jak w ogóle rosną, suszą się i sprzedają daktyle. A tam takie całe kiście właśnie były podwieszane na takich przed sklepikami na zewnątrz. I wszyscy ci, ponieważ byliśmy tam no prawie że jedyni turyści, naprawdę się prawie że rzucali na nas, żebyśmy spróbowali ich daktyli. Odkryliśmy, ile jest rodzajów, gatunków.
0: A to jest więcej niż jeden.
1: Różny stopień, no, tak, różny stopień
0: jest
1: wysuszenia.
0: Jest więcej niż jeden z tej plastikowej
2: tak. Nie, tak, to na 100%. To gwarantujemy, że tak jest, że jest więcej niż jeden.
1: Częstowali tymi daktylami i do tego nam serwowali kawę taką słodką. I to było właściwie nasze śniadanie wtedy. I nam tak bardzo w pamięci ten zapach tych daktyli, bo ich było tam bardzo dużo tych kiści suszących się, takich słodkich, w tym takim budzącym się upale poranka, że stwierdziliśmy, słuchaj, naprawdę można podróżować zapachami, można podróżować
2: ale
1: nosem.
2: To jeszcze tylko dodam, że to, co Kasia opowiada, to jest też ważne pora dnia. Mianowicie to był taki moment, gdzie noc się jeszcze nie skończyła, a dzień się jeszcze nie zaczął. Czyli szliśmy w taką

0: trochę, myśmy nie widzieli tych daktyli, szczerze powiedziawszy, bo to był taki jeszcze nie świt, a już nie noc. I im dalej w głąb tej ulicy szliśmy, tym coraz więcej tych zapachów się pojawiało i nagle jak zaczął się dzień, to zobaczyliśmy te kiście, o których Kasia mówi. Jak doszliśmy, bo myśmy szli na przystanek, na taki dworzec autobusowy, bo jechaliśmy trochę dalej gdzieś jeszcze. Jak szliśmy na ten przystanek, im dalej w tą ulicę szliśmy bliżej, coraz bliżej tego przystanku autobusowego, to byliśmy tak najedzeni, że w zasadzie nie musieliśmy jeść śniadania. I to jest ten moment, o którym Kasia wspomniała. Pomyśleliśmy sobie, hej, to miejsce pachnie daktylami. I zaczęliśmy sobie otwierać w głowie miejsca, w których byliśmy i kojarzyć je z różnymi zapachami, które tam w tym czasie w różnych miejscach do nas docierały.
1: Kiedy o tym opowiadacie, przed oczami mam film Pachnidło. Nie sądziłem, że można w sposób filmowy opowiadać o zapachu. Wy też wybraliście bardzo trudną sztukę, no bo jak opisać zapach? Jak zabrać ludzi w podróż właśnie zapachem i dźwiękiem? Szczególnie, że używacie do tego tekstu. To jest coś, czego jeszcze Instagram sobie z dźwiękiem radzi, ale z zapachem sobie nie poradzi. Najbardziej egzotyczny zapach, Kasiu, jaki ci się kojarzy?
2: Odkryłam, nie uważam się bez jakiegoś super zapachowego wymiatacza.
1: Super nosa.
2: Tak, super nosa. Natomiast jak byliśmy na Madagaskarze i szliśmy przez taką dżunglę, no i tam się oczywiście wszyscy mają nadzieję zobaczyć w prawdziwym, naturalnym środowisku lemury. I ja odkryłam, że ja umiem te lemury wywąchać, zanim my je zobaczymy. Naprawdę.
0: No tak, to tak było. Znaczy,
1: jak pachnie lemur?
2: Lemur pachnie tak trochę, tak ostro. I to był taki jakby ostry zapach, taki jakby ostrej wody kolońskiej, coś takiego. I ja mówiłam, szliśmy tą dżunglą tacy upoceni, bo tam jest wilgotność ogromna, z temperaturą ogromną połączona. I nawet lokalesi, którzy z nami szli, mówili, że naprawdę jest bardzo gorąco. I ja mówię, Krzysiu, będą zaraz lemury, zobaczysz, bo ja czuję, że gdzieś są w pobliżu. I nagle pach, wychodzi mama z dzidziusiem na brzuchu, trzymającym się i sobie patrzy na nas i my na nią. I naprawdę te lemury dało się wyczuć.
0: A dla mnie takim zapachem chyba przejmującym najbardziej, jak sobie tak staram teraz w głowie i w pamięci poszukać, to jest zapach Varanasi tuż nad Gangesem. Jak się idzie tymi schodami wzdłuż Gangesu, to jest taki zapach sacrum i profanum, bo tam wszystko się dzieje. Tam jest i kuchnia, i pralnia, i modlitwa, i zakład fryzjerski, i do tego jeszcze sklep muzyczny na przykład. I to wszystko razem, to sakrum i profanum, to jest taka kwintesencja życia. Przechodząc przez wzdłuż Gangesu, naprawdę można poczuć, według mnie oczywiście, bo każdy to może odbierać zupełnie inaczej. I to jest fajne właśnie, że każdy z nas zupełnie inaczej to odbiera. Takie sakrum i profanum w pigułce, nawet na długości, ja wiem, 100 metrów.
2: Ja myślę, że też bardzo zapachową anegdotą się rozpoczęło w ogóle pisanie naszej książki, ponieważ nasza książka to są wywiady. I pierwszy wywiad, który robiliśmy, to był wywiad z Markiem Kamińskim. No i my, doświadczeni dziennikarze, byliśmy oczywiście bardzo przygotowani, mieliśmy ułożone pytania, plan na to. No rozmowa do książki to taka jest rozmowa, no tak. taka mięsista, taka długa.
1: Poważna sprawa.
2: To nie jest krótki wywiad, prawda? No i spotkaliśmy się z Markiem Kamińskim, przemiłym i przeskromnym człowiekiem. No i zaczęliśmy go pytać, no jak tam pachnie na biegunach? I pytamy, on mówi, no wiecie co, tam tak w sumie nie ma za bardzo zapachów, nie? A my, no ale jak pachną zwierzęta? Mówi, tam praktycznie nie ma żadnych zwierząt. A jak rośliny? No rośliny, też tam nie ma roślin. No i tak po 10 tak rozmowy właściwie nam się zaczęło kończyć pytania.
0: To chyba koniec.
2: I w końcu zaczęliśmy rozmawiać o tych jego wyprawach i wywiązała się z tego wspaniała rozmowa o tym, że na biegunach, na wyprawach Marka Kamińskiego pachnie Marek Kamiński.
0: Po prostu.
1: Tak sobie to wyobraziłem właśnie, słuchajcie, te setki kilometrów, potem ten namiot i do najbliższej łazienki tyle samo, co na ten biegun.
2: Tak, on nam opowiadał, jak ileś tam naście dni na przykład idąc, on mówi, że jest jakiś taki eksperyment, w ogóle opowiadał nam, że on w swoim domu nie trzyma tego sprzętu w domu, bo to jest niemożliwe, tylko ma taki schowek gdzieś tam w ogrodzie.
0: Tak samo jak teraz jest, ale wtedy tak było.
2: I tam miał taki składzik na wszystkie rzeczy i mówi, że zrobił taki kiedyś eksperyment i taki polar, który właśnie przez ileś dni go miał na sobie i on te wszystkie z ciała zapachy jego chłonął. Próbował go wyprać tam chyba 15 razy pod rząd w pralce, czy on ten zapach utraci, i nie utracił tego zapachu. Także wyszło z tego bardzo ciekawe.

0: ciekawa, naszym zdaniem przynajmniej, rozmowa i jak potem już ta książka była gotowa i ją wręczaliśmy Markowi, to napisał nam taką fajną dedykację, że nam bardzo dziękuję, że dzięki nam odkrył, że na biegunach jeszcze jest coś do odkrycia.
1: Ale też bardzo, bardzo ciekawie też opowiadał i to jest też coś, co działa właśnie na nasze zmysły, jak bardzo jedna kostka czekolady, każdy może sobie wyobrazić, ile ona ma, centymetr na centymetr?
2: No.
1: Mniej więcej.
2: Moje mają więcej.
1: No, okej. Okay. Ja rozumiem, jest też taka teoria, że wystarczy odpakować
2: jak jedna kostka.
1: Z folii, tak. To jest jedna kostka, tak? To nasze dzieci też
0: nasze
1: znają.
0: Nasze dzieci tak, tą teorię preferują. Pozdrawiamy nasze dzieci.
1: Ja mówię o takiej teorii bardziej zbliżonej rzeczywistości, że tylko taka jedna kosteczka, centymetr na centymetr. I jak bardzo taka kostka, jak pan Marek nam opowiada, jak ona może pachnieć szczęściem. Bo to jest nagroda jego wtedy była za całą podróż, czy tam nawet Jasiek Mela nam też to opowiadał.
0: Wyznaczał sobie, że on na koniec dnia tą jedną kostkę zje, nie? Że to będzie jakaś nagroda za ten wysiłek, jak już rozbije, tam będzie już gotów do spoczynku, to wtedy sobie tą jedną kostkę.
1: I to jest zapach szczęścia, centymetr na centymetr. To też jest coś takiego, co my polecamy w ogóle ludziom, naszym znajomym, bliższym, dalszym, żeby poznawali ten świat poprzez zmysły. Bo można zwiedzać zabytki, można oglądać piękne budowle. Jasne, i to jest super. I to jest super. Tylko po pewnym czasie 5 pomników takich samych, 6 katedr takich samych. Okej, okay, zaraz znawcy powiedzą, no ale one się różnią, coś tam. Jasne.
2: Nie, no po prostu idziesz i masz 6 kościół do odwiedzenia.
1: Prawda?
2: Tak?
1: No właśnie. Ale i myśmy właśnie wtedy doszli do wniosku, że a nasze zmysły, dajmy im szansę. Zamknijmy oczy, posłuchajmy dźwięków. Powąchajmy tym nosem, bo przecież po to mamy go stworzone do tego. My bardzo, bardzo dużo rzeczy robimy oczami. My oczami mówimy, oczami wąchamy,
0: większość
1: oczami słuchamy
0: rzeczy.
1: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo ciekawe myśmy sobie zrobili taki, nie chcę nazwać tego eksperyment, po prostu doświadczenie takie życiowe, nie tylko. Byliśmy, chyba to było, wydaje mi się, w Delhi albo w Bombaju, nie pamiętam już, albo może w Katmandu, nieważne, być może w Katmandu.
0: Gdzieś tam w podróży.
1: Nie, chodzi o to, że usiedliśmy na ulicy.
2: Czy wy podróżujecie tak, że po prostu sobie wciskacie szpilkę w mapę i mówicie, a, to teraz tym razem tutaj? Przepraszam, dygresja. Wróć.
1: Ja tylko dokończę, że fajnie jest usiąść na ławce na przykład, zamknąć oczy na chwilę choćby i posłuchać tego, co nas otacza. Ja wiem, w pewnym pierwszym momencie to będzie hałas, to będzie, mogą być to jakieś krzyki, jakieś samochody i tak dalej. Ale dajmy sobie szansę, żeby z tego wyłowić takie perełki.
0: My zresztą teraz dźwiękowo jeszcze takie robimy eksperymenty, ponieważ od jakiegoś czasu nagrywamy też podcast. I
2: jak się nazywa?
0: Nazywa się Oni Mówią. Mhm. Jest to podcast o podróżach, w którym albo my mówimy, albo my rozmawiamy też z naszymi gośćmi. Ale mamy też takie odcinki wyjazdowe w cudzysłowie, gdzie jak my jesteśmy w podróży, to zabieramy ze sobą mikrofony takie małe i nagrywamy tam, gdzie jesteśmy, nie bacząc na to, że nie są to idealne warunki, wręcz fajnie, tak uważamy, że coś tam w tle słychać. Mhm. I tak na przykład powstał w Barcelonie odcinek na plaży nagrywany, gdzie burza nadchodziła i po prostu słychać, jak ta burza się zbliża, słychać morze, nad którym my stoimy, ale my tam twardo cały czas mówimy, że no jeszcze damy radę chwilę rozmawiać i nagrywamy. Kiedy jest też odcinek, który nagrał Krzyś z naszym najstarszym synem Tymonem, gdzie byli na wymarzonym wyjeździe w Londynie, na konkretnym wydarzeniu, o którym marzył nasz syn. I nagrywają na lotnisku, gdzie słychać komunikaty na tym lotnisku co chwila w tle, ale to jest takie prawdziwe, żywe i to, że oni tam są i mówią o tym, co się tam wydarzyło.
1: Bardzo bliskie jest nam, na plakacie widziałem tutaj, jak się wchodzi do Polskiego Radia, bardzo bliskie jest nam wasze hasło. Robimy dźwięki do słuchania. Mhm. To jest fantastyczne hasło radiowe, ale też fantastyczne hasło takie trochę dla nas. Robimy dźwięki do słuchania. Ponieważ my z podróży przywozimy pocztówki dźwiękowe, to znaczy nagrywamy, a to ulice, a to na przykład szum oceanu na Madagaskarze, a to wiatr w Himalajach, a to szum pustyni na Saharze i tak dalej, i tak dalej. I robimy z tego takie pocztówki dźwiękowe, które wysyłamy naszym znajomym i przyjaciołom. I oni tego sobie odsłuchują. Ale doszliśmy do wniosku, że a może warto to robić dla jakiejś większej ilości osób i od czasu do czasu, jak ktoś nas zaprasza, to my się dajemy zaprosić, robimy takie spotkanie, najpierw opowiadamy o naszych dźwiękowych doświadczeniach, a potem mamy taką pocztówkę dźwiękową, która ma z kilkanaście minut, około 20 minut. Prosimy ludzi, zamknijcie oczy.

0: Zobaczycie, że się przeniesiecie w te miejsca, w które za chwilę usłyszycie. I oni te oczy zamykają. To jest Dolby Surround, więc jest super jakościowo. I nagle się okazuje, że ktoś mówi, ja płynąłem łódką po Gangesie, a ja tymi stopami po piasku na Madagaskarze. No i właśnie o to w życiu chodzi, żeby tak do dźwięków podchodzić, żeby te dźwięki stały się takim przyjacielem naszego życia. Bo tak naprawdę, gdyby ktoś zadał pytanie, gdzie jest największa orkiestra na świecie? No właśnie za tymi oknami.
1: Bo nie to, ma konkretnego miejsca. Każdy ma swoją orkiestrę.
0: Mało tego, ja powiem więcej. Kasia zaraz to dopowie. Ja powiem więcej. Ta orkiestra każdego dnia daje nam bezpłatny koncert. I my ten właśnie, koncert każdego dnia jest inny.
2: My właśnie w naszych podcastowych...
1: Ale jesteście dziennikarzami, nie muzykami, no?
2: Nie, ale kochamy bardzo muzykę. Mamy w domu jednego młodego muzyka. I czasem też tam pobrzdękamy na jakiś
1: na
2: tam...
1: Czym gra?
2: Na saksofonie. Nasz wykształcony muzyk gra na saksofonie, a my...
1: Nie jest to cichy instrument.
0: No nie jest.
2: Ale my lubimy. On gra jazz, my bardzo lubimy, jak on... Chyba jak się śmieje czasami. No mamo, chyba, że ćwiczę jeden akord cały dzień, to wtedy nie jest tak przyjemne.
0: Ale żeby było ciekawiej, jeden syn jest muzykiem i tutaj jest jakby ten świat dźwięków, a drugi syn gra w hokeja i to jest świat zapachów. Szatnia hokejowa jest, zapach szatni hokejowej jest nie do podrobienia, gwarantuję, to jest nie do podrobienia.
2: Od razu musiałaś najciemniejszą stronę
1: Każdy, kto za dzieciaka, nie wiem, w jakichś SKS-ach brał udział i tak dalej, to on wie, że pewnie u dziewczyn pachnie lepiej, ale u chłopaków to pachnie tak, że to się
2: pamięta. Ale trzeba się zgodzić, że hokejowa szatnia to tylko ci, którzy doświadczyli, tak, to wiedzą, że jest to naprawdę mocne doświadczenie.
0: Też wracając do tej orkiestry, która jest na zewnątrz, każdy z nas dostał bezpłatny abonament na słuchanie orkiestry świata. Ja się z tego strasznie cieszę, bo to samo miejsce w środę o godzinie 15 brzmi tak, a na przykład we czwartek o 8 rano brzmi zupełnie inaczej.
2: No właśnie, ja nie ciągle się zasadzam na jedno miejsce do nagrania naszego podcastu, a jest to tak naprawdę ten las, o którym Krzyś wspominał. Bo jest taki, mam naprawdę za oknem sypialni las. Jest taki moment na wiosnę, kiedy są młode ptaki w gniazdach, gdzie o 4 rano tak wrzeszczą wszystkie te ptaki, taki harmider robią, że jak ktoś słaby ma sen, to go potrafią obudzić. I ja mówię, Krzysiu, musimy wtedy się zerwać, wyjść i uchodzić, bo ty masz jej nagrać podcast. I tej wiosny się nam to nie udało, ale bardzo mam nadzieję, że to kiedyś zrealizujemy, bo myślę, że ten szum ptasi w tle będzie wspaniały.
1: Też ciekawe, bo mam takie poczucie, że oczy już nam się trochę zmęczyły. To, co było piękne, zostało przysłonięte już kolorowymi reklamami, ale jeszcze na szczęście nie udało się zanieczyścić dźwięku i nie udało się wbrew pozorom zanieczyścić zapachu. Bardzo mi się to podoba, ale to jeszcze na koniec zapytam. Syria, Indie, Madagaskar. No powiem szczerze, że wasz paszport naprawdę jest egzotyczny. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tak ruszyć w świat, a nie, wiecie... Hurgada.
2: Słuchaj, my zawsze mówimy, że każda podróż jest fajna i ta na drugi koniec świata, i ta na drugi koniec ulicy. I w Hurgadzie, wbrew pozorom, byliśmy też i w ogóle w Egipcie, bo mieliśmy okres dużej fascynacji nurkowaniem i byliśmy tam bardzo często. Ale cóż, no ja to muszę przyznać, że ja zaczęłam takie dalekie podróże dzięki Krzysiowi, bo jak go poznałam, to on już był takim trochę doświadczonym podróżnikiem, tym bardziej, że to był taki czas, kiedy nie było tak łatwo zorganizować podróż. Teraz jest dużo łatwiej, jest dużo więcej wiadomości.
0: Mhm. I możliwości.
2: A wtedy, tak, Krzysiu już miał za sobą pierwsze takie dalekie podróże właśnie gdzieś do Azji czy do Afryki. I pamiętam właśnie, jak jechaliśmy naszą pierwszą podróż, znaczy planowaliśmy ją dopiero, a były też to początki naszej w ogóle znajomości, to Krzyś tak wypytywał, mówi, a słuchaj, jak warunki, bo myśmy bardzo oczywiście basicowo podróżowali, do dzisiaj też podróżujemy w bardzo,
0: bardzo
2: basicowy
0: prosto
2: sposób. Czy jak będą takie warunki nie za dobre, to będzie okej, okay. A jak będzie na przykład jakaś jaszczurka gdzieś tam biegać, albo karaluch jakiś się trafi, no. I tak sprawdzał, co to będzie.
0: Znaczy ja znam z opowieści moich rodziców, że moja pierwsza podróż, taka chyba mało świadoma, to było jak miałem lat 3 i spadłem ze stołu. To była moja taka pierwsza gwałtowna podróż, którą odbyłem bardzo nieświadomie w domu naszym rodzinnym. A to, co Kasia wspomniała, to chyba taka, no oprócz tej podróży w Himalaje, gdzie ja się oświadczyłem na 5000 metrów, to jest fantastyczna podróż, to pierwsza taka duża podróż, to ja miałem, lądem do Indii jechaliśmy. Nie samolotem, bo myśmy samolot widzieli na niebie, bo nas nie było stać na samolot wtedy. Myśmy lądem jechali do Indii 2 tygodnie.
1: O, wow.
0: Autobus, czym się dało? Nie było przewodników wtedy jeszcze, mówię takich kartkowych w Polsce, takich, że można było przeczytać.

0: przykład jedna książeczka, żółta książeczka ona się nazywała, to Eddie Pyrek taką książkę kiedyś wydał, Indie za $50 albo za $100, już nie pamiętam tytułu, jakoś tak to było. I 2 tygodnie myśmy podróżowali od dworca kolejowego do autobusu, do jakiejś marszrutki, fantastyczne. Ja wtedy poczułem, pierwszy raz poczułem taką, że rzeczywiście zaczynam podróż w Istambule, jak wsiedliśmy w autobus, który jechał do Teheranu. Dworzec PKS-u, powiedzmy, tak? W Istambule jakiś taki PKS-owy dworzec, jak Warszawa Zachodnia, załóżmy, czy jakiś inny w innym mieście w Polsce. Jest autobus, myśmy kupili bilet Teheran. Fajnie, nie? 2 dni poznaliśmy, w tym autobusie poznaliśmy chłopaków, którzy wracali do domu, do Teheranu, wracali, bo studiowali w Ankarze i oni nas przenocowali. Poznaliśmy się w autobusie. W pociągu, jak jechaliśmy przez Pakistan, poznaliśmy chłopaka, który też studiował i on nas wziął w Kuecie, wziął nas na 4 dni do swojego domu. I to była ta pierwsza taka rzeczywiście podróż lądem. 2 tygodnie w jedną stronę, 3 tygodnie w Indiach i 10 dni z powrotem.
1: Kochamy ten dystans tego podróżowania, zwłaszcza do takich naprawdę innych kultur. I tak jak zawsze wracamy tutaj, to tak widzimy, jak mamy, nie mówię tylko my sami, ale w ogóle jak nam się tutaj żyje naprawdę wygodnie w naszym w miarę bezpiecznym kraju. Jak mamy dużo, jak mamy często dużo za dużo, a jak nam ciągle za mało. I żeby tego nie wprowadzać w życie, to podróże są potrzebne.
0: A jeszcze fajne jest to w tym podróżowaniu, że można spotkać ludzi. Ja na przykład uwielbiam spotkania z ludźmi. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby być naiwnym, bo to
2: jasne.
0: Nie w tą stronę. Skoro to jest tylko dobre informacje, bo tutaj jesteśmy. Tak. Spotykanie ludzi daje nam taką niesamowitą przestrzeń do zrozumienia tego kraju nawet. Ja do dziś pamiętam spotkanie z takim Afgańczykiem. Jechaliśmy autobusem przez Indie, autobus się zepsuł, środek nocy, jakiś taki postój, trochę piachu, trochę czegoś. I on poczęstował nas pod płomykiem z kozim serem. Ja do dzisiaj pamiętam to. I on mówi, usiądź. Przyjdzie czas, autobus się naprawi. Nie martw się o to. Na pewno będzie dobrze. Usiądź, pogadaj. W ogóle spotkania
1: tylko
0: z ludźmi
1: takiego
0: to jest
1: podejścia,
0: naprawdę no. Coś, co nam też zostaje. I dźwięki tych ludzi, bo też na przykład Maria Pomianowska, no to jest w ogóle fantastyczna osoba, też związana z Polskim Radiem, ale nie tylko, z kulturą polską, z muzyką, w ogóle fantastyczna osoba, uwrażliwiona dźwiękowo, rewelacyjnie. To ona nam powiedziała, że ona dźwiękowo potrafi rozpoznać na przykład miejsce, w którym jest. Ten ocieranie się na przykład materiału o człowieka.
1: Sposób
0: ten dźwięk
1: chodzenia nawet ludzi.
0: Tak, dźwięk ulicy i poznawanie świata poprzez zmysły. No ludzie, korzystajcie z tego, co mamy.
2: Przez to wszystko, co opowiedzieliście, to chyba sobie przejdę na dworzec centralny, żeby jeszcze raz usłyszeć ten dźwięk hamującego pociągu, bo dzięki temu może cofnę się trochę do 20 lat wstecz, kiedy to wszystko było takie nowe, było takie zupełnie inne, a jednocześnie niezwykle ekscytujące. Katarzyna i Krzysztof Świdrak, autorzy książki Ucho na świat, świat w zasięgu nosa. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękujemy za zaproszenie i zwiedzajcie świat po swojemu.
3: TDI. Tylko dobre informacje. TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką silimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy seniorów.

0: serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stop hejtowi wobec imigrantów. Manifestacje w ponad 20 miastach w kraju. Tragedia w Chorwacji. Podczas nurkowania zmarł 40-letni Polak. Koniec utrudnień na krajowej 16. Droga znów jest przejezdna. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór. Zapraszam. Mieszkańcy ponad 20 miast w Polsce wyszli na ulice, manifestowali przeciwko przemocy wobec Ukraińców. Towarzyszyło im hasło "Nie bądź obojętny". Marsz odbył się m.in. w Lublinie.
2: Ja chciałam zademonstrować swoją solidarność z różnymi osobami z Ukrainy, które w Lublinie znalazły spokojny dom, a jednocześnie no, sprzeciwić się narastającej fali niechęci, a wręcz agresji.
1: Organizatorzy podkreślają, że w ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do słownych i fizycznych ataków na osoby, które ze względu na swoje pochodzenie stają się obiektem agresji. Nie zgadzamy się na to, mówi przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji w województwie lubelskim Marcin Bujak.
3: Jesteśmy świadkami tego, co się złego dzieje wobec Ukrainek, Ukraińców. To oni przyjechali do nas szukając schronienia. My to schronienie im daliśmy i poniekąd nałożyliśmy na siebie obowiązek teraz już pomagania im i nie możemy im teraz tego zabrać, a jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą im to odebrać.
1: Organizatorzy manifestacji dodają, że ataki na obywateli Ukrainy są podsycane przez rosyjską propagandę. 40-letni Polak zmarł na północy Chorwacji. Do tragedii doszło podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na półwyspie Istria. Stało się to w piątek przed południem, ale informacja trafiła do mediów dopiero teraz. Policja w Puli dostała zgłoszenie, że mężczyzna źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Naszego rodaka przetransportowano łodzią do zatoki. Tam zmarł mimo reanimacji. Policja wyjaśnia okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, późnym popołudniem został aresztowany. Za kratkami spędzi 3 miesiące. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-latek w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że jest jej właścicielem, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Przejezdna jest już droga krajowa nr 16 między Talusami a Ruską Wsią. Po południu paliła się tam ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przyjazdem strażaków. Nic mu się nie stało. W związku z prowadzoną akcją gaśniczą trasa była jednak całkowicie zablokowana w obu kierunkach, to znaczy w stronę Orzysza i Jełku. Utrudnienia w ruchu zakończyły się po ponad 3 godzinach. Zmarł Jarosław Abramow Neverli, dowiedziało się Polskie Radio. Pisarz, dramaturg, prozaik, kompozytor, satyryk, autor tekstów, piosenek, słuchowisk radiowych, dziennikarz oraz scenarzysta filmowy. Był przez wiele lat związany z redakcją audycji literackich Polskiego Radia. Twórca odszedł dziś po południu. Miał 93 lata. Jedno z najbogatszych państw świata, Singapur, świętuje dziś Dzień Niepodległości. 61 lat temu odłączył się od Malezji. Dziś ze średnim PKB na głowę mieszkańca przekraczającym 100 tysięcy dolarów amerykańskich jest najbogatszym krajem Azji.
4: Uroczystości rocznicowe na Stadionie Narodowym w Singapurze zgromadziły ponad 40 tysięcy osób. To pierwsze od dekady wydarzenie z okazji Dnia Niepodległości organizowane w Singapurze na taką skalę. W specjalnym orędziu premier Lawrence Wong zwrócił uwagę na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie, która ma wpływ także na Singapur.
5: Trust between nations has weakened.
4: Zaufanie między państwami osłabło, współpraca niegdyś uznawana za rutynową przestała być daną raz na zawsze. Odczuliśmy to bezpośrednio wskutek kryzysu na Bliskim Wschodzie. Pomimo wyzwań, nasza gospodarka pozostaje odporna. Dla Singapurczyków ten dzień to powód do dumy. Jak mówili w materiale stacji Channel News Asia, głównie z dwóch powodów. Dzień Niepodległości oznacza świętowanie tego, jak daleko zaszliśmy jako naród. To bezpieczny kraj. Mogę wyjść w środku nocy i czuć się bezpieczny. Uroczystości na stadionie, prócz parady wojskowej, uświetniły występy singapurskich artystów.

0: artystów, pokazy multimedialne oraz fajerwerki.
1: O czym relacjonował Tomasz Sajewicz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na ogół pogodnie, tylko na zachodzie kraju może przelotnie padać deszcz. Od 11 stopni na wschodzie i południu do 19 miejscami na wybrzeżu. Jutro bezchmurnie tylko na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnym deszczem oraz burzami, także z gradem. Termometry pokażą na ogół od 30 do 33 stopni chłodniej nad samym morzem, tam od 22 do 24.
3: Sześć minut po godzinie 20.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: No teraz emocji to na pewno nie zabraknie. Proszę sobie wyobrazić, wodny bolid w 2 sekundy rozpędza się do 100 km na godzinę. Na zakrętach znosi przeciążenia, które sprawiają, że przeciętny człowiek traci przytomność. A w tym wszystkim bierze udział nasz rodak. Zapraszam na audycję Sport Wyjaśnia Świat.
5: Sport wyjaśnia świat.
6: Filip Jastrzębski
7: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Jak słyszę nazwisko marszałek, to mam na myśli potężną szybkość i jeszcze potężniejszą siłę charakteru.
6: Naszym gościem będzie pierwszy i jedyny Polak w motorowodnej Formule 1, Bartłomiej Marszałek. Za chwilę rozmowa z naszym gościem, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
8: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy przedstawić Państwu sport motorowodny. Dyscyplinę, w której możliwości człowieka splecione są, a zarazem uzależnione od techniki.
9: Mówisz sport motorowodny, myślisz marszałek. Prawdziwa dynastia polskiego sportu zaczęło się w 1959 roku od naboru do stołecznej Polonii.
10: Pojawiłem się tam w tej Polonii, przeczytając taki anons w ekspresie wieczornym. Tam odstałem swoje ze 2 ze 3 godziny. Zanim mnie zapytano, kolega, to po co? Ja mówię, no bo chciałem się zapisać. Tak się po prostu zaczęła moja przygoda z tym klubem i z tym sportem.
9: 40 tytułów mistrza Polski, 4 mistrzostwa Europy, ale przede wszystkim 6 złotych medali mistrzostw świata. Pierwszy w 1979 roku przed własną publicznością w Poznaniu.
11: Wielki wodny pióropusz spod ślizgacza Waldemara Marszałka, mistrza świata. Zakręt, znów te pióropusze, mocno stawia go na tym zakręcie. Waldemar Marszałek, ostatnie finiszowe metry, wymachnięty chorągiewką startera i Waldemar Marszałek w klasie OA, mistrz świata, triumfatorem.
9: Liczne sukcesy Waldemara Marszałka przeplatały się z wypadkami. Najgroźniejszy miał miejsce w 1982 roku, gdy jako 3-krotny mistrz globu przystępował do obrony Mistrzostwa Świata na torze Gatow pod Berlinem. Na tyle poważny, że przeżył śmierć kliniczną.
10: Po prostu ja się wbiłem tak jakby tą łódką w wodę. No i tak gwałtowne zahamowanie spowodowało to, że operowano mnie tam już na miejscu, na brzegu. Po 3 czy po 4 dniach uzyskałem przytomność.
9: Po raz ostatni wyścigową łódką marszałek płynął w sezonie 2002. Wtedy mógł liczyć na następców, w jego ślady poszli bowiem obaj jego synowie. Starszy Bernard zaledwie rok później zdobył Mistrzostwo Świata w klasie o 350. Miał przed sobą jeszcze wiele wyzwań, ale życie wybrało inny scenariusz. Zmarł w wieku 32 lat w wyniku ataku astmy. Młodszy Bartłomiej osiągnął już bardzo dużo, ale wciąż pragnie więcej. Został pierwszym Polakiem w elitarnej Formule 1 H2O. Celuje w Mistrzostwo Świata, ale w życiu mierzy się z równie ważnym wyścigiem o zdrowie córki. Wierzymy, że w obu osiągnie oczekiwany efekt.
6: Bardzo nam miło powitać w studiu audycji Sport Wyjaśnia Świat Bartłomieja Marszałka, pierwszego, jedynego Polaka w motorowodnej Formule 1. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Jak to jest tak szybko jechać po wodzie?
12: No bardzo przyjemne uczucie, to jest bardziej niż szybko jechać po wodzie, to chyba przyjemne jest, jak już dochodzisz do etapu, kiedy naprawdę panujesz nad tym i no i masz świadomość o sobie jako człowieku, że wchodzisz w czołówkę danej dziedziny życia, czy ja w sporcie, czy artysta na estradzie, mając pełny stadion. Jest wielu, którzy próbują, a nigdy nie do tej czołówki nie wejdą.

Chyba najprzyjemniejsze oprócz tego pędzenia jest to, że możesz pędzić, ale też myśleć o tym, żeby wygrać. To jest chyba jeszcze bardziej, przynajmniej powinno być dla każdego sportowca jakimś celem i pożądaniem. I bardzo przyjemne uczucie. Nie ma takiego ładnego słowa, żebym oddał to, co czuję, jak pędzę tą łodzią, bo to jest naprawdę uczucie. Trochę jadę, trochę płynę i trochę lecę. To jest miks.

0: Porsche motorowodnej, w prowadzeniu takiego bolidu chodzi o to, żebyś optymalnie, im mniej dotykasz wody, tym szybciej płyniesz, czy lecisz. Natomiast to jest bardzo wąska granica, bo jeżeli za bardzo tą łódź odlepisz od wody, to ona przez plecy przeleci, rozbije się. W zakręcie z kolei woda daje tą magiczną możliwość, że przylepiam płozy, te pływaki tej łodzi, już mówiąc tak technicznie. No generalnie mówiąc w skrócie, nie mam hamulców, natomiast no wszystko, co na kołach poślizgnęłoby się, ta guma wpadłaby w poślizg, a woda daje taką przyczepność, że jadąc tą prędkością bez hamowania mogę natychmiast zakręcić i to także w drugą stronę też mógłbym pojechać i wtedy te przeciążenia i te fizyczne rzeczy, które się dzieją, to jest coś, co jest najpiękniejsze, najtrudniejsze też w tym sporcie, ale tych doznań po prostu z uwagi na fizyczne granice, a nie tutaj z jakiejś buty i nonszalencji, nic co porusza się na kołach nie jest w stanie, bo im nawet jakby miało tych parametrów mocy i wszystkich innych rzeczy wielokroć więcej, nie jest w stanie fizycznie tak szybko zmienić kierunku jazdy jak taka łódka i te zakręty są no najpiękniejsze, bo te siły, które działają, są ogromne. I
1: spróbujmy sobie wyobrazić. Jest tor, tak jak w Formule 1. Mm-hmm. Mamy bolid, z tym, że on nie jedzie na kołach, tylko no właśnie, troszkę płynie, a trochę fruwa. Wydaje mi się z tego, co widziałem, że jednak zdecydowanie najbardziej jednak jest w powietrzu.
0: Tak, zdecydowana
1: większość, i o to chodzi. I co? I po prostu się ścigacie.
0: Format wyścigu jest wzorowany na samochodowej Formule 1. To jest 10 zespołów, w każdej po dwa takie ładnie w tych samych kolorach obrandowane bolidy. Duże grupy ludzi w zespołach, którzy pracują. To jest też sztab osób, które nie tylko z wyścigu na wyścig, ale cały rok pracują nad tym, żeby te łodzie pływały szybko. Testują, mają w różnych częściach świata cały czas różne tam zebrania, zjazdy i tak dalej.
2: Mechanicy, konstruktorzy.
0: No tak, to jest złożony proces. No, są ludzie odpowiedzialni za konstrukcję łodzi, inni za silniki, inni za telemetrię, inni za te śruby napędowe. To jest też ważne, bo to nie jest tak, że coś jednego jest dobre. W takich sportach musisz, największą umiejętnością jest dobrać komponenty wszystkiego, co masz i dokalibrować w danych warunkach tak, żeby z tego wszystko wycisnąć. A margines zrujnowania i zepsucia jest też malutki, bo to no, trzeba brać odpowiedzialność, bo bardzo łatwo taki silnik po prostu może eksplodować, jeżeli przesadzisz, a kosztuje tyle, co, no nie wiem, dobre jakieś średniej klasy auto nowe z salonu, także to jest też no, duża odpowiedzialność na ludziach. Ja tą odpowiedzialność biorę na siebie sam w moim teamie i to nie dlatego, że taki jestem no, tutaj jakiś gieroj, tylko taka była moja droga. Nie było mnie nigdy stać na taką komercyjną drogę wkupienia się w dobrą ekipę i przez lata gromadziłem te pieniądze, które było no, trudno zdobywać, bo jest to wiadomo sport kosztowny i tak piałem się w górę, ale dzięki temu, tym co koordynuję i robię sam u mnie w teamie, no to jestem w stanie uprawiać ten sport na najwyższym poziomie i nie wydawać tych pieniędzy na usługi instytucji, ludzi zagranicznych, którzy wyręczaliby mnie w czymś, także mogę to sam wszystko czynić i przede wszystkim pilnować, koordynować i znam się na tym. Mam oczywiście grupę ludzi, którzy pracują z różnych stron świata i najwięcej też z Polski, ale też lwią część tego właśnie w takiej kwestii zarządzania, koordynacji. To robię sam. A najważniejsze jest to każdy w pracy, czy ja, czy wy poczujecie, że nie mam żadnego szefa nad sobą, pryncypała, który mówi, że mam robić tak, bo taki jest rozkaz i
1: twoim szefem jest woda.
0: No, duży komfort. Także oczywiście minus jest taki, że no, kierowcy inni sobie tam jadą, wysiadają i to jest ich praca i nie robią resztę. Ja robię wszystko po trochu, ale no taka jest moja droga i nie chodzi już w tym sporcie o to, kto jest na ile zaradny, tylko kto jak szybko tym bolidem pływa. Także tutaj to nie jest jakaś wiele ludzi, czy właśnie podczas wywiadów, czy kibiców, no zaznacza to, jaki ja dzielny. To za to medali nie ma, kto ile robi poza wodą, tylko taka była po prostu moja droga, jedyna możliwa, żeby dotrzeć tam na samą górę tych sportów motorowodnych.
2: Ale to takie osobiste zaangażowanie, dłubanie we wszystkim i tak dalej, to jest potacie?
0: No potacie, ale jest tak w innej skali, no bo ja na przykład dłubię, ale to co w te silniki zmodyfikuję, też nie wszystkie, to wysyłam do Kanady, tam lecę do Montrealu, testujemy na hamowni, w Japonii konstruujemy wspomagania kierownicy do moich łodzi. Łodzie są robione w Como we Włoszech, tutaj bardzo też dużo rzeczy robimy w Polsce, oczywiście z tematów kompozytowych, wiązek całych tych okablowań tych łodzi. Tutaj jest tak, że jakbyście mi dali worek złota w tej chwili, ja bym połowy rzeczy, które są potrzebne, nie kupił, bo się ich nie da kupić. Mam 3 zespoły z Emiratów w stawce 10, to jest Dubaj, Sharjah i Abu Dhabi. Te teamy są finansowane też z rządowych pieniędzy, Chiny mają też mocną ekipę. Ci ludzie wynajmują najlepszych inżynierów, ludzi na świecie, ale też dostawców.

0: części podpisują lojalki, wykupują całe linie produkcyjne rzeczy na wyłączność, także no tam jest rywalizacja już na całego, tak jakbym z tego studia zabrał mikrofony, komputery, krzesła i mielibyśmy audycję od zera robić, trzeba by to było produkować, tylko no nie są to rzeczy do kupienia, oczywiście zdobywam komponenty jakieś, te, same okablowanie tych łodzi, to jest wszystko tak bardzo narażone na wibracje, na moc, na strzały wysokich napięć prądu i tak dalej, to nie ma nic wspólnego z seryjnymi rzeczami. To jest to na papierze, czy dla inżyniera na ekranie wychodzi, że ma działać, to dopiero jak jest poddany tym wibracjom, strzałom mocy i na wodzie nie działa, także to jest, no dużo musiałem odkrywać sam tych rzeczy, bo nie miałbym po prostu dostępu do tego i no i to jest też ten plus, że po prostu nie jesteś od nikogo uzależniony, a dwa, że no ceny tego są po prostu, nie wiem, 20-krotnie nieraz wyższe niż ceny tego, ile ja płacę za materiał. No oczywiście ja nie liczę wiedzy naszej, która jest, wyrównuje tą cenę albo i przewyższa końcowego kupienia takiego produktu, ale po prostu go nie ma na rynku. Natomiast żeby iść taką drogą komercyjną, jest tak jak czy w rajdach, czy w jakichś wyścigach torowych, no są, jest możliwość wykupienia miejsca w takim dobrym zespole, gdzie też taką drogą idą niektórzy i to są zdolni młodzi kierowcy, którzy mają czy tatę, wujka, czy cały sztab ludzi za sobą, którzy ten kapitał wnoszą, no ale to są kwoty takie dwucyfrowe w milionach euro rocznie i to biorąc pod uwagę możliwości, jakie w Polsce można zdobyć od sponsorów. Na pewno musiałem iść dużo dłuższą drogą, żeby dotrzeć do tego pułapu. On mi się nawet nie marzył na początku, ale z latami jak to się działo, to organizacyjnie to jedno, a drugie najważniejsze to jako kierowca, bo to nie jest tak, że nawet jakbyś dostał wszystko najlepsze i nie ma takich z kapelusza wyjętych młodych ludzi, tu trzeba naprawdę dużo pokory, bo dopiero po latach, kiedy, jak to mój tata świętej pamięci ładnie podkreślał, nie przestajesz tej łodzi w końcu przeszkadzać płynąć. Dostrzegł mój ojciec to we mnie, ale po 12 latach startu w Formule 1. I no i zdążył się, doczekał tata, kiedy wygrałem Grand Prix, kiedy już na tym podium regularnie staję. Także puenta jest taka, że no nie wiem, na 6 ostatnich startów byłem 5 razy na podium. Raz nie byłem, bo się wywróciłem w Grand Prix Sarży w grudniu, ale atakując pozycję lidera, także to to jest usprawiedliwienie tej wywrotki. Materiał to jest jedno, bo tak jak piłkarz musi mieć buty, ja muszę mieć dobry bolid i pakiet, żeby jechać, ale też najtrudniejsze w tym wszystkim to wsiąść i jechać, bo tego często ludzie nie zdają sobie sprawy.
1: To jest tak, że godzinami siedzisz przed komputerem i rozkminiasz sobie co, jak, skąd.
0: Też technologia ci nie może pomóc. Może pomóc, ale nie tak dużo jak w przypadku, i to znowu podkreślam, że nie wywyższam łódek, natomiast zaznaczam ich odmienność. Weźmy na przykład ten asfaltowy tor. Tam możesz tym symulatorem wypracować sobie, no w wyścigu oczywiście masz obok rywali, to już się ten plan sypia, na przykład do kwalifikacji, kiedy jedziesz sam po tym torze, możesz tak bardzo powtarzalnie sobie wykonać te redukcje biegów, momenty zakrętów, dohamowań i tak dalej, bo ten tor tego kształtu nie zmienia. Tor wodny, ja praktycznie nie miałem dwóch takich samych okrążeń, w których przejechałem może kilka tysięcy. Woda jest albo słona, albo słodka. Różnej porze roku ma inną gęstość. Wiatr to jest główny w ogóle tutaj reżyser naszych wyścigów, bo dużo się bardzo dzieje. Także na wodzie no nie ma, nie, nawet gdybym na tym symulatorze, bo też one są i można to w kółko mielić, ale to za dużo nie daje. No to jest dobre dla nowicjuszy. Natomiast później musisz wejść w taką symbiozę, że no tą wodę czytać na ile też tyle, ile możesz, a przede wszystkim zdobyć się na taki poziom jakiejś, to nie jest brawura, może i brawura, ale taka kontrolowana, odwagi na pewno w sobie, ale tak jest też z tym szacunkiem. No i trzeba, jak to mówił mój tata, grzać ile wejdzie, no bo musisz na pewnym etapie po prostu, no ci zawodnicy, którzy nigdy nie osiągną tego pułapu bycia najszybszym albo w tej czołówce, no widać, że te łodzie bardziej są przylepione zachowawczo. Ci najlepsi widać, no to jest ocieranie się o limit taki, ale nie przekraczanie go. No oczywiście nieraz się może zdarzyć, bo to są wyścigi, ale, no ale to jest najpiękniejsze w tym, żeby mechacić ten punkt przegięcia, ale go nie przemiziać i nie przegiąć, bo wtedy jest boom i to oczywiście oprócz tego, że możesz coś zrobić krzywdę, to sprzęt warty miliony złotych może nagle być w kawałkach i te zespoły, z którymi rywalizuję, mają taką wielokrość tego towaru, że dla nich to jest wpisane w koszty, że tak powiem, uprawiania tego sportu i podejmowania ryzyka. No u mnie to ja z dużo większym na pewno szacunkiem i pokorą i ostrożnością staram się nie popełniać jakichś głupich błędów. No ale na pewno wodę trzeba szanować, tak samo jak i w wyścigach, to i prywatnie, w rekreacji, bo zbiera swoje żniwo i

0: Przy takich prędkościach ona też jest bardzo twarda. To nie jest taka woda, jaką znamy z basenu, tylko to się zmienia taką naprawdę no, powierzchnię, którą trzeba szanować i która żyje. No, ona cały czas jest inna i trzeba się z nią dogadywać.
1: To jest takie moje przeżycie pokoleniowe, nie będę ukrywał. 82 rok, Berlin Zachodni i wypadek ojca.
0: Zaraz potem tata z tego wracania do normalnego życia zrobił mnie, już mówiąc tak biologicznie.
1: Śmierć kliniczna, a potem rok później ty się rodzisz.
2: Czyli brakowało tyle, żeby cię nie było na świecie.
0: No, przypadek tak. No, tata był... Jest dla mnie oczywiście wzorem, a raz dla ludzi był, no mówię, w czasie przeszłym, bo 2 lata temu zmarł i no też odszedł jak mistrz, bo tak gaz powoli i te wszystkie teorie lekarzy, ordynatorów sami mówili, że to widać, że to jest mistrzowski charakter i dusza, bo po prostu na swoich warunkach to zrobił. No, no już organizm swoje przeszedł i wielonarządowo po prostu tata powolutku zjechał do pit stopu już w tej naszej terminologii. To jest też ciężki moment dla mnie, bo brakuje mi go do dzisiaj. Natomiast to, co mówiłeś, no te wypadki i tak dalej. Ojciec był dla wielu ludzi też wzorem nie tylko sportowym dla kibiców, ale w trudnych przejściach w życiu. Do tej pory spotykam osoby, które mówią, że w przypadkach jakichś onkologicznych czy różnych innych takich życiowych wyzwań to motywowali
1: się. Nie mieliśmy
0: się
1: w tamtym PRL-u zbyt no, wielu takich bohaterów życia codziennego, którzy by byli no, ludźmi, którzy inspirują po prostu.
0: No i tacy, którzy coś z niczego naprawdę, bo to przecież to, co tata robił właśnie, to co wspominałeś gdzieś, to dłubanie w cudzysłowie, jak gdzieś właśnie u teściowej w kuchni te silniki. No taki nieszkodliwy pasjonat, jak go nazywali, z takiego nieszkodliwego pasjonata walnął 6 tytułów mistrza świata i zdobył 1 tytuł mistrza świata w ogóle jako Polak w tym sporcie. No i 27 razy tata stawał na podium mistrza świata i Europy. Natomiast no to każdy człowiek o jakimś takim normalnym progu rozsądku, to na pewno po takich urazach, no to jest największe wyzwanie wrócić do sportu. Ja takich na szczęście i obym tak mógł zawsze mówić, nie miałem. Wypadków miałem sporo, no też nie sporo, ale miałem. Natomiast no nie miałem takich urazów jak tata, jednak ta technologia, czy w osobowych samochodach, jak pamiętamy w PRL-u, maluchy Fiaty, a teraz te airbagi, systemy i tak dalej, że na kto nas więcej chroni, w sporcie jest to samo, no te łodzie są z innych materiałów, są dużo mocniejsze, wypadków jest więcej, pływają szybciej, ale ta urazowość czy śmiertelność spada.
2: To wypadki polegają na czym? Na roztrzaskaniu się gdzieś na brzegu?
0: No różnie zależy, wiesz, to możesz tą łódką, jeżeli sam płyniesz, możesz za bardzo ten, bo to regulujesz lot tej łódki odstawiając, silnik jest zawieszony na hydraulicznych siłownikach i cały czas regulujesz, czy ona ma wyżej niżej lecieć. Jak już frunie wysoko, musisz się kłaść na tą wodę. No ale to jest, tak jak mówiłem przed tym o tym braku planu, jak jedziesz z wiatrem w plecy, to jest jedno, zawrócisz już tak, jakbyś to zostawił, to no musisz wejść w taką symbiozę. Zresztą widać, jak ktoś w swoim życiu robi coś dobrze, najlepiej, czy to jest sportowiec, artysta, czy dziennikarz, to w pewnym momencie ludzie mają wrażenie, że to przychodzi mu z taką lekkością i łatwością. To samo jest tutaj. No widać, że ci najlepsi potrafią na wierzchołkach tych fal naprawdę zasuwać. No później, żeby zakręcić, to musisz wbić w wodę, czyli znowu inaczej ten silnik podstawiając, ona wtedy łapie tą przyczepność. Natomiast jeżeli za bardzo, za ostro zakręcisz, no to też wylecisz przez bok. Także możesz się wywrócić na wiele sposobów. Najgorsze są też wypadki, kiedy zderzysz się z kimś, bo wtedy już ta siła jest dużo większa. No i wypadki, to co mówiłem o wodzie, takie, że wbijasz się w wodę, bo to jest... No nawet paradoksalnie taki wypadek, kiedy ja robię, koziołkuję tą łódką, ona się odbija od wody, dla ciebie to wygląda groźnie, a dla mnie to jest lepsze, bo ta energia się wytraca w tych rolkach. W grudniu miałem wypadek, gdzie na pierwszej prostej jechałem bardzo szybko i wbiłem się przodem pod wodę, no to ta telemetria zarejestrowała w momencie nurkowania tej łódki prawie 70G przeciążenia, to jest naprawdę już bardzo dużo, to jest chwila, no. Natomiast to jest porównywalne do nas 200, nie wiem, 23 chyba na godzinę. Zatrzymałem się do zera, jak stąd do ciebie. No, to jest po prostu tak, że nie uszkodzisz sobie ręki, tam nie zadrapiesz do krwi. A natomiast to, co się w środku z organizmem dzieje, to no, pierwszego dnia trzyma cię adrenalina, także potem spakowaliśmy to wszystko. Natomiast kolejnego dnia, jak się obudziłem, no to ze 2-3 tygodnie czujesz się bardzo źle, bo to wszystko w środku, oczywiście zrobiłem szereg badań i tak dalej, ale oprócz tego, no to trudny ból do opisania, bo się czujesz jakby cię, no nie wiem, mistrz wagi ciężkiej na sparing tutaj wziął i obijał mocno, bo no, człowiek jest taki potłuczony wewnętrznie.

0: No ale trzeba na pewno uważać i no tutaj to jest też ryzyko wkalkulowane w to. Natomiast postęp tej technologii też nam daje to, że te łódki są naprawdę, to porównując do mojego taty, jak zabierałem go na Formułę 2, jeszcze wyścigi, przedsionek F1, i no i tata widział te wypadki, gdzie marcząc się cały czas o mnie, no ale widział, jak ta łódź, nie moja, ale innych rywali leciała do góry.
1: Koziołkuje, tak.
0: Za chwilę ten chłopak machał do kibiców z łódki ratowniczej, tata mówi, już niech będę cytował, bo tata robił sobie też pikantnie nieraz jakieś słowo, powiedział, mówi, kurczę, delikatna wersja. Bartula mówi, no przecież mówi, dla mnie to, mówi, już aż nie mogę tego pojąć, bo dla mnie to od razu się kojarzy ze szpitalem, gipsem i tak dalej, no. Mówił też jedną rzecz, żebym nigdy nie wsiadał do łódki po to, żeby mieć na karku to, że jedziesz po to, żeby rodzinę wykarmić, czy no ja jeszcze przerosłem chyba to niestety zalecenie, bo ja w innych celach też oczywiście kocham sport i nie chcę z niego rezygnować, a w moim obecnym życiu to jest naprawdę już gęsto z czasem. Ja wiem, że no ale paradoksalnie trudności życia prywatnego jeszcze bardziej te wyniki mi. Nie chcę po prostu stracić, to jest całe moje życie, 24 lata w tej chwili dążyłem do tego i to miałem, mając momenty w życiu, gdzie chociażby w Formule 2 miałem wypadek na początku też Formuły 1, gdzie, no nie wiem, sprzedałem mieszkanie swoje, żeby kupić łódkę. I to nie mówię znowu, jako pasjonat, no tak, nie jeden pewnie by zły. W każdym razie miałem wiele momentów w życiu, gdzie widziałem, że moi rówieśnicy zakładają rodziny, rozwijają się zawodowo i tak dalej. Ja miałem parę takich olinów, że, mówiąc już w skrócie, później, że no nie było, nie miałem jakieś wypadki, traciłem wszystko. I nagle sobie zdawałem sprawę, że mam, nie wiem, 20, tam 6, 7, 8 lat i kilka razy byłem resetowany do zera życiowe, jeżeli chodzi o ten dorobek sportowy, sprzęt i tak dalej. Także to jest też bardzo ważne, jaka hierarchia. To jest bardzo wąskie grono ludzi, tak jak i w automobilizmie na świecie, którzy tam promują w odpowiedni sposób zawodników, żeby dotrzeć w tej Formule 1 z 20 kierowców i 20 tych super licencji, o które zabiega sporo osób. Natomiast no, trzeba też być odpowiednio jakoś tam kierowanym. Ja też w moim życiu spotykałem po drodze te osoby, które widziały we mnie ten pierwiastek tety, o którym mówiłeś. Ja przyjeżdżałem na przykład do Włoch samemu busem, jadąc gdzieś tam z jakiejś Łotwy czy do Portugalii i tak dalej. Ci ludzie nie wiedzieli. Mówią, gdzie reszta? Jak ty sam przyjechałeś? Kiedy spałeś? Mówię, nie spałem. I widać było, że ci najbardziej tacy doświadczeni, bogaci i starsi ludzie, którzy mieli duży wpływ na to, jakie decyzje zapadają w kuluarach takiego sportu na najwyższym poziomie, że urzekało ich to, mogli wybierać te komercyjne warianty innych, ale oni i tak już nie wydadzą tego, co mają do końca życia i parę pokoleń ich rodzin, a ujmowało ich to, że ja takim, aż takim nieludzkim wręcz wiarą w to, co chcę robić, zapałem, determinacją i w jakiś sposób umożliwiali mi kolejne etapy. Teraz, jak ich odwiedzam w padoku Formuły 1, wielu z nich mi to, no niewielu, bo tych osób jest może 5 czy 7, które tak mi się w życiu przewinęły, ale mówili, że z satysfakcją patrzą, że wiedzieli
1: coś
0: wtedy, że dobrych, tak, decyzji podejmują i przyjeżdżają, kibicują mi, ale no to jest bardzo duży zlepek takich rzeczy, które mi się w życiu układały, no ale to wszystko jest okraszone tym, że jak osioł po prostu, już w dobrym słowa znaczeniu tego zwierzaka, musisz zaprzeć się i iść. No i to
1: wyobrażałeś
0: są
1: sobie inny scenariusz?
0: Nie.
1: Od dziecka?
0: Od dziecka, no chciałem tak. Może były próby jakiegoś pianina, malowania, rodzice chcieli mnie od tego sportu odciągać, no mama.
1: Ojciec
0: wiadomo,
1: nie był zachwycony.
0: Był, tylko że powiedział, żeby mamie nie powiedzieć na początku. Mama była no przeciwna, nie dziwię się i przeżywając to wszystko. Później mój brat, również świętej pamięci, był też mistrzem świata, ale on był no kierowcą albo podium, albo boom. U niego nie było pośrodku i też miał dużo wypadków. Mama to przeżywała. No i później straciła jednego syna.
1: Ale to powiedzmy słuchaczom, że nie z powodu wypadku.
0: Nie. No brat cierpiał też na astmę i miał dużo przede wszystkim, ale też w dużej części wypadek motorowodny, gdzie druga łódka uderzyła go w kręgosłup, zmiażdżyła mu te plecy, miał kilka operacji, był. No on już się po tym, to już równia pochyła. To był początek jego końca, do tego te przewlekła astma, że jego za dzieciaka, pamiętam, reanimowali parę razy w mieszkaniu, bo rodzice szukali pomocy jakichś profesorów. Też nie było tych medykamentów takich jak teraz. On się bardzo męczył i to wszystko się nałożyło. On się udusił w domu. Także znalazłem go i to też było. Musiałem dorosnąć 10 lat w godzinę nagle, bo to dużo rzeczy na mnie spadło i to wszystko, no nie miałem tak jakby tutaj tak lekkiego życia pod tym kątem. Mój tata jest w ogóle przykładem, który nie miał, bo tata mając 10 lat zrobił mamie, która zmarła, 15 tysięcy zastrzyków zmarła.

0: morfiny. Ona miała raka i konała w domu, także ojciec jako 8-letni chłopak wstawał rano, leciał do rzeźnika wujka, pokawał mięcha, z tym mięchem do lekarzy po recepty, z tymi receptami kupował morfinę, robił jej te zastrzyki. Także 15 tysięcy zastrzyków dla dziecka. Ja później przede wszystkim, jak ja teraz mocno wierzę w Boga i zastanawiam się, jak 10-letni chłopak musiał sobie to wytłumaczyć sam sobie, gdzie mama na jego oczach umiera i w takich cierpieniach, których był świadkiem przez te 3 lata, ta morfina nie była po to przeszona, tylko uśmierzała ból naturalny. I tą koleją rzeczy było to, że babcia moja odejdzie i nagle 10-letni chłopak zostaje praktycznie sam. Tata był przy nim, ale związał się z inną panią. Miał 2 dzieci, tata był ten trzeci, ale tak w przenośni dosłownie, bo nigdy tata źle nie mówił, broń Boże, o swoim ojcu, no ale mówił realnie o tym, jak było. Był po prostu zdany na siebie od 10. roku życia. No i później taki niedoświadczony młody człowiek, kiedy trafia, zaczął jeździć taksówką do jakichś cwaniaków, którzy go oszukiwali na tych kursach, tam wspólników, żeby Fiata kupić, tam naprawiał te samochody nocami, wykorzystywali go ludzie, nie miał takiego nauczyciela, który by go jakoś opierzył w te pióra dorosłego życia, tylko no, był zdany na siebie, tak, że później strata własnego dziecka, wiedziałem po ojcu, którego nic w życiu nie złamało, oprócz tego, że utrata mojego brata, jego syna, to był cios, który przeszedł przez tą marszałkową zbroję, jedyny w życiu, nic innego by go nie zgięło, a to jest, sam jako rodzic teraz to mogę sobie to wyobrazić, że wiem jakie to jest mocne. No i takie to życie było, także z jednej strony my mamy tak, ktoś może pomyśleć, że łódki, świat i tak dalej, ale to też jest Pan Bóg każdemu porówno, to jest też cytat mojego taty, jak zawsze wyjaśniał mi, że
1: nie masz poczucia, że u was więcej.
0: No być może więcej, ale no taki jest mój krzyż, który niosę. Ja na za dużo więcej rzeczy w życiu dziękuję niż narzekam, chociaż jak zaraz przejdę do tego, że o życie własnego dziecka walczę, to ktoś powie, że głupoty gada, a nie gadam głupot, ja nie jestem świeżo po tym, także tutaj sport jest na pewno elementem, który mi w życiu pomaga to wszystko realizować, co mogę, a tak jak do dobrego, nie wiem, wygodnego samochodu, czy dobrego jedzenia możesz się przyzwyczaić, to tak samo do trudnego człowiek może przywyknąć. To też wiem po sobie.
2: Bo to też podobno tak jest, że człowiek dostaje tyle, ile jest w stanie unieść.
0: No
2: tak,
0: to słyszę.
2: Tak to sobie
0: to,
2: tłumaczysz?
0: To,
2: czy?
0: Wiesz, no ja sobie nie tłumaczę tego, co mnie spotyka. Po prostu robię, bo tak jak mówię, jestem wdzięczny za bardzo wiele rzeczy. Mam wspaniałą rodzinę, kochającą żonę, życie takie, jakie mam, ale no ja po prostu, wiadomo, no taki jest mój los. Ja nie wiem, nie przejem w hotelach, nie wyleżę na leżakach, na plażach. To jest w ogóle nie mnie pisane i no i tak jest, no to nie mam się co zastanawiać. Na pewno brakuje mi najprostszych rzeczy. No, brakuje mi jechania samochodem, słuchania radia po prostu, żeby jechać, czy kubka kawy rano, żeby się nic nie działo, bo tutaj już tak naturalnie przechodzimy też do choroby mojej córeczki, 4-letniej Malwinki, o którą walczę. No to ja też nie mogę za bardzo wyluzować, że tak powiem, bo ja 15 tysięcy dolarów tygodniowo wydajemy na lekarstwo dla niej. Tak od 3 lat już, jeżeli całość tej terapii łącznie z operacją, którą ma przejść, zamkniemy, myślę, w 20, nie wiem, 2-3 milionach złotych, no to będzie dobrze.
1: Od razu idę. Malwina choruje na zespół Rett.
0: Tak. Ten sport motorowodny nie jest samochodową F1, to nie są takie kwoty, które tam można zarobić, że tak powiem, żeby takie rachunki aż pokrywać. Także sport jest bardziej nośnikiem reklamy, które ja mogę oferować i te wyniki nie byłyby takie, jakie są, gdybym ja nie dołączył do tego teamu Orlenu, bo to jest coś, co ci ludzie naprawdę mi uwierzyli we mnie. Ja też dążyłem do tego pułapu, bo to jest stały pościg za tym. No, te tysięczne sekund są cały czas urywane i to się nie bierze znikąd. To cały czas musisz szukać. No bez tego myślę, że miałbym dużo trudniej, bo przechodząc do Malwiny, to jest to, że w tą łódkę też wsiadam po to, żeby nie wypaść z obiegu, że tak powiem, być wśród ludzi, wśród mediów i tak dalej, żeby jej pomóc, no bo to diagnoza jest takim ciosem dla takich rodzin, natomiast drugim, za chwilę jak z tej diagnozy się otrząsiesz, to no, nigdy się nie otrząśniesz, ale no już akceptujesz to, za chwilę nie możesz za bardzo tam sobie spokojnie spać, no bo zakup tej łódki, silnika czy coś można odwlec, a tutaj jeżeli chodzi o życie dziecka. No i to jest trudne. Bo
1: nie ścigasz się, żeby jej pomóc?
0: Też, oczywiście, że tak. No, to nie są kwoty pieniędzy, które mi pozwolą, żeby całkowicie pokryć koszty leczenia, ale to dzięki temu też no, jestem, nie wiem, w jakiś sposób, no w grze, no, znam ludzi, co pojawiło się w moim życiu, tyle wspaniałych osób, ci, na których jakoś bym liczył, nawet nie liczyłem, ale no tak jakby aż było obrzydliwe dla mnie, jak ludzie potrafią zniknąć z twojego życia, to garstka u mnie na palcach jednej ręki, bo ja nigdy nie miałem jakichś

0: przyjaźnie rozwiniętych. Nigdy nie miałem przyjaciela, który on powiedział, co czuję, jak mi źle i tak dalej. Moja żona jest teraz taką osobą, a przedtem był brat. Natomiast tak to nie dlatego, że jestem taki znowu tutaj hermetyczny, tylko czasu nigdy nie było. No jak inni na grilla coś, to ja do warsztatu, na jakieś tam wyjazdy, działki. Ja tego świadomie nie miałem. To nie były żadne poświęcenia, tylko świadomy wybór mój, że ja w życiu po prostu no, wolałem robić to i miałem to marzenie ukierunkowane. No ale to trzeba być taki włóczyk i samotnik, bo to no, ludzie chyba, którzy są w jakiś sposób wybitni, to sobie tego określenia nie przypisuję. No, mam nadzieję, że na takie zasłużę kiedyś. Natomiast no, są takimi odmieńcami artyści w swoich dziedzinach. Ja chyba nie ma takiej normalnej osoby, która by była... To są pozytywnie skrzywione osoby, które
1: trzeba
0: muszą...
1: Trzeba być trochę wariatem.
0: No, musisz mieć sobie coś, żeby po prostu... Zwłaszcza teraz, gdzie jest tak wygodne życie, że możesz sobie tam w tych kafejkach siedzieć, jeść i tam, nie wiem, kina, nie kina... No wszystko teraz można sobie ten czas spędzać i ludzie też mają do tego pełne prawo. No są tacy, którzy tam całe noce w jednym kierunku idą, a drugi jest taki, który chce sobie tam pojeść, popić, pośmiać się ze znajomymi, weekendzik, później praca i to jest też normalne. Każdy ma do tego prawo, absolutnie nie może tego negować. No ale tutaj jest ta granica, który jak pójdzie, no bo później każdy też kończy z fizycznego punktu widzenia tak samo, z duchowego to już niekoniecznie, ale no tak jakby to jest świadomy wybór każdego. Jeżeli coś też robisz, bo wiele ludzi mnie pytało z pasją, to nie czujesz, że to cię boli. Jeżeli ktoś mówi, Jezu, znowu do roboty, albo poszedłbym tam z nimi, a tu trzeba, to od razu to rzucaj, bo to nie jest dla ciebie. To się tak rok, dwa przemęczysz, a tak nie przeżyjesz całego życia. To jest jedno, a drugie znaleźć osobę, która dzieli z tobą życie i która zaakceptuje takiego świra, bo tu moja kochana mama pokazywała tą miłość do samego końca, bo jak trzeba było z tatą chodzić na plebiscyty, odbierać nagrody i tak dalej... No to był ten etap życia w pięknych sukienkach i tak dalej. Natomiast jak trzeba było tacie fizjologicznie pomagać, wręcz niczym pielęgniarka przez ostatnie lata życia, to jest też prawdziwy egzamin miłości. I to mama spełniła, jest przekochana. Teraz pomaga nam bardzo, bo historia zatoczyła koło. Oprócz Malwinki mam też 2,5-letniego Waldusia, synka, który jest dzięki Bogu zdrowy. No ale jest sobowtór ojca. To też tak, co drugie pokolenie mówią, że się dzieje, ale jest naprawdę...
1: No nie wiadomo, czy dobrze, czy źle.
0: Znaczy z fizycznych takich cech, zmian, zamiłowania do jakichś narzędzi, natomiast też z charakteru mama sama negowała, że na początku, że nie, przesadzacie, a teraz mówi, że także dostała drugiego Waldusia i jest no, przekochana. O, bardzo nam mama pomaga w chorobie córki, też w takich rodzinach nie masz czasu dla dwójki dzieci równomiernie i często jest... Nieświadomie ten błąd popełniany, że dziecko zdrowe ma niechęć do chorego, bo mama go zabiera do siebie, Malwinka często w dzień dosypia, bym cały czas musiał mówić, Walduś, nie rób tego, cicho, nie tup, nie kop, siedź tam na górze, siostra śpi, nie rób, bo siostra to, siostra tamto. Także tutaj pomoc mamy jest nieoceniona, bo jest no, przekochana. Mama orlica, jak to mówił mój ojciec, ona ma na pewno 100 na 100 w sobie, zresztą po niej to mam instynkt taki opiekuńczy. No. Dla kogoś wszystko, a samemu ja tam mogę w dziurawych spodniach chodzić albo, nie wiem, suchego chleba dziabnąć, ale dużo większą przyjemność mi sprawia najbliższym tylko osobom, nie jakimś pozostałym, ale dawać i widzieć, że im daje mieć to poczucie, że się nimi opiekuję, że im jest dobrze, a mi niekoniecznie tak musi być, bo...
2: Właściwie opowiadasz o byciu artystą w dziedzinie życia.
0: No być może tak to może zabrzmieć, ale to scenariusz sam to napisał. No to od takiej ciemnej strony są też chwile, kiedy, nie wiem, córka... Ja nie mówię, ta choroba, jak wymienię się nazwę zespół Reta, to jest neurologiczna choroba, no niedziedziczona w naszym przypadku, bo ja to sprawdziłem, chciałem wiedzieć, co jest, bo dowiedziałem się o tym, to...
1: No ale właśnie, no. Gdybyś mógł jeszcze też nam i słuchaczom opowiedzieć o zespole Reta, bo ja na przykład pierwszy raz
0: No to jest choroba neurologiczna, która rujnuje organizm. Gdybyś chciał torturę wymyślić, to masz gotowy przykład, bo ona bez schematu, szablonu zabija dzieci, no. Doprowadza do najgłębszej niepełnosprawności. Po drodze jest padaczka, problemy z sercem. Dzieci w ogóle nie śpią na przykład w nocy. Są niedotlenione, są przemęczone, a ta choroba nie daje im spać. Śpią po 15 minut. Możesz dużo zrobić, bo na przykład tej nocy Pimpek, bo tak nazywam Malwinkę, spała 10 godzin. Także możesz walczyć, ale to jest cała batalia, jaką musisz swoje życie zmienić, no. Urodziła się, dostała 10 punktów. Pierwszy rok był jak z bajki, czy 10 miesięcy. I nagle widzisz, ona gaworzyła, wycierała sobie buźkę chusteczką, klaskała. I nagle te umiejętności zamiast dalej to powoli zatrzymują się i zaczynają zanikać. No, wizyty po neurologach na początku, gdzie tam, nie wiem, biorą te prywatnie oczywiście wszystko, żeby jak najszybciej, bo to, bo tamto. No i hasła, panie Bartku, zatrzyma się.

0: Pan przy wyjściu w progu, pan zabierze kobicie telefon, bo niech w Google sobie chorób nie szuka. Macie zdrowe dziecko, pierwsze dziecko, nie znacie się, młodzi rodzice, a teraz takie czasy, że wy młodziaki to sobie i tak dalej, takie już nie chcę. Mu siebie przydała, ale by trzeba było cenzurą te moje słowa nałożyć, co się na język cisną. Część tych ludzi nie wiedziała, natomiast też część ma niestety taką butę i arogancję w sobie, że od wejścia już najmądrzejsi ze wszystkim, a ja też to Amerykę nie jestem zapatrzony, bym wolał tutaj pojechać, czy do Wrocławia, Krakowa, Poznania do super specjalisty niż za ocean grzać, bo tam wcale tak mi się nie podoba. Prywatnie zrobiliśmy te badania, także Malwinka jest jednym z najmłodszych dzieci w tamtych czasach zdiagnozowana z tą chorobą. Zaczęliśmy natychmiast tam zabiegać o ten kontakt z amerykańskim szpitalem, zdobyć prawo do zażywania tego leku, bo w roku jej urodzenia też powstał pierwszy, jedyny lek do tej pory, który powstrzymuje ataki tej choroby, ale jest on tak okropnie drogi. Natomiast ona go zaczęła brać dużo przed, bo w Stanach jest dozwolone od drugiego roku życia, a my tutaj dostaliśmy zgodę od lekarza. I no i 8 miesięcy zaoszczędziliśmy, które by były tymi regresami dla niej. Także tak jakby szybko, no w terminologii sportu, tą gardę zaczęliśmy trzymać, bo się po prostu bronimy przed tymi atakami.
1: Czyli to nie pomaga, ale nie pozwala postępować.
0: No to co ma pomóc, to jest terapia genowa. Dwie są już w tej chwili na już zamknięte próby kliniczne na dzieciach, są w drodze zatwierdzania, także myślę, że na koniec przyszłego roku przy optymalnych procedurach, które już są maksymalnie przyspieszone, będzie można te dzieci operować. No oczywiście, jak jeszcze 3 czy 4 miliony dolarów będziesz miał na boku, to tak pomijam to, co jest najważniejsze, bo to jest zgroza. No. Ten lek, który zatrzymuje, to jest w formie syropu, jego już bierze kilka dzieci z Polski, to, no, to latają ci ojcowie, tak jak ja, do tej Ameryki. Zdani na siebie, jesteśmy jak patyki, jeżeli chodzi o system. Oczywiście, jeżeli chodzi o opiekę ludzi, dobrych serce, zbiórki, no, to jest wspaniałe, ale nie powinni ludzie dziur systemu kieszeniami, swoimi portfelami łatać, no to jest piękne, ale tak jak to ostatnio pokazuje ta zbiórka Cancer Fighters, to co się działo, no to jest, to pokazuje, jaką mamy moc jako Polacy. Coś pięknego to, no ale za granicą się mnie pytają na zawodach, czytają tam po polsku sobie tłumaczenia, o co chodzi, dlaczego tak trzeba i tak dalej, czy to nie mogą. Jak jest niezrozumiałe w większości krajów.
1: Czy nie może pomóc system w
0: no
1: kraju?
0: No tak, no ja tego systemu nie zmienię, nie zamierzam z tym walczyć, bo to oczywiście byłem w wielu tam programach i tak dalej, gdzie te dyskusje tam trwały, co, jak, no wszyscy się mądrzą, że tutaj zasłaniają się generalnie tutaj tym prawnie, że jest ten lek niedopuszczony w Unii Europejskiej, to się też na szczęście teraz zmienia, no i przez to nie może być tutaj refundowany czy dostarczany dzieciom, oczywiście, no niemieckie dzieci go dostają na przykład, pomimo tego samego przepisu, ale ja nie mówię teraz, żeby tutaj chodzić w ludzi, którzy siedzą na tych, akurat teraz na tych stołkach, które są za to odpowiedzialne, bo, no, bo jak nie mogą, to najlepiej sobie związać ręce kajdankami, że chciałbym, ale nie mogę, panie. No. Po prostu mnie szkoda tych ludzi, którzy no, to musi być okropne, wiedzieć, że jest lek, który może twojemu dziecku pomóc, a nie możesz go dostać, bo nie masz tych pieniędzy, no bo one, to jest okrutne. No, sobie naprawdę przykro mi, szkoda mi tych rodziców, bo ich słyszę, piszą do nas, dzwonią tutaj, no chcąc, nie chcąc, to tak jak mówię, się stałem taką osobą, do której dużo ludzi się zwraca.
1: Czyli jesteś ambasadorem w jakiś sposób.
0: Wychodzą tak od lekarza, który mówi, że tutaj nic się nie da zrobić. Coś tam w tej Ameryce to jest, ale to on tam nie wie tego. No i radź sobie pani sama. Ta choroba przed tym lekiem była nieuleczalna. No i to jest, ja też jak usłyszałem o tym, co jest Malwince. Pierwsze wiadomo, bierzesz telefon, wstukujesz te hasła i no i to jest, to ja pierwszych tych z tygodnia po tej diagnozie to nie pamiętam najlepiej, bo to jest naprawdę taki cios, to poczułem dopiero jak się przed stresem trzeba bronić, bo ja nie wiem, kilogram codziennie chudłem, w ogóle znikałem. No to jest takie, dopiero poczułem jak stres może człowieka dosłownie likwidować i zżerać. No a później musisz walczyć. No, moja żona, no nie ma lepszego lekarza niż zawzięte matki z instynktem mamy, kobiety, które całe noce po prostu szukają, są fajne grupy, gdzie mogą między sobą się komunikować, wymieniają badania, pomysły i tak dalej. Moja żona też, no to co, to, tą wiedzę, którą ona zdobyła przez ostatnie 3 lata z kobiety, która tam interesowała się jakimiś rzeczami kobiecymi, nagle jest, no lekarze często pytają, skąd ma pani tą wiedzę, bo to nie są też główne nurty medyczne, to trzeba naprawdę tym dzieciom, dziecko już puentując bez takiej immunologii, bo ten zespół RETA zabiera całkowicie odporność, to dziecko nie mówi, nie chodzi, Natomiast wszystko rozumie. Ona nie może sobie wyrazić swoich emocji. Malwinka ma 4,5 roku, teraz się nieraz denerwuje.

0: Obserwuje, bo chce ci coś powiedzieć, a nie może. Widzi, że my sobie używamy ust, komunikujemy się. Ona w głowie to też ma, a nie może. Nie wiem, swędzi cię ucho, nie możesz się podrapać, a nie możesz komuś powiedzieć. To są naprawdę najprostsze rzeczy, bo rączki też nie działają, są tak cały czas, twistują, są takie dysfunkcje tych rączek. Natomiast no można bardzo dużo pomóc. Oczywiście to jest fizjoterapia, są określone tam takie zestawy ultra dawek różnego rodzaju suplementów, które no nie po to tam magnezik, żeby skurcząć nie było, tylko rzeczy, które w odpowiednich komponentach redukują coś, podnoszą coś innego. Natomiast dziecko bez tej odporności, której te dzieci nie mają, ta cały czas stawiasz tą odporność, no to leci jak domek z kart i non stop musisz to po prostu starać, jakbyś budował, nie wiem, domek z piasku na rozfalowanym morzu, że każda fala ci go rujnuje i znowu dosypujesz, dosypujesz. Tak musisz wytrwać do tej operacji, no są po prostu, tylko to jest naprawdę ultra ekstremalnie czasochłonne, no i tutaj jeszcze niestety druga sprawa jest taka, że to jako przedstawiciel naszego gatunku, jako mężczyzna, no to dużo chłopów, większość niestety zostawia te dziewczyny czy kobiety same i zrywają się. Też ich nie oceniam, bo ja wiem, jaki to jest ciężar, no ale tak nie powinno się robić. Bo naprawdę 90% czy 80% z tego, co mówią lekarze, którzy nas odwiedzają regularnie na badania i jeżdżą po domach takich rodzin, to z reguły drzwi otwierają niestety kobiety same. I to też wiem od strony małżeńskiej, jakie to jest istotne, dlatego wracam do tego, że mówię, że mam szczęście w osobie żony i rodziny, bo to jest ultra ważne, żeby się w tym wspierać. Dla małżeństwa takie coś to jest taka iskra, żeby się rozleciało, bo jeżeli nie śpisz tydzień, jesteś przemęczony i przedtem myślałeś, czy twoja córka będzie grała, nie wiem, w tenisa, czy łódką wyścigową pływała, teraz nie wiem, czy będzie chodzić, mówić, czy dożyje studniówki. Też z drugiej strony wierzę w to, że tak będzie, bo działamy. No ale też z drugiej strony czytam te artykuły, że kolejna tam dziewczynka 12 czy 14 lat umiera z powodu tej choroby, także no tutaj jest naprawdę przeciwnik poważny, ale też medycyna daje tą perspektywę, że będzie dobrze.
1: A operacja załatwia sprawę do końca?
0: No tak, nie do końca, zależy jakie dziecko, w jakim dziecko do niej przystępuje stanie. Tych mutacji jest dużo. To jest jeden gen, który nie wytwarza białka w organizmie dzieciaka i dziecko chce podnieść, tutaj mam kubek, słuchacze go nie widzą, no i mój mózg mówi teraz podnoszę go, biorę rękę, bach, podniosłem, natomiast takie dziecko chce to zrobić i w pewnym momencie ten komunikat jest przerywany. To białko to jest sterownik naszego organizmu cały, który z mózgu wydaje komunikaty, żeby ruszyć palcem, wziąć oddech i tak dalej. Także tutaj na przykład te dzieci też mają te hiperwentylacje, bardzo często przestają oddychać na długo. To jest kombo takich schorzeń, które rujnują organizm. No to też z angielskiego, z teorii ta choroba jest określana devastating, czyli no dewastująca organizm takiego dziecka. I najgorsze jest to, że masz taką małą dziewczynkę na rękach i ona jest tak bezbronna, ją to sieka. No ataki padaczki to było najgorsze, co jako ojciec przeżywałem, ale też się bronimy przed nimi. I to bez twardych medykamentów, które nam zalecano, bo dopóki ich nie trzeba brać, to robimy wszystko, żeby to bronić. No ale mam też taki bolid dwuosobowy Formuły 1, którym wożę, no wiadomo, i dziennikarzy, i reprezentantów sponsora, i to, ale też co roku vouchery, które rozdaję, zasilają zbiórki innych dzieci. Przed moją diagnozą to robiłem, teraz to dalej robię, pomagam innym, pomimo tego, że z wdzięczności, że sam tą pomoc też otrzymuję. Natomiast słuchałem takich opowieści, bo przyjeżdżały do mnie te rodziny, woziłem te dzieciaczki chore, ich rodziców i tych zwycięzców tych licytacji, którzy im pomagali. Robiliśmy sobie takie dni bez jakiejś presji. Cudowne chwile. Natomiast słuchałem tych opowieści, tych rodziców, oni opowiadali mi to wszystko, co ja teraz wam, jak jest ciężko, ile trzeba, że tu żona po nocach. To wydawało mi się, że wtedy rozumiem ich, a teraz wiem, że ja pojęcia nie miałem, bo to człowiek, który nie przychodzi na tamtą stronę, to no nie jesteś w stanie sobie tego po prostu wyobrazić. Gdyby nie to, to ja też bym jęczał, że nie wiem, muszę do przedszkola ją odwieźć. Tym, co jęczą, to sugeruję teraz posłuchać tego, co mówimy, bo naprawdę nieraz w życiu trzeba popatrzeć z boku na to, bo to, co jest standardem dla wielu, to dla mnie jest teraz największym marzeniem. I przedtem ja miałem to życie takie, o którym teraz marzę, ale myślałem, że się należy, a to nic się nie należy. To jest największy dar, także jak to wygram, to będę najszczęśliwszy na świecie, że łyka wody biorę i tak dalej, a my musimy naprawdę doceniać to, że możemy właśnie wstać rano z łóżka na własne nogi, zobaczyć sufit czy ścianę, jak na boku śpisz, jak oczy otwierasz i powiedzieć coś do drugiej osoby, zjeść śniadanie, wideo.

0: palcem, czy nawet najprościej już mówiąc fizjologicznie, pójść do łazienki i załatwić potrzeby, bo nawet takie rzeczy dla tych dziewczynek to jest często operacja, która wymaga ingerencji różnych przyrządów. No to są naprawdę najprostsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, a w tym ferworze walki na co dzień to często nam to umyka.
1: Ja cię chciałem zapytać, czego się nauczyłeś od ojca, jak myślałem o tej audycji, ale teraz właściwie mam poczucie, że chciałbym cię zapytać, czego się nauczyłeś od córki.
0: Nauczyła mnie przede wszystkim pokory, no i to takiej, ja przedtem też nie byłem taki, żeby tam szastać czymkolwiek, ale takiej pokory, nie mówię materialnej, bo zaraz kto komuś się wymyśli, żeby w sklepie tam, nie wiem, chipsów nie kupił, to nie o to chodzi, no czy tam, nie wiem, drinka jednego mniej, to chodzi o pokorę taką wewnętrzną, no taką naprawdę, żeby sobie zdać sprawę z tego, co jest najważniejsze i nie lecieć jakoś za tym wszystkim tempem, za tym, co się dzieje, tylko... Czuję, że po prostu wysiadłem z jakiegoś pociągu, w którym gnałem i żyję zupełnie inaczej. To, że nie masz czasu dla siebie absolutnie, to jest wziąć prysznic, to jest teraz rarytas, czy nie mówię, że z żoną nie byłem na żadnej randce 3 lata, to jest też potrzebne dla higieny takiego związku i tak dalej. No tego nie masz, to musisz się z tym pogodzić i to nie tak, że w jakiejś proporcji, że absolutnie nie masz to ani sekundy dla siebie i im szybciej zrozumiesz, tym lepiej. No i nauczyła mnie córka, żeby po prostu kochać, no, żeby robić wszystko, bo to jest moja odpowiedzialność. A przede wszystkim ja naprawdę głęboko wierzę w to, że tutaj ja muszę zrobić to, co muszę zrobić i jeszcze przede mną tutaj też myślę, że będę miał takie życie, być może nie w tym ciele, ale jakoś, że przede mną jest coś pięknego. No, na razie tutaj mam taką misję i wiele ludzi, którzy też nie wierzą czy w Boga, czy w jakieś swoje teorie, to też nie oceniam ich. No, ja mocno w Niego wierzę i oczywiście jak trwoga, to do Niego. Przedtem też taki nie byłem aż taki. Wierzyłem tak jak większość z nas, że z koszyczkiem raz do roku pójść, chlapnąć na jajeczka i tam przeżegnać się. To była moja wiara. Malwinka jest najlepszym nauczycielem w życiu i to jest, myślę, że... Puentując, to jest naprawdę duży zaszczyt, że ją mam. Jeżeli już taka duszyczka ma trafiać na świat, to dobrze, że trafiła do nas, że jej pomożemy, że mamy do tego narzędzia i przede wszystkim ludzi cudnych, którzy się w moim życiu pojawiają.
2: Właśnie, a propos, jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, jak można pomóc, na jaką stronę wejść?
0: To jest tradycyjnie ta zbiórka Się Pomaga, gdzie najwięcej dzieciaczków ma te zbiórki. Malwina Marszałek, tam można... Można pomóc. To jest ta główna zbiórka, bo jest taka najbardziej rozpoznawalna i wzbudzająca zaufanie chyba już ta strona, także tam można na wszelaki sposób, jakieś bliki, karty i tak dalej. No dziękuję też tym wszystkim, co pomagają nam, bo to jest naprawdę duże wyzwanie. No finansowo to jest abstrakcja, bo to mało jest chyba ludzi w Polsce, którzy by tak mogli sobie. Mało i nie mało, no zależy dla kogo mało, no ale... Najtrudniejsza to jest ta codzienność, żeby po prostu się przez chwilę nic nie działo, no, żebym usiadł i żebym nie miał tego tempa, bo puentując na pewno jest cudowne i za dużo wiele więcej rzeczy dziękuję w moim życiu niż narzekam. No, jedyne na co mogę narzekać to jak jestem świadkiem bólu i cierpienia mojej córki, no ale wiem, że zrobię wszystko, żeby go... pozbyć, bo tak jak już pytałeś o ten lek, no to już scenariusz medyczny jest taki, że są te terapie genowe. To jest coś, co w 80-90% zapewnia funkcjonowanie tego i możesz taką istotkę doprowadzić do samodzielności. Natomiast na horyzoncie są kolejne, już wchodzą w te triale kliniczne, kolejne terapie, które już będą mogły całkowicie dokalibrować tą genetykę i chwała Bogu, że tak robią, bo na pewno z medycznego punktu widzenia, jak słuchają mnie też rodziny dotknięte tą chorobą, to głowa do góry, bo będą narzędzia, że te dzieciaczki uratujemy, tylko trzeba dbać o nie jako kwiatuszek, bo on no, codziennie wiennie, a ty to nie wystarczy. Wodą polać się, tylko tu rodzic musi naprawdę na rzęsach stawać, ale są też narzędzia, którymi można poprawić funkcjonowanie tych dzieci mocno i trzeba po prostu trzymać się, no nie dawać, a nie masz czasu na zastanawianie się, czy jesteś w złym nastroju, czy w dobrym, czy cię, nie wiem, boli noga, czy nie boli. Na pewno niech będzie wskazówka dla drogich słuchaczy, jak ktoś ma swoje wyzwania w życiu, żeby nie pękać. I, bo ja tu też z teoretycznego punktu widzenia to już powinienem na odwyku alkoholowym być, albo jakimś innym, nie daj Boże, i załamany z depresją i tak dalej, no. Nie tędy droga, no trzeba próbować. To jest też na pewno to, czego mnie to nauczyło, że z najbardziej beznadziejnych sytuacji mój ojciec jest też dowodem na to, jak miał ten wspomniany przez ciebie wypadek, to jak Feniks z popiołu powstał, bo wielu ludzi mówiło, że on już kaleka, już nic z niego nie

0: będzie. A jednak było, bo po tym wypadku zdobył kolejne 3 tytuły. A ja mam nadzieję, że na wodzie to mistrzostwo zdobędę, ale najważniejszy wyścig w moim życiu do wygrania to jest o moją Malwinkę. Także za to trzymajmy kciuki.
1: Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Bartłomiej Balszałek.
0: Dziękuję z całego serca.
2: I my dziękujemy za uwagę.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski.
3: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. plebiscyt polskieradio.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
12: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
13: Klimat jaki jest, każdy widzi.
14: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
15: Ale my nie załamujemy rąk.
16: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
13: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
15: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
13: I o tym rozmawiamy w audycji.
15: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
13: I na stronie polskieradio.pl.
15: Zapraszamy.
13: Marta Hoppe
15: i Patryk Michalski.
17: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
18: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
17: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
18: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
17: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania. To nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
18: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
17: i Michał Strzałkowski.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To był sprzeciw wobec przemocy w kierunku migrantów przez polskie miasta. Przeszły manifestacje. Karol Nawrocki stawia na regiony. Dziś zapowiedział ściślejszą współpracę z

0: Morzonami. W Gdańsku chcą wydobyć średniowieczny drewniany kościół po najstarsza taka świątynia w Polsce. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Protestowali przeciwko hejpowi i przemocy wobec imigrantów. W ponad 20 miastach w Polsce zorganizowano manifestacje pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestu podkreślali, że nie zgadzają się na agresywne zachowania wobec obywateli Ukrainy. Nie możemy zgadzać się na mowę nienawiści, przypomina Roman Szepaliak, konsul generalny Ukrainy w Lublinie.
1: W relacjach sąsiedzkich różnie było. Chyba nie zawsze jest tak jednolicie, jednostajnie. Jeżeli popatrzeć w głęb naszej historii, to też było po różnemu, ale my, jako państwo cywilizowane, Polska i Ukraina, musimy zawsze rozstrzygnąć jakieś sprzeczności, które są między naszymi państwami w sposób cywilizowany.
0: Manifestacje w największych miastach Polski zorganizowano pod hasłem Nie bądź obojętny. Prezydent zapowiada ściślejszą współpracę z samorządami. Podczas spotkania z mieszkańcami małopolskiej Skawiny podkreślił, że lokalny rozwój mocno wpływa na międzynarodową pozycję Polski. Karol Nawrocki zapewnił, że będzie walczył o dofinansowanie regionów.
2: Będę robił wszystko, żeby wróciły programy dla polskich samorządów, skoro to się udawało, gdy wybuchała wojna na Ukrainie, gdy była pandemia COVID, to pytam się i pytałem się przez całą kampanię wyborczą, gdzie są te pieniądze, które trafiały do polskich zdolnych, rozwijających się samorządów z polskiego budżetu. Ich ciągle, drodzy państwo, nie ma.
0: W Skawinie Karol Nawrocki mówił też, że drugi rok jego prezydentury będzie równie aktywny jak pierwszy. 42-letnia mieszkanka Podkarpacia utonęła w jeziorze Różnowskim w Małopolsce. Do tragedii doszło na terenie powiatu nowosądeckiego. Kobieta pływała po jeziorze wspólnie z partnerem, mówi Polskiemu Radiu Bartosz Izdebski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: W trakcie wykonywania manewru skrętu kobieta wypadła ze skutera i zniknęła pod taplą wody. Okazało się, że kobieta nie potrafiła pływać, nie miała na sobie założonego kapoka. Poszukiwania trwały 3 godziny. No niestety kobieta została wyłowiona po 3 godzinach.
0: Na miejscu pracuje prokurator. Władze Gdańska chcą wydobyć na powierzchnię odnalezione pod ziemią przy ulicy Sukienniczej najstarszy na ziemiach polskich drewniany kościół. Odkrycia gdańscy archeolodzy dokonali na działce po budynku, w którym mieściła się lodziarnia. Kościół za kilka lat może zostać zaprezentowany szerszej publiczności. Przedsięwzięcie wiąże się jednak z dużymi wyzwaniami prawnymi i finansowymi, nie ukrywa kierowniczka zespołu naukowców, którzy dokonali odkrycia, archeolożka Sylwia Kurzyńska.
4: Sam proces konserwacji to jest około 5 lat, więc jest ten czas, żeby zorganizować miejsce, gdzie go wyeksponować. Potrzebne są też szczegółowe wyceny, natomiast je można dopiero przeprowadzić, jeżeli my ten kościół faktycznie w całości odsłonimy.
0: Kilka dni temu na temat wydobycia i prezentowania średniowiecznego kościoła przedstawiciele władz Gdańska i środowisk muzealnych rozmawiali z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koleje Śląskie odnotowały rekordowy miesiąc pod względem przewozu rowerów. W lipcu podróżni kupili niemal 19 tysięcy biletów na przejazd pociągiem z jednośladem. To o prawie 1/3 więcej niż w lipcu zeszłego roku, mówi Polskiemu Radiu rzecznik spółki Bartłomiej Wnuk.
5: Największym zainteresowaniem podróże z rowerem cieszyły się w ostatni weekend miesiąca. Pociągi Kolei Śląskich i rower doskonale się uzupełniają, pozwalając wygodnie dotrzeć do najciekawszych zakątków naszego regionu i zaplanować trasę ciekawszą niż w przypadku dojazdu samochodem, kiedy musimy wrócić do miejsca startu wycieczki.
0: Bilet na przewóz jednośladu w pociągach Kolei Śląskich można kupić z 14-dniowym wyprzedzeniem. To gwarantuje nam miejsce dla roweru. Jarosław Abramow Neverley był poważną postacią polskiej historii i kultury. Tak zmarłego pisarza wspomina dyrektorka Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzena Kluk. Dramaturg, prozaik, kompozytor, satyryk, autor tekstów piosenek, słuchowisk radiowych, dziennikarz, scenarzysta filmowy. Odszedł dziś po południu, miał 93 lata. Marzena Kluk podkreślała w rozmowie z Polskim Radiem, że był twórcą wszechstronnym.
6: Pisarz, powieściopisarz, dramaturg, kompozytor, satyryk, autor tekstów piosenek, niezliczonych słuchowisk radiowych, ale także dziennikarz, felietonista, scenarzysta filmowy. Jego dorobek jest ogromny i trudny do przecenienia. Jarosław Abramow Neverley w 2024 roku do zasobu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej przekazał swoją spuściznę.
0: Twórca był przez wiele lat związany z redakcją audycji literackich Polskiego Radia.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami na ogół pogodna noc, jedynie na zachodzie kraju może przelotnie padać deszcz. Od 11 stopni na wschodzie i południu do 19 miejscami na wybrzeżu. W poniedziałek bezchmurnie będzie już tylko na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnym deszczem, a także burzami, również z gradem. Termometry pokażą na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie nad samym morzem od 22 do 24.
0: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest na zachodzie kraju, na wschodzie bardzo dobra. W pozostałej części Polski stan powietrza jest w większości dobry. Nieco ponad 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości Polski. W Wielkopolsce, Opolskiem, południowym, zachodniopomorskim, na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie.
0: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Zapraszam Państwa teraz w podróż w czasie. Zima 2010 roku. Kanadyjska prowincja Ontario. Znika 27-letnia Jessica Lloyd. Śledczy mają niewiele. Odciski opon i buta zostawione w śniegu przy jej domu. Policyjny punkt kontrolny zatrzymuje podejrzany samochód. Czy to auto porywacza? Odpowie na to jedno z najsłynniejszych przesłuchań w historii kanadyjskiej kryminalistyki. Zapraszam na Radio Podcast.
4: Radio Podcast.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Czwartkowy wieczór 28 stycznia 2010 roku. Zasypana śniegiem kanadyjska prowincja Ontario. Policjantka z lokalnego patrolu zauważa nieprawidłowo zaparkowanego SUV-a, który stoi nieopodal jednego z domów. Zatrzymuje radiowóz, ogląda auto, podchodzi do domu i puka. Cisza.
6: Postanawia dłużej nie zawracać sobie tym głowy. Zanim odjedzie, zapisuje jeszcze markę, model i kolor samochodu, nie notuje numeru rejestracyjnego. No i właśnie ten brakujący szczegół okaże się kluczowy dla śledztwa.
0: Laboratorium zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
5: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
6: I Piotrek Stanisławski. Witamy w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni, tej serii, w której sprawami kryminalnymi zajmujemy się z punktu widzenia nauki. No i tego oczywiście, jak wpływa ona na pracę śledczych. My tworzymy również podcast Crazy Nauka.
5: I oczywiście bardzo Państwu dziękujemy za komentarze i uwagi. Szczególnie polecanie naszego podcastu innym osobom. To jest naprawdę bardzo ważne dla nas. Jeżeli Państwo jeszcze nie subskrybują Laboratorium Zbrodni, to właśnie teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby to zrobić.
6: A dziś opowiemy o kanadyjskim śledztwie, w którym odcisk opony na śniegu doprowadził policję do gwałciciela i mordercy, jak się okazało, przy okazji bardzo wpływowego człowieka.
5: I tu ważna uwaga, mówimy o prawdziwych zdarzeniach. W tym odcinku pojawią się informacje związane z gwałtami, torturami i morderstwami.
6: Jeżeli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi lub mające za sobą traumatyczne doświadczenia, treści te mogą być dla nich nieodpowiednie.
5: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
6: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
5: Wróćmy teraz do tego samego czwartkowego wieczoru 28 stycznia 2010 roku. Ten dom, pod którym zatrzymała się policjantka, należy do 27-letniej Jessica Lloyd. Mieszka tu sama, na obrzeżach Belleville. Miasto i okoliczne pola szczelnie przykrywa teraz śnieg. No, zimy są tu naprawdę ostre.
6: O 22:36 Jessica wysyła ze swojego domu SMS-a do znajomego, a potem milknie. Następnego dnia bez zapowiedzi nie pojawia się w pracy, nie odbiera telefonu, nie daje znaku życia. Dla bliskich od razu jest jasne, że coś jest bardzo nie tak, bo to zupełnie do niej niepodobne.
5: Ruszają poszukiwania. 30 stycznia policja w Belleville zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc w odnalezieniu

New Jersey. Zastępca komendanta zapewnia publicznie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby bezpiecznie sprowadzić ją do domu. Następnego dnia nad okolicą lata policyjny helikopter. Funkcjonariusze przeczesują teren wzdłuż jednej z lokalnych dróg. Sprawa szybko porusza całą społeczność. Do grupy

0: Samochód zjechał z drogi, zatrzymał się, ktoś z niego wysiadł i podszedł do domu od tyłu, no a potem odjechał. Czy to mógł być porywacz?
1: No tutaj problem polega na tym, że trop nie jest zbyt mocny, bo mnóstwo samochodów jeżdżących po Kanadzie ma opony tej samej marki, tego samego modelu i w tym samym rozmiarze. Mnóstwo butów ma podobne bieżniki. Szanse na złapanie sprawcy na tej podstawie wydają się niemal zerowe. No, a jednak policja postanawia iść właśnie tym śladem.
0: Śledczy nie wiedzą jeszcze, jak skomplikowaną sprawę mają przed sobą. Żeby to zrozumieć, trzeba się cofnąć o 4 miesiące do września 2009 roku i przenieść się do Tweed na północ od Belleville. To niewielka gmina z gatunku tych, w których ludzie znają sąsiadów po imieniu, no i rzadko zamykają drzwi na klucz. Takie spokojne miejsce, do czasu spokojne.
1: No bo po Tweed krąży seksualny drapieżca. Ofiary wybiera z rozmysłem. Obserwuje, sprawdza, która kobieta mieszka sama, która nie ma w pobliżu siebie partnera, a która nocą może być całkiem bezbronna. Mężczyzna działa po zmroku i zasłania twarz. Na głowę naciąga cienką czapkę, a usta i nos zakrywa zimową opaską. Do domów dostaje się przez okna, przecina albo wyjmuje moskitierę, podnosi szybę, ślizguje się do środka. Ma przy sobie ciężką latarkę i scyzoryk.
0: W nocy 17 września włamuje się do domu jednej z mieszkanek Tweed. Kobieta śpi. Napastnik staje nad nią, a po chwili uderza ją latarką w głowę. Kiedy ofiara próbuje się bronić, obezwładnia ją i wiąże jej ręce za plecami. Scyzorykiem rozcina jej ubranie i napastuje ją seksualnie. Robi zdjęcia. Przez cały czas powtarza, że nie zrobi jej krzywdy. Kobieta błaga o litość, mówi o swoim dziecku, 8-miesięcznej córeczce, która śpi w sąsiednim pokoju. Boi się o nią, no i o własne życie.
1: Po wszystkim napastnik zabiera część jej bielizny i wychodzi tak cicho, jak wszedł. Wraca do siebie, kładzie się spać, a kilka godzin później, jak gdyby nigdy nic, idzie do pracy. Kobietę zostawia żywą. Jej tożsamości nigdy nie ujawniono. W aktach sprawy figuruje jako Jane Doe, a jej prawdziwe dane chroni sądowy zakaz publikacji.
0: Dla policji to na razie pojedynczy sygnał. Jedna napaść, jeden nocny włamywacz. Śledczy decydują więc, że nie będą informować mieszkańców Tweed o tym, co wydarzyło się w ich okolicy. Ta decyzja będzie się za nimi ciągnąć jeszcze długo, bo ludzie nie wiedzą, że mają się czegoś bać.
1: Mijają nieco ponad 2 tygodnie. 30 września dochodzi do drugiej napaści, zaledwie 3 domy dalej. Tym razem ofiarą jest Lori Massicott. Napastnik wie, że kobieta jest w domu sama, bo jej partner akurat się teraz z nią nie widuje. Tego wieczoru Massicott zasypia na kanapie przed włączonym telewizorem. Budzi się nad ranem, przyduszona kocem. Ktoś z dużą siłą przyciska ją do kanapy i raz po raz bije po twarzy.
0: Napastnik najpierw próbuje ogłuszyć ją latarką. Kiedy to nie zadziała, zawiązuje jej oczy i obezwładnia ją. A potem wymyśla historię. Mówi, że w domu jest kilku mężczyzn, którzy ją okradają, a on ma tylko pilnować, żeby im nie przeszkadzała. Massicott jest przerażona. Mówi wprost, że boi się, że zginie. On zapewnia ją, że jej nie zabije. Potem napastuje ją seksualnie, znowu robi zdjęcia, znowu zabiera bieliznę. Wszystko trwa 3,5 godziny. Potem sprawca znika, pozostawiając kobietę żywą. Schemat się powtarza. Dopiero po tej drugiej napaści policja wydaje komunikat i ostrzega mieszkańców, że w okolicy działa przestępca seksualny.
1: Samo śledztwo już na początku idzie jednak w złą stronę. Massicott mówi policji, że głos napastnika przypomina głos jej sąsiada Larry'ego Jonesa. No i to wystarcza, żeby śledczy wzięli go na celownik. Jones zostaje przesłuchany, oddaje próbkę DNA, przychodzi badanie wariografem. No nic go nie obciąża. A mimo to część śledczych będzie podejrzewać go o te napaści jeszcze przez wiele miesięcy. No i to odciągnie częściowo uwagę od tego prawdziwego sprawcy.
0: Tymczasem rysopis podany przez Massicott w ogóle nie pasuje do Larry'ego Jonesa. Kobieta zapamiętała napastnika jako mężczyznę w wieku 30, może 40 lat, a Jones miał wtedy 65 lat. Na razie jednak nikt nie łączy tego, co wydarzyło się w Tweed, ze zdarzeniami w Belleville. No a prawdziwy sprawca dopiero się rozkręca.
1: No i rzeczywiście, kilka tygodni później posuwa się o krok dalej. 25 listopada 2009 roku w Bright

0: Niespełna godzinę drogi od Tweed we własnym domu ginie kobieta. To Marie-France Comeau, 38-letnia żołnierka w stopniu kaprala kanadyjskich sił zbrojnych.
1: Comeau dorastała w bazach wojskowych w różnych częściach świata, tam akurat gdzie służył jej ojciec. Potem sama poszła jego śladem i wstąpiła do wojska. Służyła w Kanadzie i w Afganistanie, aż w końcu trafiła do wojskowej eskadry transportowej jako stewardesa. Obsługiwała loty z najważniejszymi osobami w państwie, m.in. z premierem i gubernator generalną na pokładzie.
0: To, co wydarzyło się w jej domu, śledczy odtworzą dopiero później. Napastnik dostał się do środka wcześniej, kiedy Comeau nie było w domu i ukrył się w piwnicy za piecem. Wieczorem kobieta schodzi na dół, prawdopodobnie szukając jednego ze swoich kotów, który zniknął gdzieś w okolicy schodów. Wtedy go zauważa. Mężczyzna ma zasłoniętą twarz, więc Comeau nie wie, kto stoi przed nią.
1: Dalej powtarza się znany już schemat, ale tym razem przemoc przekracza kolejny próg. Napastnik uderza kobietę w głowę ciężką latarką, tą samą, której używał wcześniej w Tweed. Cios jest mocny, rana obficie krwawi. Mężczyzna krępuje ranną kobietę i przenosi ją na górę. Przez wiele godzin gwałci ją i torturuje. W pewnym momencie wnosi do pokoju dodatkowe lampy, żeby lepiej oświetlić scenę. Wszystko nagrywa.
0: Comeau błaga go o życie. Mimo to nad ranem napastnik zakleja jej taśmą usta i nos. Nie zdejmuje taśmy tak długo, aż kobieta przestaje oddychać. Marie-France Comeau umiera. Dopiero po tym ostatecznym akcie przemocy sprawca wychodzi z jej domu i znów wtapia się w swoje codzienne życie.
1: Kiedy Comeau nie stawia się w pracy i nie daje znaku życia, jej partner, również żołnierz, zaczyna się niepokoić. W końcu jedzie do jej domu w Brighton. To on znajduje jej zmaltretowane ciało.
0: Sekcja zwłok nie pozostawia wątpliwości. To było zabójstwo. Na ciele kobiety technicy kryminalistyczni znajdują męskie DNA, jednak nie daje ono żadnego dopasowania w bazie danych. Sprawca pozostaje anonimowy.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Na tym etapie śledczy mają na biurkach trzy oddzielne sprawy w dwóch różnych miejscowościach. Dwie napaści seksualne w Tweed i zabójstwo w Brighton. Choć te miejsca leżą stosunkowo blisko siebie, podlegają różnym jednostkom policji. Nie ma więc nikogo, kto od razu zestawiłby te zdarzenia i dostrzegł, że za wszystkim może stać ten sam człowiek.
0: Przełom przychodzi dopiero 2 miesiące po zabójstwie Marie-France Comeau zimą 2010 roku. A dokładniej po tym, jak w styczniu ze swojego domu w Belleville znika Jessica Lloyd, pracowniczka firmy zajmującej się transportem dzieci do szkół. To właśnie od tej sprawy rozpoczęliśmy naszą opowieść.
1: Po jej zaginięciu lokalne służby zostają postawione w stan najwyższej gotowości. Powstaje zespół zadaniowy, w którym pracują funkcjonariusze policji prowincji Ontario, miejskiej policji z Belleville, policji z Ottawy oraz wojskowej służby dochodzeniowej. I to właśnie ta grupa po raz pierwszy zestawia ze sobą 4 sprawy kryminalne z ostatnich 5 miesięcy, czyli zniknięcie Jessica Lloyd, 2 napaści na kobiety w Tweed i zabójstwo żołnierki w Brighton. Śledczy zaczynają szukać elementu, który mógłby te sprawy połączyć.
0: I wtedy na pierwszy plan wysuwa się ślad opon odciśnięty w śniegu pod lasem, około 100 metrów od domu Jessica Lloyd. No to póki co jedyny konkretny punkt zaczepienia, jakim policja dysponuje. Samochód, być może należący do porywacza, najwyraźniej zjechał tam z drogi i przejechał wzdłuż linii drzew. Są też ślady butów znalezione na tyłach domu. Odciski zostają zabezpieczone i trafiają do laboratorium. A tam okazuje się, że mogą powiedzieć więcej niż powszechnie się sądzi.
1: Bo badanie śladów opon, podobnie jak śladów butów, to jedna z najstarszych dziedzin kryminalistyki, zwana traseologią. Podstawowe założenia tej metody przypominają logikę znaną z analizy odcisków palców. Zarówno but, jak i opona, kiedy znajdą się na odpowiednim podłożu, pozostawiają wzór, który można później porównać z konkretnym egzemplarzem. No i w ten sposób da się taki obiekt zidentyfikować, no przynajmniej w przybliżeniu. No, pytanie tylko, jak wiele taki wzór może zdradzić?
0: Najwięcej zależy od podłoża. Twarda nawierzchnia, jak asfalt czy beton, daje zwykle płaski powierzchniowy odcisk, często ledwie widoczny. Ale miękkie i plastyczne podłoże, takie jak błoto, wilgotna ziemia albo właśnie śnieg,

0: potrafi zachować trójwymiarową, zaskakująco dokładną kopię bieżnika.
1: No i samo zabezpieczenie takiego śladu w śniegu jest oczywiście odrębną sztuką. Żeby przenieść odcisk do laboratorium, technicy wykonują z niego odlew. Najpierw bardzo delikatnie utrwalają zagłębienia, a potem zalewają je materiałem, który wypełnia każdy rowek bieżnika, najczęściej gipsem dentystycznym, a w przypadku śniegu czasem stopioną siarką. Ta szybko zastyga, wiernie oddaje detale i w mniejszym stopniu niszczy delikatny ślad. Po 20-30 minutach powstaje twardy, trójwymiarowy odlew, który wyglądem przypomina fragment prawdziwej opony, no albo podeszwy buta.
0: Skupmy się najpierw na oponach, których ślad specjaliści odczytują na trzech poziomach. Do butów wrócimy jeszcze później. Pierwszy poziom to cechy klasowe, czyli to wszystko, co wynika z fabrycznej produkcji opony. Jej rozmiar, wzór bieżnika, układ rowków i jakichś tam bloków. Cechy klasowe są wspólne dla wszystkich opon danego modelu, więc pozwalają ustalić markę i typ opony, ale nie wskazują jeszcze konkretnego egzemplarza. W takim rozpoznaniu pomagają specjalne bazy danych, w tym prowadzona przez FBI baza wzorów bieżników opon i podeszew butów. No i dzięki niej można dopasować ślad do konkretnego modelu, a czasem także sprawdzić, w jakich samochodach był taki bieżnik, była taka opona montowana fabrycznie.
1: Drugi poziom to jest zużycie. Opona z czasem ściera się w sposób zależny od konkretnego auta, od stylu jazdy, od ustawienia kół, od przebiegu, warunków, w jakich była używana. No, bieżnik oczywiście robi się płytszy, czasem ściera się nierównomiernie. No i takie cechy już mocno zawężają krąg podejrzanych pojazdów, bo dwie opony tego samego modelu po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów mogą wyglądać zupełnie inaczej.
0: No i wreszcie trzeci poziom, czyli cechy indywidualne. No to są przypadkowe, niepowtarzalne uszkodzenia, takie jak nacięcie, rozdarcie, ślad po gwoździu, kamyk albo fragment szkła zaklinowany w rowku bieżnika. Każde takie uszkodzenie powstaje losowo i może należeć do tej jednej konkretnej opony. Jeżeli ślad z miejsca zdarzenia i opona z samochodu podejrzanego mają zgodne cechy klasowe, podobne zużycie oraz te same indywidualne uszkodzenia, a przy tym nie ma wyraźnych różnic, których nie dałoby się jakoś wytłumaczyć, no to biegły może wskazać, że z dużym prawdopodobieństwem właśnie ta opona zostawiła ten ślad.
1: No, innymi słowy, odcisk, który na pierwszy rzut oka mówi tylko, że jakiś samochód tędy przejechał, po takim profesjonalnym odczytaniu może powiedzieć coś znacznie dokładniejszego, na przykład, że tędy przejechał prawdopodobnie ten konkretny samochód. No jednak przy analizie śladu z okolicy domu Jessica Lloyd specjaliści nie mają łatwego zadania, no bo odcisk nie jest idealny. Mimo to eksperci z Ministerstwa Transportu i z Policji Federalnej ustalają dwie rzeczy. Po pierwsze, markę i model opony, to jest Toyo Country HT. Po drugie, że taki ślad mógł zostawić jeden z zaledwie trzech typów pojazdów.
0: To wciąż są cechy klasowe, czyli informacja w stylu takich opon jeżdżą po Kanadzie tysiące, ale krąg poszukiwań właśnie się zawęził. Teraz brakuje jeszcze najważniejszego, a mianowicie samochodu, który zostawił te ślady. No tylko jak go znaleźć? Kilka dni po zniknięciu Jessica Lloyd, 4 lutego 2010 roku, grupa zadaniowa organizuje punkt kontrolny na ruchliwej autostradzie niedaleko jej domu. To rutynowa metoda. Policjanci zatrzymują przejeżdżające samochody i pytają kierowców, czy w okolicy nie widzieli czegoś albo kogoś podejrzanego. A przy okazji uważnie przyglądają się bieżnikom opon i ludziom za kierownicą.
1: I wśród zatrzymanych aut jest ciemny SUV Nissan Pathfinder. Samochód podjeżdża do punktu kontrolnego zaledwie kilka minut po tym, jak policjanci rozstawili blokadę. Funkcjonariusze od razu zwracają na niego uwagę, bo Pathfinder należy do jednego z trzech typów pojazdów, których szukają. No i do tego ma opony Toyo Country HT, dokładnie takie jak te, które zostawiły ślad pod domem Jessica.
0: A za kierownicą siedzi spokojny, uprzejmy mężczyzna przed 50. Mówi funkcjonariuszom, że pracuje w pobliskiej bazie wojskowej i często jeździ tą drogą. Pytany o zaginioną kobietę twierdzi, że jej nie zna. Po chwili odjeżdża. Nikt go nie zatrzymuje, ale policjanci notują, że tego człowieka trzeba

0: ma sprawdzić.
1: Miejsce, o którym wspomniał kierowca, to jest baza Sił Zbrojnych Kanady w Trenton w prowincji Ontario. Największa i najbardziej ruchliwa baza lotnicza w kraju. No to stąd startują potężne wojskowe samoloty transportowe, stąd koordynowano most powietrzny do Afganistanu i dostawy zaopatrzenia dla kanadyjskich misji na świecie. Kiedy trzęsienie ziemi obróciło w gruzy Haiti, no to właśnie z Trenton wysyłano pomoc.
0: Na razie trop jest słaby. Sam fakt, że ktoś jeździ ciemnym Nissanem Pathfinderem, nie dowodzi jeszcze, że ma cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Jessica Lloyd. A nawet jeśli to jego opony odcisnęły się w pobliżu jej domu, no to wciąż mógł zatrzymać się tam przypadkowo.
1: Trzeba więc wezwać go na policję i przesłuchać. 3 dni po zniknięciu kobiety, 7 lutego 2010 roku, mężczyzna dobrowolnie stawia się na komendzie w Ottawie i spokojnie zasiada w pokoju przesłuchań. Rzecz w tym, że nie jest szeregowym pracownikiem bazy wojskowej w Trenton, jest jej komendantem.
0: Tak oto śledczy mają przed sobą pułkownika Russella Williamsa, dowódcę największej bazy lotniczej w Kanadzie, któremu podlega blisko 3000 ludzi. Jego kariera zawodowa jest spektakularna. Zanim został komendantem bazy, latał jako pilot maszyn przewożących najważniejsze osoby w państwie. Pilotował samoloty, na których pokładzie podróżowali m.in. królowa Elżbieta II, premier Kanady, zagraniczni dygnitarze. W wojsku uchodził za oficera zdyscyplinowanego, powszechnie szanowanego i mającego nieskazitelną opinię. Za kogoś, komu bez wahania powierzano ludzi, sprzęt wart miliardy dolarów i bezpieczeństwo głów państw.
1: Jednocześnie był szanowanym obywatelem. Wraz z żoną miał dom w Ottawie, gdzie spędzał zwykle weekendy. W ciągu tygodnia roboczego mieszkał jednak sam w drugiej posiadłości, położonej około 60 km od bazy lotniczej. Ten dom kupiony przez Williamsa w 2004 roku znajdował się w Tweed, w tej samej miejscowości, w której we wrześniu 2009 roku ktoś napadł na 2 kobiety.
0: No nic więc dziwnego, że ta kolejna już zbieżność wzbudziła czujność śledczych. Zaczynało się tego robić zbyt dużo, żeby uznać to wszystko za przypadek. No nie pozostawało nic innego, jak zarzucić sieci na Williamsa. Tyle, że dowody, które policja zgromadziła na tym etapie, stanowiły mocny punkt zaczepienia, ale wciąż były zbyt słabe, by przesądzić o winie. Ślady butów czy opon są bardzo użyteczne, ale daleko im do niemal 100% wiarygodności, którą może dawać dobrze zabezpieczone i poprawnie zinterpretowane DNA.
1: Dawniej dowodom opartym na traseologii ufano znacznie mocniej. Przełom w podejściu do nich nastąpił po 2009 i 2016 roku pod wpływem 2 raportów przygotowanych przez Amerykańską Narodową Akademię Nauk oraz Prezydencką Radę Doradców do Spraw Nauki i Technologii. Dokumenty te bezlitośnie pokazały, że tej metodzie brakuje solidnych fundamentów statystycznych, a deklarowanie przez biegłych całkowitej pewności jest naukowo nieuzasadnione.
0: Właśnie dlatego eksperci nie powinni już twierdzić przed sądem, że zabezpieczony odcisk pasuje do podejrzanego z absolutną pewnością i wyklucza wszystkie inne egzemplarze na świecie. Mogą porównywać wzory bieżnika, analizować unikalne uszkodzenia, oceniać stopień zgodności i mówić o prawdopodobieństwie. Dla ekipy śledczej oznacza to jedno. Odcisk z miejsca zdarzenia jest drogowskazem, ale nie ostatecznym dowodem. A ten ostateczny dowód w sprawie Williamsa wciąż jeszcze się nie pojawił.
1: Dlatego, zanim śledczy zaproszą pułkownika na przesłuchanie, uzyskują u prokuratora nakaz rewizji w obu jego domach. Nie wkraczają do nich od razu, żeby nie spłoszyć podejrzanego. Czekają, aż William stawi się na komendzie w Ottawie, no i dopiero wtedy rozpoczynają przeszukiwania. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Tak więc, 7 lutego 2010 roku akcja toczy się równolegle w 3 miejscach. Policja wie, że jeśli podczas rewizji w domach Williamsa nie znajdzie żadnych dowodów, śledztwo może znów utknąć w martwym punkcie. A ponieważ śledczy są przekonani, że pułkownik nie ma czystego sumienia w sprawie zniknięcia Jessica Lloyd, no są zdeterminowani, żeby zdobyć dowody także podczas przesłuchania. No

0: i co nie mniej ważne, zrobić to w taki sposób, żeby nie można było ich później zakwestionować w sądzie.
1: Detektyw, który bierze na siebie to zadanie, no ma przed sobą jedno z trudniejszych wyzwań w swojej karierze. Żeby wejść do głowy tak silnego i zdyscyplinowanego człowieka jak pułkownik Williams, musi sięgnąć po wyrafinowane narzędzia psychologiczne, konkretnie po tak zwaną metodę Reida. Powstała ona jako odpowiedź na wcześniejszą technikę przesłuchań nazwaną badaniem trzeciego stopnia. Pod tym eufemizmem kryło się wymuszanie zeznań za pomocą przemocy fizycznej i psychicznej. W 1947 roku John E. Reid, były policjant Chicago i ekspert od wykrywaczy kłamstw, zaproponował nową, pozbawioną brutalności alternatywę opartą na manipulacji psychologicznej.
0: Podstawowe założenie metody Reida jest proste. Złamać opór psychiczny człowieka i doprowadzić do przyznania się do winy za pomocą kilku ściśle określonych kroków. Wszystko zaczyna się od bezpośredniej konfrontacji. Śledczy już na początku oznajmia podejrzanemu, że policja ma niezbite dowody jego winy i że gra jest skończona.
1: Kolejny, kluczowy etap to tak zwana minimalizacja. Przesłuchujący nie potępia sprawcy, przeciwnie, buduje z nim nić porozumienia i podsuwa psychologiczne usprawiedliwienie dla zbrodni. Sugeruje, że to był impuls, wynik potężnego stresu albo nieszczęśliwy wypadek.
0: Jednocześnie policjant konsekwentnie ucina każdą próbę zaprzeczenia, stopniowo odbierając podejrzanemu nadzieję, że zdoła kogokolwiek oszukać. Całość ma doprowadzić do momentu, w którym przesłuchiwany ma wybrać jeden z dwóch podsuniętych przez przesłuchującego scenariuszy. Na przykład, zrobił pan to z zimną krwią, czy to po prostu wymknęło się spod kontroli? Oba warianty oznaczają przyznanie się do winy, ale jeden brzmi łagodniej. Jeśli podejrzany wybierze ten lepszy wariant, no to wpada w pułapkę.
1: No tyle, że naprzeciwko śledczego tym razem siedzi doświadczony żołnierz. Człowiek przyzwyczajony do dyscypliny, opanowany i odporny na stres. Klasyczny, bardziej agresywny wariant metody Reida, rozpoczynający przesłuchanie od ostrej konfrontacji, mógłby wywołać u Williamsa natychmiastowy opór i milczenie. Policja musi więc zmodyfikować tę technikę, rozegrać wszystko cierpliwie, bez nacisków i z absolutnym spokojem. To przesłuchanie ma przypominać raczej pojedynek umysłów niż próbę przyparcia podejrzanego do muru.
0: Prowadzi je sierżant Jim Smith, detektyw z jednostki nauk behawioralnych policji prowincji Ontario. Ma on 15-letnie doświadczenie w dochodzeniach dotyczących przestępstw z użyciem przemocy. No, to jest wytrawny gracz, który dysponuje szeroką wiedzą z zakresu psychologii kryminalnej. No i umie z niej korzystać. 10-godzinna rozmowa, którą przeprowadzi z Williamsem, przejdzie do historii kanadyjskiej kryminalistyki jako przesłuchanie niemal modelowe. Jej przebieg znamy ze szczegółami, bo zapis jest publicznie dostępny.
1: Russell Williams podejmuje rozmowę z dużą pewnością siebie. Na nagraniu widać człowieka spokojnego, momentami niemal rozbawionego. Nigdy nie byłem w takim pokoju, rzuca, zerkając w górę na kamerę. Smith konsekwentnie unika konfrontacji. Proponuje kawę, rozmawia spokojnie i zaznacza, że kieruje się prostą zasadą, traktuje ludzi z szacunkiem i oczekuje tego samego w zamian.
0: Długo nie przechodzi do rzeczy. Najpierw buduje relacje. Pyta o karierę, rodzinę, bazę wojskową i trasę, którą Williams jeździ zwykle do domu. Nie naciska. Pozwala mu mówić, obserwuje jego reakcję i czeka, aż rozmówca sam zacznie zawężać sobie pole manewru.
1: Dopiero kiedy podejrzany jest już rozluźniony i przekonany, że panuje nad sytuacją, Smith zaczyna zmieniać kierunek rozmowy. Nie rzuca oskarżeń, zamiast tego spokojnie dokłada kolejne fakty. Ślady opon znalezione przy posesji Jessica Lloyd, ten sam typ opon w Pathfinderze Williamsa, SUV widziany tej nocy w pobliżu domu zaginionej kobiety, zgodny rozstaw kół. Williams zaprzecza, że zjeżdżał z drogi i próbuje trzymać się wersji, w której wszystko da się jeszcze wyjaśnić jako zbieg okoliczności. Ale z każdym kolejnym dowodem ta wersja, no, staje się coraz mniej wiarygodna.
0: A potem Smith wyjmuje asa z rękawa. Wychodzi z pokoju i wraca z nowym dowodem. Kładzie przed Williamsem odcisk buta zabezpieczony za domem Jessica Lloyd w nocy z 28 na

0: 29 stycznia. Obok kładzie odbitkę podeszwy buta, który Williams zdjął z własnej nogi zaledwie chwilę wcześniej na prośbę śledczych. Tłumaczy, że ślady obuwia, podobnie jak odciski palców, można porównywać i mówi wprost, te są identyczne. Pańskie auto podjechało tamtej nocy pod dom Jessica Lloyd. Pańskie buty poszły na tyły tej posesji.
1: Potem dokłada resztę. Mówi, że w domu Williamsa w Ottawie trwa właśnie przeszukanie i że jego żona już wie, co się dzieje. Przeszukiwany jest też dom w Tweed. Samochód został zabezpieczony. Nieznane męskie DNA z ciała Marie-France Como prawdopodobnie jeszcze tego samego wieczoru zostanie dopasowane do jego profilu DNA.
0: Wreszcie Smith odzywa się bardzo spokojnie, niemal łagodnie. Obaj wiemy, że był pan w domu Jessica Lloyd, a ja muszę wiedzieć dlaczego. I wtedy na nagraniu zapada długa, ciężka cisza, a Smith jej nie przerywa. Czeka. W końcu pyta, czy Jessica da się odnaleźć. Pyta raz, drugi, trzeci. A potem pułkownik Russell Williams cichym głosem prosi o mapę i deklaruje, że doprowadzi policję do ciała zamordowanej przez siebie kobiety. Śledczy mają już dowód, który spodziewali się zdobyć. A pułkownik dotrzymuje słowa, wskazuje miejsce przy bocznej drodze pod Tweed, niedaleko jego domu. To tam następnego dnia policja znajduje ciało Jessica Lloyd. Po prawie 2 tygodniach poszukiwań rodzina dostaje najgorszą z możliwych odpowiedzi.
1: A przesłuchanie wciąż trwa. Williams opowiada detektywowi Smithowi o ostatnich godzinach Jessica Lloyd. Napadł na nią w jej własnym domu, a potem przewiózł samochodem do swojego domku w Tweed. Tam przetrzymywał ją przez wiele godzin i wielokrotnie gwałcił. Jessica przez cały czas wierzyła, że jeśli będzie współpracować, to przeżyje. W chwili, gdy oprawca wyprowadzał ją na zewnątrz, była przekonana, że wreszcie ją wypuszcza. Wtedy uderzył ją w tył głowy tą samą latarką, której wcześniej używał, następnie udusił. Ciało zawinął w pokrowiec, okleił srebrną taśmą i wcisnął za duży głaz kilkanaście metrów od krawędzi szosy. Wszystko to działo się w czasie, gdy w mediach trwały apele, a nad okolicą latał policyjny helikopter.
0: Tymczasem w pokoju przesłuchań Williams mówi dalej. Przyznaje się nie tylko do zabójstwa Jessica Lloyd, ale też do zamordowania Marie-France Como, żołnierki, z którą pracował w bazie wojskowej. Do tego dodaje jeszcze 2 napaści seksualne na kobiety w Tweed.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Potem do śledczych zaczynają napływać wyniki rewizji w obu domach sprawcy i szybko staje się jasne, że zabójstwa i napaści, do których się przyznał, były tylko częścią tego, czego dopuszczał się przez całe lata.
0: W domu w Ottawie nad sufitem w piwnicy policja znajduje 2 ukryte dyski twarde. Williams był obsesyjnie skrupulatny. Latami dokumentował swoje przestępstwa. 1000 zdjęć skatalogowanych, opisanych i poukładanych w foldery z datami. To dzięki tej jego własnej kartotece śledczy odtworzą skalę działań, która przerośnie wszystko, czego się spodziewali.
1: Bo zanim Williams zaczął napadać i zabijać, przez lata włamywał się do domów. W sumie miał na koncie 82 włamania i próby włamań. Co więcej, większości z nich nigdy nie zgłoszono, bo ofiary nie miały pojęcia, że ktoś był w ich domu. Włamywał się głównie nocą, kradł kobietom i dziewczętom bieliznę, a potem fotografował się w niej, czasem także w elementach wojskowego munduru i wszystko to archiwizował.
0: I tu pojawia się pytanie, które zadawali sobie wszyscy, śledczy, psychiatrzy, dziennikarze i ludzie z otoczenia pułkownika. Jak to możliwe, że człowiek na takim stanowisku, z takim życiorysem przez całe lata prowadził drugie życie, a nikt tego nie zauważył?
1: Otóż sylwetka Williamsa łamie obiegowy obraz seryjnego mordercy, który zresztą bardzo często okazuje się fałszywy. Nie był odludkiem ani społecznym wyrzutkiem. Był mężem, dowódcą i oficerem cieszącym się powszechnym zaufaniem. Psychiatrzy sądowi mówili w jego przypadku o kompartymentalizacji, czyli zdolności do trzymania sprzecznych obszarów życia w takich oddzielnych przegródkach.
0: Chodzi o to, że jedna część życia nie przenika

0: a do drugiej. Codzienność męża, oficera i przełożonego pozostaje oddzielona od tego, co ten sam człowiek robi nocą. To mechanizm, który ma zmniejszać dysonans poznawczy i psychiczny dyskomfort. Eksperci badający podobne przypadki przyznają, że taka zdolność oddzielania światów nie jest u tego typu sprawcą czymś wyjątkowym.
1: Uderzająca jest jeszcze jedna rzecz. U Williamsa wszystko zaczęło się późno i potoczyło zaskakująco szybko. Wielu przestępców seksualnych zaczyna w okolicach 20 roku życia. On włamania na poważnie rozkręcił dopiero po 2006 roku, gdy już był po 40. Od kradzieży bielizny do gwałtów i morderstw przeszedł w ciągu zaledwie 3 lat. Jeden z psychiatrów porównał to do nagłego załamania, tak jakby człowiek, który nigdy nie sięgał po używki, z dnia na dzień rzucił się na wszystkie naraz.
0: Zastanawia również jego obsesyjna potrzeba dokumentowania wszystkiego tego. Po co sprawca fotografuje i archiwizuje dowody, które mogą go pogrążyć? Zdaniem psychiatrów sądowych wielu takich przestępców gromadzi zdjęcia i pamiątki po to, żeby później wracać do swoich czynów i przeżywać je na nowo.
1: Doktor Angela Hegarty, psychiatra sądowa, w komentarzach dla mediów mówiła o tak zwanym efekcie Prousta. Impulsie, który przywołuje z pamięci dawne przeżycie, tak jak smak ciastka maczanego w herbacie przywoływał u Marcela Prousta wspomnienia z dzieciństwa. Williams nie zbierał dowodów, on po prostu zbierał dla siebie wspomnienia.
0: 18 października 2010 roku w sądzie w Belleville pułkownik Russell Williams przyznał się do wszystkich 88 stawianych mu zarzutów. Były wśród nich 2 zabójstwa pierwszego stopnia, 2 napaści seksualne, 2 przypadki bezprawnego przetrzymywania oraz 82 włamania i próby włamań.
1: Przez 2 dni prokurator przedstawiał zebrane dowody. To była najtrudniejsza część procesu, bo opierała się w dużej mierze na własnej dokumentacji Williamsa, jego zdjęciach i nagraniach. To był widok, który wiele obecnych na sali osób wspominało potem jako najgorszy w swoim życiu. Część rodzin i jedna z ofiar wyszły z sali.
0: 21 października 2010 roku zapadł wyrok. Za każde z 2 zabójstw Williams dostał dożywocie bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie przez 25 lat. Do tego sąd dołożył kary za pozostałe przestępstwa. Po 10 lat za każdą z napaści seksualnych i po roku za każde włamanie. Sędzia nie pozostawił złudzeń co do tego, jak ocenia skalę i charakter tych czynów.
1: Potem ruszyła machina, która wymazała Williamsa z wojska. Dzień po wyroku odebrano mu stopień oficerski. 10 grudnia 2010 roku Russell Williams został oficjalnie wydalony z kanadyjskich sił zbrojnych. Odebrano mu też odznaczenia i symbolicznie zniszczono dokumenty jego oficerskiej nominacji. No tak skończyła się ta jego błyskotliwa kariera.
0: Pozostaje jeszcze wątek, od którego zaczęliśmy ten odcinek podcastu. W noc zniknięcia Jessica Lloyd, policjantka, stoi pod jej domem, widzi nietypowo zaparkowanego SUV-a i odjeżdża, nie spisawszy numeru rejestracyjnego. Dziś wiemy, że mogło to być auto Williamsa, a Jessica wtedy jeszcze żyła. No, tego nie da się już niestety odwrócić. Publiczna krytyka spadła jednak nie tyle na samą funkcjonariuszkę, ile na policję jako instytucję. No i policja długo musiała się z tego tłumaczyć.
1: Russell Williams do dziś odbywa karę dożywocia w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Port Cartier w Quebecu. Jego żona, która twierdziła, że o niczym nie wiedziała, rozwiodła się z nim w 2014 roku.
0: No i to tyle na dziś. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tego odcinka Laboratorium Zbrodni.
1: Kolejny znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, stronie Polskiego Radia, no i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Oczywiście zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki naszej serii.
0: A teraz
1: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Radio Podcast.

0: Za 14 minut godzina 22.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
0: Niemiec Marco Brenner zwyciężył w tegorocznym wyścigu kolarskim Tour de Pologne. Ostatni etap 83. edycji odbył się w małopolskiej Wieliczce. Moim Państwa gościem Andrzej Grabowski z redakcji sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniamy się nisko tutaj z naszym realizatorem Krzysztofem Przybyłą. Przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz. Bo jesteśmy już oczywiście po wyścigu, więc nie jesteśmy już w Wieliczce, a gdzieś pod Radomiem.
0: Ale nie na rowerach, jesteście bardziej zmotoryzowani.
2: Na liczniku mamy z ostatnich 8 dni przeszło 2400 kilometrów.
0: No to naprawdę robi to ogromne wrażenie. Andrzeju, najciekawsze momenty tegorocznego Tour de Pologne. Coś, co zostało ci w pamięci. Czy ta 83. edycja faktycznie była taką edycją godną uwagi?
2: Oj, zdecydowanie. Przede wszystkim myślę, że chodzi o trasę, która wyglądała dużo bardziej, dużo rozleglej niż w ostatnich latach, bo pamiętamy, że często wyścig koncentrował się głównie na południu Polski. Chwilami bywały takie wyścigi, że koncentrował się na przykład ledwie w dwóch województwach, a teraz to był wyścig pod hasłem północ-południe i rzeczywiście trasa była bardzo rozległa. Zaczynaliśmy przecież tydzień temu w Gdyni, potem jechaliśmy na Pomorze Zachodnie, potem województwo lubuskie i dopiero potem jechaliśmy w górę, a kończyliśmy dziś w Wieliczce i wydaje mi się, że zwłaszcza w tych miastach, które Tour de Pologne nie widziało od wielu, wielu lat, tak jak na przykład Gdynia, tak jak na przykład Szczecin, tak jak na przykład Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra, no to tam wszędzie były tłumy, a chyba takim kadrem pod kątem społecznym, nazwijmy to, który zrobił na mnie największe wrażenie, to był etap wtorkowy, to był Szczecin i niebywałe wręcz tłumy na wałach Chrobrego, ludzie, miałem wrażenie, że wychodzili tam zewsząd i to było dosłownie tak, że tłumy pod sceną, tłumy gdzieś na skarpie, tłumy nawet za sceną. To jeśli chodzi o ten aspekt pozasportowy, ten aspekt czysto sportowy, to z kolei trzy efektowne zwycięstwa włoskiego supersprintera Jonathana Milana. On tutaj rzeczywiście wyraźnie imponował i chyba choć oczywiście wyścigu nie wygrał, bo jest na to zbyt ciężki w górach i przy tych parametrach i przy tym, co on umie, to raczej takiego wyścigu nie jest w stanie wygrać, ale na tym swoim wycinku sprinterskim był absolutnie imponujący i te trzy etapowe zwycięstwa też myślę, że kibicom zapadły w pamięć na długo.
0: Zwycięstwo Marco Brennera zaskoczeniem, czy można było się tego spodziewać od samego początku?
2: No wydaje mi się, że jednak dość duże zaskoczenie, bo choć Brenner jest niezłym kolarzem, jest kolarzem dość obiecującym, bo 23, zaraz 24 lata i ten rozwój jest taki dość równy. O tyle raczej nikt się takiego zwycięstwa nie spodziewał. Wydaje mi się, że głównie patrzyliśmy na chociażby Szwajcara Jana Christena, generalnie na drużynę Emirates, ale ta drużyna Emirates miała bardzo dużo problemów na czwartkowym etapie w Karpaczu, gdzie właściwie prawie połowa drużyny ucierpiała w kraksie i prawie połowa drużyny z tego wyścigu wypadła. I to był chyba taki moment kluczowy dla układu tego wyścigu, choć też tak zupełnie szczerze Tour de Pologne jest takim specyficznym wyścigiem. Tu często nie przyjeżdżają takie gwiazdy, które, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, od razu ustawiałyby się w takiej pozycji, że to na nich głównie liczymy pod kątem zwyciężania. Oczywiście czasem tacy przyjeżdżają. W tym roku taką największą postacią był znakomity Portugalczyk João Almeida, ale Almeida też leżał w tej kraksie, a przy okazji przyjechał prosto z długich treningów, bo też wcześniej miał swoje problemy zdrowotne. Stąd często na turze bywa tak, że pojawia się taka postać z drugiego planu, z pewnego cienia. No i taką postacią niewątpliwie jest Marco Brenner. Nawet dzisiaj przecież przed tym etapem jeszcze zajmował czwarte miejsce. Zresztą tego dzisiejszego etapu nie wygrał, bo skończył czasówkę na miejscu siódmym, ale pojechał na tyle pewnie i na tyle lepiej od tych kolarzy, którzy byli przed nim, że po prostu ten wyścig wygrał taką solidnością, sumiennością i byciem w czołówce tam, gdzie tego konieczność wymagała.
0: Andrzej, wspomniałeś o kraksie. No właśnie, bo takich momentów tej pamiętam również te kraksy, która się wydarzyła na Tour de Pologne. No to robiło taki trochę takie niebezpieczne to było i zastanawialiśmy się, jak to się zakończy. Były takie momenty, kiedy faktycznie serce trochę szybciej biło?
2: Nie, nawet kiedy ta kraksa się pojawiła, to bardziej zastanawialiśmy się, w którą stronę sędziowie ten wyścig poprowadzą. Okazało się, że tam się nie wydarzyło na szczęście nic takiego strasznego i tak naprawdę organizatorom chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby dać szansę wszystkim zawodnikom na powrót do rywalizacji w takim naturalnym tempie, żeby niczego nie wymuszać, nie tworzyć.

0: tworzyć jakichś skrajnych sytuacji, ale jednocześnie pozwolić im na to, by wszyscy spokojnie mogli się otrzepać po tych efektach kraksy i wrócić do ścigania. Poza tym nie mieliśmy jakichś takich większych, niebezpiecznych incydentów. Owszem, była chociażby, był jedna jeszcze kraksa, o ile pamiętam, chyba na piątym etapie, ale ona już nie była groźna, więc owszem, no bywały takie lata, kiedy drżeliśmy na Tour de Pologne. Wydaje mi się, że poza śmiercią Bierga Lambrechta w 2019 roku, akurat tam w takiej zupełnie prozaicznej historii, bo to przy prędkości 20 kilku kilometrów na godzinę na prostej drodze. O
1: Zgadza
0: ile
1: się, tak.
0: pamięta kraksa 6 lat temu w Katowicach, gdzie Fabio Jakobsen stracił 31 zębów, tylko jeden mu ostał się. No to potem już na szczęście nie mieliśmy aż tak groźnych kraks i ta w tym roku, choć wyglądała efektownie, to na szczęście skończyło się wszystko szczęśliwie.
1: Andrzej, to jeszcze o sytuacji Polaków, no bo pamiętam, kiedy gościłem tutaj w studiu Sylwię Urban, pytałem ją, jakie szanse mają Polacy, to usłyszałem niewielkie. No i faktycznie patrząc na te wyniki już klasyfikacji generalnej, no to najwyżej uplasował się Filip Gruszczyński, tak, na 25. pozycji?
0: Tak, ale to jest taki kolarz, który ma bardzo ciekawą przyszłość prawdopodobnie przed sobą. On ma dopiero 21 lat, a w kolarstwie 21 lat to nie jest dużo, a 15 lat temu 21 lat to właściwie to było nic. W związku z tym tutaj myślę, że trzeba z dużym spokojem i optymizmem patrzeć na tego młodego człowieka. Zwłaszcza, że jesteśmy w takim specyficznym momencie w polskim kolarstwie. Mieliśmy niezwykłą generację, bo mieliśmy Rafała Majkę, mieliśmy Tomasza Marczyńskiego, Macieja Bodnara, Michała Gołasia, Bartosza Huzarskiego i moglibyśmy tak długo, długo jeszcze wymieniać, a z tej generacji ostał się w tym momencie tylko Michał Kwiatkowski, który raczej trochę ustawia się już w innej roli, takiego bardziej mentora dla swoich młodszych kolegów, a oprócz tego ma bez przerwy różne problemy. I właściwie poza nim mamy Stanisława Aniołkowskiego, świetnego sprintera, ale poza tym, no to musimy dużo, dużo tak patrzeć głównie na zawodników z zagranicy i dopatrywać się takich małych optymistycznych akcentów. Akurat z tego Tour de Pologne wypatrujemy właśnie Filipa Gruszczyńskiego, wypatrujemy też już troszkę starszego, bo blisko 30-letniego, ale wciąż takiego nieobitego, nieobytego z elitą Marcelego Bogusławskiego, który bardzo ładnie radził sobie w sprinterskich końcówkach. Ale przede wszystkim czekamy na nową generację, a ona prawdopodobnie już niebawem do nas przyjdzie, bo jest kilka takich bardzo obiecujących nazwisk, o których się dużo mówi. Patryk Goszczurny, Mikołaj Legieć, Jan Jackowiak, Dawid Lewandowski. To są takie postacie, które za kilka lat powinny dołączyć, niektóre już nawet być może za rok, może za dwa, do tej szerokiej światowej czołówki i wtedy trochę inaczej będziemy patrzeć na takie wyścigi jak Tour de Pologne, bo już nie będziemy mieli tej takiej dziury, tylko będziemy już patrzyli na to i szukali szans na to, że ci młodzi ludzie jakoś ten kolarski świat podbiją. To trochę jak w skokach narciarskich. Mieliśmy jedną złotą generację, a w przerwie pomiędzy jedną a drugą musimy po prostu trochę się pomęczyć. No ale będzie lepiej. A przede wszystkim, jak nie mamy sukcesów w męskim kolarstwie, no to patrzymy na to kolarstwo żeńskie. A tam akurat od dobrych kilku lat mamy złotą generację, a być może i platynową.
1: No właśnie. I tutaj chciałbym zahaczyć o kobiece Tour de France. Oczy wszystkich kibiców były skierowane na Katarzynę Niewiadomą. Zajechały jej drogę, czy nie?
0: No moim zdaniem tak. Tam rzeczywiście to nie wyglądało za dobrze. Ta jedna z rywalek jakoś tak...
1: No chcieli ją zepchnąć na barierki. No gdzieś tam, wiesz, już zaczęła mi się krew gotować, jak to widziałem.
0: No sprawa jest też taka dość ciekawa, bo wydaje mi się, że ta temperatura między Katarzyną Niewiadomą a Demi Vollering zaczyna przypominać taki trochę pojedynek bokserski, bo nie pamiętamy, co się działo dwa lata temu, wtedy, gdy Kasia Niewiadoma wygrywała Tour de France. Zresztą Demi Vollering dziś rano nie pozostała dłużna Kasi, bo też pamięta, jak dwa lata temu Tour de France kobiet przegrała właśnie w takiej sytuacji, kiedy Vollering leżała, a peleton nie zatrzymał się, tylko po prostu jechał dalej. Nie to, że jakoś bardzo przyspieszał, ale po prostu jechał dalej. Vollering zresztą wtedy miała bardzo dużą urazę do niewiadomej i do innych zawodniczek jadących w tamtym peletonie. No i teraz można powiedzieć, tak trochę los zgotował rewanż w drugą stronę. No i wydaje mi się, że to pod kątem przyszłorocznego wyścigu może tylko podgrzewać to napięcie między nimi, a to akurat w sportowej rywalizacji zawsze robi dobrze takiemu wyścigowi, takiej imprezie, kiedy są takie dwie zawodniczki, które bardzo mocno ze sobą konkurują i jeszcze jak jest takie napięcie między nimi, no to się robi rzeczywiście bardzo ciekawie.

0: I nie tylko sportowo, bo od razu ten bębenek, ta atmosfera jest dużo bardziej podgrzana i to chyba dobrze. Tak. Może nie brzmi to humanitarnie, ale z takiej rozrywkowej strony, a przecież to w sporcie jest bardzo ważne, no to bardzo dobre.
1: Kiedy czytam, że no, była przepiękna walka, ale takiego polskiego happy endu nie ma, to zastanawiam się, czy do końca można się z tym zgodzić. Drugie miejsce to wciąż jest naprawdę fantastyczne miejsce, ale czy twoim zdaniem Katarzyna Niewiadoma miała tutaj szansę na zwycięstwo, na pierwsze miejsce? Czy na to jeszcze przyjdzie poczekać?
0: Pamiętamy, 2 lata temu Kasia już Tour de France wygrywała. Zresztą, kiedy patrzymy na ostatnich 5 lat, od kiedy ten Tour de France Femme powstał w tej obecnej wersji, bo wcześniej przez kilka lat była taka wersja bardzo chuda, jedno, dwu, trzydniowa, a dużo wcześniej był jeszcze też wyścig Grand Boucle, w którym kolarki się ścigały, chociaż akurat nie Kasia, nie wiadomo, bo to taki wyścig z dużo, dużo dłuższą brodą, ale z tych ostatnich 5 lat, no mamy tak, nie wiadomo, w 22 trzecia, w 23 trzecia, w 24 pierwsza, w 25 trzecia, w 26 druga. No jest to coś rzadko spotykanego i pokazującego, jak to jest wybitna postać, więc po pierwsze, już wygrała, więc wszystko, co dalej, to jest tylko na jej korzyść. I po drugie, była tutaj perspektywa. No, skoro 2 dni temu Kasia jeszcze miała koszulkę liderki zdobytą, zresztą tę koszulkę w wielkim stylu na legendarnej górze Mont Ventoux, jednej z najważniejszych gór w historii światowego kolarstwa, no to znaczy, że ta perspektywa była. No czegoś zabrakło. No tak czasem się zdarza, ale też musimy wziąć poprawkę na to, że to niekoniecznie musiało Kasi zabraknąć, a być może najzwyczajniej w świecie Demi Vollering po prostu była bardzo mocna. To jest naprawdę wielka kolarka, więc trudno się dziwić, że Kasia z nią przegrywa, bo przegrać z Demi to jak z innymi wygrać.
1: Andrzej Grabowski z redakcji sportowej Polskiego Radia. Andrzeju, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje, a skoro mówimy jeszcze o kolarstwie, no to musimy również wspomnieć, że w wieku 83 lat zmarł Włodzimierz Rezner, komentator sportowy i wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Kielce, który przez dekady relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe, a jego pasją było właśnie kolarstwo. Andrzeju, do wszystkiego dobrego, dziękuję ci jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Tragedia na Jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskim. Nie żyje 16-latek. Polska pokazała dziś solidarność z Ukraińcami. Manifestacje przeszły przez największe miasta. Mateusz Morawiecki może szukać sojuszu z PSL-em i Polską 2050. Tak uważa gościni Polskiego Radia 24. Minęła godzina 22. Kamil Olak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką, mówi Polskiemu Radiu Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Tego co wiemy, 16 lat miał.
7: Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator. 40 osób ucierpiało w wypadku podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim koło Chełmyna. 7 osób przewieziono do szpitali karetkami, a jedną zabrał śmigłowiec lotniczego

0: pogotowia ratunkowego. Dwie osoby zostały dowiezione do placówek medycznych transportem prywatnym.
1: Na miejscu pracowało 6 zastępów Straży Pożarnej oraz 6 karetek z okolicznych powiatów. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia i udzieliły pomocy poszkodowanym. U zawodniczek odnotowano m.in. otarcia naskórka, potłuczenia, złamania, w tym podejrzenie złamania ręki oraz podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Aby zapewnić pełną dostępność służb ratunkowych, organizatorzy z klubu ALKS Stal Grudziądz wstrzymali start drugiej tury zawodów. Kolarstwo to dyscyplina dynamiczna i kontaktowa. Upadki zdarzają się podczas najważniejszych wyścigów świata. Widzieliśmy je choćby na jednym z ostatnich etapów tegorocznego Tour de Pologne. To część sportowego ryzyka, przekazał Kujawsko-Pomorski Związek Kolarski.
0: A o szczegółach mówił reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Michał Zaręba. W Łodzi w pasażu Schillera mieszkańcy manifestowali dziś wieczorem solidarność z narodem ukraińskim. Organizatorem wydarzenia był Komitet Obrony Demokracji, który sprzeciwia się ich zdaniem ogromnej fali hejtu skierowanej wobec Ukrainek i Ukraińców w Polsce. Jak mówi Polskiemu Radiu Mirosław Michalski, przesłaniem manifestacji jest to, aby nie być obojętnym.
2: Celem ataków zostali obywatele Ukrainy. Stali się takim kozłem ofiarnym tak naprawdę, wskazanym przez polityków konkretnych opcji, którzy postanowili znaleźć sobie wroga wspólnego, z którym będzie można walczyć i pod sztandarami walki, z którym będzie można się jednoczyć.
0: Demonstracje zorganizowano także w ponad 20 innych miastach w Polsce. Uwolnienia więźniów politycznych i obalenia dyktatury na Białorusi domagali się z kolei uczestnicy marszu, który przeszedł dziś przez Gdańsk. Odbył się on w 6. rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi i pokojowych protestów, które spotkały się z brutalnymi represjami reżimu Aleksandra Łukaszenki. W demonstracji wzięło udział około 100 osób.
3: My nienawidzimy dyktaturę w ogóle w całym świecie.
4: Aby pokazać, że wolni Białorusiny, którzy nadal mają swój głos, którzy mogą powiedzieć o sobie, o sytuacji w Białorusi, żeby przypomnieć, że nic nie jest zamiatane pod dywan.
0: W ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności otwarto też dziś wystawę Kolory Oporu. PSL i Polska 2050 mogą szukać sojuszu z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego. Tak ocenia politolożka profesorka Danuta Plecka. W Polskim Radiu 24 stwierdziła dziś, że te trzy stronnictwa mogłyby stworzyć blok centroprawicowy.
5: Mateusz Morawiecki i jego nowo powstająca partia wydają mi się być takimi naturalnymi sojusznikami dla tych, którzy będą chcieli zbudować taką, powiedzmy, koalicję wyborczą centrowo-prawicową, a tutaj zmieściłoby się zarówno PSL, jak i Polska 2051.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w sierpniu ma zostać złożony wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Kryzys migracyjny w hiszpańskich eksklawach w Afryce Północnej może być skutkiem sporu terytorialnego między Hiszpanią a Marokiem o miasta Ceutę i Melille, obecnie zależne od Hiszpanii. Tak ocenia iberysta z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Stanisław Kosmynka. W audycji Polskiego Radia 24 powiedział dziś, że spór ten trwa od dawna i czasem przybiera na sile.
6: Maroko kwestionuje przynależność tych miast do Hiszpanii. Od lat podejmuje różne działania, nie waham się użyć takiego słowa, destabilizacyjne, czy no, niektórzy hiszpańscy eksperci od bezpieczeństwa używają wręcz określenia kreowanie zagrożeń hybrydowych w kontekście wywierania presji czy podważania zwierzchnictwa Hiszpanii nad tymi miastami. I ten element presji migracyjnej stanowi bardzo ważne narzędzie w tym zakresie.
0: Iberysta dodał, że nie należy też przywiązywać się do teorii, że kryzys migracyjny został zainspirowany przez Stany Zjednoczone i Izrael w odwecie za odmowę poparcia USA w ataku na Iran.
6: Byłbym ostrożny w takich jednoznacznych ocenach i doszukiwania się całej przyczyny tego kryzysu w tym. Nie mam takiej wiedzy, czy rzeczywiście to było sprowokowane przez Amerykanów, przez administrację Trumpa i rząd Izraela. Natomiast bez wątpienia władze Maroka do takich kryzysów, do takiej presji migracyjnej walnie się przyczyniają.
0: Przypomnijmy, kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wybuchł pod koniec lipca. Do hiszpańskiej eksklawy na północnym wybrzeżu Afryki próbowało przedostać się ponad 70 tysięcy migrantów z Maroka.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na ogół pogodnie, na zachodzie kraju może przelotnie padać deszcz. Od 11 stopni na wschodzie i południu Polski do 19 miejscami na wybrzeżu. Jutro bezchmurnie, tylko już na południowym wschodzie. Poza tym zachmurzenie.

0: Umiarkowane, okresami duże z przelotnym deszczem, a także burzami. Możliwy także grad. Na termometrach zobaczymy od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie nad samym morzem, tam od 22 do 24.
1: Sześć minut po godzinie 22.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Już niebawem przed nami niezwykłe zjawisko na niebie. W najbliższą środę będzie można podziwiać wydarzenie astronomiczne roku, czyli zaćmienie Słońca. Zjawisko będzie widoczne w Polsce. W Polsce zaćmienie Słońca będzie widoczne częściowo. Zjawisko w wersji całkowitej będzie można zaobserwować m.in. w Hiszpanii czy na Islandii. Więc jeżeli Państwo mają jeszcze kilka dni niewykorzystanego urlopu, to może Słońce podczas zaćmienia znajdzie się dość nisko nad horyzontem. W naszym kraju zaćmienie rozpocznie się między 19:10 a 19:20, w zależności od regionu. Z kolei Słońce zajdzie około godziny 20 w Rzeszowie, a około 20:30 w Szczecinie. Zawsze można to bliżej zaobserwować. To już w najbliższą środę. Więcej o tym piszemy na stronie polskieradio24.pl. A już teraz zapraszam Państwa na audycję Zbliżenie. Między innymi o tym, jak siebie polubić, no i żeby z tą miłością własną nie przesadzić.

0: zbliżenie.
1: Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studiu Robert Pinkert, psycholog, psychoedukator, autor książek. Dobry wieczór.
2: Witam serdecznie.
1: Dzisiaj zaglądamy do Pana najnowszej, Jak polubić siebie. Nie ma Pan wrażenia, że gdyby wejść do pierwszej, lepszej księgarni, to można by się natknąć na półki uginające się od różnego rodzaju poradników, które podpowiadają, jak siebie polubić?
2: Myślę, że tak jest w rzeczywistości, tak? No bo możemy wejść właśnie do takiej księgarni i zobaczyć. Jednak te książki wszystkie nie są takie same, tak? My możemy tam znaleźć jakieś treści i wyciągnąć coś z nich dla siebie. Pytanie jest, czy czytamy świadomie i czy świadomie jesteśmy w stanie się pochylić nad czymś. I moja książka jest podobna do innych książek pod względem wartości, jaką może ze sobą nieść, jeżeli przeczytamy ją świadomie. Jest tam mnóstwo różnych historii z gabinetu, które wydarzyły się realnie i które realnie pokazują, że polubić siebie można. I to wcale nie jest takie trudne, jak nam się wydaje.
1: Dlaczego pan postanowił zająć się akurat kwestią samoakceptacji?
2: Bo obserwuję pacjentów w gabinecie i widzę, że ten temat powtarza się notorycznie. Niezależnie od tego, z jaką trudnością przychodzi pacjent, no to gdzieś pod spodem ten temat samoakceptacji, zdrowego poczucia własnej wartości będzie do nas wracał w mniejszym bądź większym stopniu, oczywiście w zależności od zasobów i od środowiska, w jakim się wychowywaliśmy.
1: To jest jakiś defekt narodowy? Brak samoakceptacji?
2: Nie powiedziałbym, że to tylko jest taka nasza domena, aczkolwiek ta świadomość, która w nas się budzi też, tak, w osobach, które rozpoczynają swoją przygodę z samorozwojem, właśnie z terapią, powoduje, że no, mamy trochę do nadrobienia w tym aspekcie.
1: Wspomnieliśmy już o tym nie wprost, że samoakceptacja bywa trudna, choć też nie aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Z czego te trudności wynikają?
2: Z wielu na pewno doświadczeń też z dzieciństwa, tak? No bo jeżeli nie mieliśmy wspierającego środowiska, nie mieliśmy wzorca, na którym mogliśmy oprzeć to nasze poczucie własnej wartości, no to naturalne jest, że wchodząc w dorosłość będziemy powielali pewne przekonania, które zostały w nas wykształcone. Jeżeli byliśmy oceniani, krytykowani i nie otrzymywaliśmy akceptacji za to, jacy po prostu jesteśmy, to istnieje bardzo duża szansa, że w dorosłym życiu będziemy poszukiwać tej akceptacji i uznania na zewnątrz, a nie w środku, w nas samych. Więc za wszelką cenę będziemy dążyć do tego, żeby ktoś nas zauważył. A to jest trochę jak taka czarna dziura, bo wchłonie wszystko. Niezależnie od tego, ile pozytywnych opinii i komentarzy otrzymamy, to nie zapełni tutaj naszej wewnętrznej potrzeby bycia wystarczającym. Tylko my możemy to zrobić, jeżeli skierujemy się właśnie ku sobie.
1: To jest studnia bez dna. Możemy słuchać komplementów dzień w dzień i one tej studni nie zapełnią?
2: Dokładnie tak. Albo zapełnią, ale tylko na chwilę, bo będzie to kruche. Możemy budować poczucie własnej wartości na cudzych opiniach. I to widzimy, tak, że wiele osób niestety tak robi. No ale jest to bardzo, bardzo kruche. Pod wpływem lekkiego wiatru, małego niepowodzenia, to się

0: sypie jak domek z kart.
1: Stereotypowy obrazek z wizyty u psychologa czy z gabinetu psychoterapeutycznego to kozetka i psycholog pytający, jak wyglądały relacje w dzieciństwie. Jak rozumiem, to jest coś więcej niż stereotyp. Dzieciństwo nas kształtuje właściwie na całe życie.
0: Oczywiście, no dzieciństwo ma

0: dzieci, czy jak dziecko będzie sobie radziło w przyszłości, to można na szczęście wszystko wyprostować. Ale zastanawiam się, czy czasem wystarczy rzeczywiście jeden gest, jedno słowo, jedna rozmowa, jedna mina, żeby jakoś mocno wpłynąć na postrzeganie samej siebie przez drugą osobę.
1: Im jesteśmy młodsi, tak. Bo w dzieciństwie my nie mamy zasobów psychologicznych do tego, żeby poradzić sobie z jakimś napięciem, które powstaje w wyniku otrzymania jakiejś krytyki albo braku akceptacji. Jeżeli cofniemy się tak do swojego dzieciństwa, jesteśmy w podstawówce, otrzymujemy, nie wiem, trójkę z polskiego, przynosimy do domu i mówimy, no mamo, patrz, dostałem trójkę. I mama mówi, że jak to trójkę, dlaczego nie piątkę? A Krzysiek dostał piątkę. Jak następnym razem nie dostaniesz piątki, no to nie masz przychodzić, w ogóle mi jej nie pokazywać. I co dziecko sobie myśli? Dziecko nie myśli sobie, o nie, moi rodzice są niedojrzali, nie powinni do mnie tak mówić. No raczej pomyśli sobie, coś jest ze mną nie tak. Muszę zrobić wszystko, żeby zasłużyć na uwagę, miłość i aprobatę moich rodziców, więc będę dostosowywał się do tego, pomimo tego, że nie wiem, mogę nie mieć takich zasobów intelektualnych, poznawczych, może moje środowisko nie jest do tego wspierające, żebym mógł osiągnąć tą piątkę. A bardzo dużo wysiłków w to wkładam. I to powoduje napięcie takie długoterminowe, bo ja żyję z przekonaniem, że jestem niewystarczający.
0: Oczekiwanie i porównywanie się. Do tego jeszcze dziś przejdziemy, ale zostańmy na moment jeszcze przy kwestiach związanych z dzieciństwem. Jak rozumiem, człowiek przychodzi na świat z zerowymi ustawieniami i one kształtują się dopiero później w relacjach, czy to z rodzicami, to na początek, ale później także z innymi dziećmi, z innymi dorosłymi itd., itd.
1: Wiemy o tym też, że geny odgrywają tak znaczenia, ale genetyka jest tak powiązana z naszym środowiskiem, że nie da się tego rozdzielić. Więc to środowisko będzie determinowało, czy jakieś geny na przykład się w nas uruchomią, uaktywnią, czy nie. Więc to jest bardzo istotna kwestia, że poprzez to środowisko można wiele rzeczy tak naprawdę kształtować.
0: A relacje, jak są istotne?
1: Najbardziej istotne, tak? I to właśnie niekoniecznie musi być tak, że to zawsze z tymi rodzicami te relacje muszą być bardzo dobre, chociaż wiadomo, że to rodzice są takim największym autorytetem, tak, w oczach dziecka. I czasami dzieje się tak, że to dziecko poszukuje właśnie takiej miłości gdzieś w środowisku wokół. Może to być jakaś babcia, dziadek, ale może to być na przykład też trener na WF-ie, który widzi, no zobacz, jesteś dobry w graniu w siatkówkę, tak? Weźmiemy, choć w weekend jedziemy na turniej, a rodzice niech zostaną w domu, a ty z nami pojedziesz, nie? Naprawdę jesteś dobry gość, super sobie poradzisz i tak dalej. I to dziecko bardzo szybko zaczyna mieć w sobie taki dysonans pomiędzy tym, co jest w domu, a tym, co jest na zewnątrz i bardziej będzie się łapać tego, co będzie dla niego wspierające.
0: Czy samoakceptacja jest trudna?
1: Może być trudna i jest też zależna, tak, od tego właśnie, jakie mamy te korzenie. No bo jeżeli w tym dzieciństwie mieliśmy wspierające wzorce, no to łatwiej będzie nam siebie zaakceptować.
0: No to rozumiem, że to wtedy nie jest kwestia żadna.
1: Nie, no może być, no bo na przestrzeni tak życia czy dorastania może stać się wiele różnych sytuacji, które mogą bezpośrednio wpłynąć na to, że nie będziemy siebie akceptować, tak, pod jakimś względem. Ale jeżeli mieliśmy wspierający wzorzec, no to jest dużo łatwiej. Jeżeli go nie było, to też jest możliwe, tylko wymaga od nas takiej umiejętności zatrzymania się. Zdania w ogóle sobie sprawę z tego, jak ta moja relacja wewnętrzna ze sobą wygląda. Czy ja powinienem się zatrzymać, czy ja powinienem pójść właśnie na terapię, porozmawiać z kimś, a może ja potrzebuję zupełnie czegoś innego. Może potrzebuję odciąć się od kogoś, kto ciągnie mnie mocno w dół. Może potrzebuję nawiązać z kimś relację, dzięki komu będę w stanie na przykład wykorzystać swoje zasoby i siebie rozwijać. Bez tego zatrzymania nie ma możliwości uświadomienia sobie, jak ta moja relacja wygląda. A zauważmy, że żyjemy w czasach, które mają w sobie ogromny pęd. Cały czas biegniemy, cały czas coś robimy, cały czas sięgamy po jakiś kolejny kurs, po jakieś kolejne szkolenie. Cały czas chcemy się rozwijać, ale to nie jest zdrowy rozwój, który wynika z wewnętrznej ciekawości do tego, żeby zobaczyć świat i siebie w tym świecie, tylko po to, żeby inni nas zobaczyli w tym świecie. A to jest różnica.
0: Czyli samoakceptacja wymaga najpierw zatrzymania się i rozmowy z samym sobą. Trzeba się samemu sobie przyjrzeć szczerze i zapytać samego siebie, o co właściwie ci w życiu, człowieku, chodzi. A myślałem, że jest prościej, że wystarczy codziennie rano powtarzać: jesteś zwycięzcą, albo popatrzeć w lustro i mówić sobie: jesteś super. Takie komunikaty nam świat podaje współczesny.
1: to też w zależności od tego, jak jesteśmy uwarunkowani, no bo my trochę też żyjemy w takim przekonaniu, tak, że świat jest zły i źle został skonstruowany, ale my trochę

0: mamy wpływ na rzeczywistość, w której żyjemy. Jeżeli będziemy otaczać się dobrymi ludźmi, wspierającymi, refleksyjnymi, to oni prędzej czy później nas na to naprowadzą. I też nie możemy w pełni mówić, że na przykład algorytmy, tak, na social mediach nas kształtują, no bo to my trochę też na ten algorytm wpływamy. Więc jeżeli będziemy wybierać treści, które będą dla nas wspierające, no to to się przyczyni do tego, że my w pewnym momencie, okej, zatrzymamy się i ze sobą porozmawiamy. A to jest najważniejsze.
1: Jeżeli samoakceptacja to jest jakaś droga, to jest jakiś proces, to w którym momencie należałoby go rozpocząć? Albo inaczej, kiedy w ogóle powinna się pojawić taka myśl, że być może ja powinienem w taką drogę wyruszyć?
0: Przede wszystkim, gdy zaczynamy zauważać, że jest nam niewygodnie w tym życiu. Że odczuwamy jakieś napięcie, że odczuwamy lęki, że mamy trudności w komunikacji społecznej z innymi ludźmi, że nie dogadujemy się z rodziną, czy nie dogadujemy się z partnerem. I to są takie najbardziej obiektywne sygnały, które powinny wzbudzać, tak, w nas jakąś ciekawość, że coś się zaczyna dziać. Jeżeli wstaję rano i mój nastrój jest obniżony, a ja nie wiem, dlaczego on jest obniżony, no to powinienem zadawać sobie pytania, które mnie doprowadzą do tego, co się dzieje. Oczywiście są też zaburzenia, tak, które wpływają na to, że nasz nastrój będzie obniżony, no ale jeżeli nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tego źródła, no to po jakimś czasie powinniśmy się udać do specjalisty. Dlatego to też jest istotne, że nie możemy bać się po tą pomoc sięgać, bo mamy coraz lepszych specjalistów w Polsce, coraz bardziej wykształconych i dostęp do informacji jest zdecydowanie lepszy niż był kiedyś. Więc ci specjaliści naturalnie również mają lepszą wiedzę, są bardziej też przygotowani do tego wsparcia.
1: Załóżmy, że dochodzimy już do przekonania, że rzeczywiście trochę sami z sobą czujemy się niewygodnie. Co zrobić dalej? Czy można samemu, jak baron Münchhausen, wyciągnąć się za kołnierz czy za uszy z błota?
0: To zależy na pewno, nie? Od tych takich naszych indywidualnych zasobów psychologicznych, które mamy. Możemy opierać się na tych naszych wcześniejszych osiągnięciach czy na wcześniejszych obszarach, które realizowaliśmy i które nam się udało, albo jeżeli mamy jakieś mocne, wartościowe strony, to wtedy na tym się opieramy i idziemy wraz z tym, tak? Podczepiamy pod to te nasze, powiedzmy, jakieś niedoskonałości, które chcemy dopracować w sobie, tak, albo nad którymi chcemy zacząć właśnie pracować. To jest jeden ze sposobów. Mamy również dostęp właśnie raz, że do wielu treści edukacyjnych, psychoedukacyjnych, tak, w postaci różnych podcastów, w postaci różnych audycji, badań. Dostęp do badań, to też jest warte podkreślenia, w naszych czasach jest bardzo, bardzo prosty. Wystarczy wejść, tak, w przeglądarkę PubMed, gdzie są publikowane najnowsze badania ze świata psychologii i po prostu zacząć je czytać z obszaru, które mnie interesuje. A jeżeli nie jestem w stanie, na przykład nie rozumiem tych badań, to mogę posłużyć się sztuczną inteligencją, która też mi w tym w jakimś sensie pomoże, tak, wytłumaczyć. Więc tych sposobów jest, tylko że problem polega na tym, że my często tego nie chcemy, bo wydaje nam się to trudne. Trudne jest stanięcie przed samym sobą i przyznanie się, wzięcie odpowiedzialności za samego siebie. Bo łatwiej niestety jest zrzucić to na jakiś zewnętrzny czynnik. I myślę, że to jest kluczowe.
1: Pan wspomniał, że mamy dziś dostęp do najróżniejszych danych, do najróżniejszych analiz naukowych, ale mamy też dostęp do osiągnięć wszystkich innych ludzi na świecie. Jak się nie porównywać? Jak tego uniknąć?
0: To jest bardzo trudne, bo taka tendencja do porównywania się to jest nasza naturalna cecha. I kiedyś to nam pomagało jakby właśnie siebie rozwijać, tak? Dostrzegać różne cechy w innych, które moglibyśmy zaadaptować do siebie. Problem polega właśnie na tym, że mamy dostęp do social mediów, w których ludzie kreują idealny obraz siebie, w którym budują życie, które nie jest prawdziwe. I my porównujemy się do tego życia, które nie istnieje, do świata wykreowanego. I to stanowi nasz problem. Ale problemem jest to wtedy, gdy my mamy takie przekonania, że tak wygląda czyjeś życie. I nawet jeżeli, nie wiem, mamy przebłysk świadomości, no przecież to tak nie wygląda w realnym życiu i tak dalej, to nie potrafimy oddzielić tego od naszej wartości, bo musimy zrobić krok wcześniej. Czyli budować poczucie własnej wartości w oparciu o uwagę samego siebie, nie innych ludzi.
1: Czyli nawet jeśli znajdziemy w mediach, nazwijmy to wprost, antyspołecznościowych, coś, co robi na nas wrażenie, to powinniśmy sobie chwilę wcześniej wyjaśnić, że to, że komuś coś się udało, to świetnie, bo to nie znaczy, że ja jestem nieudacznikiem.
0: Dokładnie tak. To w ogóle nie powinniśmy odnosić tego do siebie.
1: Ale

0: odnosimy. Ale odnosimy. Bardzo często.
1: Odnosimy. No, odnosimy szczególnie wtedy, gdy nasze poczucie własnej wartości cierpi. Tak? Gdy uderza w nas coś, z czym my jesteśmy niewygodni. Jeżeli, nie wiem, wyświetlają nam się tak na Instagramie czy gdziekolwiek tylko obrazy ludzi, którzy są na wakacjach, osiągają coś i tak dalej, no to znaczy, że coś jest tutaj nie tak, nie? To znaczy, że my podświadomie też poszukujemy takich treści i albo żeby siebie biczować, żeby czuć się jeszcze gorzej, albo z drugiej perspektywy, żeby siebie wyciągnąć. No ale jeżeli to nie idzie, po jakimś czasie siebie wyciągnąć, to znaczy, że no, nie idziemy w tą stronę, w którą powinniśmy.
0: W takich sytuacjach, i nie tylko, ale w takich sytuacjach również, słyszymy wewnętrzny głos. Słyszymy naszego wewnętrznego krytyka, o którym pan też sporo pisze w książce. I on mówi, no a ty? No i co z tobą? Można go wyłączyć?
1: Nawet go nie chcemy wyłączać. My przede wszystkim musimy go zrozumieć, skąd ten wewnętrzny krytyk w nas pochodzi. Bo często jest tak, że my na przestrzeni naszego życia słyszymy głosy, które pochodzą z zewnątrz, i internalizujemy je do wewnątrz, czyli przejmujemy je jako swoje. I z czasem głos cudzych ludzi staje się naszym wewnętrznym głosem. Przyjmuje postać krytyka, który nas porównuje do wszystkich, ocenia, tak? Ściąga nas w dół, jeżeli chodzi o na przykład o nastrój, samopoczucie, takie codzienne funkcjonowanie. Więc przede wszystkim jest zrozumienie, skąd ten krytyk w nas pochodzi i staranie się modyfikować ten głos, zastępując go takim trochę bardziej wspierającym. Tak jakbyśmy mieli, tak, tego wewnętrznego krytyka i głos, który może dopiero się rodzi, ale zbiera na sile. I za każdym razem, gdy ten wspierający głos będzie właśnie nam towarzyszył, no to on rośnie w siłę. Tak metaforycznie możemy sobie to wyobrazić. I patrząc przez pryzmat terapii, no to to rzeczywiście zaczyna funkcjonować. My nie jesteśmy w stanie tego wewnętrznego krytyka wyrzucić z tej głowy, on zawsze z nami będzie, ale on nie musi pełnić takiej funkcji, jaką pełni dziś, czyli nadmiernie nas krytykując, bo on może być dla nas rzeczywiście wsparciem w procesie naszego rozwoju.
0: A no właśnie, o to chciałem zapytać, czy ten wewnętrzny krytyk zawsze musi być wrogiem i czy zawsze nam musi rzucać kłody pod nogi, bo wyobrażam sobie, że rzeczowa krytyka jest jak najbardziej na miejscu, to po pierwsze i po drugie jest potrzebna, bo bez niej się pogubimy.
1: Popełniamy błędy. Każdy z nas popełnia błędy, tylko nie wszyscy potrafią się do tych błędów przyznać. A jeżeli potrafimy się przyznawać do błędów, to znaczy, że musieliśmy się nad nimi zatrzymać, zastanowić się nad nimi i wziąć za nie odpowiedzialność. Więc ten krytyk, on jest też niezbędny do tego, żeby zatrzymywać się przy tych naszych błędach, żeby wskazać, hej Robert, zobacz, nie? Zobacz, co się wydarzyło. Nie postąpiłeś tak, jak powinieneś w tym momencie postąpić, nie? Zastanówmy się nad tym, co możemy tutaj zrobić inaczej. No i w takim wymiarze wtedy on nam zaczyna służyć.
0: Czyli jak rozumiem, wewnętrzny krytyk to może być zlepek różnych głosów, które słyszeliśmy w przeszłości ojca, matki, wujka, kolegów, byłej dziewczyny, byłego chłopaka, a chodzi o to, żeby on stał się nie ciężarem, nie balastem, tylko raczej jakąś busolą, która nam sygnalizuje, tak nie, a tak to jak najbardziej.
1: Wsparciem, nie? Czy to przy podejmowaniu jakichś decyzji, czy
0: podporą.
1: Właśnie tak, zatrzymywaniu się przede wszystkim, tak, przy różnych ważnych rzeczach, no bo to jest też istotne, czego my nie doceniamy w takim codziennym pędzie i funkcjonowaniu, że emocje, które do nas przychodzą, są dla nas sygnałami, są dla nas drogowskazami, a ten krytyk jest silnie związany z emocjami. Więc my musimy zacząć w pewien sposób budować tą swoją świadomość, raz, że tego głosu, który jest krytyczny, a dwa, emocji, które wraz z tym głosem przychodzą. Zdrowa samoakceptacja i samoocena nigdy nie będzie wiązała się z, nie wiem, jakąś formą narcyzmu. Narcyzm jest bardziej subtelny. Tutaj ta granica, jeżeli chodzi o nie wiem, narcystyczne zaburzenie, tak, osobowości, jest taka, powiedzmy, że labilna. Narcyzm będzie żywił się właśnie tą opinią i uwagą ze strony innych ludzi. Im więcej tej uwagi będzie, tym on będzie lepiej funkcjonował. I narcyzm zazwyczaj rozpada się w kryzysie, wtedy, gdy tej uwagi nie ma, gdy jest bardzo duża wrażliwość na opinię i krytykę ze strony innych ludzi. A zdrowa samoocena nie opiera się na tym, że ja uważam siebie za lepszego od innych, tylko uważam siebie za ważnego. Po prostu. Różnica jest bardzo duża, tak? Więc w tym procesie budowania zdrowego poczucia własnej wartości raczej nie musimy się obawiać, że to pójdzie w złą stronę, jeżeli będziemy robić to odpowiednio.
0: No właśnie o to chciałem zapytać i do tego zmierzałem. Czy można w tym

0: procesie przesadzić? Czy można siebie tak bardzo zaakceptować, że poza sobą już nie widzimy świata?
1: No właśnie nie, bo akceptacja nie polega na tym, że my przestajemy nad sobą pracować. Akceptacja polega na, jest jakby pierwszym punktem wyjścia do pracy nad sobą. I to, że my siebie zaakceptujemy, nie znaczy, że my się zatrzymujemy. My zaczynamy dopiero się rozwijać.
0: Wspomnieliśmy o tym, że samoakceptacja jest pewnym procesem. Czy jest jakiś moment, w którym pojawia się poczucie, że na tej drodze jestem już we właściwym punkcie? Po czym to można rozpoznać?
1: Takim wyznacznikiem tego będzie taki wewnętrzny spokój. Po prostu, gdy będziemy czuć się ze sobą spokojnie. Bo gdy nie lubimy siebie, gdy nie akceptujemy siebie, to wkładamy bardzo dużo wysiłku w to, aby pozyskać właśnie uwagę i akceptację z zewnątrz. Ale gdy czujemy wewnętrzny spokój, bo siebie akceptujemy, tak, bo to poczucie naszej wartości jest wewnątrz, ja mam w środku, w sobie wewnętrzną bazę, do której zawsze mogę powrócić, niezależnie od tego, co będzie się na zewnątrz działo. Może dziać się Armagedon, to ja wiem, że jak wrócę do siebie, to tam znajdę spokój. I tam ta stabilność będzie duża. I to nie oznacza oczywiście, że ja nie będę wrażliwy na to, co ktoś mi powie. Albo na to, co będzie się działo w moim życiu. Ja będę na to wrażliwy, ale to mną nie zachwieje. To nie zburzy tak mnie, że przestanę funkcjonować w swoim normalnym, codziennym życiu. Nie zaniedbam relacji, bo mam w środku, w sobie tą bazę.
0: Czyli chodzi w dużej mierze o to, żeby samemu sobie zaufać. Żeby mieć zaufanie do samego siebie i przekonanie, że nie trzeba nikomu niczego udowadniać, bo nasze postępowanie jest w zgodzie z tym, co my sami chcielibyśmy osiągnąć i jak chcielibyśmy postępować.
1: Tak,
0: to nie jest na pokaz, to nie jest dla kogoś.
1: To zaufanie, które jest piękne. Ja właśnie mówię często w gabinecie, że to jest zaufanie do własnego umysłu. Bo to często z naszym umysłem wdajemy się w różne batalie i sami sobie dokładamy różnych problemów i trudności. A w momencie, gdy sobie ufamy, ufamy też swoim emocjom, traktujemy jako informację, no to żyje nam się po prostu łatwiej. A czyż to nie jest tak naprawdę cel tego naszego rozwoju? Żyć wewnętrznie spokojnie?
0: Pewnie tak. To też zależy od zapatrywań. Gdyby Ryszard Wagner albo inni wybitni kompozytorzy odczuwali wyłącznie spokój, to pewnie niektóre dzieła by nie powstały, ale to jest oczywiście inna historia. Pan tę książkę napisał z punktu widzenia psychologa, ale zastanawiam się, czy czasem też sięgał pan do własnych doświadczeń?
1: W pisaniu książki tak. I tam są też opisane moje własne historie, zarówno z dzieciństwa, tak, jak i z tych późniejszych lat. I uważam, że no, na pewno był to dla mnie piękny moment powrotu, tak, do różnych historii, pomimo tego, że nie wszystkie były proste i łatwe, bo niosły ze sobą też jakiś ciężar emocjonalny. Ale właśnie dzięki temu, że mogłem pracować na bieżąco ze swoim terapeutą, było mi to po prostu dużo łatwiejsze, żeby przez to przejść.
0: Jak się z takiego punktu widzenia patrzy na samego siebie sprzed 10, 15, 20 lat?
1: Z wrażliwością. Z wyrozumiałością. Z pewnym podziwem, że wiele sytuacji byliśmy w stanie przetrwać, poradzić sobie z nimi, zbierać się z różnych niepowodzeń i trudności. Myślę, że to jest piękne uczucie, żeby właśnie w takim kierunku patrzeć na siebie, nie tylko na tą naszą przeszłość, ale też na teraźniejszość, w której żyjemy.
0: Spotykamy się w momencie, w którym dyskutuje się sporo o roli psychologów we współczesnym świecie, w medycynie, bo to są czasy, kiedy to się chyba zmieni. Miejmy nadzieję, że się zmieni, ale to są cały czas jeszcze czasy, kiedy wystarczy kurs, żeby doradzać. Jak pan się na to zapatruje?
1: No, myślę, że przez wiele lat głównie tracili na tym zwykli ludzie, którzy z takiej pomocy korzystali i nie zawsze trafiali w odpowiednie miejsce. Ja wierzę jednak w to, że zmienia się to u nas. Wiele różnych rzeczy zmienia się na dobre i to też się zmienia. Zawód psychologa w końcu został uregulowany. Tak tworzą się izby i też zmienia się system kształcenia. Więc no, tutaj dzieje się naprawdę na tym polu bardzo, bardzo dużo dobrego i z każdym miesiącem uważam, że będzie tylko lepiej.
0: A co ta zmiana, co ta ustawa, która już chyba została podpisana przez prezydenta, faktycznie zmieni?
1: To, że nie każdy będzie mógł się za psychologa podawać, to, że będzie

0: będzie możliwość zweryfikowania, tak, psychologa w Krajowej Izbie. Dzięki temu, tak, zapisując się do psychologa, który siebie tytułuje psychologiem, będziemy mieć taką pewność, że on rzeczywiście ma odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.
1: Teraz Chińczycy wprowadzają pewne obostrzenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie w internecie i tak zwanych influencerów. Jeśli ich porady dotyczą kwestii medycznych, to muszą mieć poświadczenie swoich kompetencji. Nie wydaje się panu, że to jest słuszna droga i też powinniśmy to wziąć pod uwagę?
0: Myślę, że w jakimś stopniu na pewno. Tym bardziej, że z tych social mediów korzystają coraz młodsi ludzie. To widzimy też po właśnie tutaj statystykach, że w momencie, gdy obserwujemy u siebie jakiś objaw, no to bardzo często, raz że go wpisujemy w Google, tak? Tak jak się googlowało kiedyś jakieś różne choroby, no to tak się go wpisuje teraz też na TikToku, tak? Czy na jakichś innych social mediach i na podstawie tego wyskakują nam rolki, które odpowiadają temu. Więc tak, to niesie ze sobą bardzo, bardzo duże ryzyko, które no, może doprowadzić do tego, że ktoś, kto ma jakieś objawy poważne, nie sięgnie po odpowiednie wsparcie.
1: Jak rozumiem, zalecamy przede wszystkim konsultację psychologiczną, jeśli już to psychoterapię, ale nie na TikToku.
0: Nie na TikToku, to na pewno, tak? Nie bójmy się sięgać po to wsparcie, bo tego wsparcia jest coraz więcej i to wsparcie jest na coraz wyższym poziomie, tak? To też nie jest tak, że każdy, jak takie mamy przeświadczenie, że psychoterapia musi trwać kilkanaście lat, a to jest nieprawda. Są procesy, które trwają nawet kilkanaście spotkań i w kilkanaście spotkań można sobie z wieloma trudnościami i problemami poradzić. Ja wychodzę z założenia, że kluczem tutaj przede wszystkim jest budowanie tych kompetencji i wykorzystywanie różnych narzędzi do tego, żeby dana osoba, która przyjdzie na takie spotkania, mogła sobie radzić samemu.
1: Swoją drogą pomaga też często czytanie, na przykład, żeby obniżyć stres, albo żeby trochę lepiej poznać siebie. Jeśli państwo czują się nie do końca wygodnie z samymi sobą, proszę spojrzeć w lustro, a takim lustrem może być książka Jak polubić siebie. Roberta Pinkerta, psychologa i psychoedukatora. Dziękuję panu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Ciąg dalszy w naszym podcaście. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Za 25 minut godzina 23.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A to była ogromna akcja. W 22 polskich miastach zorganizowano dziś manifestację pod hasłem Nie bądź obojętny. Uczestnicy protestowali przeciwko przemocy wobec imigrantów, m.in. z Ukrainy. W większości miast protesty rozpoczęły się po godzinie 17. Ogólnopolską akcję zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Manifestacje miały być odpowiedzią na coraz częstsze przypadki słownych i fizycznych ataków na osoby, które stają się obiektem agresji ze względu na pochodzenie, język lub wygląd. Celem wydarzenia było też okazanie solidarności osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji. Więcej na ten temat piszemy również na polskieradio24.pl, a już teraz zapraszam państwa na Kafe Armia.
2: Powtórka programu.
7: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z państwem jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Krzysztof Stańczyk. Witam serdecznie, panie generale.
8: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry.
7: I od razu idziemy z pytaniami. Najważniejsze pytanie, chyba najważniejsze wyzwanie teraz przed panem to jest ten słynny KOP, czyli Komponent Obrony Pogranicza. Nie mylić z Korpusem Obrony Pogranicza, bo to historyczna formacja, ale decyzją też kierownictwa resortu obrony zostało to właśnie zmienione na komponent. Z czym się to wiąże dla pana, jako dla dowódcy? dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
8: Przede wszystkim tu chciałbym podkreślić, że komponent obrony pogranicza jest już od 2023 roku. Została zatwierdzona decyzja o sformowaniu tego elementu w strukturze

0: Duże Wojsk Obrony Terytorialnej. Składał się on do tej pory z dwóch brygad obrony terytorialnej, czyli 19 Nadburzańskiej i 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i po dwóch batalionach lekkiej piechoty z Brygady 1 Podlaskiej i 4 Warmińsko-Mazurskiej. Od 1 lipca tego roku komponent się rozrósł i stanowią je ten element właśnie cztery brygady, o które wspomniałem. Na dziś to jest ponad 14 tysięcy żołnierzy.
1: Żeby to wszystko zadziałało, no bo rozumiem, że to jest taki początek formowania nowej struktury, która będzie odpowiedzialna tak w bardzo dużym skrócie za to, żeby no to nasze pogranicze wschodnie było bezpieczne.
0: Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, zgodnie z decyzją kierownictwa MON-u na jednym z posiedzeń zdecydowano, że komponent obrony pogranicza jest nierozerwalnym elementem Narodowego Programu Odstraszania Tarcza Wschód. I po sformowaniu tego komponentu od 2028 roku Brygady Obrony Pogranicza przejmą odpowiedzialność za instalacje i elementy Tarczy Wschód. Na dziś już mamy kilka przejętych miejsc składowania, obiektów fortecznych. Nie powiem o liczbach, bo z racji tego, że jest to spotkanie jawne, ale cały czas przejmujemy pewne elementy w ramach właśnie Tarczy Wschód. Ponadto prawdopodobnie przejmiemy również odpowiedzialność i wsparcie Straży Granicznej od wojsk operacyjnych po to, aby wojska operacyjne mogły wyjść z granicy, a zastąpił je komponent obrony pogranicza.
1: Powiedział pan, panie generale, że w 2028 no właśnie ten komponent obrony pogranicza będzie odpowiedzialny za szeroko pojętą Tarczę Wschód. Co musi się do tego czasu zadziać, żebyście rzeczywiście jako wojska obrony terytorialnej, bo cały czas pozostaje ten komponent w tych strukturach, jest powiązany. Co musi się zadziać, żebyście dostali jakby no, ten nadzór nad tą Tarczą Wschód?
0: Przede wszystkim to aktualnie trwa proces przeformowania tych brygad, batalionów, które tworzyły do tej pory komponent obrony pogranicza, właśnie które tworzyły ten komponent w pełnokrwiste bataliony i pododdziały samodzielne tych brygad. Co musi się zadać? To przede wszystkim nabór żołnierzy, szkolenie, ale przede wszystkim też chciałbym podkreślić, że Brygady Obrony Pogranicza różnią się tym od Brygad Obrony Terytorialnej, że uzawodowienie w tych brygadach jest około 17-18%, a więc wyższe co najmniej 10-8% niż w normalnych Brygadach Obrony Terytorialnej.
1: Od razu wejdę w słowo. Dlaczego?
0: Ponieważ sprzęt, który będą dysponowały te brygady, wymaga naprawdę profesjonalnej obsługi i uzawodowienia tych struktur, ale również wiąże się to o tym, z czym mówiłem, z przejęciem odpowiedzialności za wsparcie Straży Granicznej i tutaj gotowość żołnierzy musi być natychmiastowa do wsparcia tych elementów. Planujemy pod koniec 2027 roku przeprowadzić ćwiczenie z tymi brygadami, które będzie oceną wstępnej gotowości do wsparcia działań, przede wszystkim jeżeli chodzi o Tarczę Wschód.
1: Na teraz, na dzisiejszą chwilę, jak wygląda formowanie KOP-u? Czy to jest tak, że oprócz tego, że byliśmy na początku lipca świadkami wyznaczeń dowódców, jakby przemianowania dowódców obecnych brygad OT, no właśnie w te brygady 4 obrony pogranicza, to co dalej jest jakby, no bo pan powiedział o tych żołnierzach, o uzawodowieniu dosyć wysokim w porównaniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. Skąd tych ludzi brać? Jakie muszą mieć kompetencje? Dla kogo będzie służba w ogóle w KOP-ie?
0: Służba w KOP-ie będzie dla żołnierzy zawodowych i terytorialnej służby wojskowej, ale również aktywnej rezerwy. I tak jak się to dzisiaj odbywa. I służba będzie dla żołnierzy zawodowych, dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, aktywnej rezerwy. Ale co jest ważne, my już jesteśmy na granicy i de facto zgrupowanie zadaniowe ZZ Południe utworzone jest z Brygad Obrony Pogranicza, czyli 19 i 20 tworzą ten zasadniczy element, jeżeli chodzi o wsparcie Straży Granicznej. Podobnie jest w przypadku zgrupowania zadaniowego Zapora. Wszystko to jest w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. I tam również główne siły składają się z Brygady 1 Podlaskiej Obrony Pogranicza i 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. I te dwie brygady zabezpieczają jakby kierunek północny. Natomiast dwie kolejne brygady na południu Polski, na granicy z Białorusią, przede wszystkim patrol.

0: kontrolują rzekę Bug i granicę z Białorusią. I de facto my już przejęliśmy te zadania, jeżeli chodzi o wsparcie Straży Granicznej. Co musi się dalej zadziać? To przede wszystkim szkolenie żołnierzy. Otworzyliśmy kierunek języka rosyjskiego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu, poziom pierwszy i drugi, właśnie dedykowany dla żołnierzy komponentu obrony pogranicza.
1: Rozumiem, że wynika to z faktu, że raz, że no jest po drugiej stronie narodowość, która się posługuje tym językiem, a dwa, pewnie z racji też tego, że mogą się tam pojawiać takie osoby gdzieś w okolicy, które do których trzeba będzie w języku rosyjskim mówić.
0: Tak, zdecydowanie tak. Tereny wschodnie zamieszkuje ludność władająca językiem rosyjskim lub podobnym i myślę, że tutaj znajomość tego języka przez naszych żołnierzy tylko może pomóc, jeżeli chodzi o pełnienie służby. Ponadto wspólnie z Akademią Sztuki Wojennej planujemy otworzyć kierunek właśnie studiów dla żołnierzy tworzących komponent obrony pogranicza. Aktualnie jest to w fazie ewaluacji i uzgodnień, ale myślę, że od października tego roku jakiś kierunek będzie utworzony. Ponadto, tak jak mówię, też robimy różnego rodzaju ćwiczenia ze Strażą Graniczną, bo co jest ważne podkreślenia, Szanowni Państwo, my nie zastępujemy działań Straży Granicznej. My nie zastępujemy Straży Granicznej, my wspieramy Straż Graniczną, a naszym głównym zadaniem to jest przede wszystkim przejęcie obiektów i infrastruktury wchodzącej w skład Tarczy Wschód. I
1: to dlaczego jest, nie mogłaby tego robić tylko sama Straż Graniczna?
0: To jest element wojskowy. Tarcza Wschód jest elementem wojskowym. Oczywiście są tam pewne elementy, jeżeli chodzi o Straż Graniczną, mówię o parametrii i tym, co się dzieje na granicy, ale takie rzeczy, jak takie elementy jak obiekty forteczne, obiekty składowania, to są przypisane do Brygad Obrony Pogranicza.
1: Na wyobraźnię też słuchaczy radiowych działają często przykłady. Jakby pan mógł, panie generale, opisać, jak teraz wygląda ta Tarcza Wschód, te instalacje. Co już mamy, czego nam jeszcze brakuje, co w planach?
0: Tarcza Wschód jest, tak jak powiedziałem, narodowym programem odstraszania. Przede wszystkim mamy obiekty forteczne, obiekty składowania. Obiekty forteczne to są obiekty, które w terenach przygranicznych są już na przykład naszpikowane tymi tak zwanymi jeżami.
1: Są betonowymi.
0: Też betonowymi. Są też pewne elementy, o których nie mogę powiedzieć, bo są też odcinki granicy, które są dozorowane przez urządzenia tylko i wyłącznie elektroniczne.
1: Czyli tutaj mówimy bardziej o takim odcinku, jak na przykład na pograniczu z Białorusią.
0: Dokładnie tak. Też nie mogę powiedzieć, w którym miejscu, ale to wszystko składa się na tą Tarczę Wschód. I moi żołnierze, moje brygady obrony pogranicza, wspólnie przede wszystkim z wojskami też operacyjnymi, będą tym operować. I dozorować to wszystko, bo to jest najważniejsze, żeby też to dozorować i żeby to było utrzymywane w odpowiedniej kondycji technicznej.
1: Według zapowiedzi kierownictwa resortu obrony w najbliższym czasie będą też powstawały potężne magazyny składowania miejsca. Dlaczego to jest tak ważne?
0: No przede wszystkim chodzi o logistykę, bo jak doskonale Państwo wiecie, efektem działania na każdej wojnie jest logistyka i bez dostaw logistycznych, bez zapewnienia ciągłości zabezpieczenia i dostaw amunicji, paliwa, żywności i środków materiałowych dla walczących wojsk będzie trudno wygrać jakąkolwiek bitwę, a przede wszystkim wojnę, do której mam nadzieję, że nie dojdzie, ale musimy być w tym elemencie zabezpieczeni. I dzisiaj też była tutaj u mnie firma, która pokazywała, jak można składować właśnie w takich magazynach wielkopowierzchniowych urządzeń, pewne elementy logistyczne, które nie wymagają twardego podłoża i tak dalej. Także myślę, że na tą całą infrastrukturę logistyczną, magazynową musimy poświęcić wiele uwagi po to, aby w przyszłości, w czasie wojny być gotowym.
1: W trakcie początkowej fazy budowania tego narodowego programu, jak tutaj mówimy właśnie o Tarczy Wschód, no pojawiały się takie porównania, że to, co robimy na wschodniej granicy, to będzie trochę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, cofnęli się.
0: Linia Marzinota?
1: Linia Marzinota, ale to chyba nie jest uprawnione porównanie.
0: To jest samo, absolutnie nie, zapewniam Państwa, że to jest całkowicie inna instalacja. Nie ma nic wspólnego z linią Marzinota, absolutnie nie. Myślę, że przede wszystkim wojska inżynieryjne i projektanci, którzy realizują ten projekt, też potwierdzą moje zdanie.
1: A czy nie obawiacie się jako wojsko też tego, że będą te wszystkie instalacje

0: No, pod takim stałym nadzorem naszego adwersarza, że będzie ochota, żeby coś tam zepsuć, coś zniszczyć albo coś spróbować wyłączyć.
1: Oczywiście doskonale Państwo wiecie, że każdego dnia, każdej doby są ataki cyber i pewnie też ta linia będzie, te elementy będą poddane. Ale fizycznie po to właśnie tworzymy komponent obrony pogranicznej, żeby ci żołnierze też patrolowali te instalacje, dozorowali i również ochraniali, bo to jest jednym z zadań komponentu obrony pogranicznej.
0: Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz i jeszcze wrócę do tego uzawodowienia, no bo mówimy o tych około 20, no, do no, 18.
1: 18%, tak.
0: Ale co z resztą? To są żołnierze, to są ochotnicy i moje pytanie, czy to są ochotnicy, którzy teraz już są zaznajomieni z tym, jak wygląda no właśnie obrona pogranicza, jak się wypełnia służbę tak blisko granicy wschodniej?
1: Zgadza się, to już teraz są ochotnicy, którzy realizują zadania, tak jak powiedziałem, czy to na północy w ramach operacji Bezpieczne Podlasie na zgrupowaniu zadaniowym Zapora, czy tutaj na południu w ramach zgrupowania zadaniowego Południe. To są już dzisiejsi żołnierze tych brygad obrony pogranicza, którzy na co dzień wykonują te zadania patrolowe, którzy wspierają Straż Graniczną na wyznaczonych odcinkach naszej granicy.
0: Zanim przejdę też do kwestii innych bieżących operacji, bo Wojska Obrony Terytorialnej mają ich dużo, to chciałam jeszcze pana zapytać, czy jak już pan wydzieli ten komponent właśnie KOP i to będą głównie żołnierze, którzy będą się skupiali no jednak właśnie na tamtym odcinku, to nie zabraknie panu na przykład żołnierzy do innych zadań typu do operacji, nie wiem, wsparcia ludności cywilnej, no bo wiemy przecież, że terytorialsi to lubią do powodzi, do pożarów, do różnych innych sytuacji kryzysowych, w których zawsze się angażujecie.
1: Myślę, że nie zabraknie nas. Dodam, że na dzisiaj to jest ponad 45 tysięcy żołnierzy i rzeczywiście realizujemy inne operacje, jak Bezpieczny Zachód, gdzie też są żołnierze wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych, Inspektoratu Wsparcia, Żandarmerii Wojskowej. Moi żołnierze wykonują te zadania. Operacja Horyzont. Na początku bardzo duże zaangażowanie, teraz troszeczkę mniejsze spada. Ale jesteśmy też na bardzo ważnym elemencie, jakim jest Jasionka, gdzie ponad 260 żołnierzy codziennie wykonuje zadania ochronne na tym terenie. I nikt z nas nie zdjął zadań, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, bo co chciałbym dodać i podkreślić jeszcze raz, że dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej. I te zadania statutowe, które mamy wpisane w zakres obowiązków, będziemy realizować niezależnie od tego, ile operacji będzie przeprowadzonych.
0: Z czego wynika sukces tej operacji Bezpieczne Podlasie, pana zdaniem? Bo rządzący wielokrotnie w ostatnich tygodniach właśnie przywoływali to, że jest tam tak bezpiecznie, że praktycznie nie ma prób forsowania pogranicza.
1: Panie redaktor, szanowni państwo, codziennie otrzymuję meldunki dobowe od moich żołnierzy, dowódców brygad właśnie na ZZ Zapora i ZZ Podlasie. I od 4 miesięcy de facto nie obserwujemy żadnych przekroczeń, jeżeli chodzi o element ZZ Południe i przede wszystkim granice z Białorusią. Obserwujemy przekroczenia, próbę przekroczeń przez granicę z Unią Europejską, patrz, przez granicę z Litwą. I tu każdej nocy, każdej doby jest od 20 do 5 osób, które próbują nielegalnie wjechać na teren Unii Europejskiej.
0: A to i tak też się poprawiło, bo był taki moment, że rzeczywiście ten odcinek litewski był mocno narażony właśnie na tę nielegalną migrację.
1: Tak, ale ten odcinek jest dozorowany dzisiaj przez żołnierzy, ponad 250 żołnierzy z tych dwóch brygad, czyli brygady pierwszej i czwartej warmińsko-mazurskiej. Chciałem jeszcze raz podkreślić, jesteśmy czujni i tutaj dozorujemy tą granicę, patrolujemy, czy to z wody, czy z Bugu, czy z innych miejsc w dzień i w nocy, wykorzystując środki przede wszystkim też bezpilotowe, które mamy w swoich zasobach.
0: A ta dronizacja nadciąga też chyba dowodu i to takimi wielkimi krokami.
1: Tak, zdecydowanie. Jak w całych siłach zbrojnych, Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia wyposaża nas w nowe drony, nowe możliwości, jeżeli chodzi o obserwacje, a również zwalczanie obiektów. Dlatego też w tym komponencie obrony pogranicza też są pododdziały dronowe.
0: A macie drukarki 3D też?
1: Oczywiście, że tak. Mamy drukarki 3D. Póki co w dwóch brygadach obrony terytorialnej, przepraszam, jeden w Brygadzie Obrony Pogranicza, jeden w Brygadzie Obrony

0: Obrony Terytorialnej, ale kolejny będzie w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i to wszystko złoży się na to, abyśmy mogli być też bardziej samodzielni, wydolni, jeżeli chodzi o produkcję tych dronów FPV.
1: Ostatnie minuty naszej rozmowy chciałbym poświęcić na coś, co miało miejsce już kilka tygodni temu, ale co też tak naprawdę świadczy o tym, że cały czas gdzieś to nowe do Wojsk Obrony Terytorialnej przychodzi i nowe wnioski, nowe pomysły. I tutaj oczywiście mówię o grotowisku, bo to już była 6. edycja. Tutaj zawsze jest tak, że jest więcej niż kilka godzin takiego, no można powiedzieć, takiej narady, tak, z ekspertami, też z użytkownikami karabinków grot, które przez te 6 edycji chyba naprawdę bardzo się zmieniły. I czy coś jest takiego teraz po tym grotowisku, co już niedługo będziemy obserwować w stałej produkcji?
0: Tak, rzeczywiście to była 6. edycja grotowiska, ale to nie jest tylko dzień narady, bo grotowisko składa się jakby z takich dwóch odsłon. Przede wszystkim to w piątek mamy zawody dla dowódców batalionów. Wszyscy dowódcy batalionów uczestniczą w zawodach strzeleckich właśnie tutaj w Zegrzu. Drugi dzień rzeczywiście jest to konferencja poświęcona tylko i wyłącznie grotowi. Poszczególni eksperci z fabryki broni Łucznik, ale też użytkownicy, przede wszystkim żołnierze, wypowiadają swoje opinie na temat grota. Pytają, ostatnim elementem, który dziś na tym ostatnim grotowisku został podjęty, to jest, czy amunicja może być pakowana w paczki dla 30 sztuk. I rzeczywiście przedstawiciel firmy Mesko powiedział, że tak, dlaczego nie? No bo magazynek, pojemność jest jego 30 sztuk. I oceniam, że w niedługim czasie zobaczymy paczki z amunicją po 30 sztuk pakowane. I to jest fajnie dla żołnierzy i dla użytkowników, nie tylko grota, ale wszystkich użytkowników broni.
1: A to coś zmienia w użytkowaniu, jak się ma taką właśnie paczkę, ten magazynek z 30 sztukami?
0: Szybciej z jednej paczki można zapakować, że tak powiem, magazynek niż z dwóch, rozkładać i tak dalej. Poza tym też ewidencyjnie też to jest lepiej, jeżeli chodzi o ewidencję. Natomiast jakby efektem i takim kulminacyjnym momentem to było podpisanie też umowy przez kierownictwo MON-u, jeżeli chodzi o przez Agencję Uzbrojenia, jeżeli chodzi o dostawy grota. I rzeczywiście w tym roku dostaniemy ponad 16 tysięcy grotów do sił zbrojnych. Grotów A3, o tym mówię. Ale też naszym celem i takim najważniejszym punktem tej konferencji było to, aby groty były dla żołnierzy w zestawach. Mam tu na myśli urządzenia optoelektroniczne i tłumnik. Oczywiście tłumniki nie dla wszystkich, ale żeby to był zestaw. I myślę, że to jest jednym z wniosków po naszej konferencji grotowisko. No i kolejny, trzeci dzień, to jest niedziela, mamy zawody właśnie drużyn z Wojsk Obrony Terytorialnej, z Wojsk Operacyjnych, zawody strzeleckie. W tym roku niestety aura nie pozwoliła na realizację wszystkich konkurencji, również takich siłowych, ale również było dobrze i myślę, że żołnierze byli zachwyceni. Takim elementem dodatkowym jest też, są wystawcy, którzy przyjeżdżają wystawiać się ze swoim sprzętem i mimo skwaru, który był 35 stopni Celsjusza tego dnia, było bardzo wielu wystawców i zawody zakończyły się sukcesem.
1: Te 16 tysięcy sztuk amunicji?
0: Broni.
1: 16 tysięcy sztuk broni, o której pan generał powiedział. Tak, rozumiem, że to...
0: To jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku te dostawy będą realizowane przez fabrykę broni Łucznik. Część trafi do Wojsk Operacyjnych, część trafi do Wojsk Obrony Terytorialnej, do uczelni Akademii Wojsk Lądowych. W związku z tym podchorążowie będą też mieli możliwość zapoznania się z nowym typem broni.
1: A grot A3? To jakby tak w skrócie opowiedzieć, przypomnieć naszym słuchaczom?
0: Grot A3, no to na dziś to Mercedes. Grot A3 to przede wszystkim lżejszy, bardziej ergonomiczny, kolba ASG, Roska, także no, naprawdę same zalety, jeżeli chodzi o użytkowanie tej broni. Oczywiście baza się nie zmieniła za dużo, ale Grot A3 naprawdę jest pożądany przez żołnierzy i mam nadzieję, że niedługo otrzymają go na użytkowanie.
1: To jest ten Grot A3, ta wersja, która ja pamiętam, że chyba w zeszłym roku, właśnie we wrześniu na targach obronnych w Kielcach rozmawiałam z konstruktorami, z inżynierami na temat tej wersji akurat. I sugerowali właśnie, że jesteście mocno zainteresowani.

0: zgadza się. Tak na dobrą sprawę od 2 lat już mówimy o grocie A3 i to się zmaterializowało w tym roku. W lipcu została podpisana umowa, a producent, mówię tutaj o fabryce broni Łucznik, dostarczy nam jeszcze ponad 16 tysięcy sztuk w tym roku i myślę, że to już będzie niedługo. Pierwsze dostawy mają nastąpić w sierpniu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Krzysztof Stańczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję bardzo.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest niedziela, 9 sierpnia, minęła godzina 23. Kamil Olak, dobry wieczór. U nas na początek. Izrael nie zgadza się na plan Trumpa dotyczący przyszłości Strefy Gazy. Netanyahu mówi jasno, nie wycofa izraelskich wojsk bez pełnej demilitaryzacji Hamasu. Nowy pomysł na walkę z kryzysem demograficznym wywołuje polityczne emocje. Stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje 3600 zł miesięcznie dla rodziców każdego dziecka do 3 roku życia. W największych miastach Polski protestowano przeciwko przemocy i agresji wobec Ukraińców. Manifestacje zorganizowano pod hasłem Nie bądź obojętny. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Izrael odrzuca 15-punktowy plan w sprawie Strefy Gazy. Benjamin Netanyahu dziś ogłosił sprzeciw wobec ramowego porozumienia forsowanego przez Donalda Trumpa i powołaną przez niego Radę Pokoju. Izraelski premier sprawę stawia jasno. Bez pełnej demilitaryzacji Hamasu nie będzie wycofania izraelskich sił z obszaru, który dziś kontrolują w 65%. To oznacza twarde stanowisko Jerozolimy i kolejny punkt zapalny w relacjach z Waszyngtonem. Czy plan Trumpa utknie w martwym punkcie i jak daleko gotowy jest pójść Netanyahu? O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
2: Głównym założeniem historycznego porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan Trumpa i że wojsko nie opuści Gazy.

0: Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie i nie będzie stanowił zagrożenia dla izraelskich obywateli. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w Strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio.
1: Obowiązujące od października zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem zakończyło fazę najintensywniejszych walk w Strefie Gazy. Kolejne etapy porozumienia wciąż jednak nie zostały zrealizowane. Izrael coraz wyraźniej pokazuje, że w kluczowych kwestiach zamierza działać po swojemu, nawet jeśli oznacza to napięcia z najważniejszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. Mówił na naszej antenie dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.
2: Izrael podejmuje i rząd Izraela autonomiczne decyzje. Chociażby mamy na to przykład w południowym Libanie, gdzie operacje przeciwko organizacji terrorystycznej Hezbollah, który jest wspierany wprost z Iranu, były realizowane bez informowania Stanów Zjednoczonych. Więc widzimy, że ta sytuacja i te działania, czy to polityczne, czy militarne, one są jakby autonomiczne i bez oglądania się tutaj na sojuszników.
1: Mówił dr Łukasz Napiórkowski z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.
3: Suma wydarzeń.
1: Ostra polityczna awantura o Ukraińców w Polsce trwa. PiS zapowiada deportację niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Taki postulat przedstawił na konwencji programowej partii europoseł Tomasz Boheński, wskazując go jako jedną z wyborczych obietnic. Pomysł natychmiast wywołał polityczną burzę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz przekonuje, że taka propozycja w ogóle paść nie powinna.
4: Czy jest mi wstyd za Boheńskiego tak naprawdę, bo tam jesteśmy razem w Europarlamencie i tak patrzę na niego i jest mi wstyd, jest w stanie powiedzieć każdą głupotę, żeby się przypodobać temu Kaczyńskiemu. Znaczy odczuwam dyskomfort, myśląc o tym, co on opowiada po mediach, jest mi za niego wstyd.
1: Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że zdecydowana większość Ukraińców w Polsce to kobiety i to osoby pracujące.
5: 77% Ukraińców, którzy żyją w Polsce, to są kobiety. 69% osób Ukraińców pracuje, reszta się uczy. Zarabiamy dzisiaj na tej sytuacji jako Polska. Wypłacamy 3 miliardy złotych na 800+, ale Ukraińcy, którzy żyją i pracują w Polsce, wkładają w budżet Polski ponad 13 miliardów złotych.
1: Pomysł Tobiasza Boheńskiego podoba się natomiast Michałowi Wójcikowi z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Bardzo dobra propozycja. Jak obejmiemy władzę, to powinien być wdrożony taki program. Jeżeli są mężczyźni w wieku poborowym, a nie pracują w Polsce, nie widzę powodu, żeby nie byli deportowani. Jak najbardziej, bardzo dobra decyzja.
1: Według statystyk w Polsce jest prawie milion obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej z powodu trwającej w ich państwie wojny. 3600 zł miesięcznie na każde dziecko aż do ukończenia trzeciego roku życia. Taki pomysł przedstawia Stowarzyszenie Rozwój Plus, przekonując, że tak zwana pensja rodzicielska mogłaby być receptą na kryzys demograficzny. Co ważne, świadczenie można byłoby łączyć z pracą zawodową. Pomysł budzi jednak polityczne kontrowersje. Senator Lewicy Wojciech Konieczny nazywa go wprost propozycją populistyczną.
7: To jest chwytliwe takie, 3600, czemu nie 4600? A może by Lewica zaproponowała 6600? Albo 12800. Nie ma to przełożenia na jakieś badania, co powoduje, że Polki chcą rodzić albo nie rodzić. No, jak wyszło panu Morawieckiemu, że 3600 spowoduje, że będzie dużo dzieci, to ja bym chciał zobaczyć te badania.
1: Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z klubu Rozwój Plus to słuszny postulat.
8: Świetny pomysł, naprawdę. No, jesteśmy w dramatycznej sytuacji demograficznej i naprawdę... Ja rozumiem, prawda, takie argumenty, nic nie trzeba robić, tu nic nie pomoże, bo to zmiany kulturowe. No okej, zmiany kulturowe tak i nad nimi też musimy planować, ale tych nie zmienimy jedną ustawą, ale sytuację finansową w trakcie jednej kadencji parlamentu i jednym projektem ustawy zmienić możemy.
1: To byłaby jednak kosztowna rewolucja w polityce rodzinnej. Według analiz Polskiego Radia wprowadzenie tak zwanej pensji rodzicielskiej kosztowałoby budżet państwa od 40 do 42 miliardów złotych rocznie, czyli około 4 razy więcej niż program 800+ na dzieci do trzeciego roku życia. Tymczasem na politycznej scenie możliwe są kolejne przetasowania. PSL i Polska 2050.

0: 50 mogą szukać porozumienia z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego. Tak uważa politolożka profesor Danuta Plecka. Jej zdaniem trzy formacje mogłyby w przyszłości stworzyć blok centroprawicowy.
1: Mateusz Morawiecki i jego nowo powstająca partia wydają mi się być takimi naturalnymi sojusznikami dla tych, którzy będą chcieli zbudować taką, powiedzmy, koalicję wyborczą centrowo-prawicową, a tutaj zmieściłoby się zarówno PSL, jak i Polska 2051. Oczywiście warunek, że przymkną oko na przeszłość Morawieckiego.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w sierpniu ma zostać złożony wniosek o rejestrację nowej partii politycznej. Konwencja planowana jest na 15 dzień października. Wojsko szykuje potężne widowisko. Na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się dziś w nocy próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Kilka tysięcy żołnierzy, setki pojazdów i najnowocześniejsze systemy uzbrojenia, w tym premierowe pokazy sprzętu, który ma po raz pierwszy zaprezentować się przed publicznością. Resort obrony i dowódcy armii zapowiadają wydarzenie na naprawdę ogromną skalę. Jak będzie wyglądała tegoroczna defilada i co zobaczymy na ulicach Warszawy? O tym Piotr Durys.
2: W najbliższą sobotę zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt Polski, a także naszych sojuszników. Jak podkreśla szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, na defiladzie nie zabraknie prawdziwych technologicznych nowości.
3: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM i Merops Interceptor, przechwytywacz dronów bazujący na mechanizmach sztucznej inteligencji.
2: Uroczystość to jednak nie tylko przejazd ponad 300 maszyn. Wiceminister obrony Paweł Bejda zdradza, że zaplanowano widowiskowe rozpoczęcie obchodów.
4: Zaczniemy od skoków spadochronowych. Po odegraniu hymnu polskiego, 9 skoczków spadochronowych wyląduje tutaj przed trybuną honorową.
2: Dodajmy, że równolegle z lądową defiladą w Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających w ramach Parady Morskiej. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Grenlandia znów staje się kolejnym punktem napięcia między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Holandia wysyła swoje wojska na ćwiczenia na arktyczną wyspę. W przyszłym miesiącu w ramach natowskiej misji ruszą manewry, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Grenlandii i, jak wynika z zapowiedzi, uniemożliwić jej przejęcie przez Amerykanów. To kolejny sygnał, że europejscy sojusznicy nie zamierzają pozostawać bierni wobec planów Donalda Trumpa. Katarzyna van Rooyen.
6: Ministerstwo Obrony nie podało, jakie jednostki wezmą udział w ćwiczeniach. Media donoszą, że swoich żołnierzy wyśle także Dania, Belgia, Francja i Kanada. NATO chce w ten sposób zademonstrować siłę oraz odstraszyć Rosję i Chiny zainteresowane duńską wyspą. The Telegraph podał, że chodzi także o ochronę Grenlandii przed Amerykanami. Prezydent Donald Trump uważa bowiem, że to USA ze względów strategicznych powinny wyspę kontrolować. Na szczycie NATO w Ankarze stwierdził, że wokół Grenlandii stacjonują rosyjskie i chińskie okręty, a Dania inwestuje zbyt mało w zapewnienie bezpieczeństwa. Kopenhaga zapowiedziała, że będzie bronić każdego centymetra wyspy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
0: Przypomnijmy, prezydent USA od dawna przekonuje, że Grenlandia powinna należeć do Stanów Zjednoczonych. Tajfun Delfin uderzył we wschodnie wybrzeże Chin. W Szanghaju odwołanych zostało ponad 80% połączeń lotniczych. Według szacunków żywioł sparaliżuje w najbliższych dniach ruch na 44 lotniskach. Tomasz Sajewicz.
7: Na szanghajskich lotniskach dziś odwołano ponad 2200 rejsów. W poniedziałek nie odbędzie się co najmniej 700. Zamknięte zostaną lotniska m.in. w Nankinie i Wuhan. Sparaliżowany został też ruch kolei wysokich prędkości. Część tras została skrócona. Tajfun Delfin uderzył w chińską prowincję Zhejiang. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i zabezpieczenie okien. Wiatr osiąga w porywach ponad 150 km na godzinę. Minister zasobów wodnych Chin Li Guoying uważa, że Delfin to najsilniejszy tajfun, jaki w tym roku przeszedł nad Chinami. Jest też czwartym w ciągu miesiąca. Jak podały chińskie media, w piątek, już po ogłoszeniu alertów pogodowych w mieście Wenling, potężna fala po uderzeniu w nadmorski bulwar uniosła 9-letniego chłopca, który spacerował tam z rodziną. Poszukiwania zostały wstrzymane ze względu na trudne warunki pogodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Litwa zaostrza ton wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Władze w Wilnie domagają się natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i zakończenia represji wobec białoruskiego społeczeństwa. Oświadczenie litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych opublikowano w symbolicznym momencie, w 6. rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, które wywołały masowe

0: protesty i brutalną reakcję reżimu. Kamil Zalewski.
1: Litewski resort podkreślił, że Wilno nadal nie uznaje wyników wyborów z 9 sierpnia 2020 roku i wyraża solidarność z Białorusinami.

0: Lato z Monetem to propozycja kulturalna dla turystów odwiedzających obecnie Francję. Podczas wakacji w całym kraju odbywają się liczne wydarzenia i wystawy poświęcone francuskiemu mistrzowi malarstwa i jednemu z twórców impresjonizmu. To element przygotowań do obchodów setnej rocznicy jego śmierci, która przypada 5 grudnia. Z Paryża Stefan Folzer.
1: Najwięcej wydarzeń, ponad 70, organizowanych jest w Normandii, gdzie Monet spędził wiele lat i stworzył niektóre ze swoich najsłynniejszych dzieł. W programie znalazły się m.in. Festiwal Impresjonizmu, multimedialne projekcje na fasadzie katedry w Rouen oraz wystawa w Awrze, mieście, w którym malarz dorastał i stworzył przełomowe dzieło Impresja Wschód Słońca. Wiele prezentowanych projektów pokazuje, jak twórczość Moneta inspiruje współczesnych artystów z całego świata. Szczególnie licznie reprezentowani są twórcy z Azji. Nie brakuje także oryginalnych pomysłów. Zwiedzający mogą na przykład zobaczyć monumentalne mozaiki z klocków Lego, inspirowane słynnym cyklem Nenufary, a także instalacje wykonane z naturalnych elementów pochodzących z ogrodu Moneta w Giverny pod Paryżem. 100 lat po śmierci artysty jego popularność nie słabnie. Kilka miesięcy temu jeden z obrazów Moneta został sprzedany w Paryżu za ponad 10 milionów euro, co jest rekordem na francuskim rynku dla tego malarza. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości przedstawiono rolnikowi, który w piątek zaorał nowy asfalt w Gliwicach. Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury.
3: Rolnik w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Odpowie za zniszczenie mienia o znacznej wartości. Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Artur Kruczek, podkreśla, że straty szacowane są na setki tysięcy złotych.
4: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną.
3: Jak powiedział mi prokurator Miłosz Rzymełka, do sądu rejonowego w Gliwicach skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie 60-latka na okres 3 miesięcy. Na wydanie decyzji sąd ma 24 godziny. Udało mi się też porozmawiać ze świadkiem zdarzenia, panem Karolem. Nie krył on zdziwienia po tym, co zobaczył.
5: Ja myślałem, chcę oddzielić asfalt od tej drogi, coś takiego, nie, tego pola. Ale wychodzę, patrzę, a on sobie jedzie z tym traktorem. No.
3: W sieci pojawiły się informacje o tym, że podejrzany jest współwłaścicielem drogi. ZDM zapewnia jednak, że w całości należy ona do miasta Gliwice.
0: A relacjonował Artur Zubek z Polskiego Radia Katowice. Tragiczny wypadek na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką, mówi Polskiemu Radiu Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
6: Jedna osoba była w wodzie, no i po dotarciu na miejsce naszych ratowników oraz wszystkich służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Z tego co wiemy, 16 lat miał.
0: Sprawę wyjaśniają policjanci i prokuratura. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży. Sąsiadom udało się złapać je w rozciągnięty koc. Karolina Wojciekian z łomżyńskiej policji mówi, że zgłoszenie wpłynęło dziś po południu.
7: Tuż po 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
0: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia, w jaki sposób dziecko znalazło się za barierką balkonu i gdzie w tym czasie byli jego opiekunowie. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem w Lublinie manifestowano przeciwko przemocy wobec Ukraińców. Organizatorzy podkreślają, że w ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do słownych i fizycznych ataków na osoby, które ze względu na swoje pochodzenie stają się obiektem agresji. Na to się nie zgadzamy, mówi przewodniczący Komitetu Ochrony Demokracji w województwie lubelskim Marcin Bujak.
8: Jesteśmy świadkami tego, co się złego dzieje wobec Ukrainek, Ukraińców. To oni przyjechali do nas szukając schronienia. My to schronienie im daliśmy i poniekąd nałożyliśmy na siebie obowiązek teraz już pomagania im i nie możemy im teraz tego zabrać, a jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą im to odebrać.
9: Ja chciałam zademonstrować swoją solidarność z różnymi osobami z Ukrainy, które w Lublinie znalazły spokojny dom, a jednocześnie sprzeciwić się narastającej fali niechęci, a wręcz agresji.
10: Roman Szepelek, konsul generalny.

0: України в Любліні. В реляціях сусідських різні бива, хіба не завжди є так єднолічі, одностайні. Єжелі побачить в глемб нашої історії, то теж було по-ружнему. Але ми, як панство цивілізоване, Польська і Україна, мусимо завжди розчигнути якісь спрічності, які са між нашими панствами, спосіб цивілізований.
1: Маніфестація відбула ще лучні в понад 20 містах в Польщі, між іншими в Варшаві, Гданську і Кракові.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Katarzyna Niewiadoma znów na podium Tour de France. Polka kończy tegoroczny wyścig na drugim miejscu po pasjonującej walce z Holenderką Demi Vollering. Na ostatnim niespełna 100-kilometrowym etapie wokół Nicei Vollering zaatakowała samotnie i przypieczętowała zwycięstwo w całym wyścigu. Niewiadoma próbowała odrobić przed startem 8 sekund straty, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywalki. To już piąte podium Polki w Tour de France. W 2024 roku wygrała wyścig, a w latach 2022, 2023 i 2025 kończyła go na miejscu trzecim. Tym razem srebro, ale znów wielki sukces polskiego kolarstwa. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała dziś Kamila Kuzar. Na kolejną porcję najważniejszych informacji zapraszam punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Po reklamie.
6: 20 minut po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę zmiana klimatu, a w niej m.in. zielona telekomunikacja. Jak zasilać setki obiektów nadawczych i jednocześnie dbać o planetę? Jak wygląda transformacja energetyczna w branży telekomunikacyjnej? Porozmawiamy o odnawialnych źródłach energii.
8: Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak to się dzieje, że możecie nas słuchać w swoich domach? No między innymi o tym właśnie teraz Patryk Michalski.
10: Dziś rozmowa na dobrych falach. Te fale jednak potrzebują energii, by dotrzeć do odbiorców. A dziś to są tysiące obiektów nadawczych, dzięki którym możemy komunikować się albo słuchać audycji radiowych. Jak przy tym dbać o planetę, nie marnować energii, jak firmy telekomunikacyjne na co dzień dbają o planetę? O tym porozmawiam z moim gościem, a w studiu Klaudiusz Nokielski, kierownik Wydziału Wsparcia Operacyjnego i Analiz w firmie Emitel S.A. To jest instytucja, firma, dzięki której nas słychać.
11: Dokładnie tak. Dla szerszego grona słuchaczy Polskiego Radia, my z nazwy może niekoniecznie możemy być kojarzeni, natomiast dzięki naszym obiektom nadawczym jesteście wysłyszani. Mm-hmm. Razem z Polskim Radiem wdrażamy radio cyfrowe. To jest taka usługa, która poprawia jakość tego dźwięku, która dociera do słuchaczy. No, mamy kilkaset dużych obiektów nadawczych, które pozwalają właśnie, żeby ten sygnał mógł docierać do słuchaczy.
10: Coraz więcej mówi się o tym, ile energii zżerają centra danych na całym świecie i ile energii będą zżerać, bo tych centrów danych będzie powstawać coraz więcej. Generalnie telekomunikacja to jest taką dziedziną, która potrzebuje też stałej dostawy energii. Jak w takim razie firmy telekomunikacyjne podchodzą do tematu transformacji energetycznej?
11: Absolutnie tu się z panem zgadzam. Czy centra danych, czy telekomunikacja, czy usługi nadawania radia, czy telewizji, to są usługi, które cały czas potrzebują potrzebują dostępu do zasilania. Z naszego punktu widzenia ta infrastruktura, szczególnie właśnie dotycząca radia i telewizji, czyli komunikacji, która dzieje się do mieszkańców naszego kraju.
10: Części systemu bezpieczeństwa.
11: Absolutnie. Mhm. Musi mieć zasilanie bezprzerwowe, także nasze centra danych i centra nadawcze mają zapewnione

0: zarówno potężne agregaty, które w przypadku nawet zaniku zasilania z sieci zewnętrznej są w stanie praktycznie bezprzerwowo zapewnić ciągłość nadawania radia, telewizji czy przetwarzania danych, jeżeli mówimy tutaj o centrach danych, by odbiorcy w sytuacji, kiedy właśnie dzieje się coś niedobrego, a my nigdy nie wiemy, kiedy to może nastąpić, mogli mieć niezakłócony dostęp do tego sygnału radiowego, by odebrać informacje, na przykład, nie wiem, gdzie jest punkt zbiórki, gdzie jest jakaś ewakuacja, gdzie można uzyskać jakąś pomoc.
1: No to co w świetle rozwoju też odnawialnych źródeł energii? Czy takie systemy, taka infrastruktura może korzystać z odnawialnych źródeł energii?
0: Tak. Tutaj powiedziałbym, że to jest raczej element takiej długofalowej i przemyślanej strategii. Mamy tych instalacji ponad 90. Te instalacje pracują już dobrych parę lat. Dbanie o efektywność energetyczną, czyli o to, że mamy odnawialne źródła energii, dzięki czemu zmniejszamy nasz ślad węglowy. Mamy system ISO 50001. To jest system zarządzania energią, czyli bardzo takie, powiedziałbym, drobiazgowe spojrzenie na firmę pod kątem energii, jakby niezależnie od medium, którym ta energia przychodzi, bo ten medium to może być czy paliwo, czy ciepło w parze, czy energia elektryczna. I teraz patrząc na to, co nam wchodzi, patrzymy też, co z drugiej strony z tą energią robimy, co możemy zrobić lepiej albo efektywniej, żeby no nie marnotrawić tej energii, tak? Żeby być bardziej efektywnym, a co za tym idzie, być tańszym. Nasze urządzenia nadawcze generują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku ciepło, które jakby jest skutkiem ubocznym generowania fali, która później trafia do odbiorców w całej Polsce. I teraz można z tym nie robić nic. Można stawiać potężne systemy klimatyzacyjne, które będą to ciepło jakoś przetwarzały, odbierały i przekształcały w chłód, korzystając oczywiście i zużywając ogromnej ilości energii. Natomiast staraliśmy się i taki innowacyjny projekt powstał na jednym z naszych obiektów w Częstochowie, zarządzić tym ciepłem odpadowym w taki sposób, żeby odebrać je z tych urządzeń specjalnymi kanałami izolowanymi, rozprowadzić po obiekcie i w okresie zimowym to ciepło służy nam do tego, żeby ogrzewać obiekt. I praktycznie te pilotażowe wdrożenie spowodowało, że obiekt nie ma w ogóle ogrzewania poza tym odpadowym. W okresie letnim wyrzucamy to na zewnątrz, tak kolokwialnie powiem, ponieważ to jest w tym wypadku niepotrzebne do tego, żeby dogrzewać bardziej obiekt. Natomiast z drugiej strony te same kanały umożliwiają nam czerpanie z chłodu, który jest na zewnątrz, pobieranie go z tego, co jest na polu albo na dworze, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy.
1: Jest ta stacja.
0: Tak. I przekazywanie do urządzeń, żeby je schłodzić, nie korzystając z urządzeń klimatyzacyjnych, albo korzystając tylko w sytuacjach, kiedy jest już za gorąco, żeby te powietrze mogło schłodzić nasze urządzenia.
1: Czyli tej ostatniej mroźnej zimy ten mróz również schładzał urządzenia działające w tej stacji.
0: Dokładnie tak. I to jest jakby takie rozwiązanie, które w tej chwili, tak jak mówię, pieniążko zostało wdrożone na obiekcie na Wręczycy, natomiast jesteśmy już na kolejnych obiektach, już na etapie wdrażania, bo widzimy, że to naprawdę ma potencjał.
2: Maszty nadawcze, które nieraz widzimy podróżując przez nasz kraj, to także dom dla wielu zwierząt, to one potrafią tam zbudować gniazda i żyje im się całkiem nieźle. Nieco inaczej wygląda sytuacja motyli. Te niestety znikają z naszego środowiska. Powodem są m.in. utrata i fragmentacja siedlisk, rolnictwo, pestycydy, nadmierne koszenie. Jak skutecznie pomagać motylom i dlaczego wysianie kilku kwiatków nie rozwiąże problemu? O tym opowiadają Ewelina Szuro i Mikołaj Siemaszko, przyrodnicy.
3: Główną przyczyną to jest niszczenie siedlisk, utrata tych siedlisk. I to doskonale widać w kontekście motyli, gdzie tereny wiejskie, ekstensywnie użytkowane, teraz zamieniają się albo w tereny bardzo intensywnie użytkowane, albo są nieużytkami porastającymi przez gatunki inwazyjne. My też nasze ogrody mocno sterylizujemy, chcemy, żeby rosła sama trawa, dosłownie kilka gatunków obcych i to w żaden sposób nie sprzyja motylom, a każdą gąsienicę, którą zaobserwujemy na jakiejkolwiek roślinie, traktujemy jako szkodnik, nie mając świadomości tego, że właśnie z tych gąsienic, które muszą coś jeść, wyrastają później te motyle, które tak bardzo lubimy. I w zasadzie też dość często podejmuje się działania związane z jakimiś opryskami roślin w ogrodzie zbyt wcześnie, bez sensu, bo co z tego, że jakaś gąsienica zje nam liście, jabłoni, nawet jakiejś ozdobnej wierzby, skoro to nie będzie taka ilość obgryzionych tych liści, żeby ta roślina całkowicie przestała funkcjonować.
4: A taka idealna miejscówka, takie idealne siedlisko dla motyli, co powinno zawierać?
5: Czy one przede wszystkim potrzebują

0: roślin żywicielskich. Gąsienice są związane z konkretnymi gatunkami roślin. Bardzo często są to rośliny niepożądane, czyli tak zwane chwasty. Często są to gatunki rodzime, których w tej chwili w naszych ogrodach jest coraz mniej. Kupujemy, sadzimy gatunki obce. Często też kupujemy gatunki potencjalnie inwazyjne, które bardzo szybko przejmują siedliska tych roślin rodzimych. No i przez to też, pomijając oczywiście opryski i intensyfikację rolnictwa, po prostu gąsienice nie mają na czym się pożywiać i nie osiągają dorosłych form.
1: Jakie motyle w ogóle możemy spotkać w Polsce? Bo znamy tego bielinka, kapustnika, cytrynka, paść królowej. To takie trzy, które pewnie większość z nas jest w stanie wymienić.
2: To są w zasadzie setki gatunków, jeśli chodzi o motyle nocne, czyli ćmy. Tych gatunków jest w zasadzie najwięcej. Różnorodność gatunków motyli w Polsce jest dość duża i wynika to przede wszystkim z tego, że mamy dużo różnych ekosystemów, bo i mamy łąki takie półnaturalne, i mamy lasy, i mamy mokradła, z którymi też są związane motyle, i doliny rzeczne i tak dalej. I w zasadzie każdy z tych ekosystemów jest takim ekosystemem, z którym związane są konkretne gatunki. No są takie gatunki, które są dość pospolite i dość takie mało wybredne, jak chociażby rusałki, które korzystają z pokrzywy. I tutaj też ciekawostka, pokrzywy bardzo nie lubimy, bo jest traktowana właśnie przez nas jako chwast, ale jest rośliną żywicielską dla no, co najmniej kilkunastu motyli i chcemy zobaczyć rusałkę pawika u nas w ogrodzie albo na osiedlu, ale tym samym tą złą pokrzywę będziemy cały czas usuwać i będziemy kosić. Jakby mamy też specyficzne gatunki, które korzystają ze specyficznych roślin i to, co przed chwilą powiedziała Ewelina, jest to niezwykle ważne, żeby te rośliny rodzime w danym miejscu były. Najlepiej, żeby to były rośliny rodzime z konkretnej lokalizacji. Chociażby taką rośliną dość ciekawą jest rozchodnik wielki, który jest rośliną żywicielską jednego z najrzadszych gatunków, w zasadzie gatunku, który wymarł tak naprawdę jakby w naturalnych siedliskach on jest wsiedlany. Tym motylem jest niepylak Apollo, który w związku z właśnie zaniechaniem użytkowania łąk takich właśnie górskich, między innymi w Karkonoszach, przez zarastanie tego rozchodnika wielkiego, on wymiera i są trudności, żeby go z powrotem wsiedlać do natury. No i tak w zasadzie jest z wieloma innymi motylami, bo jeśli będziemy usuwać rośliny żywicielskie konkretnych motyli, to po prostu będzie ich coraz mniej, tak faktycznie niestety jest.
1: A jakie znaczenie mają motyle w ekosystemie? Do czego one są potrzebne?
2: No przede wszystkim są doskonałymi zapylaczami. To też mało osób wie, ale ćmy są jednymi z lepszych zapylaczy. Co też jest istotne, że wiele roślin, nawet w Polsce jest takich, które otwiera kwiaty tylko i wyłącznie nocą i tylko i wyłącznie właśnie te ćmy mają szansę je zapylać. Ponadto są też źródłem pokarmu dla wielu ptaków, dla wielu innych organizmów. W zasadzie gdyby nie gąsienice motyli, gdyby nie postacie dorosłe, no to wiele ptaków nie miałoby możliwości wykarmić swoich młodych, więc tutaj też bardzo dużo zależy od takich zależności ekosystemowych i zdrowy ogród to jest taki, gdzie są organizmy, które z naszej perspektywy są pożyteczne i takie, które są tak zwanymi szkodnikami. To wszystko musi ze sobą funkcjonować. Jakby w przyrodzie nie ma określenia szkodnik, to określenie wynika tak naprawdę z rolnictwa wynika.
1: Dla jednego szkodnik, dla innego bardzo pożyteczne stworzenie. Motyle, które pojawiają się w naszym kraju, no były też przyzwyczajone do pewnego klimatu. Wiemy o tym, że są cieplejsze dni, że ten klimat nam się zmienia. Czy to też wpływa na to, jakie motyle się pojawiają?
2: Zmiany klimatu też wpływają na obecność motyli i to nawet nie chodzi przede wszystkim o same kwestie, że jest cieplej i chłodniej i jakieś motyle tolerują inne temperatury. Ma to znaczenie w kontekście wycofujących się roślin, które występowały na terenie Polski, albo roślin, które pojawiają się u nas w Polsce, albo też patogenów chorobotwórczych, które w sposób naturalny w zasadzie przenoszą się z południa Europy i też atakują nasze gatunki, które tutaj występują. Także to jest dość złożony problem i faktycznie te zmiany klimatu też mają na to wpływ.
1: Czy podobne problemy są w innych krajach Europy? Czy to tylko Polska zmaga się z tym problemem zanikania pewnych gatunków motyli, czy zmniejszania ich populacji, czy to widać w całej Europie?
2: W zasadzie w całej Europie tak naprawdę widać spadek populacji owadów zapylających. No i my mówimy o bardziej

0: bardziej intensywnym korzystaniu z przyrody, tym te spadki są coraz większe. Duże znaczenie ma też sama kwestia nawet utrzymywania terenów zieleni, bo trzeba mieć świadomość tego, że motyle to są gatunki, które potrzebują roślinności w zasadzie przez cały rok, nawet takiej powiedzmy trawiasto-łąkowej, bo jeśli mamy gąsienicę, to ona musi coś na tej powiedzmy łące, na tym nawet trawniku pod blokiem coś jeść. Jeśli ona później zaczyna się zmieniać w poczwarkę, ona gdzieś musi przeczekać, aż zamieni się w postać dorosłą, później ta postać dorosła musi też na tych samych roślinach złożyć jaja. Więc jeśli w którymkolwiek okresie w roku skosimy rośliny, to albo zabijemy poczwarkę, albo zniszczymy jaja, więc to też jest jeden z powodów, dla których tracimy motyle. Nie bez powodu się mówi o koszeniu mozaikowym, czyli o koszeniu takim, że nie wszystko kosimy naraz, są takie obszary, które kosimy raz w roku, raz nawet na dwa lata, po to, żeby też właśnie tym motylom dać przestrzeń do rozmnażania się, bo tutaj też jest ogromny problem w tym, że zapominamy całkowicie o tym bardzo złożonym życiu tych organizmów.
1: Niekoszenie to jedna z metod, żeby sprawić i żeby przygotować dobre miejsce i przestrzeń dla motyli. Pani Ewelino, a co jeszcze można robić, żeby odwrócić ten trend, żeby jakoś znowu te motyle zechciały u nas się pojawiać?
2: To, co my możemy zrobić jako jednostki indywidualne, to tak naprawdę zmienić sposób użytkowania zieleni wokół nas. Pomijając koszenie, no to jest właśnie tak, zadbanie o to, żeby sadzić w ogrodach gatunki rodzime, nie gatunki obce, żeby wydzielać w ogrodach części, gdzie pozwolimy po prostu tak zwanym chwastom rosnąć i przez cały rok być. To może być jakiś kąt ogrodu, który nie będzie widoczny z tarasu. Dla przyrody to już jest bardzo dużo. Ludzie nie rozumieją, czemu są sterty gałęzi w ogrodzie.
1: Że ten artystyczny nieład jest naprawdę potrzebny przyrodzie.
2: Tak, on jest potrzebny przyrodzie. Są potrzebne chwasty, są potrzebne sterty gałęzi, bo to tam też zimują niektóre gatunki, niektóre w formach dorosłych, inne właśnie w formie poczwarek. Więc to, co my możemy zrobić, to właśnie zadbać o takie małe rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić. Są motyle, które potrzebują sterty liści pozostawionych na zimę, po to, żeby tam przezimować. Dążyć do tego, żeby takie rzeczy były pozostawiane, żeby dać po prostu czas na to, żeby właśnie motyle się przepoczwarzyły. No i później zadbać o to, żeby miały się na czym posilić, czyli taki kącik z rodzimymi gatunkami, często dla nas chwastami, żeby gdzieś w tych ogrodach zostawiać.
3: Mam nadzieję, że podczas spaceru uda się jednak Państwu jakiegoś motyla zobaczyć. Wtedy warto pomyśleć, czy można coś dla niego zrobić. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Marta Hoppe, do usłyszenia.
4: Taki mamy klimat. Kościół nasz powszedni.
5: Polskie Radio 24. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Za nami 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci Kościoła i historii Polski XX wieku. Właśnie dlatego chciałbym sięgnąć razem z moim gościem do tej daty, do 3 sierpnia, która każe spojrzeć na miejsce, z którego wyrasta kardynał Stefan Wyszyński. To Zuzela, a razem z nami proboszcz tamtejszej parafii, kustosz sanktuarium błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, ale zarazem kustosz Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia, ksiądz kanonik Jerzy Krzysztopa. Dzień dobry, szczęść Boże.
6: Dzień dobry, szczęść Boże panu redaktorowi i szanownym radiosłuchaczom.
5: Wielkie uroczystości w parafii już za nami, ale to dopiero wstęp do kolejnych wydarzeń, do kolejnego świętowania, bo 125. rocznica urodzin, ale też rocznica chrztu prymasa Wyszyńskiego, to także od razu zaznaczenie wielkiej rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Później kolejne świętowanie w sanktuarium, 5-lecie ustanowienia tego miejsca i rocznica beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego, czyli cały sierpień, który jest miesiącem maryjnym, jest w sposób szczególny świętowany w Zuzeli.
6: Tak jak najbardziej, tak jak pan redaktor zaznaczył, w ostatnią niedzielę 2 sierpnia, trochę uprzedzając 3 sierpnia, z racji, że wszystkie uroczystości teraz kościelne frekwencyjnie udają się tylko w niedzielę lub

0: ewentualnie w sobotę. Więc zaprosiliśmy tutaj i pielgrzymów, i parafian, również księdza prałata Ryszarda Niwińskiego, który przewodniczył tym uroczystościom, żeby właśnie uczcić tę okrągłą rocznicę, 125. rocznicę urodzin. Ale urodzin i dla świata, i dla Kościoła, to już pan redaktor trochę wspomniał, dlatego że tego samego dnia, to też taki precedens jest, ale w tamtych czasach to było takie dosyć oczywiste, że w ciągu najbliższych dni po urodzeniu dziecka również odbywał się chrzest. W osobie Stefana Wyszyńskiego nastąpiło to tego samego dnia. Informacja taka, czasami biografowie podają, czasami nie podają, że 3 sierpnia rodzi się mały Stefek o godzinie 3 nad ranem w miejscowej organistówce. Wiem, że Stanisław Wyszyński, ojciec przyszłego prymasa, był miejscowym organistą. To była jego trzecia placówka organistowska w jego wieloletniej karierze organistowskiej. Wiemy, że aż 5 tych placówek miał. O 3 nad ranem się rodzi, natomiast po drugiej stronie, w stojącym kolejnym, już bodajże chyba 4 kościele drewnianym historii, długiej historii naszej parafii zuzelskiej, sięgającej aż XII wieku, to jest jedna z najstarszych parafii na Mazowszu Północno-Wschodnim. O godzinie 16 mały Stefek jest przyniesiony i jest ochrzczony przez miejscowego proboszcza, księdza kanonika Antoniego Lipowskiego. Oczywiście pod nieobecność mamy, bo zaledwie to kilkanaście godzin było od urodzin. Jakbyśmy popatrzyli na akt chrztu, akt urodzenia, oczywiście w tamtych czasach, to jest 1901 rok, przypomnijmy sobie czasy zaboru rosyjskiego na naszym terenie i po powstaniu styczniowym zaborca nakazał sporządzać wszystkie dokumenty i kościelne, i cywilne w języku rosyjskim. Jest to spisane po rosyjsku i znamienne jest to, że wszyscy ksiądz Lipowski, świadkowie, nie rodzice chrzestni, tylko świadkowie, pan Ruczy i pan Gardowski, podpisują się w języku rosyjskim, bo był taki nakaz. Natomiast Stanisław Wyszyński, który znał jako miejscowy nie tylko organista, ale i pisarz parafialny, znał rosyjski na potrzeby metrykalne, podpisuje się w języku polskim, co pokazuje ten podpis w języku polskim, za który rodzina państwa Wyszyńskich przed ukazem tolerancyjnym, czyli przed 1905 roku, również mogła być nawet zesłana na Syberię. Ale mimo wszystko Stanisław Wyszyński dokonuje takiego podpisu, by pokazać, że jego pierworodny syn będzie wychowany w duchu patriotycznym do wolnej Polski.
1: To miejsce urodzenia, chrzest, właśnie te gesty i znaki, o których ksiądz mówi, pokazują, że Zuzela jest szczególnym miejscem na mapie pamięci o prymasie tysiąclecia. Jakie dla sanktuarium, ale także dla całej parafii, dla całej miejscowości miały znaczenie te uroczystości i te uroczystości, które jeszcze przed nami?
0: Jak najbardziej przypominamy te wydarzenia. Można sparafrazować słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, że wszystko się z Uzeli zaczęło. I właśnie życie fizyczne, życie duchowe, lata dziecięce i pierwsze lata szkolne. Do 9 roku życia wiemy z psychologii rozwojowej, że bardzo ważne jest to, jak jest kształtowane sumienie, jak jest kształtowane dzieciństwo młodego człowieka. Później to będzie procentowało in plus albo in minus, niestety czasami tak bywa, później w przyszłości. Wiemy, że w osobie Stefana Wyszyńskiego, który pieszotliwie był nazywany przez rodziców, przez rodzeństwo Stefkiem, było wszystko pięknie poukładane. Chociażby sam fakt narodzin, że rodzi się pod obrazem Matki Bożej w wizerunku częstochowskim, gdzie później będzie ten wizerunek odegrał ogromną rolę w późniejszym życiu i w pierwszą sobotę miesiąca sierpnia. Bardzo wdzięczny Opatrzności Bożej właśnie za taki czas przyjścia. Ale może to jeszcze mało jest znane, może panie redaktorze, chwilę zatrzymamy się nad imieniem Stefan, bo dzisiaj nam to w ogóle się nie kojarzy, jak patrzymy w kalendarz, w ogóle inne są wspomnienia liturgiczne 2, 3 sierpnia, ale gdybyśmy wrócili do kalendarza, który został zmieniony w 1939 roku, to 2 sierpnia było wspomnienie

0: świętego Stefana, króla Węgier. Natomiast 3 sierpnia było wspomnienie znalezienia relikwii świętego Szczepana, pierwszego męczennika kościoła. I rodzice, prości rodzice z niewielkim wykształceniem wychodzili z założenia, że urodziny przynoszą imieniny. Dlatego właśnie wiemy, że w języku łacińskim nie ma rozróżnienia pomiędzy Stefan a Szczepan, jest tylko Stefanus. Więc rodzice wychodzą z założenia, że urodziny przynoszą imieniny, dlatego pierwszemu chłopcu Wyszyńscy nadają imię Stefan, pomimo tego, że jeszcze jest żyjący Leon XIII, trochę tak nawiązany już do obecnych czasów, wielki społecznik, wielka jest cześć i mają taki zamiar, żeby chłopcu nadać, ale mimo wszystko jakby zwycięża kalendarz. Później oczywiście drugiemu chłopcu, urodzonemu w 1908 roku, nadano imię Leon, ale dopiero na drugie imię, bo pierwsze imię było Wacław, dlatego że miejscowy wikariusz, ksiądz Wacław Śniegowski, był ojcem chrzestnym. To tak trochę dopełniając tych wydarzeń sprzed 125 lat.
1: To ważne do powiedzenia. Rzeczywiście jest ta tradycja, by imię było przynoszone przez kalendarz, przez patrona danego dnia, ale mówił ksiądz o tym, że właśnie to jest przywiązanie do tradycji, wartości patriotyzmu, to wszystko, co wynosił prymas z domu. Ważne wartości, umiłowanie do miejsca, umiłowanie do ojczyzny, to także znaczenie tych wszystkich pamiątek, które są przechowywane w muzeum, które w Zuzeli opowiada historię prymasa, jego lat dziecięcych. Jakie pamiątki czy świadectwa są przechowywane i szczególnie poruszają odwiedzających?
0: Poczynając od sanktuarium naszego, to są dwa przedmioty kultu religijnego bezpośrednio związane ze Stefanem Wyszyńskim. Na szczęście przeniesione ze starego kościoła po wybudowaniu obecnego kościoła neogotyckiego. Rozpoczęcie budowy miało miejsce jeszcze w latach pobytu państwa Wyszyńskich w Zuzeli. Przypomnijmy, że państwo Wyszyńscy byli zaledwie 10 lat tylko w Zuzeli od 1900 roku do 1910. I mały Stefek, kiedy rozpoczął naukę w miejscowej szkole powszechnej, gdzie w tej chwili w tym budynku znajduje się wspomniane przez pana redaktora Muzeum Lat Dziecięcych, to już zaczął właśnie, rozpoczął swoją edukację. Prawie 2 lata tutaj chodził do tej szkoły. Niestety no nie dokończył sobie racji, że państwo Wyszyńscy w kwietniu 1910 roku wyjechali do pobliskiego Andrzejewa, do kolejnej placówki organistowskiej pana Stanisława Seracji. Między innymi, że mieszkanie służbowe zwane organistówką było o wiele większe od mieszkania w Andrzejewie, od mieszkania w Zuzeli. Wróćmy do przedmiotu kultu religijnego. Więc na szczęście zostały przeniesione. To jest chrzcielnica neobarokowa z połowy XIX wieku i obraz Matki Bożej Jasnogórskiej też z połowy XIX wieku. Przy chrzcielnicy, właśnie w tym ostatnim kościele drewnianym, był ochrzczony. Już wspomnieliśmy o godzinie 16, 3 sierpnia 1901 roku. Natomiast przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej mały Stefek chętnie modlił się z rodzicami i z rodzeństwem. Ten obraz odegrał później ogromną rolę w życiu Stefana Wyszyńskiego, bo kiedy wahał się, czy przyjąć nominację na biskupa lubelskiego w 1946 roku, poprosił ówczesnego prymasa kardynała Augusta Hlonda o dzień namysłu. Później to sobie wypominał, łącznie zapisując to w testamencie, że jakby trochę nie do końca spełniał wolę stolicy apostolskiej. Po przypomnieniu tych modlitw przed tym obrazem.
1: To ważne także dla kształtowania i duchowej postawy, ale także i charakteru. Czas modlitwy, czas namysłu. Prymas był także zaangażowany w działania w czasie powstania warszawskiego, w czasie wojny. Wiele wydarzeń, które wpłynęły na jego późniejsze decyzje, na późniejsze jego słowa i pisma, ale wiele na pewno wynosił właśnie z relacji w domu, w relacji z rodzeństwem. Jakie księdza zdaniem cechy charakteru

0: Eru, młodego Stefka, zapowiadały właśnie późniejszą wielkość pasterza kościoła.
1: Jeśli chodzi tutaj właśnie o wątek patriotyczny z kolei, to muzeum mamy biblioteczkę. Owszem, tylko w tej biblioteczce jest jedna książka należąca do rodziny państwa Wyszyńskich. Niemniej pozostałe są wydane w pierwszej dekadzie XX wieku, więc w czasie, kiedy Wyszyńscy przebywali w Zuzeli, i tam znajdziemy wiele ksiąg historycznych, ale również dzieła naszych noblistów, Sienkiewicza Rejmonta, czy naszych wiersz narodowych, Mickiewiczem Słowackiego, Norwida, oczywiście obok książek religijnych. Chcę powiedzieć, że na takiej literaturze był kształtowany mały Stefek, który musiał z konieczności tamtych czasów uczyć się po rosyjsku w miejscowej szkole, ale w domu rodzinnym otrzymywał ogromną wiedzę patriotyczną na podstawie polskiej literatury. Ale jeszcze tutaj trzeba dopowiedzieć tego wątku patriotycznego, to że już jako niespełna 9-letnie dziecko był zabierany przez ojca i miejscowych parafian do miejsc, gdzie stawiano krzyże upamiętniające powstańców powstania styczniowego. To dla takiego niespełna 9-latka odegrało to ogromną później rolę, że kochał ojczyznę więcej niż własne serce. Później to słynne wypowiedziane zdanie, później poparte też wszelkimi działaniami. Tutaj może wątek trochę niezuzelski, andrzejewski. Wiemy, że po wyjeździe państwa Wyszyńskiego do Andrzejewa rozpoczął naukę też w miejscowej szkole powszechnej rosyjskiej. I kiedy mama umierała w październiku 1910 roku, do końca mały Stefek, będący w ogromnym napięciu, trzeba zrozumieć, mający zaledwie 9 lat.
0: Tak.
1: Do końca nie zrozumiał, jaka jest tam potrzeba, żeby na chwilę pójść do domu. Miejscowy nauczyciel, pan Arasimowicz, nie zgodził się na to, co czyni mały Stefek 9-letni. To też rzadko biografowie podkreślają. Staje, mówi donośnym głosem: panie profesorze, ja już więcej do tej szkoły nie przyjdę. I rzeczywiście później korzysta z korepetycji i kończy 4 klasy szkoły podstawowej już jako, powiedzmy, no tak zaocznie można powiedzieć, ale miał dobrych korepetytorów, skoro świetnie zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum w Warszawie, ale też mało to się podkreśla, że pomimo zdania dobrze egzaminów nie został przyjęty do tego Państwowego Gimnazjum z językiem rosyjskim wykładowym, dlatego że władze ówczesne rosyjskie, rosyjskiego caratu, dopatrzyły się, że jest synem organisty, a to jest taki troszeczkę niepewny człowiek, niepewnego pochodzenia. Na szczęście już było utworzone gimnazjum Wojciecha Górskiego prywatne w 1808 roku, czyli 3 lata po ukazie tolerancyjnym, z językiem wykładowym rosyjskim. To Pan Bóg to jakoś pięknie poukładał. Później Stefan Wyszyński jako uczeń przez 3 lata, wiem, że w 1915 roku musiał przerwać tę naukę ze względu na pierwszą wojnę światową, na zmianę frontu. W pierwszej wojnie światowej wiemy, że Niemcy mocno przekroczyły tutaj linię Wisły w kierunku wschodnim i dlatego tutaj musiał zaprzestać tej edukacji, ale przez te 3 lata, będąc w tymże gimnazjum, był ogromnie dumny, że już może uczyć się w języku polskim. Więc od najmłodszych lat i te sprawy właśnie religijne wyniesione z Uzeli, a później po drodze poprzez te trudne doświadczenia, chociażby śmierć mamy już w Andrzejewie, spowodowały to, że bardzo mocno był kształtowany i religijnie, i patriotycznie.
0: To także szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, o którym ksiądz już mówił. Ona stała się dla niego matką i później to także wpływało na to, jak pisał i do czego zapraszał cały naród. 26 sierpnia przypada 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu. To przygotowany przez prymasa jeszcze podczas jego internowania cały program duchowej odnowy Polski. Ten program jest chyba niezmiennie aktualny. Cały czas trzeba wzywać do przemiany, do odkrywania w sobie tych wartości,

0: które są szlachetne, które walczą z naszymi narodowymi wadami. To bardzo ważny dokument, bardzo ważny program. To także czas, kiedy i w Zuzeli będzie to w wyjątkowy sposób świętowane.
1: Chcemy włączyć się w centralne uroczystości naszego kościoła w Polsce. Wybieramy się w pielgrzymce autokarowej. Czyniliśmy to zawsze, jak zostałem tutaj proboszczem, 50. rocznicę, 60. i też nie sposób w tym roku też nie pojechać. Oczywiście będą msze święte i niestety to nie było wypełnione, więc dlatego ksiądz prymas, znając historię i widząc nadchodzącą okrągłą, piękną, 300. rocznicę tamtych ślubów, postanowił napisać. I wiemy, że napisał w jakim dniu? 16 maja 1956 roku we wspomnienie liturgiczne świętego Andrzeja Boboli. Twórcy tychże ślubów, oczywiście to firmował jak najbardziej król Jan Kazimierz, to on składał w imieniu własnym i narodu polskiego, ale autorem ślubu był święty Andrzej Bobola. Ale tutaj mamy 300 lat później, czyli 1956 rok. Ksiądz prymas pisze roty tych ślubów, ale wiemy, że nie dane jest osobiście księdzu prymasowi złożyć w jego imieniu ówczesny przewodniczący Episkopatu Polski, biskup Klepacz to czyni.
0: To także zaproszenie i przygotowanie do świętowania już lokalnego, świętowania 5. rocznicy ustanowienia sanktuarium prymasa tysiąclecia w Zuzeli, ale także pokazanie tego świętowania ogólnopolskiego, bo to także we wrześniu czas świętowania 5. rocznicy beatyfikacji prymasa. Jak ksiądz widzi właśnie znaczenie tych wydarzeń? Czy to jest okazja do promocji tego dziedzictwa i nauczania prymasa Wyszyńskiego?
1: W roku beatyfikacji 12 września 2021 roku w duchu dziękczynienia wszystkie parafie naszego dekanatu czyżewskiego kilka tygodni po tym wydarzeniu, po 12 września, zorganizowały pierwszą pielgrzymkę. Ta pielgrzymka pięknie się rozrosła o kolejne dekanaty tutaj w okolicach Zuzeli, ale również w ubiegłym roku mieliśmy także gości, pielgrzymów z Zabuga, czyli z diecezji Drogi Czyńskiej. I nie tylko zatrzymaliśmy się na formie pieszych pielgrzymek, ale również były rowerowe, nawet była jedna motocyklowa. Oczywiście wiele osób przyjechało samochodami i jako pielgrzymi, albo również ci, którzy później tych pieszych pielgrzymów chcieli odebrać. Więc również w takiej formie chcę przypomnieć, że ważne są pielgrzymki na Jasną Górę z poszczególnych diecezji, ale również te lokalne powinny być odnowione. Notabene w Zuzeli w XVI, XV wieku już było sanktuarium świętego Bernarda i też do naszego ośrodka pielgrzymowano, więc jakby nawiązujemy do bogatej historii XII-wiecznej Zuzeli. Trochę przypomnieliśmy w ubiegłym roku przez promocję książki napisanej przez księdza profesora Łataka, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, on wspaniałego historyka, znającego bardzo dobrze historię księży kanoników regularnych laterańskich, którzy posługiwali w Zuzeli od początku XIII wieku do początku XVIII wieku, do kasaty ich opactwa w Czerwińsku nad Wisłą. Chcieliśmy ukazać, że jeżeli dobro się tworzy, to może czasami ono jest troszeczkę przysłonięte właśnie przez, jakbyśmy tutaj popatrzyli na historię Jana Kazimierza, przez potop szwedzki, tak, później przez zabory, niestety kiedyś dużym ośrodkiem, nie tylko religijnym, ale również kulturotwórczym. I później właśnie przez te trudne wydarzenia dla Rzeczypospolitej, wielką miejscowością niespełna mającą 100 mieszkańców. Właśnie bazując w tej chwili przede wszystkim nie tyle na historii, tylko przypominając ją, na nauczaniu prymasa Wyszyńskiego. I na pewno to spotkanie, na które jeszcze raz serdecznie zapraszam, będzie bardzo mocno odnosiło się do jasnogórskich ślubów narodu, bo niestety też widzimy, że niewiele z tych ślubów i w Kościele, i w narodzie wypełniliśmy. Tym bardziej, ponieważ przypomni to ładnie biskup Tadeusz Bornarowski, biskup pomocniczy naszej diecezji, ale jednocześnie wiemy, że

0: przewodniczący zespołu, który jest odpowiedzialny za to, żeby jak najmniej było uzależnień. Nasza mała Zuzela chce się w to włączyć.
1: Uroczystości 12 września w Kościele Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, które jest ustanowione pierwszym w Polsce sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. O tym miejscu, o uroczystościach 125. rocznicy urodzin i chrztu prymasa, ale także o 70-leciu jasnogórskich ślubów narodu, mówił ksiądz Jerzy Krzysztopa, kustosz sanktuarium. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo panu rektorowi i radiosłuchaczom. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
1: A do usłyszenia mówi już Przemysław Goławski.
2: Kościół nasz powszedni.
3: Za 2 minuty północ. Tak kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Dominika Malkut. Za realizację odpowiadali Wiktor Sudyka i Adam Waliszewski. Jeremia Mrożek. Do usłyszenia. Zapraszam już na najnowsze informacje.
4: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mieszkańcy ponad 20 polskich miast wyszli na ulicę, manifestowali solidarność z ukraińskimi uchodźcami. Rolnik z Gliwic trafił do aresztu na 3 miesiące za zniszczenie publicznej drogi. Grozi mu do 10 lat więzienia. Święto hodowców koni w Janowie Podlaskim za nami. Podczas pokazu zaprezentowali się najlepsi z najlepszych. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Cała Polska solidaryzowała się z Ukrainą. W największych miastach odbyły się manifestacje w ramach akcji Nie bądź obojętny. Uczestnicy wyrazili swój sprzeciw wobec rosnącej fali hejtu i agresji skierowanej przeciwko obywatelom Ukrainy. Wygłaszano takie hasła jak Polska jest tolerancyjna, precz z faszyzmem i agresja to głupota.
2: Dlaczego się zdecydowała pani dzisiaj przyjść na tą manifestację?
3: Dlatego, że faszyzm to zło.
4: Podzielam wszystkie te hasła, które tam są napisane, że Polska powinna być tolerancyjna, gościnna.
5: No dlatego, że nie możemy być obojętni na akty agresji w miastach, jak teraz, w przestrzeni publicznej.
6: Sąsiadami kraju ogarniętego wojną.
1: Demonstracje zorganizowano w ponad 20 miastach Polski. 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Marzena Szwed z gliwickiej policji mówi, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
7: Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: W piątek 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. Mężczyzna stwierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace nie są legalne. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach te informacje zdementował i zapewnił, że droga należy do gminy. 40 osób ucierpiało w niedzielę w wypadku podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim koło Chełmna. Do zdarzenia doszło podczas rywalizacji młodych zawodniczek, powiedział wójt gminy Kijewo-Królewskie Arkadiusz Stefaniak.
8: Takie dostałem informacje ze strażaków tutaj naszych, chociażby Straży Pożarnej w Kijewie, że udzielili 31 poszkodowanym, mniej lub bardziej osobom, młodym sportowcom, kolarzom. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, trzęsienie mózgu, podejrzenie było, także lepiej chłuchać na zimne, ale z tego co wiem, że to wszystko się dobrze skończyło.
9: To było w takim momencie kluczowym tego wyścigu?
8: Podobno jedna z dziewczynek, chcąc wyprzedzić peleton i wyjść na finisz, tak naprawdę na pierwszym miejscu, gdzieś skręciła, zajechała peletonowi drogę i no niestety to już całe następstwo wszystkich nieszczęść. To jeden z pierwszych wyścigów najmłodszej dziewczynki. Tempo tego wyścigu nie było tak duże, tak, bo zdarzają się, jak najeżdżą juniorzy,

0: to chłopcy dużo szybciej, dużo mocniej. Tutaj nie było na szczęście tak dużej prędkości.
1: Wyglądało to naprawdę niezbyt dobrze, bo akurat byłem tutaj w remizie, gdzie poszkodowani akurat przyjeżdżali, byli przywożeni przez karetki, przez zespoły strażackie. Strażacy bardzo się uwijali, brakowało rąk do pomocy, bo w pierwszej kraksie chyba uczestniczyło 15 czy 16 osób, potem kolejna, jeszcze jedna, więc wielkie szapoba dla strażaków, którzy udzielili tej pomocy, wykonali świetną robotę.
2: Mówił Mariusz Uranowski, sołtys Kijewa Królewskiego i Kosowizyny. 7 osób przewieziono do szpitali karetkami, a jedną zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 2 osoby zostały dowiezione do placówek medycznych transportem prywatnym. Hodowla koni w Janowie Podlaskim to polska marka, która odzyskuje dawny blask, mówiła wczoraj marszałkini Senatu podczas czempionatów w stadninie. Małgorzata Kidawa-Błońska chwaliła profesjonalizm specjalistów, którzy zajmują się polską hodowlą koni arabskich.
3: Znowu przyjeżdżają ludzie, nie tylko ci, co chcą kupić konia, ale ci, którzy chcą zobaczyć. A co najważniejsze, uznano, że jednak profesjonalizm, miłość do koni ma znaczenie. Bo nie można hodować koni, zarządzać stadnią, jeżeli się tego nie kocha i na tym się nie zna. To jest wielka wiedza, wielkie doświadczenie i cieszę się, że tutaj tacy ludzie znowu odbudowują to miejsce.
2: Podczas czempionatów w Janowie Podlaskim najlepsze konie walczyły o tytuł w kategoriach ogierów rocznych, młodszych i starszych oraz klaczy rocznych, młodszych i starszych. Państwo powinno zachęcać ludzi do zdrowych nawyków. Tak mówiła na antenie Polskiego Radia 24 ekspertka do spraw polityki żywnościowej Paulina Sobiesiak-Pęszko. Gościni naszej rozgłośni krytycznie oceniła rezygnację z przepisów, które miały zobowiązywać restauracje do zapewnienia klientom darmowej kranówki.
4: Jeśli nie możemy dostać wody w tej sytuacji, ale możemy dostawać płatne napoje schłodzone, butelkowane, to jakby system nas zachęca do tego, żeby decydować się na wybory i droższe, i takie, które generują więcej odpadów. Czyli mamy pewną niespójność. Z jednej strony państwo nawołuje, pijcie więcej, a z drugiej no mamy takie decyzje, które pokazują, że przedkładamy interesy biznesowe, interesy określonej grupy ponad zdrowie obywateli.
2: W pierwotnym projekcie ustawy restauracje miały mieć obowiązek podawania klientom kranówki za darmo albo za niewielką opłatą wzorem państw w zachodniej Europie. Podczas konsultacji ten zapis usunięto. Resort Klimatu i Środowiska zapowiada, że propozycja trafi jednak do osobnej ustawy.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Poniedziałek bezchmurny tylko na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze sporo chmur, przelotny deszcz, a także burze, gdzieniegdzie z gradem. Na termometrach na ogół od 30 do 33 stopni, chłodniej tylko nad samym morzem od 22 do 24. Dokładnie 6 minut po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
6: Uwaga, materiał może zawierać spoilery.
7: Dzień dobry, Bartłomiej Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy słuchają, komentują i polubiają odcinki Prawdy Czasu i Prawdy Ekranu. A teraz do sedna. Film Testament Annelies a Manon Seyfried w roli głównej, w reżyserii i według scenariusza Mone Fastwold przedstawia historię 18-wiecznej przywódczyni religijnej, która, nie bójmy się tego stwierdzenia, wyprzedzała swoje czasy. Jak zwykle w tym programie postaramy się odpowiedzieć na pytanie o to, co jest prawdą, a co fikcją w filmie, a pomoże mi w tym Rafał Michalski, amerykanista i jak mieliście się, drodzy słuchacze, okazję przekonać z odcinka poświęconego serialowi Śmierć od pioruna, pasjonat dziejów ruchów religijnych za oceanem. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję za ponowne zaproszenie.
7: Cała przyjemność po mojej stronie. Zacznijmy od tego, że Testament Annelies to obraz ujęty w dwie ramy. Gatunkową ramę musicalu i do tego jeszcze wrócimy, ale też ramę opowieści przekazywanej przez wyznawczynię. To, co widzimy na ekranie, jest w gruncie rzeczy, korzystając ze słownika pojęć raczej z teologii katolickiej, hagiografią Annelies, biografią wyidealizowaną, niemal świętej. I jak ten film ma się do prawdziwej biografii Annelies, czy raczej tego, co o niej wiemy?
8: To znaczy nie wiem. To zaczniemy od takiego rozczarowującego stwierdzenia, że specy

0: specyfiką tych wczesnych ruchów religijnych, sekciarskich, które narodziły się w Anglii w XVI-XVII wieku, jest to, że one bardzo często nie pozostawiły po sobie tekstów pisanych. To jest dlatego, że kiedy myślimy o tych ruchach, dzisiaj je nazywamy protestanckimi, czy to ruchy kwakrowskie, czy to tego innego rodzaju zamknięte społeczności, one zazwyczaj rodziły się w opozycji wobec kościoła anglikańskiego. A więc tego kościoła sformalizowanego, z tradycją, z pewnym sposobem odczytywania Biblii, pewnego prowadzenia mszy, oni stawiali na bezpośrednie doświadczenie religii, a taki pisany tekst, pisana doktryna już była odczytywana jako taki archaizm kojarzony z tym wielkim systemem, czy to anglikańskim, czy co gorsza, jeszcze gorsza, tym katolickim, tym watykańskim.
1: Papistowskim.
0: Dokładnie, więc Anneli, Shakerzy, czy też inne grupy, bo to samo możemy powiedzieć o tych późniejszych społecznościach, to one nie pozostawiały po sobie wielu tekstów pisanych, one dopiero były tworzone przez wierzących w połowie XIX wieku, tak samo będzie z Shakerami. Jak będziemy pewnie Państwu zaraz mówić o tym, to co my wiemy o ich doktrynie, to jest generalnie pisiemnictwo od 1816 roku w górę, czyli 30 lat po śmierci samej Anne Lee. A to dlatego, że Anne Lee, film słusznie wskazuje, ona nie potrafiła pisać, nie potrafiła czytać. Ona sama nie czytała Biblii, ona ją słuchała, miała ludzi, którzy podczas tych spotkań, których zaraz będziemy rozmawiać, ją rozczytywali, ale ona sama też bardzo często z tego, co mówi tradycja, co mówią wspomnienia wiernych, mówiła o tym, że religia jest czymś personalnym, a więc na tym personalnym doświadczeniu, świadectwie musimy się skupić, a nie na tym, co jest napisane. Kim była Anne Lee historyczna? To my wiemy, może mogę Państwu stwierdzić, co my wiemy o historycznej Anne Lee. Wiemy to, że się urodziła w Manchesterze. Wiemy to, że pochodziła raczej z biednej, wielodzietnej rodziny. Jej ojciec był raczej kowalem. Ona sama później wyszła za Abrahama, też prawdopodobnie kowala. Miała kilka dzieci. Nie wiemy ile. Wiemy na pewno, że jedno zmarło bardzo wcześnie. Tutaj znowu tradycja mówi o czwórce. Mamy pewne wspomnienia, raczej jednostkowe o szóstce dzieci, ale wiemy, że na pewno miała kilka dzieci, na pewno żadne nie dożyło do późniejszego roku życia. Spotyka się w Manchesterze z państwem Wardleyów, o których też pewnie zaraz powiemy, bo to dosyć istotne figury w całym tym ruchu protestanckim. Później ona zostaje kilkukrotnie skazana za naruszanie nabożeństw w Manchesterze, w tych kościołach anglikańskich i postanawia ona wyruszyć do Nowego Jorku. Później w Nowym Jorku nie wiemy, co się z nią dzieje. Do roku 1780, kiedy wyrusza w swoją misję na wschód kraju, podczas jednej z tych misji zostaje ciężko pobita, umiera jej młodszy brat i tyle o niej wiemy. To jest cała
1: historia. Zasadniczo to, co jest pokazane w filmie.
0: Nie do końca, bo Fastford, zdając sobie sprawę z tego, że ma mało materiału historycznego, ona sięgnęła do najobszerniejszej biografii Anne Lee, jaką my mamy. To jest biografia z roku 1816. I trochę ciężko mi się mówi na to biografia, bo to jest tekst właśnie hagiograficzny. To jest biografia, powiedziałbym, religijna. Ona nam właśnie przedstawia to, co my widzimy w filmie, czyli to, że była ona ciężko pracującą kobietą. To jest przede wszystkim, to jest biografia, w której autorzy sami we wstępie piszą, że ich celem było naprawa reputacji Shakerów. To jest, że oni zrozumieli, że jeżeli oni sami o sobie nie napiszą, to będą tylko o nich pisać, a zazwyczaj o nich pisano negatywnie w Nowym Jorku. Więc oni przygotowali tekst, który jest tekstem na wpół teologicznym, właśnie na wpół biograficznym. To jest, on się opiera w całości na takiej strukturze walki dobra ze złem, gdzie mamy dobro jako Anne Lee i Shakerów i zło, czyli ten cały świat, a właśnie mamy właśnie duchowieństwo anglikańskie, mamy władze amerykańskie i one ze sobą się ścierają. Trochę jest w tym tekście nawiązań do Nowego Testamentu i do tej konstrukcji przypowieści, kiedy Anne Lee spotyka kogoś i tej osobie daje naukę, trochę podobnie jak to w Nowym Testamencie mawiał Chrystus, z w pewnym momencie elementami Apokalipsy świętego Jana. I to, co my widzimy w tym filmie, czyli chociażby to, właśnie tą czwórkę dzieci, widzimy to jej rzekome objawienie podczas jednego uwięzienia, to chociażby to, skąd wzięło się rozpad małżeństwa, czyli z tego, że jej mąż miał próbować ją zmusić do stosunku seksualnego, ona nie chciała. To jest to wszystko zawarte jest w tym tekście z 1816 roku, który jest właśnie tekstem przede wszystkim teologicznym. To jest on przede wszystkim miał zebrać Shakerów, miał opowiedzieć o ich w tym pozytywnym świecie, i on miał pewne podstawowe zasady tego nurtu przedstawić. Tylko, że to jest jeszcze jedna pułapka. To jest ten ruch Shakerów, który my dzisiaj znamy, to jest ruch Shakerów jeszcze późniejszy. Ponieważ ten ruch Shakerów z 1816 roku, sama biografia Anne Lee, ona nam nie za dużo mówi o tym, jaki ten ruch powinien być. To jest, bo wbrew temu, co film nam staraje się sugerować, to nie Ann Lee stworzyła zasady działania Shakerów, tylko jej następcy. Albo był to ojciec Mecham, albo to była Anne Wright. To byli liderzy, którzy

kierowali tym ruchem kilka i lub kilkanaście lat po śmierci samej Annie i to oni wprowadzili te zasady, z którymi my się kojarzymy Shakerów, czyli zasady starszeństwa, czyli celibat, bo my nie jesteśmy przekonani do tego, czy w Shakerach tych wczesnych celibat był czymś ważnym. Być może najważniejsza była ta kwestia czystości, ale czy celibat był czymś bardzo, bardzo istotnym? Z tej biografii Annelise to nie wychodzi. Wychodzi, że Annelise była przeciwniczką, ale czy ona nakazywała wszystkim innym, tego nie wiemy. To jest zasada podziału obowiązków. Też jest dużo wcześniejsza niż sama Annelise. To jest więc generalnie, to jest ten problem.

0: historii. Małżeństwo Wardleyów, którzy też żyli w Manchesterze, o nich też nie wiemy za wiele. Wiemy o tym, że byli oni członkami społeczności kwakrów. Społeczność kwakrów to była taka grupa, którą możemy też chyba nazwać sektą, która uważała, że musimy odrzucić też ten takie bardzo instytucjonalne myślenie o religii chrześcijańskiej. I oni wierzyli w tak zwane światło ducha. To jest, że każdy człowiek ma w swoim sercu światło, jest to światło chrystusowe i my poprzez to światło chrystusowe możemy bezpośrednio rozmawiać z Bogiem. Jo Wardley, czyli pani Wardley, to ona pierwsza doznała objawienia. Ona miała doznać objawienia, jakoby Bóg miał jej powiedzieć, że tak jak w Księdze Rodzaju Bóg tworzy kobietę i mężczyznę, tak dzieło stworzenia zakończy się, kiedy także Bóg na nowo stworzy kobietę i mężczyznę. Zaczął już ten proces, objawiając się Chrystusowi, mężczyźnie, ale musi go zakończyć, objawiając się kobiecie.
1: Czyli to nie był oryginalny pomysł Shakersów, tylko już u kwakrów mamy ten pomysł z równością płci tak naprawdę.
0: W samej społeczności kwakrów, którzy dużo mówili o tym bezpośrednim kontakcie z Bogiem, o tym bezpośrednim odczytaniu religii, to właśnie samo prowokuje tworzenie się tego typu charyzmatycznych liderów. I my możemy takich charyzmatycznych liderów wymieniać kilkudziesięciu, kilkuset. My nawet nie wiemy, ile ich było właśnie przez to, że nie pozostawiali po sobie tekstów. Szczególnie w tym czasie już kolonialnym, to jest, my możemy spekulować, wiemy z relacji prasowych, że byli tacy i tacy ludzie, którzy nazywali się nowym wcieleniem, ale co się z nimi nie działo, to my wiemy. To jest właśnie przez to, że ta koncepcja światła chrystusowego była taka liberalna i ona się mocno opierała na samodzielnym odczytywaniu Biblii, to właśnie dlatego ona sama tworzyła liderów i tak tego typu liderami było małżeństwo Wardleyów. Wardleyowie, którzy nazywali się trzęsącymi się kwakrami, nawiązując do samej tradycji Shakersów, bo tutaj jeszcze musimy wspomnieć, że sama nazwa Shakersi jest dosyć stara. To jest, ona się pojawia w prasie angielskiej gdzieś w XVI, XVII wieku i ona oznaczała ludzi, którzy trzęśli się podczas nabożeństw, sygnalizując pewnego rodzaju połączenie się z Bogiem. To jeżeli człowiek się trząsł podczas nabożeństwa, to znaczy, że się łączył z tym Duchem Świętym i ten Duch Święty poprzez te trzęsące się ciało się objawiał ludziom fizycznie i dopiero po tym, po tej sesji trzęsienia się, tak to nazwijmy, dochodziło do tej tradycyjnej części nabożeństw. I tak było u samych Wardleyów. To jest, Wardleyowie też na początku spotykali się na te trzęsienie się, aż ludzie mieli opaść o sił, a później dopiero oni prowadzili do świadectw. Bo to właśnie nie były takie nabożeństwa prawdopodobnie w takim tradycyjnym słowa znaczeniu, tylko po prostu zapraszano ludzi, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z Bogiem. I na tego typu spotkania z Wardleyami właśnie natrafiła młoda Anne Lee. Młoda Anne Lee, która na pewno miała twardy charakter, bo młoda Anne Lee, ona z tego, co wychodzi z dokumentów więziennych, ona była aresztowana właśnie często za zakłócanie nabożeństw. I to też jest nic nowego. To jest te sekty angielskie i też później kolonialnie miały to do tego, że żeby zdobyć publiczną uwagę, to one musiały iść w kontrowersje. I te kontrowersje najprościej było właśnie pójść do kościoła i przerwać na nabożeństwo, bo wtedy prasa o nas pisała i my mogliśmy wygłosić pewnego rodzaju przemówienie odczytywane przez wszystkich lokalnych mieszkańców. I
1: niewiele się pod tym względem zmieniło, można powiedzieć, no ale to już uwaga na marginesie.
0: Tak, tylko że tutaj mieliśmy ten dodatkowy aspekt tego sprzeciwu wobec instytucji anglikańskiej. Więc to jeszcze ten opór to był właśnie po to, żeby pokazać tą wyższość personalnego odczytywania Biblii niż to poprzez papłanów, biskupów czy przez kościół. I Anne Lee właśnie spotyka się z Wardleyami i my wiemy, że w tych czasach do łączenia się Anne Lee dochodzi ten element bardzo charakterystyczny, czyli element muzyczny. Ponieważ właśnie po tym elemencie, po tym sesji trzęsienia się, czyli kontaktu z Duchem Świętym, te społeczności ze sobą śpiewały i tańczyły.
1: No dobrze, to wspominaliśmy o tym, że jedną z ram tego filmu jest właśnie rama musicalu, no bo skoro częścią ich nabożeństw, tak to nazwijmy, rytuałów, modlitw była muzyka i tańce w rytm muzyki, to aż prosiło się zrobić z tej historii musical. I teraz moje pytanie podchwytliwe jest takie, czy wiemy, jak wyglądały te nabożeństwa, czy ta muzyka, którą słyszymy w filmie, jest podobna do tej, którą prawdziwi Shakersi używali w swoich rytuałach.
0: Nie mamy zachowanych tekstów muzycznych tego wczesnego ruchu. Mamy mniej więcej zachowane te teksty z połowy XIX wieku. I państwo, na szczęście inicjatywy już nie Shakersów, ale inicjatywy sympatyków historii Shakersów w Ameryce istnieją i oni dokonali rekonstrukcji części z tych. To jest poprzez chóry. Jak państwo będą, znajdą to na tych najpopularniejszych serwisach streamingowych, państwo zobaczą, znajdą albumy różnych chórów protestanckich, które próbowały odtwarzać bardzo blisko te klasy klasyczne pieśni Shakersów. One na pewno nie były aż takie rytmiczne jak to film. To jest film, mimo wszystko mocno uderza w tą gatunkowość musicalową. Te klasyczne pieśni były bardziej churalne, ale co jest zastanawiające, one były churalne, ale kiedy sobie wrócimy do tekstów prasowych, Bo drugim takim tekstem dla nas źródłowym

0: dosyć istotnym jest tekst w prasie tak zwanego Benjamina Westa. My nie wiemy, kim był Benjamin West. My wiemy, że w jednej z gazet nowojorskich w 1783 roku napisał on taki duży tekst o tym, jak zwiedli mnie oni. O nim znając Shakerów, czyli prawdopodobnie były Shaker i mimo, że to jest tekst bardzo zajadły, w którym pisze on o pewnego rodzaju herezji, o pewnym łamaniu tego, jak powinna być Biblia odczytywana, to jest tekst dla nas istotny, dlatego że on tam całkiem szczegółowo opisuje, jak te nabożeństwa Shakersów wyglądały. I on pisze o tym, że podczas tych sesji muzycznych ludzie tak szybko się kręcili, że spadali z nóg, że to były bardzo intensywne tańce. Więc na pewno to nie była taka koordynacja, to nie było takiego efektowności, to co my widzimy w filmie, bo film mimo wszystko musi działać na tych takich tradycyjnych normach narracyjnych. To były bardziej nieskoordynowane, ale mimo wszystko mocno wycieńczające ruchy, więc tam ludzie szybko biegali, szybko się kręcili, machali rękoma, ale mimo wszystko do muzyki bardziej churalnej, do muzyki takiej właśnie tradycyjnej muzyki protestanckiej Ameryki połowy XIX wieku. Nie wiemy, jak to wyglądało w tych wczesnych Shakerów, ale zakładamy, że jeżeli ta tradycja się zachowała w połowie XIX wieku, to ona się nie wzięła znikąd.
1: Mówimy o pewnej społeczności. Film prezentuje Ann Lee jako taką prekursorkę pacyfizmu. Nie użyję słowa komunizmu, bo to się źle kojarzy, ale na pewno socjalizmu utopijnego i feminizmu. Na czym opierały się zasady wiary i funkcjonowania tej społeczności?
0: To jest interesujące, że akurat komuniści amerykańscy się odwoływali do Shakersów. To nie, dlatego, że...
1: Trudno się dziwić, tak?
0: Amerykańscy komuniści generalnie bardzo często się w tych swoich tekstach w latach 30. XX wieku odwoływali się do tych społeczności, których my nazywamy nurtem komunitarystycznym. Bo to były komuny. Shakersi, kiedy pojawili się w Nowym Jorku w tych okolicach lat 70. XVIII wieku, bo to mniej więcej ten okres, być może 1779, oni w koloniach robili to, co robiły wszystkie inne sekty amerykańskie, czyli po prostu uciekali do lasu i tam budowali własne zamknięte społeczności. Bo mimo, że te środkowe kolonie, Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania w szczególności, one były religijnie bardzo otwarte, szczególnie jak myślę o Pensylwanii, tam byli wszyscy, menoici, katolicy, Żydzi, prawosławni. Do dzisiaj te wpływy każdej możliwej religii my tam widzimy. Wszystkie organizacje uciekały do miejsc odosobnie, tam budowały swoje farmy, tam próbowały żyć w pewnego rodzaju oderwaniu. W szczególności, że mówimy lata 70., bardzo pewna data powinna nam od razu się przyjść do głowy, to jest oczywiście wojna o niepodległość.
1: Zresztą zasygnalizowana tutaj w kontekście pacyfizmu społeczności Shakersów.
0: Dokładnie, nie tylko ich, bo znowu wiele z tych nurtów, one były przede wszystkim pacyfizm, bo pacyfizm stąd, że po pierwsze, że sama Biblia mówi nie zabijaj, więc to z 10 przykazań było odrzucenie wojny, ale po drugie chodziło o zachowanie czystości. Nie tylko zachowanie czystości w sensie seksualnym, ale także zachowanie czystości, jeżeli chodzi o zachowanie.
1: Znaczy dodajmy też, że kwakrze, czyli ta społeczność, z której się wyrodzili jako Shakersi, to też jest społeczność bardzo pacyfistyczna. Oni są znani z tego, że odmawiali brania udziału w wojnach.
0: Do tego przejdziemy zaraz, bo to będziemy, musieli zniuansować osobno. Okay.
1: Arthur Eddington, czyli człowiek, który udowodnił twierdzenie Einsteina, był wyszydzany w swojej ojczyźnie właśnie za to, że był kwakrem i nie poszedł na pierwszą wojnę światową.
0: Dokładnie, to jest prawda, ale do wpływu kwakru będziemy musieli zaraz dojść osobno. Ale wracając do samych Shakersów. To jest ich życie, to było skupienie się po prostu na pracy. To jest oni uważali, że wszystko, co jest, mają w domu, jest wspólne. Oni muszą pracować razem. To była wspólnota skupiona właśnie na rolnictwie, później także na pracy mechanicznej. Oni się tym wyróżniali od kilku innych sekt, że oni nie wierzyli w umartwienie się ciała. To dla nich praca nie miała być wartością samą w sobie, tylko dla nich praca miała być po prostu sposobem na wyżycie. A tym, jak się oddaje cześć Bogu, to właśnie modlitwy i takie kontakty z innymi ludźmi. Więc praca, ona była bardzo ważna, ale to nie jest tak, że całe życie miało być poświęcone pracy. Więc oni głównie pracowali, oni głównie skupiali swój czas na rozmowach. To było właśnie to bardzo silny podział płciowy, czyli kobiety musiały ograniczać kontakty z mężczyznami. Nie wiemy, jak to właśnie wyglądało jeszcze za czasów Ann Lee, ale wiemy, że już kiedy później pojawiła się Wright, pojawił się Meacham, to tam już były takie bardzo szerokie zasady, że chociażby jak mężczyzna idzie schodami, to nie może tymi samymi schodami iść kobieta, ponieważ się miną, to trzeba też ograniczyć, że mężczyzna i kobieta powinni ograniczać bycie w jednym pokoju samodzielnie, więc te zasady my wiemy, że one musiały wyrosnąć z jakiegoś takiego bardzo silnego podziału. I Shakersi przede wszystkim, tak jak właśnie te wszystkie inne organizacje, oni się odcinali, bo oni mając bardzo negatywne, jeżeli nie wspomnienia, to wspomnienia pokoleniowe z Anglii, ponieważ Anglia była nietolerancyjna religijnie. Sami Wardleyowie, do nich jeszcze na chwilę wracając, to jest oni prawdopodobnie bardzo często wspominali o chociażby powstaniu kamizardów we Francji. Właśnie w momencie, kiedy protestanci zostali wygnani z Francji, osiedlili się w Anglii. Więc te takie uczucia

0: się ciągłego zagrożenia także za nimi popłynęło do Stanów Zjednoczonych. Oni się bardzo obawiali, że kolejna taka fala przyjdzie, w szczególności, że powiedzmy w niektórych koloniach one nie były nietolerancyjne. Oni nie mogli wiedzieć, że akurat Nowy Jork, że akurat Pensylwania aż tak problematyczna nie będzie. A jeszcze tutaj musimy dać trzeci kontekst, że Nowy Jork, w którym się Szejkowie osiedli, to była kolonia z dosyć silną jednostką lojalistów. Ponieważ tam w czasie wojny niepodległość na początku, nawet była, Nowy Jork był pod kontrolą brytyjską i sami Shakersi oni uważali, że jeżeli by poszli na wojnę, to ci lojaliści mogliby zrobić odwet, bo oni tego nie chcieli. A więc skoro nie wiedzieli, jak się ta cała wojna niepodległość zakończy, to tak jak wszystkie inne sekty nowojorskie, oni woleli pójść do tyłu i się nie angażować. Więc mamy ten kontekst wojny niepodległość i wojska rewolucyjne, to jest my wiemy o spotkaniach, to jest my wiemy, że ci generałowie wojsk kontynentalnych, oni się spotykali z Shakersami, nie próbowali ich namówić. Wiemy, że na pewno doszło do jakiegoś rodzaju zatrzymań, aresztowań właśnie z powodu odmowy dołączenia do frontu. To jest dlatego, że akurat w Nowy Jork miał tak zwaną komisarzy do spraw spisków. To była organizacja stworzona przez Kongres Kontynentalny, gdzie właśnie wyłapywano lojalistów i amerykańscy ojcowie założyciele obawiali się, czy przypadkiem te sekty to nie będzie agentura lojalistyczna. Dlatego wszystkie te sekty były pod szczególną kontrolą, więc Shakersi też odczuli tego typu naciski, ale powiedzmy, że udało im się z tej wojny wyjść całkiem obronną ręką. I to było właśnie życie takie bardzo typowo utopijne. To jest oni dopiero zaczęli wychodzić z tych lasów w połowie wojny o niepodległość, a tak naprawdę dopiero w latach 80. XVIII wieku i to z powodu bardzo praktycznego. To jest oni zaczęli wychodzić z lasu nie dlatego, że chcieli rozszerzać swoją religię. O tym mówi nam biografia Anneli z 1816 roku, ale to prawdopodobnie nie był powód. Prawdopodobnie powodem było to, że ludzie sami się do tych Shakersów gnali. Że kiedy ludzie słyszeli, że jest taka społeczność w lesie, to zaczęli do niej dołączać. Dlaczego zaczęli do niej dołączać? A to dlatego, że dla biedoty, dla klasy pracującej, tego typu komuna mogła się wydawać bardzo dobrą alternatywą na życie. A w szczególności w czasie wojny o niepodległość, kiedy obowiązywał w Nowym Jorku system wykupstwa zamienników. To nie jest tak, że w wojnie o niepodległość musieli brać wszyscy udział. To jest, jeżeli ktoś był bogaty, to mógł sobie kupić zamiennika i mógł sobie znaleźć osobę biedną, zapłacić jej i ta osoba szła na front zamiast tego bogatego. Więc ci biedni, oni właśnie obawiając się, że być może sami zostaną zmuszeni do wysłania na front, oni także uciekali pod strzechy tego typu organizacji religijnych, w tym Shakersów, w szczególności, że właśnie Shakersi wydawali się o tyle spokojniejszą grupą, że nie byli aż tak silnie apokaliptyczni i właśnie nie mieli tego etosu umartwiania się. I tutaj trzeci powód stąd, dlaczego Shakersi musieli wyjść. Więc kiedy ci ludzie zaczęli tam dołączać, to ta społeczność się robiła coraz większa. I prawdopodobnie Anneli Botona wyruszyła jako pierwsza na tą misjonarską podróż. Ona zauważyła, że jeżeli będzie ich za dużo, to już na pewno społeczność lokalna im na nich się uweźmie. Więc żeby ludzi bardziej zdecentralizować, żeby te społeczności były mniejsze i mniej rzucały się w oczy, to po prostu Anneli musiała pojechać dookoła wszystkich kolonii i tam poszukać miejsc, gdzie można te kolejne osady Shakersów zawiązać. Więc powód prawdopodobnie nie polegał na tym, żeby rozszerzać swoją religię, tylko po to, żeby ci ludzie się mniej rzucali w oczy, żeby nie byli skupowani w jednym lesie, tylko żeby oni byli porozrzucani, czy to właśnie w Nowym Jorku, czy to właśnie w Pensylwanii, czy to bardziej na południu mniej, ale już w szczególności na zachód.
1: A to bardzo ciekawe, bo film z kolei pokazuje, że to brat Anneli, Lewis Pullman w tym filmie gra go, był tym misjonarzem społeczności. Wracając jeszcze do doktryny Shakersów, to chciałem zapytać o te kwestie równościowe i feministyczne. No tam kilkakrotnie pada w tym filmie, że to Anneli jest niejako tym słowem wcielonym drugim Chrystusem, tylko że żeńskim, żeby się paruzja w pełni dokonała. Czy oni faktycznie w to wierzyli? I bardzo ciekawa tutaj jeszcze jedna kwestia. Tam w filmie, wiadomo, to jest społeczność protestancka, więc bardzo oszczędne te budynki są, nie ma w nich ozdób i tak dalej, ale nad wszystkim góruje obraz wiosennego drzewa ze świeżymi liśćmi. No to bardzo jest duży kontrast wobec obrazu krzyża, tak mi się wydaje. No to jest społeczność sekta chrześcijańska, gdzie nie ma krzyża. O co tutaj chodziło?
0: To zaczynając od tej kwestii misjonarskiej, to jest kolejna rzecz, która wszystkim historykom trochę zadaje pytanie. Wszyscy mamy znaki zapytania, ponieważ kiedy przeczytamy sobie teksty tych późniejszych liderów, w szczególności wspólnego ojca Meczama, ojciec Mecham w swoich tekstach wydaje się dosyć sceptyczny wobec przywództwa kobiet. My tam nie widzimy u niego takiego pełnego przekonania, że kobiety na równych prawach jak mężczyźni mogą społecznością Shakersów rządzić.
1: No wiadomo, no facet w drugim pokoleniu po prostu zepsuł piękną utopię, którą próbowała zrobić Anneli.
0: Bo film Film bardzo szybko ustanawia to, że Anne jest nazywana matką w tej społeczności. My też trochę nie wiemy, dlaczego ona jest nazywana tą matką,

0: Ponieważ ta biografia z roku 1816, ona nam przytacza dwa różne wytłumaczenia, dlaczego ona jest matką. I nie mówi, które z tych wytłumaczeń jest definitywne. Bo wiemy, że ten tekst był pisany przez kilku autorów i prawdopodobnie niezależnie od siebie. Pierwsze wytłumaczenie jest takie, że skoro Anli miała doznać tego objawienia w tym więzieniu jeszcze w Manchesterze i że ona miała przewodzić, miała być tym kolejnym wcieleniem pewnej myśli Bożej, to ona jest ponad tymi wszystkimi ludźmi, dlatego jest matką. Problem jest taki, że kiedy Shakersi bardzo często odwołują się do tekstów biblijnych, właśnie nowotestamentowych i wiele z tych przypowieści z tej biografii Anli, to jest trochę kopia w kopie Ewangelii, szczególnie świętego Jana, musimy sobie powiedzieć to bardzo wprost. W Biblii, w Nowym Testamencie Jezus nie jest nazywany ojcem. Więc tutaj to byłoby zaskakujące, że jeżeli mamy takie silne odwołania, takie silne paralele, to tutaj miało być odstępstwo. Drugie wytłumaczenie, jakie autorzy nam dają, i ono się wydaje bardziej prawdopodobne, to jest to, że Anli miała być opiekunką. To jest, że ona miała taki charakter bardzo właśnie matczyny, opiekuńczy. Musimy pamiętać o tym, że Shakersi, oni jako, że tam był pełna zasada celibatu, tam nie mogły się rodzić dzieci, tam dzieci brano ze schronisk. Bo to były jeszcze czasy, w których organizacje religijne mogły właśnie adoptować dzieci z domów dziecka, gdzie byśmy powiedzieli, właśnie z przybytków, w których są dzieci bezdomne. I Anli miała być osobą, tak te teksty nam sugerują, która właśnie miała taką kobiecą opieką, dbać o to, żeby te dzieci po prostu miały godne życie. Więc podobnie stąd była ta matka, ale w tej tradycji późniejszej nie wychodzi nam na to, żeby ta zasada przy równości płci, jeżeli chodzi o przywództwo, starszeństwo, było aż tak istotna. Więc właśnie to jest ta nasza luka informacyjna, gdzie mamy tylko tą naszą główną biografię z roku 1816. Jak powiedzieliśmy, to jest tekst trochę bardziej teologiczny. I to jest taki tekst, który nam nie tłumaczy tak dokładnie, jak te meandry działania Shakersów miałoby wyglądać, więc czy równość płci była? Na pewno równość płci była na tym zasadzie, że wszyscy pracowali i że wszyscy razem się modlili. Jak było postrzegana władza Anli, czy później Wright, to my tego nie wiemy, bo tutaj mamy tą lukę informacyjną. A jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, o tą kwestię krzyża, to jest właśnie ta różnica pomiędzy Shakersami a między innymi sektami, że jak wspomniałem, Shakersi nie byli apokaliptyczni. Oni się wpisywali w taki nurt, który my nazywamy, mówię z perspektywy osób, które bardziej się zajmują historią polityczną niż historią religijną amerykańską. My go nazywamy tak zwanym przebudzeniem religijnym. Bo kiedy dochodzi tuż przed rozpoczęciem wojny o niepodległość i na pewno po zakończeniu wojny o niepodległość, my zauważamy, że nagle w koloniach i późniejszych Stanach zaczyna się otwierać bardzo wiele kościołów, wszystkich denominacji, w szczególności prezbiterian, szczególnie metodystów i także pojawiają się kolejne sekty. I dlaczego do takiego przebudzenia dochodzi? Właśnie dochodzi dlatego, że prawdopodobnie na to wygląda z wielu tekstów, które my mamy. Nagle wielu kaznodziejów, wielu właśnie filozofów protestanckich, oni zaczynają mówić o pewnej koncepcji nowego świata. Że tak jak księdze rodzaju Bóg wyprowadził ludność żydowską z Egiptu, tak teraz Bóg miałby wyprowadzić ludność wierzącą chrześcijańską z tej Europy, która jest nietolerancyjna, do nowego świata, do Stanów Zjednoczonych. W szczególności, że już od tych, muszę powiedzieć, że te nastroje niepodległościowe już od tego roku 74 wisiały w powietrzu, co się wpisywało, że to była ta walka dobra ze złem, walka tego wolnego świata. Sama Anli w filmie mówi, że właśnie to jest nowy świat, że tam będziemy mogli na nowo szerzyć Ewangelię.
1: Pada nawet słowo o tym, że niedługo wybuchnie wojna o niepodległość, kiedy ona jest jeszcze w Manchesterze, także...
0: To, bo właśnie, bo to wisiało w powietrzu i to się wpisywało w taką teologiczną myśl o tym, że świat, że za rewolucją polityczną będzie także rewolucja duchowa. W szczególności, że kiedy sobie zaczniemy czytać teksty, szczególnie Thomasa Jeffersona, Thomas Jefferson był deistą. To jest, musimy sobie bardzo jasno. On był osobą wierzącą w byt, ale on między innymi wydał swoją Ewangelię Thomasa Jeffersona. Ewangelia Thomasa Jeffersona to był Nowy Testament, gdzie wycięto wszystkie cuda. To było tylko kilkanaście stron takich przemówień Jezusa, które były zredagowane, takie to były jego przemówienia filozoficzne, a nie religijne. Ale Thomas Jefferson, on w swoich listach bardzo często zastanawiając się nad tym, czy Stany Zjednoczone powinny mieć w konstytucji ten element religijny, czy nie, on zaczyna opisywać coś, co może nam wytłumaczyć, skąd jest to przebudzenie religijne. Bo on pisze w tym duchu, że na czym polega republika? Republika polega na tym, że my jako obywatele oddajemy część swojej wolności na rzecz władzy. Ta władza ma nam zapewnić bezpieczeństwo. Tak samo w zasadzie działa religia. To jest, my oddajemy część naszej wolności Bogu i Bóg ma nam zapewnić bezpieczeństwo. My jako republikanie obawiamy się
1: despotyzmu,
0: obawiamy się władzy królewskiej, a przecież Kościół jest taką władzą despotyczną, królewską, która odbiera wolność, szczególnie ten anglikański, bardzo nietolerancyjny religijnie.

0: I kiedy my w samej konstytucji no nie, i samą deklaracji niepodległości my nie możemy zauważyć tych elementów wpływu religijnego, to wszystko na to wskazuje, że dla tych wierzących Amerykanów to faktycznie to myślenie niepodległościowe, suwerennościowe wpisywało się w tą wizję odrodzenia religijnego. W szczególności, że był jeden konkretny powód religijny, dlaczego do Deklaracji Niepodległości doszło. On jest rozpisany w Deklaracji Niepodległości, on jest bardzo jasny, jak już sięgniemy do tekstów źródłowych, w szczególności do listów Johna Adamsa. Przecież Kościół angielski chciał biskupa na kolonię wprowadzić. To było bardzo źle postrzegane przez ojców założycieli w koloniach i dla wielu kościołów, które jeszcze do tego roku 75 deklarowały neutralność, właśnie żeby się nie angażować w wojnę właśnie w ramach pacyfizmu, to kiedy one dołączały, ich przedstawiciele, duchowni zaczęli popierać działania niepodległościowe, to oni bardzo często podawali właśnie ten argument biskupstwa. Takim szczególnym kazusem byli prezbiterianie w Nowym Jorku, gdzie tam wprost oni mówili, że trzeba popierać, bo jeżeli my nie poprzemy tej wojny niepodległość, to nam wprowadzą kościół anglikański siłą w koloniach. W dzisiejszej kresie oni się wpisywali też w ten nurt objawienia duchowego i kiedy my w filmie widzimy tego Lewisa Pullmana, tego młodszego brata, który idzie z misją misjonarską. On wyruszał w takie misje, ale sami ludzie się lgnęli do tych Shakersów. Właśnie w tym takim sporcie duchowym, a szczególnie, że Shakersi, tak samo jak te sekty charyzmatyczne, one mówiły o tym bezpośrednim dojrzeniu z Bogiem i one były utopijne. To jest one już mówiły, że nie tylko my zbudujemy społeczność duchową, ale my już ją zbudowaliśmy. To jest już komuna. Mamy tutaj, żyjemy, jak przekazała Biblia, mamy działające struktury, więc to nie jest obietnica, tylko jest już coś spełnionego.
1: Jak już mówimy o rozroście tej wspólnoty, to w filmie jednym z motorów napędowych wzrostu, rozrostu wspólnoty Shakersów jest zawód ruchów milenarystycznych, które oczekują końca świata i upatrywały go w zaćmieniu słońca. No, zaćmienie było, świat się nie skończył.
0: To nawet nie było zaćmienie, bo my chyba wiemy, co to było. Nawet sobie zajrzałem bo mamy zachowaną prasę z tamtego czasu. Było to 19 maja 1780 roku. To faktycznie prasa mówi o zaćmieniu, ale wszystkie opisy, które my mamy, zwiastują na to, że po prostu któryś farmer karczował pole, paląc je, być może ogień się wygnął spod kontroli i ten dym przysłonił słońce. Na to wygląda. Ale dla tych ruchów wielu religijnych to nie było dym przysłaniający słońce, tylko prawdopodobnie to był jakiś sygnał właśnie pewnego zaćmienia słońca. I tutaj wracamy do tego, co nam wraca. To jest, Shakersi byli pozytywni. To jest wiele z tych ruchów, które one były apokaliptycznych. Shakersi nie mówili o końcu świata. To jest oni, tam się pojawia element militarystyczny. Tam w tej biografii z 1816 roku Anne Lee w pewnym momencie, ona mówi o tym, że koniec jest prawdopodobnie bliższy niż dalszy. Jest tam taka przypowieść, jak przychodzi do niej dziecko z jakimś owocem i to dziecko się pyta, czy ja po zjedzeniu tego owoca muszę zasiać ziarno, żeby coś wyrosło z tego ziarna. I Anne Lee mówi w dużym uproszczeniu, że zasadą dobrego życia jest praca, tak jakby każdy dzień mógł być już ostatnim dniem. Więc tam na pewno było takie myślenie, że świat się zbliża, ale tam nie, ale Anne Lee, czy Mecham, czy jej wszyscy następcy, oni nie szafowali aż tak mocno strachem i to była ich siła, w szczególności w połowie XIX wieku, bo oni byli w latach 40. bardzo dużą społecznością, kilkanaście tysięcy osób. I to była społeczność, która właśnie była pozytywnie oceniana pod tym względem, że oni się głównie opierali na pracy. Tam na przykład bardzo charakterystyczne były meble. Oni mieli taki bardzo specyficzny styl wyrabiania mebli, które sprzedawali. I ponoć z tego, co my wiemy ze źródeł, one się świetnie sprzedawały na tyle, że społeczności mogły się całkowicie utrzymać.
1: Co więcej, ja sobie sprawdziłem na współczesnych portalach aukcyjnych amerykańskich, czy te meble nadal się cieszą zainteresowaniem. Oczywiście one teraz mają status zabytków, ale nadal są poszukiwane i no, niezłe ceny osiągają. I ponoć Shakersi byli też znakomitymi wynalazcami takich przedmiotów codziennego użytku. Tak. Co wynaleźli?
0: Znowu my nie wiemy za bardzo, co wynaleźli, bo prawo patentowe amerykańskie jest skomplikowane. To jest więc, no, więc nie będę podawał żadnych przykładów, dlatego że każdy przypadek ma osobne spore historyczne, czy oni na pewno byli pierwsi, czy na pewno nie byli pierwsi. Mogę powiedzieć, w czym oni się specjalizowali. Oni się bardzo mocno specjalizowali i byli oceniani, szczególnie w Pensylwanii, za specjalistów od młynów. Odbudowy młynów. Właśnie, że się zajmowali rolnictwem, mieli bardzo dobrze ponoć zorganizowany właśnie system nie tylko siewu, ale także później przetworzenia plonów i oni bardzo dużo młynów otwierali. Shakersi też trochę wyskakując w przyszłość, ale to, co jest interesujące z Shakersami, znaczy oni, mimo że zaczynali jako ta sekta utopijna, zamknięta, kiedy już przyszło do tej rewolucji chociażby industrialnej, oni jej nigdy nie odrzucili. To jest, oni nie odrzucili technologii w sensie per se,

0: to znaczy skorzystali z pociągów, to jest, nie odcinali się od tej nowej technologii, to znaczy nie wadziła im, nie mieli w swoich mieszkaniach prądu, ale nie przeszkadzała im sama idea prądu. To był być może powód ich upadku, że oni rzekli, że otwierając się na świat, ich członkowie widzieli, co było na świecie, wiedzieli alternatywy i po prostu odchodzili. Ale właśnie kiedy myślimy o Shakersach, to oni nie byli aż tak zamknięci na świat, mimo że właśnie sama Anli była zamknięta mocno na świat i oni mieli kontakty z wieloma innymi religiami. Na przykład w ramach ciekawostki my wiemy o tym, że misjonarze Shakersi spotykali się z misjonarzami mormońskimi. A to musiało być o tyle trudne spory, że mamy nawet objawienie samego Josepha Smitha, czyli ojca ruchu mormońskiego, i w tym objawieniu Joseph Smith miał usłyszeć, że Shakersi to jest zło. Że jednak oni są, że mimo, że mają dobre intencje, oni bardzo źle robią. Że musimy się w pełni z nimi zastrzegać. Więc oni byli znani, oni, to znaczy ich misjonarze byli widoczni i oni już po śmierci, to wszystko po śmierci Anli. To jest, kiedy oni się zaczynają otwierać, kiedy zaczynają powstać pierwsze teksty teologiczne, to lata 20, 30, 40 XIX wieku, mamy pierwszą doktrynę, bo to Lucy Wright, dopiero Lucy Wright pierwsza napisała jakiekolwiek zasady ruchu shakerskiego, więc musimy to oddzielać od tych wczesnych ruchów właśnie, które były bardzo typowe dla tych wczesnych ruchów amerykańskich sekt, od tego, co się, jak ta społeczność wygląda później.
1: A to zapytam jeszcze w takim razie, jeżeli chodzi o te kontakty z innymi społecznościami, to film nam sugeruje, że to był ruch, który był bardzo abolicjonistycznie nastawiony do społeczności osób czarnoskórych, ale też nawiązał pozytywne relacje z rdzennymi Amerykanami. Jak to wyglądało w rzeczywistości?
0: Z rdzennymi Amerykanami prawdopodobnie tak, z osobami byłymi niewolnikami i po prostu z osobami czarnoskórymi na pewno tak. To jest dlatego, że każda osoba, każdy człowiek ma ten światło chrystusowe w sercu. To nie jest tak, że światła chrystusowego nie mają osoby innych ras. Więc generalnie wiele z tych sekt protestanckich, właśnie kwakrowskich, one były inkluzywne rasowo, ponieważ zakładały, że każda osoba może czytać Biblię. To jest do każdej osoby Bóg poprzez Biblię przemawia, więc to nas w żaden sposób nie zaskakuje. Tuż przed wojną secesyjną w zasadzie, jakbyśmy znaleźli tych największych abolicjonistów, największych przeciwników niewolnictwa, w dużej mierze to były właśnie osoby bardzo silnie wierzące. Bardzo często także odwołujące się swoich tekstów, swoich myśli do tych tekstów także kwakrowskich.
1: Zresztą tutaj możemy odwołać do serialu Śmierć od pioruna, o którym rozmawialiśmy, i do prezydenta Garfielda, prezydenta kaznodziei, który też był z gruntu abolicjonistycznie nastawiony.
0: Ale nawet jeżeli już padł Garfield, to jeszcze my wiemy o tym, że pierwszą społecznością, prawdopodobnie pierwszą społecznością, która dostała oficjalną notyfikację o zachowaniu prawa do niebrania udziału w wojnie, o zwolnieniu ze służby wojskowej, to byli Shakersi. I to byli Shakersi za czasów wojny secesyjnej. I to była notyfikacja wydana przez samego Abrahama Lincolna. Te społeczności religijne, one były bardzo dobrze postrzegane, bo tu musimy o tym powiedzieć. To jest, bo kiedy my mówimy o tych wszystkich sektach, to my używamy słowa sekta, która implikuje to, że to były organizacje mimo wszystko małe, ale organizacja kwakrów ma zasadnicze znaczenie dla historii amerykańskiej. Powiedziałem, że my wrócimy do samych kwakrów. To jest, musimy zniuansować. Jeszcze kiedy Shakersi byli w Manchesterze, kiedy jeszcze Wardleyowie byli dziećmi, tak moglibyśmy powiedzieć, to w Anglii pojawia się William Penn. William Penn, który jest właśnie kwakrem, i William Penn, pomijając całą jego skomplikowaną biografię, jego liczne uwięzienia, William Penn w pewnym momencie dostaje zgody na wypłynięcie do Nowego Świata, do kolonii. On tworzy kolonię, którą my dzisiaj znamy pod nazwą Pensylwania. William Penn był nie tylko zagrożony kwakrem, ale William Penn był człowiekiem, który, obudowując się na teologii kwakrowskiej, zbudował nie tylko pierwszą partię polityczną amerykańską, partię kwakrów. To jest w zasadzie pierwsza partia amerykańska w historii, to jest partia kwakrów. Ale on też buduje ustrój, powiedzielibyśmy, republikański. I on tworzy coś, co my dzisiaj nazywamy rule of law, czyli zasady praworządności. I kiedy czytamy sobie Williama Penna, William Penn chociażby pisze w ten sposób, że on jest zwolennikiem trójpodziału władzy, dlatego że człowiek jest z natury zły. A że człowiek jest z natury zły, to musi być kontrola tego złego. Że to nie jest tak, że sama władza jest zła, tylko to człowiek po prostu ma to w sobie, ma w sobie ten grzech pierworodny. Więc William Penn wychodził od tej teologii chrześcijańskiej, protestanckiej, budując ustrój. I sam Penn, i sama Pensylwania była nie tylko właśnie tą kolonią przybliżnie stanem najbardziej otwartym religijnie, bo to dosłownie, jak mówię, tam byli absolutnie wszyscy, których państwo mogliby sobie wymarzyć. Wszyscy mogli znaleźć dom w Pensylwanii, ale przede wszystkim tam była naprawdę nowoczesna ustawa zasadnicza, która

0: później była rozczytywana w trakcie konwencji filadelfijskiej, kiedy projektowano konstytucję federalną, o Pensylwanii, o naukach z Pensylwanii dyskutował James Madison, George Clinton, więc i był wśród ojców założycieli sentyment ruchu kwakrowskiego, który był przez nich postrzegany oczywiście jako sekta, jako organizacja, która ma pewne tendencje do tworzenia się liderów. Tego się James Madison bardzo bał. To jest on w swoim 10. tekście Federalisty pisze takie zdanie, że on się bardzo obawia połączenia religii z państwem, dlatego że religia, tak samo jak państwo, może się doczekać despoty. Niczym to się nie różni. Więc dlatego on był za silnym rozdziałem państwa od kościoła. Ale przez ten przypadek w Pensylwanii był pewien taki resentyment ruchu kwakrowskiego i dlatego sami Shakersi, oni w tym już XIX wieku, w latach 30., 40. byli postrzegani ciepło. Nie byli postrzegani całkowicie ciepło, ponieważ znowu tacie religijne były na czymś całkowicie czymś zwyczajnym. To jest były te tradycyjne ośrodki, chociażby purytańskie. Purytani nienawidzili kwakrów. Purytani, czyli ci, którzy, czyli najbardziej wierząca, też początkowo angielska społeczność, która uważa, że należy powrócić do pewnego ideału wczesnochrześcijańskiego. I oni nie cierpieli kwakrów, więc tam regularnie dochodziło do bójek, dochodziło do jakichś zorganizowanych walk milicyjnych. To była Ameryka wczesnych, pierwszych lat, to nie było spokojne miejsce, jak dzisiaj często się w popkulturze opisuje.
1: To skoro już o tym mowa, to ten film wcale nie ma szczęśliwego zakończenia, bo Ann Lee umiera w wieku 48 lat. Właściwie ze względu na powikłania po linczu, którego doznała razem z bratem. Brat umiera rok wcześniej. Czy to miało miejsce tak, jak to jest pokazane w filmie? Właściwie nie wiemy, kto dokonuje tego linczu i dlaczego. Czy coś wiemy na ten temat?
0: Znaczy, my wiemy, że do linczów dochodziło i my wiemy o tym, że we wszystkich organizacjach, bo jak wspomnieliśmy, już za życia Ann Lee kilka społeczności Shakerów było stworzonych. Więc i tam każdy z nich spotykało się z atakami lokalnej ludności. Stąd Ann Lee uważała, że te społeczności powinny być małe, żeby jak najmniej się rzucały w oczy. Ale to, co my widzimy w filmie, to wracamy do tego, co jest opisane w biografii z roku 1830. Wtedy to pasowało. To jest to pasowało narracyjnie, że mamy zło, które morduje przywódczynię, matkę, tą osobę, która mówi głosem Bożym. Więc to pasowało do narracji. Czy tak było, czy nie było, my tego nie wiemy. To właśnie ten film, on jest o tyle interesujący, że on w dużej mierze opiera się na tym tekście biograficznym, na tym tekście duchowym, teologicznym i stąd te nieścisłości historyczne, które tam możemy się w pewnym momencie napotykać, możemy się kłócić, czy Nowy Jork wyglądał takie co przedstawione, to jest zupełnie osobna kwestia, ale Testament Ann Lee jest właśnie o tyle ciekawy, że on bez takiego współczesnego kinowego cynizmu, dystansu, faktycznie ten tekst z 16 roku bierze, adaptuje go i wszystkie wątki, które państwo zobaczą w tym filmie biograficzne, bardziej szczegółowe, to są właśnie wątki teologiczne. Film ich nie przedstawia jako teologiczne, ale w książce, w tej biografii duchowej one są ewidentnie takim budowaniem mitu, ponieważ Shakersi potrzebowali na początku XIX wieku mitu fundacyjnego. To jest oni mieli społeczność, oni nie mieli doktryny. Powracamy do tego, dopiero Lucy Wright lata później napisze pierwszą doktrynę. Ta pierwsza doktryna miała 13 stron. To był duży dokument. Oni byli negatywnie postrzegani w prasie, bo tam byli ciągle oskarżeni o magię, były ciągle opisywane jakieś dziwne krzyki i jęki w środku nocy, więc oni mieli złą prasę. Oni potrzebowali figury założycielskiej. Oni potrzebowali mitu, który pokaże, że oni także są społecznością duchową, pozytywną. I dlatego ta biografia powstała, dlatego późniejsze teksty powstały, ale o samej Ann Lee przez to my nie za dużo wiemy, bo znów ona przypomina tych wszystkich następnych, wcześniejszych i późniejszych liderów organizacji religijnych zcentralizowanych, bo to właśnie dlatego Ameryka ich przyciągała. Dlatego, że to była nowa ziemia i to była nowa ziemia, o tym nie powiedzieliśmy, która wierzyła w indywidualizm. Tam każdy mógł się spełniać, także więc religijnie. Więc znowu o tej społeczności, która była zawiedziona o tym, że do końca świata nie doszło w czasie zaćmienia. Te sekty się pojawiały, one znikały, one się zmieniały. To był taki tradycyjny bieg dostosowywania się do zmieniającego się świata. Pod znów taka jest też ta natura kwakru. To jest przez to, że my mówimy o ludziach, którzy wierzą w osobiste odczytanie Biblii. No oczywiście, jak się zmieniają czasy, tym się już zmienia perspektywa na Biblię, się zmienia odczytywanie Biblii. Więc te sekty, one wszystkie są takie silnie morfujące i my rzadko o której możemy powiedzieć, żeby ich struktury były stałe. No o mormonach możemy tak powiedzieć, ale mormoni też się zmienili. Ci mormoni smithowscy byli zupełnie inni niż my mormonów widzimy chociażby 50 czy 100 lat później.
1: Myślę, że kiedyś porozmawiamy sobie o znakomitym serialu Pod sztandarem nieba, właśnie o społeczności mormońskiej, ale to rozmowa na inną audycję, ale jak wspominałem o tym, że to jest film bez szczęśliwego zakończenia, to miałem na myśli również to, że jeżeli państwo nie wyjdą

0: seansu, albo nie wyłączą filmu zaraz po ostatniej scenie, tylko jednak zostaną przy napisach końcowych, to tam można wyczytać, że obecnie jest zaledwie dwóch Shakersów. Co spowodowało, że właściwie koniec tej grupy, tej nazwijmy to sekty, ale bez negatywnego wydźwięku?
1: W filmie implikuje, że jest dwóch, bo proszę państwa, uprawiamy tutaj fakt checking, jest trójka. To ja nawet to była informacja w mediach ogólnokrajowych, że w zeszłym roku pojawiła się trzecia osoba w jednej z tych społeczności, więc oficjalnie zarejestrowanych mamy trójkę, ale wracając. To jest ruch Shakersów najsilniejszy był właśnie w latach 30-40 XIX wieku, kilkanaście tysięcy osób, niektóre estymacje mówią o 40 tysiącach, może być to prawdopodobne, jak państwo mówimy, ciężko jest to policzyć, bo ciężko jest czasami o tych sektach wiedzieć, gdzie one były, w jakich one były liczbach. Znaczy, ona zaczyna słabnąć ewidentnie po wojnie secesyjnej. To jest tam ewidentnie, a nagle dochodzi do odpływu. To jest odpływ, który może wynikać po pierwsze właśnie z tej otwartości. To jest, że ta doktryna przywiązania do pewnego stylu życia nie była na tyle silna, że łatwiej było ludziom odejść i łatwiej było zauważyć, że ta sekta nie była na tyle zbudowana na takiej silnej doktrynie izolującej, że ci ludzie...
0: To nie są Amisze, tak?
1: To jest dobre porównanie, że to nie jest taka społeczność silnie oparta na zamknięciu. Właśnie, że jak powiedziałem, to jest oni byli otwarci na świat, bo oni chociażby kupowali obligacje. To jest ile Shakersów kupowało, po prostu grało na giełdzie otwarcie, bo to nie było nielegalne według ich doktryny. To byli po prostu żyjący ludzie, którzy po prostu mieli te dwie zasady odróżniające ich, czyli celibat i komuna. I to w zasadzie jest utrzymane do dzisiaj, ale te wszystkie inne, one zaczęły ginąć w czasie, jak kolejne pokolenia zaczęły się pojawiać w tych społecznościach. To był jeden powód. Drugi powód to jest kolej. To jest nagle się okazało, że wielkie kompanie, korporacje kolejowe zaczęły budować koleje. Łatwiej było się po kraju przemieszczać. Więc taka chęć odkrywania Ameryki była większa i jak ktoś wyjeżdżał, szczególnie w tym momencie rozszerzenia się granic, to zostawał w tych nowych społecznościach, tam budował swój dom, tam już był poza tą kontrolą tej społeczności Shakersów, więc to był drugi powód, właśnie ta otwartość Ameryki poprzez uproszczenie się komunikacji. A trzeci powód to było to chyba zdecentralizowanie. To jest to, że przez to, że to były społeczności bardzo od siebie oddalone, przez to były społeczności, w których ta doktryna była momentami dosyć niedookreślona, że była silnie oparta na tym, co mówiło starszeństwo. To jest starszeństwo w jednym domu Shakersów miało nieco inne poglądy niż starostwo w innym domu Shakersów. Więc oni się zaczęli kłócić. I no przecież ten współczesny Shakerizm upadł przez słynną czy niesłynną kłótnię w latach 60., kiedy dwa pozostałe żyjące domy Shakersów, czyli Sabbath Day oraz Sabbath Day oraz drugi bodajże będący w Maine, to jest, tam się okazało w latach 60., że wśród starszeństwa właśnie w Sabbath Day zmarł ostatni mężczyzna. I w tym starszeństwie były same kobiety. I te kobiety powiedziały, że ale według doktryny my nie możemy przyjąć nikogo, ponieważ tradycja z połowy XIX wieku mówi, że to musi być mężczyzna w starszeństwie. Więc my nikogo nie przyjmujemy, więc zamykamy Sabbath Day. Więc ci Shakersi w Maine powiedzieli, no nie, to jest nielegalne, Shakersi nie mogą się zamykać, bo to jest dom Boży. Więc się zaczęli kłócić i to była kłótnia, która była opisywana przez nawet prasę, powiedzielibyśmy dzisiaj taką masową, brokową, że dwie pozostałe takie silne społeczności zaczęły się kłócić między sobą właśnie przez to, że ich taka natura decentralizacyjna trochę prowadziła do tego, że liczyły się charaktery konkretnych starszeństw. Więc to był ten trzeci powód, to było po prostu to, że oni zawsze byli lokalnym społecznościami, te małe lokalne społeczności religijne zawsze padały pod ciężarem silniejszych społeczeństw, szczególnie, że w międzyczasie było drugie odrodzenie religijne, było trzecie odrodzenie religijne. To jest te większe denominacje, one zaczęły budować swoje własne struktury. Na południu się chociażby pojawiło środowisko południowych baptystów, które przejęło całkowicie kontrolę nad mediami, nad tymi noworodzącymi się miastami na południu Stanów Zjednoczonych. Więc po prostu te małe lokalne społeczności, oni jak na rynku, moglibyśmy powiedzieć, amerykańskim, po prostu pod tym nowym naporem przegrały z tymi monopolistami religijnymi, czyli właśnie tymi wielkimi kościołami baptystów, metodystów, w zasadzie prezbiterian i wiele. To był taki tradycyjny los bardzo wielu tych mało religijnych społeczności. Dlaczego się utrzymali mormoni? Mormoni się utrzymali tylko, że po co założyli własny stan. Założyli własną społeczność, byli oddzieleni, ale nie każda religia miała, nie każda społeczność miała na tyle takie ambicje, żeby się rozszerzać, żeby tworzyć takie silne komuny i one po prostu padały. A w szczególności, że jeszcze po wojnie

0: Organizacyjnie pojawił się Ku Klux Klan, pojawiają się organizacje natywistyczne, które również patrzyły negatywnie na to, co oni deklarowali jako odstępstwo od protestanckiej myśli. Więc znowu się pojawił taki powolny secesyjny strach przed powiedzielibyśmy odstępstwami od tych głównych denominacji. Więc po prostu nowa Ameryka, ona nie była otwarta dla nowych religii. I ten ruch sektowy, który był bardzo charakterystyczny dla tej pierwszej połowy XIX wieku, on naturalnie umarł. I po prostu Szejkesi są kolejną z tych grup, które w tym czasie zaczęły umierać.
1: To jeszcze jedno takie pytanie dookreślające, bo tak sobie pomyślałem, że skoro to jest zdroworozsądkowo, skoro to jest społeczność, w której panuje ścisły celibat, no to brak naturalnej zastępowalności pokoleń też musiał mieć jakiś wpływ na upadek tej społeczności, prawda?
0: To jest pod właśnie o tym nie wspomniałem. Przecież po wojnie secesyjnej zakazano w wielu stanach adopcji przez organizacje religijne. To też było bardzo prostym przepisem, ale właśnie też uniemożliwiającym Shakersom zdobywanie członków w takiej tradycyjnej formie. Jeżeli chciało się wstąpić do Shakersu, to trzeba było, jeżeli ktoś był małżeństwem, trzeba było to małżeństwo zakończyć. To jest, jeżeli były dzieci, to te dzieci także musiały do tej społeczności wejść, więc ona była zdroworozsądkowa, ale dlatego ona była otwarta w kwestiach gospodarczych. To była taka próba balansu. Dajemy wam możliwość życia, granie na rynku, kupowanie obligacji, właśnie handel. Umożliwiamy wam to, ale za to wy nam oddajecie tą część własnej wolności, czyli celibat, czyli ta pewna hierarchia, pewna komuna. Że to co my, to jak wy przychodzicie, oddajecie nam cały swój majątek, bo mamy wspólny swój majątek, to było odstręczające, w szczególności to musiało być odstręczające właśnie po wojnie secesyjnej, kiedy Ameryka wchodzi w tą erę wielkiego rozwoju. Mamy Gilded Age, mamy erę rekonstrukcji, mamy te rodzące się kapitalizm, mamy w zasadzie na nowo odrodzonego ducha amerykańskiego snu, kiedy się ten rynek otwiera, kiedy powstają nowe przedsiębiorstwa, kiedy wiele stanów zaczyna prowadzić coś, co my moglibyśmy nazwać politykę probiznesową. Więc to taka myśl, że zdobywam majątek i on nie jest mój, tylko ja go muszę oddawać dla społeczności, w której być może tylko ja cały swój czas oddaję na pracę, to też musiał być odstręczające ta półkomuna, to jest ona ani nie była na tyle silną komuną, żeby zatrzymać u siebie ludzi, ale też była na tyle słaba, że była postrzegana po prostu jako obciążenie dla wielu jej członków. Więc to też na pewno był powód, dlaczego te komuny, które nie były takimi ścisłymi izolacjami, jak właśnie wspomniani Amisze, to jest dlaczego one także zaczęły naturalnie się zamykać po wojnie secesyjnej, kiedy ta Ameryka stała się już taką Ameryką silnie promującą kapitalizm. Bo właśnie kiedy właśnie rozmawialiśmy o Garfieldzie, Garfield też w czasie swojej kampanii wyborczej mówił o Ameryce przedsiębiorczości. Więc to też nam się wpisywało, że ten indywidualizm, właśnie to przestał być indywidualizm rewolucyjny, czyli indywidualizm, że ja jako człowiek stanowiący samego siebie, to się wpisywało w ducha, że stanowię swoją relację z Bogiem, ale to się stał indywidualizm materialny. Że ja stanowię o tym, jaka będzie moja przyszłość. Że moja praca dzisiaj może być ciężka, ale jutro może dać mi pewne pozytywne owoce. No to też się kłóciło z tą taką ideą, którą pan redaktor nazwał komunistyczną, do czego się też komuniści odwoływali, czyli że wszyscy pracujemy na wspólne. I z tych tekstów, które my mamy, no to faktycznie ten taki spadek członków był coraz większy. Chyba on był największy po pierwszej wojnie światowej, kiedy już wojna była czymś totalnym, kiedy już trudno było się tak jasno opowiedzieć przeciwko wojnie, a w szczególności trudno było się opowiedzieć przeciwko wojnie podczas II wojny światowej. Bo jeszcze możemy mówić o tym, że wojna secesyjna była zła, bo to było mordowanie brata brata. A już w przypadku II wojny światowej powiedzenie o tym, że nie wolno chronić Żydów przed tą ideologią faszystowską, to już byłoby trudniejsze. I z tym też Amisze mieli ewidentnie problem, bo mamy takie teksty, w których oni w latach 30. próbowali argumentować, dlaczego wojna jest zła, ale to widać, że to był dla nich taki problem silniej już teologiczny.
1: O filmie Testament Ann Lee rozmawiałem z Rafałem Michalskim, amerykanistą. Bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. Serdecznie dziękuję wszystkim za wysłuchanie odcinka i zapraszam do komentowania, a także do posłuchania odcinka poświęconego śmierci od pioruna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Bartek Makowski, dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia. Powtórka programu.

0: kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Ukraińskie władze dały zielone światło dla kolejnych ekshumacji. Chodzi m.in. o pracę na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim i Ugły na Wołyniu. Mogą tam spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Decyzja władz w Kijowie została przyjęta nad Wisłą z nadzieją na poprawę stosunków między oboma krajami.
1: Według polityków jest to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o naprawę relacji polsko-ukraińskich. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to w szczególności w interesie Kijowa jest dogłębne wyjaśnienie historii i udzielanie zgód na kolejne ekshumacje.
2: Bo sytuacja dla nas jest jasna. Unia Europejska nie zostanie poszerzona o Ukrainę, jeżeli Ukraina nie rozliczy się z historii, jeżeli groby nie będą ekshumowane.
1: Mirosława Stachowiak-Różecka z klubu Rozwój Plus liczy na kolejne tego typu decyzje.
3: Potrzebujemy tego, Polacy czekają i być może trzeba było to już zrobić dawno, nie doprowadzilibyśmy do takich napięć, jakie kilka tygodni temu obserwowaliśmy.
1: Wiosną tego roku polski IPN przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. Znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Kolejne prace w tym miejscu ruszą pod koniec sierpnia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: O włos od tragedii w Łomży. 4-letni chłopczyk spadł z balkonu na 5 piętrze. Na szczęście sąsiadom udało się złapać dziecko w rozciągnięty koc. O tym mrożącym krew w żyłach zdarzeniu poinformowała nas Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
4: Tuż po 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5 piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
0: Policja wyjaśnia, w jaki sposób chłopczyk znalazł się za barierką balkonu i gdzie w tym czasie byli jego opiekunowie. Hotel w Olsztynie, z którego przedwczoraj ewakuowano ponad 200 osób, będzie na razie zamknięty, przynajmniej jeszcze dziś. Tak zdecydował nadzór budowlany, bo konieczna jest dalsza ocena uszkodzonego budynku. W sobotę po południu podczas prac budowlanych doszło do uszkodzenia jednej z zewnętrznych ścian hotelu. Wezwani na miejsce strażacy wyprowadzili na zewnątrz wszystkich gości, w tym dzieci z dwóch kolonii. Nikomu nic się nie stało. Według organizatorów to była najlepsza aukcja od dekady. 1 000 000 euro, tyle udało się uzyskać ze sprzedaży koni arabskich w Janowie Podlaskim. Nabywców znalazły wszystkie konie wystawione na licytację Pride of Poland. Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz cieszy się, że dni konia arabskiego znów cieszą się renomą.
5: Byliśmy świadkami wielkich, wielkich emocji. Ja jestem dumny z tego, że zaledwie w przeciągu 3 lat wracamy do najlepszych lat, jakie były kiedyś udziałem stadnin naszych państwowych w Janowie, Michałowie, w Białce. To jest coś cudownego.
0: Za najwyższą cenę została sprzedana janowska klacz Pila. Nabywca z Belgii zapłacił za nią 160 tysięcy euro.
6: To są aktualności jedynki.
0: Korea Południowa zakazuje okularów wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Na razie przede wszystkim w szkołach i na uniwersytetach. W Korei coraz częściej ujawniane są przypadki, kiedy na egzaminach takie gadżety wykorzystywane są w nieuczciwy sposób.
7: Południowo-koreańskie Ministerstwo Edukacji poleciło podległym mu instytucjom, aby włączyły okulary wspomagane przez sztuczną inteligencję na listę przedmiotów zakazanych.

0: zdanych podczas egzaminów. Nieuczciwe osoby wspomagające swoją wiedzę sztuczną inteligencją w maju tego roku w Korei Południowej wykryto m.in. na egzaminach inżynierskich oraz poświadczających znajomość języka angielskiego. Na razie to pojedyncze przypadki, ale skala problemu może być o wiele większa. Okulary uzbrojone w najnowsze technologie to nowość dla wielu egzaminatorów. Zwrócono też uwagę, aby podczas egzaminów bacznie przyglądać się osobom, których zachowanie wydaje się podejrzane. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotnie popada na zachodzie i północnym zachodzie, poza tym pogodnie. Temperatura minimalna od 8 stopni w Kotlinach Karpackich, 11 na wschodzie i południu, do 19 miejscami na zachodzie i wybrzeżu.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Radio Podcast.
5: Na ścianach zostały ślady po kulach. W salach brakuje ławek i książek. Na przerwie dzieci ustawiają się po posiłek, który dla części z nich może być jedynym tego dnia. Potem wracają do klasy i powtarzają za nauczycielem: uczymy się, więc rośniemy. W Tigraju szkoła nie jest tylko miejscem lekcji. Ma odbudować rutynę, poczucie bezpieczeństwa i przyszłość po wojnie, która zakończyła się w 2022 roku, ale której skutki i ryzyko powrotu przemocy wciąż są obecne.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym pokazujemy historię ludzi, których często nie widać w nagłówkach mediów. Szukamy nie tylko informacji o wojnie i polityce, ale także ich skutków, tego, co dzieje się z rodziną, szkołą i codziennym życiem. Dziś jesteśmy w Tigraju na północy Etiopii. Wojna zatrzymała się po porozumieniu z 2022 roku, ale nie zniknęły jej skutki ani ryzyko ponownej przemocy. Zobaczymy szkoły ze śladami po kulach, dzieci wracające po kilku latach przerwy i program, który łączy naukę z posiłkiem, zabawą oraz pomocą w radzeniu sobie z traumą. Ten materiał został nagrany po wizycie przedstawicieli Caritas Polska w regionie. Uzupełniamy go o informację, że Dominika Chylewska, jedna z osób, która wypowiada się, jest już byłą pracowniczką Caritas Polska.

0: Etiopia jest bardzo daleko. Żeby tam dotrzeć z Polski, trzeba lecieć samolotem co najmniej 9 godzin. Etiopia jest też ogromna. Konkretnie 3 razy większa od Polski. Ludzi mieszka tam 4 razy więcej niż w Polsce. A do tego jest to jeden z najważniejszych politycznie krajów Afryki. Region Tigraj, o którym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć, był jednym z zamożniejszych w Etiopii. Bo to tutaj znajdują się złoto, rudy miedzi, żelaza, cynku i ołowiu. W listopadzie 2020 roku rozpoczęła się tutaj brutalna wojna domowa pomiędzy wojskiem rządowym a armią władz regionu. Więcej o tej wojnie powiem Ci nieco później. To, co ważne teraz, to to, że konflikt kosztował życie 600 tysięcy osób, a region na 2 lata został odcięty od świata. Ludzie głodowali, dzieci nie chodziły do szkół, życie zamarło. Wojny już nie ma, ale ludzie wciąż mają ją w głowach. Choć jak mówią Dominika Chylewska i Nina Mocior z Caritas Polska, które wróciły niedawno z Etiopii, wojennego koszmaru na pierwszy rzut oka niemal nie widać.
1: Etiopia to jest w ogóle kraj pięknych ludzi, pięknych, bardzo serdecznych, bardzo uśmiechniętych, pysznej kawy i tę kawę widać na każdym kroku, kiedy wyruszamy na ulicę Etiopii, ale też kraj, który kojarzymy, myślę, już od lat 80., kiedy odbywały się wielkie międzynarodowe koncerty charytatywno-pomocowe, kojarzymy z pomocą i właśnie z ogromnym ubóstwem i je widać na każdym kroku. Przechodząc przez region Tigraj widzimy etiopską wioskę.

W której tak naprawdę bardzo często domy nie mają prądu, nie mają bieżącej wody. My mieliśmy okazję spotkać rodziny, które po wodę wyruszają 500 metrów lub po wodę chodzą przez 3 godziny i czasem dziecko nie może pójść do szkoły właśnie dlatego, że tego dnia musi pójść po wodę i one są niesione wtedy na plecach w takich żółtych baniakach. W Polsce mamy szkoły nowoczesne, wyposażone z toaletami. Nikt tak naprawdę nie zastanawia się, czy w szkole będzie toaleta. W regionie Tigraj dziecko, które chce wyjść do toalety, musi się zastanowić, gdzie może to zrobić, czy tam będzie swoboda, czy to będzie po prostu w jakiś godny sposób mogło się wydarzyć, dlatego że w wielu miejscach toalet po prostu nie ma. A brak toalety to po prostu brak takiej godnej edukacji. Myślę, że to jest ważne dla każdego człowieka, ale szczególnie dla dzieci, a jeszcze szczególnie dla dziewczynek, dla których ten element prywatności jest szczególnie ważny. Dlatego my z Caritas chcemy wesprzeć region Tigray właśnie w budowie toalet, ale wesprzeć też te szkoły właśnie żywieniowo i wspierając zajęcia psychospołeczne, wspierając też wyposażenie sprzętem sportowym. To, co widzieliśmy, to, że kiedy wchodzimy do tej szkoły, która jest naprawdę uboga, bardzo często nie ma ławek. Jeżeli są, no to w bardzo podstawowe ławki i krzesła. Obdrapane ściany, czy jeszcze pozostałości po kulach, ponieważ to było miejsce konfliktu zbrojnego. To nie jest miejsce, gdzie dzieci mogą uczyć się bezpiecznie, swobodnie, gdzie też mają zapewniony komfort tego, że mogą usiąść w wygodnej ławce, w ciepłym pomieszczeniu, gdzie jest oświetlenie. Tego po prostu nie ma. Ja bardzo często miałam okazję przechodząc tam widzieć sale, które są tak naprawdę pozostałościami po tych placówkach wojskowych, gdzie są obdrapane ściany albo ewentualnie uzupełnione o jakieś obrazki, alfabet czy jakieś inne, można powiedzieć, takie pomoce szkolne, dlatego że kiedy nie ma książek, to te ściany często służą właśnie za miejsce, gdzie można coś napisać. Więc bardzo podstawowa tablica, ławki i krzesła, jeżeli są, to jest naprawdę dobrze. No i takie szkoły chcielibyśmy wesprzeć. Kiedy my przyjechaliśmy do tych szkół, spotkaliśmy się z dziećmi, zobaczyliśmy, jak dostają właśnie te drugie śniadanie, zobaczyliśmy, jak reagują na piłkę, którą im przywieźliśmy z Polski, bo właśnie jednym z elementów jest to wsparcie sprzętem sportowym, to widzieliśmy, że naprawdę to ma głęboki sens i znaczenie dla tych dzieci, że one radość odnajdują właśnie w tych rzeczach, które dla nas są oczywistością, no bo każde polskie dziecko ma piłkę. Dla tych dzieci jest to bardzo drogi sprzęt, który jest tak naprawdę czymś ekskluzywnym, czymś luksusowym. Szkoła jest bardzo ważnym elementem. Dziecko wstaje, idzie do tej szkoły. Akurat w wioskach, w których my byliśmy, to często są szkoły dość blisko położone od miejsca zamieszkania. Trzeba sobie wyobrazić od razu, że sam ten poranek wygląda inaczej, no bo wygląda inaczej dlatego, że trudno mówić o typowym śniadaniu. To dziecko zazwyczaj je jeden posiłek dziennie. Trudno mówić też o korzystaniu z prądu czy z takiej podstawowej toalety. Tam w domach najczęściej nie ma toalet. Kuchnie są bardzo podstawowe, z jakimś paleniskiem, na którym można przygotować tradycyjną etiopską injirę, czyli taki, można powiedzieć, nasz rodzaj chleba dla Etiopczyków właśnie. I takie dziecko rusza do szkoły, dlatego że wszyscy ludzie, też ci rodzice, z którymi rozmawialiśmy, rodzice naszych podopiecznych, rodzice, których dzieci uczą się w szkołach, które wspieramy, wszyscy mówią o tym, jak edukacja jest ważna i że tak naprawdę ich marzeniem jest to, żeby dzieci mogły się uczyć, mogły do tej szkoły chodzić i mogły po prostu zapewnić sobie lepszą przyszłość. Myślę, że to jest tam dla wszystkich oczywiste. Więc ta szkoła jest takim, podobnie jak u dzieci polskich, jest dość ważnym, kluczowym elementem dnia, no bo spędzamy tam kilka godzin. Widzimy dzieci czasem z plecakami, czasem z książkami, które niosą w dłoniach, jeżeli tych plecaków nie mają, z bardzo podstawowym wyposażeniem. Trudno mówić o chlebaku i butelce wody, tego raczej tam nie ma. To właśnie raczej ten posiłek, który my zapewniamy w ramach wsparcia, jest tym posiłkiem, na który dzieci czekają i wtedy one w przerwach ustawiają się w bardzo zdyscyplinowany sposób, trzeba powiedzieć, w kolejkach po to, żeby właśnie ten posiłek dostać.
to drugie śniadanie. No i trwają lekcje, bardzo podobne do tych lekcji, które są u nas. Jest nauczyciel przy tablicy, są dzieci, które siedzą w ławkach, jedne głośniejsze, drugie mniej głośne. No ale właśnie wszystko w takich okolicznościach bardzo niestandardowych i innych niż te nasze, bo jest to po prostu szkoła bardzo, bardzo uboga. Na przerwach mogliśmy zobaczyć

Dzieci, które wychodzą, biegają, kopią piłkę właśnie, która do nich trafiła z ogromną radością, a później wracają do domów i po prostu uczestniczą w obowiązkach domowych, spędzają czas z rodzicami. Z tym, że tutaj też trudno mówić o... Nikt nie gra w gry, nikt nie ogląda telewizora, tego po prostu nie ma. Mało kto w regionie Tigray ma telefon, a jeżeli ma

0: Podcast Świat to także miejsce, w którym próbujemy zobaczyć cały mechanizm kryzysu, a nie tylko jego najbardziej drastyczny obraz. Dziś mówimy o dzieciach wracających do szkół w Tigraju. Usłyszeliśmy już, jak wygląda ich dzień i czego brakuje w klasach. A za chwilę, dlaczego sam remont budynku nie wystarcza? Kto odpowiada za zbrodnie tej wojny? I dlaczego pokój w regionie ponownie stał się niebezpiecznie kruchy?
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: Region Tigraj ma za sobą jedną z najbardziej dramatycznych wojen ostatnich dekad w Afryce. W listopadzie 2020 roku doszło do ostrego konfliktu politycznego między władzami Etiopii a lokalnymi politykami w Tigraju. Rząd wysłał na miejsce wojsko i ogłosił tam stan wyjątkowy. Zamknięto lotniska, odcięto internet, telefony, a lotnictwo rozpoczęło bombardowania pozycji lokalnych oddziałów wojskowych. Brutalne walki trwały 2 lata, w trakcie których Tigraj był odcięty od świata, a kilka milionów ludzi głodowało. Dochodziło do czystek etnicznych, a wojsko dopuszczało się zbrodni wojennych. 800 tysięcy ludzi uciekło ze swoich domów, aż 2,5 miliona dzieci nie chodziło do szkoły. I choć wojna skończyła się po 2 latach, to jak mówi Nina Mocior z Caritas Polska, do normalności jeszcze daleko.
1: Oficjalnie wojna się zakończyła, ale demobilizacja frakcji tych wojennych walczących się do końca nie odbyła. Nie wszystkie szkoły i budynki użyteczności publicznej zostały oddane ponownie do użytku. To też jest przypadek szkół. Do tej pory w szkołach albo stacjonują różne grupy wojskowe, zbrojne, albo też osoby wewnętrznie przesiedlone. Te szkoły się pozamieniały w takie właśnie osady, prawda, siedliska osób wewnętrznie przesiedlonych, całe rodziny. I to jest też ta konsekwencja wojny. Dodatkowo mówimy o tym, że w trakcie tego konfliktu pozwolono na blokadę ekonomiczną, informacyjną, internetu, prądu do regionu Tigraj, co też ma swoje bardzo duże konsekwencje, bo tam realnie mieliśmy do czynienia z klęską głodu, ponieważ nawet pomoc humanitarna nie miała prawa tam wjechać. I to był skandal, po prostu to była skandaliczna sytuacja w kontekście kryzysu humanitarnego, że nawet ten dostęp humanitarny, który powinien być neutralny i niezależny od woli walczących stron, on nie miał miejsca. I to jest też pokłosie tej klęski. Teoretycznie mamy demobilizację, wojny nie ma, ale nie wszystko wróciło do normy, nie wszystko wróciło do swojej codziennej rutyny. To dziecko przede wszystkim nadal czuje lęk. Nadal osoby dorosłe czują lęk, bo bardzo często za górką, prawda, czy w regionie, który jest przygraniczny właśnie z Erytreą, bo to jest północ, prawda, Etiopii, do tej pory osoby też dorosłe i dzieci obawiają się, że za chwilę znowu przyjadą żołnierze, bo ta sprawa nie jest uregulowana. Druga rzecz, dziecko, które już jest wyrwane z edukacji, bardzo często do tej edukacji nie wróci, no bo nawet jeśli ta szkoła jest, to najczęściej nie będzie miało możliwości wrócić, bo ono już rozwojowo przeskoczyło o te 3 lata. Dziecko w sytuacji, kiedy mówimy, jest koniec wojny, ale faktycznie nie ma końca wojny, nadal czuje bardzo duży lęk, nadal jego rodzice czują bardzo duży lęk, nadal rozmawia się o tej wojnie, jest wystawiony na wszystkie sygnały związane z wojną. No i bardzo często ono musi w jakiś sposób zrozumieć tą sytuację, w jakiej się znajduje. I najczęściej to będą powracające obrazy, to będą, no nawet po tych rozmowach z rodzicami, to będą takie zaburzenia potraumatyczne, mówimy, prawda, zespół stresu pourazowego, gdzie dziecko sobie, to są natrętne myśli powracające, to jest bardzo przeczulone reagowanie w sytuacji obiektywnie bezpiecznej, ale bardzo przeczulone reagowanie na zagrożenie. I to jest no, taki ewidentny, prawda, symptom też PTSD, czy właśnie tego potraumatycznego funkcjonowania pourazowego. I proszę sobie wyobrazić, że osoba w ogóle dotknięta takim skrajnym doświadczeniem zagrożenia życia, często przedłużającym się przez 2 lata, tak, czy dzień w dzień zagrożeniem życia, ona traci perspektywę, co było w przeszłości, co jest obecnie i co jest w przyszłości. Dlatego też warto jest, żeby dzieci wracały do swojej rutyny. Warto jest, żeby one miały to przyjazne środowisko w szkole, bo dziecko, które zacznie się bawić, to jest właśnie to, prawda? Dziecko, które zaczyna się bawić, to oznaka, że jest dzieckiem. Więc my chcemy, żeby ta

0: Szkoła Podstawowych Potrzeb, i tak nazywamy nasz program. Chcemy, żeby to dziecko powróciło do takiego bardzo całościowego rozwoju swojej osoby, ale też właśnie rozwojowo ta zabawa jest niezbędna. To są zajęcia sportowe, to są zajęcia z kolorami, też często nie ma też materiałów edukacyjnych w tych szkołach. Chcemy, żeby dzieci były bardziej wystawione na kolory, żeby te ściany były odmalowane, żeby w końcu tak wyremontować ściany, żeby tam nie było kul widać, tak? Żeby były okna, a nie płachty wojskowe, prawda, w różnych kolorach, ponieważ dziecko bardzo źle funkcjonuje. Dziecko źle funkcjonuje też w szkole. Dziecko poznawczo źle funkcjonuje, ma problemy z koncentracją, bardzo często ma problemy z pamięcią. Więc nawet jak mówimy o takim szkolnym, możliwości szkolnego realizowania swoich zadań, to też jest to bardzo utrudnione. Caritas Polska wspólnie z lokalną Caritas Etiopia pracujemy w 34 szkołach i wspieramy ponad 7 tysięcy uczniów. Realizujemy program dożywiania, czyli zapewniamy tym dzieciom drugie śniadanie. Rozbudowujemy lub całkowicie budujemy nowe toalety i takie sektory sanitarne. I chcemy, żeby też te szkoły miały dostęp do bieżącej wody. A dodatkowo od tego roku rozpoczynamy realizację programu szkół wrażliwych na traumę, w której odbędą się szkolenia zarówno dla pedagogów, jak i dla rodziców, żeby uzupełnić zajęcia w szkole o zajęcia nieco bardziej skoncentrowane na leczenie traumy i wsparcie psychospołeczne dzieci.
1: Proszę sobie wyobrazić perspektywę, w której rodzic ma świadomość, że dziecko przez 3 lata nie uczestniczyło w edukacji. Dla nas jest to w ogóle nie do wyobrażenia. Jeżeli do tego dołożymy właśnie te straty ludzi bliskich spowodowane wojną, no to naprawdę mówimy o jednym z najtrudniejszych regionów, który na pewno potrzebuje naszej pomocy. Dla tych dzieci szkoła jest na pewno ważna i od początku takiego wychowania przebija się tam w różnych narracjach właśnie tych rodziców i dzieci, że wszyscy wiedzą, że szkoła to jest lepsza przyszłość. Nawet kiedy obserwowaliśmy taką codzienność dzieci, jest taki moment, kiedy nauczyciel staje i mówi do dzieci: we learn, we flourish, tak mi się wydaje. Dzieci powtarzają to po nauczycielu. To jest takie jakby hasło, że kiedy uczymy się, to kwitniemy, kiedy uczymy się, to wzrastamy. To jest jakby hasło, które tam wszyscy powtarzają, bo mają świadomość, że dla nich to jakby edukacja jest naprawdę ceną życia. Myślę, że wszyscy wiemy, że edukacja to jest lepsza przyszłość i w Polsce, i w Europie, ale tam naprawdę ta edukacja, znajomość języków, znajomość w ogóle różnego rodzaju przedmiotów może sprawić, że ktoś właśnie z tego trudu życia w bardzo trudnym miejscu będzie mógł się wyrwać. Dlatego przebija się na każdym kroku to, jak edukacja jest tam dla ludzi ważna. I myślę, że też to miejsce szkoła jest miejscem spotkania rówieśników, właśnie tych gier, zabaw społecznych, jest swego rodzaju taką ucieczką od trudnej codzienności, więc na pewno jest to, ma dużo większe znaczenie i na pewno inne znaczenie niż dla dzieci polskich. Bo w domu jest bieda, bo w domu trudno o ten posiłek, bo właśnie ten posiłek może się wydarzyć w szkole i myślę, że ta szkoła to jest właśnie ta nadzieja na lepszą przyszłość. Ta nadzieja, że idę tam, ponieważ wiem, że jest to potrzebne, żeby naszej rodzinie lepiej się żyło.
2: Najmocniejsza scena tej opowieści nie dotyczy zniszczeń. Dotyczy chwili, w której dziecko zaczyna się bawić, uczyć i planować kolejny dzień. Szkoła nie usuwa wojny z pamięci. Może jednak przywrócić porządek, w którym przyszłość znów ma sens. W Tigraju ta praca nadal odbywa się w cieniu niepewnego pokoju. Podcast Świat znajdziecie także na YouTube, Spotify, Facebooku oraz Instagramie. A premierowych odcinków można słuchać w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
4: Powtórka programu. Reportaż na radio.

0: Będzie obiad, kolacja.
1: To nie ma takich podróżanie żadnych barów, knajpek.
0: Jak są, no to wiadomo, idzie się jakiś obiadek, się z jakąś kolację. Tam nie ma tam, że oszczędzamy.

0: tak, nie. Ale jak nie ma tu w pobliżu nic, to trzeba sobie samą zrobić coś do jedzenia.
1: Zdrowa żywność, kiełbaska, boczusz.
0: Nawet schabowy może być. Później na pewno zjemy i popłyniemy sobie pontonem, bo mamy ponton. To jeszcze sobie popływamy dzisiaj, bo jest ładna pogoda. A później wieczorkiem jakaś lampka wina, jakieś przyjemności i spać.
2: Jest taki zwyczaj, że wiesz, nie panujemy sobie, czyli nie na pan, tylko raczej po imieniu.
3: A na drodze się pozdrawiamy, czy nie bardzo?
2: Staramy się pozdrawiać, znaczy ja pozdrawiam, nie wszyscy odmachują, ale to takie ostatnie 2 lata są, że mniej ludzi odmachuje, dlatego że nie znają zwyczajów. Mamy dużo kamperowców takich przypadkowych ostatnio.
3: Może się nauczą.
2: Muszą się nauczyć, to już nasza w tym rola, tych starych karawaningowców. No ja jeżdżę 31 lat kamperem, także no już troszkę coś tam pojeździłem. U mnie rozłożenie się to jest wyjęcie stolika, 2 krzesełek i korbeczką marki Zero skręcam i ja już mam biwak. 50 km od Warszawy mamy taką swoją odskocznię. No nie zawsze człowiek ma czas zrobić 200 czy 300 km na jakieś dłuższe podróże, tylko po prostu na weekend. Jeziorko jest, woda jest, fajne miejsce, wspaniali ludzie to prowadzą, także trzeba przyjeżdżać.
3: A nie lepiej wynająć sobie pokój gdzieś z wygodami, z łazienką, ze wszystkim pod ręką?
2: Jest to bardzo częsta dyskusja w kręgu karawaningowym. Ja prowadzę taką dużą grupę na Facebooku, Kampermeistry, i gdy ktoś mówi, gdzie był, i na przykład podaje koszty, ile wydał na paliwo, ile wydał na to, na tamto, to czasami ktoś odezwie się, za tyle pieniędzy to ja bym wynajął hotel na tydzień w jakimś tam ciepłym kraju. No tak, tylko my jadąc na przykład do Grecji zwiedzamy 4 czy 5 państw. Nie śpieszymy się, bo taka zasada karawaningowca to jest nie śpieszyć się, tylko jak najwięcej zobaczyć. Codziennie nocujemy w innym miejscu. Przede wszystkim we własnej pościeli, mamy swoją łazienkę, swoją kuchnię, swoje jedzenie, swoją lodówkę. Nie jesteśmy od nikogo zależni, aby tylko mieć kasę na paliwo. Ja to na przykład jeżdżę w ten sposób, że przykładowo mam 1000 zł, to jadę za 500 w jedną stronę, jak wydam 500, to aha, dobra, za tyle samo muszę wrócić. Ja nie wyobrażam sobie spać w hotelu, już wszystko w te 2 dni zobaczę. I 6 dni siedzenia w tym samym pokoju, na tym samym balkonie, na tej samej plaży, nad tym samym basenem. To nie dla mnie. Wsiadam w kampera, bo już mi się nudzi. I już jadę czasami na drugą stronę jakiegoś jeziora, wioski, miasteczka, lasu, cokolwiek. Zmienić otoczenie. I już mi się podoba.
3: Na długo państwo przyjechali?
4: Na razie na dobę.
3: Czyli rozumiem, że to cel jest jakiś dalszy podróży.
4: Przyjechaliśmy całą Polskę wzdłuż. Przejechaliśmy szczególnie zwiedzić Solinę.
3: A no. Państwo skąd jadą?
4: Z Elbląga. Wracamy z powrotem na wybrzeże. Wszędzie jest tłok na polach namiotowych, na kampingach. Ciężko się dostać. Solina piękna. A byliśmy jeszcze... Monika, gdzie byliśmy? Jak ta piękna miejscowość? O, w Sandomierzu. W podziemnych grotach, co są pod miastem zrobione, nie? 0,5 kilometra. 17 metrów pod ziemią.
3: Planują państwo wcześniej te punkty, w których trzeba się zatrzymać albo zmienić?
4: Nie,
3: czy to
4: my po prostu jedziemy tam, gdzie się spodoba, tam się zatrzymujemy, tak jako tutaj, nie? Bo jechaliśmy nad Zalew Zegrzyński, ale jakoś nam nawigacja pokierowała tutaj.
3: Od dawna państwo tak podróżują?
4: 3. rok. Teraz była pandemia, to żeśmy jeździli tylko na wybrzeże, tam do Stegna, Jantar, całe wzdłuż wybrzeże, aż do Szczecina, nie? Codziennie gdzie indziej.
0: Żeby nie w jednym miejscu, bo ja raczej nie jestem taka, żeby siedzieć w jednym miejscu, gdzieś tam wynająć jakiś domek i siedzieć.
4: Spontanicznie.
3: Niektórym to przeszkadza, zazwyczaj właśnie paniom, że nie ma tej większej kuchni, prawda?
0: To zależy, bo są wygodne też osoby, nie? Wczoraj, żeśmy wracali, to żeśmy się zatrzymali na przykład na CPN-ie i prysznic, no wiadomo, trzeba zapłacić, ale można sobie wziąć na CPN-ie prysznic, nie? Także, nie, no to jak to co lubi, no my lubimy takie coś, no właśnie.
2: Znam przypadki, już nie będę mówił o kim mówię, ale na pewno kolega, pozdrawiam, będzie wiedział o nim. Jego żona powiedziała, że będzie jeździła z nim kamperem pod jednym warunkiem, że będzie parkował go tam, gdzie jest obok hotel, bo ona nie będzie spała w kamperze. Nie będzie gotować, nie będzie się myła w tym kamperze.

0: kamperze, bo tu jest ciasno, bo jest mało miejsca, a poza tym trzeba robić. I oni jeździli kamperem na wakacje i stawali tylko na tych kempingach, gdzie obok był hotel, bo ona spała w hotelu. No, niestety, no, w karawanie jest tak, że najlepiej jest samemu gotować i tak dalej. No, można jeździć po knajpach, pewnie, że można, ale no to trochę się mija z karawaningiem wtedy. No to lepiej wtedy naprawdę jechać do hotelu, wynająć pokój i mieszkać w takim hoteliku sobie. No.
1: Obiad o 14 to trzeba być, kolacja o tej trzeba być, wszystko trzeba być, nie?
2: A tak, kiedy człowiek chce, to pójdzie z jej i coś sam sobie upitra się zawsze, nie?
1: Namiocie niewygodnie, plecy bolą, przyjdzie deszcz. Co robić w namiocie? Siedzieć tylko w tym namiocie? W samochodzie to i można usiąść, pogadać. Lodóweczka, wszystko jest, a w namiocie gdzie? Jak mam za namiot płacić, to wolę już kampera mieć i kamperem pojechać, nie? Opłat nie ma takich dużych, tylko samo ubezpieczenie, w sumie przeglądy.
3: Mają gdzie państwo postawić samochód?
1: Nie, no na parkingu stoi u nas tam na osiedlowym.
3: Nikt nie ma pretensji, że miejsca zajmuje trochę?
1: Nie, on zajmuje tyle, co i osobowy, ten większy. To jest to samo, nie? To jest przeróbka, nie? To jest sprinter.
3: Sami państwo tak przerabiali
2: no,
3: samochód?
2: No, sami, więc nie jesteśmy
3: tak?
2: niezależni.
3: Własnymi rękami?
2: Tak, tak, wszystko sami.
1: Miałem 20 tysięcy, no to co to? Kupiłem to, co jest, nie?
3: Można zobaczyć,
2: można,
3: jak to wygląda.
2: Jest woda, no wiadomo, nie?
1: Łóżeczko jest podwójne, bo się rozkłada.
2: Łóżko jest najważniejsze, bo trzeba się wyspać.
1: 140 na 2 metry długi. Tu jest cała ta elektrownia.
2: Mamy swój prąd też, nie? Bo są te solary na dachu.
3: Skąd pan wiedział, jak to zrobić?
1: A po co jest internet? Tu jest o, lodóweczka, płyta indukcyjna, kuchenka gazowa, turystyczne. Dwie. I co więcej trzeba. I tak się co ruszam unowocześnia. Udoskonala, nie?
4: Tam karetki robiłem, nie?
1: Nie, to nie była właśnie karetka.
4: Nie?
1: Prawdopodobnie to było do przewożenia albo więźniów, albo pieniędzy. Bo to są podwójne szyby.
4: Ma nawet dodatkowy zamek, widzę, jaki zrobiony tutaj.
1: Trzeba tylko siadać, jechać, tankować i zwiedzać.
3: To jak więźniów przewozili albo pieniądze, to podejrzewam, że państwo się bezpiecznie czują w środku.
2: Może jeszcze no, tutaj coś znajdziemy, jakąś kasiorę.
4: Na ciężkie czasy szukanie zostali.
5: Są ludzie, którzy nawet tak użytkują, na przykład busa mają, użytkują tego busa na co dzień, a mają gdzieś tam w garażu jakieś takie mebelki poskręcane, sobie wstawia i wyjeżdża, nie? Łóżko, kuchenka.
3: Wersalkę nie raz.
5: Tak, wersalkę, kibelek turystyczny, że w razie potrzeby, nie? A nie będzie nic w pobliżu, to też można skorzystać. Jak ktoś jeździł pod namiot i mu się podobało, to taka forma spędzania czasu mu będzie odpowiadała. Najlepiej jest chyba przed zakupem, jak ktoś planuje, a nigdy nie karawaningował, to sobie wypożyczyć. Taniej wychodzi. Już później kupić i sprzedawać, jak się okaże, że to nie to. Kupowaliśmy kampera, to na ulicach to rzadkość było. Teraz to takie popularne się stało. I to widać też po cenach tych samochodów, nie? Że kiedyś to za dużo mniejsze pieniądze można je było kupić. Tego kupowaliśmy 10 lat temu, za takie same pieniądze mógłbym go dzisiaj sprzedać.
3: Od początku takim kamperem pan jeździ? Takim, no, co widać, że to kamper?
5: Tak, tak.
6: To jest nasz pierwszy kamper.
5: Mamy dwójkę dzieci, tam łóżko piętrowe jest z tyłu. Zawsze znajomych można wziąć, więcej się zmieści. Większą grupą można jechać.
6: Aczkolwiek poprzedni właściciel tego auta pojechał ze znajomymi chyba do Norwegii, no i wrócili już jako nieznajomi.
5: Jednak na takiej przestrzeni, jak się dłużej przebywa, no to dochodzi do konfliktów między ludźmi.
3: Bo rozumiem, że dwóch pokoi tu nie ma.
5: Nie ma. Łóżka są oddzielne, ale pokój jest jeden, M1.
6: Proszę bardzo. Proszę, może bałagan.
3: Świeżo pan wrócił.
5: Tak, nie zdążyłem posprzątać. O, jeszcze garki w umywalni. No, no to tak jak widać, tutaj łóżko piętrowe, nie? Dwa łóżka. Tu na alkowie też dwie osoby mogą spać.
3: Spokojnie.
5: I tutaj stolik się opuszcza i się robi jeszcze jedno łóżko. Łazienka, umywalka, kibelek i prysznic oddzielnie. Żona jechała w zeszłym roku, nie, dwa lata temu i rozerwało jej oponę, nie? Wystrzeliła opona. To tutaj w tej łazience to tak,

0: podłogę, porwało ubikację i porwało cały prysznic. To wszystko było od nowa zabudowywane.
1: W Polsce, tak. Szczęśliwie w Polsce.
0: Pod Poznaniem na autostradzie. Mówiła, że widziała w lusterku, jak szampony lecą po autostradzie. Później spotkaliśmy dokładnie taki sam model, tylko młodszy kampera. Znajomy jechał. Z drugiej strony miał taki sam wystrzał. To też mu opona do środka wpadła i porwała meble. Lodówkę, kuchenkę. No one są tak dosyć delikatnie zbudowane. W środku styropian, z zewnątrz jakieś tam tworzywo. Tak jak na blaszance zbudowany, no to solidniejszy jest. Trwalszy, nie? Samochód.
2: No wiadomo, nie każdego stać na nowy samochód. No mój kosztował raptem 6 tysięcy. Czasami ktoś mnie pyta, mówi, ty jakiego byś kupił kampera? Jakbyś miał kasę? Ja mówię, jakbym miał kasę, to bym nie kupił nowego. Nie lubię nowych samochodów, bo nowsze to się psują. Stare nie. Ja wiele lat naprawiałem kampery. Po prostu wiem, jak to zbudowane. Owszem, design robią piękny, ale to jest taka tandeta. To ma wszystko 43 lata. Tutaj nie było nic odnawiane. To jest wszystko oryginalne. I każdy element, czy ogrzewanie, czy cokolwiek, wszystko działa, jest fabryczne. Nawet lodówka ta stara, 40-letnia działa. To są też takie kampery jak tam. No, tam już jest taka górna półka, ale mają tą samą radość z kampera, co i ja. Tylko ja wydałem równowartość felkę do tamtego. Ostatnio zauważyłem taką manię, żeby już w kamperze mieć wszystko. Częste pytania na mojej grupie to są, jak zamontować zmywarkę, suszarkę, pralkę, kuchenki mikrofalowe i tak dalej. Już telewizory, satelity i tak dalej, to już od dawna są. Kurczę, a ja mam trochę inaczej. Ja od tego wszystkiego uciekam, siadając z kampera. Ale łódkę już też chciałem mieć. Jedziemy wiosła. Przydadzą się, nie? W razie tego.
1: Jak pan prowadzi takie miejsce, to co, w sezonie nie bardzo można wyjechać?
0: No my tak robimy z żoną, że po prostu żona zostaje, ja wyjeżdżam. Ja zostaję, żona wyjeżdża. Dzieciaki się cieszą, bo dwa razy wakacje mają.
1: Nie strach tak kobiecie samej takim samochodem?
3: Nie,
1: ciężkim.
3: W ogóle nie strach. Ja uwielbiam podróżować. Dla mnie im większy, tym lepiej, bo lubię. Nie boję się absolutnie, czy obsłużyć kampera, czy go prowadzić. Jedyna rzecz, która się zmieniła w moim podróżowaniu, że staram się parkować jednak na kempingu, jeśli jestem z dziećmi, dlatego że uważam, że to jest z lekka bezpieczniejsze. Może taki stereotyp, może nie, ale mimo wszystko zatrzymujemy się na kempingu, nocujemy tam bezpiecznie.
0: Szczególnie we Włoszech, w Hiszpanii są takie szajki, które okradają kampery. Oni po prostu wiedzą, że w tych kamperach są cenne rzeczy, ludzie pieniądze mają. No to też trzeba uważać. Jak z Włoch żeśmy wracali, stanęliśmy na noc na parkingu, już w Austrii, między samochodami ciężarowymi. No i poszliśmy spać, rano wstajemy. Odjechaliśmy jakieś 50 kilometrów i ja tak biorę, tu kurtkę miałem za fotelem, patrzę, nie ma tej kurtki. A żona jeszcze, jak się obudziłem, to mówię, zobacz, torebkę z przodu zostawiłaś, nie? I później ona tak mówi, ta torebka była rozgrzebana, nie? Szuka, wszystko było, tylko pieniądze powyciągali. No, ale już odjechaliśmy 50 kilometrów i ci, co kradli, to liczyli na to, nie? Że kart się nie ukradnie, to się tego nie zgłosi. No i myśmy nic nie słyszeli. Musieli nas zagazować, wejść w tym czasie, jak żeśmy spali, jak nas uśpili. Przewiskali i koniec. No, najgorsze to, że kurczę, jest taka świadomość, że świadomość tej nieświadomości, nie?
1: Że spała, oni
0: tak,
1: chodzili.
0: Oni tak, chodzili, tak, buszowali. Przecież to różnie mogło się zdarzyć, nie? Jak się człowiek obudził, to by się próbował bronić. No nie wiadomo, jakby to się skończyło. Zawsze jakieś tam przygody się zdarzają.
2: Podobno pies jest dobry dla zabezpieczenia. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja o tym nie myślę, bo jakbym zaczął się bać, to bym przestał jeździć na dziko. Na moje te 30 parę lat kamperowania jedyne przygody negatywne, jakie miałem, typu kradzież, czy jakieś pijańskie burdy, czy coś, to zdarzyły się na kempingach.

0: na dziko nie zdarzyło mi się. I często mnie ludzie pytają, Gino, ty się nie boisz stanąć tak na dziko, że cię coś zrobią? Ja mówię, nie, no właśnie ja się nie boję tak stanąć.
1: Następnie
2: już widać następne.
0: Tak, to jest taki kamperek, widać, przerabiany. Ktoś go sobie sam zbudował. Jest 1/4 kosztów nowego. Tych samochodów się tak dużo zrobiło, że zwyczajnie zaczęło brakować miejsca dla tych ludzi. Kempingi w zeszłym roku to w ogóle była tragedia, tak zatłoczone kampera. Namiotu nie było gdzie postawić. Mocno się zmieniły też koszty kempingów.
1: Wzrosły?
0: Ludzie poczuli, że można na tym zarobić i bardzo mocno to wykorzystują. No akurat tu jest tanio, bo tutaj jest 50 zł za parcelę z prądem, ze wszystkim. Ale już na północy do 200 zł za jedną taką parcelkę, za mniejszą, bo mało tego, nawet za markizę, którą mamy przy kamperach, czyli taki daszek, każą sobie dopłacać. Za prąd każą sobie już płacić po 20 zł dziennie. Ja tego prądu wezmę za 15 groszy, bo ja to policzyłem. W tej chwili nie ma prawie gdzie pojechać i stanąć na dziko. Kiedyś stawaliśmy, można było tydzień na Golasa latać, bo nikt nie przyszedł, a w tej chwili stoi 10-15 kamperów. Jeszcze się kłócą między sobą, albo się tak zgadają, że lubią disco polo i jest łopo-copo całą noc, cały dzień, całą noc, cały dzień. Bardzo dużo przypadkowych ludzi nagle dostało kampery. Te ostatnie 2 lata skończyły się tym, że gdziekolwiek się zjedzie z głównej trasy, zakaz wjazdu, zakaz wjazdu, zakaz wjazdu. Przykładowo ja na Mazurach miałem niedaleko Biesowa taką miejscóweczkę nad jeziorem tej Stymy. Ostatnio pojechałem, ogrodzone, nie da się wjechać. Ale że znałem właściciela tego terenu, to podjechałem, mówię, dlaczego tak się stało, że już nie można tam wjechać? Powiedział wprost, mówi, pan przyjeżdżał, to pan zostawił czyściej jak było. Ale w zeszłym roku taki syf, jak nam zostawili tutaj, było pełno kamperów i ja mam dosyć sprzątania po nich. Po prostu wolę ich nie wpuszczać. I on mówi, pan chce, niech pan sobie wjedzie, daje klucze do bramki, może pan sobie stanąć. Ale nikogo obcego nie wpuszczę. My, stara wiara, taka karawaningowa, dostała po tyłku, jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie, przez tych ludzi przypadkowych, którzy myślą, że wszystko wolno, jak się już ma kampera i wszystko można robić. Tak nie jest. Ja wiem, że wielu jest bogaczy, owszem, mają drogie kampery, biorą je w leasingu, tylko nie mają duszy karawaningowca. Trzeba to zmienić.
3: Dużo chętnych na wynajęcie. No. Jak już tylko my skończymy urlop, to już są chętni, którzy by chcieli wynająć samochód od nas.
4: Żony i samochodu się nie pożycza.
5: A ja od przyszłego roku już na emeryturze, to już mogę jeździć, gdzie dusza zapragnie, nie muszę wracać na czas.
0: To jest ta wolność, ta przyjemność. Ja nie wiem, gdzie ja będę spał następnej nocy. Zwiedziłem z moją panią praktycznie całą Polskę wzdłuż i wszerz. Ale nigdy nie byłem w Augustowie. 2 lata temu na majówkę wymyśliliśmy, zobaczymy, jakie to są te augustowskie noce, słynne. Stanęliśmy na parkingu nad jeziorkiem, oczywiście na dziko. Przysnąłem koło 24. 15 minut później na ten sam parking przyjechali drifterzy augustowscy i tak do 3 nad ranem jeździli w kółko. Rano mówię, no słuchaj, noc augustowską mamy zaliczoną, idziemy zwiedzać. 1,5 godziny cały Augustus zwiedził. A majówka przed nami. Co tu dalej robić? To nawigacja. Tak patrzę, mówię, słuchajcie, jakieś jeziorko jest w lesie. Coś nas ta nawigacja trochę oszukała. Jechałem ze 30 albo 40 kilometrów szutrową drogą. Patrzę, granica państwa. Litwa. Trzeba paszporty? Nie trzeba. No to jedziemy na Litwę. No i dojechaliśmy sobie do Doskiennik. No i dalej w głąb. No. To właśnie daje kamper. Że człowiek planuje pojechać do Augustowa, a zwiedza Doskienniki i Litwę. I to jest właśnie kwintesencja karawaningu. Mój kamper, moja wolność.

0: Zapakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowanie, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj udowadniamy, że ograniczenia ruchowe, wiek czy podróż z małym dzieckiem nie oznaczają końca wielkich tygodniowych wypraw. Stworzyliśmy listę top regionów i szlaków w Polsce, dla których warto spakować walizki i przyjechać z drugiego końca kraju na kilka dni, a może i nawet na tydzień, bez obaw o krawężniki, stopnie i inne bariery, które zakłóciłyby nam urlop, jeśli mamy jakąś niepełnosprawność, jeśli jesteśmy seniorem, jeśli mamy małe dzieci na pokładzie i po prostu chcemy wypocząć w wersji light. Naszym gościem jest dr Stanisław Francuz, autor przewodnika Polska bez barier i nowej edycji tego projektu obejmującej aż 1000 szlak w całej Polsce. Ruszamy na szlaki bez barier. Zaczynamy. Co może najpierw nad morze?
2: Mogę uczciwie tutaj powiedzieć, że nad polskim morzem około 100 tras jest i ciężko wybrać taką szczególną. Na pewno, słuchajcie, zapraszam Was po pierwsze do Świnoujścia. Świnoujście naprawdę od Starego Miasta, przeprawa promem, to wszystko jest dostępne, pod Fort Anioła, później pod Wiatrak i później przepiękna nadmorska promenada. To wszystko i z wielką, szeroką plażą. I to wszystko jest przygotowane, mało tego, obrandowane, QR-kody. Drodzy Państwo, to wszystko spotkacie na szlaku z dużymi ułatwieniami, gdzie są i toalety, i restauracje. Więc to jest taki pierwszy punkt, który mi od zachodu przychodzi na myśl. No i z automatu chcę przeskoczyć na drugą stronę, czyli Trójmiasto. Mógłbym powiedzieć jeszcze dalej, Krynica Morska, bo to też cała Mierzeja jest pięknie już udostępniona, zrobiona, ścieżki rowerowe, gdzie wózkowicze mogą na wózkach, z napędem, bez, ale na handbajkach. Ale samo Trójmiasto dzisiaj już jest bajecznie dostosowane, przygotowane. Takie kocie łby zostały przez ostatnie dziesięciolecia wyeliminowane i dzisiaj od Gdańska przez Sopot, przez słynny Mąciak można do Gdyni naprawdę się dostać i przepięknie wzdłuż gdyńskiej promenady do oceanarium po prostu zwiedzać, łącznie ze słynnym okrętem Błyskawicą. Na północy mamy piękną Łebę, następnie no, przepiękny Kołobrzeg, uzdrowisko, które jest super dostosowane.
1: A jak z wjazdem na plażę?
2: Są po prostu z góry przygotowane zjazdy do tego stopnia, że są tak zwane zygzaki zjeżdżające. Na końcu jest często platforma drewniana, utwardzona i dopiero na końcu są wyłożone latem, poszczególne gminy, miasta robią wyłożone maty. Że na przykład tu najtrudniejsza sytuacja w Wózkowicze, ale mamy z dziećmi, które mogą podjechać na tych matach lub tych platformach drewnianych, zostawić wózek i dopiero wziąć stamtąd małe dziecko i dopiero wyjść sobie na kocyk, na plażę, czy też gdzieś tam, no, żeby się po prostu położyć. Więc jest to doskonale widoczne w krajobrazie i już nikogo to nie razi, że jedni schodzą schodami, a inne osoby, które mają takie potrzeby, szczególne potrzeby, zjeżdżają sobie tymi zakosami. Zobaczmy w Trzęsaczu. Zrobiono normalnie też właśnie takie podjazdy, zjazdy z klifu. I dzisiaj te elementy nikogo nie zaskakują. W wielu miejscach są mocno dostosowane dla osób z potrzebami.
1: A gdybyśmy się tak troszeczkę chcieli od linii brzegowej odsunąć, ale jednak wypoczywając nad morzem i zobaczyć coś na Pomorzu, jakie by pan szlaki zaproponował takim osobom, które nie chcą się zbytnio wysilić albo nie mogą się z różnych powodów, nie wiem, są po jakiejś ciężkiej chorobie i chcą to tak zobaczyć w wersji light.
2: Jest taka miejscowość jak Warpnica na przykład, słynne Szmaragdowe Jeziorko, jest pod Szczecinem Puszcza Bukowa, Krzywy Las, ale słynne Gryfino, Gryfice, ale mamy też Słupsk na przykład delikatnie oddalony, więc są to takie miejscowości, o, Zieleniewo pod Kołobrzegiem, gdzie western, piękne rancho jest zrobione, jest Horterux, tak się nazywa, park, ogród dokładnie prywatny zrobiony, gdzie się w labiryntach roślinnych chodzi. Tu jeszcze polecam słynne Wejherowo. No malutka miejscowość, ale perełka od słynnego Wejhera pochodzi, a miasteczko dosłownie zrobione na gładziutko. Jest położone na morenach czołowych. Niby wydawałoby się w okolicy różnice wysokości, a miasteczko jest prawie na płasko zrobione. Więc polecam tego typu miejsca, które mogą być na 2-3 godziny, ale możemy tam spędzić 2-3 dni.
1: A możemy się na przykład wybrać rowerem, bo z tego co pan mówi, te trasy przygotowane dla niepełnosprawnych, ale one są również świetne do takiego właśnie lajtowego zwiedzania.

0: okolicy na rowerach.
1: W zasadzie, drodzy Państwo, mogę powiedzieć tak. Polskę północną od Świnoujścia, Szczecina, Świnoujścia, w zasadzie aż na Hel możemy przejechać rowerkiem po wydzielonych trasach, nie korzystając z tras dróg publicznych, samochodowych. Więc to jest kolejne takie miejsca. Jadąc przez Malbork, Mazury, mamy wreszcie na Mazurach zakończone 10 lat temu piękną trasę Grindwellu, która biegnie przez całe Mazury, Podlasie i Lubelszczyznę, Podkarpacie i Świętokrzyskie od północy przez wschodnią ścianę aż właśnie od Podkarpacia i do Świętokrzyskiego.
0: Proszę Państwa, wszystkie miejsca, które pan doktor Francuz wymienił, on daje głowę, że to są miejsca bez barier i przystosowane dla takiego właśnie lajtowego, swobodnego, nieśpiesznego zwiedzania, ale skoro już wylądowaliśmy na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, no to spróbujmy tutaj spenetrować ten obszar pod kątem takich miejsc przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów.
1: Myślę, że rekomendacją będzie najnowszy przewodnik wydany i teraz najnowszą wersję, którą już przygotowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, to 220 tras w tym roku. Spróbujemy.
0: Jest czego wybierać?
1: Jest.
0: No to wybierzmy ze trzy.
1: Muszę powiedzieć tak, na pewno Karkonosze. Świetnie przygotowane trasy. Pierwsza taka zrobiona na Kopę i pod Śnieżkę. Obrandowana, wyłożona matami, że tam nie tylko, że jak się wcześniej zgłaszamy w Karpaczu na wyciąg zadzwonimy, że jest osoby na wózkach, no to wtedy uruchamiają nam gondole i osoby na wózkach wjeżdżają na górze, po matach dostają się do Domu Śląskiego.
0: A to trzeba odpowiednio wcześniej zgłosić?
1: Tak, trzeba zadzwonić tam, oczywiście.
0: Dwie, osoba, trzy godziny wcześniej?
1: No myślę, że trzeba po prostu poinformować, żeby oni
0: chyba
1: byli
0: dzień wcześniej, tak, żeby
1: to
0: przed rozruchem
1: tak, i to trzeba zrobić. Natomiast druga taka trasa, która jest w tej chwili kończona, to jest do schroniska Łomniczka. Przepiękne 3 kilometry znowuż obrandowanej trasy dla osób na wózkach. Pozostałe osoby sobie poradzą. No i świeżo oddana w Szklarskiej Porębie do wodospadu Kamieńczyka. Dosłownie piękne, tam 2 kilometry zrobionej, gładziutkiej trasy, wyłożonej kamieniem, ale gładziutkim, gdzie pozwala się niepełnosprawnym dotrzeć ze Szklarskiej Poręby do wodospady Kamieńczyka i wrócić z powrotem. I to szczególnie wózkowicze sobie z tym poradzą. Jeśli jesteśmy już w Sudetach, to muszę pochwalić ogromnie pana dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. Dlatego, że tam wykonano niesamowitą trasę na błędnych skałach, które są, wiadomo, przejściem, labiryntem bardzo trudnym. Wykonano dokładnie w zeszłym roku i otworzono trasę 400 metrów dla wózkowiczów. Cała trasa po platformach pomiędzy ścianami, skałami. Jest to namiastka tych gór, można powiedzieć, piaskowców ciosowych w Górach Stołowych, ale osoby z niepełnosprawnością na wózkach mogą tego też doświadczyć, zwłaszcza szczególnymi porażeniami. Bo na przykład mieliśmy tam niewidzących, którzy szli prowadzeni przez asystentów przez główny szlak w ogóle błędnych skał i dają sobie radę. Intelektualni, niesłyszący, niemówiący, więc to jak najbardziej oni sobie świetnie radzą, ale jeśli chodzi o wózkowiczów, to była piękna, że tak powiem, praca i niesamowity pomysł na projekt, który wykonano za grube pieniądze. I drugą taką trasę dyrektor Parku Narodowego wykonał z Karłowa do Batorowa. Dawna droga powiatowa, która została zamieniona na trasę pieszo-rowerową dla wózkowiczów, też przepięknie przygotowaną, z miejscami postojowymi, na wypoczynek, z wiatami, z takimi altankami. Doskonała trasa w jedną stronę 6 km. Można wrócić z powrotem, no albo z Batorowa zjechać na dół, gdzieś tam już ktoś może podjechać, odebrać, ale to polecam szczególnie. Centrum ekologiczne w Kudowie, też należące do Parku Narodowego, w 100% przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami. No i skoro mówię o Parku Narodowym Gór Stołowych, to muszę też pana dyrektora Andrzeja Raja pochwalić z Karkonoskiego Parku Narodowego, bo nowe centrum otwarte w Sobieszowie jest w 100% z dostępnością.
0: A co to jest za centrum?
1: Jest to nowe centrum Parku Narodowego Karkonoskiego, gdzie cała i historia, i przyroda, i góry, i nie tylko, bo historia w ogóle pałacu, zamku w Sobieszowie, to wszystko jest ujęte w jednym i osoby z niepełnosprawnością tam mają pełny dostęp, łącznie z pętlami odsłuchowymi, dotykowymi, z brailem, ale w wielu językach jest to zrobione, więc doskonale, mało tego, przewodnicy są szkoleni, kształceni do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
0: Byliśmy na Śnieżce, byliśmy na błędnych skałach, no ale teraz pora wybrać się w najbardziej chyba kultowe polskie góry, czyli Tatry. Da się lajtowo w tych Tatrach, które są takie drapieżne?
1: Mimo wysoko. No, na przykład dzisiaj bez problemu możemy dostać się osoba na wózkach nad Morskie Oko. Bez problemu dostępne są Krupówki, ale wyśmienite trasy można zrobić.
0: Krupówki to tak powiedzmy umiarkowa.

0: zupełnie wariant.
1: Jest sporo atrakcji naprawdę w okolicy, idąc po Krupówkach, muzeów i tak dalej, różnych atrakcji. Ale na przykład na Gubałówkę możemy koleją zębatą wjechać, a później przejechać sobie partią szczytową na Butorowy Wierch. Kolejnym na przykład jest Dolina Małej Łąki, która też tak samo można się tam dostać pod skocznię, oczywiście Wielką Krokiew jak najbardziej i wyciągiem wjechać na górę i zjechać.
0: I cały czas przypominamy, że to są miejsca w pewnym sensie certyfikowane z gwarancją tego, że no, nie zleją nas siódme poty, jak tam będziemy, a ci, którzy mają jakiekolwiek dolegliwości, są rekonwalescentami, dadzą radę.
1: Tak jest. Oczywiście są to miejsca, które są w naszym przewodniku i my często zwracamy uwagę to, co na początku powiedziałem, że trasy górskie u nas mają trzeci stopień trudności. Chodzi o różnicę wysokości. No przykro, pod Wielką Krokiew różnica wysokości niby jest tam 30 metrów z jakichś tam punktów, jak wychodzimy przez Krupówki, no to jednak te 30 metrów na przestrzeni tam kilometra trzeba pokonać. To poważna, jest podejście.
0: Poważna informacja jest taka, że w przewodniku 1000 tras w Polsce bez barier są te trasy też podzielone na stopnie trudności. Także jeśli ktoś chce sobie bezpłatnie ściągnąć taki przewodnik, to od razu może się zorientować, czy to jest na jego siły, czy to nie jest na jego siły. Dobrze, zakończmy może naszą podróż nad jeziorami, nie tylko mazurskimi, ale także na Pojezierzu Zachodnim. No bo jak lato, to woda, jak woda, no to kąpanie, może żeglowanie, spływy, jak to wygląda?
1: Pod tym względem chyba taką mekką polskiego żeglarstwa to prawda są Mazury ewentualnie, a spływy to też Krutynia czy też Hańcza. I przede wszystkim tu doskonale zagrał biznes prywatny, bo się okazuje, że niejednokrotnie ciężko przekonać było niektórych samorządowców, że trzeba coś zrobić dla niepełnosprawnych, a okazuje się, że biznes prywatny świetnie to wyczuł w tym interes i potraktował, że to jest też klient. Ta osoba z niepełnosprawnością, czy senior, czy rodziny z małymi dziećmi. Nie, i się okazuje, że zjazdy, podejścia, trapy, keje zostały wszystkie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. My zabieramy wózkowiczów na żagle i pływamy na wielkich jeziorach. Gierzycko, Sztynort, Węgorzewo, Rucianenida. Tam wszędzie, gdzie się podpływa.
0: I to, I to nie tylko stateczkami spacerowymi,
1: nie,
0: prawda?
1: Na jachtach, ale też na kajakach. Normalnie są specjalne rampy przystosowane, które pozwalają, że osoba z niepełnosprawnością, no to muszą być specjalne podjazdy. Ale to wszystko dzisiaj jest robione. Dlaczego? Dlatego, że w tym też właściciele widzą swój interes. Dlatego też całe wybrzeże, znaczy całe pojezierza nasze, można powiedzieć, że powolutku się przystosowują. Miałem okazję być na Jeziorze Głęboki. Tam jest jedno z piękniejszych centrów nurkowania. Drodzy Państwo, tam osoba na wózku, wsadzana na wózek, zakładany jest akwalung, kombinezon, żeby było komfortowo, cieplutko, żeby osoba nie zmarzła, następnie butle i następnie na wózku schodzi na 3, 4, 5, 7, 10 metrów. Więc może oglądać to wszystko, co jest pod wodą. Tam można przyjechać w ogóle nie uprawiając nurkowania i zostaje człowiek w ciągu dosłownie pół godziny przygotowany, ubrany i pierwsze próby wykonuje z instruktorem bez problemu.
0: Proszę Państwa, jak widać, nowoczesna turystyka to nauka, to inżynieria, która realnie otwiera świat dla każdego. Gościem audycji Spakowani był dr Stanisław Francuz. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny. Powtórka programu.